0: Mam takie wrażenie.
1: To dotyczy wtyczek, które mają swoje lata, to dotyczy wtyczek, które sprawdzają coś na zewnątrz, w systemie na przykład aktywacja albo coś.
0: Dokładnie. I no w takiej sytuacji to po prostu...
1: Rzeczy typu Stereotool nowy nie mają z tym problemu. Rzeczy typu Stereotool stary mają.
0: Tak. Ja sobie tu jeszcze zmienię. O, zmienię na moment syntezę, bo żeby mieć kontrolę nad swoim komputerem. No i tak. Dobrze, to mamy to. A teraz rzecz, myślę, że bardzo ciekawa, o której warto powiedzieć, ale też rzecz, no, z której nie każdy skorzysta. Bo umówmy się,
1: rzecz...
0: w większości tak. wystarczą wbudowane kodeki. Ale gdyby ktoś potrzebował coś, czegoś swojego...
1: Radiocaster służy pomocą. Opcja Custom Encoders, Custom Encoders, to jest to.
0: Dostępna z maila.
1: Tak, jesteśmy w menu. End 3 powiedzmy. I teraz. End 3 sobie wybrałem na liście. Domyślnie tu mamy pustą listę. Trzeba nacisnąć.
2: Przycisk,
1: tak, oczywiście znamy przycisk, przycisk, przycisk. Tu działają one jako dodaj, edytuj, usuń. Czy nawet.
2: Przycisk.
1: Dodaj i edytuj. One nawet nie. Znaczy, dodaj i usuń, przepraszam, bo edytuj jest otwarte. Tak,
0: tak.
1: Więc jest dodaj, usuń. Nazwa End3.
2: Przycisk.
1: Tak. To jest pole najmniej istotne, bo może się to równie dobrze nazywać Balbina. Bylebyśmy wiedzieli, o co chodzi i co to za encoder.
0: A co mamy potem?
1: Potem mamy na przykład takie oto pole. Dobrze, skończmy może z szyframi Enigmy. Krótko mówiąc, tu mamy pole ze ścieżką i parametrami dla encodera. Czyli C, program Files, Radiocaster, Radiocaster Plugins, w tym wypadku ffmpeg.exe, a następnie musimy pamiętać, że wejściem sygnału encodera jest myślnik, czyli stdin, wyjściem sygnału encodera raczej też powinien być myślnik, czyli stdout, w przeciwnym wypadku zapiszemy sobie na dysk, do niczego konstruktywnego nie dojdziemy. Trzeba pamiętać, że działają wszystkie encodery, które potrafią poważnie obchodzić się z streamem beznagłówkowym RAW Wave, więc tu to jest opcja zaawansowana i będę to podkreślał na każdym kroku, bo na przykład nie każdy encoder jest sobie w stanie z tym poradzić. Podstawowe i popularne encodery typu LAME. Jeżeli coś nam się nie podoba w domyślnej konfiguracji LAME'a, to możemy stworzyć zewnętrzny encoder tylko po to, żeby po prostu zmienić jedną, dwie opcje w konfiguracji LAME'a. OGG-ENC, jeżeli nadajemy na Icecasta do OGG Vorbis, no to też możemy sobie go użyć i podmienić jakąś jedną, dwie, trzy, pięć opcji, które tam nam zaburzają sielski obraz naszego nadawania. Nie ma problemu. Natomiast bardziej zaawansowane kodeki trzeba po prostu bardzo uważnie przestudiować dokumentację najpierw encodera, a potem metodą prób i błędów poniekąd to sobie po prostu zapisać. Bo może się okazać, że niektóre encodery, choć deklarują wsparcie dla beznagłówkowego Wave, nie mają stdin i stdout lub źle obsługują stdin i stdout i tworzą na przykład plik o nazwie stdin albo stdout.
0: No
1: miałem
0: i wtedy...
1: taką sytuację, że stworzyłem sobie na dysku plik o nazwie stdout, chociaż dałem myślnik jako parametr.
0: No i wtedy już niestety wtedy nie poużywamy
1: też
0: takiego encodera.
1: Na szczęście jest biblioteka ffmpeg, więc jeżeli ktoś jest z jej dość zaawansowaną mimo wszystko strukturą i składnią zaznajomiony, no to okej, okay, no to ffmpeg w tym wypadku, mówiąc potocznie, robotę zrobi i będzie to, co trzeba, no bo on siłą rzeczy na danych beznagłówkowych po ich odpowiedniej deklaracji, a przede wszystkim na STD in i STD out, na wyjściach standardowych umie pracować, więc tu to rozwiązanie jest po prostu jednym z najbardziej przetestowanych. Co więcej, do radio, Bossa, Castera, Logera zapewne też, fizycznie dołączona jest binarna wersja FFmpeg w formie pliku exe. Jednak tam jest dość ubogo skompilowana, tam mamy tylko do dyspozycji koder AAC i AAC plus przy użyciu lib FDK AAC, czyli tej biblioteki takiej mobilnej od Fraunhofera, skądinąd wysokiej jakości biblioteki. Czego nie można powiedzieć o koderze AAC LC zwykłym. On jest jakości niezłej z tendencją do przeciętnej.
0: Więc jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to po prostu musi sobie albo skompilować bibliotekę, albo skądś wziąć, na przykład...
1: Zdobyć taki enkoder, który działa.
0: Na przykład chyba w programach Pazery, tak? Są te biblioteki dostępne z wszystkim.
1: Są te biblioteki dostępne z wszystkim lub prawie wszystkim, na pewno więcej niż w radio, Bosie, slash Casterze. Jest.
0: Tak, więc sobie można ten plik po prostu stamtąd skopiować i wkleić i będzie działać.
1: Tak, także to jest pole ze ścieżką pliku. I trzecia rzecz, no niestety serwer musi wiedzieć, co nadaje, a raczej musi dostać tego potwierdzenie, więc tu ręcznie możemy wpisać, a nawet powinniśmy wpisać media type, to się ładnie nazywa, lub prawda, mime type, czyli właśnie no, typ nadawanego
0: sygnału.
1: Strumienia, typ nadawanych bajtów. Powiem szczerze, bagatelizowałem to ustawienie, natomiast zrobiłem bardzo prosty test, wpisując, zdaje się, dla strumienia realnego AAC, wpisałem chyba audio slash test, czy tam audio slash MPEG, zmyliłem odtwarzacze, no i nie doprowadziło mnie to donikąd w dobrą stronę, nic nie potrafiło tego odtworzyć, więc jeżeli zależy Państwu na niedostępnym strumieniu, taka drobna podpowiedź ode mnie, co zrobić, żeby strumienie nie dało się słuchać, ale chyba
0: nie o to chodzi.
1: Zależało, nie będzie.
0: Mam takie wrażenie. I czy coś jeszcze?
1: I to tyle.
0: Jeszcze może pokażmy menu tego programu, bo tam jeszcze
1: właśnie,
0: jak
1: przejdźmy
0: jak
1: się po menu
0: wygląda, tak dokładnie.
2: Menu bar Radio Caster RP. System stacja Radio Caster RP.
1: Mamy tylko trzy pozycje, z czego jedna to system. W menu Radiocaster dzieje się najwięcej.
2: Memu Radio Caster, memu settings, dot, dot, dot.
1: Ustawienia tu byliśmy.
2: Lock, dot, dot, dot. Link, memu, lock,
0: list, to jest ten lock, który...
1: Tak, to jest ten sam lock. Myślałem, że to jest inny wygląd tego logu, ale to jest ten sam... edytor logu. Bardzo ciekawa opcja.
0: I możemy sobie tu zapisać ustawienie.
1: Coś, co mają chyba wszystkie programy djsoft.net, za co nie ukrywam... Chwalę je dość solidnie. Backup wszelakich ustawień, profili. W bardziej wymagających aplikacjach typu Radio Boss autozapisywanie profili co jakiś czas. Profile dla DJ-a uruchamiane czasowo. No, oni lubują się w tego typu rozwiązaniach i zawsze o to akurat dbają. Niestety ma to swoją ciemniejszą stronę. Trzeba o tych backupach pamiętać, bo nam na produkcji zdarzyło się na przykład
0: zapomnieć
1: uaktualnić jedno z rozwiązań djsoft.net, po czym przywitał nas kreator konfiguracji nowego użytkownika.
0: Tak, okazało się, że zapomnieliśmy zrobić kopii zapasowej. Myśleliśmy, że że te profile się po prostu zapiszą. Okazuje się, że chyba twórcy sami jakby wiedzą, że tam czasem potrafi coś złego się
1: wysypać,
0: wydarzyć.
1: Się zmienić po prostu.
0: Po prostu dlatego, że być może dzwonili do nich ludzie w nocy takimi różnymi komentarzami, że znowu coś poszło nie tak, to wprowadzili te opcje do...
1: Komentarze raczej nie były zbyt parlamentarne zapewne.
0: Dokładnie, więc prawdopodobnie właśnie dlatego te opcje są i dlatego warto z nich korzystać. Zachęcamy do korzystania z robienia kopii zapasowych.
1: Z opcji backup settings.
0: Tak. To chyba dla nas w ogóle nie przydatne.
1: W ogóle, tak, to jest nieprzydatne. Chodzi o wygląd, o kolor, kolorystykę.
0: Polskiego nie ma.
1: Ale jest ruski. Tak. Widzę na linijce. Synteza tego nie czyta, ale jest.
0: Tyle. No i help to tu podręcznik, możliwość rejestracji i innych tego typu rzeczy. I tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi
1: na
0: o...
1: Na temat radio Kastera.
0: Kastera, tak. To teraz pozostaje nam przejść do radiologera. Ja sobie otworzę te aplikacje.
1: Radiologer u ciebie, rozumiem, już działa, więc radiologer będzie pokazywany z perspektywy NVDA dla odmiany.
0: Dokładnie. Przynajmniej na tyle, na ile uda się pokazać tę aplikację, bo ta aplikacja to szczerze mówiąc jest aplikacja nieco mniej użyteczna dla przeciętnego użytkownika niż Radio Caster.
1: I przede wszystkim nie wszystkie opcje możemy tak na teraz pokazać, bo wymagają one siłą rzeczy czasu.
0: Dokładnie, dokładnie. I nie wszystkie są dostępne. Tak, żeby była pełnia
1: była
0: informacji,
1: jasność.
0: Żeby była jasność. Dokładnie. To nie jest tak do końca wszystko dostępne. Ale okej. Okay. Do czego w ogóle służy radiologer? To warto najpierw powiedzieć. Otóż...
1: Tak, radiologer to jest bardzo proste narzędzie, wydawałoby się. Radiologer służy do nagrywania po prostu zawartości programowej danej stacji. Taki, to się w żargonie ładnie nazywa
0: szpieg.
1: Do robienia tak zwanego szpiega.
0: Tak. To jest tak zwany
1: w przypadku
0: szpieg.
1: Stacji naziemnej często jesteśmy obowiązani do wysyłania konkretnych godzin z konkretnych dni. Na przykład jeżeli rada po prostu chce zobaczyć, jak przestrzegamy norm zapisów koncesyjnych i tak dalej, lub ktoś złożył jakąś skargę na przykład i chce rada wyjaśnić z nadawcą, o co chodziło i czy aby na pewno był tam powód do skargi, wtedy sporne materiały się wysyła właśnie w formie, żargonowo mówiąc, szpiegów.
0: Szpieg.
1: To są pojedyncze godzinki, tam zestawy godzin, które należy odesłać.
0: Kiedyś to się zapisywało na taśmach VHS bardzo często. W dzisiejszych czasach to już nikt się w to nie bawi. W dzisiejszych czasach mamy zapis cyfrowy, zapis komputerowy.
1: I, tak, między i płyty innymi, CD ponoć.
0: Tak, no też się zdarza. I w dzisiejszych czasach możemy między innymi wykorzystać sobie do tego aplikację Radiologer. Odpalam aplikację. Aha, jest aktualnie uruchomiony, więc muszę sobie poszukać tej aplikacji. Radiologer, o, jest Radiologer. Dobrze. I teraz domyślnie, kiedy włączymy tę aplikację, to wygląda ona tak. Mamy pole wyboru, które się nazywa auto. Mamy listę z logiem. Mamy scheduler. Mamy przycisk archive. I to jest tyle. To jest główne okno. Pole wyboru auto oznacza nie mniej, nie więcej, tylko nagrywaj w miejscach, które są zaplanowane w schedulerze.
1: W schedulerze.
0: Tak. Mhm. Ta opcja nie przyda nam się na wiele, gdyż...
2: Lista scheduler, przycisk, scheduler nieznane.
0: Włączyłem właśnie scheduler. Naciskam strzałki.
1: Tyle.
0: Naciskam tab. Naciskam...
2: Brak następ, początek, koniec, scheduler.
0: Próbuję coś uzyskać z nawigacji obiektowej.
2: Początek, koniec, scheduler.
0: Nic. Więc już na starcie możemy sobie zrezygnować z opcji auto. Przy czym opcja auto wcale nie pozwoli z siebie zrezygnować tak łatwo, bo za każdym restartem radiologera
1: programu,
0: tak,
1: czy to naszym ręcznym, czy to dobrowolnym, bo ta aplikacja przynajmniej w naszej konfiguracji lubi się sama zrestartować.
0: Dokładnie. Całe szczęście nie robi tego w momencie, kiedy coś już dłuższego nagrywa. No, nie zaobserwowałem takiej sytuacji, ale na samym początku nagrywania ona lubi się restartować. To jest prawda, przynajmniej w tej konfiguracji, o której opowiemy za moment. Ale w każdym razie warto wyłączyć te opcje auto. I co my tu mamy? Mamy ten lock, mamy teraz przycisk rec i przycisk stop. Przycisk rec i przycisk stop zawsze będą obecne. Nieważne, czy będzie przycisk jeden z nich wybrany, na przykład rec, jeżeli go wciśniemy, on nadal będzie aktywny. Więc możemy sobie go wciskać, ile tam sobie chcemy. Przycisk stop też możemy wciskać, ile tam razy sobie chcemy. I mamy log. 2018 04 06 2016 1 7 autorecording disabled. No właśnie, autorecording disabled, disabled właściwie. Tak to powinienem określić. Mamy przycisk archive.
2: Scheduler, przycisk, archive, przycisk.
0: Przycisk archive wprowadza nas archive, lista, do czegoś takiego.
2: 2000, słuchak, zero, lista,
0: i tu 2000. Mamy coś, co szczerze mówiąc, czy nam to w jakikolwiek... Mamy tu suwak.
2: Akcent, suwak, jeden.
0: Mamy
2: lista,
0: możliwość
2: przesuwania,
0: ale niespecjalnie nawet jestem lista, w stanie stwierdzić, do czego to może nam się przydać, bo ja archiwum słucham zupełnie w inny sposób. W menu kontekstowym,
2: kontekst,
0: o właśnie, mamy możliwość odtworzenia,
2: delete.
0: Możemy usunąć dane nagranie,
2: delete from list,
0: możemy usunąć nagranie z
1: listy,
0: z archiwum,
1: żeby się tam nie pokazywało, ale,
0: plik zachować. Mogę otworzyć folder, który zawiera to nagranie. No i tyle. I mam, i to jest wszystko. Ten suwak, zdaje się, że on służy do przemieszczania się po... Ja jeszcze to sprawdzę, bo nie mam teraz skonfigurowanej karty, ale nie, ten suwak nie daje mi nic. Właśnie odsłuchałem sobie na drugiej karcie jakieś nagranie, które zgrywałem za pomocą tego logera, ale nie, ten suwak nam niespecjalnie dawał cokolwiek. Więc no okno archiwum jest takie po prostu do przeglądania. Możemy z jego poziomu odtworzyć dane nagranie i to tak naprawdę tyle, co możemy z tym nagraniem zrobić. Teraz to jest tak naprawdę główne okno, ale mamy oczywiście jeszcze menu. Mamy settings.
2: Open settings folder.
0: Mamy open settings folder.
2: Archive.
0: Scheduler,
2: style, rozwijane.
0: Style,
2: lambda, rozwijane.
0: Język,
2: exit.
0: I wyjście.
2: Settings.
0: Więc zobaczmy, co my mamy tu w...
1: Ustawienia tak. Nas zapewne interesują.
0: Settings, oczywiście, ustawienia nas interesują. One będą dość podobne
2: settings.
0: Do radio Castera.
2: Recording source, grupa, hambe, przycisk.
0: Recording source, wybieramy sobie tu źródło nagrań. Źródło
1: nagrywania.
0: Tak, nagrywania. I teraz, dlaczego nam się to może przydać? Nawet jeżeli nie zajmujemy się radiem. Dlatego, że mamy tu opcję Capture Playback.
1: Tę samą, co
0: tę samą.
1: W radiokasterze.
0: A to się może nam naprawdę przydać, bo załóżmy, że chcemy zgrać coś z naszej karty dźwiękowej. Coś sobie odtwarzamy. Nie wiem, odtwarzamy sobie... Albo nawet rozmawiamy z kimś na Skype'ie i chcemy go nagrać, albo na jakimś innym komunikatorze i chcemy to nagrać. Nie nagramy wtedy siebie, ale tę drugą osobę możemy. I wybieramy tu po prostu właśnie playback.
2: Lista rozwijana, zwinięte pole edycji.
0: Wybieramy mamy częstotliwość próbkowania 44100.
2: Dialog z zakładkami.
0: Tu mamy coś, co nie jest w żaden sposób opisane.
2: Testa, które strona, lista rozwijana, play 5, 6, Maria.
0: I mamy kartę play 5, 6. Akurat w moim przypadku. To jest karta, z której zdecydowałem się skorzystać. To jest to samo, co było, bo, tak, bo tu jest Wasapi. Ale co my tu jeszcze możemy zmienić? Mamy
2: przycisk.
0: Mamy Capture Playback.
2: Soundcard Input,
0: czyli wejście z karty dźwiękowej, na przykład wejście liniowe.
2: Network Stream, przycisk,
0: Network Stream. I jeżeli mamy na przykład network stream,
2: lista rozwijana, zwinięte pole,
0: to
2: wyciw,
0: tu mamy
2: zaznaczone 40.
0: Też częstotliwość próbkowania.
2: Dialog z zakładkami. Tesur, strona, pole, wyciw, pusta.
0: I tu mamy adres streamu internetowego, który będziemy chcieli nagrywać. Więc jeżeli na przykład chcemy nagrać sobie, no nie wiem, radio internetowe, to też możemy. Wystarczy to zmienić w zakładce source.
2: Tok, przycisk,

0: Takie mamy kodeki do
1: wyboru. Ciekawe, nie ma AACLC.
0: No nie ma, jest tylko AAC+.
2: Lista rozdzielana 44 tysiące.
0: Jak zawsze, częstotliwość próbkowania.
2: Lista rozdzielana 320.
0: I tu mamy bitrate. No ja sobie ustawiłem 320. 10. Może być 10, 302. Może być 320 w MP3 na przykład.
2: Lista rozdzielana stereo.
0: I tu może być mono, stereo. Mono. Tak.
2: Output grupa pole edycji zaznaczone w świeci.
0: Tak. I tu mamy coś takiego, co się nazywa output, czyli po prostu folder, do którego będziemy chcieli to zapisywać. Ja mam f://szpiegi.
2: Przycisk.
0: Tu jest przycisk przeglądaj, dzięki któremu możemy ten katalog sobie wybrać.
2: Pole edycji zaznaczone procenty, procentem, procent, d, procent, h, procentem, m, procent, s.
0: Tu mamy nazwę pliku, wzorzec nazwy pliku, za pomocą którego
1: ze
0: ma
1: zmiennymi.
0: Być to... Tak, ze zmiennymi.
2: Przycisk.
0: A jeżeli mamy jakiś problem z tym, to mamy taki przycisk.
2: Dialog procent r procent m mont procent d dal procent h hour procent m minute procent s font procent u d d dal procent s m serial number ok przycisk.
0: Tak. Serial number to jest taka wartość, która nam się po prostu inkrementuje, tam o jeden, w zależności od tego, ile tych szpiegów zrobiliśmy, z tego co widziałem.
2: Setting. Pole edycji zaznaczone 0004.
0: Tak. I właśnie, to jest ten serial number 0004. Tu sobie możemy to zmieniać, bo to jest pole edycji.
2: 0004, 0004 oznaczone.
0: I możemy sobie tu wpisać cokolwiek.
2: Pole edycji zaznaczone 60.
0: To jest teoretycznie i to działa, zdaje się, w automatycznym tylko trybie, bo nie zauważyłem, żeby działało w inny sposób, żeby działało w trybie ręcznym. Jeżeli z jakiegoś powodu w automatycznym trybie by nam się udało kiedyś coś tam włączać w tym schedulerze, który jest dla nas niestety niedostępny, bo w schedulerze wybieramy sobie dni, tygodnia i godziny, w których chcemy, żeby...
1: i wyłączać nagrywanie.
0: Dokładnie. Szkoda, że to jest niedostępne, bo to by było fajne. Znaczy... Ja tam widziałem w pliku XML jakieś takie wartości 0000000. Może gdyby znać specyfikę tego pliku, to by się dało to tam jakoś ustawić. Zinterpretować i jak to powinno działać. Ale aż tak bardzo mi nie zależało na tej funkcji.
2: Auto delete grupa, delete record folder, pole wyboru nieoznaczone.
0: Auto delete to jest... I właśnie, te pliki, te 60 to jest dzielenie plików na... 60-minutowe segmenty. Możemy sobie to zmniejszać, ale nie możemy zwiększać, bo mamy 60 i możemy, i to jest pole, w którym możemy zmieniać wartości. Mamy największą wartość, to jest 60 i możemy sobie zjechać aż do jedynki. Nie możemy wpisać tu zera, nie możemy też wpisać żadnej wartości ponad 60. To jest, myślę, że też
2: 60.
0: dość ważne.
2: Auto delete grupa,
0: automatyczne
2: delete record,
0: kasowanie
2: delete
0: nagrań starszych niż
2: pole edycji, zaznaczone
0: 365 dni. To jest taka rzecz. Jeżeli na przykład załóżmy, że jesteśmy w stacji radiowej i regulator zobowiązuje nas do tego, że mamy trzymać te szpiegi przez okres na przykład jednego miesiąca, zdaje się w polskich przepisach to jest tak, że to wystarczy, że przez miesiąc będziemy trzymać, no to wybieramy sobie, że tam na przykład, nie wiem, 31, tu możemy wpisać. Tu bardzo zachowawczo 365, ale możemy to wyłączyć i w ogóle nie uwzględniać tego. Ja tak zrobiłem, żeby mi tu nic nie grzebał, nie kasował tych nagrań, jakie będę kiedykolwiek chciał zapisać.
2: Tu jest jeszcze
0: playback device, czyli właśnie do przeglądania tego archiwum. Mogę sobie skierować na dowolne urządzenie, ale mogę też wybrać no sound. Nie chcę, żeby w ogóle gdziekolwiek to było odtwarzane. Nie jest mi to potrzebne. W niektórych przypadkach się przydaje. Send silence notifications. To jest też dość przydatne. Jeżeli monitorowany przez nas sygnał audio będzie cisza, tam
1: miał
0: właśnie
1: problem.
0: Miał problem. Jeżeli w danym źródle będzie cisza przez. I tu sobie możemy ustalić przez ile czasu. 10. Przez 10 sekund, dokładnie. Przez 10 sekund. Jeżeli będzie cisza, możemy sobie to zmieniać. I tu mamy możliwość konfigurowania.

0: wykonania tego tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Nie możemy na przykład zlecić, żeby wykonał jakąś akcję, nie możemy zlecić, żeby wysłał nam SMS-a, nie możemy tego podpiąć pod żadną bramkę. Tu działa tylko e-mail i tu mamy pola nieopisane niestety, ale tu jest właśnie do wprowadzenia danych do hosta, do adresu mailowego i podobnych rzeczy. I wtedy, jeżeli to poprawnie skonfigurujemy, to nam Radio Boss, a właściwie logger, radiologer, będzie automatycznie wysyłał takie informacje, że słuchaj, kolego sympatyczny, przez 10 sekund nie grało nic na źródle, które ja monitoruję. Więc
1: trzeba zobaczyć, co się dzieje.
0: Tak, bo może się coś popsuło. Przydatna rzecz i też dość typowa dla takich narzędzi, no już typowo radiowych. Tu mamy adres mailowy, hasło, te pola niestety są nieopisane, więc trzeba się posiłkować nawigacją obiektową albo myszką, żeby te dane
1: DOS je znowu wprowadzić. Czyta, to jest znowu podobnie jak ten encoder w radiokasterze. Pola i etykietki gdzieś.
0: Okej. No tak, i tu mamy jeszcze TLS, czyli komunikacja określona z serwerem poczty elektronicznej i przycisk do testowania połączenia, czy wszystkie dane wprowadziliśmy prawidłowo. I tu są typowe rzeczy, które mieliśmy już przy radiokasterze. Uruchamiaj program razem z systemem operacyjnym. Czytaj przy wychodzeniu z programu. Tak. Pokazuj przycisk na pasku zadań i uruchom ponownie tak program, jeżeli się nam zawiesi. OK, anuluj. I to jest wszystko. I to jest wszystko, tak, co tak naprawdę nas gdzieś tam by interesowało. Mamy jeszcze tu taką opcję Open Setting Folder. Tu nie ma możliwości, zdaje się, zapisywania, robienia backupu akurat.
1: I nie ma niestandardowych encoderów.
0: Tak. Dokładnie. To jest tylko takie po prostu do zapisywania. Mamy logi, mamy jakieś katalogi TMP. I właśnie, on sam robi kopię zapasową, jak widać, backup. Bo mamy logger XML i logger XML back. Zresztą ten plik konfiguracyjny, on jest dość prosty i ja pokażę, o co mi chodziło z tym schedulerem. Tak, bo możemy oczywiście z Azio też korzystać, jeżeli byśmy chcieli. I tu możemy, jak widzicie, nawet nie trzeba korzystać.
1: Edytować.
0: Tak, z ustawień w okienku można tu sobie wszystko zmieniać. O. Tu mamy wzorzec. Tak, rec lifetime 365, czyli czas życia nagrań. Ale o co mi chodziło z tym? O właśnie, schedule. I tu mamy... Same zera, tam chyba jedno mamy z plusem, być może coś gdzieś niechcący zaznaczyłem. Ale o co tu chodzi, bardzo chętnie się kiedyś tego dowiem, bo to będzie chyba jedyna metoda na programowanie tego schedulera. Tego planisty, to tak po polsku ładnie można by było powiedzieć. Tak, kiedyś się spotkałem z takim określeniem. Planista.
1: Planista, tak, oczywiście planista. Kiedyś się było w życiu, teraz potem harmonogram, a teraz już nikt się nie zastanawia, scheduler i tyle.
0: Dokładnie, jakiś był planista. No, także tak, tak to wygląda. Tak wygląda ta aplikacja. Myślę,
1: aplikacja
0: że...
1: poniekąd dziś
0: ja sobie wrócę.
1: Nie różne tak naprawdę.
0: Tak, wrócę sobie do swojego syntezatora. I co ta aplikacja... komu może się przydać? No w radiu może się przydać, ale jeżeli chcielibyśmy nagrywać jakieś rzeczy z naszej karty dźwiękowej, to myślę, że też może to być fajne. Nie wiem, ty znasz, Patryk, jakąś taką aplikację, która właśnie w prosty sposób pozwalałaby na nagrywanie wyjścia z karty, nie tyle wejścia?
1: W prosty sposób nie bardzo.
0: Właśnie dlatego
1: znam,
0: wydaje mi się, że może być
1: nawet
0: użyteczne.
1: Potrafią się podczepić pod sesję konkretnej aplikacji i nagrywać tylko z tej aplikacji, ale wcale nie są proste, a już tym bardziej problemem bywa dostępność.
0: Dokładnie, a tu jednak, pomijając to, że no nie możemy sobie włączyć tego programatora, to jednak nagrywanie...
1: Pamiętasz, Michale, jakie restrykcje ma wersja demo? Czy to się nam przyda tak po prostu do pobrania ze strony, czy...
0: Zdaje się, że będą jakieś piski w tym nagraniu, więc może nam się to nie przydać. Może nam się to nie przydać. No my akurat... No, konieczność nas trochę zmusiła
1: do
0: zakupienia
1: zmusiła,
0: zarówno jednego, jak i drugiego programu, bo trzeba było. Tym bardziej, że nie są to jakoś rzeczy bardzo drogie.
1: Aplikacje jakoś bardzo drogie, więc...
0: Więc można było sobie na to pozwolić po jakichś tam takich drobnych testach wersji demo. Natomiast no fakt faktem, nie są to aplikacje darmowe. Są to aplikacje płatne, za nie trzeba będzie zapłacić. Ale ja myślę, że jeżeli komuś właśnie zależałoby na nagrywaniu z tej karty dźwiękowej, z wyjścia, z konkretnej karty, to to może być coś, co doceni w tej aplikacji. Pozostałe rzeczy...
1: Raczej nie, bo są typowo dla radiowców.
0: Tak.
1: Tak samo mam wrażenie, że wszystkie te enkodery MP3, nie MP3, są tak ustawione jakoś.
0: Tak. Tak.
1: Żeby było, to ma być i tak tylko.
0: No ale wiesz, zawsze można sobie we flacu to nagrywać i
1: zrobić i wtedy nie,
0: i wtedy
1: będzie,
0: nie
1: problemu.
0: Będzie problemu. Oczywiście. Także jeżeli ktoś by chciał do tego używać, no to spokojnie można. I wtedy bez żadnych stereomiksów, bez jakiegoś tam kombinowania.
1: Podczepiamy się pod kartę, wystarczy, że mamy dwie karty, jedna z syntezą, druga z zawartością, w przypadku nas osób niewidomych, i już.
0: Tak.
1: Podłączamy się poniekąd pod tę drugą kartę.
0: I możemy działać, i możemy coś tam sobie zgrać do pliku. Także to jest tyle. Problemem czasem tego programu jest to, że po jakimś dłuższym czasie działania potrafi on w momencie wybrania przycisku rekord się zrestartować. Wtedy należy po prostu odznaczyć pole auto i włączyć ten rekord jeszcze raz.
1: Rekord.
0: I będzie działać. Bo to już wytrenowaliśmy.
1: On tak ma.
0: On tak ma. Prawdopodobnie to jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, bo pamiętajcie, że ten program jest przystosowany i zaprojektowany z myślą o działaniu automatycznym. To ręczne nagrywanie i ręczne wyłączanie, to tak na dobrą sprawę
1: opcja.
0: To jest opcja.
1: To jest błąd.
0: A wręcz
1: tak naprawdę.
0: Tak, wręcz ja aż się dziwię, że nie ma tu jakiegoś przycisku zabezpiecz możliwość wyłączania nagrywania hasłem, bo to by się przydało. Coś takiego. Ale
1: w świecie radiowej nie mamy gwarancji, że ktoś, kto na przykład chce coś niecnego na antenie zrobić, sobie wyłączy taki radiologer.
0: Dokładnie, więc to takie trochę nawet nieprzemyślane moim zdaniem, no ale dla nas jest okej, bo możemy sobie włączyć to nagrywanie. Więc na to trzeba zwracać uwagę i warto czasem zajrzeć do tego loga, do tej listy, która się wyświetla. Co tam nam program komunikuje, czy wszystko jest okej, czy on na pewno nagrywa. Też jest właśnie fajne, że mamy na liście te informacje, że nagrywa, że coś, bo... Ja niejednokrotnie, na przykład nagrywając coś za pomocą jakiegoś programu, to nie mam tak łatwej informacji do uzyskania.
1: Gdzieś spod myszki,
0: A tu mamy listę, nagrywa. No to wiem, że nagrywa, jestem tego pewien, okej, i nie ma problemu. Nie nagrywa, też dostaję taką informację. No tylko jeżeli zauważymy, że program nam się sam restartuje, to po prostu warto tam sprawdzić, czy aby nam się nie zrestartował i rzeczywiście, czy nagrywa. Ale to jest jedyne, na co warto zwracać uwagę. Czy coś jeszcze, Patryku, warto dodać a propos chyba nie. prezentowanych przez nas dziś aplikacji?
1: Chyba nie, po prostu przetestujcie, zobaczcie, czy wam się przyda.
0: Tak, bo pamiętajcie, no aplikacje są płatne, więc no warto się zastanowić, czy rzeczywiście będą one dla was w jakiś sposób użyteczne.
1: Z naszych gdzieś tam wewnętrznych testów wynika, że są w miarę stabilne, jedne ze stabilniejszych, których używaliśmy.
0: Tak, a robiliśmy na nich...
1: Do tego typu cel.
0: A robiliśmy na nich dość takie mordercze testy, bo obciążaliśmy procesor do 100% różnymi narzędziami.
1: Przy jednoczesnym obciążeniu dysku.
0: Tak. Więc, no... Myślę, że dość fajnie to się sprawdza. Oczywiście uda się to zawiesić. Znaczy, uda się doprowadzić do tego, że ten program będzie niestabilny, bo takiej kompletnej zawieszki to się nie udało nam uzyskać.
1: Nie, nie udało się. Cały czas była kontrola nad programem. Tak. Jaka taka, ale była.
0: Że coś zacznie się, kolokwialnie mówiąc, przytykać, to oczywiście, no... To jest tylko program, więc można, w każdej sytuacji można coś takiego uzyskać. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie permanentne zawieszenie programu, to nam się tego nie udało zrobić. Także Radiocaster, Radiologer, dayodsoft.net, jeżeli macie ochotę, to polecamy. Rzetelnie staraliśmy się wam opowiedzieć o tych programach, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy, gdzie jest coś dostępnego, gdzie coś dostępnego nie jest, a decyzja nie jak jest. Zawsze należy do was. A na dziś dziękujemy za uwagę. Michał Dziwisz, dziękuję
1: i Patryk Fajszewski.
0: Patryku, również dziękuję za współudział w dzisiejszej audycji i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu kolejny magnetofon typu DEC. Tak więc będzie to kolejna możliwość, kolejna okazja dla kogoś, kto myśli o tym, żeby sobie w jakiś przyzwoity sposób zgrać jakieś prywatne zbiory na kasetach. Bo o takim sprzęcie będziemy dzisiaj mówić, o jednym z takich, które nam się właśnie do tego mogą posłużyć. Natomiast nie sprzęt retro, jakiś polski kolekcjonerski, tylko właśnie no taki, który się może przydać do digitalizacji, gdyby ktoś potrzebował. A będzie dzisiaj o deku marki Marantz o modelu SD40. Co to za dek, proszę Państwa? To jest element od dużej wieży, tak samo jak Technics. Nie mierzyłem go, nie ważyłem, ale rozmiary są takie same jak z Technicsa, bo czasami jest właśnie tak, że zdarza się, że kładłem i stawiałem jeden dek na drugim z różnych właśnie marek, to on może od Technicsa jest trochę głębszy. Plastik jest bardziej taki, myślę, że nie plastik, tylko metalowa obudowa jest bardziej matowa, a plastik jest jeszcze bardziej może śliski. Pokrętło do regulacji głośności jest, zdaje się, metalowe, takie masywne, także to nawet fajnie. Natomiast od razu Państwu powiem, że odbiorników tej marki myślę, że więcej Państwu nie będę prezentował, dlatego że ten sprzęt był naprawdę bardzo, bardzo drogi, dużo droższy od Technicsa. Ja szczerze mówiąc nie znam nikogo w tamtych latach z Polaków, kto by Marantza posiadał tak w domu. Ja nawet pamiętam, że w tym roku, kiedy kupowałem swoją wieżę z Technicsa w 98 roku, to sam wzmacniacz z Marantza kosztował tyle, ile moja wieża cała. Tak więc było to, proszę Państwa, dużo, dużo droższe. Z tego, co wiem, to Marantz był bardziej atrakcyjny wizualnie, ponoć fajniejszy był design, w niektórych modelach były pozłacane pokrętła i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, szału nie ma w tym, który dzisiaj prezentuję, bo to jest najniższy model. Po prostu udało mi się go gdzieś okazjonalnie wyrwać z zepsutą rolką, ale że rolka pasowała tak samo, znaczy z użytą, rolka była wyślizgana po prostu, ale że rolka była taka sama jak w tych standardowych Technicsach, którą można było ręcznie, bez rozkręcania, odpiąć i przypiąć nową. Także no dzięki temu tak naprawdę Państwo mają możliwość odsłuchania tego, bo nawet na aukcjach sprawne magnetofony z Marantza są potwornie drogie. No dwa, że też nie ukrywam, że z tego, co się doczytałem, wprawdzie bardzo niewiele wiem o tej firmie, z tego, co się doczytałem, to ponoć od konkretnych cyfr się konkretne modele na przykład zaczynały i na przykład jeżeli to było 40, to był niższy model, 50 wyższy, 60 jeszcze wyższy, a były nawet 90, tak więc nie wiem, czy od 40 jeszcze były niższe. Myślę, że to jest, proszę Państwa, pierwsza połowa lat 90., chociaż może tak jak tak patrzę, to w sumie Dolby, włączniki Dolby są, proszę Państwa, są wciskane, więc myślę, że to może być nawet druga połowa lat 80., proszę Państwa. No bo jest miękka mechanika, nie można powiedzieć, ale te Dolby są zrealizowane tak, no może nawet pierwsza połowa lat 80., bo to też no w sumie chyba też może w zależności od, ale nie, no pierwsza przesadzenie, myślę, że raczej druga, czy może nawet bliżej pierwszej połowy lat 90., no później myślę, że raczej na pewno nie. Z tego, co słyszałem ponoć, ale tutaj za bardzo nie mogę się, znaczy trudno mi się tego obiektywnie ustosunkować, także tutaj odsyłam Państwa do informacji we własnym zakresie, do jakiegoś pogłębienia, jeśli będzie to Państwa interesowało. Firma, zdaje się, została utworzona w Nowym Jorku w 50-tych latach, ale głównie produkcję w 60-tych, 70-tych tworzyła w Japonii, a gdzieś tak na przełomie 80. i 90. połączyła się z Philipsem, czy jak. Później chyba nawet teraz już Philips to tylko produkuje. Dokładnie nie wiem. Coś w Marantz ma z Philipsem wspólnego. Dokładnie co to nie wiem. Nie będę Państwa wprowadzał w błąd. Ale sprzęt jest solidny, nie można powiedzieć. Ładnie jest wykonany. Widać, że taka stara maszyna, typu właśnie jak były te Technicsy, czy Denon, który prezentowałem, Onkyo, Sony. Deck, element dużej wieży, bardzo ładnie wykonany. O, Kenwood jeszcze pamiętam, że był. On tak trochę nawet bym powiedział, że chyba najbardziej Kenwooda przypomina ta obudowa, bo jest taka właśnie, taka szorstka. A tak ja nawet tutaj, proszę Państwa, mam Technicsa przed sobą. To taka jest Technicsa, a taka jest Marantza. Technics mi się lepiej podoba, jeśli chodzi o wygląd. Nawet też. Jeśli chodzi o brzmienie, ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nic z Marantza nie miałem, bo no bo wiadomo, cena. Dużo ludzi twierdziło, że w Marantzie się płaci za markę, ale jak to dokładnie było, to nie wiem. Chociaż ja słyszałem, że był jakiś magnetofon z Marantza, ale to z serii 90 chyba, na tyle inteligentny, który, proszę Państwa, potrafił ustawić sobie skos głowicy. Coś tutaj musiało być, proszę Państwa, zrobione w elektronice. Tylko że jak on to rozpoznawał, proszę Państwa, szczerze mówiąc, nie wiem. Inne rozwiązania ułatwiające właśnie dostrojenie skosu głowicy były na przykład w sprzęcie marki Makanishi. Tam były takie kółeczka dodatkowe, którymi można było sobie podregulować skos głowicy. Chyba pozycja środkowa to była tak jakby pozycja normalna, więc to było wyprowadzone na zewnątrz i w jakimś Akai była regulacja wyprowadzona na zewnątrz, z tym, że ja nie wiem, czy to było tak, że była na zewnątrz wyprowadzona, czy tylko były, jakby to powiedzieć, że była dziura, tak jak w każdym jednym i tylko tyle, że przez obudowę można było włożyć śrubokręt, tak jak na przykład do Kenwooda, proszę Państwa, można było. Pamiętam, że w Kenwoodzie, a tutaj, proszę Państwa, zaraz sprawdzę, tutaj przy klapce nie ma, ale ja spróbuję delikatnie zdjąć odsłonę. Tak, tu by się dało, proszę Państwa, bez problemu. Mimo wszystko jednak przestrzegam przed częstym zmienianiem skosu głowicy, bo w pewnym momencie ta głowica skos zgubi. Miałem już taki przypadek kiedyś w Lelku, Fakt, że to sprzęt był, no, jak Państwo pamiętają, a może i nie pamiętają, kiedyś prezentowałem taki polski płaski magnetofon, ale mimo wszystko ja bym się jednak trochę bał ustawiać. No, można tam delikatnie ruszyć czy coś, jeżeli jest rzeczywiście źle nagrana kaseta, ale lepiej tym nie majstrować, no bo wiadomo, gwint się wyrobi i w pewnym momencie głowica przestanie nam trzymać obroty. No, śrubę jeszcze by można wymienić, gorzej jak się na płytce drukowanej gwint wyrobi, to wtedy trzeba by ją do płytki drukowanej przykręcać i coś przerabiać, także nie polecam. No chyba, że ktoś ma magnetofon tylko do digitalizacji, tylko do zabawy, gdzie w sensie, żeby komuś, że potrzebuje coś tylko zgrać i do niczego innego tego magnetofonu już nie wykorzystuje, to no wtedy proszę Państwa, tak. To teraz może omówię klawiszologię tego magnetofonu. Po lewej stronie, w lewym górnym rogu mamy napis Marantz i to jest napis taki dłuższy od Technicsa, też takie literki są jak w każdym, tylko znaczy tu jest ciężko, szczerze mówiąc, odczytać. Trochę większe są, chociaż w Technicsie też było ciężko. Nie, okej. Większe są te litery niż w Technicsie, dłuższy jest napis, ale ciężko jest tak odróżnić, bo on jest dosłownie tak, te litery są przy sobie, ale nie jestem nawet w stanie odróżnić, to chyba są małe drukowane albo duże pisane, nie wiem, bo tak naprawdę dobrze znam tylko duże drukowane. Pod spodem jest przycisk Eject, który nacisnąłem, otworzyła się kaseta, to teraz ją zamknę. Obok jest przycisk Power, który był wciśnięty, więc go wycisnę. A nie, wyciśnięty był, to wcisnąłem, tak się włącza. Wyłącza się. Nie mam drugiego mikrofonu, ale magnetofon stoi obok, więc myślę, że będzie to, proszę Państwa, wszystko słyszalne. Włączam power. Dalej jest oczywiście kieszeń kasety. Ona ma jeszcze takie oznaczenie, taki otwór jakby może... Znaczy nie, co takie małe punkty w Braille'u jakby dotknąć. Nie mogę ich policzyć, bo ich jest dosyć dużo i są bardzo, bardzo takie cienkie i są gęste. To jest chyba jakby zaznaczenie, żeby najlepiej w tym miejscu przyłożyć palec, żeby ją zamknąć. No, nacisnąłem Eject i zamknąłem. Jak się przesuniemy dalej, to trzeba znaleźć prawy dolny róg kieszeni i obok się przesunąć będziemy mieli gniazdo dużego jacka. Jest to gniazdo słuchawek. Słuchawki są kontrolne. Oczywiście nie ma możliwości regulacji głośności odsłuchu. Chociaż tak z jednej strony, proszę Państwa, to powiem, nie wiem, czy kiedyś to Państwu już mówiłem, czy nie. Nawet mi się wydaje, że nawet dobrze, że nie ma w wielu magnetofonach, dlatego że dzięki temu można rzeczywiście po niewidomemu sobie skontrolować, czy dźwięk nie nagrywa się przesterowany. Znaczy to jest chyba nawet bardziej do tego służą te słuchawki, właśnie do kontroli dźwięku nagrywanego, czy nie jest przesterowany, aniżeli do jakiegoś słuchania muzyki, czy czegoś takiego. Bo na dłuższą metę słuchać się na tym byłoby ciężko, bardzo męczy słuch. No chyba, że dysponujemy słuchawkami, które mają na kablu jakiś potencjometr, no to wtedy możemy sobie wyciszyć. Ale generalnie te droższe deki, co z Technicsa prezentowałem, przypominam na przykład RSBX808, RSBX727, RSBX747 i nie pamiętam, czy jeszcze jakiś, ale chyba nie. To miały, AZ6 jeszcze i AZ7, to miały głośność odsłuchu. No może jeszcze jakieś, ale głównie te wyższej klasy. Kiedy przesuniemy się do góry i troszeczkę w prawo od gniazda słuchawek, jest taka długa szczelina, wąska szczelina, pod którą jest licznik i obok ręczny przycisk do kasowania tego licznika. Ja, proszę Państwa, myślę, że to są jednak albo druga połowa lat 80. albo pierwsza połowa lat 90., bo sobie przypomniałem, że tu jest regulacja prądu podkładu, ale raczej na początku 80. chyba tego nie było. Później, jak się przesuniemy troszeczkę na górę od tego licznika, to znajdziemy taki długi jakby kawałek plastiku, taki pas i tutaj będą przyciski. Pierwsze to będzie automatycznie nagrywanie 4-sekundowej przerwy. Drugi to będzie nagrywanie, później kawałek plastiku, kawałek wolnej przestrzeni. Znaczy to, ona wygląda tak jakby tutaj coś było, ale to się po prostu nie wciska. Tak jakby wygląda jak jeden przycisk, ale to jest nic. To jest tylko tak jakby zaślepka, czy jak może inne droższe magnetofony coś tutaj miały. Obok jest przewijanie do tyłu, Później taki długi klawisz to jest pauza, później przewijanie do przodu. I znowu takie jakby nic, może tak powinno być, a może inny pokrewny wyższy model coś miał. A stop i play, proszę Państwa, to jest nad nimi, nad tymi, które omawialiśmy, jest taki duży, po lewej jest start, po prawej jest play. Teraz ja może, proszę Państwa, żeby tak Państwu ułatwić, to może jeszcze raz pokażę, jak zlokalizować ten stop i play. To jest po prostu w prawym górnym rogu taki długi przycisk, to jest stop i play. Po lewej to jest play, w prawo play, w lewo stop. Ja w ogóle pierwszym raz, jak szczerze mówiąc, miałem w ręku tego Marantza, to mi się wydawało, że to jest przewijanie po prostu w lewo, w prawo, ale nie. Więc tak, po lewej jest play, po prawej jest stop i pod tym mamy rząd przycisków bezpośrednio pod tym długim, tylko musimy się troszeczkę w lewo przesunąć, żeby znaleźć początek tego rzędu i to jest nagrywanie ciszy, nagrywanie, kawałek wolnego miejsca, przewijanie do tyłu, stop, przewijanie do przodu, stop, a akurat się skończyło. Jeszcze wcisnę może na chwilę play, pauza, jeszcze raz play, stop, przewijanie do tyłu. Mechanizm, jak Państwo słyszą, nie pracuje zbyt głośno. Co jeszcze mamy? Pod tymi przyciskami do przewijania mamy takie trzy wciskane i wyciskane przyciski. Po lewej stronie włącza się system Dolby w ogóle, pierwszy od lewej. Drugim, jeżeli jest wyciśnięty, to jest Dolby B, wciśnięty Dolby C. Oba wyciśnięte, bez Dolby. Jeżeli się przełączy między Dolby B a C, to nic nie będzie, więc trzeba wcisnąć najpierw. Pierwszy to jest jakby w ogóle włączanie systemu Dolby, włączanie i wyłączanie Dolby. Należy wcisnąć włączone Dolby i wtedy, jeżeli będzie wyciśnięty ten drugi, to będzie Dolby B. Jeżeli oba będą wciśnięte, będzie Dolby C. Obok taki sam włącza i wyłącza MPX filtr. MPX filter, czyli filtr MPX. Pomocny przy nagrywaniu audycji FM z UKF-ów. Poniżej są takie dwa pokrętła. One są pokrętła, ale na wierzchu są spłaszczone, więc łatwo je wziąć w dwa palce. A ostatnie pokrętło, bo najpierw są dwa od lewej, pierwszy, drugi i po prawej jest takie metalowe, tudzież mosiężne do regulacji głośności nagrywania. Pierwszy to jest regulacja, to jest bias, czyli prąd podkładu, pozycja środkowa, wyraźnie ją można wyczuć, to pozycja normalna. Obok jest balans, czyli głośność poszczególnych kanałów, równoważenie, też pozycja środkowa, to też pozycja normalna. I obok jest duże pokrętło i ono służy do regulacji głośności nagrywania i też pozycja. I tutaj ja nie wiem, ktoś chyba to jakoś tak włożył, jakoś może samemu, bo jak się zrobi na środek wycięcie, które jest na pokrętle, to wydaje mi się, że ono nie przekręca się idealnie na środek, więc może to jest pokrętło z innego magnetofonu, może, no nie wiem. Bo najczęściej jest tak, że jak jest wycięcie, to ono powinno być na górze, żeby pokrętło było w pozycji środkowej, bo ono się w pozycji środkowej, proszę Państwa, nie zatrzymuje, ale można ją nastawić przez wycięcie, które jest na pokrętle, ale tutaj no, nie skonsultowałem tego z nikim, ale wydaje mi się, że ono chyba jak jest dokładnie na samej górze, to chyba nie wyznacza środka, bo tutaj się kawałek tylko trzeba go bardzo dużo przekręcić, żeby znalazło się na górze to wycięcie, a później już tylko trochę do końca, więc chyba to jest albo z innego magnetofonu, albo jakoś inaczej założone, albo no nie wiem, może tak ma być, może nie powinienem w ogóle tak mówić, ale nie mam żadnego punktu odniesienia, nie mam innego egzemplarza takiego magnetofonu, żeby to w jakiś sposób, proszę Państwa, porównać. Co jest jeszcze istotne? Z tyłu, proszę Państwa, jest przylutowany kabel sieciowy i obok mamy, uwaga, najpierw wejście, a później wyjście. Zawsze najczęściej jest odwrotnie. W Technicsa było najpierw wyjście, a później wejście. Czyli górny i dolny pierwszy czynsz to jest tutaj wyjście, czyli out. Przepraszam, wejście, czyli in, a górny i dolny z prawej jest wyjściem, czyli out. Nagrywania Państwu od razu mówię, że ja nie zaprezentuję, bo tu jest coś popsute. Nagrywa się tylko jeden kanał, a poza tym, jak włączam nagrywanie, nagrywa się strasznie głośny szum. Mi się trochę nie chce wierzyć, żeby to było, miało być tak rzeczywiście, ale już tutaj nie zagłębiałem się w to, szczerze mówiąc. Także myślę, że już możemy przejść do odsłuchania próbek. Jeszcze taka informacja, proszę Państwa. Ja w tym roku zrobię trochę inaczej, że tutaj będziemy słuchać okrojonych fragmentów tych próbek, żeby nawet bardziej porównać, a jak omówię kilka magnetofonów, które są dobre do samej digitalizacji, to nagram taki suplement, w którym będą jakby pełne wersje tych próbek i wtedy, jeśli ktoś czegoś by szukał, łatwiej będzie mógł dla siebie coś znaleźć. Tak więc zapraszam.
4: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Continue. Button. Press return to select.
3: Witam serdecznie, Tomasz Tworek z tej strony, lub też wiadomo jako Lirin. Też się tak przedstawiam i też jestem znany w ten właśnie sposób. Witam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że macie dobry dzień, wieczór lub noc, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego materiału. I zapraszam do, cóż, dość ciekawego tytułu, ciekawej produkcji, więc mam nadzieję, że rozsiedliście, jejku, nawet nie umiem mówić, że rozsiedliście się wygodnie, tudzież wygodnie sobie leżycie i możecie w spokoju przesłuchać tego materiału, a potem sami spróbować sił w tym, co mam dzisiaj do pokazania. Do gry, która wyszła już nie tak może znowu jakoś ostatnio, ale do gry, która wyszła już ileś tygodni temu. I to jest dość ciekawa gra. Nazywa się Alt Frequencies. Od razu ostrzegam, angielski w tej grze jest obowiązkowy. To jest jakby wymaganie, no, które musicie, kryterium takie, a nie inne, które musicie spełnić, bo no niestety gra jest typowo po angielsku. Chyba że możecie i umiecie mówić po włosku albo po francusku. Włosku dobrze mówię? Nie, po niemiecku albo po francusku. Tak. Bo gra też jest oferowana w tychże językach. To gra typowo narracyjna, więc nie jest to taka produkcja, jakiej moglibyście się spodziewać. Nie ma tu jakiejś akcji, a raczej reakcje na to, co słyszymy, ale to zaraz się dowiecie, w jaki sposób tutaj się na to reaguje. Gra jest taką, powiedzmy, przygodówką z dość ciekawą mechaniką. Muszę przyznać, nawet mi się podoba ten pomysł, gdyby nie fakt, że gra jest krótka, bardzo krótka. Można ją dostać za 28 zł na platformie Steam albo na urządzeniach mobilnych systemem iOS, na Androida chyba też. Także jest wybór. Pokazuję Wam wersję na Steamie, na PC-cie, ale mobilne wersje są w zasadzie identyczne. Różnice są tylko w sterowaniu, bo wiadomo, tam używamy gestów na dotykowym ekranie, tutaj używamy klawiatury. Gra oczywiście jest tak zrobiona, że po odpaleniu jej odczytywana jest przez aktywny screen reader, którego używamy. Jeśli używacie NVDA czy coś w tym stylu, to będzie z tym działać. Uwaga, może się zdarzyć jedna zła rzecz. Raz mi się tylko przytrafiła, ale w zasadzie nigdy więcej, więc chyba tak się nie stanie, że gra włączy się bez tego trybu dostępności, który będziecie musieli włączyć w opcjach i tutaj trzeba będzie już, będziecie musieli kogoś pytać o pomoc. Tak się stać nie powinno, ale może się tak stać. Miejmy nadzieję, że jednak tak nie będzie. Czym jest Alt Frequencies od jakże ciekawie nazywających się twórców Accidental Queens? Jest to, jak mówiłem, typowa przygodówka, albo raczej nietypowa przygodówka, w której to nie gramy jako jakakolwiek postać, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale jeśli już, to gramy jako ktoś nieznany, jeden z iluś tam różnych ludzi, który ma za zadanie dociec prawdy, co też się tutaj tak naprawdę w ogóle dzieje. O co tutaj chodzi? Bo trik jest w sumie dość prosty. Możemy nagrywać fragmenty z różnych stacji radiowych i te fragmenty odtwarzać na innych stacjach, tudzież wysyłać je raczej do innych stacji radiowych, żeby były odtworzone. W taki sposób mamy tutaj do czynienia z jakimiś różnymi teoriami spiskowymi, polityczne sprawy i tak dalej, i tak dalej. Co się za tym wszystkim kryje i czy ten eksperyment, o którym tutaj będzie, jest dobry czy zły, i tak naprawdę nie wiem, nie przeszedłem tej gry jeszcze, powiem wam, dlatego że niestety nie miałem czasu i nie udało mi się przejść, ale dzisiaj sobie chwilę pogramy, także dużo w to nie grałem, wiem o co chodzi, wiem mniej więcej, znam trochę gry, jakąś część i pokażę wam, jak to się gra. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Zachęcam do zostawiania komentarzy. Będzie mi bardzo miło. Staram się zawsze przygotowywać dla was materiał tak profesjonalnie, jak jest to możliwe. Więc jeśli materiał się podoba, dajcie znać. To dobra motywacja do tego, żeby robić to, bo jednak robię to dla was. W życiu ja tak często mówię, zarobki na przykład zarobkami, ale jeśli wiem, że mogę zrobić coś dobrego, co komuś się spodoba, to genialnie. Już bez większego gadania, przepraszam, czasem mówię za dużo, ale mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście za bardzo znudzeni i chcecie jednak być tutaj ze mną w tym najbliższym czasie. Dobra, przejdźmy do tego, co tu też mamy.
2: Continue. Button.
3: Continue. Używamy oczywiście strzałek.
2: New game. Button. Press return to select. Chapter select.
3: Chapter select do wybierania rozdziału. Ustawienia i wyjście z gry.
2: Settings.
3: Settings. Co mamy w ustawieniach? Mamy język i mówiłem wam o nim. Czyli tu możemy zmienić sobie interfejs gry, czyli napisy w grze i tego jakby napisy.
2: English, French, German, Spanish, Italian, English, English, French, German, Spanish, button, Italian, Italian, English, subtitles, button, voices, English, English, French, English, French, German, German, English, voice, button, voice, subtitles and voices, English, voices, English, back, settings, back, language, audio, audio, back, stations, volume, 100%, slider, press return, sound effects, volume, 100%, closed captions, add tone and context information to the default subtitles, allowing the game to be played with no sound at all.
3: Closed captions, czyli dla tych, którzy mają problemy ze słuchem. Żeby tutaj wyświetlały się różne takie rzeczy, które słyszymy na ekranie.
2: Toggle. Press return to change. Screen reader. Use the system screen reading software to read and navigate the menus. Checked. Toggle. Press return to change.
3: A no, nie będę tego oznaczał.
2: Screen reader.

0: see.
1: Do wyjścia to jest escape albo backspace.
2: In-game actions. Record. Down arrow. Send previous next frequent fast forward. Listen to open slash close menu. ESC. Button. Press return to slow open slash close. Listen to the recorded clip. Return. Open. Control. Back. Fizzle back. Set. Settings. Back. Continue. New game. Chapter. Setting. Quit. New game. All frequencies is a work of fiction. Names, characters, places and incidents portrayed in this game are products of the author's imagination. Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental.
1: Czyli taka uwaga, że wszystkie rzeczy, które są w grze, są tylko i wyłącznie fikcją i wymysłem twórców. I jakakolwiek zbieżność ewentualnych miejsc, osób jest przypadkowa.
2: Read content warning. Play. Read all frequencies is read content warning. Button. Press return to select. Content warning. Bullet startling sounds. Bullet startling sounds. Bullet descriptions. Text and audio of violent actions. Bullet offensive language. We do not endorse these actions and words. They only help establish our storytelling and characters. Learn more. Button. Play. Learn more. Content warning. Bullet gunshots. Content. Bullet gunshots. Bullet descriptions. Text and audio of police brutality.
1: Aha, o brutalności, o wystrzałach.
2: Bullet psychophobic language. We do not endorse these actions and words. They only help establish our storytelling and characters. Play. Play. Play.
1: No i tutaj wiadomo, taka uwaga, że no jakby oni nie odpowiadają za te słowa, one są tylko po to, żeby grało się lepiej, żeby historia była bardziej przekonująca i realistyczna, bardziej prawdziwa. No nic, dobra, no to co? To próbujemy. Play!
3: Hello, listener. Thank you for acquiring this radio system. We are going to calibrate your device.
1: Zaczniemy od kalibracji, jasne. Jeśli chcesz zapauzować kiedykolwiek podczas tej kalibracji, po prostu wciśnij przycisk, jaki wybrałeś, żeby otworzyć menu.
3: Is something wrong? You need to press the key you've selected for the open close menu action to pause.
1: Czegoś nie robimy, to takie mamy właśnie tutaj komunikaty właśnie teraz. Spróbuj.
3: Press the key you've selected for the open close menu action to pause and open the menu. Is something wrong? You need to press the key you've selected for the open
2: game paused. Resume. Game pause. Resume. Controls resume. Controls reminder. Button. Exit to main menu. Controls reminder. Controls reminder. Back. Record. Down. Send it back. Control. Back. Game pause. Resume. Game pause. Resume. Button.
3: So, with this radio system, you can navigate through different radio stations.
1: Możesz poruszać się po różnych stacjach radiowych.
3: Depending on what info you give them, you might even get a reaction. Want to know how it works exactly?
1: Chcesz zobaczyć, jak to dokładnie działa? Sprawdźmy.
3: I need you to find the answer to this question. Who is the number one radio
1: DJ? Musisz znaleźć odpowiedź na to pytanie. Kto jest DJ-em numer jeden?
3: Let's try that. You can change the station.
1: Możesz zmieniać stację, kiedy słuchasz, wciskając klawisze, które zaznaczyłeś do zmiany stacji lewo i prawo.
3: Not yet. You need to switch to the other station to answer my question. Press the keys you've selected for the change.
1: Aha, trzeba się przełączyć na kolejną stację, żeby odpowiedzieć na moje pytanie. Kto jest tym DJ-em? Dobra, przesuwamy się na stację, używając strzałki w prawo.
4: And welcome. Glad you switched over. I think my colleague asked you to look for something here, right? Guess what? I have the answer to their question. The answer lies somewhere in the following clips. When you think you've found it, you can record it by pressing the key.
1: Jeśli myślisz, że znalazłeś odpowiedź, naciśnij klawisz, który odpowiada za nagrywanie.
4: I'll repeat the info a couple
1: nie martw się, powtórzę to kilka razy dla ciebie.
4: Here's some info about the stations on your radio system.
1: O, okej, okay. Jakieś informacje o stacjach.
4: We have news one with its main host, Fred Peterson.
1: Fred Peterson, który
4: news,
1: znajdziesz newsy, nowości, w sensie wiadomości.
4: Fresh FM. Michelle, the number one radio DJ.
1: O, mamy.
4: Michelle presents you the freshest hits and is considered by many to be the best radio DJ in the country. On talk radio, you'll find Ennis B and his loyal callers talking about basically everything there is in life. Is there something wrong? Come on, I know you can find the solution. The answer lies somewhere in the following clips.
1: I teraz jeszcze raz mamy te
4: when you think you found it, you can record it by pressing the key you've selected for the record action. Don't worry, I'll repeat the

0: I w zasadzie ona nie była w ogóle potrzebna. Zastanawiam się, czy można coś tam wysłać i czy można w ogóle coś tam tym zrobić. Można poeksperymentować. Może są jeszcze jakieś ukryte rozwiązania. Z pewnością jakieś są. Gra jest dobra. Muszę powiedzieć, że naprawdę zrobiono tak jak trzeba. Ma klimat, nie wiadomo tak naprawdę co się za tym kryje, za tym time loop. Ale brzmi ciekawie. A wy chcielibyście taki time loop? Takie zapętlenie czasu, które nagle się cofa i przeżywamy wszystko jeszcze raz. No cóż, jak widać, tam taki eksperyment, tutaj w tej grze taki eksperyment trwa i próbują go zlegalizować, żeby wszedł na stałe. No cóż, gra ciekawie zrobiona, naprawdę. Także polecam wszystkim serdecznie, mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Chciałem wam po prostu pokazać, jak ta gra działa, jeśli chodzi o jej mechaniki. Też nie jest zbyt dużo przeciągając, ale jednak pokazać tak, jak to jest zrobione. I mam nadzieję, że mi się udało. Także jak ostrzegam na początku, angielski wymagany. Bez niego, no cóż. Średnio sobie można poradzić. No nic, w takim razie z mojej strony to wszystko i bawcie się dobrze przy grze, jeśli dacie jej szansę i jeśli spróbujecie, to wtedy i również mi dajcie jakieś komentarze, reakcje pod tym podcastem, wasze wrażenia i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wszystkim za uwagę, za to, że byliście, jesteście ze mną w moich podcastach. Liczba pobrań i odsłuchań mówi sama za siebie i bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tutaj się podcastów tego typu pojawi, albo może nawet lepszych, chociaż zawsze staram się pokazywać to, co najlepsze. Dzięki w takim razie, trzymajcie się ciepło i miłego surfowania po falach radiowych, jeśli oczywiście będziecie tylko mieli na to ochotę. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Na razie, hej.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziś wyjątkowo w środowy wieczór, ale oczywiście jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś z moim gościem, którym jest Joanna Witkowska, przepraszam bardzo, witam Cię, Asiu, serdecznie.
1: Witam.
0: Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Będziemy rozmawiać o urządzeniu kuchennym Thermomix, więc tutaj będzie o gotowaniu, będzie o szatkowaniu i tak dalej. Tematy dla mnie bardzo interesujące, mam nadzieję, że dla części z Państwa również. Gdybyś mogła, Asiu, tak w takim najbardziej ogólnym schemacie opowiedzieć, czym ten Thermomix jest, jak wyglądały u Ciebie początki jego użytkowania, gdzie w ogóle się zetknęłaś z nim, czy korzystałaś z jakiegoś pokazu i tak dalej, i tak dalej.
1: Thermomix jest nazywany takim kombajnem kuchennym, ponieważ można w nim robić mnóstwo rzeczy. Można siekać, miksować, ucierać, wyrabiać ciasta, gotować, ubijać pianę i robić naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy. A moje początki z Thermomixem to najpierw gdzieś, nie wiem gdzie, już w tej chwili zetknęli się z nim moi rodzice, moja mama, i u nas był pokaz. I najpierw miała Thermomix moja mama i ja bardziej go poznawałam od strony tego, co on potrafi, a nie tego, co ja z nim potrafię.
0: Aha, czyli od strony gotowych dań.

0: Tak. I trochę się przyglądałam, jak się to robi. No a im bardziej się przyglądałam, tym bardziej stwierdziłam, że to jednak dałoby się ogarnąć przy odrobinie sprytu i zaangażowania. A moje początki użytkowania Thermomixa tak na serio, to dość niedawno, bo to jest zeszła jesień, kiedy mam już swoje mieszkanie i mam u siebie Thermomix. No i wtedy zaczęłam go właśnie użytkować. I użytkuję go z powodzeniem, z radością i naprawdę jest to bardzo fajna, bardzo ciekawa sprawa.
1: A tutaj zadam takie pytanie dodatkowe, bo być może ktoś z naszych użytkowników byłby zainteresowany taką kwestią. Czy orientujesz się, jaka jest możliwość zorganizowania takiego spotkania? Czy to jest tak, że trzeba zebrać jakąś grupę uczestników i zaprosić ewentualnie osobę, która mogłaby zaprezentować możliwości tego urządzenia? Czy to jest jakoś indywidualnie? Czy po prostu w jakichś miejscach konkretnych są organizowane te spotkania i można tam pójść i zobaczyć?
0: Nie. Też bywają w różnych miejscach, ale może też przedstawiciel handlowy przyjechać, zrobić pokaz. No, ja nie jestem licencjonowanym, przeszkolonym przedstawicielem, ale gdyby ktoś z osób niewidomych byłby zainteresowany, to mogę pokazać. No i mogę też dać kontakt do przedstawicielki handlowej, która no byłaby gotowa na przykład gdzieś pojechać, zrobić prezentację, pokazać.
1: Jasne. To jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zapraszam do kontaktu przez komentarze. Asia tam na pewno odpowie. Oczywiście zapraszamy również do kontaktu w trakcie trwania naszej dzisiejszej audycji. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania bądź wątpliwości związane z tym, jak można Thermomix obsłużyć lub co z jego pomocą można przygotować, to zapraszam do zadawania pytań Asi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na nick tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Oczywiście jak zwykle zachęcam do kontaktu. To teraz, jeśli możesz, Asiu, gdybyś mogła troszeczkę szerzej opisać, nie dokładnie jak, ale jakie procesy kulinarne z pomocą Thermomixu można wykonywać? Co to robi? Jak to działa?
0: Thermomix to jest generalnie taka baza, dosyć duża, na której mieści się cały panel sterowania i do której wkłada się tak zwane naczynie miksujące, czyli dzbanek. W środku dzbanka są noże i generalnie większość procesów odbywa się w tym dzbanku. W dzbanku przy pomocy noży można na przykład miksować owoce, robić koktajle, ale też rozdrabniać warzywa na surówkę. Można też bardzo mocno rozdrobnić w zależności od tego, jakie obroty tych noży się wybierze. Można też gotować, powiedzmy, makaron. Makaron się gotuje w samym dzbanku, a kiedy się włoży taki specjalnie wyprofilowany koszyczek do środka, można w tym koszyczku ugotować ryż, ziemniaki, warzywa i można też gotować na parze na takiej specjalnej przystawce, która się nazywa waroma. Przystawkę się stawia na zamkniętym naczyniu, na pokrywie naczynia. Przystawka jest tak wyprofilowana, że idealnie pasuje do pokrywy i tam się trzyma, czyli nie ma możliwości na przykład lekkiego potrącenia ręką i zrzucenia tego wszystkiego.
1: Jasne. Pieczenie.
2: Ale zanim przejdziesz dalej, tak? To może pierwsze pytanie od słuchacza. Rafał do nas napisał krótko i treściwie. Witam, czy Thermomix jest drogi? Ile kosztuje?
0: Właśnie. No niestety jest drogi. To muszę powiedzieć. Obecnie kosztuje około 4200 zł, ale wiem o tym, że można go kupić na raty i od czasu do czasu są takie kredyty o bardzo niskiej prowizji, że spłaca się tylko naprawdę niewiele więcej niż to urządzenie kosztuje. No to generalnie tak wygląda. Można go kupić albo na raty, albo za gotówkę i pewnie w zależności od PCPR-u można próbować uzyskać na niego dofinansowanie jako na sprzęt, który no, ułatwia jednak życie osobom niewidomym.
1: Aha, rozumiem. Czyli znasz takie przypadki, że komuś udało się zdobyć dofinansowanie?
0: Znaczy, powiem szczerze, ja nie wiem. Ktoś o tym myślał, ale nie wiem, czy w końcu mu się udało zdobyć to dofinansowanie. Myślę, że warto przed pomyśleniem o zakupie się dopytać w PCPR-ze, troszkę wytłumaczyć, w czym to urządzenie pomaga, że jest bardzo bezpieczne, ponieważ urządzenie nie ruszy, jeśli nie jest zamknięta pokrywa.
1: Jasne, ale o...
0: No, duże bezpieczeństwo. Ale jasne. O bezpieczeństwie to pewnie później powiemy.
1: Tak, tak. Chciałabym zapytać cię, bo ja miałam swego czasu okazję jeść, nie wiem, czy one były przygotowywane z jakichś półproduktów, czy z całkiem produktów takiej wersji podstawowej, ale takie jakby miękkie bułeczki pieczone w Thermomixie.
0: A, pewnie bułki na parze.
1: Aha, czyli to na parze się robi, tak?
0: Tak, to są takie... No zależy, kto gdzie mieszka. W Poznaniu to są drożdżowe pyzy, w Radomiu to są kluski na parze albo bułki na parze, jeszcze gdzieś indziej to...
1: Tak, tylko że te bułki na parze zwykle robione, to one są takie puszyste i lekko wilgotne, a tamte wyglądały w taki sposób, jakby były po prostu pieczone, więc dlatego chciałam cię też zapytać...
0: A, bo to mogły być też bułki pieczone. Bo to się robi tak, że ciasto się wyrabia w termomiksie, a później bułki się piecze w piekarniku. Też takie bułki można zrobić.
1: Aha, rozumiem.
0: Albo można zrobić bułki na parze na przystawce Varoma i nawet można zrobić samemu na przykład mąkę z ziaren pszenicy. Ja przyznaję, jeszcze tego nie robiłam, ale dużo rzeczy można zrobić samemu, przyprawy różne. Można zrobić też majonez, jakby ktoś miał naprawdę dużo czasu, to nie dodawać majonezu kupionego, tylko zrobić samemu. Ja używam na przykład, nie używam już od dawna kostek rosołowych, tylko używam taki koncentrat bulionowy właśnie wykonany w Thermomixie. No przyznaję, że nie wykonywałam go sama, ale wiem że można i że to jest w Thermomixie wykonane.
2: I jeszcze jedno pytanie od Rafała. Rafał zapytał, czy Thermomix mówi?
0: Nie, Thermomix nie mówi. Thermomix piszczy, ewentualnie gra muzyczkę, jak się zakończy czas wykonywania jakiejś procedury. No i wydaje taki cichy dźwięk pracy. Czasami może być też głośno, jeśli na przykład rozdrabniamy, powiedzmy, mrożone truskawki na taki sorbet truskawkowy albo lód do kawy mrożonej, no to wtedy jest przez chwilę taki dość nieprzyjemny hałas.
1: Jasne. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli to możliwe, opowiedziała nam, jak to urządzenie wygląda, mniej więcej jaki jest jego kształt, jak designersko się prezentuje, jakie są mniej więcej jego wymiary, w sensie takim, gdzie możemy je ustawić?
0: Wymiary to akurat pamiętam dokładnie, bo się dokształciło.
1: Aha. Więc?
0: Wysokość Thermomixa jest 30 cm, jego szerokość i głębokość około 28,5 cm. I wygląda on tak, że na dole jest jest mniej więcej na bazie prostokąta o takich zaokrąglonych rogach, powiedzmy. I na dole jest taka pod kątem 45 stopni albo pewnie zbliżonym jest cały panel sterowania. Po prawej stronie jest pokrętło do obrotów, po lewej są wszystkie guziczki.
1: Czy to pokrętło działa skokowo, czy płynnie przechodzi?
0: Nie, pokrętło działa płynnie, ale można sobie mniej więcej zapamiętać jego położenie, bo jest takie podłużne. I ja jeszcze zrobiłam tak, że sobie oznaczyłam obroty 1, czyli takie prawie najmniejsze, obroty 4, no i później tam 8 i 10, już te największe, takim wypukłym flamastrem. Takim flamastrem, którym jak się zrobi kropkę, to ta kropka jest wypukła.
1: Jasne, rozumiem. A
0: dlatego akurat sobie 4 oznaczyłam, że 4 to są obroty największe, przy jakich można użyć takiego dodatkowego mieszadełka, motylka tak zwanego, o którym też później opowiem. No, bo powyżej obrotów 4 motylek zostanie niestety zmielony.
1: Aha. A sam ten dzbanek ma kształt takiego właśnie dzbanka. Walca, bardziej prostokąta?
0: Tradycyjnego dzbanka.
1: Aha,
0: lekko
1: rozumiem.
0: Się zwęża ku dołowi i dzbanek jest tak jakby ponad panelem sterowania są 2 takie dość wysokie boki, a pomiędzy tymi bokami jest takie półokrągłe miejsce właśnie na dzbanek. I dzbanek podobnie się na bazę nakłada jak czajnik elektryczny, tylko że czajnik się nakłada na taką wypustkę, a dzbanek się raczej wkłada do takiego okrągłego, nie wiem jak to nazwać, gniazda powiedzmy dużego, tak, takiego zagłębienia.
1: A jakiej pojemności jest ten dzbanek?
0: 2 litrów.
1: Jasne. To całkiem sporo, bo powiedzmy sobie na jakiś koktajl czy coś, taka ilość jest jak najbardziej wystarczająca.
0: No.
1: I w trakcie gotowania oczywiście na przykład jakichś warzyw czy ziemniaków normalnie wlewamy wodę, tak? Wrzucamy ziemniaki.
0: Tak.
1: A jak wygląda...
0: Ziemniaki wrzucamy do koszyczka. I koszyczek wkładamy do środka, do dzbanka. On jest tak wyprofilowany, że sobie wpadnie do odpowiedniej wysokości dzbanka i tam sobie zostanie. Nie wpadnie na noże, nie zmiele się, nic się strasznego nie stanie. I później bardzo łatwo jest wyjąć ten koszyczek, ponieważ jako jeszcze jedna dodatkowa część jest tak zwana kopystka. To jest taka stworzywa, taka łopatka, która służy do zgarniania różnych rzeczy ze ścianek czy z dna naczynia, ale też ma taki specjalny haczyk, który się wkłada w przeznaczoną do tego dziurkę w koszyczku, którą bardzo łatwo wymacać, nawet jeśli mamy coś gorącego w środku, bo to jest z samego brzegu tego koszyczka i można po prostu sobie ten koszyczek elegancko wyciągnąć i gdzieś przenieść. Na tej kopystce tak jakby.
1: Zwłaszcza, że ta dziurka w koszyczku, jak się domyślam, zawsze jest w tym samym miejscu, bo nie da się inaczej tego kosza włożyć,
0: tak? O, dokładnie.
1: Tutaj chciałabym zapytać cię jeszcze w takim razie o te, bo mówiłaś o pokrętle, a przyciski same, to jakby tym pokrętłem nastawiasz, nazwijmy to tak kolokwialnie, jakby program, tak?
0: Obroty
1: noży, a resztę jak ustawiasz?
0: Szybkość obrotów noży, są 2 przyciski też do ustawiania czasu, one są tak osobno, że trudno jest czymkolwiek pomylić. I są od tak jakby od dołu do góry, tak dookoła przyciski, że najniżej jest przycisk do włączania Thermomixa, a coraz wyżej jest najpierw temperatura 37 stopni, później 50, 60, 70, 80, 90, 100 i varoma, czyli 120 stopni, taka temperatura do gotowania na apale.
1: Jasne. A chciałabym cię zapytać jeszcze o te przyciski odnośnie czasu. Klikasz tyle razy, ile ma być minut, czy jak to wygląda?
0: Już mówię.
1: To jest plus, minus?
0: bo to jest, no właśnie, to jest plus i minus. Mhm. I jeśli mamy jakiś dłuższy czas, to wciskamy najpierw minus i wtedy jest minuta i plusem jedziemy co pół minuty do 10 minut co pół minuty.
1: Jedno kliknięcie to jest pół minuty, pół tak? Minut. Czyli do 10 będzie 20 kliknięć, tak?
0: Tak. Mhm. Znaczy ja mówiąc szczerze, nie liczę kliknięć, tylko sobie, jak to się mówi, przepowiadam. Minuta, półtorej, dwie, dwie i pół, trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pięć i tak dalej. A od 10 już dalej jest co minutę tym plusem. Mhm. A jeśli mamy ustawić sekundy, powiedzmy 10 sekund albo 15, no to w ogóle nie ruszamy minusa, tylko klikamy plusem co sekundę.
1: Aha, rozumiem.
0: No chyba, że mamy ustawić na przykład 40 sekund, no to wtedy klikamy sobie minutę minusem i minusem zjeżdżamy te 20 sekund w dół.
1: Jasne, bardzo logiczne.
0: Może to troszkę skomplikowane.
1: Nie skomplikowane, ale, oczywiste.
0: No tak, tak to jest i powiem szczerze, że jak się używa, to wchodzi w krew.
1: No pewnie.
0: I się pamięta, bez trudu.
1: To powiedzmy, chciałabym Cię zapytać na przykładzie takich rzeczy, które mniej więcej każdy ogarnia z gotowaniem, no powiedzmy ziemniaki, tak? Od momentu jak zaczną się gotować, to w zależności od tego, czy są miękkie, czy twarde, tamten kwadrans 20 minut i powinny być ugotowane. Jak długo gotują się w Thermomixie?
0: Ja gotowałam, ponieważ to były nie za duże ziemniaki, gotowałam je chyba 27 minut od momentu włożenia do zimnej wody i były idealne.
1: Aha, czyli mniej więcej czas jest porównywalny z takim zwykłym gotowaniem.
0: Dużego doświadczenia nie mam w gotowaniu ziemniaków, powiem szczerze, bo ja raczej ziemniaczana nie jestem.
1: No, ale ja tak, też, ale chodziło mi o sam przykład.
0: Tak, w związku z audycją postanowiłam wypróbować i wypróbowałam.
1: Świetnie, bardzo Ci w takim razie dziękujemy za próbę, bo to rzeczywiście jakiś punkt odniesienia jest potrzebny. Dobrze, to powiedzieliśmy sobie o bazie i o dzbanku. Chciałabym Cię zapytać o pokrywę, o której wspominałaś. Ona jest zamocowana do bazy, czy zamocowana do dzbanka? Czy jest na stałe, czy jest zdejmowana zupełnie?
0: Jest zdejmowana zupełnie. Ma takie... Po jednej stronie ma taki uchwyt, że jak na przykład zdejmujemy coś po gotowaniu, nie wiem, na parze, powiedzmy, ziemniaków, bo ziemniaki się gotuje przy użyciu temperatury varoma, więc żeby nam wrzątek nie poszedł na rękę, jak zdejmujemy pokrywę, to ona ma taki uchwyt, że nie chwytamy tak bardzo blisko przy samym tym miejscu, gdzie to będzie parować. I pokrywa ma taką gumową uszczelkę wewnątrz, którą można zdjąć i też wymyć. A na wierzchu nie jest płaska, jest taka wyprofilowana, ma taki brzeg, jakby taki, no brzeg właśnie trochę wyższy. I do niego bardzo ładnie pasuje przystawka varoma. A mało tego, na środku pokrywy jest dziura. Okrągła i do tej dziury idealnie pasuje kolejna dodatkowa część, czyli miarka. Miarka MT, miarka Thermomixa o pojemności 100 ml i tą miarką się zatyka pokrywę, jeśli nie jest nam potrzebne dodawanie czegoś tam w trakcie gotowania. A jeśli na przykład bo mi się kiedyś zamarzyła zupa pieczarkowa z lanymi kluseczkami. No i nie zrobiłabym lanych klusków normalnie tak w zwykłym garnku, no bo by mi rąk nie starczyło. Trzymać garnek, wlewać ciasto i jeszcze mieszać, to już no ja bym sobie nie dała rady. A w Thermomixie to się odbywało tak, że zupa się gotowała, więc mieszał ją Thermomix, a ja właśnie wyciągnęłam miarkę i przez otwór w pokrywie wlewałam ciasto.
1: Aha.
0: I tak samo na przykład gotuje się makaron. Tylko makaron gotuje się tak, że Najpierw się gotuje wodę 12 minut na tej temperaturze varoma. Później się Thermomix wyłącza i przez otwór się wlewa makaron. Wtedy, kiedy Thermomix nie pracuje, nie miesza.
1: Wsypuje, tak?
0: Tak, wsypuje się, przepraszam, bo już gadam głupoty.
1: Jasne, jasne. Ja tylko chciałam uściślić. No,
0: dobra. I później się już niższą temperaturę stosuje 90 stopni, ale używa się tak zwanych obrotów wstecznych, czyli takich obrotów, gdzie Thermomix miesza, ale nie kroi tego, co tam jest w środku. Dzięki temu na przykład możemy sobie ugotować zupę, nie krem, tylko zupę jarzynową, powiedzmy z kawałkami brokułów, czy z kawałkami jakichkolwiek jarzyn.
1: Rozumiem.
0: Bo starszy model Thermomixa nie miał tej funkcji obrotów wstecznych i tam się wszystko mieliło. A tutaj jak nie chcemy, żeby nam coś zmieliło, no to po prostu dajemy te obroty wsteczne i wtedy się nie mieli.
1: Jasne. A chciałam cię zapytać o coś takiego. Mówisz, że górą się wydobywa para, więc jeśli... Powiedzmy, to ja wyszłam z takiego założenia, że na co dzień miałabym go postawiony na blacie pod szafkami tymi wiszącymi z góry. Na czas gotowania rozumiem, że musiałabym go wyjąć i przesunąć gdzieś w jakieś inne miejsce, gdzie góra byłaby wolna, żeby nie parował, tak? Na meble.
0: No, najlepiej dla mebli by to było pewnie. I ja tak robię.
1: Tak. Jasne, rozumiem. To ja kontynuujemy.
0: Ja właśnie tak. Mam tutaj tak w kuchni, mam taką półeczkę, znaczy taki kącik, w którym stoi Thermomix, to jest jeszcze pod szafkami. Zaraz obok, na takiej samej wysokości, mam taki malutki stolik na jedną, maksimum dwie osoby, bo nie mam dużej kuchni. No i sobie właśnie tu wysuwam Thermomix. Teraz nie mogę, bo tu mam komputer, także się nie da, ale tutaj sobie wysuwam i on sobie paruje wtedy w cały świat, jak to się mówi.
1: Jasne, nie uszkadzając tej politury, która jest na medlach nad nim, to idźmy dalej tą drogą, że tak powiem, opowiadania o poszczególnych elementach. Wiemy już, jak wygląda baza, wiemy, jak wygląda dzbanek, pokrywa, a jaki kształt ma ta przystawka do gotowania na parze? Ona ma kształt misy, lejka?
0: Znaczy, przystawka... Ta dolna część to jest taka prawie okrągła miska, która się rozszerza ku górze. Dół jest okrągły i dół idealnie pasuje do okrągłej pokrywy.
1: Tak.
0: Bo tam się go stawia, wtedy się wyciąga miarkę i stawia się właśnie przystawkę
1: warstwę.
0: I później jest jeszcze, ja to na to mówię, pięterko. Czyli taka druga tacka, już bardziej podłużna niż okrągła, na której też można ułożyć jedną warstwę. Na przykład można na samym dole mięso, a na pięterku jarzyny. I jeszcze później ta przystawka varoma ma pokrywę, też już taką podłużną.
1: Aha.
0: Bardziej, tak mniej więcej w kształcie elipsy.
1: Rozumiem. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli możesz, opowiedziała troszeczkę o tej jakby sile sprawczej tych wszystkich nożach, mieszadełkach. Jak one wyglądają, do czego służą, ile ich jest, z czego są zrobione? Przypuszczam, że z jakiejś stali nierdzewnej, tak?
0: Tak, noże są zrobione ze stali nierdzewnej. Nawet wiedziałam nazwę, ale w tej chwili, przepraszam, mi zleciało z głowy.
1: Jasne, jasne.
0: Nóż wygląda tak, że jest oś taka na środku, no tak jak się na przykład wskazówki od zegarka spotykają, tylko że na tej osi są nie dwie łopatki, a cztery. Dwie są wyżej, a dwie są niżej i one się obracają. Taka jest 11 pozycji obrotów. Najmniejsza pozycja obrotów to jest tak nawet mniej niż jeden taki, to jest chyba oznaczone, nie pamiętam czym rysunkowo, ale to jest 40 obrotów na minutę, czyli wolno, a najwięcej pozycja 10 to jest 10 200 obrotów na minutę.
1: Ojej, to rzeczywiście w zawrotnym tempie się obracają w takim razie. I te, jak rozumiem, noże służą do właśnie szatkowania, kruszenia lodów.
0: Do miksowania owoców, do rozdrabniania też na przykład jarzyn na zupę. Zależy, jak chcemy bardziej rozdrobnić, dajemy wyższe obroty, jak mniej niższe, do siekania różnych koperków, pietruszek, no do rozdrabniania wszelkiego rodzaju rzeczy. A na te noże, tak jakby na oś tych noży, na wierzch tej osi można nałożyć taki motylek. To jest takie mieszadełko faktycznie w kształcie motyla, w kształcie bardzo podobnym do motyla. I ono służy do wykonywania wszelkiego rodzaju mas, o których się mówi, że trzeba na gładką masę ubić, na aksamitną masę.
1: Czyli majonez na przykład, tak?
0: Tak, majonezy,
1: sosy sałatkowe,
0: pasty, sosy, budyń czekoladowy, mój ulubiony. Kasza manna, no i na przykład powidła, do powideł śliwkowych też się chyba motylek zakłada, ale jeszcze w sezonie na śliwki
1: też
0: to nie robi.
1: Do wyrabiania,
0: nie,
1: czy nie?
0: Nie, do wyrabiania ciast właśnie nie. Jest specjalne tylko funkcja noży, to się nazywa interwał, a przycisk jest oznaczony płoskiem. Przepraszam za to. I to jest funkcja do wyrabiania ciast. Różnych ciast, takich do ciast słodkich, ciasta na pizzę, no przeróżne, na pierogi, no jakie tylko
1: ale
0: ciasta.
1: Ale co, tego specjalnej zakładki nie ma, to dalej działają te noże, które masz...
0: Tak, te same noże, tylko że po prostu trzeba wcisnąć ten przycisk z kłoskiem.
1: Jasne.
2: Mamy kolejne pytanie i to kolejne pytanie od Rafała. Rafał, widać, dziś bardzo zainteresowany tematem Thermomixa.
1: Ale bardzo się cieszymy.
2: Oczywiście.
1: I bardzo dziękujemy za wszystkie pytania.
2: Pytanie od Rafała jest następujące, bo Rafał widział kiedyś u kolegi, że można było w blenderze miksować orzechy, czy tam je mielić. Czy coś takiego możliwe jest również w Thermomixie?
0: Tak, możliwe jest. Możliwe. Nie wiem dokładnie na jakich obrotach, ja nie mieliłam orzechów, ale spokojnie można zmielić mrożone truskawki, dodać do tego banana dla zagęszczenia, cukier, razem to zmiksować i powstają bardzo fajne takie lody owocowe.
1: Rozumiem, a chciałabym cię zapytać, wyleciało mi pytanie z głowy. Aha, a powiedz mi, jak wygląda kwestia tych noży, ich na przykład konserwacji, ostrzenia, czy one wymagają takiego serwisowania?
0: Nie,
1: czy...
0: one nie wymagają serwisowania, nie wymagają ostrzenia. One się ostrzą, gdy się rozdrabnia lód. I noże można odkręcić i myć w zmywarce, ale rzadko się to robi, chyba że już są wybitnie obklejone jakimś ciastem. Tak można normalnie je wymyć ręką albo taką standardową jakąś szczotką na rączce, którą się używa do mycia naczyń.
1: Jasne. A chciałabym cię zapytać, czy to urządzenie jest wyposażone na przykład w jakąś taką swego rodzaju instrukcję, bo ja na przykład mam taki zwykły automat do chleba. Oczywiście tam nie tylko chleb się robi, bo i ciasto na pizzę, i na makaron, i właśnie tak jak tutaj już ty też wspominałeś, na jakieś powidła i można piec w nim ciasta i tak dalej. I otrzymałam do niego, to jest akurat urządzenie firmy Moulinex, otrzymałam taką instrukcję, gdzie są podane tak jakby i to, jakie ustawienia musimy wybrać w tym urządzeniu, żeby dane jakieś tam produkty przygotować i tak jakby konkretne przepisy też wagowo. Czy do tego Thermomixa też jest dołączona jakaś taka broszura informacyjna, książeczka, gdzie jakieś takie
0: jest,
1: wskazówki?
0: Jest, tak? Taka dość gruba. Kilka nawet jest książek, czasami są promocje, że są trzy książki dołączane lub dwie. Na pewno zawsze jest jedna I tam są takie przepisy już z podaniem, jakie obroty, jaka temperatura, jaki czas. Też są takie różne ogólne zasady. No i jest taki portal przepisownia.pl. Tam się ludzie wymieniają przepisami, dzielą się doświadczeniami. Ja przyznaję, że tam mało zaglądałam, bo trochę przepisów własnego pomysłu, trochę właśnie z książki, tak połączyłam to z kolekcjonowaniem głosów, że tak powiem.
1: A w jaki sposób się zapoznawałaś z tą książką? Skanowałaś ją?
0: Właśnie chcę powiedzieć.
1: Aha, to przepraszam bardzo.
0: Połączyłam to z kolekcjonowaniem głosów członków mojej rodziny i nagrywali mi przepisy po prostu.
1: Rozumiem.
0: Którymi oczywiście mogę służyć. Na dyktafon, który mam w elektorze, ale ja bardzo dużo książek słucham, więc elektor jest prawie zawsze pod ręką. No tylko jak coś gotuję, to się przełączam na dyktafon, czyli na moją książkę kucharską i sobie tam odtwarzam.
2: Mamy telefon. Rafał się do nas dodzwonił. Rafale,
3: witam,
2: czy nas słyszysz?
3: Witam.
2: O, jest.
1: Dobry wieczór, witamy Rafale.
3: Ja przepraszam, że jeśli... Bo to pytanie... przepraszam. Odnośnie jeszcze tego płukania, tego Thermomixa, bo no tak, bo noże to noże, tak? A co z resztą? Bo zawsze, prawda, podczas tego mielenia, miksowania może coś tam, nie wiem, wpaść, coś tam się zdarzyć. Co wtedy, tak? Czy da się to jakoś...
0: Tak. Baza może się jedynie ubrudzić podczas dodawania różnych rzeczy do Thermomixa, więc ja mam taki patent, że ja jak dodaję różne składniki, zwłaszcza takie jakieś
1: mocne,
0: płynne i takie no trudne w dodawaniu, to wyciągam sobie Thermomix poza bazę i później już jak jest pełny i gotowy, dopiero go daję na bazę. Ale baza czasami może się tylko zapylić. Powiedzmy, jeśli mielemy, nie wiem, cukier na cukier puder, czy kawę rozpuszczalną do kawy mrożonej, baza się może zapylić. Wtedy ją lekko przecieramy wilgotną szmatką. Jeśli się ten panel sterowania ubrudzi, bo coś tam jakąś tłustą ręką coś tam nastawimy, czy ręką po koncentracie pomidorowym, to też można go przetrzeć, ale ja generalnie polecam ten patent, żeby jak najmniej brudzić bazę, żeby dodawać poza nią po prostu. I później się zamyka urządzenie, ono nie ruszy, nawet jak nie jest dobrze domknięte, to nie ruszy. Wtedy jest opór na pokrętle, nie da się ustawić obrotów, czyli nie da się urządzenia wystartować, trzeba poprawić, domknąć pokrywę i pokrywa sygnalizuje piśnięciem, że jest domknięta.
3: Mhm. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych noży. Czy je z tym, że tak się wyrażę, myciem, czy coś, to trzeba je jakoś wyjmować z tego Thermomixu, w sensie wymontować?
0: Bardzo rzadko. Chyba że są jakoś wybitnie obklejone, można je wykręcić. Powiem szczerze, ja nigdy tego nie robiłam, nie umiem tego robić, ale jest to podobno do zrobienia. A ja myję tak normalnie w dzbanku te noże. Jedno, co mi powiedziano, że podczas mycia dzbanka to dobrze, żeby on nie stał swoim dnem w wodzie. Czyli no, staramy się myć go, mieć wodę w środku, myć go, ale żeby on nie stał w wodzie swoim dnem.
1: Czyli tak jak na przykład z frytownicami, wszelkimi podobnymi tego typu urządzeniami, że po prostu nie można zamoczyć tego...
0: Nie używałam frytownicy, no ale nie można zamoczyć tak tego dna.
3: Dziękuję, przepraszam, za wszelkie rady i za wszelkie odpowiedzi.
1: Jasne, my też dziękujemy bardzo za pytania i zapraszamy do słuchania i do zadawania pytań, jeśli coś wzbudzi Twoją ciekawość. Dziękujemy Ci bardzo, Rafale, do usłyszenia. Tutaj jeszcze chciałam Cię dopytać, rozumiem, że ten dzbanek jest plastikowy, tak?
0: Nie. Dzbanek ma plastikową rączkę z tworzywa, która się bardzo dobrze trzyma taki plastikową ma tą część, która wchodzi do bazy, a dzbanek jest cały wykonany ze stali nierdzewnej. Plastikowa jest pokrywa, koszyczek, miarka, motylek, ten, który się zakłada do mieszania, i kopystka. No i przystawka Varoma. Co jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że tworzywo się zawsze mniej nagrzewa i mniej parzy niż metal. Więc stosunkowo bardzo łatwo jest tą przystawkę Varoma zdjąć, bo ona ma uszy.
1: Tak. A rozumiem, że poza tymi nożami, których mówisz, że nie trzeba tak często wyjmować, i samym dzbankiem, który myjemy, że tak powiem, nie wkładając go do żadnego zlewu, miednicy czy czegoś, wszystkie pozostałe elementy, te kopystki, koszyczki, pokrywy i tak dalej, wszystko spokojnie możemy umyć pod bieżącą wodą, tak?
0: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: Rozumiem.
0: I w pokrywie możemy zdjąć uszczelkę gumową, co jest o tyle fajne, że jak chcemy po zupie cebulowej zrobić budyń czekoladowy, no to dobrze, żeby nam się dobrze wymyło, żeby nam później budyń nie zalatywał cebulką.
1: Rozumiem. To teraz chciałabym cię zapytać jeszcze o przechowywanie tych poszczególnych elementów. Czy one wszystkie po złożeniu, na przykład, można schować w dzbanku, zamknąć i po prostu jest to jedna cała, jedna kompletna całość, czy konkretne elementy przechowujesz w innych miejscach, jakoś te motylki i tak dalej, oczywiście podczas, kiedy nie używasz?
0: Znaczy, przechowuję w innych miejscach, bo na przykład jeśli się włoży motylek, już się nie włoży koszyczka do dzbanka.
1: Aha, rozumiem.
0: Czy kopystki, czy jeśli się włoży kopystkę, nie włoży się koszyczka. No już nie ma co mówić o przystawce Varoma, ona jest jednak dość duża, ponieważ dół ma swój okrągły, no ale coraz bardziej się ku górze rozszerza, żeby tam sporo się na niej zmieściło, więc ona jest jednak dość spora i mieści się w takiej dużej, głębszej szufladzie. W takiej bardzo płytkiej się nie zmieści, ale w takiej głębszej na naczynia kuchenne spokojnie.
1: Dobrze, to teraz już chciałabym porozmawiać chwilę o samym użytkowaniu, bo myślę, że o budowie już...
0: Ale jeszcze tak? Jednej rzeczy nie powiedziałam, bo to jest rzecz jedyna dla nas niedostępna. Waga. Waga jest z możliwością doważania, czyli na przykład jak chcemy, nie wiem, 200 gram cukru, do tego, nie wiem, 300 gram mąki, powiedzmy, to nie musimy wysypywać tego cukru z dzbanka, tylko doważamy tą później mąkę, no i wiemy, ile mamy, nie musimy tego zapamiętywać.
1: O, to bardzo sprytne.
0: Sprytne, no ale niestety waga jest jak na razie dla nas niedostępna.
1: Ale jest wyposażona w jakiś wyświetlacz. Osoba, tak, która tak, jest tak. W stanie kontrolować wzrokiem, odczytuje tak. Ten wynik na wyświetlaczu, tak?
0: Tak. Powiem szczerze, nie wiem, nie przyszło mi do głowy spytać, czy to jest jakiś wyraźny wyświetlacz, czy w miarę duże są te cyferki, no ale chyba nie są złe, bo wiem, że moja mama tam patrzy bez okularów.
1: Jasne. To chciałabym cię na początek zapytać, jaki jest przebieg tych procesów przygotowywania? Na przykład takie czasy jak, nie wiem, kruszenie, załóżmy lodu, czy też jakichś zamarzniętych owoców. Ile czasu średnio to zajmuje? Oczywiście rozumiem, że to zależy od ilości. Chodzi mi o taki czas przeciętny.
0: Od pewnie przepisu, jak to trzeba tam bardzo rozkruszyć, ale kruszenie lodu do kawy mrożonej to chyba było 30 sekund.
1: Aha, czyli błyskawicznie.
0: Albo nawet mniej. Powiem szczerze, że no nie sprawdziłam.
1: Nie gotujesz akurat, zegarkiem w ręku.
0: Nie sprawdziłam akurat tego, bo wczoraj się miałam przygotować trochę teoretycznie, ale przygotowywałam się praktycznie, bo odwiedził mnie kolega. Okazało się, że kolega jest głodny, no i trzeba było głodnego nakarmić. I tak mniej więcej w pół godziny do 40 minut zrobiliśmy makaron z tuńczykiem. Takie ciepłe danie.
1: O, to rzeczywiście bardzo fajne. A chciałam cię zapytać, Joanna, o coś takiego. Załóżmy, że coś tam gotujesz, dodajesz poszczególne składniki. Rozumiem, że ważna jest kolejność ich dodawania, bo jeśli to na przykład w trakcie gotowania zupy, na tym, że tak powiem, biegu do przodu, nie tym wstecznym, gdzie tylko miesza, ale też rozdrabnia, to myślę, że tak powinno się dodawać składniki w kolejności od tych najtwardszych do największych, prawda? Żeby nie było tak, że te twarde pozostają kawałkami, a te miękkie są już rozdrobnione na kompletną partię, tak?
0: W niektórych przepisach jest ważna kolejność, w niektórych nie jest. Zwykle to jest zaznaczane w przepisach.
1: Jasne, rozumiem.
0: Jakby co, to ja służę moimi przepisami, tymi nagranymi. No nie jest to super jakość, ale są nagrane tak, że spokojnie się da z nich korzystać.
1: A to ja cię jeszcze spytam tak odrobinę prywaty. Próbowałaś robić powidła kiedyś w tym Thermomixie?
0: Robiła moja mama, ja je jadłam. Bo jak był sezon na śliwki, to ja dopiero zaczynałam swoje użytkowanie Thermomixa, także no jeszcze do tego nie doszłam, ale wszystko przede mną. Sezon na śliwki.
1: Orientujesz się mniej więcej, jak sam proces przebiegał przygotowywania tego?
0: To chyba się gotowało przez pół godziny. Z motylkiem. Chyba najpierw się rozdrabniało te śliwki, a później się je gotowało z motylkiem, żeby te powidła były dobrze wymieszane.
1: Rozumiem.
0: Chyba około, ja wiem, 30-40 minut.
1: Rozumiem. I dodawało się oczywiście owoce, jakiś tam cukier, tak?
0: Żeby to wszystko miało właściwą
1: konsystencję i smak.
0: Powidła były pyszne, no powiem szczerze, że niestety jeszcze wtedy się aż w takie procesy nie wgłębiałam, także.
1: Ale już pojawia się coraz więcej rodzajów śliwek, więc pewnie niedługo będziesz się wgłębiać tak wszystko przed tobą.
2: I też a propos słodkości mamy jeszcze pytanie, bo Ewelina do nas napisała, zapytała, czy w tym urządzeniu można piec torty na biszkopcie, na przykład torty z kremem i galaretką.
0: Znaczy, sam piec nie można. Można robić ciasto ewentualnie na parze, a ciasto można wyrobić, ale trzeba je upiec w piekarniku później.
1: Ale przypuszczam, że krem do tortu spokojnie można.
0: Krem oczywiście, tak. Kremy, masy na sernik, bardzo fajny jest sernik z rosą z Thermomixa. Ja powiem szczerze, Jeszcze ciast nie piekłam, ale już się do tego przymierzam, tylko wolę, żeby jednak przy pierwszym moim cieście, zwłaszcza przy tym, żeby je później we właściwym czasie i w odpowiedni sposób wyciągnąć, żeby był ktoś, kto się na tym zna. Czyli na przykład moja mama.
1: Rozumiem. Dziękujemy tobie, Ewelino, też za pytanie. Chciałam cię zapytać w takim razie o sam ten przebieg. Załóżmy, że zaczynasz przygotowywać dowolną potrawę. Powiedzmy jakiś tam...
0: Mogę powiedzieć o tym makaronie z tuńczykiem. Mogę, bo go mam na świeżo. Jak się
1: to jasne, robi. To opowiedz, a jeśli, że tak powiem, w trakcie opowieści nie pojawi się odpowiedź na moje pytanie, to zadam je później.
0: Dobrze, to najpierw zagotowałam wodę, tak jak opowiadałam, na makaron. To było około 12 minut, waroma, obroty 1. Wcześniej oczywiście tą wodę osoliłam. Po 12 minutach Thermomix elegancko zagrał melodyjkę, wyłączył się, a wyłączenie Thermomixa to jest ustawienie pokrętła obrotów w pozycji 0, czyli tak jakby na godzinę 6. Moment, zerknę, czy dokładnie na 6. Tak, na 6 dokładnie jest 0. I później sobie wrzuciłam makaron właśnie przez otwór w pokrywie, zatkałam go miarką, dałam temperaturę 90 stopni, czas 7 minut, bo był taki podany, na opakowaniu było chyba 8, a ja dałam 7 minut, no bo lepszy jest moim zdaniem makaron al dente, czyli taki nie do końca rozgotowany, nie do końca miękki. No i ten makaron się po tych 7 minutach był już gotowy, ja go odlałam, ostudziłam i wypłukałam to naczynie miksujące, osuszyłam je, wytarłam w środku, no i wrzuciłam obraną i przekrojoną na ćwiartki cebulę, to sobie zrobiłam w międzyczasie, i obrany ząbek czosnku. Czosnku już nie trzeba kroić, czosnek się w całości wrzuca ząbek, no i 3 sekundy obroty 5, czosnek i cebula był elegancko rozdrobniony na takie bardzo drobne kawałeczki. Zgarnęłam to kopystką. Otworzyłam oczywiście urządzenie, zgarnęłam to kopystką ze ścianek, żeby było na dnie naczynia, no bo jak to są szybkie obroty, to to trochę rozrzuca po ściankach. I dodałam później olej i to dusiłam. Przez 2,5 minuty temperatura varoma, czyli ta taka najwyższa, 2,5 minuty to się dusiło. Później dodałam odsączonego tuńczyka i to się dalej się dusiło z tym tuńczykiem. Później dodałam przyprawy, sól, pieprz, właśnie ten koncentrat bulionowy lub kostkę bulionową, a ja dodałam koncentrat, wodę, mąkę i powinna być śmietana, a ja dałam jogurt naturalny, bo akurat nie miałam śmietany w domu. I ogólnie jest taka zasada gotowania, że jak coś chcemy zagęścić mąką, to najpierw tą mąkę rozprowadzamy zimną wodą, tak rozmieszamy ją z zimną wodą i dopiero ją wlewamy do czegoś gorącego. A tu w termomiksie nie trzeba, wystarczy zwyczajnie wsypać, bo on tak dokładnie miesza, że...
1: Żadne kluski się nie zrobią.
0: Nie, tak? Nie robią się kluski. Mhm. No i to się wszystko gotowało bodajże przez 6 czy 6,5 minuty w 100 stopniach. No i potem było to już gotowe. Można było wylać do miski czy na talerz. Trzeba było troszkę sobie pomóc łyżką, bo to jednak było dość gęste. No ale było całkiem przyzwoite.
1: To w bardzo szybkim czasie całkiem dobre danie. To chciałabym tutaj uściślić, bo po części była odpowiedź na moje pytanie, chciałabym go doprecyzować, czyli cokolwiek robimy zgodnie z przepisem, przed każdym następnym etapem procesu wyłączamy, dodajemy kolejne składniki i nastawiamy cały program jakby od nowa na tą konkretną czynność, tak?
0: Na konkretny następny krok nastawiamy czas, ewentualnie temperaturę, jeśli jest taka potrzeba.
1: I prędkość obrotów, tak?
0: Tak. Mhm. Ale bywa też czasem tak, że dodajemy coś w trakcie gotowania, no tak jak na przykład ciasto nalane kluski.
1: Wtedy nie zmieniamy nic, wszystko działa
0: nie,
1: tak jak działa
0: do tej pory. A my tylko przez ten... Wyciągamy miarkę i przez dziurkę tam wlewamy. I ta pokrywa, ja mam wrażenie, że ona jest tak jakby ku środkowi, ku tej dziurze jest, troszkę się obniża. Ja nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje, bo akurat tak mam, że ja nie potrafię takiej rzeczy wyczuć, ale...
1: Ale jeśli tak jest, to na pewno jest dużym plusem, bo nawet jeśli czymś nie trafimy w tą dziurkę w środku, to po tej pochyłości powinno się zsunąć do środka.
2: Mamy kolejny telefon. Halo?
1: Halo, dobry wieczór.
4: Witam serdecznie. Tu Mateusz Bobrusz z tej strony. Ja tym razem dzwonię z telefonu stacjonarnego, bo z tym Skype'em to, wiecie, był ostatnio problem. Ale mam takie właśnie jedno pytanie na temat, chyba to nie zostało poruszone w audycji, bo jakby są różne blendery, są różne miksery, tam multi cooker, Wiesz, Asia, Philips ostatnio reklamował multicookera na przykład tam z różnymi przypisami i tak dalej, ale co wyróżnia tak naprawdę ten Thermomix od innych blenderów, że no, osoba niewidoma musi go kupić, a nie kupi na przykład, nie wiem, Philipsa za tam, nie wiem, 1000 zł, czy tam... no tak, ale jak... Ale czego tak jakby...
0: Już ci mówię, co wyróżnia. Wyróżnia przede wszystkim to, że nie tylko miksuje, ale od razu gotuje tak jakby w jednym. Można robić całe posiłki. Jest na przykład taka możliwość, że na dole w dzbanku robi się zupa czy sos, a na górze na przystawce w aroma robi się mięsko. I jeszcze można
4: zmieszka. No tak, A czy można na przykład...
0: I jeszcze moim zdaniem jest to fajne, że dużo rzeczy można zrobić samemu. Na przykład budyń nie robi się z budyniu z torebki. Budyń się robi, powiedzmy, od zera. Zupełnie, z czekolady.
4: Tak, budyń z budyniu, tak? Mąka, wiadomo, woda.
0: Mąka
4: tak,
0: ziemniaczana, i... nie, właśnie nie woda. Mąka, mleko, jajko, czekolada prawdziwa.
4: Tak, tak.
0: No ja właśnie, bo tam zachęcają do własnych pomysłów, więc ja zrobiłam budyń z kawy rozpuszczalnej. Też był niezły, tylko że trochę jednak fajnie smakował.
4: No to fajnie gotujesz. A właśnie, nie wiem, bo ostatnio właśnie Philips reklamował multicooker i też tam jest taka książeczka z przepisami, czy że tak powiem, jak to się mówi potocznie, w wypasie dostałaś książeczkę z przepisami, czy nie?
0: Tak, zawsze się dostaje jedną, nawet nie książeczkę, tylko taką dość grubą książkę dużego formatu. A czasami jak są promocje, to się dostaje dwie albo trzy. Kiedyś była taka właśnie promocja.
4: I to jest jakiej firmy?
0: To jest firma Vorwerk czy Vorwerk? Pisze się przez V, a później W. Vorwerk Polska, nie wiem. To chyba Vorwerk się powinno powiedzieć. Nie wiem, bo ja nie znam niemieckiego.
4: A czy na przykład, nie wiem, czy testowałaś, nie wiem, inne termomiksy, czy po prostu akurat ten kupiłaś, bo ten ktoś ci go polecił?
0: Ale posłuchaj, nie ma wielkiej możliwości testowania innych, bo są tylko dwa modele, stary i nowy model. Starszy model się różnił tym, że troszkę inaczej wyglądał, to po pierwsze. Po drugie miał temperaturę ustawianą nie przez przyciski, tylko przez pokrętło. Tak jak tutaj są obroty, to tamten miał i obroty, i temperaturę. I nie miał funkcji obrotów wstecznych, czyli nie można było ugotować, powiedzmy, zupy z kawałkami jarzyn, tylko wszystko się mieliło na zupę krem.
4: Znaczy nie chodzi mi o to, czy testowałaś inne modele tego Vorwerka, tak? Tylko na przykład, nie wiem, czy kupowałaś, czy miałaś możliwość, nie wiem, przetestowania termomiksów innych firm, nie wiem, czy Philips,
0: Nie ma termomiksów innych firm, ja przynajmniej nie słyszałam o termomiksach.
4: A to zachęcam, znaczy ja się nie znam akurat nad tym, ale polecam ci, tak dla własnej ciekawości, zajrzenie na stronę Philipsa i też się pisze z angielskiego Philips Multicooker i sobie zajrzysz. No i przede wszystkim ja się pytam, no bo tak ta cena, no 4200 zł, to trochę, no...
1: A tamten Mateusz, wiadomo, z ciekawości, że zapytam, ten multicooker z Philipsa w jakiej cenie jest? Orientujesz się?
4: To znaczy, on jest gdzieś tak... te 1000 złotych gdzieś tak, ale to nie taka aż duża cena jak tamten, tak? No i mnie to
1: tak, tylko że tak, no bo to mówi. Jasne. Mhm. Tylko że też zachodzi jeszcze jedna kwestia, bo tutaj cena ceną, natomiast nie mniej ważną kwestią jest to, na ile on będzie mógł być obsługiwany przez osobę niewidomą. W tej

0: bezpieczny w użytkowaniu przez osoby niewidome, wiesz?
1: Mhm, no tak, ale masz na myśli, Alu, w pełni dostępny, to znaczy, że on mówi, czy ma jakieś przyciski opisane?
0: Zaraz będziemy o tym mówić. Zaraz będziemy o tym mówić. Mhm. Już mówiła Asia, że ustawia się pokrętłem, że ustawia się przyciskiem. Zaraz będziemy mówić o tym, co i jak sygnalizuje i też o kwestiach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem. Bardzo ci dziękuję za pytania. Jeszcze jakieś masz w tej kwestii?
1: A ja mam jeszcze pytanie. Czy ten Thermomix na tle innych Thermomixów, to on mówi, czy nie?
0: Nie. Nie mówi.
2: Nie mówi.
1: Aha, nie mówi. Dobrze. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji i pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy i do usłyszenia. Dobrze, Asiu, to już nie będę cię męczyć dodatkowo z tymi kolejnymi daniami, bo tutaj już uzyskałam odpowiedź, że na każdy etap ustawiamy osobno. To rzeczywiście może przejdźmy teraz do kwestii tego użytkowania Thermomixa przez osoby niewidome. Chciałabym cię zapytać, jak właśnie jest sygnalizowany jakby początek od momentu, jak wkładasz produkty, przez czas pracy do, że tak powiem, każdy kolejny etap i jego zakończenie. I czy jest też jakaś sygnalizacja dźwiękowa poza tym takim klikaniem, które słyszymy naciskając przycisk, czy on też jakoś piszczy, czy po prostu musimy liczyć te kliknięcia wydawane przez naciskany przycisk?
2: Jeżeli ustawiamy czas, musimy liczyć kliknięcia albo sobie mówić, wiedzieć ile dane kliknięcie posuwa czas i sobie mówić, i moim zdaniem tak jest łatwiej. No ale to już jak kto tam. Przyciski temperaturę się ustawia jednym przyciskiem. Tylko jak się wie jaką, to trzeba wiedzieć, który przycisk, a mówię, że to jest dość logicznie, bo najniższa temperatura najniżej, najwyższa najwyżej. Jeszcze z drugiej strony pokrętła obrotów są dwa przyciski tak zupełnie osobno, że ich z niczym nie można pomylić, jeden pod drugim. Ten pierwszy wyżej to są te obroty wsteczne. A drugi to jest ten przycisk z kłoskiem do wyrabiania ciasta. Jeszcze jest taki nietypowego kształtu, taki trochę trójkątny przycisk do wagi. Jego też trudno z czymś pomylić, no ale niestety go z wiadomych względów nie używam.
0: I żaden z nich nie sygnalizuje jakimś pikaniem. Sami musimy się zorientować po kliknięciu, czy został naciśnięty, czy nie.
2: Zawsze dana funkcja. Znaczy, ale to nie, bo to jest piśnięcie. To nie jest
0: klik
2: naciskanego przycisku, tylko jest piśnięcie.
0: O, właśnie o to
2: mi chodziło. Na przykład jak wciśniemy temperaturę 90 stopni, ten odpowiedni guzik, to on nam piśnie.
0: Rozumiem. Bo wiesz, o co mi chodziło? O to, żebyśmy mieli pewność, że on zareagował, tak?
2: Mamy pewność. Jasne. Mamy pewność, bo on piszczy.
0: Jasne.
2: Na przykład w mojej pralce nie ma takiej pewności, a tu jest.
0: Jasne. I chciałam ci jeszcze zapytać, bo mówiłaś jakoś, że sygnalizuje rozpoczęcie, to znaczy, kiedy zamykasz tą pokrywę? Znaczy,
2: powiem tak, jak się zamyka pokrywę, ona musi, ją się nakłada na dzbanek, ona musi tak spasować, to się czuje, i później się ją w lewo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak się dopycha. Jeśli ona jest dobrze dopchnięta prawidłowo, to ona piknie, zamykając się. Też piśnie właśnie.
0: Jasne.
2: I później już ustawianie obrotów nie piszczy, tylko słyszymy, że się tam pracuje Thermomix coraz szybciej.
0: Czyli w trakcie nie musimy wyłączać, tylko zmieniamy obroty pokrętłem również w trakcie danego procesu możemy zmieniać.
2: Też możemy. Jak na przykład coś nam za bardzo kipi, uznamy, o kurczę, za mocno, za bardzo kipi, a to zmniejszymy obroty. Też możemy.
0: Jasne.
2: I na przykład jest wiele takich...
0: Teraz jest wiele.
2: Teraz mi się przypomniało, zupa pomidorowa. Jak się chce z niej zrobić zupę krem, miks,

0: Czuję się, no to jest taka pozycja, że tam czas, nie pamiętam ile, chyba 20 sekund, i stopniowo zwiększając obroty od 1 do 8. Więc się tak nastawia się te 20 sekund, daje się tą jedynkę, Thermomix rusza i się po prostu tym pokrętłem kręci, aż on tak coraz głośniej, no i aż się skończy czas. A jak się skończy czas, to on wtedy po prostu taką melodyjkę odgrywa krótką.
1: I wtedy wiemy, że
0: Że
1: możemy
0: jest
1: spokojnie odjąć pokrywę, tak? I
0: Znaczy, powiem tak, możemy też wyłączyć i otworzyć przed skończeniem czasu, tylko że wtedy musimy dać pokrętło na zero, na godzinę szóstą. To jest wyłączenie. My wtedy otwieramy Thermomix, coś tam powiedzmy dodajemy jeszcze i znowu puszczamy obroty i on dorobi ten czas, który został.
1: aha,
0: Jeśli
1: czyli ten czas nie biegnie w momencie, kiedy przerywamy, tak?
0: ustawiliśmy 5 minut, a po dwóch wyłączyliśmy, no to on dorobi te pozostałe 3 minuty. Ale na przykład, gdybyśmy chcieli, no nie wiem, o kurczę, ustawiliśmy 5 minut, a tu trzeba 2 minuty, prawda? Pomyliliśmy się. No to wyłączamy Thermomix, dajemy pokrętło na zero i naciskamy plus i minus razem. Wtedy się czas resetuje i od nowa go ustawiamy.
1: Rozumiem.
0: Bo ja dzisiaj, tak jak sobie robiłam na jutro obiad, to tak ze 3 razy resetowałam ten czas, bo mi się myliły te. Już nie wiedziałam, ile ustawiłam, a nie chciałam, żeby mi się za bardzo ryż rozgotował.
1: Oczywiście. To, ale to bardzo dobrze, że można sobie w każdej chwili zresetować. Nie ma problemu z ustawianiem, zwłaszcza, że robi się to błyskawicznie, więc większego problemu nie ma. Czyli w Twoim odczuciu z punktu widzenia osoby niewidomej jest to urządzenie w pełni dostępne. Oczywiście za wyjątkiem owej wagi, tak?
0: Tak, moim zdaniem jest. Jest też dużym ułatwieniem z punktu widzenia osoby z porażeniem mózgowym.
1: Aha. A chciałabym Cię
0: Bo też
1: zapytać.
0: takową osobą też jestem.
1: Jasne, rozumiem. To znaczy ułatwia to w kwestii takiej, że nie musisz korzystać z iluś tam garnków, obsługiwać płyty i tak
0: Tak,
1: dalej,
0: na
1: tylko
0: przykład
1: wszystko
0: no
1: robisz w jednym miejscu, tak?
0: nie muszę to też. Ale na przykład, no tak jak te przesławne już kluski lane, nie muszę nic mieszać, tylko wlewam ciasto, a to już samo się miesza. Albo, no nie wiem, nie muszę drobno kroić cebuli, co zawsze mi ta cebula gdzieś tam uciekała w cały świat, tylko przekroję, jak jest mniejsza na połówki, jak jest większa, to na ćwiartki rzucę do Thermomixa i się rozdrobni.
1: Oczywiście. To teraz na koniec chciałabym Cię zapytać o taką bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa użytkowania. Co może stanowić ewentualne zagrożenia? Jakoś wykipić woda? Które części nagrzewają się tak, że w trakcie gotowania nie powinno się ich dotykać? Czy są jakieś elementy wystające, o które można zawadzić i jakoś nieszczęśliwie strącić ten dzbanek wraz z gotującą się zawartością na siebie? Czy nie ma takich zagrożeń? Czy ty jakoś nie postrzegasz tego w ten sposób?
0: Znaczy, troszkę wystaje plastikowe ucho dzbanka, co jest też bezpieczeństwem, bo się fajnie trzyma to plastikowe ucho, ono się nie nagrzewa. Ale ten dzbanek na tyle mocno siedzi w tej bazie i on siedzi w jednej pozycji, on się nie obraca, że nie ma możliwości go strącić. Podczas
1: Rozumiem.
0: gotowania się nagrzewa dzbanek. Ale to jest takie nagrzanie, że jak na przykład chcemy zobaczyć, o kurczę, nie pamiętam, czy ustawiłam temperaturę, no to mogę szybko dotknąć tego dzbanka i nawet jak on jest gorący, no to nie umrę,
1: A
0: jeśli
1: chciałam
0: nie
1: Cię
0: zobaczę.
1: zapytać, czy ten dzbanek po założeniu to ucho ma zawsze w jednej pozycji, tak jakby
0: Tak,
1: frontem
0: zawsze
1: do
0: w
1: Ciebie?
0: jednej. Tak, tak,
1: Tak,
0: tak.
1: bo to też jest ważne właśnie dla
0: Czekaj,
1: bezpieczeństwa.
0: zobaczę, czy dokładnie frontem. Tak jest. Frontem. Frontem
1: Rozumiem.
0: do klienta.
1: No tak. To o wystających elementach było, o tych nagrzewających się, a zagrożenia
0: Też,
1: właśnie...
0: też, poczekaj jeszcze chwilkę,
1: Tak?
0: jak możesz. Też się może nagrzać pokrywa, ale pokrywa jest plastikowa i jedynym zagrożeniem jest, jak się ją ściąga, żeby ją chwycić za takie uchwyty, które ma po dwóch stronach, żeby nie, tak jakby nie podsadzić rąk pod nią, no bo jak się ją podniesie, no to może buchnąć para gorąca. No ale,
1: Oczywiście.
0: ale to, jak się wie, to jest do zrobienia, nawet jak ktoś ma, no może nie tak całkiem do końca sprawne ręce. Znaczy, no ja mam sprawne ręce, na szczęście mam troszkę inny problem z wyczuwaniem poziomów, czyli czy coś jest idealnie poziomo, czy nie. A nawet gorzej, bo to, co ja czuję jako poziom, to poziomem nie jest. I im szersze naczynie, tym mam z tym większy problem. A ten dzbanek jest dość wysoki, a za to nie jest taki bardzo szeroki, więc to też jest dla mnie ułatwienie.
1: Rozumiem. A co z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z samego przebiegu procesów gotowania? Właśnie jak wydobywająca się para, ewentualne kipienie, czy przez tą uszczelkę i jeśli mamy założoną tą miarkę od góry, nic się nie przedostaje, jak to
0: Znaczy,
1: wygląda?
0: trochę się przedostaje pary i może być pokrywa mokra. Czasami jak się coś na przykład gotuje mocno, no to też słychać, że miarka skacze w tej swojej dziurze. I miarka też skacze, tylko że to wtedy nie jest zagrażające, to jest raczej śmieszne. Przy wyrabianiu ciasta tak fajnie podskakuje, bo ciasto ją wypycha od spodu.
1: Rozumiem.
0: No ale, ale to ja wiem, no nie jest
1: niebezpieczne, nie stwarza jakichś większych zagrożeń, tak?
0: Zagrożenie.
1: W trakcie użytkowania.
0: Nagrzewa się też przystawka, tak. Nagrzewa się przystawka Varoma, ale przystawka jest plastikowa, ma dosyć mocno od samej przystawki odstające uszy, więc ją można bardzo fajnie chwycić i można ją chwycić od razu tak, żeby chwycić wszystkie trzy części i pokrywę, i część środkową, i tą część dolną, bo one idealnie do siebie pasują, więc jak się chwyta, to się chwyta całość.
1: Czyli nakładają się na siebie dokładnie,
0: tak?
1: Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Rozumiem. Dobrze, to myślę tyle. Wszystkie przynajmniej moje wątpliwości zostały rozwiane. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też. Jeśli będą się pojawiały jakieś pytania, rozumiem, że możemy liczyć na Twoje odpowiedzi w komentarzach, tak?
0: A to na stronie, tak?
1: Tak, tak, tak, na stronie tego podcastu.
0: Dobrze,
1: jeśli będą się jakieś pojawiały pytania, to ja oczywiście prześlę Ci je pocztą, e-mail i mam nadzieję, że będziesz mogła tutaj jakimś komentarzem czy dodatkowym objaśnieniem nam służyć. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku pytania i Twoich możliwości odpowiedzi. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Państwo oczywiście w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę, a przypomnę, że naszym gościem była...
0: Jeszcze,
1: tak?
0: Przepraszam, że wejdę w słowo, nie wiem, czy to by było słychać, ale może bym spróbowała chociaż tak jakąś wodę w termomiksie pomieszać, żeby go...
1: Jasne, światopoglądowo.
0: Bo troszkę tutaj zrobiłam kombinacji alpejskich, żeby przynieść komputer do kuchni, także może warto z tego skorzystać.
1: No to zobaczymy, jaka będzie prezentacja audialna, tak?
0: Tak, tylko muszę odejść od komputera, zostawić słuchawki, także może mnie nie być słychać przez chwilę.

0: W tej chwili włożyłam dzbanek do bazy. Nie wiem, czy mnie słychać.
1: Słychać, słychać.
0: Biorę teraz pokrywę i miarkę. Nakładam pokrywę. O, nie zapiszczało, bo termomiksio sobie zasnął. Zaraz go obudzimy. O, już się obudził. O, dopchnęłam pokrywę, zapiszczała pokrywa. Nie będziemy ustawiać temperatury. Ustawimy sobie powiedzmy minutę czasu i obroty 1. A zwiększymy obroty. Nie wiem, czy słychać, jak się tam ta woda miesza.
1: Oczywiście, że słychać.
0: Już jestem.
1: Świetnie. Oczywiście, sprzęt, że słychać. Było słychać i piszczenie.
0: Sprzęt sobie pracuje. Zaraz będzie słychać jego melodyjkę końcową.
1: To świetnie. Bardzo się cieszę, że i taką prezentację udało się
0: długo
1: tutaj.
0: Słychać zwykłe chlapanie, bo się miesza najzwyklejsza zwykła woda.
1: Jasne, ale daje to jakieś pojęcie o tym mniej więcej, jakiego rodzaju jest to dźwięk i...
0: Słychać melodyjkę?
1: Oczywiście.
0: To ja go... O. Wyłączyłam już.
1: Jasne. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję również za taką audialną prezentację i bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Państwu przypomnę, że naszym gościem dziś była i o termomiksie opowiadała Joanna Witkowska. Dziękuję Ci, Asiu,
0: ja
1: bardzo.
0: Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w audycji.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze i ja oczywiście też cieszymy się jeszcze bardziej. Państwa zapraszam do wysłuchania naszego Babiego Lata w Tyflo Podcaście. Tym razem wszystko wraca do starego układu, czyli słyszymy się w czwartkowy wieczór. A dziś już dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru i kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, pewnie dawno Państwo mnie nie słyszeliście, jestem Tomek Bilecki, a dzisiaj Tyflo Przegląd i no skład dość duży mam wrażenie jakoś ostatnio, jest Paweł Masarczyk, jest Piotrek Machacz, Michał Dziwisz.
4: Witajcie,
5: dobry wieczór.
3: Tomek Bilecki. No i co, zaczynamy oczywiście od skrótu tego, co się dzisiaj będzie działo, który przedstawi jak zwykle Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Interesujące aplikacje twórcy Voice Vista. Nowa wersja Logic Pro przynosi poprawki dostępności, zwłaszcza na iPadzie. Simple Calculator. Prosty kalkulator w formie dodatku dla NVDA. CyberCards. Mobilna strategiczna gra karciana niebawem stanie się dostępna. Race for the Galaxy. Kolejna dostępna gra karciana, tym razem na Windowsa. Koniec wsparcia dla Victor Reader Track. Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza SensePlayer. OctoStudio. Dostępna aplikacja do nauki programowania. Obstacle Detector Professional. Aplikacja do wykrywania przeszkód czujnikiem LiDAR w iPhone'ie. Katalog stacji radiowych dostępny w każdym odtwarzaczu. API Radio Browsera to umożliwi. Reaper 7 wydany. Jedna z nowości mogłaby być standardem w programach odczytu ekranu. Komplet Control 3 również wydany i niekoniecznie polecany. Promocje od Native Instruments. Nowości od OpenAI. Napraw zdalny serwer na Linuxie i spraw, aby już nie był smutny. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! To zanim, Tomku, oddam Ci głos, ja tylko jeszcze przypomnę, że jesteśmy na żywo, a skoro tak, to można do nas dzwonić. 663-883-600. Tu FaceTime, tu telefon, tu WhatsApp. Na WhatsAppie możecie nagrywać nam też wiadomości głosowe. No i oczywiście kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook i nasze aplikacje. Tu możecie do nas pisać.
3: A zaczynamy od komentarzy. Komentarzy, które nam wysłaliście pod poprzednią audycją. I mamy co? Mamy komentarze na temat iPada, zdaje się. Nie wiem, przeczytać?
5: Wiesz co, ja mogę nawet przeczytać.
3: Okay.
5: Tu mamy dwa komentarze a propos iPada. No i okazuje się, że używacie, bo ostatnio pojawiło się takie pytanie, czy z tego iPada to w ogóle warto korzystać, kiedy się nie widzi. No i mamy wypowiedzi na ten temat dwie. Mamy wypowiedzi od Agi, to wypowiedź pierwsza. Używam iPada, korzystam z VoiceOvera. U mnie bardzo się sprawdza przede wszystkim do czytania i nawigowania po tekstach. Na iPhone'ie musiałam cały czas przewijać, ponieważ jest mniejszy ekran i mały obszar był pod ręką. Właściwie iPada traktuję jako taki bardzo wygodny czytnik. Mam nawet powyłączane powiadomienia, by mnie nie rozpraszały. No i drugi komentarz, komentarz pochodzący od Mateusza. I Mateusz napisał do nas taką informację. Ja w ostatnim czasie dość mocno krytykowałem iPada jako urządzenie zbędne, ale chcąc się upewnić w tym twierdzeniu, na początku tego tygodnia kupiłem swojego i cały misterny plan poszedł się kochać. Sprzęt przypadł mi do gustu i zostaje u mnie prawdopodobnie jako urządzenie do konsumpcji treści. Tym bardziej, że wziąłem sobie wersję cellular, żeby na wyjazdach mieć niezależne źródło internetu. Do tej pory musiałem zabierać router mobilny albo udostępniać internet z telefonu, natomiast teraz wrzuciłem w iPada dodatkową kartę Orange Flex i mam telewizorek do hotelu albo sprzęt do pracy gotowy do działania natychmiast po wyjęciu z torby. Takie komentarze.
3: No tak, bo rzeczywiście też tutaj sobie obserwuję troszeczkę u siebie w domu. Mam też tutaj tak jakby iPhone'a w takim scenariuszu, znaczy nie ja akurat tego używam, że no ogląda się telewizję i tam bateria szybko schodzi, oj szybko. Więc podejrzewam, że w przypadku iPada będzie to nieco dłużej. Mam jeszcze dwa takie scenariusze, które mi przyszły do głowy. Po pierwsze, kiedy i znam takie osoby, które mają widzące dzieci i po prostu tym widzącym dzieciom na iPadzie czy tam jakimś tablecie, ale często to jest właśnie iPad, właśnie dają go dla dzieci, żeby tutaj są jakieś bajki obejrzały, czy coś tam jeszcze takiego. I to się sprawdza. No i drugi scenariusz, taki bliski mojemu sercu. Aplikacje niektóre muzyczne, takie do sterowania jakimiś mikserami, czymś tam, niektórymi syntezatorami. Nie wiem, jak one są dostępne, ale podejrzewam, że gdyby były dostępne, no to one często są tylko na iPada, właśnie z uwagi na ten większy ekran w tych sprzętach.
5: To się rzeczywiście zgadza, a zanim przejdziemy do pierwszych informacji, to ja proponuję, żeby odebrać pierwszy telefon, bo ktoś z nami jest po drugiej stronie i chciałby się pewnie wypowiedzieć. A kogo witamy?
4: Witam.
5: Witamy. Kto jest z nami?
4: Ja, Kamil. Ja mam takie pytanie, takie ogólne, bo chodzi o to, że zakupiłem niedawno telefon na Androidzie i to jest Samsung Galaxy A64 i chodziłoby mi o to, czy ktoś z was by tam mógł doradzić mi, jak zmienić klawiaturę tak, żeby wybierać litery, a potem je dopiero potwierdzać. Tutaj chodzi mi takie podwójne klikanie. Czy ktoś coś na ten temat może wie?
6: Z tego, co ja się orientuję, będziesz miał domyślnie klawiaturę Samsung. I
4: tak,
6: kiedyś
4: jest
6: ta opcja...
4: Samsung,
6: Tak, kiedyś ta opcja dawno, dawno temu była w sekcji dostępność, przy czym moja wiedza tutaj jest dość archaiczna, bo sobie już liczy parę lat. Możliwe, że się to przemieściło, więc warto sprawdzić albo w ustawieniach dostępności, przegrzebać je, zwłaszcza pod kątem wzrok i coś tam tego.
4: Tak.
6: Ewentualnie ustawienia klawiatury tej Samsungowej, czyli pewnie jak wejdziesz sobie tam, gdzie się zmienia klawiatury, czyli no jakieś tam języki wprowadzanie, Samsung to i tak inaczej nazywa niż Google, to tam przy każdej klawiaturze zdaje się jest przycisk ustawień dla każdej z tych klawiatur i tam można też poszukać ewentualnie, gdyby nie było w dostępności. No może, jeżeli mamy...
7: Może też jeszcze w ustawieniach TalkBacka, no bo jednak Samsung ma swoją wersję.
4: Tak.
6: Mi się wydaje, znaczy może tak być.
7: No kiedyś to było tak, ja też moja wiedza, to są czasy Samsunga S5, więc to faktycznie już trochę odległe, no to faktycznie po prostu było w ustawieniach dostępności.
6: Tak, tylko mi się zawsze wydawało, że TalkBack to jakoś oddziela, bo Gboard też ma tą opcję, to kiedyś tam weszło i to chyba nie było w TalkBacku, chyba Gboard, bo Gboard też ma tą opcję, ona chyba jest osobno, a może się mylę już. No więc masz kilka miejsc podpowiedzianych, gdzie możesz szukać.
7: No jeśli Gboard ma taką opcję i ona faktycznie jest osobno, to też może być jakieś rozwiązanie, jeśli nie znajdziesz tego w tej klawiaturze Samsungowej, no to po prostu sobie ściągnąć Gboarda ze sklepu Play, no i na niego się przełączyć w ustawieniach wprowadzania.
6: Tak.
4: Rozumiem, dobra. Ja spróbuję coś poustawiać i najwyżej będę w komentarzu pisał, albo coś dam znać, czy mi się udało w tym Google ustawić. Dobra, to ja dzięki.
8: Dzień dobry, i powodzenia.
6: Powodzenia.
3: No to w takim razie przechodzimy do pierwszego newsa. Pierwszy news dotyczy map, w zasadzie nie, aplikacji, twórcy aplikacji mapowej, czy jak to można nazwać. W każdym razie Voice Vista, czyli takiej aplikacji, która jest prawdopodobnie modyfikacją Microsoftowego Sunscape, który to projekt został porzucony przez firmę Microsoft. No i znaczy porzucony, ale jednocześnie otwarty kod, zdaje się, został tego Microsoftu.
6: I tak, i tam powstało mnóstwo wariacji na temat, bo jest Voice Vista, jest Sunscape Community, jest jeszcze jeden jakiś Sunscape.
3: Tak czy inaczej te programy opierają się na dźwiękach 3D, dźwiękach różnych obiektów i po prostu jakby idea jest taka, żeby że wychodzimy sobie gdzieś i zamiast dowiadujemy się, że ulica jest po lewej, no to po prostu te ulice słyszymy po lewej stronie. Także to jest takie coś. No i twórca tej aplikacji akurat Voice Vista, czyli jednego z tych, można powiedzieć, forków prawdopodobnie Sunscape'a, ma jakieś inne aplikacje. Jakie?
6: Tak, które w ogóle nie są związane z nawigacją, no bo Voice Vista się rozwija w najlepsze, tam dochodzą cały czas nowe funkcje, jakieś wytyczanie tras, odwracanie tras, jakieś przypominanie o miejscu, obudź mnie, kiedy dojedziemy na miejsce. Ja, szczerze mówiąc, muszę jeszcze tej aplikacji troszkę czasu poświęcić i może będę miał ku temu niedługo okazję, to się jakoś sensownie wypowiem też na temat tej aplikacji. Natomiast ja dziś o czym innym i tutaj nasi czescy sąsiedzi mnie zainspirowali, żeby troszeczkę poszukać i ostatni odcinek podcastu Teczko Plus Związku Osób Niewidomych w Czechach. I no okazuje się, że ten pan to sobie tworzy, my już mówiliśmy, jakieś tam gry, jakieś aplikacje do nauki chińskich szachów, no przeróżne rzeczy. Natomiast też tworzy aplikacje do konsumpcji multimediów i to takie fajne aplikacje, bo jedna jest do radia i właśnie Mapcast, wbrew nazwie, nie ma nic wspólnego z nawigacją, z mapami, a jest po prostu odtwarzaczem radia, a druga to Tubecast Air, czyli aplikacja do odtwarzania YouTube'owych materiałów w formie czystego audio. No i te aplikacje są dość interesujące z kilku powodów. Mapcast przede wszystkim, może od tego zacznę, to jest aplikacja, no kolejna, jakich już wiele, bazująca na katalogu Radio Browsera. Do Radio Browsera jeszcze dzisiaj wrócimy, bo właśnie ta aplikacja też zainspirowała mnie do tego, żeby trochę się tym Radio Browserem pobawić. I się okazuje, że tam, o czym my już trochę mówiliśmy, jak pierwszy raz w tym przeglądzie Radio Browser jeszcze jako w ogóle koncept się pojawił. No, ale się okazuje, że teraz tam się można naprawdę pobawić i tych metod w API jest dużo, ale ja nie o tym, przynajmniej nie teraz. A ja o Mapcaście. No jest Radio Browser. I może najpierw zaczniemy od tego, co z tą aplikacją jest nie tak. Z aplikacją nie tak są dwie rzeczy. Znaczy, dwie takie główne rzeczy, które inne aplikacje robią normalnie, a ta aplikacja robi nienormalnie. Czyli po pierwsze, aplikacja reklamuje się jako odtwarzacz stacji AM, FM i telewizji. No i fajnie. Tylko, że tam naprawdę autor postanowił bardzo, bardzo mocno jakby dotrzymać słowa, więc w jakichkolwiek wynikach wyszukiwania, na jakichkolwiek listach i tak dalej, pokazywane są tylko te stacje z katalogu Radio Browser, które w tagach mają wpisane FM, AM lub TV. Więc na przykład kanał pierwszy DHT jest, kanału drugiego DHT nie ma i Tyfloradia również nie ma. No bo w kanale pierwszym DHT wpisane jest w tagach FM, a w innych to już nie. No więc wielu stacji, które znacie i lubicie, pewnie tam nie będzie. No dodawania własnych po linku również nie widziałem, więc tu mamy pierwszy problem. Problem drugi, i to chyba jeszcze większy, jest taki, że autor zdaje się dodawać aktualny na dany moment zestaw stacji, czyli tą bazę danych, którą można sobie pobrać do pliku, bo są backupy robione, do aplikacji bezpośrednio jako plik. Czyli to nie jest pobierane z jakiegoś serwera po jakimś API, tylko wraz z aktualizacją aplikacji mamy aktualizację katalogu stacji. I na to wskazują dwie rzeczy. Po pierwsze, w listach zmian aplikacji pojawia się informacja, dodano 800 albo tam 1000 nowych stacji. A po drugie, no ja sprawdzałem, bo tam można przefiltrować sobie tak, żeby pokazywać na przykład najnowsze stacje, najnowsze dodane albo najpopularniejsze. No i te najnowsze to nie są najnowsze. Przynajmniej jak konsultuję to ze stroną Radio Browsera, no to tam są rzeczy, które już dawno nowe nie są w aplikacji Mapcast. No ale dobrze. Tutaj ponarzekałem trochę, to po co w sumie wam tą aplikację pokazuję i o niej opowiadam? No z kilku powodów. Po pierwsze, aplikacja ma bardzo fajny, czysty interfejs. Taki nieprzeładowany, taki nie jakiś tam nadmiernie nafaszerowany rzeczami. Jest pole wyszukiwania, jest lista wszystkich stacji. Można ją skroić filtrem do jakichś tam krajów, języków, rodzajów muzyki i tak dalej. Nie ma problemu. Możemy przeglądać tam te najnowsze, ostatnie i tak dalej. Na liście stacji mamy stacja, przycisk więcej opcji, stacja, przycisk więcej opcji. To można byłoby trochę inaczej rozwiązać, bo na pokrętle mamy opcję zapisania stacji do ulubionych i zablokowania, co ciekawe, stacji, żeby nam się nie pojawiała w żadnych filtrach, wynikach wyszukiwania i tak dalej. No nie mogę sobie teraz wyobrazić, do czego bym użył takiej opcji, ale taka opcja jest. Tutaj znowu muszę troszkę ponarzekać. Aplikacja, jak to u autora bywa, ma interfejs po polsku tłumaczony komputerowo. I to no, takim mechanizmem, który opcję zapisz, czyli save pewnie z angielskiego przetłumaczył jako ratować. Te różne rankingowe rzeczy, czyli tam, gdzie te wszystkie stacje są najnowsze, najbardziej słuchane i tak dalej, nazywa się najfatalniejsze, ta zakładka. Więc tutaj bardzo jestem ciekaw inspiracji programu tłumaczącego. No ale poza tym wszystko jest ok. Możemy bezpośrednio z listy stacji z podwójnym stuknięciem spowodować jej odtwarzanie i nie pokazuje nam się ekran teraz odtwarzany, więc możemy na przykład bardzo szybko sprawdzać sobie, przełączać się między jedną stacją a drugą i sprawdzać, co tam słychać. Więc jeżeli ktoś lubi sobie strykać po stacjach i patrzeć, jak tam sytuacja wygląda, no to aplikacja jak najbardziej się poleca. Łączy się też bardzo szybko, więc chyba jest dość niski bufor, podobnie jak w przypadku aplikacji V-Radio, którą też demonstrowaliśmy podczas audycji o aplikacjach do słuchania radia. No a propos przełączania i pstrykania, to mamy tu bardzo ciekawą funkcję, której w innych aplikacjach do radia nie widziałem, czyli automatyczne skanowanie. Działa to tak, że odpalamy takie automatyczne skanowanie, wskazujemy co ile sekund ma następować zmiana, co 30 jest domyślnie, i rozpoczyna się odtwarzanie radia na bazie tych kryteriów, gdzie aktualnie jesteśmy, czyli jak to są ulubione, to po ulubionych, jak jest to ekran główny, to z ekranu głównego, przy czym zastosowany jest aktualny filtr, więc możemy sobie to zawęzić do wyników wyszukiwania, do stacji tylko z Polski i tak dalej. I co te 30, czy ile tam zadeklarowaliśmy sekund, te stacje będą się automatycznie same przełączać, więc możemy pozwalać, by nam się stacje przełączały, aż znajdziemy jakąś, która nam się spodoba. I tu jest problem, bo na razie nie znalazłem jeszcze sposobu, jak to skanowanie zatrzymać. Pewnie jest jakiś prosty sposób, tylko no, ja na niego póki co nie wpadłem, a próbowałem już wielu rzeczy. Podwójnego stuknięcia dwoma palcami, stukania w ten przycisk skanowania drugi raz, pauzowania i odpalania przyciskiem na ekranie teraz odtwarzane, no różnych rzeczy. Nie umiem zrobić tak, żeby to skanowanie się zatrzymało. No ale jest to ciekawa funkcja, wcześniej jej nigdzie nie widziałem. Radio możemy również nagrywać i to co ciekawe, możemy je nagrywać w tle, bo kiedy wybierzemy na konkretnej stacji opcję rozpocznij nagrywanie, to radio nie zaczyna nam grać. Ono po prostu się nagrywa. Gdzieś tam w tle nam się nagrywa. I ja testowałem. Możemy słuchać jednocześnie innego radia na tej w aplikacji Mapcast. Możemy, ba, nawet się przełączyć do innej aplikacji i w innej aplikacji po prostu sobie żyć swoim życiem. Ja włączałem YouTube'a, ja włączałem wiadomość głosową na WhatsAppie, nagrywałem wiadomość głosową na WhatsAppie, wpuszczałem sobie muzykę w Apple Music. Nic z tego nie rozłączyło nagrywania. Natomiast tu się wiadomości dobre kończą, bo niestety to nagrywanie no, nie jest po pierwsze zbyt stabilne zdarzyło mi się już, że się samo z siebie nie wiadomo czemu rozłączyło, albo przerwało się na jakąś minutę i potem się wznowiło. Ciężko powiedzieć czemu tak jest. Po drugie nagrywa, nieważne czy by się nagrywali streamy telewizyjne czy radiowe, w MP4, czyli jako wideo i to jeszcze w jakiejś takiej jakości, że naprawdę ten dźwięk się nie jakoś tak tragicznie, ale gotuje, w sensie słowo no, mówione da się jeszcze zdzierżyć, ale muzyka, no muzyka jest ciężko z muzyką, także nie polecałbym na ten moment. Po trzecie, jest to dostępne tylko w opcji subskrypcyjnej, ale subskrypcja na szczęście to jedyne 30 zł na rok, więc pod warunkiem, żeby to wszystko działało stabilnie, to naprawdę uczciwa cena, żeby wesprzeć dewelopera w jego poczynaniach. No ale nagrania możemy sobie potem odsłuchać, czego z poziomu aplikacji, czego w aplikacji V-Radio nie dało się robić. No i zapisują się one normalnie jako pliki, więc można je sobie potem tam przesyłać gdzieś dalej, podglądać, usuwać i tak dalej. No więc tutaj też kolejna fajna funkcja. No jest odtwarzanie radia AirPlayem, jest odtwarzanie wyłącznikiem czasowym. Nie ma budzika, no ale może kiedyś jeszcze dotrze. No i w dużym skrócie tak to wygląda, także aplikacja jest ciekawa, wiele takich obiecujących funkcji ma, nie przerzuciłbym się na nią jako na swoją główną aplikację, natomiast warto śledzić jej rozwój, bo mogą się tam dziać potencjalnie ciekawe rzeczy. No i druga aplikacja, Tubecast Air, no, czyli aplikacja, w której możemy sobie potworzyć dość dużą ilość folderów. Do tych folderów możemy sobie zaimportować albo z aplikacji YouTube, udostępniając jakąś playlistę lub film, materiał, albo wyszukując z poziomu aplikacji. No i słuchać możemy jako audio. Materiał się nam odtwarza, możemy blokować ekran, być w innej aplikacji, ba, możemy nawet przewijać takim suwakiem, który no moim zdaniem troszeczkę bardziej granularny jest niż, mniej granularny niż w przypadku YouTube'a, bo tam po 10 sekund się skacze, ale nie jest też procentowym suwakiem o 10%, tylko o 1%, więc jeżeli na przykład mamy jakieś długie nagranie jakiejś konferencji czy webinaru, który został udostępniony i trwa kilka godzin, no to możemy dość sprawnie się po takim pliku przemieszczać. Możemy odtwarzać taki plik po AirPlayu audio, a to już nie jest takie oczywiste. To, żeby można było odtwarzać YouTube'a na urządzeniach takich, no, z dźwiękiem gdzieś tam AirPlayowskich, no tego wcześniej nie mieliśmy. Po wykupieniu subskrypcji możemy również odtwarzać takie materiały offline. Możemy je zbuforować do odtwarzania offline. No nie działa póki co odtwarzanie kanałów, to sprawdzałem. Nie działa również, niestety, fajna funkcja mogłaby być zapamiętywanie pozycji odtwarzania, czyli no słuchamy sobie jakiejś właśnie konferencji, zamykamy tą aplikację, otwieramy ją znów i chcemy wznowić odtwarzanie. No niestety czegoś takiego nie ma, a mogłoby być, może jeszcze kiedyś będzie. No i tak samo, w ogóle ten ekran odtwarzacza w tej aplikacji jest bardzo podobny i chyba nawet ten sam, co w aplikacji Mapcast, więc te wszystkie funkcje typu wyłącznik czasowy, AirPlay, nie można przerzucać między filmami w ramach danego folderu, ale można przewijać o chyba 30 sekund. No i w dużym skrócie to wszystko, co można robić, ja polecam. No, bardzo fajna aplikacja, bardzo prosta, też taka dostępna, przyjemna w obsłudze i można skorzystać, jeżeli ktoś takich materiałów na YouTubie słucha, które są właśnie gdzieś zwłaszcza dość długie, no nie są obciążone jakby osoby, które je dostarczają i tak na tym nie zamierzają zarabiać, więc tutaj nie będziemy robić krzywdy twórcom. I można sobie baterii przyoszczędzić i słuchać sobie w takim w miarę komfortowym, fajnym interfejsie. Więc polecam się tym dwóm aplikacjom przyjrzeć. Linki oczywiście będą podane w komentarzu.
5: A tymczasem zaglądamy na naszego WhatsAppa. Tu Wojtek nagrał nam wiadomość. Posłuchajmy.
8: Dobry wieczór. Moja wiadomość o iPadzie będzie traktowała. Być może też za jakiś czas będę miał przyjemność z Michałem troszkę więcej o nim powiedzieć właśnie w Tyflo podcaście. Natomiast tutaj tak krótko, ja jestem szczęśliwym posiadaczem od przeszło 2 tygodni iPad Pro 4. generacji, 11 cali. No i co? No, jak najbardziej polecam. Jest to sprzęt, który może się przydać osobom niewidomym. Ja tak pokrótce powiem wam, do czego go używam. Jak najbardziej tutaj też właśnie zgadzam się z tym, co pisaliście, że może on służyć do odtwarzania multimediów, czytania książek. Mi się bardzo wygodnie pisze na nim ponadto w Braille'u, w trybie pulpitu. I również bardzo podoba mi się to, że można sobie dzielić ekran i bardzo łatwo, szybko przemieszczać się na tym ekranie, ponieważ jest on też dość spory. Mieć na przykład po lewej stronie notatki, po prawej stronie otwartego jakiegoś maila, bądź strony w Safari, albo na odwrót i w ten sposób coś sobie notować. Na pewno też właśnie używam go do odtwarzania multimediów, kiedy na przykład można sobie jakieś fajne mecze oglądać w wygodny sposób, no bo tutaj też ta bateria tego iPada jest bardzo potężna i rzeczywiście, no przynajmniej na razie, sprawuje się on bardzo, bardzo dobrze. Tych aplikacji jest całkiem sporo, naprawdę. Ja mam wersję bez celular. Akurat dla mnie taka była jakby... też wiadomo, cena grała rolę, ale stwierdziłem, że jakby ja mam dostęp do Wi-Fi, mam hotspot, więc jakby też nie chciałem kupować drugiej karty SIM do tego iPada. Natomiast ja sobie tam wszystko tak pokonfigurowałem, że mam bardzo dużo aplikacji, też właśnie tych, które są u mnie na iPhone, więc wszelkiego rodzaju powiadomienia i tak dalej, to wszystko tam jest. A właśnie to, co ty, Tomku, mówiłeś też, no, jest istotne. Czyli właśnie, kiedy mamy w swoim otoczeniu osobę, która widzi, tak? No bo ja mam akurat, w moim przypadku to jest żona, więc ona tego iPada będzie z pewnością wykorzystywała do jakiegoś rysowania przy pomocy Apple Pencil. To też wiem, że jest w tabletach tych od Apple gdzieś tam fajnie dopracowany. Także generalnie, żeby już tam nie przedłużać, jak najbardziej iPad jest fajną rzeczą, jak tylko sobie można nam na niego pozwolić. I oczywiście ma się jakąś tam większą ilość sprzętu od Apple, bo na pewno nie...
5: No i właśnie, i nam się wiadomość od Wojtka skończyła. Ciekawe czemu tak się urwała. W każdym razie mamy kolejne połączenie. Mamy kolejne połączenie, tym razem jest z nami Patryk.
9: Jestem.
5: Witaj, słuchamy cię.
9: Ja właśnie tutaj chciałem ciebie, Piotrze, troszeczkę uprzedzić. A propos gry Cybercards, bo tutaj się troszeczkę zrobiło zamieszanie. Już mówię, o co chodzi. Generalnie tutaj nasz kolega Arek znalazł betę do tej gry, bo tak, gra ma być dostępna. I taki człowiek, który ma nick DRG na forum AudioGames.net, napisał, że tak, dostępność ma być w stabilnej wersji, czekajcie, bo on tam do tygodnia ma się to pojawić. Ale właśnie Arkadiusz znalazł betę do Test Flighta i umieścił link bodajże w trzecim wątku. No i ten DRG odniósł się, że nie pobierajcie tego, usuńcie to, bo ta beta to w ogóle jest jakaś stara, to się w ogóle nie będzie aktualizować. Nieprawda. Wczoraj wyszły dwa patche do tej bety, które dodały już dostępność. Oczywiście są problemy z dostępnością, bo ja w to grałem. Nie będę was zanudzać opowieściami na temat tej gry, bo trochę by mi było trzeba tutaj opowiadać, jak to w takiej grze jak roguelike, podobnej trochę do Slay the Spire. Natomiast jest beta na testlajcie, można łatwo ją sobie znaleźć, chociażby z forum AudioGames.net, albo jak sobie wygooglujemy Cybercards Test Flight Beta, no to myślę, że też znajdziemy. To jest beta publiczna, jak najbardziej. Jest tam już jakaś dostępność, grać można. Jest kilka problemów dostępnościowych, takich, powiem krótko, czasami zdarza się sytuacja, że nasz przeciwnik rzuca nam kartę, ta karta wymusza na usunięciu jakichś kart, po to, żeby ta jedna karta, która nam szkodzi, żeby została usunięta. I problem jest taki, że owszem, jesteśmy w stanie usunąć te karty, natomiast po usunięciu, mimo że nam voiceover powie, tak, zrobiłeś ten, spełniłeś ten warunek, to okienko z informacją o tym, co musimy zrobić, niestety nam nie zniknie, pomimo klikania w przycisk cancel, delete, remove, czy jak to tam się nazywa, nie wyłączy się nam to okienko i musimy wyjść z gry i jakby kontynuować walkę od początku i czekać, że aż się nam wylosuje to trochę inaczej, na zasadzie takiej, że przeciwnik tej karty nam nie rzuci i nie będziemy musieli discardować. Także to jest jedyna rzecz, która jest po prostu niedostępna, natomiast ja sobie kilka bitew zrobiłem i myślę, że jak w App Store się pojawi faktycznie wersja dostępna, to przejrzyjmy się o tej grze, opowiem, albo zrobi to Piotrek, bo nie wiem, czy ty, Piotrze, grałeś w tą betę na te slajdzie, czy raczej się posłuchałeś pana DRG.
7: Znaczy, wiesz, ja to czytałem kilka dni temu tą informację i że ta beta miała kilka tygodni, więc to fajnie, że mówisz, że jakieś nowe bety się pojawiły, więc no
9: oczywiście.
7: Na pewno, no to po audycji na pewno będę sprawdzał.
9: Tak.
7: Natomiast o grze oczywiście wiem, bo no, czytałem opisy, też oglądałem materiał, który był, ale o tym powiem później trochę więcej.
9: Natomiast no mówię, chciałem tylko powiedzieć, że beta jest, testować możecie i testujcie oczywiście i zgłaszajcie przez test flighta oczywiście sugestie autorowi, żeby ta beta, która pojawi się w App Store, żeby miała jak najmniej błędów. Właśnie. I takie pytanie. Kiedyś była taka aplikacja na iPhone'a, nazywała się App Shopper. I ta aplikacja była bardzo fajna, bo można było sobie dodać, stworzyć taką listę życzeń aplikacji i na przykład pojawiało się powiadomienie, jeżeli aplikacja, dajmy na to, albo została obniżona w App Store, albo pojawił się update. Do czego mi to jest potrzebne? Ja właśnie testuję sobie na przykład tego Cybercards w testflajcie i przez to, że mam zainstalowane to w testflajcie, nie wiem, kiedy pojawi się aktualizacja w App Store. No bo wiadomo, jest zainstalowana wersja z testflajta i jakby App Store no nie powiadomi mnie, ej, jest aktualizacja. Tylko muszę się po prostu o tym dowiedzieć ze źródła, jeżeli jest zainstalowane w test. Jedynie dostanę powiadomienie z test flighta, jeżeli będę mieć daną wersję w App Store zainstalowaną. Czy znacie jakiś sposób na to, żeby na przykład App Store jakoś, nie wiem, powiadamiał, że jest nowsza wersja, albo właśnie jest coś w stylu App Shoppera, który by faktycznie mógł jakoś to śledzić i czy się nie da, bo Apple nie pozwala.
7: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo coś z tego, co w ogóle jeśli chodzi o samego App Shoppera, to też w międzyczasie wyszukuję informacje i z tego, co widzę, to App Shopper został jako platforma cała, bo to też była strona internetowa, nie tylko aplikacja została zamknięta 2 lata temu, więc tej strony już nie ma. I tutaj mogę się mylić, ale z tego, co pamiętam, to parę lat temu była taka akcja, że Apple właśnie zaczęło usuwać aplikacje, które w App Store takie rzeczy robią, właśnie jakieś monitorowanie cen i tak dalej.
10: Szkoda, że sam App Store takich rzeczy nie ma właśnie, bo to uważam, że to, to chyba nawet sklep Play Androidowy ma coś takiego. Może się mylę, ale mi się wydaje, że ma.
6: To znaczy, wiecie co? Bo ja teraz patrzę, przepraszam, że on się wciąłem, ale kiedyś mówiłem w tym przeglądzie o takim portalu jak RSS Bridge, rss-bridge.org. I właśnie widzę, że o ile to działa, ile tam nie padło, warto spróbować, jest mostek RSS do App Store'a i można podpiąć sobie apkę konkretną jako kanał RSS.
7: No myślę, że to może działać, no bo sama strona App Store'a chyba jakoś się od tych lat nie zmieniła, więc to w sumie może być dobry sposób na to.
10: Ale jak to się... Jak to się podpina, że tam się jakoś...
6: Wchodzisz sobie na rss-britge.org i tam jest link, że public instance, coś tam, bo to jest, no można mieć swoją instancję tego, bo to jest open source, ale jest taka publiczna. I jest insert URL or bridge name i ja bym tu wkleił link do apki. I się powinien wygenerować RSS.
10: Powiadamiało stroną,
6: musisz...
10: czy jak?
6: Nie, no musisz sobie w twoim czytniku RSS wrzucić ten wygenerowany przez Bridge'a link do kanału. No i to już jak twój czytnik tam cię informuje, to już jest jego sprawa, tak? No ja na przykład polecałem kiedyś aplikację Simple RSS Push, coś tam taką,
10: ona
6: która...
10: Jest...
6: Słucham?
10: Ona jest super, ja ten Tyflo Podcast nawet mam.
6: No to możesz sobie wrzucić tam tego RSS-a i dostaniesz wtedy pusha, jak się odświeży, że jest update tej apki.
10: Swoją drogą, a propos gier, a propos Steama, Steam ma też swój RSS i każda gra na Steamie, która jest aktualizowana, ma swój RSS i można sobie też do czytnika RSS daną grę zapodać i będziemy mieć informację o aktualizacjach.
7: No, jeśli już o takich rzeczach rozmawiamy, to na Itchu jest podobnie. Nie wiem, czy RSS-y są, muszę to zobaczyć, ale pewnie coś by się znalazło. Natomiast tam mamy taką opcję, że możemy dewelopera obserwować, jeśli mamy konto na Itchu. I jeśli to zrobimy, no to po pierwsze na naszej głównej stronie mamy tak zwany feed, w którym będziemy widzieć, co osoby, które obserwujemy, robią. I to właśnie mogą być publikowanie jakichś aktualizacji, publikowanie nowych postów, ale też będziemy dostawać o nich informacje na e-mail, więc też można jakieś aplikacje na Itchu w ten sposób obserwować.
10: No to w takim razie dzięki za to, za tą informację z tymi aktualizacjami. Będę musiał to właśnie sprawdzić. A tu jeszcze chciałem zapytać o tej aplikacji do YouTube'a, co żeś mówił, Pawle. Czy tak. Czy można mieć zablokowany ekran?
6: Można. Wszystko możesz robić tak, jakby się zwykły odtwarzacz audio. Nawet jakiś pilot powinien działać do słuchawek, takie rzeczy.
10: A wiadomo, czego to używa? Czy to używa jakiegoś YouTube DL albo...
6: Chyba czegoś... oficjalne API YouTube'owe, bo w głównym oknie aplikacji, ja to mogę zaraz sprawdzić, jest przycisk, że developed with YouTube i tam jest przycisk, że YouTube, new YouTube Terms of Service, czyli jakby nowe warunki usługi.
10: No dobrze, ale skoro to używa API, a przecież YouTube... Sam YouTube sam z siebie nie pozwala nam słuchać na zablokowanym ekranie, jeżeli nie będziemy mieć premium, więc jak to się ma do legalności?
6: Ja mam wrażenie, i tutaj ktoś, kto może dłubał w tym, niech mnie poprawi, że YouTube jest w takiej dziwnej sytuacji, w której walczy z jednej strony właśnie, wprowadza premium, walczy z jakimś tam pobieraniem rzeczy, walczy z YouTube DL-em, walczy z adblockami. Ale ma odpalone. Czy ono jest oficjalne? Wydawało mi się do tej pory, że tak. I tak też słyszałem.
10: I tutaj właśnie nie wiem.
6: Na bazie którego działał kiedyś działało Klango, to wiadomo, stare czasy, ale działają te różne TCA Media Downloadery, które oferują więcej niż zwykły YouTube DL. Ale to tam jest więcej niż zwykły YouTube DL, bo tam jest jakieś czytanie komentarzy, czytanie czatu.
7: YouTube DL potrafi takie rzeczy robić.
6: Też?
7: Tak, może jako metadane zapisywać, tak.
6: Aha, ale czat na żywo w tych?
10: Tak.
6: Okay.
7: Chyba tak. Komentarze na pewno, więc...
6: No dobra, no to zobaczmy, co tu się wydarzyło.
10: Zresztą YouTube też korzysta chyba z YouTube.
6: Develop with YouTube. I klikam.
7: Co tego tu nie wiem, ale...
11: To znaczy, wiecie, ja
6: myślę,
11: że...
3: Myślę, że najzwyczajniej w świecie aplikacja jest i to jest fakt. Nie rozstrzygniemy tu tego, no czy tak, ona jest stworzona zgodnie czy niezgodnie z polityką YouTube'a, natomiast trzeba się liczyć, bo to nie jest pierwsza aplikacja, która pozwala na odtwarzanie na zablokowanym ekranie materiałów z YouTube'a. Już kiedyś takie aplikacje były i one ginęły. Więc trzeba się z tym liczyć, że ta aplikacja po prostu kiedyś może zniknąć. Może zniknąć za kilka lat, a może równie dobrze przestać działać jutro.
6: Na przykład. No, póki jest, to pomyślałem, że się gdzieś nią tam podzielę, bo są takie sytuacje, tak jak mówię, ja na przykład
10: Mogę prosić o jej nazwę, żebym mógł sobie ją sprawdzić.
6: Tubecast Air. Tubecast. Jedno słowo i drugie A-I-R.
10: Okej.
6: No, więc tak jak już mówiłem, tutaj nie namawiam do tego, żeby twórców okradać, bo to, no wiadomo, nie o to chodzi, tak?
10: No ja akurat za premium płacę uczciwie, więc...
6: Jasne. No ja oglądam reklamy na przykład i to czasem wszystkie. Natomiast są takie materiały, które no nie są nastawione na zysk.
3: Jak chociażby Tyflo Podcast.
6: Chociażby Tyflo Podcast, albo no, mówię, jakieś webinaria, które tylko tam wylądowały, ewentualnie tam i na jakimś Facebooku. Jakieś konferencje, jakieś inne rzeczy. Czasem się zdarzają audiobooki i to zdaje się nawet legalne, na zasadzie promocja jakiegoś wydawnictwa i tak dalej.
10: No przecież słuchajcie, ja ostatnio sobie słuchałem Wiedźmina, jakiegoś opowiadania właśnie wiedźmińskiego, chyba ostatnie życzenie właśnie z YouTube'a i to chyba był nawet z legalnego kanału Monopolis.
6: No. Więc tego typu materiały, rzeczy, które... Gdzie YouTube jest tylko medium, tak? Do udostępniania rzeczy, więc no... No, jak ktoś tak ma tam jakiś materiał, który tylko tam jest dostępny, no to jest pewne rozwiązanie.
10: Dobrze, to w takim razie tyle z mojej strony.
3: Okej, Patryku, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za...
10: Przepraszam,
3: tak?
10: Jeszcze jedno. Jeszcze się chciałem odnieść do wczorajszej audycji, którą... Tutaj Patryka Chojnackiego a propos Hearthstone'a, w zasadzie odniosę się do jednej rzeczy, żeby już w komentarzu potem nie pisać. Patryk Chojnacki powiedział, że no w tym WoWie Retail, który tam jest darmowy, tam do 25 levela, no to tam za wiele nie zrobimy. A właśnie, że zrobimy. Dzięki dodatkowi Blind Slash, który sprawia, że ten WoW Retail jest w pełni grywalny, a podobnie jak zresztą sam grałem, więc wiem. Więc jak najbardziej w dostępny sposób ten 25 poziom osiągniemy i mało tego jeszcze obsłużymy dodatki do tego WoWa, czyli Dragonflight, Battle of Azeroth. To wszystko jest omapowane, zmapowane. Wiadomo, że ten Blind Slash on nie działa tak super i nie nawiguje jak SKU do klasika, ale jak najbardziej się da. Gram, wiem, da się.
3: Super, Patryku. To dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć o tego typu rzeczach. Dzięki za sprostowanie tej informacji. No i w takim razie, skoro mamy już jednego słuchacza wypowiedź za nami, a to nie jest ostatnia wypowiedź naszego słuchacza, bo mamy na WhatsAppie Bobo, jeżeli jest jeszcze z nami. Witamy. A chyba już nie mamy. Mieliśmy. Ale już nie ma. To możemy iść dalej.
11: To przechodzimy do następnego newsa. W zasadzie zestawu newsów. Drobne newsy od Piotrka.
7: Dokładnie. I zaczniemy sobie od skontynuowania wątku z iPadami w sumie poniekąd, bo no właśnie rozmawialiśmy o różnych aplikacjach, które by można na tym iPadzie wykorzystać. Jedną z takich aplikacji, która pojawiła się całkiem niedawno, jest Logic Pro, czyli taki bardzo zaawansowany program głównie do tworzenia muzyki, który był wcześniej dostępny na Macu, no ale teraz też ukazała się jego wersja na iPada, ale też ogólnie pokazała się jego nowa wersja 10.8 na Macu, a na iPadzie to jest wersja 1.1, no taka aktualizacja, która przynosi całkiem sporo nowości. Taką główną nowością w obu wersjach jest to, że mamy asystenta do masteringu, czyli takiego narzędzia, które też inne firmy, na przykład iZotop oferują jako wtyczkę, no to teraz mamy coś takiego wbudowanego w samego Logica, czyli to jest narzędzie, które posłucha tego naszego utworu, nad którym pracujemy, no i pomoże nam dostosować poziomy, żeby wszystko było ładnie słychać, żeby nic nie było za głośno. On tam automatycznie dostosuje poziomy głośności, może nam wprowadzić jakiś korektor, też możemy jakoś też lekko dostosować, jakie brzmienie ma mieć finalny projekt. Oczywiście też możemy sobie posłuchać naszej wersji tego, co nam asystent proponuje, no i ewentualnie wtedy takie zmiany od razu sobie wyeksportować do pliku. Są też nowe dźwięki, nowa paczka dźwięków, są też aktualizacje w samplerze w obu wersjach, więc są tutaj takie zmiany, ale też są zmiany dostępności.

0: zaetykietowane, teraz są zaetykietowane. VoiceOver teraz widzi, czyta pasek menu, bo aplikacja jak taka, bardziej jakiś desktopowy program ma takie swoje menu na górze. No i ono teraz jest VoiceOverem dostępne, wcześniej nie było. Są czytane nagłówki ścieżek w mikserze, więc możemy ścieżkami lepiej zarządzać. Obszary grania na instrumentach wirtualnych, no bo oczywiście możemy sobie do naszego iPada podłączyć taki prawdziwy keyboard i grać na klawiszach, no ale też możemy po prostu grać na ekranie dotykowym. To wcześniej nie było dostępne z VoiceOverem, czyli tam pewnie, nie wiem, nie było tej interakcji bezpośredniej, a teraz już to wszystko jest. No, generalnie można to podsumować tak, że VoiceOver teraz czyta rzeczy, których wcześniej nie czytał, między innymi wartości suwaków, zaetykietowane przyciski są, jakieś elementy, które wcześniej po prostu były niewidoczne, teraz są widoczne, możemy też na przykład zarządzać rolką w fortepianie, czy tam możemy ręcznie edytować, czy wstawiać nuty, to też wcześniej nie było dostępne. No, więc myślę, że to może być dobry moment, jeśli ktoś ściągnął tą aplikację wcześniej i zauważył, że coś było niedostępne, a może zastanawiacie się, czy ją warto sobie przetestować, no to teraz myślę, że spokojnie można. Na Macu też jest kilka zmian dostępności, tylko tutaj ich nie jest tak dużo, no też aplikacja na Macu była wcześniej bardziej dostępna. Tutaj możemy uaktywniać sceny podczas zapętlania na żywo. Są poprawki w nawigacji w mikserze i mamy ustawienia osobne szczegółowości, to coś, co użytkownicy Reapera już mogą znać. Możemy osobno ustalić, jak VoiceOver ma czytać nam pozycję głowicy osobno dla odtwarzania, dla nagrywania i dla nawigacji, kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, więc możemy sobie lepiej tą szczegółowość dostosować i też są poprawki w czytaniu paska narzędzi i trybu automatyzacji w mikserze, więc tutaj kolejne poprawki dla miksera. Znajdziecie linki do wiadomości o tych nowościach zarówno na Macu i na iPadzie, możecie sobie konkretnie przejrzeć, co tam zostało zmienione. No, generalnie dużo się pozmieniało i z tego, co widzę, dużo na plus. No a propos plusów i minusów, to teraz przechodzimy do Windowsa.
1: Ale
0: i
1: to moment, no? Bo no? Wydaje mi się, że tak ktoś też chyba pisał, że Logic ma jakieś w ogóle takie inteligentne narzędzie zaraz do masteringu, jakkolwiek to nie jest związane z dostępnością.
0: Mówiłem na początku, tak.
1: Tak?
0: A. Tak, że ten asystent się pojawił, tak, najpierw mówiłem o takich ogólnych nowościach.
1: Okej.
0: Tak, no jest to właśnie taki asystent, który nam pomaga lepiej zmiksować nasze ścieżki. Fajnie, że takie rzeczy gdzieś w takich aplikacjach się pojawią, no bo to były rzeczy, za które wcześniej musieliśmy zapłacić, więc no, jeśli to działa fajnie, no to super. Dobra, no to w takim razie przechodzimy dalej. Właśnie a propos plusów, minusów, pojawił się kolejny dodatek do NVDA, który możecie ściągnąć sobie z GitHuba lub ze sklepu. Natomiast w sklepie on jest ustawiony jako wersja jeszcze rozwojowa, wersja beta, więc kiedy przejdziecie sobie do sekcji sklepu, na zakładce dostępne dodatki, musimy sobie kanał przełączyć ze stabilnych na, nie wiem jak to jest przetłumaczone, na rozwojowe, na beta, i wtedy ten dodatek nam się wyświetli. Nazywa się Simple Calculator, no i właśnie jak może wskazywać jego nazwa, to jest bardzo prościutki kalkulator. Wygląda on tak, że po instalacji możemy nacisnąć NVDA Alt S domyślnie, ten skrót możemy sobie zmienić w ustawieniach, no i wyskakuje nam bardzo proste okno, w którym możemy różne obliczenia wykonywać. To okno wygląda tak, że mamy dwa pola edycji. W pierwszym wpisujemy działanie, które chcemy wykonać. Tutaj możemy wszystkie takie podstawowe działania różne wykonywać. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i tak dalej. Po wpisaniu działania naciskamy Enter i wtedy nam NVDA automatycznie też przeczyta wynik. Przechodząc tabem widzimy wynik w polu edycji, więc możemy sobie go spokojnie przejrzeć. No i na końcu mamy jeszcze przycisk Kopiuj, który pozwala nam ten wynik po prostu skopiować do schowka. Bardzo prosty dodatek, no i właśnie nam pozwala z dowolnego miejsca w systemie sobie różne obliczenia wykonywać. Następnie przechodzimy do gier i tutaj właśnie najpierw mówimy o tej grze, o której już Patryk troszkę wcześniej wspomniał, czyli grze Cyber Cards. Cyber Cards to jest gra, która łączy elementy gry karcianej, tak zwanych roguelike'ów,

0: I też gier RPG. Jeśli ktoś grał w Slay the Spire, no to już coś mu może to powie, jeśli nie. To jest taka gra, w której kiedy rozpoczynamy naszą przygodę z tą grą, to możemy sobie wybrać jedną z kilku postaci. Postacie możemy sobie odblokowywać. Każda też ma jakieś swoje unikalne karty i umiejętności. No i potem musimy przejść przez planszę. Przez planszę przechodzimy, wybierając jedną z dostępnych ścieżek. Od razu możemy zobaczyć niektóre pola, przez jakie przejdziemy, więc widzimy, czy napotkamy łatwiejszą, czy trudniejszą jakąś walkę, czy może uda nam się dotrzeć do jakiegoś przedmiotu, czy sklepu. No natomiast kiedy wybierzemy jakąś ścieżkę, no to możemy iść tylko do przodu, nigdy nie możemy się cofnąć, więc no tutaj już mamy taką kwestię, że musimy jakieś decyzje podjąć. Też te plansze są generowane losowo, więc może być tak, że raz trafimy na łatwiejszą planszę, dojdziemy dalej, a może być raz tak, że no po prostu zginiemy szybciej. No ale kiedy już wejdziemy do jakiejś bitwy, no to gramy właśnie w taką grę karcianą i tutaj w przeciwieństwie do Slay the Spire, gdzie mieliśmy jednego przeciwnika, byliśmy my i nasi przeciwnicy, po prostu rzucaliśmy kartami, no to tutaj mamy trochę elementy właśnie takiej gry typu Slay the Spire, ale też nawet Hearthstone'a, no bo mamy naszą postać i nasza postać też może wykonywać różne działania, może atakować przeciwników czy się jakoś bronić. No mamy oczywiście naszą talię i różne karty, które no, mogą też wykonywać jakieś ataki lub mieć jakieś inne efekty, ale oprócz tego kartami mogą też być stronnicy, więc możemy trochę tak jak w Hearthstone'ie gdzieś sobie na pole bitwy wysłać stronników używając naszych kart. No i wtedy oprócz tego, że jesteśmy my, są nasze karty, jest przeciwnik, który też ma swoje jakieś karty, no to jeszcze możemy mieć stronników, którzy też mogą różne akcje wykonywać. No i też oni mogą atakować, mogą nas obronić, jeśli przeciwnik będzie nas próbował atakować, możemy poprosić, żeby któryś z naszych stronników poświęcił swoje życie, żebyśmy my nie doznali obrażeń. No i w ten sposób właśnie musimy takie bitwy pokonywać. To jest gra mobilna, ona jest dostępna zarówno na iPhone'a i Androida. Jak tutaj Patryk wspomniał, na iPhone'a już jest publiczny link do Test Flight'a, chociaż tutaj jeszcze ta dostępność jest dopracowywana, chociaż no widać, że autor chce tą dostępność zrobić fajnie, bo na stronie, którą podlinkowałem w komentarzach w pierwszym poście, jest demonstracja wideo, którą właśnie przygotował DRG, pan Mateusz Reim z Brazylii, w której pokazuje, jak ta gra działa. No i widać, że tam jest naprawdę fajnie dostępność przemyślana, bo o wszystkim jesteśmy informowani automatycznie, kiedy dostajemy obrażenia, czy nasz przeciwnik, kiedy dobieramy karty, o wszystkim jesteśmy informowani, czy na tej mapie, na której podejmujemy różne decyzje, ale też podczas samej rozgrywki, która polega głównie na tym, że przeciągamy karty w odpowiednie miejsce, więc tutaj musimy na jakąś kartę stuknąć dwukrotnie, przytrzymać i w odpowiednie miejsce przenieść. No to dostajemy komunikaty bardzo podobnie jak na przykład podczas organizowania ekranu początkowego. No tutaj niestety czynności nie ma na razie. Nie wiem, czy silnik, w którym ta gra powstała, coś takiego wspiera, czy nie. No natomiast nawet bez tego, podczas tego przenoszenia, gra nam zawsze będzie mówiła, co akurat zrobimy, więc można się po prostu nauczyć, gdzie odpowiednie miejsca są no i po prostu w ten sposób, słuchając tego, co nam mówi gra, możemy bez problemu sobie te karty przenieść. Więc możemy sobie tą grę ściągnąć teraz na iPhone'a właśnie jako na Test Flight'cie. Może też jest jakaś beta na Androidzie, no ale też jeśli nie chcecie, wolicie poczekać na taką bardziej dopracowaną wersję z dostępnością, no to możecie sobie tą grę za darmo ściągnąć albo z App Store'a, albo z Google Play'a, z zastrzeżeniem oczywiście, że w tym momencie ta wersja, która tam jest, nie jest dostępna. No tam coś jest czytane, ale nie wszystko. No to możecie sobie ją ściągnąć, albo właśnie zaobserwować kanał RSS dla tej aplikacji, no i po prostu czekać na to, kiedy ta aktualizacja z dostępnością się pokaże. My też wam o tym damy znać, ale to ta gra naprawdę zapowiada się ciekawie, zwłaszcza dla fanów takich gier strategicznych, RPG. Jeśli ktoś właśnie lubi Slay the Spire i chciałby coś takiego właśnie na swój telefon, no to myślę, że to będzie na pewno gra warta polecenia. I następna gra, gra Race for the Galaxy, kolejna gra karciana, tym razem na Windowsa. Konkretnie Race for the Galaxy to jest fizyczna gra karciana, taka stołowa, którą można sobie normalnie kupić, dostajemy wtedy talię kart, w którą gramy z kilkoma osobami. No i to jest gra, w której próbujemy skolonizować kosmos. Tworzymy planety, kolonie, no i musimy je rozrastać, handlując z innymi graczami. No ostatecznie chodzi o to, żeby właśnie jak najwięcej tej przestrzeni zdobyć, no i pokonać naszych innych graczy poprzez właśnie dobieranie kart i odpowiednie nim granie. I tutaj pan Zachary Klein chciał bardzo w tą grę sobie pograć. Znalazł gdzieś w internecie jej wersję cyfrową, która niestety nie była dostępna, natomiast silnik, na której to powstało, był otwarty. No i postanowił zrobić wersję tekstową, która będzie dla nas dostępna z czytnikami ekranu. I właśnie to zrobił. Możemy sobie po prostu pobrać tą wersję, na razie to jest tylko na Windowsa dostępna, może kiedyś też się pokażą wersje na inne systemy, no ale wystarczy ją po prostu gdzieś rozpakować, uruchomić plik exe i gra się nam otwiera w wierszu poleceń, no i wydajemy jej polecenia, też nam gra będzie mówiła, co w danym momencie możemy zrobić, ale to też trochę jest wybierania z menu, ale też mamy polecenia, które pozwalają nam podejrzeć, co mamy akurat w naszej talii, co jest dziś publicznie widoczne, co pozostali zawodnicy robią. Oczywiście możemy też tutaj grać z komputerem, to jest ponoć bardzo dobra sztuczna inteligencja, przeciwko której możemy grać. I też oczywiście w dokumentacji jest link do oficjalnej instrukcji, jak w Race for the Galaxy się gra, no, które też warto przeczytać, no bo gra ma swoje polecenia, które są proste, ale zasady samej gry są dosyć skomplikowane, więc no, żeby dobrze się w tą grę grać, nauczyć, bo to jest taka też gra strategiczna, no to nam pewnie zajmie trochę dłużej czasu, no ale to jest też właśnie gra darmowa, jeśli ktoś lubi takie gry karciane, strategiczne, no to myślę, że jak najbardziej warto się zainteresować. To wszystko ode mnie, ale to jest jeszcze nie koniec, bo tutaj mamy jeszcze jedną informację, którą...
1: Tak.
0: A właśnie nie wiem, kto wrzucił, ale
1: to ja, przepraszam, bo się nie podpisałem, ale nie, to tylko tyle. Nawet nie wiem, czy ten sprzęt jest, szczerze powiedziawszy, w Polsce sprzedawany, ale kończy się wsparcie techniczne dla Victor Reader Track. To nie jest Stellar Track, ten nowy, który teraz jest i niedawno był w Tyflo Podcaście omawiany, tylko ta starsza wersja taka, gdzie to był i czytnik książek, i GPS. To takie pierwsze urządzenie typu właśnie combo, no to ono już nie będzie, no, od przyszłego roku wspierane. Po prostu tak tylko chciałem dać znać.
2: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Tym razem jest z nami Roman. Witamy.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Aż się zaochociłem tymi grami, rzeczywiście. To zawsze był taki ciekawy kawałek i cieszę się, że się rozwija, bo to zawsze bolączka była, że mało gier.
2: Oj, teraz to fajnie. Mało czasu, fajnie. A nie mało gier.
0: Mało
2: to...
0: czasu, tak.
2: Teraz to jest tak inny problem.
1: Grałeś już w Force na przykład.
3: Ścigałeś. Coś się stało ze słyszalnością, przynajmniej u mnie.
1: Nie, to ja mam mikrofon.
3: A, Mika.
1: To tu Paweł i mikrofon miałem w dół. Dobra. Pytałem, czy już grałeś w Force, czy już się ścigałeś w Forza.
3: Jezu, jeszcze
1: Motorsport.
3: Nie, ale to... No nie, ale to już bardzo chętnie. To poszukam. Znajdę u was linka, prawda?
1: Tak. Znaczy, to jest wiadomość, która jest po wszystkich mediach, więc nawet nie musisz u nas szukać. Jak w Google wpiszesz, to powyskakuje ci mnóstwo artykułów. Nie, mnie już znajomy namawia, żebym sobie kupił, bo on
3: uważaj
1: to już
3: na
1: kupił...
3: mikrofon, Paweł.
1: Bo on już kupił... Mam cały czas tam samym miejscu.
2: Nie, jest okej. Jest okej.
1: No już kupił kolega, no kupił Bugatti, no i namawiam, żebym kupił sobie grę, więc...
3: Dobra, okej. Okay. Posłuchajcie, ja chcę dwa słówka, bo dzisiaj w App Store pojawiła się najnowsza wersja aplikacji, której szczerze kibicuję, doglądam, i czyli aplikacja do wspierająca komunikację, korzystanie z komunikacji miejskiej. Ona się nazywa Time for Bus. W nowej wersji, co w nowej wersji? Długo nic nie było rzeczywiście, ale głównie dlatego, że były duże prace zapleczowe, których nie widać, a potem było dużo sprawdzania, czy w ramach tych prac coś się nie popsuło. Trochę się popsuło, więc było sporo naprawiania, ale też przy okazji trochę nowości. Co mamy? Na pewno mamy znacznie mniejsze zużycie baterii, bo tu zrobiono dużą optymalizację. Na pewno mamy poprawioną lokalizację. Na pewno mamy, przynajmniej w iOSie, a być może już nawet, bo wiem, że część już w Androidzie też się rozeszła, bo już jest w sklepie, tylko to się tak jakoś rozchodzi nie od razu, czyli już wiem, że 10% na pewno poszło, a dalsze procenty tam lecą sobie. To jest sprawa powiadomień o przystankach. To prosta funkcjonalność. Chodzi o to, że możemy, stojąc na przystanku, zaznaczyć sobie autobus i przystanek, na którym chcemy wysiąść, i będziemy informowani w dwóch wariantach, albo co przystanek będzie informacja o tym, jak przystanek się nazywa i o której będziemy na ostatnim przystanku. I tak co przystanek, a na przedostatnim usłyszymy, że następny przystanek, nazwa i tutaj wysiadasz, po czym przypomnienie, pamiętaj wysiąść na najbliższym przystanku. Albo drugi wariant to jest informacja o nadjeżdżającym autobusie, a potem już tylko o dwóch ostatnich przystankach. Tak jak było na początku kiedyś w Androidzie, tylko to też jest poprawione, że te powiadomienia działają również na zablokowanym ekranie. Poprawiono ulubione. Teraz można ulubione nazywać po swojemu. Czyli mamy przystanek, nie wiem, Marszałkowska 01 i możemy napisać, że to jest, no nie wiem,
4: praca czy cokolwiek,
3: koło mojego kolegi. I będzie w ulubionych nazwa Marszałkowska 01 koło mojego kolegi. To jest wygodna rzecz. Ostatnią opracowaną funkcjonalnością jest troszkę konsultowana z autorami z Singastan Move'a funkcja kompasu. Chodziło o to, żeby można było wskazać kierunek przystanku, który oglądamy. Czyli nie na którym jesteśmy, ale jeśli wybierzemy inne, no to chodzi o to, żeby przynajmniej mieć orientację, w którą stronę ten przystanek jest. On nie wskazuje drogi, no bo na przykład jeśli jestem po lewej stronie i przystanek w przeciwną stronę będzie po drugiej stronie tej samej jezdni, to on pokaże całkiem dokładnie na wprost. I to nie znaczy, że tam trzeba iść, bo tam jest jezdnia i tam nie chodźmy, ale mamy informację, gdzie jest ten punkt końcowy. To wskazuje w miarę ładnie. Rzeczywiście warunek jest taki, żeby telefon był w poziomie i telefonem wskazujemy wyraźnie punkt, czy szukamy tego punktu dookoła siebie i już. To jest w tej chwili aplikacja, ja bym powiedział, na poziomie zero. Ja tam w tej chwili właściwie bugów nie znajduję, właściwie błędów.
4: A
3: ja
4: mam pytanie przy okazji.
3: Oj, czekaj. Ja mam jakiś kłopot ze słyszeniem. Ale jestem, tak? Mogę.
2: No jesteś, może teraz będzie lepiej.
3: O, doskonale, tak.
2: No to powiedz jeszcze raz.
4: Tak, ja mam takie pytanie, bo... Z aplikacji korzystam nieraz i właśnie do takiego informowania o przystankach, jak sobie jadę autobusem. No i problem polega na tym, że zbliżam się do przystanku jakiegoś tam. Mówi, że następny przystanek jakiś, do tego przystanku jest tam powiedzmy 2 minuty, nie wiem po co mi ta informacja, ale okej. Okay. Ostatni przystanek to jest, czyli ty, na którym wysiadasz, to jest jakiś i do niego jest ileś czasu. I co? Każdy przystanek, nie wiem w sumie po co, dowiaduje się o tym, na jakim przystanku mam wysiąść. To już wiem. I teraz jestem ciekaw, dlaczego to zostało tak zrobione. Znaczy, po co aplikacja mi przypomina co chwila, na jakim przystanku mam wysiąść?
3: Tomku.
4: I podaje ileś tych czasów. I to co chwila.
3: To, już ci tłumaczę. Po pierwsze, dawno nie oglądać aplikacji, bo to, o czym ja mówię w tej chwili, to jest właśnie jedna ze zmian. Zmiana polega na tym, że po pierwsze, nie podajemy czasu dojazdu do następnego przystanku, bo to nie ma zupełnie znaczenia. Rzeczywiście, bo zwłaszcza, że może być błędne, bo staniemy w korku i okaże się, że miało być 2 minuty,
4: a będzie... No to z reguły i tak są od 1 do 3 minut, powiedzmy, no chyba, że jest jakiś...
3: Więc tego już nie ma. Jak dziś zainstalujesz aplikację w wolnej chwili, albo jutro, albo kiedy tam chcesz, to już tej informacji nie ma. I druga rzecz, można po pierwsze wyłączyć te powiadomienia, to się nazywa powiadomienia dodatkowe, i wtedy dostaniesz informację tylko na przedostatnim przystanku.
4: To znaczy ja bym na przykład chciał mieć powiadomienia tylko na senny przystanek jakiś, dlatego że jeżeli jadę autobusem, który znam, to mniej więcej wiem, że jeżeli jestem w połowie drogi, to pewnie jakieś na przykład, nie wiem, 15 minut, załóżmy. I fajnie by było wiedzieć mniej więcej, gdzie jestem, bo czasami autobus mi nie gada, albo gada, ale ja bym w sumie chciał sobie książki jeszcze posłuchać, ale no niekoniecznie wiedzieć, że ten przystanek będzie teraz za 15 minut, a teraz za 10, a teraz za 8, a teraz za 6, bo to mniej więcej wiem.
3: Nie, wiesz co, będzie troszkę inaczej, nie będzie za ile minut, natomiast będzie... Bo to jest większość. Ja nie wiem, czy można będzie to wyłączyć. Zastanowimy się nad tym. O której będzie?
4: To fajnie by było, gdyby to można było wyłączyć, dlatego że jeżeli ja jedę, wiesz, tym autobusem po raz 374, no to ja to sobie sprawdzę mniej więcej. I jeżeli wiem, że o tej godzinie korków nie powinno być, to czy ja pojadę 2 minuty wcześniej, czy 2 minuty później, to nie ma żadnego znaczenia.
3: No,
4: i fajnie by było, że to można było wyłączyć, dlatego że jeżeli właśnie coś robię oprócz tego, bo na przykład jadę z dziećmi i no, chciałbym mieć takie podstawowe komunikaty, gdzie jestem. I na ich podstawie, w związku z tym, że tym autobusem jadę bardzo często, załóżmy, no to ja wiem mniej więcej, gdzie jestem, ile mi czasu do domu zajmie dojazd. I fajnie byłoby móc to wyłączyć w razie czego.
3: Rozumiem, okej. Okay. Pogadamy o tym. Rozpatrzę, jakby to zrobić, żeby tą informację skrócić, tak? O ten czas ostatniego przejazdu, czas przejazdu na ostatni przystanek, bo to w tej chwili to tak jest podawane, że jest albo tylko 2 ostatnie przystanki, albo właśnie czas, znaczy, albo każdy przystanek, gdzie jesteś, i nazwa ostatniego przystanku i jego czas. Więc może to...
4: No właśnie po co ta nazwa ostatniego przystanku? No bo wiesz, jeżeli ja jadę na przystanek, o który znam, bo jest koło mojego domu i jeżdżę tam codziennie, to jak ja te informacje słyszę po raz 20 w ciągu jednej podróży, to mnie trzęsie.
3: Rozumiem. Okej. Popatrzymy na to. Dobra? Bo to jest jednocześnie, wiesz, bo to jest właśnie dla tych, którzy są u siebie, to tak. Ale ci, którzy się spieszą albo zastanawiają się, czy zdąży na pociąg, bo tam ma o 20...
4: Nie, no jasne, ale dlatego fajnie by było mieć to konfigurowalne w jakiś sposób. Chcesz mieć? To proszę bardzo. Chcesz nie mieć? To sobie wyłącz.
3: Rozumiem. Okej. Okay. Dobra. Poza tym... troszkę poprawiony planer, ale planer mnie jeszcze bardzo nie satysfakcjonuje. Nad planerem przypuszczam, że będziemy pracowali jeszcze. No i plany są takie ciekawe dosyć, bo rzeczywiście jest i w planie to na Tyflosie tam Jarek pisał dużo o takim pomyśle prostym i rzeczywiście przydatnym. To znaczy, jeżeli oglądamy sobie trasę autobusu, to dobrze byłoby mieć informacje o dalszych przystankach zgodnie z czasem przejazdu na ten przystanek, czyli jak wsiadam do autobusu o 12, mam do przyjechania 10 przystanków i wysiadam na przystanku 10 o godzinie 12:30, to niepotrzebna mi jest informacja, jakie autobusy odjadą o 12, bo tam mnie o 12 nie będzie. Wolałbym mieć informację, jakie z tego przystanku autobusy odjeżdżają od 12:30. No zobaczymy. To takie rzeczy, troszkę jeszcze z powiadomieniami, żeby można było ustawić powiadomienia wcześniej, na przykład na 15 minut przed przyjazdem, albo zgodnie z przystankiem, na przykład jak będzie 3 przystanki przed moim, bo jakiś ma tam, nie wiem, przypuszczalnie, załóżmy, korek, ja wiem, że jak będzie 3 przystanki przed moim, to ja wtedy mogę wyjść z domu. O, tak. No, jest tych pomysłów trochę. Póki co dostępnościowo jest to doskonała i tego pilnujemy. No i duża praca nad rozszerzeniem zasięgu. Udało się włączyć Wrocław, udało się włączyć Kraków od mojej ostatniej gawędki na ten temat. Opole, nie pamiętam, czy już był Białystok, czy nie, ale też jest. No i pracujemy dalej. Pracujemy, przyznam się szczerze, intensywnie nad Łodzią. No coś tam jeszcze. Zobaczymy. Zobaczymy. W najbliższym czasie, no.
4: A mogę mieć jeszcze jedno pytanie?
3: A proszę cię bardzo.
4: Załóżmy, jestem na przystanku X i chcę pojechać 2 przystanki albo 3. Część autobusów tam dojedzie, część nie. I no, czy jak proste dałoby się zrobić coś takiego, że włączam powiadomienia o nadjeżdżających autobusach? Okej, okay, tak, to się może mylić, to... ale powiedzmy, że niedługo prawdopodobnie będzie autobus taki i taki. I teraz na przykład ja wiem, że muszę się zapytać ludzi, czy za tym autobusem nie stoi przypadkiem jakiś drugi, bo może być duże zagęszczenie teraz autobusów, albo nie.
3: To jest trudny temat, a raczej zastanawiamy się nad taką wersją wydarzeń, żebyś mógł sobie oznaczyć autobusy, o których chcesz być powiadamiany. Powiedzmy, na przystanku jest 15 autobusów, a mnie interesują 3.
4: Jest za dużo. Zawieja minus 15 stopni, ja mam w jednej ręce zakupy, w drugiej dziecko 7-letnie, które mi skacze, to ostatnie, co bym chciał robić, to się szarpać z telefonem i wybierać 6 autobusów, którymi chcę jechać.
3: No Tomek, na trudy...
4: Ja wiem, to zawsze jest, ale jakby wiesz, o co chodzi, po co mnożyć byty i po co ja mam się deklarować, że chcę być informowany o konkretnych autobusach. Ja chcę mieć o wszystkich, bo ich jest dużo i w sumie posumów mi o wszystkim ale i ja już sobie poradzę.
3: Posłuchaj, to rozpatrzę to. To jest oczywiście głównym problemem, to są dane, bo to nie jest problem aplikacji, tylko problem chwiania danych, bo jak system dostanie informacje po kolei, no to, a one się też zmieniają, trzeba by jakoś to rozpatrzeć. Ale ciekawy temat i to jest na dobry czas na zgłaszanie takich tematów, bo w końcu widzący mają tak samo. Oni mają wszystkie linie od razu i widzą, która jest bliżej, a która jest dalej.
4: No tak, tylko ideałem. Widzący mają wszystkie linie, ale widzący przede wszystkim widzą nadjeżdżający autobus.
3: No tak.
4: My nie widzimy. W sensie, wiesz, dopóki on nie przyjedzie i dopóki my się nie spytamy, co to za autobus, to my się tego nie dowiemy. Mało tego, jeżeli są duże przystanki, na których potrafią się zatrzymać 3 autobusy, jeden za drugim, to my się w sumie też tego nie dowiemy. Znaczy, możemy się nie dowiedzieć. Istnieje niebezpieczeństwo, że właśnie na dużych przystankach zatrzymują się nam 3 autobusy i mówią, muszę teraz sprawdzić, że na przykład autobus jakiś będzie za minutę i następny też będzie za minutę i następny też będzie za minutę i następny będzie za 2 minuty. Czyli jest duża szansa na to, że one się gdzieś przemieszają, że one się ustawią jeden za drugim i muszę bardzo uważać, ale ja to najpierw muszę sprawdzić w aplikacji, stojąc na przystanku, otwierając aplikację, otwierając najbliższe przystanki, otwierając sobie ten konkretny przystanek i sprawdzając sobie konkretne linie, które tam na tym
3: przystanku
4: się zatrzymają.
3: Tomek, to trudno, to znaczy mówię, to trzeba rozpatrzyć, bo pamiętaj, dostajesz sygnał. Pierwszy 122, drugi 133, trzeci 144, ale zaraz potem się okazuje, nie, to był błąd systemu. Pierwszy jest 144, a drugi jest 122, a trzeci jest 133. Nie, ale proszę nawet, pana, to był błąd
4: ale
3: systemu.
4: Ale nawet niech on tamto... Wiesz, ale to nawet wystarczy, to nie... że program mi powie, że niedługo mają być 3 autobusy, czy tam niedługo mają być następujące autobusy, taki. I okej, kolejność może się zmienić, ale ja wiem, że trzeba zachować czujność, bo nie wiadomo, w jakiej kolejności podjadą, ale ma być duże zamieszczenie. A jeżeli wiesz, jeżeli ma być sytuacja, że teraz ma być jeden, a następny za 8 minut, no to luz.
3: Świetnie.
4: No bo one się nie miną.
3: Rozumiem, dobra. No, tak. Okej. To ja taki apel do słuchaczy w takim razie, bo nam się to fajnie gada, ale tematów jest pewnie jeszcze wiele. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to ja poproszę tutaj w komentarzach, bo takich pomysłów i potrzeb może być wiele jeszcze, na które nie wpadniemy. Tutaj, jak rozumiem, informacja o nadjeżdżających autobusach bez udziału użytkownika, czyli taki obserwator tego, co się w najbliższym czasie na przystanku wydarzy. Wcześniej mówiłeś, już zapomniałem, widzisz. Trzeba szybko notować.
4: O powiadomieniach bez czasu.
3: A, wyłączenie ostatniego
4: przystanku. Znaczy, żeby można było sobie przełączyć te informacje,
3: dobra.
4: Bo mnie to naprawdę trochę denerwuje czasami, zwłaszcza jak, nie wiem, właśnie coś patrzę, słucham i po prostu nagle mi syntezator długi komunikat mówi o tym, gdzie jesteśmy.
3: No on jest trochę skrócił się, ale jeszcze trochę tak, rzeczywiście. Także ja zachęcam do pobierania rzeczywiście od dzisiaj. Jest ta nowa wersja w iOSie. W Androidzie też jest nowa, tylko ona właśnie z tymi powiadomieniami tak nie klar, bo ona nie działa w Androidzie przy zablokowanym ekranie.
4: Nie, nawet chyba nie o to chodzi. Ona nie mówiła sama z siebie powiadomień, ona je wysyłała, ale to były klasyczne powiadomienia, które nie było odczytywane,
3: no tak.
4: Przynajmniej o najbliższych przystankach, więc żeby dowiedzieć się, kiedy będę, to muszę i tak odblokować telefon.
3: No więc to jest podstawowa
4: zmiana. W sumie to
3: zmiana,
4: na jedno wychodzi, czy ja będę miał te informacje, czy nie, bo ja sobie sprawdzę na trasie, czy był na tym przystanku, czy nie. Bo równie dobrze mogę odczytać to powiadomienie, albo właśnie sprawdzić.
3: No ale w tej chwili właśnie będzie inaczej, będzie tak jak w iOSie, czyli chowasz telefon do kieszeni, blokujesz ekran, albo słuchasz sobie książki i nie wnikasz, nie sięgasz w żadne kawałki. On ci trochę wyciszy książkę, powie komunikat, a zobaczymy, co z tym ustawieniem, jak trudno to wyłączenie informacji o ostatnim przystanku. Popatrzę na to. Dobra? To ja tyle. To ja dziękuję pięknie.
2: Dzięki. Dzięki, Romanie, za telefon.
4: Jasne.
3: I jak coś mi się zdarzy nowego, to przybiegnę i opowiem.
2: Jasne. To czekamy w takim razie na kolejne wieści. I oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy do wrzucania różnych sugestii, propozycji, zmian w komentarze pod tym Tyflo-przeglądem. A teraz zaglądamy na WhatsAppa, bo tu się trochę wiadomości pojawiło. Na przykład Bartek do nas wiadomość nagrał.
5: Witam. Ja dzisiaj krótko w temacie braku dostępności. Michał pewnie powie, że nie odkryłem Ameryki, ale chcę się tylko z wami tym podzielić. Chciałem dzisiaj pomóc znajomemu w odblokowaniu konta w banku PKO BP, ale okazało się, że niestety osoba niewidoma sama tego zrobić nie może, ponieważ trzeba wybrać obrazki z poszczególnej kategorii.
2: A to jest rzecz ciekawa. Kiedyś pamiętam, że w Inteligo przez chwilę chyba nawet była ReCAPTCHA gdzieś tam zastosowana. Jak dobrze pamiętam, to się raz na nią napotkałem, naciąłem, ale no całe szczęście ReCAPTCHA to zawsze miała alternatywę w postaci dźwięku. Też to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jednak mimo wszystko. Tymczasem jeszcze zaglądając na Facebooka, to mamy komentarz od Macieja. Dzień dobry, udostępniam informację o ciekawym projekcie, mianowicie w listopadzie odbędzie się szkolenie z obsługi screenreadera Supernova. Myślę, że warto się przekonać, co się u nich zmieniło. Jest niedobór chętnych, więc zapraszam. Link do posta informacyjnego. Termin szkolenia prawdopodobnie ulegnie zmianie, ale po więcej informacji proszę pisać do autora posta i autorem posta, to jest grupa w ogóle, to się pojawiło w grupie Tyflotechowcy Grupa Wsparcia, więc na Facebooku sobie to znajdziecie. Oczywiście, jeżeli macie ochotę dotrzeć do tego komentarza i korzystacie z Face'a, no to u nas w komentarzu pod transmisją bez problemu znajdziecie ten link. A to nie koniec różnych komentarzy, różnych waszych wypowiedzi, bo mamy kolejną wypowiedź, która się u nas na WhatsAppie pojawiła. Tym razem nagrała się Milena.
6: Witam, z tej strony Milena. I ja chciałabym tutaj się odnieść do kwestii problemu z dźwiękiem na Windows 11, o którym jakiś czas temu opowiadałam. Sprawa się rozwiązała. A co musiałam zrobić? I co zrobiłam? Ja posiadam takie oprogramowanie, program taki, aplikację, program jak zwał, to się nazywa Support Assist. No i w tym Support Assist tam się daje zacznij teraz i się szukają sterowniki, aktualizacje, znaczy aktualizacje do różnych sterowników. I już dłuższy czas pojawiał mi się tam sterownik do dźwięku. No ale była to wersja starsza niż ja posiadałam na komputerze zainstalowany. Więc na komputerze zainstalowanym miałam nowszą wersję z tego sterownika, ale cały czas mi to nie dawało spokoju. I teraz w poniedziałek stwierdziłam, że dobra, ja odinstaluję ten sterownik od dźwięku i zainstaluję ten sterownik, który mam w tym Support Assist. I tak też zrobiłam. I co się stało? Po zainstalowaniu tego sterownika Support Assist, komputer chciał się uruchomić oczywiście. No i co? I jak już komputer się uruchomił, zaczęłam sprawdzać, czy teraz ten dźwięk jest taki halczący i okazało się, że nie. Więc wniosek jest taki, tutaj powiem do Patryka Masiewicza, który wspominał wcześniej, że najlepiej tych aplikacji, które oferuje nam firma Dell, nie używać. No to ja się tu nie zgodzę, bo jestem dobrym tego przykładem, że jednak aktualizacje, które nam oferuje dana firma, danego laptopa, w tym przypadku Della, mi pomogła i rozwiązała mi ten problem. To tyle, pozdrawiam. Miłego wieczoru.
2: Akurat jeżeli chodzi o Della, to jest niestety prawda. Ja już pamiętam swego czasu, kiedy jeszcze się tu u nas na antenie Mikołaj Hołysz pojawiał, to on opowiadał o przygodach związanych ze swoim komputerem i to właśnie też był Dell i na komputerze Mikołaja to nie dało się w ogóle zainstalować systemu, który nie był brandowany przez Della. Po zainstalowaniu czystego Windowsa od Microsoftu to działy się cuda z tym sprzętem. Więc rzeczywiście tu Dell chyba jakoś dość mocno ingeruje w to, co użytkownik może na swoim własnym komputerze zainstalować, jaki system operacyjny i jakie też sterowniki, no tu ma to dość drastyczny wpływ na działanie tego komputera. To się potwierdziło w tym, co Milena nam opowiedziała. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem od Wojtka.
7: Jeszcze raz Wojciech z tej strony. Nie wiem, czemu ta moja wiadomość tak została brutalnie przerwana. Być może rzeczywiście już zbyt długo marodziłem. Jeszcze dwa pytanka do Was, moi drodzy. Czy wiecie, jak dostać się do beta testerów WhatsAppa właśnie dla iPada? Ja szczerze mówiąc szukałem, ale z tego co wiem, chyba te testy są zamknięte już. Jest, że tak powiem, wystarczająca ilość, ale gdybyście coś wiedzieli, to będę bardzo wdzięczny za jakieś info, jak tam się dostać. I drugie pytanko dotyczy również bety, ale w tym przypadku Skype'a na tak naprawdę i na iPadzie, i na WhatsAppie pewnie już wiecie o tym, że popsuła się ta dostępność, zwłaszcza jeżeli chodzi o klawiaturę brajlowską, no po prostu się nie da pisać w brajlu. I wiem, ponoć słyszałem, że są właśnie możliwe zapisy też do beta testów Skype'a i że ten błąd został tam naprawiony. Czy coś rzeczywiście jest na rzecz? Czy możecie to potwierdzić? Dodam jeszcze od siebie, że ja wykryłem dzisiaj też, że coś się popsuło ze Skype'em na Androidzie. Przynajmniej u mnie na Samsungu Galaxy S10 bardzo, bardzo trudno się nawiguje. Sprawdzałem to i na komentarze, i na talkbacku. Tak naprawdę nie da się w ogóle eksplorować Skype'a. Tylko jakby jedyna jakaś interakcja z nim to jest poprzez takie gesty machania w lewo i w prawo, ale to działa bardzo, bardzo źle po prostu, więc nie wiem, co tam się podziało, czy to tylko u mnie, czy też ktoś to może potwierdzić, kto korzysta ze Skype'a na Androidzie, ale no tak, niestety jest.
1: No ja widziałem dzisiaj jakiś wątek na liście tej Blind Android Users, niewidomych użytkowników Androida anglojęzycznej, że ktoś zgłaszał taki problem, że Skype jest kompletnie cichy, czyli no nie odpowiada na nasze jakieś tam gesty talkbackiem czy innym czytnikiem, więc coś jest ewidentnie na rzeczy. O problemach na iPhone'ie również słyszałem, ja Skype'a bardzo rzadko używam. Wiem, że jak z Tomkiem testowaliśmy tutaj te funkcje tłumaczenia i że niby naszym głosem odpowiada, to był tam taki problem, że w czasie rozmowy tak dużo było jakichś takich zupełnie niepotrzebnych komunikatów, jakichś losowych generowanych, że nie dało się nawigować po tym oknie rozmowy, więc ciężko było mi włączyć jakoś tą funkcję tłumaczenia lub wyłączyć. Natomiast coś jest na rzeczy. Czy to zostało naprawione w betach? No nie wiem. Wiem, że ostatnio jakieś aktualizacje Skype'a wychodziły w App Store, ale na tyle rzadko używam komunikatora, że ciężko im powiedzieć.
0: Jeśli chodzi o WhatsAppa, natomiast ja sobie wygooglowałem teraz, bo takie linki do TestFlighta są gdzieś publikowane na różnych stronach i jak wpisałem WhatsApp, iPad, TestFlight, to nawet taki link mi wyrzuciło, natomiast no, liczba takich miejsc jest zazwyczaj ograniczona i w tym momencie ta beta jest pełna, natomiast jeśli sobie wpiszesz to po prostu takie hasło w Google, to pewnie znajdziesz też taki link i no po prostu trzeba go próbować. Codziennie wchodzić i nóż za którymś razem ci się uda. Ja tak pamiętam, wchodziłem do tej bety na Maca, która też na początku była cały czas pełna. No a raz mi się udało, trafiłem, że nie była i tak się do tego programu dostałem.
2: A tymczasem jeszcze jedna wypowiedź, tym razem w formie tekstowej, od Krzysztofa. Witam, podpowiem słuchaczowi odnośnie wprowadzania tekstu na telefonie Samsung. Trzeba wejść w ustawienia TalkBack, następnie w ustawienia zaawansowane i tam jest sekcja pisanie i klawiatura. I pierwsza opcja, którą trzeba rozwinąć, to ustawienie pisania. Pozdrawiam.
1: A jednak. Okej, to dzięki. To aktualizujemy wiedzę.
4: To co, przechodzimy do... Ojej, co mi się taka chrypa robi.
2: Następnie... A to nie tylko tobie. Jesień po prostu.
4: Jesień, aczkolwiek u nas w ogóle jakaś jest w masakra, jeżeli chodzi o choroby, ale możliwe, że nie tylko u nas. Tak czy inaczej, SensePrayer, czyli odtwarzacz książek i nie tylko zresztą od HIMSS, dostał nową wersję oprogramowania. Co w tej nowej wersji oprogramowania, to wie Paweł.
1: Tak, głównie usprawnienia i poprawki, ale jako, że mamy użytkowników i użytkowniczki też SensePlayera, no to przytoczę tą listę zmian, bo czemu nie? Zmiany są w wielu kategoriach, jak zwykle, bo odnoszą się do ogólnego działania urządzenia i do różnych poszczególnych aplikacji, które to urządzenie oferuje. Więc takich zmian ogólnych na przykład, no to jeżeli uaktywniony jest tryb uśpienia, no to wyłączany jest również Bluetooth. Pewnie jeżeli, nie wiem, ekran się zablokuje, czy tam urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Może nie ekran się zablokuje, to nie, ale jak urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Usunięto też opóźnienie delikatne, które występowało, kiedy urządzenie z trybu uśpienia się wybudzało. Jeżeli aplikacje androidowe są teraz na pierwszym planie, to automatyczne uśpienie nie powinno się aktywować. Jeżeli aplikacja jest zapauzowana i wybudzimy urządzenie, to przeczyta nam informację o tym, że no jest jakaś aplikacja i było zapauzowane, a nie ma całej tej informacji o czasie minionym i tak dalej, tych wszystkich informacji nadmiarowych, które były czytane. Jeżeli przyciskiem mode, przyciskiem trybów przełączaliśmy aplikację, to pozycja odtwarzania powinna być teraz między tymi aplikacjami zapamiętana. Naprawiono błąd, że jeżeli były ustawione informacje za pomocą piknięć a propos stanu baterii, no to rzeczywiście będą teraz piknięcia, a nie oznajmiania syntezą. Jeżeli będzie przy wprowadzeniu tekstu, alerty wydawane przez klawiaturę powinny odpowiadać ustawieniom alert w ustawieniach globalnych, czyli pewnie jeżeli mamy coś tam wyciszone, to nie ma też dźwięków tej klawiatury, jeżeli no nie mamy, no to powinno być wszystko czytane. Naprawiono błąd wstawiania spacji klawiszem 0 w trybie zaznaczenia znaków. W ustawieniach dodano opcję, że jeżeli mamy zablokowaną klawiaturę i naciskamy przyciski, to możemy teraz to włączyć lub wyłączyć. Otrzymujemy informację, że klawiatura jest zablokowana i nic nie będzie wykonane, bo działo się tak, że celowo ktoś sobie klawiaturę zablokował, coś sobie tam czytał, ponaciskały się przyciski i czytanie było przerywane, bo się zaczęła odzywać klawiatura, więc teraz jest to do zdefiniowania w ustawieniach. Usunięto tłumaczenie na język rosyjski, ponieważ w najbliższym czasie nie zostanie ono ukończone, ale głosy rosyjskie będą nadal dostępne, no i też na prośbę mogą być udostępnione głosy tajskie. Jeśli chodzi o menedżer plików, dodano wsparcie instalacji plików XAPK i APKS, czyli takie alternatywne formaty instalatorów na Androida, które na przykład pojawiają się na takich aplikacjach jak APK Mirror, czy APK Pure, APK Monk. I tutaj nawet producent poleca te strony i te aplikacje, żeby instalować sobie zewnętrzne aplikacje. No to fajnie, że polecają, bo nie mają swojego własnego sklepu Google, no to fajnie, że jakby oficjalnie też błogosławią to, żeby instalować z zewnętrznych źródeł. I też w menedżerze plików teraz będzie widoczny folder pobrane, tam gdzie są pobierane różne pliki, no tam też będą pobierane instalatory, jeżeli będziemy tymi różnymi nieoficjalnymi sklepami instalować aplikacje, więc warto do tego folderu czasem zajrzeć i go sobie przeczyścić. Jeśli chodzi o odtwarzacz multimediów, Po ukończeniu odtwarzania pliku suwak przewinięcia zostanie na końcu. Nie zostanie przewinięty plik automatycznie do początku, więc można się cofać w tył, gdybyśmy chcieli gdzieś tam dosłuchać końcówki. Przy odtwarzaniu audiobooków, podobnie jak w przypadku odtwarzania pojedynczych plików multimedialnych, możemy teraz ustawiać punkt początkowy i końcowy w odtwarzaniu, więc pewnie można jakieś zapętlenia robić. Każdy folder po prostu na naszej karcie pamięci lub dysku zewnętrznym lub urządzeniu na pendrive'ie w folderze audiobook, po prostu każdy podfolder będzie miał zapamiętaną pozycję odtwarzania i będzie wspierał zakładki, więc nie trzeba już go ręcznie oznaczać jako audiobooka. Jeśli chodzi o czytnik dokumentów, to naprawiono problem z otwieraniem niektórych plików PDF. Jeżeli nawigowaliśmy po nagłówku, to pomijane były niektóre słowa, to już też zostało naprawione. Naprawiono nawigację po nagłówkach w plikach HTML. Jeśli chodzi o radio FM, to naprawiono problem nadpisywania presetów wstępnie ustalonych stacji. Powstawały dwa presety pod tą samą gdzieś tam liczbą, pod tą samą cyfrą, więc tutaj to już zostało naprawione. Od teraz, jeżeli będziemy nawigować po presetach strzałkami góra-dół, to pojawią się one w takiej kolejności, w jakiej zostały przypisane do cyfr, a nie w takiej kolejności, w jakiej zostały stworzone. Kiedyś było takie komunikat głosowy, że przełączamy między dźwiękiem mono a stereo. Wycofano się z tego, no bo przerywało to słuchanie, a i tak słychać, że mamy mono lub stereo. Jeśli chodzi o radio internetowe, naprawiono problem, że po wybudzeniu urządzenia odtwarzanie radia internetowego się nie wznawiało. Naprawiono problem, że nieodczytywane były kanały znak po znaku przy używaniu cyfr 4 i 6. W aplikacji podcasty naprawiono problem możliwości uruchomienia odtwarzania podcastów dwukrotnie, czyli dwa podcasty naraz, dwa razy ten sam podcast naraz mógł grać. Można teraz, tak jak powinno to działać, już to działa, że klawiszem 0 możemy uzyskać informacje na temat aktualnie odtwarzanego odcinka. Jeżeli nawigujemy po liście podcastów i trafimy na odcinek, który częściowo został odtworzony, no to usłyszymy informacje o tym, ile zostało jeszcze czasu do końca. Można teraz podczas odtwarzania podcastu wejść do menu i bezpośrednio z ekranu odtwarzania w tym menu manipulować rzeczy, takie jak na przykład o ile ma klawiatura nam skakać po tym odcinku. Czyli tą jednostkę nawigacji możemy podrasować. Doszła możliwość streamowania podcastów w opcjach podcastów, żeby nie pobierać odcinka. To chyba Michał to pokazywał, jak prezentował SensePlayera, że nie można odcinków streamować, można je tylko pobierać. No, teraz doszła możliwość streamowania. Tutaj zaznaczają producenci, że kiedy streamujemy odcinek, to mamy jedynie możliwość nawigacji co 30 sekund. Pytanie, czy można nawigować po rozdziałach, bo to jest bardzo ważna rzecz. No, naprawiono błąd, który polegał na tym, że nawet jeżeli usuwaliśmy z listy odcinek podcastu, to plik pobrany nie usuwał się nam z folderu pobrane, znaczy z folderu danego podcastu. Teraz już ponownie zostało to naprawione. No i jeszcze super minutnik. Podobnie jak przycisk ten mode, czyli przycisk trybu, strzałka w górę podczas trwającego odliczania stopera bądź minutnika przeczyta nam po prostu ten czas, który upłynął. No i to wszystko, jeśli chodzi o nowości w tej wersji oprogramowania SensePlayera.
4: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze newsy w Tyfloprzeglądzie. Bo na przykład pojawił się program, czy aplikacja, która nazywa się OctoStudio, tak?
2: Tak, zgadza się.
4: Czyli dostępna aplikacja do nauki programowania.
2: Tak, zapewne słyszeliście o takim języku, który nazywa się Scratch i to jest język programowania, no, który ma być prosty i który ma uczyć najmłodszych, jak w ogóle z programowaniem działać. No i ten język jest fajny, tylko ma jedną podstawową wadę. On jest niedostępny dla osób niewidomych. Natomiast OctoStudio, w którego rozwój jest zaangażowana jedna z osób, które także tworzyły Scratch, niejaka Natalie Rusk, no zdecydowanie ma się tu lepiej. Jeżeli chodzi o podobieństwa, to one istnieją, bo OctoStudio działa na podobnej zasadzie, to znaczy budujemy sobie wszystkie działania w obrębie naszej mini aplikacji z bloczków. I OctoStudio jest dostępne zupełnie za darmo, jest dostępne na iOS-a, na Androida, tu zarówno na iPhony, jak i na iPady oraz oczywiście na tablety i telefony z Androidem. Aplikacja jest dostępna, a przynajmniej większość jej rzeczy jest dostępnych, natomiast kilka słów o tym w ogóle, jaka jest filozofia działania tej aplikacji. To znaczy podstawą tej aplikacji, no bo to wiadomo, to jest aplikacja, która została zaprojektowana z myślą przede wszystkim o najmłodszych. Tu w opisie widzę, że od 7 roku życia jest ona polecana. Nie ma górnej granicy, więc każdy może się zacząć uczyć programować. Na naukę programowania nigdy nie jest za późno. Natomiast ta aplikacja, jej podstawą są tak zwane sprite'y. Ja się już uśmiecham, bo sprite'y to mi się kojarzą z dawnymi, dawnymi czasami. Commodore 64 wtedy się grafikę tworzyło w oparciu o sprite'y, czyli właśnie takie duszki, które się pojawiają również i w OctoStudio. Do tych duszków dodajemy jeszcze jakiś taki graficzny element tła, który po prostu no, ozdabia tę całą scenę. Na przykład w takim demonstracyjnym materiale, który został zaprezentowany na stronie opisującej dostępność tego narzędzia, jest ten duszek w kształcie truskawki, jak dobrze pamiętam, czy tam innej jeżyny, która sobie leży na talerzyku. I ten I po prostu to działa właśnie w ten sposób. To sobie tworzymy, natomiast całe działanie tego naszego duszka kontrolujemy za pomocą różnego rodzaju bloczków, które sobie wybieramy i je łączymy ze sobą. I na przykład możemy, tak jak w tym przykładzie było podane, że programujemy tego naszego duszka w ten sposób, że jeżeli poruszymy telefonem, potrząśniemy telefonem, to on wyda z siebie jakiś tam dźwięk. No, bardzo prosta rzecz, zostało to zademonstrowane, zostało pokazane, w jaki sposób można to uczynić, używając voiceovera akurat. No i jeżeli chodzi o użyteczność, o możliwość skorzystania z tego, to wszystko jest okej, bo to działa. Ja byłem w stanie to zrobić. Natomiast to jest rzecz in plus. In minus jest rzecz taka, że ja byłem w stanie zrobić to dopiero, kiedy posłuchałem sobie tego materiału opisującego całą procedurę. Dostępność tej aplikacji jest, ale ona moim zdaniem jest nieintuicyjna. To znaczy, tę dostępność wydaje mi się, że chociażby bazując na skrótach, na aplikacji skróty, można było zrobić lepiej. Można było przede wszystkim nie kazać użytkownikowi przeciągać tych elementów. Oczywiście wiadomo, że było to najprawdopodobniej zrobione z myślą o tym, żeby doświadczenie było takie same jak osób widzących, czy na przykład, żeby nauczyciel, który będzie wykorzystywał w swojej pracy te aplikacje, no, był w stanie w podobny sposób tłumaczyć. Natomiast no, przeciąganie elementów nie jest intuicyjne, moim zdaniem, dla osób niewidomych tak do końca. Zwłaszcza, że te elementy, które tam były, to jak dobrze pamiętam, kiedy bawiłem się tą aplikacją, to były jakieś chyba przyciski. I teraz żadnej informacji, że ja ten przycisk mogę złapać i przeciągnąć. No, nie było. Później, kiedy przeciągałem, to oczywiście były informacje, gdzie ten element jest przeciągnięty, pojawiały się jeszcze jakieś dodatkowe takie dźwięki, które informowały, co ja robię, ale jakby ten sam początek i skorzystanie z tej aplikacji, dla mnie na przykład, no a już umówmy się, kilka lat z urządzeniami zarówno dotykowymi, jak i komputerami w ogóle pracuję, to dla mnie to nie było kompletnie intuicyjne. Więc to jest takie moje zastrzeżenie do tej aplikacji. Być może w przyszłości zostanie to poprawione. Być może też chodziło tu o to, że no, na przykład VoiceOver i narzędzia na Androidzie mają w różny sposób zaimplementowane te kwestie związane z dostępnością, a tutaj chciano sprawić, żeby to wszystko było jak najbardziej zunifikowane. Być może też to było przyczyną. Też jeszcze jest takie zastrzeżenie, że nie wszystko na chwilę obecną, na ten moment jest dostępne. Na przykład te bloczki mają takie menu, w którym możemy na przykład regulować prędkość poruszania się tego duszka. No i to menu nie jest dostępne na chwilę obecną. Ma zostać to poprawione w przyszłości. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście zostanie to poprawione i że to rzeczywiście będzie działało. Natomiast no, dla mnie najważniejszą rzeczą... jeszcze jedno. Ta aplikacja przynajmniej częściowo jest po polsku. Natomiast no, jest to bardzo częściowo i nie wiem, czy nie lepiej sobie wybrać tego języka jako angielski, żeby w całości, jeżeli tylko ktoś może, żeby korzystać. Bo i tak część rzeczy jest nieprzetłumaczona, część rzeczy jest przetłumaczona i to też tak mam wrażenie, że chyba ktoś się jednak maszynowo gdzieś tam wspomagał przy tworzeniu tego tłumaczenia, więc to jest takie, no, w naszych polskich realiach na razie średnie. Natomiast ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że ktoś w ogóle podjął temat i udostępnił taką aplikację do nauki programowania dla najmłodszych, bo no, do tej pory to no my nie mieliśmy takich możliwości. A przecież nauka programowania przez jakieś właśnie, czy takie proste algorytmy budowane z jakichś wirtualnych klocków, czy dawno, dawno temu przecież logo, ten język z tym żółwiem, który tam sobie chodził po ekranie i w którym, któremu można było zadawać różne polecenia, no też nie był dostępny przecież dla nas. Więc jest to coś, co moim zdaniem, no mimo że można tu mieć pewne zastrzeżenia, jak to na chwilę obecną działa, ale może być narzędziem, które pozwoli od najmłodszych lat uczyć dzieciaki podstawowych algorytmów, jakiegoś prostego programowania, a potem oczywiście kto będzie chciał, no to wiadomo, sięgnie po jakieś języki nieco poważniejsze, nieco bardziej dorosłe, tak bym to określił. Ale od czegoś trzeba zacząć i fajnie, że my również nie będziemy z tych lekcji wykluczani albo nie zostaniemy postawieni przed jakimś na przykład zdecydowanie trudniejszym, mniej zabawowym elementem tego zadania, tak? Bo też oczywiście można tak by było robić, że powiedzmy dzieciaki uczą się Scratcha, a jakieś tam dziecko niewidome no już zaczyna dziergać w Pythonie, powiedzmy, albo w jakimś innym języku. No wiadomo, doświadczenie wtedy jest zupełnie, zupełnie inne. Chociaż może i to dziecko też więcej się nauczy w takim przypadku. To też jest druga

0: miliona rzeczy domyślić.
1: Tak. A uczysz się takiego też precyzyjnego formułowania swoich myśli. Więc to jest taki...
0: Dokładnie,
1: taki bo... trochę taka trochę odwrotność tego algorytmu nam się tworzy wtedy, ale może to jest właśnie przyszłość programowania w ogóle.
0: Możliwe. No też tak się... No nie tylko ja się tak zastanawiam. No, że ileś ludzi się tak zastanawia, czy tak jak jeszcze do niedawna był podział na to programowanie nisko-wysokopoziomowe, to teraz może dojdzie programowanie właśnie przy użyciu jakiejś sztucznej inteligencji. To możliwe, że po prostu to będzie jako jedna z możliwości, która jest wykorzystywana, czy będzie.
2: No Microsoft ostatnio w ogóle zaczął testować coś takiego, że jest kilka nawet takich chatbotów i one symulują taki cały zespół i tam po prostu mówimy, że chcę projekt aplikacji do nagrywania i tam będzie właśnie jeden jakiś programista, drugi jakiś designer interfejsu i te chatboty ze sobą prowadzą jakąś rozmowę i tam ewentualnie możemy coś zasugerować, po prostu obserwujemy to, co one tam do siebie piszą.
0: No to podejrzewam, że tego będzie więcej, no bo to trochę taki pierwszy rok, kiedy to zostało wypuszczone na taki bardzo szeroki świat, to znaczy, wiesz, chodzi mi o to, że to jest taki pierwszy rok, kiedy, wiesz, spotkałem się u dziennikarza jakiegoś tam radiowego, który użył terminu halucynacja w określeniu do sztucznej inteligencji, tak? Znaczy, jakby wcześniej w ogóle tego nie było, tak? No, sztuczna inteligencja to była w samochodach, w programie X, w programie Y, gdzieś tam jeszcze, a teraz nagle rzeczywiście wychodzi sztuczna inteligencja, którą można rozmawiać, której można dać jakieś zadanie i ona jakoś tam rozwiąże.
1: Swoją drogą, słuchajcie, a propos czata GPT, to skoro już tak trochę gdzieś tutaj też rozmawiamy o tym, to taka rzecz mi się nasunęła, że po wczorajszych moich testach, że czat GPT to może robić trochę też za helpdesk. I tu powiem szczerze, no ja akurat nie zdecydowałem się na przedłużenie korzystania z płatnej czwórki, więc porównywałem sobie 3.5 i Binga. I wczoraj na przykład właśnie z redakcyjnym kolegą Michałem Kasperczakiem sobie rozmawialiśmy na ten temat, bo on miał problem, bo się coś wcisnął i przestał móc poruszać się po komórkach w Excelu. Ja akurat pamiętałem, i to też dla was taka informacja, jeżeli coś takiego wam się stanie, to sprawdźcie, czy nie macie włączonego scrolllocka, bo jak macie włączonego scrolllocka, to właśnie takie rzeczy się dzieją. Natomiast ja zapytałem o to później też czata GPT, bo stwierdziłem, to jest takie coś, co być może nie wszyscy wiedzą, zobaczymy, jak mi chat GPT zrobi za helpdesk. No i tak, 3.5... O, to pofantazjował. Wręcz mi prawie by kazał przeinstalować cały system, bo to pewnie coś tam takiego się zadziało i tu wiele, wiele miał różnych takich pomysłów, żaden precyzyjny. Natomiast Bing, kiedy zadałem mu to samo pytanie i kiedy pojawił, i kiedy jeszcze włączyłem mu ten tryb taki precyzyjny, precyzyjnej odpowiedzi, no to pierwszą podpowiedź, jaką mi rzucił, to jest właśnie kwestia scrolllocka. Potem jeszcze na samym końcu tam powiedział coś o dodatkach, że okej, no może jakieś dodatki masz powłączane, to tam na wszelki wypadek sobie sprawdź. Natomiast jeszcze dodatkowo, no i podrzucił kilka sposobów na to, jak tego scrolllocka wcisnąć, bo wiadomo, jeżeli ktoś korzysta z pełnowymiarowej klawiatury, to no go zlokalizuje. Ale na przykład jak ktoś ma laptopa, to już jest większy problem. I mógł na przykład użyć jakiegoś skrótu, o którym kompletnie nie miał pojęcia i zupełnie nieintencjonalnie tego scrolllocka wcisnął. Więc naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie jakiś techniczny problem, to pytajcie tego czata GPT.
0: Ale to tak ostrożnie z tym, dlatego że ja właśnie już dawno, dawno temu spytałem Binga, jak w Complete włączyć ten tryb dostępności, który oni tam mają. No i, no i Bing stwierdził, no, że trzeba wejść do preferencji, gdzieś tam coś. No mówię, no tak, ale mi chodzi o sposób na zrobienie z tego ze sprzętu, a nie z oprogramowania. No to tam naciśnij przycisk tam któryś, shift i I tu się pomylił, bo napisał, żeby zupełnie innego przycisku użyć, jakiejś

0: w ogóle takiego, którego nie ma w tej klawiaturze. I kilka razy tak mi jakoś powiedział właśnie z tymi innymi przyciskami. Bardzo to samo, więc czasami te funkcje helpdesku to tak... No ja bym był z tym ostrożny, bo to jest trochę tak samo jak z czytywaniem tekstów z Be My AI.
1: Wiesz co, tak, mam natomiast wrażenie. W razie czego, jeżeli on by nam podpowiadał jakąś taką rzeczywiście ryzykowną rzecz, to Bing akurat ma też dobre to, że podrzuca nam różne linki do różnych źródeł. Więc jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to warto to mimo wszystko też sprawdzać.
0: No, oczywiście, że tak. Natomiast no tak tylko uczulam, żeby nie wierzyć tak temu za bardzo.
1: Tak, bo to oczywiście, to różne rzeczy to mogą się
0: zmyślać,
1: wydarzyć.
0: To mimo wszystko jeden i drugi.
1: Tak, a GPT 3.5 to już w ogóle, bo wczoraj pięknie popłynął w tej swojej chęci pomocy. To ja dobrze, że go nie posłuchałem. Tymczasem mamy kilka wiadomości od Maćka. No to posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia nasz słuchacz.
2: Cześć wam wszystkim, Maciek Walczak się kłania. Ja tutaj z szybką odpowiedzią do Wojtka w sprawie WhatsAppa na iPada. Ja swego czasu wspominałem tutaj na antenie, że no niestety testy, sloty właśnie w TestFlightie, jeśli chodzi o te wersje, są niestety wypełnione, póki co miejsc nowych brak. I niestety się nie da. Tej apki jeszcze najprawdopodobniej na iPad nie ma w oficjalnym wydaniu. Natomiast no właśnie, kiedy się pojawi, nie wiadomo. iCulture o tym pisał chyba ze 3 tygodnie temu albo miesiąc temu i nadal nic, więc no pozostaje po prostu chyba cierpliwie tobie, Wojtku, czekać aż aplikacja no się oficjalnie pojawi. Za to oficjalnie pojawiła się na Maca i to nie to, że z poziomu strony internetowej, ta już zoptymalizowana, ta taka przypominająca aplikację na iPhone'a, bo ta do pobrania ze strony internetowej już sobie krótki czas, ale była, wyszła ze stadium bety. Oczywiście no dalej można testować jak ktoś chce, ale w każdym razie chodzi o to, że już w oficjalnym wydaniu ona jest, a właśnie też, że są iCulture o tym pisał, znaczy ekipa z tegoż portalu, że aplikacja też dostępna jest właśnie w App Store, że powoli ta wersja WhatsApp Desktop, czy jak ona tam się ta wcześniejsza taka, co miała ten wygląd webowy, że została zastąpiona właśnie już teraz stricte tą aplikacją natywną, taką tą fajną, znaną z iPhone'a, więc jakby to ta aplikacja też już jest oficjalnie dostępna w Mac App Store. Mało tego, problem z szalejącym kursorem VoiceOver też już na Macu został naprawiony w tejże właśnie wersji aplikacji. W końcu się tego doczekaliśmy i już za każdym razem z tego, co widziałem, jest w razie czego, bo tam się wiadomości synchronizują, tam się cudawianki dzieją, ale jest możliwość przejścia do przycisk przejść do najnowszych wiadomości, więc to wszystko się zachowuje stabilnie. Na szczęście w tej wersji z Mac App Store. Zresztą w ostatniej becie też już to było naprawione, więc no tylko się cieszyć, że aplikacja na Maca zyskuje jeszcze więcej na tej dostępności. Drobna rzecz, a cieszy. Tak swoją drogą wyszły najnowsze wersje, drobniutkie systemów Apple, w tym właśnie WatchOS 10.1.1, który podobno rozwiązuje problemy z szybko zużywającą się baterią. Nie wiem, na ile to prawda, a na ile nie, no bo ja mam 10.2 beta, póki co jeden. Natomiast Apple Watch podobno to tam została właśnie ta kwestia baterii jeszcze bardziej zoptymalizowana. No inne wersje też się ukazały. W sumie co tam nowego, nie wiem. Nie sprawdzałem, natomiast są zapewne łatki bezpieczeństwa, prawda, więc zawsze chyba warto aktualizować je, prawda, są, jak skoro są wersje do pobrania, a raczej w dostępności zbytnio tam nie napsuto, bo to są drobniutkie wersje, więc można sobie zaktualizować, nie pamiętam, od wczoraj, od dzisiaj, jakoś tak, albo i od poniedziałku, w każdym razie od tego tygodnia mamy kolejne wersje systemów Apple. Tak swoją drogą, słuchajcie, Facebook, w ogóle cała Meta już rzeczywiście jak ruszyło z subskrypcjami, tak ruszyło. Dzisiaj ja sobie wracam z uczelni, słuchajcie, no i mama mi mówi, że ona to nie wie teraz, co ma zrobić, bo tam jej się ten cały monit pojawił odnośnie, prawda, tego, czy ma przejść na plan subskrypcyjny, czy nie i tak dalej. No ja tam jej pomogłem przez to przejść, no bo też nie wiedziała, a jak to ma w zwyczaju, beze mnie się niczego nie tyka. No w każdym bądź razie to już ta fala, że tak powiem, informacja o subskrypcji i możliwości podjęcia decyzji jakby ruszyła. Także jak jeśli macie też starsze osoby w rodzinie, troszeczkę, które mnie ogarniają, które się też boją jakoś cokolwiek bez was podejmować, a mają Face'a i sobie się na nim świetnie bawią, no to ich też być może, to też może ich ostrzeżcie, żeby potem nie było w każdym razie, że tam się może się pojawić komunikat. No i ceny są niestety w euro. W sensie tam te 12 euro, czy tam 12,99 w tej wersji, prawda, z dodatkową prowizją od Apple'a. W każdym razie to te ceny, że tak powiem, nie zostały spolszczone, znaczy przekonwertowane jeszcze póki co na złotówki, tylko nadal mamy jakby euro, więc tak to wygląda. A jeszcze z takich drobnych nowości aplikacyjnych pojawiła się dzisiaj, dlatego że dzisiaj dostałem maila, w każdym razie pojawiła się nowa aplikacja od pana Jordiego Brana, czy jak jego tam się czyta, tego samego programisty, który stworzył Mac Whispera. No i aplikacja na Maca również się właśnie pojawiła, wspierająca macOS Venture i Sonome. Pojawiła się właśnie aplikacja o wdzięcznej nazwie Voices, aplikacja, która, jeśli wygenerujemy sobie klucz API na stronie OpenAI, no umożliwia nam przekształcanie z kolei plików tekstowych na mowę, tak zwana TTS, prawda, gdzie z tych głosów OpenAI sobie możemy korzystać. Nie bawiłem się tym jeszcze, to znaczy aplikację pobrałem, aplikację zainstalowałem, natomiast jeszcze się nie do końca bawiłem tym wszystkim. Klucz bym sobie musiał jakoś wygenerować czy coś, żeby się tym bawić bardziej, natomiast aplikacja jest, to tak podrzucam dla zainteresowanych, gdyby ktoś chciał się tym bawić. No i co, dostępność, tak po takim bardzo pobieżnym przejrzeniu jej między zajęciami dzisiaj, to jest pierwsza wersja tegoż tworu. No, na razie jeszcze to przykładem dostępności to nie jest. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. W każdym razie apka jest, można ewentualnie testować to dla wszystkich współmakowców, to znaczy się współużytkowników Maca. To tak jeszcze ode mnie. Pozdrawiam. A jeszcze odnośnie aplikacji Time for Bust, się bardzo cieszę, że wyszła ta nowa wersja, bo ja, no co aktualizację, inna sprawa, że ja ten błąd też powinienem zgłosić i jakoś tak mi się nie śpieszyło do tego, to przyznaję, tak się to zabierałem jak... No w każdym razie, co mnie bardzo cieszy, został naprawiony błąd, że na terenie Krakowa w momencie wyszukiwania przystanków, tudzież linii, czy to autobusu, czy to tramwajowych, te linie były bardzo wybrakowane, wybiórcza ich ilość jakaś taka była, tak jakby tam się coś pogubiło. Normalnie po lokalizacji były te przystanki, natomiast jeśli chodzi o taki ich stricte, no nie wiem, spis, przegląd, przeszukiwanie i tak dalej, no to niestety tam to pozostawiało wiele do życzenia. Natomiast teraz, no po tej aktualizacji to się naprawiło. No może zgodnie z tym, co wzmiankowano, że nowy sposób pobierania przystanków. Może gdzieś tam coś pomogło, nie wiem. Natomiast już teraz rzeczywiście na terenie Krakowa można normalnie sobie te linie zarówno przeglądać, jak i przeszukiwać. To się tyczy właśnie zarówno linii, jak i przystanków. Także ten fakt również cieszy. Tym bardziej, że aplikacja też jest na Maca i też fajnie działa. Oczywiście cały czas mówię o Time for Bus. No jeszcze jakby tak na Apple Watcha coś się pojawiło kiedyś w przyszłości. Coś w stylu Movita, który umożliwia podgląd najbliższych kilku przystanków i odjazdów autobusów. No to by już naprawdę było bardzo, bardzo też fajne. Wtedy chyba bym rzeczywiście, nie wiem czy wtedy bym przypadkiem nie zrezygnował całkowicie z używania Movita. No bo tam jeszcze właśnie jak ten planer pozostawia wiele do życzenia. W Mówicie to działa lepiej, z tym, że w Timeformasie chyba te przystanki są dużo szybciej aktualizowane, więc no to jakby ten, ale no jeżeli by apka jeszcze na Apple Watcha była, to oj, no to by było piękne. Na Maca, skoro już na Maca jest, nie wiem na ile autorzy to zrobili świadomie, natomiast no na Maca z procesorami M1 wzwyż jest. No i teraz jeszcze jak na Apple Watcha będzie, o to będzie piękna sprawa.
0: No to tych wiadomości rzeczywiście kilka jest. A propos jeszcze Whispera, to Hugging Face teraz zrobił swojego Whispera. To się nazywa Distilled Whisper chyba. Póki co jest tylko dla języka angielskiego. Oni mówią, że ich Whisper oprócz tego, że ma być no ileś razy szybszy i mniejszy, jak większość tych implementacji innych niż oryginalna, to jeszcze ma się mniej mylić. Także zobaczymy.
1: Zobaczymy. To faktycznie może być ciekawe, a tymczasem mamy kolejny telefon. Wojciech tym razem jest z nami. Witaj.
3: Cześć. Ja ciebie, Michale, dobrze słyszę, ale Tomka słyszę, jakby kabel jakiś nie dociągał.
1: A to ciekawe, co się dzieje. Zaraz spróbujemy to jakoś
3: tylko
1: naprawić.
3: To tylko informuję.
1: Ale my cię dobrze słyszymy.
3: Tak, świetnie. Ja z kilkoma oczywiście rzeczami. Pierwsze, Time for Bus. Ja w ogóle, dla mnie to jest game changer. Super jest ta aplikacja i korzystam właściwie non-stop. Już dzisiaj to zainstalowałem, nową wersję. I przede wszystkim jest o wiele szybsza. To ja gdzieś tam może tego nie dosłyszałem, ale na pewno to, co się rzuca w oczy, to że ona po prostu o wiele szybciej i lepiej działa. Już była świetna, ale teraz jest jeszcze lepsza i rzeczywiście są te zmiany w tych odległościach między przystankami, jest to jakoś tam sensowniej zrobione. Myślę, że i tutaj popieram ten wniosek Tomka do tego, żeby to zrobić tak, żeby on czytał jednak te nadjeżdżające autobusy. Można by było na przykład zrobić tak, że wszystkie, które są tam poniżej 3 czy 2 minut, to będzie anonsował jakoś tam z wyprzedzeniem. Myślę, że to jest bardzo fajne i to też się bardzo przydało. Także Time for Bus zdecydowany plus, tylko czekać, aż będzie w większej liczbie miast dostępna, bo super aplikacja. Druga sprawa w aplikacji też, ale nie Time for Bus, tylko Zuzanki. Jest od wczoraj dostępna promocja i chcemy ją utrzymać do końca tego roku. No i te ceny są zmniejszone, więc zachęcamy do zainteresowania się tym. No myśmy to tłumaczyli, że te ceny podwyższone były spowodowane tym i są spowodowane tym, w ogóle ta podwyżka jest spowodowana tym, że po prostu my nie mamy żadnych środków do tego, żeby to rozwijać, więc to jest po prostu kwestia opłacenia programisty, który to będzie robił. Tylko dlatego te ceny zostały podwyższone. To jest sprawa kolejna. Co do aktualizacji macOS-a i może to jest coś, co ja zauważyłem, nie wiem, czy mam w tym rację, ale ja obserwuję coś takiego dziwnego, bo miałem, jak już kilka tygodni temu mówiłem, te perypetie z tym interfejsem audio, że on przestał być widoczny i tam panowie to naprawili, potem znowu się zepsuło. No ostatnio, o dziwo, wszystko działało. To byłem nawet zaskoczony, że to działało. Ale no właśnie, włączyłem to do mojej, bo mam 2 huby USB-C takie, żeby było więcej tam tych portów. Włączyłem ten interfejs do hubu Zenwire, z którego korzystam od kilku lat. Nigdy nie było z nim problemów. Nic. Nic w ogóle tego nie widać. Włączyłem skrętkę, też w ogóle nic jej nie widać. Ale mam jeszcze taki, ostatnio sobie kupiłem na Allegro jakieś takie badziewie, takie zupełnie jakieś za parę dziesiąt złotych, inny hub, jakiś sprzed też ładnych chyba 4 czy 5 lat jest model produkowany, z gorszą kartą sieciową, ale ma pewne zalety i tam wszystko widać. I teraz jak zaktualizowałem to do tego 14.1.1 macOS-a, to nawet mi zniknęło, bo ja mam taki duży monitor, na którym też mam kilka tam różnych gniazd USB i okazało się, że mi to też nie widzi po prostu różnych sprzętów, które podłączam do tego monitora. Nie wiem, może to jest jakaś polityka Maca, żeby to ograniczać. Do tej pory dla mnie był niezawodny ten hub Zenwire. Teraz okazuje się, że to już tak nie działa. A szkoda, bo to się wszystko bardzo przydaje. Chciałem nawet kupić sobie nowy, ale teraz zacząłem zastanawiać, czy to w ogóle warto.
1: A to jest hub aktywny, pasywny?
3: Czyli jest bez dodatkowego źródła zasilania.
1: Może jakaś kwestia związana z zarządzaniem tu się zmieniła i on potrzebuje, nie wiem, jakiegoś więcej prądu dostać, ten Mac, żeby to obsłużyć. No tak zgaduję, bo raczej huby no to nie są urządzenia, które są bezpośrednio wykrywane przez system. One są transparentne dla systemu. Więc,
3: tak, tak.
1: No, więc właśnie tu raczej nie powinno być tak, że na przykład, nie wiem, Apple sobie coś tam sprząta w jakiejś bibliotece wspieranych urządzeń i to przestaje działać. Ja bym właśnie jeszcze popróbował może, Wojtku, z jakimś aktywnym hubem.
4: No można spróbować tak, też się zastanawiam, chociaż no to wtedy spodziewałbym się, że jakiś monit powinien wyskoczyć. Od bodajże Ventury zostało zrobione coś takiego, że faktycznie przy podłączaniu nowych urządzeń USB czasami system pyta, czy chcemy na to zezwolić, tak? Bo też kolejne zabezpieczenie, które gdzieś tam Apple dodało. No natomiast właśnie spodziewałbym się, że jakiś alert wtedy powinien wyskoczyć. Nie wiem, czemu tutaj nic takiego nie wyskoczyło. No można zobaczyć w ustawieniach, bodajże to jest w ustawieniach dostępności, to chyba nie jest właśnie jako prywatność, tylko tutaj jako funkcja dostępności zostało dodane możliwość, żeby to pytanie wyłączyć sobie. Mi to od X czasu się nie wyświetla i ja nie pamiętam, żebym to zmieniał. Ja mam akurat jednego huba i on mi jak działał, tak działa. To jest hub pasywny akurat, więc to nie wiem, natomiast to czasami gdzieś jakieś zmiany w firmware'ze czy w zabezpieczeniach bardziej może są jakieś dokonywane, więc może tam coś się zmieniło, co? Nie wiem, no może być właśnie kwestia coś z zasilaniem, tak jak Michał mówi, może być w tą stronę, no nie jestem pewny.
3: No wygląda to bardzo dziwnie i no i ponieważ jeszcze jest sprawa tego sprzętu, który rzeczywiście tam im nie działa, no i też w ogóle jest to dla mnie szokujące, że Uniwersytet Warszawski, który ma dostęp do NASK-u, więc powinien mieć internet idealny, ale okazuje się, że w tym naszym pięknym nowym budynku, no to po prostu nie chce działać. No długi czas sieć bezprzewodowa kiepsko działała, a teraz nawet jak się do skrętki podłączy, to czasem cię rozłącza, albo widzę, że ma takie jakieś takie obniżenia jakości, ale tutaj właśnie w ogóle. I był widoczny ten hub, bo on ma jeszcze jakiś taki jack, który jest widoczny jako karta dźwiękowa i był widoczny, ale nie były widoczne sprzęty, które podłączałem, tudzież połączenia właściwie, jeżeli o skrętce mówimy. Także to jest to. No wiadomo, że tego nie rozstrzygniemy tutaj, ale chciałem o tym powiedzieć, bo może komuś się to zdarzy, może wspólnymi siłami do tego dojdziemy, co jest grane. Trzecia sprawa, o której, czy któraś tam z kolei sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest coś, co udało mi się zrobić, jak byłem ostatnio w pracy w kabinie. Bardzo ciekawa rzecz, myślę, dla nas chyba trochę jednak taka ciekawostka, ale udało mi się zrobić taki fajny setup, bardzo prostym, tanim kosztem. Kupiłem sobie kiedyś taką kartę dźwiękową na USB-C, gdzie ma tylko dwa jacki, wejściowy i wejściowy. No i długo się zastanawiałem, jak tutaj zrobić, żeby mieć praktycznie natychmiastową transkrypcję tekstu z tego, co jest od mówcy i mi idzie. No dla mnie to jest ciekawostka, no bo nie jestem w stanie tego za bardzo tam śledzić. No i jest prosta sprawa, tak? Podłączasz jack do karty dźwiękowej wyjście z pulpitu. Na tej karcie przechwytujesz to na jakiś na przykład kabel wirtualny. Kabel wirtualny ustawiasz sobie w Wordzie, żeby robił ci transkrypcję z niego i on ci robi to na żywo, a potem to wypuszczasz jeszcze, możesz sobie wypuścić na jakieś tam słuchawki, które masz na jacka, nawet te, które tam oni mają przy pulpicie, Ale możesz to, na przykład ja mam jeszcze te kostne słuchawki. To jest w ogóle zarąbiste, bo fajnie się też tłumaczy, bo jest na słuch, też na otoczenie i na siebie. Zawsze z tym jest problem i na tych kostnych to w ogóle rewolucja. Tam ta latencja, która przez te wszystkie operacje jest na tyle nieduża, że okej, ja jeszcze tam mogę sobie na przykład włączyć nagrywarkę po drodze, żeby mi jeszcze zasała ten dźwięk i nagrała tego wszystkiego, co tam się działo w sali. Jedyne, czego oczywiście nie mogę zrobić, to nagrania swojego dźwięku, chyba że mikrofonem wewnętrznym w komputerze.
1: Wojtku, to w ogóle pulpity... a z ciekawości, ty bawiłeś się może już audio hijackiem i tym jego nowym klockiem, który pozwala na rozpoznawanie?
3: Jeszcze się nie bawiłem, ale ciekawe, zamierzam to zrobić.
1: Ciekawe właśnie, czy to by ci też nie pomogło?
3: No może, ale nie wiem, czy on rozpozna, jeżeli ma Whispera, to wątpię, żeby rozpoznawał na żywo, tak? I gdzieś to generował. Pewnie po wszystkim, jak się sesję wyłączy, to
4: generuje plik. Nie, to działa na żywo, natomiast zwłaszcza jeśli korzystamy z tego modelu Large, no a dla innych języków niż angielski lepiej, to chyba dla angielskiego zresztą też lepiej tak robić, no to kilka sekund opóźnienia będzie, zresztą nawet Arek w komentarzu pod poprzednim odcinkiem napisał do nas, że on to testował, no i faktycznie działa, natomiast nawet jak zatrzymamy tą sesję, to on potrzebuje kilku sekund, żeby po prostu to nadgonić. Ale tak to jak się rozpoznaje to w czasie rzeczywistym.
3: Jak oni to robią? No to, to jest
1: to powiem
3: szok.
1: Ci, że nie, akurat... To się da, tak, to się da. Ja już nawet miałem taki skrypt jakiś czas temu do Whispera, który pobierał sobie tam jakiś bufor z karty i go rozpoznawał. Problem miałem w tym, że nie byłem w stanie tego skryptu jakoś przystosować do tego, żeby gdzieś go wysłać, bo tego tekstu, bo ten tekst mi tylko wysyłał na okno wiersza poleceń, ale tak, no, to generalnie da się takie rzeczy robić.
0: Tak, zresztą jak ja teraz rozpoznaję jakieś tam sobie pliki zupełnie dla siebie, to ja je oczywiście zapisuję też do pliku, ale on mi w czasie jakby rozpoznawania tego pliku, on mi na bieżąco wysyła to, co już rozpoznał na wiersz poleceń, przy czym te wszystkie Faster Whisper, czy tam Whisper CP... jakoś, już nie pamiętam. No te takie lepsze Whispery od tego oryginalnego, czy lepsze, szybsze, powiedzmy tak. No to u mnie na laptopie z kartą graficzną, taką dobrą dosyć, no ale nie najlepszą, że tak powiem, laptopową, no to tak robi 8 razy szybciej niż oryginał. Trwa mniej więcej.
3: To ładnie.
0: Czyli dwugodzinny tyflo przegląd rozpozna mi w 15 minut. Na modelu Large. Żeby nie było.
3: No to fajnie, to ja natychmiast, jak teraz się zakończymy rozmowę, to sprawdzę. Ciekaw też jestem, co będzie, jeżeli on będzie miał podane kilka języków, czy będzie redukował je do jednego, tak jak zawsze, i ten jeden, co tam jest oryginalny, to okej, a te resztę to będzie tłumaczył na ten, który sobie tam ustali.
0: Chyba niestety tłumaczy w tym oryginalnym.
4: Tam nawet na razie w tej wersji to producent obiecał, że to będzie zmienione, po prostu opcji języka nawet nie ma, po prostu jest automatyczne wykrywanie. Mhm, więc tak. No, tak to wygląda.
3: W ogóle chcę powiedzieć, że zakup tego audio hijacka to był jeden z lepszych zakupów, jaki zrobiłem w ogóle w tym roku. Myślę także
4: nie, no
3: super.
4: Fantastyczna aplikacja, tak. Tutaj w 100% się zgadzam. No jak widzę, cały czas się rozwija.
3: No ja to do tylu rzeczy wykorzystuję po prostu non-stop. Teraz na przykład chciałem wysłać koleżance, jak ja tłumaczę, i żeby było słyszalne w tle to co jest oryginałem, i moje tłumaczenie było słyszane. To jest banał, żeby to zrobić. Przechwytujesz Safari, na którym odtwarzasz, potem to wysyłasz na słuchawki, ściszasz, zbierasz dźwięk z mikrofonu z tych samych słuchawek, łączysz to i nagrywasz. I to jest kilka minut, zrobiłem taką sesję, bez najmniejszego problemu to się udało. Ale to może być rzeczywiście game changer z tymi transkrypcjami. To jest bardzo fajna wiadomość. To dziękuję bardzo za przekazanie tej informacji. Nie jedna zresztą fajna, którą od was otrzymuję. Jesteście bardzo wielkim dla mnie wsparciem i muszę powiedzieć, że ostatnio miałem wykład nawet o takiej teorii dotyczącej kapitału społecznego i tam posłużyłem się przykładem tyfloprzeglądu, że to jest właśnie mój taki kapitał społeczny, że mogę zadzwonić i się dowiedzieć i takim nawet powiedziałem, no widzicie, że tutaj po prostu same kable, jakieś różne rzeczy, cudawianki na tych zajęciach, a to nie jest moja zasługa, tylko to jest zasługa całej społeczności, z której mogę skorzystać przy tworzeniu tego typu historii fajnych.
1: I po to jesteśmy. I fajnie, że rzeczywiście się to przydaje i że możemy pomóc.
3: Fajnie, to dzięki wam wielkie i trzymajcie się, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No to chyba ostatni news z kategorii Tyflo, czyli coś dla użytkowników iPhone'ów Pro, bo Obstacle Detector, czyli Professional, aplikacja wykrywająca przeszkody czytnikiem LiDAR w iPhone'ie.
4: Tak, czytnikiem LiDAR i nawet tego, co tutaj próbuję też się doczytać, też kamerką głębi, czyli jak ktoś ma iPhone'a z Face ID, to teoretycznie to powinno też działać, ale nie mam jak tego przetestować, bo akurat ja mam model Pro, więc tutaj mi to na LiDARu działa, ale o co chodzi? No, pojawiła się właśnie aplikacja i autor napisał na Apple Vista, że taka aplikacja powstała i dodał do niej link, no i możemy właśnie przeczytać w opisie, że to jest innowacyjna aplikacja, która jest przystosowana dla osób niewidomych, żeby ułatwić im podróż. No i wykorzystując właśnie czujnik LiDAR w nowych iPhone'ach lub kamerę głębi, potrafi w bardzo dokładny sposób informować nas o odległości do różnych przeszkód, od odległych od do 5 metrów z dokładnością nawet do 1 centymetra. I tutaj mamy wypisane funkcje i tutaj jest napisane, wszystkie te funkcje są ekskluzywne do wersji premium, to jest też ciekawe, bo tak naprawdę wersji podstawowej nie ma, to wszystko jest wersja premium, ale o tym za chwilę. Mamy alerty dźwiękiem i wibracją, informowanie o odległości w czasie rzeczywistym, wiele opcji personalizacji i możliwość dostosowania pola widzenia. Można sobie zdecydować, jak bardzo wysoko, do góry i do dołu on ma się rozglądać. Ja sobie tą aplikację ściągnąłem, no i co pierwsze, co mi się rzuciło w oczy a propos tej wersji premium. Wersja podstawowa tak naprawdę to jest wersja w okresie próbnym, ale ten okres próbny to nie jest 5 dni, nie jest 5 godzin, a 5 minut. I te 5 minut nam zaczyna lecieć od momentu, kiedy tą aplikację otworzymy, czyli tak naprawdę przypuszczam, że nawet jak nas iOS pyta, czy aplikacja może uzyskać dostęp do kamery i do czujnika LiDAR, to tam pewnie nam już te sekundy lecą. No i my próbujemy się odnaleźć w tym interfejsie, a trochę tam się dzieje, no a nam okres próbny już leci, więc no warto się jakoś, nie wiem, przygotować, żeby sobie tą aplikację gdzieś w domowym zaciszu, albo nawet już na ulicy sobie wyjść i dopiero tam ją otworzyć.
1: Czujcie się uprzedzeni w każdym razie.
4: Tak, tak, trzeba się przygotować ewentualnie na takie testy. Po tych 5 minutach musimy zapłacić 30 zł, żeby aplikację odblokować. A co nam ta aplikacja daje? No, generalnie ona działa bardzo podobnie do tego, jak działa wykrywanie osób czy drzwi w systemowej aplikacji Lupa. Będziemy słyszeli informacje o tym, że są jakieś przeszkody i domyślnie tak naprawdę to my będziemy słyszeć tylko dźwięki. Dźwięki i haptyka, która tak po prostu będzie i będziemy się zbliżać do jakiejś przeszkody, no to te dźwięki będą coraz głośniejsze, coraz szybsze, coraz bardziej odczuwalna ta haptyka będzie. Możemy sobie trochę rzeczy powłączać, możemy włączyć sobie wykrywanie typu obiektu, no i wtedy oprócz tych komunikatów dźwiękowych będziemy też po prostu słyszeć, to będzie osobny głos od VoiceOvera, będzie nam aplikacja mówiła, jakie przeszkody, czy nawet przeszkody, jeśli tam jest kilka rzeczy widocznych, jakie rzeczy aplikacja widzi. No i tutaj ja to tylko testowałem w pokoju, też na korytarzach w domu, no to generalnie to widział łóżka, widział drzwi, widział klawiatury, które no właściwie nawet nie były przeszkodą, no biurko bardziej było przeszkodą, którego jakoś nie zauważył, ale widział jakieś samochody.
0: A nie mylił się?
4: No właśnie chciałem powiedzieć, że widział jakieś samochody, nie wiem skąd, zobaczył coś tam, jeszcze teraz nie pamiętam, takie coś, nie przypomnę sobie co, ale na pewno widział jakieś samochody, których tutaj nie było, więc no nie wiem o co tutaj chodziło, więc no jeśli chodzi o typy tych obiektów, to się mylił, jeśli chodzi o same te informacje o odległości, to chyba generalnie się raczej nie mylił. Można też sobie włączyć informowanie mową o odległości, no i wtedy zamiast tych dźwięków po prostu ciągle będziemy słyszeli mowę, która, no tak to szczerze mówiąc, działa średnio, bo mówi po prostu co chwilę 1 metr, 0,8 metra, 0,8 metra, 0,8 metra, no to już chyba lepiej robić to tymi dźwiękami. Też autor aplikacji sugeruje, żeby z niej korzystać na jakieś smyczy. No ja smyczy nie miałem, więc po prostu miałem telefon na gdzieś wysokości twarzy wyciągnięty delikatnie do przodu. I tak to testowałem. Co jeszcze można ustawić? Można ustawić sobie właśnie szerokość tego pola widzenia. To jest domyślnie ustawione na 11 stopni, czyli to tam bodajże jest opisane jako dwa poziomy, ale to można sobie też zwiększyć lub zwężyć, jeśli aplikacja nam coś widzi za dużo rzeczy, które tak naprawdę nie są przeszkodami. I można też dostosować informowanie o tym, jak dalekie przeszkody mają być wykrywane. To mamy kilka takich presetów do nawigacji w domu i w pomieszczeniu i na zewnątrz. W pomieszczeniu bodajże domyślnie to jest ustawione odległości od 2 metrów, a nie, na odwrót chyba, w pomieszczeniu od 2 metrów, a na zewnątrz od 1,5 metra. Nie, mniej więcej tak to można ustawić. Też jest opcja ustawienia własnej odległości, no i wtedy sobie możemy no właśnie własną do 5 metrów ustawić do tego, więc no jeśli aplikacja coś właśnie widzi za dużo, informuje nas o za wielu rzeczach, no to można sobie to w ten sposób ustawić. No jak to się sprawdza w praktyce, trudno mi powiedzieć, no na pewno działałoby to lepiej, jakbyśmy faktycznie mieli jakąś smycz czy coś, jakiś pasek, coś, żeby ten telefon w jakiś
0: te
4: miarę
0: szelki,
4: stabilny.
0: Które szelki, na właśnie. Też coraz więcej osób chyba ma.
4: Szelki, no to wtedy myślę, że to miałoby jakiś sens. Czy to jest warte 30 zł? Nie jestem pewny. No na pewno częściej, jak już coś to wykorzystuje, to wykrywanie drzwi w aplikacji lupa, która no nie mówi nam o innych przeszkodach, no o drzwiach akurat nam powie, nawet otwartych, ale no o innych przeszkodach na razie nie, może kiedyś coś takiego zostanie dodane. Też czytałem opinię jednej osoby na Applewizie, która to testowała na iPhone'ie bez lidaru, tylko czy ta osoba powiedziała, że no jeśli to korzysta z tej samej kamerki, która jest używana do Face ID, no to telefon chyba wtedy trzeba trzymać ekranem do tyłu, żeby ta kamera miała pole widzenia na przeszkody. Więc może jeśli ktoś ma właśnie starszego iPhone'a, który nie ma lidaru, nawet może nie starszego, tylko model właśnie bez lidara, jeśli to faktycznie działa tak samo w miarę precyzyjnie, no to w sumie to może jakiś sens by miało, natomiast no mówię, nie miałem jak akurat tego sprawdzić. No aplikacja przynajmniej na pierwsze 5 minut jest darmowa, więc jeśli jesteście ciekawi, znajdziecie do tej aplikacji link, ona też jest na Applewizie już, no i możecie sobie przetestować, sami ocenić, czy to jest warte swojej ceny.
1: Kolejne wypowiedzi od naszych słuchaczy. Na dobry początek to, co na Facebooku napisał do nas Łukasz. Cześć, po aktualizacji przeglądarki na Blind Shellu nareszcie dobrze działa strona Allegro. Podpinamy kartę płatniczą i śmiało możemy płacić za zakupy. Przed aktualizacją strona chodziła bardzo wolno i przyciski z dostawą i płatnością nie były klikalne, a teraz wszystko fajnie działa. Na Amazonie płatność kartą też fajnie działa. Pozdrawiam. I my ciebie, Łukaszu, pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo za te informacje. Teraz jeszcze wiadomość głosowa, którą wysłał do nas Rafał.
5: Nagrywanie bez przycisku. Wyślij przycisk.
6: Dobry wieczór. Mam pytanie takie. Na iOSie jest taka opcja jak klawiatura jednoręczna. To dokładnie się to znajduje w tym ustawienia ogólne, klawiatura, czy tam klawiatury i tam, jak dobrze pamiętam. Ale o co mi chodzi? Czy jak tą opcję włączę, czy ten Braille, no ten Braille, który jest tam wbudowany w system, będę mógł wtedy pisać jedną ręką. Jeżeli tak, to w jaki sposób? I czy faktycznie ta opcja służy do Braille'a, czy do czego? Są ciekawe, w jakiej treści ta klawiatura jednoręczna działa na iPhone'ie. No, dziękuję. Pozdrawiam.
1: Czy ktoś z was to testował? Może?
4: Na pewno to nie będzie miało wpływu na to, jak się zachowuje wpisywanie Braille'em, no bo jednak wpisywanie Braille'em to jest typowo rzecz, którą wykonujemy, no, używając wielu palców. Natomiast co ta opcja robi? Ja nie bawiłem się tym jakoś długo i to chyba kilka lat temu gdzieś widziałem to, jak to zostało dodane. Natomiast z tego, co pamiętam, o co tu chodzi, to po prostu powoduje, że ta klawiatura jest jakoś mniejsza się robi w ten sposób, że faktycznie możemy jakoś łatwiej wszystkich klawiszy dosięgnąć jedną ręką. Nie pamiętam dokładnie, jak to wpływa na to, jak ten układ klawiatury, tu chodzi oczywiście o tą klawiaturę ekranową, która nam się wyświetla. On się po prostu wtedy jakoś zmienia tak, żeby te klawisze jakoś były łatwiej dostępne. Jak dokładnie, no to nie kojarzę teraz. Ale na pewno to nie ma wpływu na Braille'a.
1: No i to na razie tyle wypowiedzi.
0: I tyle, jeżeli chodzi o tyflowieści. I przechodzimy teraz do technikaliów. I tu w zasadzie, a tu kilka nawet się nowości znalazło. Na początek katalog stacji radiowych.
1: Pytanie, czy już otwarty. Paweł jest z nami, bo na moment...
7: Jest.
1: A, nie jest.
7: Ja się nie odezwałem, o wow. Tak, jestem jak najbardziej już dłuższą chwilę. No i Radio Browser, tak, jakby Radio Browser, który sam w sobie no nie jest niczym nowym. I to, o czym dziś będę mówił, też nie do końca jest nowe, bo kiedy w Tyflo Przeglądzie po raz pierwszy przedstawiałem Radio Browsera, to już o tym mówiłem, że tam możemy tak tymi parametrami manipulować i tam do każdego filtru wyszukiwania i tak dalej jest opcja pobierz jako M3U, pobierz jako PLS i wystarczy sobie skopiować link i tam nim umiejętnie pomanipulować i można wiele osiągnąć. Natomiast chciałbym do tego wrócić, bo po raz pierwszy chyba sobie rzeczywiście przeczytałem całe API. Może nie całe, ale te parametry różne, które tam mogą być. I w ogóle po raz pierwszy tak jakby świadomie bawiłem się API. Jakby ja nie jestem programistą, więc zazwyczaj miałem takie wrażenie, że to nie jest mi to, ta wiedza mi nie jest do niczego potrzebna. I to było coś, co przekazywałem deweloperom, jak tam nad czym chciałem popracować, że no jest API. No i to jest tyle, co potrzebowałem wiedzieć. No ale się okazuje, i to rzeczywiście tutaj przykład Radio Browsera mi to unaocznił, że tak naprawdę praca z jakimkolwiek API w dużej mierze opiera się na jakby wpisywaniu adresów, które są odpowiednio pomanipulowane, czyli no, API ma jakiś adres, tam nie wiem, tutaj mamy d1.api.radiobrowser.info i potem dopisujemy te parametry, tam slash coś, pytajnik coś tam równa się coś tam, end coś tam równa się coś tam. No my czasem takie rzeczy robimy. Gdzieś tam, ja podawałem kiedyś przykład, jak no, w audycji o niedostępnych stronach, jak pracowałem kiedyś przy szukaniu mieszkań i musiałem pracować z taką jedną stroną, gdzie było bardzo dużo ofert, ale niestety filtry wyszukiwania, tam były bardzo konkretne wymagania, jakie te mieszkania miały być, nie były dostępne z czytnikiem, więc ja musiałem, manipulując właśnie adres i tam właśnie te parametry podmieniając, dostawać się na te ukryte gdzieś tam strony pod tymi filtrami. No i taka praca z API nie różni się niczym od czegoś takiego, tylko że w wyniku otrzymujemy odpowiedź z jakimiś tam informacjami, których chcemy, w jakimś formacie, które komputer musi zrozumieć. Najczęściej jest to XML czy JSON, no ale Radio Browser też zwraca w formie playlist M3U i playlist PLS, czyli no coś, co jest w stanie przeczytać każdy tak naprawdę odtwarzacz stacji radiowych, w lepszym lub gorszym, w większym lub mniejszym stopniu. No bo taki fubar na przykład załaduje nam playlistę, a taki już jakiś tam odtwarzacz radia na iPhone'a po prostu odpali nam pierwszy element z tej playlisty, jaki się wyświetli i tyle, zależy od tego, jak te playlisty i te różne alternatywne strumienie są wspierane przez dany odtwarzacz.
1: Natomiast... A Winamp nie odtworzy tego w ogóle, niestety.
7: O, nie odtwarza playlist z linków?
1: Nie, to znaczy, no właśnie, zwykle odtwarza, tak? Jak wrzucimy tam pod Ctrl L ten konkretny, tą konkretną rzecz, natomiast tu nie odtwarza. Zatrzymuje się na komunikacie tam 200 OK. Ja mam wrażenie, że tak dzieje się dlatego, że de facto to, co my linkujemy w Winampie, to nie jest konkretny link do playlisty, w sensie nie otwieramy konkretnego pliku, tylko właśnie na podstawie tego, co my podajemy, generowany jest dopiero jakiś plik, który ten Winamp musiałby pobrać. On tego już nie bardzo umie. Mm-hmm. I tu jest chyba problem. Tak z moich obserwacji to wynika. Fubar na przykład bez problemów. Fubar oczywiście,
7: tak też
1: czytuję, bardzo to fajnie działa. Natomiast no, w Winampie być może, ja mam chyba jedną wersję nie najnowszego tego Winampa, więc może coś tam jeszcze zostało poprawione, bo przecież były jakieś aktualizacje tego odtwarzacza. Pomijam te kwestie, tę wersję webową. Natomiast tam jakiś czas temu była aktualizacja Winampa, więc jeszcze musiałbym to sprawdzić. Natomiast nie zdziwcie się, że pod Winampem wam po prostu te playlisty z radio browsera nie zadziałają.
7: No ale dla tych, dla których działają, bo testowałem to na wielu odtwarzaczach radiowych na iPhone'ie, czyli i Broadcast, i V-Radio, z którego aktualnie korzystam, do tego, o czym wam zaraz powiem. No ale też pamiętajcie, że można wpisać taki adres w przeglądarkę i wtedy taki plik się pobierze i można taki plik odpalić już jako zwykłe M3U nawet w Winampie. Także takie możliwości również są. Ale dlaczego w ogóle wam o tym wszystkim mówię? No bo co mnie zainspirowało do takich w ogóle zabaw? No, jakiś czas temu, 10-11 lat temu, było sobie coś, co my na TeamTalku roboczo nazywaliśmy wybierakiem. No wybierak działał tak, to ty, Michale, pewnie pamiętasz, że był sobie Shoutcast, taki bardzo popularny serwer hostowania stacji radiowych. Shoutcast i Icecast to są do dziś chyba takie dwa najpopularniejsze serwery, przy czym Shoutcast nie jest już rozwijany, z tego co rozumiem, bo to było tam od Winampa i tak dalej, od tej samej stajni.
1: No oni teoretycznie coś tam robią, ale to jest... bardziej teraz chodzi chyba o zbijanie kapitału na tym, na ludziach, którzy sobie jeszcze nie zdają sprawy tak naprawdę, że te serwery, no okej, one są bardzo popularne, ale tak naprawdę powoli gdzieś technologicznie no, one odchodzą.
7: Tak. Natomiast właśnie jeszcze te 10 lat temu na tym Shoutcastie stało bardzo, bardzo dużo stacji i to takich nie tylko internetowych, amatorskich, ale też komercyjnych, takich większych nadawców na tym Shoutcastie sobie istniało. No i Shoutcast prowadził też katalog wszystkich stacji, które no, na tej technologii są oparte, więc była to bardzo duża lista. No i istniał sobie też również tu przez API, no API jak API, przez wywołanie konkretnego istniała sobie taka playlista, która po jej wczytaniu do dowolnego odtwarzacza losowała 10 stacji z całego katalogu Shoutcasta. No i dla osób, które lubią radio, to było Eldorado swego czasu, bo no dało się naprawdę trafić na fajne rzeczy i na ciekawe stacje z jednej strony, albo dziwne stacje, bo no... Tam była Mixa and Selecta, czyli po prostu całe spektrum od naprawdę no, porządnie technicznie zrobionych nadawców takich komercyjnych po no, amatorszczyznę, i to już nie mówię, żeby się naśmiewać z mniej doświadczonych, tylko bardzo głośno przesterowana muzyka, monofoniczna, jakaś taka puszczana z playlisty ewidentnie, że po prostu tam nikt nie siedzi i nikt tych świateł nie załącza, tylko tam leci sobie po prostu muzyka, bo to raz ktoś ustawił albo stacja postawiona na jakimś serwisie, który ewidentnie służy do tego, żeby tak na masową skalę tych stacji produkować. No i...
0: No i gatunki ciekawe, nie? Takie zupełnie...
7: I gatunki ciekawe.
0: Niezwykle, no bo jeżeli to była jakaś stacja z jakiegoś, nie wiem, kraju typu, nie wiem, Malezja, i oni sobie, a to my tam puścimy, nie wiem, elektronikę, albo, nie wiem, rock, albo pop, albo coś, no... to można sobie zobaczyć, czego tam się w ogóle słucha nieraz w różnych...
1: Ja się wtedy dowiedziałem, że funk to wcale nie oznacza tylko tę muzykę, którą znamy na co dzień.
0: Nie, bo to nie jest funk, to baile funk. Zresztą z tego, co wiem, to kilku znanych takich światowych artystów, powiedzmy popowych, to z tego skorzystało. To znaczy, mam wrażenie, że my o tym nie wiedzieliśmy, ale niektórzy na świecie już wiedzieli, więc to chyba u nas jest nieznane, a w Stanach albo jest znane bardziej, albo akurat jakoś artyści jakoś bardziej, nie wiem, w każdym razie takie odniosłem wrażenie.
7: To widzicie, no ja na przykład zrobiłem sobie na pewnym etapie taką rutynę poranną z tego wybieraka, bo sobie włączałem po prostu niech sobie leci co chce i ja tego będę słuchał nieważne co. I takie sobie postanowienie zrobiłem, żeby po prostu poszerzyć sobie tą bańkę moich no muzycznych czy też językowych trochę zainteresowań. No i mi się zdarzyło słuchać na przykład, przygotowując sobie śniadanie, to jeszcze pamiętam pierwszy rok moich studiów, przygotowuję sobie jakieś tam moje tosty na śniadanie i sobie słucham na przykład jakiegoś tam powiedzmy pastora, który prowadzi jakieś tam nabożeństwo i głosi tam Ewangelię. Albo akurat odpalił mi się jakiś dziwny, taki zapomniany zupełnie mixtape hip-hopowy i leci sobie, potem go znalazłem po jakichś latach na SoundCloudzie. On sobie jak najbardziej żyje tam i został w całości puszczony. A dzisiaj to sobie posłucham jakiegoś tam takiej porannej audycji po grecku. A teraz to w sumie dla odmiany jakiś tam Bram i Liszt, jakaś klasyka. Więc naprawdę i dużo piosenek dzięki temu poznałem, jakichś takich gatunków muzycznych, to potem niestety Shoutcast stwierdził, że tą możliwość wyłączy. Jakoś to było możliwe przez jakieś API, trzeba było jakieś konta tworzyć, deweloperskie, bawić się. Natomiast w takiej formie, w jakiej my to znaliśmy, no to już nie wróciło. Ale poniekąd, jakby, Radio Browser no, nie jest Shoutcastem, to nie jest jakiś tam globalny indekser, że na nim się stawia stacje i mnóstwo stacji na tym stoi, ale no jest to już dość pokaźna baza. Tam chyba z 40 tysięcy tych stacji już jest i cały czas dochodzą nowe, bo jak tam nawet w niedzielę patrzyłem i odświeżałem sobie, to mi się troszeczkę tego wyświetliło i tych nowych stacji to przybywało, jak tam odświeżałem co chwileczkę, mam wrażenie. No używa tego trochę takich znanych aplikacji, więc jakby tam, czy tam te triody, te różne na iPhone'a aplikacje, te triody, te jakieś tam streamlecy na Apple Watcha, jakieś tam linuxowe, tak dalej, więc nie jest to jakiś zupełnie nieznany projekt. Trochę się już tym ludzi interesuje i no okazuje się, że to już jest dość reprezentatywna próbka. To nie jest już jakiś tam sobie katalog, taki tam hobbystyczny projekt, no tylko po prostu jest to już potężny katalog stacji. Fakt, tam nie będzie takiej dziczy troszeczkę, że właśnie jakieś autopiloty, jakieś coś tam. To się zdarzy, ale lepiej, żeby to było podpisane jakąś marką, to wtedy jest większa szansa, bo że ktoś to zauważy, że ktoś o tym wie i że ktoś uzna za stosowne to dodać. Ale okej, pomijając, ja kiedyś już dawno temu, jak w Radio Browser właśnie, jak go dopiero co odkryłem, to zasugerowałem autorowi, że może dodać opcję jakiegoś losowania stacji. I on wtedy to dodał jako parametr do API. No i ja dopiero teraz jakoś sobie o tym przypomniałem, bo zainspirowała mnie ta aplikacja Mapcast, która robi skanowanie automatyczne. Kurczę, gdyby ktoś stworzył jakiś serwis albo w tych aplikacjach radiowych dodać opcję losowania stacji. No i stwierdziłem, dobrze, no to pogrzebmy w tym Radio Browserze, co się tam da. No i się okazuje, że da się, jest ten parametr, o który ja prosiłem, czyli order równa się random i jeżeli go w odpowiednim miejscu wstawimy w linku, no to wygeneruje nam się playlista z losowymi stacjami. No i można też przez to, że tam można też w tym adresie różne parametry pakować, no to jest na przykład znak zapytania i tam limit równa się. I ja sobie wpisałem jeden w wersji na telefon, bo po co mi na telefonie, na aplikacji mobilnej ładować, nie wiem, tam 10 czy 15 stacji. Ja sobie załaduję jedną i to, co się wylosuje, tego będę słuchał. No i tak sobie pogrzebałem, w sumie, no, skoro można ustawiać kolejność, w jakiej to ma się pokazać, skoro można ustawiać ilość tych stacji, to czy można też inne parametry? No i można. I się okazało, że można z poziomu takiego adresu, czy w przeglądarce, czy w odtwarzaczu radia, tak naprawdę dokonywać całych wyszukiwań i tam można znak zapytania tag równa się i to coś tam w tagach, znak zapytania name równa się i można wpisać całą nazwę stacji, żeby on wyszukał albo wyświetlił nam wszystkie stacje o danej nazwie. A nawet, powiem wam więcej, można sobie zaczytać i to nawet nie jest jakąś magią czarną, cały katalog Radio Browsera do jednej playlisty. Po prostu wpisujemy sobie adres API, no tutaj ja wybrałem niemieckie API, czyli DE, ja już tu przejrzę, DE1, bo to oficjalnie Radio Browser ma kilka tych punktów API, na wypadek gdyby jedno padło, to tam jest ich zawsze więcej, jest DE1, czyli w Niemczech postawione, jest AT1 w Austrii, NL1 w Holandii. To naprawdę nie ma znaczenia, które wybierzemy. Chodzi o to, żeby było kilka alternatyw w razie, gdyby jedno padło. DE1.api.radio-browser.info. No i tam to można. Można sobie zrobić dokładnie ten adres, slash. Ja tu jeszcze przejrzę, żeby was nie okłamać. Tak.
0: Ale innymi słowy, można na przykład już nie robić losowe ze wszystkiego, ale jeżeli ktoś chce, zagra mi owszem losową stację, ale polską.
7: Tak, dokładnie.
0: Na przykład. Albo losową stację, która gra pop.
7: Mhm. O, jest list of all radio stations na przykład. I tu można wpisać D1 Radio Browser Info slash, zawsze jest taka składnia, adres tego API, na przykład de1.api.radio-browser.info slash format, czyli no tam M3U albo PLS, co tam lubimy, slash stations. Stations. I wtedy, jak taki adres wpiszemy do odtwarzacza, zaczyna nam się cały katalog, ale możemy to modyfikować i możemy na przykład przefiltrować, że pytanie, znak zapytania, name równa się RMF, oczywiście jak chcemy zrobić spację, to %20 FM. Albo właśnie stations, ale pytajnik limit równa się 10, end order równa się random. No albo end country równa się chyba PL, bo tu jest też lista krajów i to się wpisuje po kodach. Są list of country codes. Jest countries. I list of countries jest. No i tu możemy sobie użyć krajów. Na przykład tam chyba PL albo chyba Poland albo PL, już tu patrzę. Name Albania. No i tu mamy. I mamy chyba według pełnych nazw, ewentualnie tu są też te ISO-kody różne, czyli dla Polski to będzie PL. No i możemy sobie wyfiltrować na przykład, żeby nam zrobił playlistę, wygenerował dynamicznie playlistę wszystkich stacji z Polski albo w języku polskim. No i w ten sposób tak naprawdę, no nie mając jakiegoś, mając jakiś zwykły odtwarzacz, który wspiera po prostu no, odtwarzanie radiostacji z linków, które mu tam podamy, a mamy takie różne odtwarzacze, jakieś Oriony, jakieś Sensplayery, jakieś tam inne, no można by się pokusić, nie znając na sztywno, tak, jakichś tam adresów do streamów konkretnej stacji albo konkretnej listy stacji, o wygenerowanie sobie czegoś takiego po prostu z głowy. Jak już wiemy, jak konstruować takie linki, no to możemy sobie generować już playlisty takie, jak nam się podoba. No jest to bardzo fajna sprawa, działa to dosyć sprawnie i dosyć szybko. No ja, tak jak mówię, korzystam ostatnio namiętnie z opcji order random i puszczam sobie losowe stacje, tak jak to było za czasów wybieraka. No i za każdym razem rzeczywiście słucham czegoś innego, więc polecam, bo to jest bardzo fajna rutyna, żeby się wyłamać z tego takiego algorytmicznego konsumowania, gdzie właśnie Spotify nam coś podsuwa, co mogłoby nam się spodobać na podstawie tego, co słuchamy. Ja myślę, że fajnie jest się wyłamać i sobie posłuchać czegoś, czego na ogół byśmy sobie nigdy nie puścili, a się okaże, że nam się to podoba, bo no, nigdy nie wiadomo. Także bawcie się API Radio Browsera, nawet jak nie programujecie, a coś dobrego wam z tego na pewno wyjdzie.
1: Ja się też już bawię i również polecam, bo naprawdę, no fakt faktem, nie znajdziemy tam raczej takich stacji, o których wspomniał Paweł, bardzo eksperymentalnych, ale tak czy inaczej, no to jest się czym bawić, jest czego słuchać, a bogactwo muzyczne, programowe różnych stacji z całego świata jest naprawdę, no jest olbrzymie, to jest po prostu, można słuchać, a słuchać.
0: Z drugiej strony może to i dla niektórych przynajmniej lepiej, że nie znajdziemy eksperymentów, bo te eksperymenty czasami po prostu na tyle źle brzmią, że mogą zniechęcić pewne osoby, które po prostu chciałyby czegoś posłuchać. Niekoniecznie, żeby to właśnie było jakoś przesterowane, było słychać w jednym kanale, albo cichutko, albo jakoś, to będzie miało jakiś poziom mimo wszystko.
1: Wiesz co, Tomku, niektórzy tak nadawcy... jesteś nadmiernym optymistą. Niektórzy nadawcy naprawdę lekce sobie ważą jakość techniczną. Ja już słuchałem różnych streamów wczoraj, tak sobie przeglądając właśnie Radio Browsera, i już znalazłem niejedną stację w podłej jakości, brumiącą, przesterowaną, z uszkodzoną kartą dźwiękową, gdzie po prostu coś ewidentnie ze sterownikiem było nie tak. A zaczytałem sobie do fubara tylko setkę streamów.
7: No, w Majorka, tak już mówiąc o eterze klasycznym, Majorka jest ponoć takim przykładem, gdzie no tam technika to nie stoi na pierwszym miejscu. Tam stacji jest dużo i one są robione jakkolwiek, czyli mono, czyli przester, czyli żeby muzyczka grała. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś dość luźnych regulacji, natomiast tak ponoć jest. Ale to, o

0: i Steven Troughton Smith mi napisał, że taki kompletny random no nie wchodzi w grę, bo jakość tych stacji jest różna. On by już wolał jakąś taką wypielęgnowaną listę kilku reprezentatywnych stacji z każdego kraju i po prostu niech losuje z tego. Co no mi się nie podoba, bo to też nie o to chodzi, żeby jakiś tam creme de la creme.
1: Jednak lubi takie bardzo dopracowane rzeczy, no nie
0: tak,
1: wiem, z designerem.
0: Tak, ja się domyślam. No tak, tak, tak. No, a ja jednak lubię czasem sobie zerknąć do takich podlejszych rzeczy też, jak chodzi o jakość. No i fajne, fajnie, że jest taka opcja przez API.
2: Bo czasem technika może stać na niezbyt wysokim poziomie, natomiast to, co tam usłyszymy, to może być naprawdę interesujące, jeżeli ktoś ma cierpliwość do
0: tak,
2: no
0: właśnie, tak.
2: Rzeczy.
0: Jedyny problem, jaki z tym rozwiązaniem jest, z tym w wersji API, to większość odtwarzaczy, no FUBAR to wiadomo, FUBAR jest FUBARem, więc on nam pokaże to, co zaciągnie, no to jest odtwarzacz. Ale jak sobie puścimy to na jakimś takim przeciętnym odtwarzaczu iPhone'owym, typu właśnie ja mam w V-Radio zaczytany wariant z randomem, to niestety nie będzie nam pokazana jakby ta nazwa stacji, jaka jest zadeklarowana w Radio Browser, taka jak jest element playlisty, no tylko już po przeproksowaniu tego bezpośrednio otrzymamy informacje wyświetlane w metadanych stacji, czyli tam tytuł utworu, wykonawcę albo nic.
2: A niektóre streamy to lubią się nazywać domyślnie typu this is my server name albo my stream. Czy
0: dokładnie, więc tutaj niestety nie dowiemy się tak łatwo, czego słuchamy tak naprawdę, chyba że stacja raczy się zidentyfikować. No to wtedy jak najbardziej. Ale mimo wszystko polecam, bo zawsze możecie usłyszeć coś ciekawego.
2: A tymczasem mamy kolejną porcję wiadomości od Maćka na WhatsAppie.
3: Klawiatura jednoręczna. No ja osobiście tego nie testowałem, bo też nie miałem takowej potrzeby, zwłaszcza że ja już od paru ładnych lat, w zasadzie prawie że od początku posiadania iPhone'a, używam jednak tego wejścia ekranu Braille'a. No a logicznym jest fakt, że no, to nie będzie działało z klawiaturą jednoręczną, no bo niby jak. Natomiast całkiem niedawno doszła do mnie właśnie opinia jednego z użytkowników, któremu by się coś takiego przydało, bo on no, po pierwsze no, ma jedną rękę sprawną tylko. I w związku z czym obsługuje telefon no, tylko tą jedną ręką. No i fajnie by było w sumie, żeby mógł mieć te wszystkie litery, znaki, symbole no, w zasięgu jednego palca, jednej ręki tak naprawdę, nie? A nie że ta klawiatura jest cała rozwalona na pół ekranu. Natomiast no, niestety on mówi, że to mu się jakoś totalnie nie sprawdziło, że jakoś to go totalnie męczyło, że to nie było dla niego tak intuicyjne, jak on by się spodziewał. W związku z czym, no nie wiem, to była jedna tak naprawdę opinia. Fajnie by w sumie było uzyskać więcej takich, bo być może to jest też kwestia no, przestawienia się, przyzwyczajenia, po prostu jak ze wszystkim. A może jemu też nie starczyło cierpliwości. W każdym razie, no właśnie ta opinia mówi że to jednak nie jest do końca to i że już mimo, że robi nieraz błędy, robi różne tam cudawianki na tej klawiaturze, to że jednak woli sobie już korzystać z no tej standard, z tego standardowego ustawienia, które jest domyślnie w iOSie. Jeszcze szybkie info odnośnie wzrostu cen w Apple'u. No, prawda. Po konferencji z Carifast to ta podwyżka cen się wydarzyła, czyli no powiedzmy październik, końcówka października, początek listopada. Natomiast nie było o tym mówione. No kiedyś pakiet Apple One był jeszcze bardziej opłacalny, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, że w tamtym roku ceny na przykład iCloud Plusa zostały podniesione i innych usług, tak prawda, najbardziej został podniesiony ten plan 2 terabajtów z 39 do 409 zł, także no, prawda, dyszka. No i względem tego, powiedzmy, no tam jeszcze te 200 gigabajtów, powiedzmy tam 4 zł chyba czy coś, więc powiedzmy mniej, ale jednak. No to w kontekście tego Apple One ten pakiet pozostawał w niezmienionej cenie, natomiast teraz nam podskoczyło w obu wariantach o 5 zł. Mianowicie, no, gdy kosztował sobie 34,99 pakiet dla

0: rodziny bodajże wzrósł sobie do 39,99, czyli no, mamy te 4, prawie 40 zł bez grosza. No i oczywiście też pakiet ten dla ciebie, tak zwany, czyli ten dla rodziny jest 200 GB przestrzeni dyskowej w iCloud. Natomiast ten dla ciebie jest, ma też 50 GB. No i on tam wzrósł też właśnie na te 5 zł. Nie pamiętam teraz ile kosztował pierwotnie. Natomiast kolejną piąteczkę sobie podskoczył. Chyba 24,99 do 29, ale nie pamiętam teraz. Natomiast no, mniej to, co jest powiedzmy mniejszym zainteresowaniem, być może się cieszy Apple Arcade też, czyli usługa z grami od Apple'a. Wzrosła sobie o 10 zł, także no tutaj znacznie więcej. No, też musieli nadgonić, prawda, ceny. Skoro wszystko drożeje, to i Apple drożeje, i usługi Apple'a też drożeją. Jeszcze drobna, szybka nowość odnośnie PGNiG i ich aplikacji MBOK. PGNiG, jeśli ktoś korzysta akurat z usług tego dostawcy, jeśli chodzi o gaz i tamtego typu, to wow, od dzisiaj, no nie wiem, czy od dzisiaj, ja dostałem aktualizację dzisiaj, można w końcu za wszelkie zobowiązania, wszelkie rachunki płacić Apple Payem, więc no, można by rzec w końcu, bliki były, jakieś przelewy i tak dalej, natomiast teraz w końcu jest Apple Pay, więc powód kolejny do świętowania jest w każdym razie. I kolejna, można by rzec, nowość w zakresie bezpieczeństwa finansów, żeby to tak może ująć. Powiem tyle, że no tak, ING wprowadził klucze U2F, jeśli chodzi o logowanie póki co, czyli jedną właśnie z form uwierzytelnienia dwupoziomego i w ten sposób zabezpieczenia swojego konta. I na razie póki co, no to do tego chcą to wykorzystywać. Natomiast do zabawy przyłącza się również PKO BP. Tam podobno właśnie są już jakieś przymiarki do tego, żeby to opracować i żeby to wdrożyć. Nie wiem, czy tam jakiś pilotaż już trwa, czy nie, natomiast pewne jest to, że nad tym pracują. No, stanowiska banków są podzielone, bo na przykład taki, jak on się tam nazywa, Velobank chyba, to twierdzi, że i tak tych użytkowników jest mniej, generalnie, że nie opłaca im się tego wprowadzać i tak dalej. Natomiast mBank też twierdzi, że no kiedyś to być może wprowadzą rzeczywiście, natomiast no póki co priorytety bezpieczeństwa mają inne, jeśli chodzi o rozwój, o wprowadzanie różnych rozwiązań mających zwiększyć poziom bezpieczeństwa finansów. Znaczy pieniędzy zgromadzonych środków na naszych rachunkach i tak dalej, więc póki co nie, klucze U2F to póki co nie, natomiast kiedyś w dalszej perspektywie może, ale też mają właśnie taki argument, że no tych użytkowników to jest mało, no i w sumie to się nie opłaca, no bo to jest mniejszość i tak dalej, także są ważniejsze jednym słowem rzeczy, prawda? Szybkie sprostowanie odnośnie cen Apple One, bo się konkretnie pomyliłem. Te ceny, które podawałem, 34,99 wzrost na 39,99, to pakiet dla ciebie, natomiast ten, czyli ten tańszy, mniej pojemniejszy iCloudowo, jeśli chodzi o te 50 GB, natomiast ten większy iCloud rodzinny, znaczy Apple One rodzinny, jest z 44,99 do 49,99. Także to takie małe jeszcze sprostowanie ode mnie.
1: No to chyba przyszedł czas na moje newsy. Spróbuję sobie z tą skrypą jakoś poradzić. A nowości dźwięku są następujące. Po pierwsze, to już jakiś czas temu wyszedł Reaper 7 i tam jest kilka różnych, no to właśnie teraz taka, mam wrażenie, ta siódemka jakoś zrobili, bo zrobili tam, nie jest jakiś duży ten changelog, znaczy nie, no jest teoretycznie duży, natomiast dlatego, że Reaper o każdej drobniutkiej funkcji informuje, co tam się zmieniło, natomiast chciałbym opowiedzieć o jednej rzeczy, która moim zdaniem przydałaby się w różnych innych programach, w szczególności w czytnikach ekranu, ale generalnie chodzi o programy, które często i w dużej części korzystają ze skrótów klawiaturowych. bo oni wprowadzili coś jak alternatywne mapy skrótów klawiszowych. To już teoretycznie było dla edytora MIDI, dla nagrywania, natomiast teraz mamy dodatkowych 16 map skrótów klawiszowych, które możemy sobie zagospodarować w jakiś sposób chcemy, czyli chodzi o to, że na przykład w domyślnej mapie strzałki zmieniają nam ścieżki, ale może my chcemy, żeby w jakiejś sytuacji strzałki zmieniały nam coś innego. Nie wiem, zmieniały głośność ustawionej ścieżki i balans. A w innym przypadku, żeby strzałki zmieniały coś tam jeszcze innego. I mamy sytuację taką, że są skróty do zmiany, jest możliwość ustawienia skrótu klawiszowego na przejście na konkretną mapę skrótów klawiszowych. No i ma to działać jakby w taki sposób, że przykładowo mapy mamy skróty klawiszowe do robienia muzyki, mamy skróty klawiszowe do montowania podcastów, które są troszkę inne, mamy skróty klawiszowe do nie wiem czego, do eksperymentów i zabaw na przykład. No i w zależności od tego, co chcemy akurat robić, to można sobie zmienić z tych skrótów na tamte. Też skrótem, który sobie ustawimy dla każdej mapy osobno. Więc tak naprawdę można by teoretycznie zrobić po prostu na przykład na mapie numer 1, przejść na mapę numer 2, z mapy numer 2, w mapie numer 2 ten sam skrót przejść na mapę numer 3 i w ten sposób ustawiamy sobie jakby skrót przejść na następną mapę, na przykład oczywiście. W związku z powyższym, ja sobie naprawdę wyobrażam taką sytuację, że mamy NVDA albo jakikolwiek inny screen reader i po prostu mamy sobie jakieś skróty klawiszowe przeporządkowane na przykład do edycji tekstu i wtedy wszystko, co można, robimy sobie na jakichś łatwych skrótach klawiszowych, natomiast potem na przykład zaczynamy robić coś innego. Pracę z jakimiś obiektami, z czymś tam, z myszką i żeby nie robić tego numeryczną, to na przykład tworzę sobie inną mapę skrótów klawiszowych, na przykład właśnie do pracy z obiektami, do OCR-a, do czegoś tam jeszcze. I fajnie by było mieć coś takiego w NVDA-u, właśnie, żeby mieć ileś skrótów, ileś takich zestawów skrótów klawiszowych, przestawialnych w jakiś sposób, nie tylko, że per aplikacja, natomiast no, czasami się zdarza, że w jednej aplikacji najpierw chcę zrobić coś, a potem chcę zrobić coś i myślę, że to jest ciekawy pomysł na rozszerzenie skrótów klawiszowych, no bo jednak klawiaturę mamy ograniczoną i już przecież nieraz w NVDA czy w jakichkolwiek innych programach dochodzimy do.
2: Zwłaszcza jak mamy coraz więcej dodatków zainstalowanych, to zaczyna być problemem.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby właśnie powstało coś takiego do jakiegoś zarządzania tymi zestawami skrótów, bo to się naprawdę robi ostre szaleństwo, jak mamy cztero czy pięcioznakowe skróty klawiszowe, więc różnie.
3: Ja myślałem o tym w kontekście tych różnych programów z niewidzialnym interfejsem. Nie? Że teraz mamy Twistcake, Elten, jakiś tam jeszcze WeChat. A co gdyby po prostu te programy domyślnie nie działały? W sensie one by się włączały i tam by coś powiedziały nam, ale jakby dało się tą ich powłokę skrótową jakimś skrótem klawiszowym włączać lub wyłączać.
4: Ja też jestem tego zdania, jestem bardzo zdziwiony, że nikt na to nie wpadł, zwłaszcza, że Windows 11 nam zaczyna coraz więcej tych skrótów zabierać. I te programy muszą coraz bardziej kombinować, żeby jakkolwiek to działało. Na Macu systemowe skróty da się w ogóle powyłączać, a na Windowsie niestety nie, więc to byłoby fajne rozwiązanie na to i też przy okazji te programy miałyby te skróty łatwiejsze. Ja nawet jak więcej gdzieś korzystałem z takich aplikacji, to generalnie raczej wolałem korzystać z takiego normalnego interfejsu, bo zawsze gdzieś te skróty po prostu zapominałem.
1: Ale można by to w sumie zasugerować, no bo i Dawid Pieper przecież, no mamy jakiś kontakt, ja w sumie, no można napisać na Eltena na forum. Ja chyba to zrobię rzeczywiście. Taką sugestię, żeby zamiast zrobić niewidzialny interfejs taki klasyczny, to zrobić włącz niewidzialny interfejs, wyłącz niewidzialny interfejs. Jak jest wyłączony, to te skróty można sobie wtedy użyć do czego się chce. To jest fajny pomysł. Albo w ogóle można by wtedy zrobić niewidzialny interfejs na zasadzie włącz skróty, na zasadzie że zaraz ci strzałki chodzą po prostu po czymś. Jakby,
3: no, w sensie włączasz i aktualnie wszystkie klawisze.
1: I wtedy jest rzeczywiście taki interfejs niewidzialny.
3: Tak.
1: No to też by było ciekawe. Także, no to taka ciekawostka. Także, no, pomysł w Reaperze ciekawej. Mam nadzieję, że kogoś to natchnie jakimiś rozwiązaniami też w screenerach. Zwłaszcza, że no przecież no, James Tech robi Osarę. James Tech jest na liście Reaperowej i jest doskonale świadomy tego, co się w Reaperze dzieje i właśnie tych zmian i nadejścia tych skrótów. No ciekawe, zobaczymy. Też jakiś czas temu pokazany został Complete Control w wersji trzeciej i tu jest kilka problemów takich dostępnościowych, to znaczy generalnie Complete nie był za bardzo dostępny, jeżeli chodzi o jego interfejs. Complete obsługiwało się przez klawiatury Complete i jako taka wspomagająca opcja, no to było sterowanie przez skrypty. Skrypty, które opierały się na OCR-ze. No i problem polega na tym, że w wersji trzeciej zmienił się dość mocno interfejs i te skrypty przestały działać. No i ludzie generalnie mówią, że jeżeli nie trzeba, to lepiej nie aktualizować Complete'a do trójki. Są gdzieś, musiałbym poszukać na liście Reaperowej, linki do najnowszej wersji 2. Bo Native Instruments je udostępniło, bo tam różni ludzie mieli z tym problemy, również takie, że niektóre instrumenty im nie działały, stare projekty im nie działały, no generalnie z tą trójką to tam były i podejrzewam, że nadal są różne problemy. W każdym razie, no z tą aktualizacją akurat Complete'a to tak ostrożnie polecają, przynajmniej niewidomi. Z drugiej strony podobno zaczyna się coś rzeczywiście dziać, jeżeli chodzi o taką natywną dostępność Complete'a. Podobno już można na przykład sobie przeglądać instrumenty z poziomu właśnie interfejsu Complete, czyli nie z klawiatury sterującej, tylko z tego programu, co do tej pory było niedostępne. Natomiast no, w naszym przypadku dość potrzebne jest czasami wejście w preferencje, jakieś przeskanowanie nowych instrumentów, które się tam kupiło i to jest na razie dość mocno problematyczne. Tam się ponoć coś powoli zmienia, Native Instruments wprowadza jakieś tekstowe etykiety zamiast ikon albo oprócz ikon, żeby można to jakoś było OCR-em ewentualnie zrobić. Natomiast to nadal jest gdzieś tam takie łatanie czegoś i widać, że ta dostępność, no gdzieś tam o niej wiedzą, ale to się robi trochę na okrętkę. Także no, z tym jest trochę zamieszania. No i pozostając w temacie Native Instruments, w związku z tym, że jest Cyber Monday i Black Friday i coś jeszcze i święta, to zdaje się, że Native Instruments postanowiło zrobić jedną wielką promocję, która będzie trwała, zdaje się, do 24 stycznia przyszłego roku. No i można kupić w 50% zniżkę Complete Select, czyli pakiet instrumentów Complete, ten taki no najskromniejszy z płatnych, który kosztuje chyba 200 euro, no to 50% to 100 euro, tam bez jednego. I jest jeszcze drugi taki pakiet oprogramowania, bardziej dla ludzi tworzących elektronikę szeroko pojętą, czyli machine. I na te produkty z serii machine tam też są jakieś zniżki, od tam chyba 400 iluś do prawie 700 euro chyba. To też w zależności od wersji, bo tych wersji też tam są chyba 3 tego machine, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to chyba do 24 stycznia się polecam. I chyba tyle, jeżeli chodzi o dźwięk. Chyba tyle. A teraz nowości od OpenAI, ChatGPT jeszcze podobno lepszy i więcej.
4: Tak, no bo wszystkie ostatnio firmy robią jakieś swoje konferencje i to nawet wiele tych konferencji, no bo mieliśmy ostatnio Apple'a, no wcześniej mieliśmy Google'a, gdzieś tam Microsoft też miał swoje konferencje, no i teraz OpenAI tydzień temu też taką konferencję zrobiło, no bo jednak coraz więcej ludzi z ich różnych usług, głównie z czata GPT, korzysta. No więc zrobili takie taką swoją konferencję i zostało ogłoszone kilka takich bardzo ciekawych rzeczy. Zaczynając od nowej wersji GPT-4 Turbo. Czym się różni od GPT-4, które mieliśmy wcześniej? No jest kilka takich istotnych różnic. To generalnie jest po prostu mądrzejszy, dlatego że ma wiedzę sięgającą do kwietnia bieżącego roku, więc no trochę więcej tych informacji ma. Też ma tak zwane większe okno kontekstu. Chodzi o to, że po prostu możemy więcej mu instrukcji podać, on też może nam więcej w jednym zapytaniu odpowiedzieć. To ten GPT-4 Turbo ma kontekst tak duży, że spokojnie w jednym prompcie, jednym zapytaniu możemy zmieścić 300 stron tekstu, więc no duża różnica.
1: W angielskim, bo w polskim to zdaje się jest mniej.
4: A bo to się, no to tak po prostu to na podaje.
1: Z tego co to teraz nie pamiętam, albo 4, albo 8 razy więcej niż było.
4: Tak, bo to 128 tysięcy, nie wiem czy to są kilobajty, czy o co chodzi, chyba, czy o tysiące.
1: Nie, to są tokeny.
4: A, no właśnie.
1: Bo to jest w zasadzie tysiące tokenów chyba i teraz chyba w zależności od języka. W angielskim no tak. Jeden token to jest tak 3/4 słowa z reguły, ale w polskim.
4: W polskim to jest więcej. To
1: podobno
4: prawda.
1: To tak. Pół, czasem 1/3 tego słowa, więc no to tak w polskim trzeba liczyć, że to tak 100-150 stron.
4: No ale a propos właśnie tych tokenów, to GPT-4 Turbo będzie tańsze w użytkowaniu, dlatego że właśnie te tokeny na wejściu w porównaniu do GPT-4 są o 3 razy tańsze, a na wyjściu, czyli to co jak nam chat zacznie odpowiadać, czyli na przykład jak my prosimy go, żeby nam jakieś zdjęcie po polsku opisał, co właśnie jak Tomek powiedział, trochę więcej tokenów jednak po polsku zajmuje, są o 2 razy tańsze, więc no generalnie to jest na plus. Już deweloperzy, którzy mają to API płatne wykupione, mogą z tego korzystać. Tutaj też mamy takie zmiany, które będą bardziej przydatne.
1: Ciekawe, czy ten GPT Plus, ten chat, czy też ma ten turbo?
4: Chyba tak, poczekaj, jeszcze raz sobie zobaczę.
2: Mnie zastanawia.
4: Na razie tutaj nie piszę, ale...
2: Mnie zastanawia, gdzie jest haczyk, bo skoro ma być to tańsze, skoro ma być to lepsze, teoretycznie też ma większą wiedzę, to czy w czymś mimo wszystko jednak będzie gorsze od czwórki?
4: Nie wiem, no jakieś testy czasami są robione, no niektóre odpowiedzi czasami wychodzą gorzej, ale to się tak wszystko zmienia.
1: Wiesz, to też może być tak, że po prostu no, ta technologia bardzo szybko teraz się rozwija.
2: Że to zostało po prostu zoptymalizowane.
4: No właśnie. Też może. Być może. No właśnie.
1: Pamiętajcie, że te wszystkie lamy, nie lamy. I tak jak ludzie robią forki, chociażby Whispera, to ja się wcale nie dziwię, jak OpenAI korzysta z forków do różnych rzeczy.
2: No to na pewno.
1: Się uczyć,
4: a na pewno do testów, tak.
2: Zwłaszcza, że z Microsoftem współpracują i na pewno tam też, jeżeli chodzi o GitHuba, mają spokojnie do różnych rzeczy dostęp. Zresztą tak czy inaczej mają do większości kodu.
4: Tak samo zresztą została zaktualizowana starsza wersja tego modelu, GPT-3.5, która też dostała wersję Turbo, która no, ma ten rozmiar kontekstu troszkę mniejszy, bo tutaj mamy 16 tysięcy tokenów, więc no, aż 300 stron naraz, no powiedzmy tam może trochę mniej nie zmieścimy, natomiast tutaj też no, ma... Jest tutaj ich jakieś testy właśnie wykazują, że jest lepszy w wykonywaniu konkretnych poleceń. Tutaj w ogóle ten model 4 Turbo też jest tym lepszy, więc jeśli prosimy go, żeby zawsze na przykład opowiadał nam właśnie w formacie JSON, na przykład to programiści często wykorzystują, no to z tym sobie radzi lepiej. I ten model, co ciekawe, tutaj jest napisane, że on na razie jest właśnie w takiej wersji eksperymentalnej, ale od grudnia wszyscy, którzy korzystają z po prostu z GPT-3.5 w API automatycznie zostaną przerzuceni na wersję Turbo w grudniu. Więc tutaj akurat to automatycznie zostanie zrobione, na razie z czwórką tak nie jest. I tu się robi ciekawie, bo mamy nowe API. Jeszcze mamy tak zwane API do asystentów. To będzie pomagało deweloperom tworzyć integracje, które są, będą przystosowane do wykonywania konkretnych zadań. To będzie też zintegrowany interpreter Pythona, więc będzie można jakąś analizę danych wykonywać. Ten chatbot będzie mógł im zwrócić jakąś informację, żeby wykonać konkretną funkcję, ale to też może przydać się do tego, żeby na przykład właśnie tworzyć jakieś boty do konkretnych zastosowań, na przykład dla nas może być rozpoznawanie zdjęć. Też ten model może lepiej zapamiętywać wątki i te wątki będą zapisywane po stronie OpenAI. Już tutaj deweloper nie musi zapamiętywać stanu tej rozmowy, może ją zawsze sobie wczytać. I dzięki temu właśnie jeśli na przykład w jednym poleceniu nie zmieści na się cały prompt, no to można wysłać kilka i to wszystko będzie po stronie serwera zapytane. Też można takie asystenty, mogą też mieć dostęp do danych z internetu, też można do nich ładować te inne wtyczki, które wcześniej były dostępne, więc tutaj można jakieś jeszcze informacje wykorzystywać. I mamy coś, co nam się właśnie też bardzo może przydać, bo inne modalności pojawiły się w API. Pierwsza rzecz sztandarowa, która jest tutaj wymieniona, GPT-4 Turbo z wsparciem dla widzenia, czyli można już zrobić aplikację, która będzie mogła ChatGPT zapytywać o zdjęcia. Nawet już na Mastodonie Mikołaj Hołysz pisał, że bawił się tym w Pythonie. Jak najbardziej można już pisać aplikacje, które do tego GPT wysyłają jakieś zdjęcia i o nie pytać, więc przypuszczam, że na dniach pewnie będziemy widzieć już jakieś dodatki do NVDA, jakieś inne skrypty, aplikacje, które nam pozwolą o zdjęcia się tego czata pytać, nie tylko w aplikacjach pokroju Be My Eyes, więc no myślę, że to będzie bardzo fajne dla nas. No i tutaj właśnie jest podane, że Be My Eyes właśnie z tej technologii na przykład korzysta, więc no to się nam przyda. To już jest dostępne na razie w wersji rozwojowej, ale już każdy z tego może deweloper korzystać. Jest też wsparcie dla DALL-E 3, czyli to stworzenie obrazków, ale jest też wsparcie dla syntezy mowy, text to speech i tutaj właśnie coś, o czym Maciek wcześniej mówił, bo już aplikacja jedna, która z tego korzysta, powstała, aplikacja Voices z Maca. No właśnie, mamy własny model syntezy od OpenAI, model, który nie pozwala nam na klonowanie, to znaczy on pozwala, ale ponoć to jest tak dobre, że nie chcą dać ludziom tego dostępu, bo się po prostu boją, ale mamy 6 głosów wbudowanych, to są takie całkiem przyjemne głosy. Tutaj tak jak Eleven, on próbuje jakoś emocje tego, sam dostosowuje do sytuacji. My tak naprawdę nie mamy praktycznie kontroli nad tym, jak to wszystko wychodzi, tylko podajemy mu tekst. Jest powiedziane, że
1: W czacie tej wersji plus czata, jeżeli ktoś ma wykupione, to zdaje się, że te głosy już tam są.
2: Tak, to Paulina jeżeli pokazywała. To są te,
1: tak, no to jednak Eleven jest lepszym.
4: Jest lepszy, ja też słyszałem. Też właśnie słyszałem.
1: Ten GPT po pierwsze jest taki, on trochę słychać, to jest taki gość z zagranicy, który jednak jest 20 lat w Polsce i ogarnia ten polski, ale lekki akcencik ma, to raz. Dwa, że on mimo wszystko trochę tak sztywno mówi.
4: No właśnie, więc no tutaj też czytałem, bo chciałem to przetestować, no widzisz, chciałem to przetestować, ale nie udało mi się to przed audycją zrobić, natomiast właśnie, jeśli chodzi o wsparcie innych języków, oni po prostu napisali, że jest, natomiast tak jak ludzie to testowali też na innych językach, bo czytałem forum deweloperskie, czy to był właśnie niemiecki, czy holenderski, czy chiński, czy francuski, to wszyscy mówili dokładnie to samo, że mówi z takim bardzo ewidentnym amerykańskim akcentem, no ludzie chcą, żeby to działało lepiej, zwłaszcza, że to jest naprawdę tanie w porównaniu do tego, co oferuje Eleven Labs, bo no tutaj płacimy sobie tutaj to szybko płacimy około $1.50 za 100 tysięcy znaków, więc no to są zdecydowanie niższe koszty niż to, co jest w Eleven Labs, więc no może to się będzie rozwijało, natomiast tak jak mówisz, na razie Eleven jest zdecydowanie lepszy. Mamy jeszcze... Można też, organizacje mogą tworzyć własne modele. Jest też nowy Whisper, a propos właśnie rozpoznawania mowy i tak dalej. Whisper 3 w tej wersji large. Te modele już są dostępne, to akurat jest też dostępne na wszystkich na GitHubie, więc pewnie też te inne projekty typu Whisper CPP też za jakiś czas je dostaną. No i to jest po prostu powiedziane, że ten Whisper 3 po prostu działa jeszcze lepiej, zwłaszcza w innych językach, więc no tutaj po prostu mamy poprawę.
1: I no może już nie będzie napisy wygenerowane przez społeczność Amara.org.
4: Miejmy nadzieję. I tutaj też są zmiany w cenniku, ceny są co ciekawsze generalnie niższe, ale ostatnia rzecz, która może się przydać każdemu, bo to też każda osoba może z niej korzystać, nie tylko programiści, będziemy mogli tworzyć własne chatboty i nawet będzie do nich dedykowany sklep, one się po prostu będą nazywały GPT, pisane z małej litery, każdy będzie mógł sobie takiego GPT stworzyć i jak to wygląda, no możemy mu po prostu instruować, czym on ma być i możemy mu załadować różne informacje. Więc wracając do przykładu helpdesku, o którym było na początku, załóżmy, że chcielibyśmy stworzyć chatbota, który jest nam w stanie odpowiedzieć na pytania związane z czytnikami ekranu, skróty klawiszowe i tak dalej, bo wiemy, że on z tym generalnie sobie średnio radził, tak? Ludzie to próbowali...
1: Ciekawe, czy jaki on ma, ile tam informacji można zawrzeć? Czy tyle, ile jest token, znaczy w tym maksymalnym oknie? Czy więcej?
4: Co właśnie chciałem powiedzieć, to wygląda w ten sposób, że możemy mu dać konkretne instrukcje właśnie, czym jest, na jakie ma pytania odpowiadać, ale też później możemy sobie tego GPT modyfikować. Po pierwsze, możemy ładować do niego dane z zewnętrznych dokumentów, więc tutaj moglibyśmy go nakarmić z dokumentacją do NVDA, do JOS-a, do VoiceOvera, do czegoś innego, może jakimiś jeszcze artykułami, jak korzystać z aplikacji konkretnych pod kątem osób niewidomych, może jakieś skróty klawiszowe do najbardziej popularnych programów, nie wiem. No i po nakarmieniu tego modelu takimi informacjami też możemy włączyć lub wyłączyć różne wtyczki, więc taki model może też mieć dostęp po prostu do internetu, do jakichś wewnętrznych danych firmowych, bo firmy też mogą sobie takie prywatne GPT tworzyć, tutaj też jakieś duże korporacje ponoć już z tego korzystają, no i taki model możemy sobie opublikować i potem go właśnie zapytywać o konkretne problemy, czy jak...
1: Ciekawe, na przykład, czy dałoby się zrobić takiego GPT właśnie z dokumentacji, z na przykład Tyfloświata, z transkrypcji Tyflopodcastów i zrobić taki firowski, czy jakiś taki czat, w którym można by się pytać, a powiedzmy, jakie znacie dostępne coś tam. No bo przecież w Tyfloprzeglądzie to tych informacji jest potwornie dużo.
4: No właśnie, więc teoretycznie tutaj takie możliwości są i takie boty później można opublikować. Z tego co widzę, to już można już testować, chyba tylko użytkownicy w tej wersji plus, ja akurat tutaj nie jestem zalogowany, żeby zobaczyć jak to od kuchni wygląda, no mniej więcej taka możliwość jest. Będzie też tego sklep, no to tak to nazwę, po prostu GPT Store, więc będzie można sobie takie modele, te, które przynajmniej ktoś chciał opublikować, przeglądać i tam nawet będą rankingi, więc jeśli, kto wie, czy nie będziemy też mieli takiej sytuacji, że te modele też, no, jak youtuberzy będą mówić, jeśli ci pomogą, daj mi łapkę w górę, żeby się wspinali na rankingu. No, ale właśnie do takich sytuacji, tak jak właśnie ty mówiłeś, Tomek, no myślę, że to ma duży potencjał, zwłaszcza właśnie w kwestiach takich, gdzie te modele mają gdzieś mniej informacji, takich bardziej specjalistycznych i coś wymyślają, halucynują. No, może to być fajne rozwiązanie, żeby takie rzeczy tworzyć. No więc, no właśnie, podsumowując, dużo się zmienia, te modele są jeszcze lepsze, w końcu mamy dostęp do rozpoznawania obrazów dla zewnętrznych aplikacji, to pewnie będzie miało duży potencjał, no właśnie, lepszy Whisper, zobaczymy, jak deweloperzy z tych nowych funkcji będą korzystać.
1: Tak, no i został jeden news od Pawła, taki trochę clickbaitowy w pewnym sensie. Tak. Napraw zdalny serwer i spraw, żeby nie był smutny. O co chodzi?
3: Clickbaitowy tym bardziej, że niestety cała zabawa okazała się troszeczkę niedostępna z uwagi na niedostępną implementację terminala webowego, ale o co chodzi? sadservers.com, czyli smutne serwery. Serwery smutne, bo jest tam błąd konfiguracji albo jakaś inna awaria. No i my możemy sprawdzić, jaka to awaria i sobie taki serwer naprawić. W sensie jako takie ćwiczenie, wprawkę w byciu DevOpsem, w byciu administratorem sieciowym i zarządcą serwera.
2: Tak, to jest
3: serwera.
2: Generalnie bardzo fajna idea.
3: Tak, idea fajna. Gorzej, Michale, z wykonaniem, prawda? Bo ty testowałeś.
2: Prawda, nie zdążyłem się jeszcze tam zarejestrować, ale na pewno to zrobię i popróbuję. Natomiast jeżeli nie jesteśmy zalogowani, to na pewno to niestety nie będzie dla nas dostępne. Tam generalnie idea jest taka, że ten serwer, który mamy naprawić, to oczywiście nie jest serwer, który gdzieś tam fizycznie sobie działa i serwuje jakieś usługi. To jest tworzona na potrzebę tego naszego zadania maszyna wirtualna, do której się logujemy. Do której się logujemy, dostajemy terminal tekstowy, w którym możemy sobie pracować, no i ten terminal odpala się w przeglądarce. Niestety, o ile mamy dostępne pole do wprowadzania tekstu do tego terminala, o tyle już na etapie odczytywania na przykład naszej komendy albo historii komend, czyli to, co znamy z terminala, albo po prostu poruszanie się po znakach, naciśnięcie strzałki w górę, żeby sprawdzić historię, to już nie działa, po prostu nie czyta nam nic, nie czyta nam także informacji wyjściowych z tego terminala. I to już jest zdecydowanie większy problem, bo my tak naprawdę no, nie wiemy, co robimy. Całość jest na GitHubie gdzieś tam, więc można sobie ewentualnie się spróbować jakoś tym pobawić, być może tymi obrazami tych wirtualnych maszyn we własnej infrastrukturze. Może by się dało trochę pokombinować. To Amazon ponoć hostuje to całe środowisko. Natomiast no, w przypadku takim, gdybyśmy chcieli z tej usługi skorzystać, to przynajmniej na razie będzie z tym problem. A szkoda.
3: A szkoda, owszem.
1: No i koniec informacji, przynajmniej tych zawartych w naszych notatkach. A czy pojawiły się jakieś informacje niezawarte w notatkach?
4: Ja mam dwie, tak na szybko. Po pierwsze, komunikator Signal testuje nazwę użytkownika. Tak jak o WhatsAppie też mówiliśmy, to jest kolejny komunikator, do którego logujemy się przez numer telefonu, a później też, żeby się z kimś innym skontaktować, który też korzysta z Signala, po prostu musimy im podać swój numer. Nie wszyscy tego chcą, zwłaszcza, że to jest w ogóle komunikator, który naprawdę daje nacisk na prywatność, a jednak gdzieś ten numer, no to trudno nam czasami zmienić. Więc zaczęły się testy. Na razie to są, tak to wygląda, że to jest w ogóle osobne, jakby osobny wszechświat Signala, tam te konta są osobno tworzone. Natomiast jak to wszystko już będzie oficjalnie dostępne, to będzie wyglądało tak, że nadal musimy, tak jak na przykład na Telegramie, założyć konto poprzez numer telefonu i tak się logujemy. Ale później już możemy ustalić nazwę użytkownika i jeśli chcemy się skontaktować z innymi osobami, to po prostu będziemy mogli im podać tą nazwę zamiast naszego numeru telefonu. Myślę, że fajna sprawa, jak to już będzie publicznie dostępne, no to damy wam znać. A na koniec kolejna wiadomość związana z grami, co ciekawe, znów związana z grami karczanymi. Nie wiem, jak to się dzisiaj stało, że wszystkie właśnie newsy dotyczące gier dotyczą gier karcianych. Pojawiła się informacja, że trwają prace nad modem dostępnościowym do gry Yu-Gi-Oh! Duel Links. O co tutaj chodzi? Przepraszam, gra się nazywa Master Duel. Nie wiem, tutaj skojarzyłem z inną grą. Mniej więcej to jest Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! To jest też fizyczna gra karciana, która w środowisku niewidomych jest w sumie bardzo popularna, bo już powstało przynajmniej takie trzy jej wersje. Jedna to była taka aplikacja, a dwie to były wersje jako moody, więc łączyliśmy się przez Telneta, przez jakąś inną aplikację. Natomiast firma Konami, która to Yu-Gi-Oh! Zarówno tą fizyczną i jakieś wersje wirtualne produkuje, ma swoją ogólną wersję tego Yu-Gi-Oh! Właśnie to jest gra Master Duel, ona jest dostępna zarówno na komputery, i na konsole i to jest legalny, oficjalny sposób, w jaki w tą grę się powinno grać, no natomiast ona była dla nas oczywiście całkowicie niedostępna do teraz, no bo tutaj właśnie jedna osoba na Mastodonie napisała, że właśnie dostała pozwolenie, żeby napisać, że właśnie taki mod powstaje, jest testowany. On działa w ten sposób, że komunikaty nam będzie kopiował do schowka. No tyle na ten moment wiemy, no poza tym, że ta osoba mówi, że trochę nauczenie się tego trwa, natomiast jak już się nauczymy, no to działa naprawdę bardzo fajnie i ta osoba już tam gdzieś całkiem wysoko udało jej się zajść w tej drabince, no bo tak jak na przykład w Hearthstone też oczywiście gramy przez internet przeciwko innym osobom, no i w ten sposób możemy zdobywać kolejne karty, czy nawet dokupywać oczywiście, no i w ten sposób swoją talię budować, więc no, jeśli macie znajomych, którzy grają w Yu-Gi-Oh!, osoby widzące, nie tylko niewidome, a może czasami chcecie zacząć, ale właśnie korzystając z takiej oficjalnej gry, no to niedługo będzie taka możliwość.
1: No i no właśnie, czy to wszystko? Czy ktoś jeszcze coś znalazł?
3: Chyba wszystko.
1: Kończymy zatem 208 odcinek Tyflo Przeglądu. Mi się niestety głos troszkę zmienia. Jakoś ostatnio mam pecha do tych przeglądów. Albo nie mogę być, albo właśnie jest tak jak dzisiaj. Ale nic to. Jesteśmy. I mam nadzieję, że za tydzień też będziemy w 209 audycji. A tymczasem kończymy w składzie Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Kostaczyk i ja, czyli Tomek Zielecki. No i do usłyszenia.
2: I zdrowia.
4: Tak jest.
3: Zdrowia najważniejsze, tak.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem kłania się Hubert Meyer. Dzisiaj będę opowiadał o podpisywaniu aplikacji symbianowych, które są niepodpisane. Teoretycznie każdy słuchacz Tyflo Podcastu, który już dawno jest z nami, na pewno powie, że to już było i właściwie po co poruszać ten temat po raz drugi. No, teoretycznie tak, natomiast praktyka pokazuje, że jednak nie wszystko jest dokładnie tak, jak się mówi. Piotr, który przygotował swój odcinek na ten temat już dawno, dawno temu, opowiadał o tym, dlaczego podpisywanie aplikacji symbianowych jest tak bardzo ważne, dlaczego niektórzy deweloperzy nie mogą uzyskać certyfikatu i dlaczego zwykły użytkownik, który nie wyrobi sobie certyfikatu takiego niecertyfikowanego przez Nokia programu, nie będzie w stanie zainstalować. Opowiadał też o stronie, która potrafi generować nam certyfikat, właściwie o stronie, gdzie możemy złożyć wniosek o swój własny certyfikat w oparciu o numer e-mail naszego telefonu. Niestety tydzień temu próbowałem z tej porady skorzystać, no i jakby to powiedzieć. Strona, o której Piotr opowiadał, no cóż, chyba już przestała działać. Złożyłem wniosek o certyfikat dla swojego numeru e-mail w zeszły piątek. W tej chwili mamy również piątek, a więc minął okrągły tydzień, a certyfikatu jak nie było, tak nie ma. Poza tym program, który służy tam do podpisywania swoich aplikacji, jest niedostępny w porównaniu z tym, co możemy mieć, jeśli jest się użytkownikiem, który po raz pierwszy jakby spotyka się z tym problemem i nie chce klikać na oślep przycisków, no to można mieć spory problem. Inną sprawą jest fakt, że jakiś czas temu, kiedy jeszcze strona działała, udało mi się wyrobić certyfikat dla, co prawda nie swojego telefonu, no ale certyfikat ten nie chciał się podpisać, to znaczy program, który chciałem podpisać, się nie podpisał, mimo że certyfikat był teoretycznie prawidłowy. Program do podpisywania wyrzucał jakiś błąd i był to zarówno SignTools, który jest do pobrania na tejże stronie, jak i oprogramowanie inne, również dostępne pod system Symbian. W środę, a więc dwa dni temu, straciłem cierpliwość i postanowiłem poszukać innego źródła certyfikatów, innej alternatywy, która sprawiłaby, że mój problem z pewną aplikacją byłby rozwiązany. No i znalazłem stronę chińską, właściwie chińskie forum poświęcone technologiom mobilnym, również GSM, które działa znacznie szybciej niż ten opisany przez Piotra serwis, bowiem w środę rano złożyłem wniosek o certyfikat, miałem go już wieczorem. Mało tego, strona oferuje poza certyfikatami narzędzie do podpisywania online programów, co sprawia, że w zasadzie jeśli certyfikat jest wygenerowany poprawnie przez tą stronę, no to już nie ma problemu żadnego z podpisaniem żadnej aplikacji. Teraz może pokażę tęże stronę, zarejestrujemy się i pokażę Państwu, jak można wyrobić sobie certyfikat dla naszego telefonu. Pomimo oczywiście szczegóły techniczne, o których już Piotr opowiadał, pokażę tylko interfejs tego serwisu. A więc otwieramy Firefoxa, czy naszą ulubioną inną przeglądarkę i wpisujemy adres http://cer.opda.cn/en.
8: Inne sterowania. Linków 164. Linków 164 akcji. Link English. Odwiedzony link. Link login. Odwiedzony link register.
7: I od razu w zasadzie rzuca nam się w oczy przycisk
8: link English.
7: Rejestracji. Każdy, kto słuchał poprzedniego mojego wywodu o chińskiej stronie, myśli teraz pewnie, że wymagana będzie znajomość chińskiego albo przynajmniej znajomość Google Translator. Nic bardziej mylnego, strona jest w języku angielskim, jest całkowicie dostępna, no może poza kodem z obrazka, który musimy wpisać przy rejestracji. Szukamy teraz przycisku Register.
8: Link login. Odwiedzony link register.
7: Który jest właściwie bardzo łatwy do znalezienia. Klikamy na nim Enter.
8: Linków 15 akcji, początek. Klasa login visit.
7: I wypełniamy formularz rejestracyjny. Account to nazwa naszego użytkownika. Tutaj niech będzie to Tyflo Podcast. Hasło niech będzie również Tyflo Podcast. E-mail. Można wpisać właściwie cokolwiek, ponieważ tak naprawdę e-mail nie jest nam do niczego potrzebny. Mam mail.pl i save code. Tutaj posłużymy się wizą. Mamy już kod.
8: Submit and register. Przycisk.
7: I klikamy przycisk submit and register.
8: Tekst statyczny. Remember. Linków 13.1. Początek. Register successfully. Linków 17.
7: Jak słyszymy,
8: 17 akcji.
7: Nasze konto zostało założone. Nie musimy niczego potwierdzać żadnym mailem. I teraz logujemy się na naszym koncie.
8: Collect certificates premium ads. Link ads. Pole edycji. Ads count. Pole edycji. Tryb przeglądania.
7: Odszukując formularz. Login.
8: F, L, O, P, O, P, C, A, S, T, PAS, miastka. Ads count. Tyflo.
7: Hasło Tyflo Podcast. Tyflo Podcast.
8: Linków 21 akcja ładowania strony. Linków 22 akcji, przyklik początek. Link. Hello, Tyflo Podcast. Link logout. Link home. Link to softs. Odwiedzony link with certificate.
7: My Certificate. To jest narzędzie służące do uploadowania własnego certyfikatu bądź do składania wniosku o certyfikat. Odszukujemy właśnie ten link My Certificate, który nam czyta eSpeak, czyli My Certificate.
8: Ładowanie, ładowanie strony.
7: Klikamy na nim.
8: Linków 23 akt. Next ads.
7: Mamy tutaj
8: My Certificate.
7: My Certificate. I tutaj mamy
8: link, link help. Link for more FMR development for more mobile resources. Odwiedzony link apply for cert.
7: Różne linki, między innymi odszukujemy apply for cert, czyli jak to czyta nam eSpeak, apply for cert. Mówiąc po polsku, złóż wniosek o certyfikat.
8: Link upload cert.
7: Możemy też tutaj zaploadować swój własny certyfikat, jeśli mamy, i potem podpisywać aplikację przy pomocy narzędzia, które tutaj jest również dostępne na tej stronie w trybie online. My klikamy
8: ładowania strony.
7: Apply.
9: Forcer.
8: Linków 20 akcji, początek, hello, tyklecce, monitor SS premium sats, next sats, apply forcer, place completed info for the convenience of moderation and.
9: Właśnie, tutaj poruszamy się, aby odnajdywać tekst i właśnie do tego momentu musimy dojść.
8: Począt apply forcer, place usage, apply forcer, place completed info for the convenience of moderation and usage.
9: Tak, i tutaj mamy wniosek o certyfikat.
8: Model. Pole edycji.
9: Wpisujemy tutaj model naszego telefonu.
8: For example 71. E-mail. Pole edycji.
9: Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, wpisujemy numer e-mail.
8: Confirm e-mail. Pole edycji.
9: Tutaj potwierdzamy e-mail.
8: Remark.
9: Remark, czyli nazwa w zasadzie, która jest wymagana po to, żebyśmy odróżniali te certyfikaty, jeśli byłoby ich więcej.
8: Pole edycji. For example Johnson 97. Submit application przycisk.
9: Submit application. Gdybym teraz wypełnił ten wniosek, nacisnął ten przycisk, wysłana by została do moderatorów tego forum prośba o wyrobienie certyfikatu. Za jakiś czas musiałbym się zalogować ponownie i w zakładce My Certificate byłaby odpowiednia informacja o tym, że certyfikat albo jest applying, czyli oczekuje nadal na rozpatrzenie, albo linki do pliku CER i pliku KEY. Ja może pokażę, jak to wygląda na moim koncie. Gdybyśmy mieli już gotowy ten certyfikat. Mamy tabelę, którą znamy. DJ Blind to jest moja nazwa, którą tam wpisałem w pole remark. 2013 bardzo miła informacja.
8: Normal. Link signing.
9: Normal signing, czyli podpisywanie.
8: Link.cer.
9: I mamy tutaj linki do .cer.
8: Link.key.
9: I .key. Nie jest prawdą to, co pisze się na różnych gazetach czy różnych forach, że te pliki są w formie jakichś zipów, trzeba zmieniać nazwy. W tej chwili już jest to rozwiązane i po prostu mamy normalne pliki CER i KEY, które musimy pobrać i po prostu umieścić w bezpiecznym miejscu. Tutaj możemy również ten certyfikat nasz usunąć. Tutaj mamy też linki do aplikacji, które potrafią podpisywać niby przy pomocy tych certyfikatów różne aplikacje. Niestety na moim systemie, zarówno pod kontrolą Windows Vista, XP, co mnie bardzo dziwi, żaden ten program nie zdał egzaminu. Nie potrafię stwierdzić dlaczego. Być może to jest kwestia jakiejś aktualizacji czy czegoś w tym rodzaju. Nie mam pojęcia. Natomiast tutaj jest bardzo przydatna rzecz, mianowicie narzędzie online służące do podpisywania. Żeby do niego się dostać, klikamy dwa razy czy trzy razy Shift Tab, aż do momentu, kiedy zobaczymy link signing, signing.
8: Ładowania strony. Linków dziennie też. Kopernik, my certificate select. Model. Remark. E-mail.
9: I mamy tutaj znaną tabelkę.
8: Effective start time of the CER. Certificate expire time. The number of signings so far. Przycisk opcji oznaczony. N82.
9: Tutaj gdybyśmy mieli więcej tych certyfikatów, na przykład dla większej ilości telefonów, to mamy pola, gdzie możemy wybrać sobie, jakim certyfikatem chcemy podpisać jakiś program. Tutaj jest akurat wybrany już N82, czyli mój telefon.
8: Przycisk opcji oznaczony N80 Blind. 358.1. Koniec tabeli 1. Początek tabeli 2. Lusebe certyfikate. Model. N82 Remark. Blind. E-mail. 350 Apple Upload Time. 2000 Effective Start Time.
9: Tak to numero wygląda. Numero 1.
8: Koniec tabeli 2. Początek tabeli 3. Upload the software hidden. Upload files. Upload the software hidden. To designate.
9: Czyli upload the software which need to be signed, czyli załaduj oprogramowanie, które chcesz podpisać.
8: Upload files, proszę przycisk.
9: I mamy standardowe w Firefoxie okienko do przeglądania. Ja może pokażę, jak to działa.
8: Organizuj zawartość.
9: Bo mam tutaj
8: pliki typu PALFI,
9: pewien program, który chciałbym podpisać.
8: Organizuj fast story mag, HP2E typ. jakiś program.sys 1 z 1.
9: Nazywa się to jakiś program.sys.
8: Linków 19. Podpisane jakiś program.sys przycisk. Remark. Pole edycji.
9: Remark, czyli nazwa, pod którą będzie to widoczne. Niech to będzie jakieś coś.
8: Tryb przeglądania w remark. Jak jest coś, submit and upload przycisk.
9: Submit and upload.
8: Linków 19 akcji.
9: W tym momencie nam się ten plik sys uploaduje.
8: Lego.obda.cn.
9: I za chwilę powinniśmy otrzymać komunikat o sukcesie operacji podpisania.
8: Rc.obda. Remark. Jak jest coś, pole, submit and upload. Koniec tabeli 3. Akcja. Signet successful.
9: No i mamy nasz upragniony komunikat podpisany. Signed successfully, czyli strona chińska nam podpisała program automatycznie. I teraz jak go pobrać?
8: Początek.
9: Ustawiamy się na początku strony. I udajemy się do zakładki Signet Soft, Signed Software.
8: Ładowania strony.
9: Signed Soft.
8: Linków 18.
9: Czyli po prostu podpisane aplikacje. Tutaj. No właśnie, mamy tutaj.
8: Remark. Model. E-mail.
9: Mamy tabelkę.
8: Signet Time. Chile.
9: Złożoną z programów.
8: Program. Jak jest coś? N82. 358 milionów 82 mil 2008.
9: Mamy tutaj naszą tabelkę, którą znamy. Natomiast.
8: Jakiś program.
9: Właśnie, tutaj mamy jakiś program.
8: Jak jest coś?
9: Czyli nazwę tego naszego pliku, nazwę naszą, czyli jakieś coś.
8: 82. 358 milionów 80.
9: Mamy informację, że zostało to podpisane certyfikatem dla N82.
8: 2010-07-15. Mamy 358 2010-07-15.
9: Mamy datę.
8: 2018-12K. Link download.
9: Mamy rozmiar i mamy link download.
8: Ładowania strony. Opening.com.tantemal. Betaonek list. Same file. 4 of 4.
9: Zapisujemy oczywiście program.
8: Kombo pole edyt, obda.cn, jak jest coś, jakiś program.sys.
9: Trzeba zwrócić uwagę na to, że został dodany przedrostek opda.cn do nazwy tego programu, no i zmieniło się rozszerzenie z sys na six.
8: Lewo góra.
9: W tej chwili to
8: obda.
9: Się...
8: Obda.cn, jak jest coś, jakiś program.sys, 1104000-18kb, obda.
9: I tym samym program się nam ściągnął i jest gotów do instalacji na naszym telefonie jako program pełni podpisany. To już wszystko w tym Tyflo Podcaście. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, piszcie na adres hubert.meyer@tyflopodcast.net. Do usłyszenia, cześć.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu czytnik RSS NetNewsWire dla systemu iOS. Zapraszam.
11: Dodaj nagłówek.
10: Po wejściu do aplikacji lądujemy od razu na nagłówku, który jest nazwą karty, na której się znajdujemy aktualnie. Aplikacja się składa z 5 kart. Zlokalizowanych u dołu ekranu.
11: No, sites, karta, 1 z 5.
10: Sites, czyli strony, to woli kanały, które subskrybujemy z wiadomościami RSS.
11: Unread, karta,
10: Unread,
11: 2 z 5.
10: Czyli lista wiadomości nieprzeczytanych ze wszystkich kanałów, jest to chronologiczna lista.
11: Zaznaczone, today, karta,
10: today,
11: 3 z 5.
10: Czyli dziś, z dzisiejszego dnia, z danego dnia, również w liście chronologicznej.
11: Bookmarks, karta,
10: bookmarks, 4 z 5. Czyli dodanie do przeczytania na później.
11: Favorites.
10: I favorites, 5, czyli ulubione kanały, które subskrybujemy.
11: Bookmark zaznaczone. Dodaj. Karta. Nagłówki. Dodaj. Znaleziono nagłówków. Znaleziono nagłówków.
10: Idziemy w prawo od nagłówka głównego z nazwą karty, w której się znajdujemy.
11: Settings. Przycisk.
10: Mamy settings.
11: Settings. Settings. Nagłówek. Dona. Przycisk. Reading.
10: Idę gestem w prawo. Się cały czas poruszamy. Poruszam się gestem w prawo. VoiceOvera. Fokusem.
11: Hydrate items.
10: Hydrate
11: items.
10: Czyli czy mają być ukrywane rzeczy, które są już przeczytane?
11: Przewinny name ages.
10: Wyświetlenie.
11: Przełącznik. Wyłączone.
10: Wyświetlanie obrazków w liście chronologicznej wiadomości.
11: Usensor i reader
10: używanie trybu Reader w Safari.
11: Usuń Safari Reader, wiesz, przełącz temy, dark temy, switch button.
10: Ciemny wygląd interfejsu.
11: Limit to favorites i test.
10: Limit subskrybowanych kanałów.
11: Apicon Badge.
10: Możemy sobie ustawić, ile ma być w subskrypcjach.
11: Apicon Badge, przełącznik.
10: To nas nie interesuje, gdyż to jest związane z ikonkami przy kanałach, dla osób widzących bardziej.
11: Unread View.
10: Unread View.
11: Unread View. Today View. Today View.
10: Today View.
11: Smart sheet ref. Slow sense. Smart sheet ref.
10: Są to opcje bardziej dla osób widzących związane ze stylami wyświetlania informacji.
11: Slow sense.

0: mobilnej. Oczywiście desktopowa również, tylko na macOS. Mobilna jest w przypadku mobilnej wersji tylko i właśnie na iOS-a występuje.
1: Idź.
0: Zalogowaliśmy się praktycznie już do naszego konta, które zostało wcześniej utworzone. I od razu nas przerzuciło właśnie do listy today, do dnia. Przejdźmy do
1: Sites, karta, jeden z pięć.
0: Zakładki sites, czyli strony. Jest przycisk add to sites, czyli dodanie nowego kanału.
1: Add to site, pole tekstowe, edycja. Location, all sites, Q. Pole tekstowe, edycja. Edie, apple.com, tryb zna.
0: Wprowadzamy jakiś kanał. Zaraz zobaczmy.
1: Przycisk. Pole tekstowe.
0: Przepraszam, pomyliłem
1: się. Alsites. Zlek. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na pod T. Y, F, L, O, P, O, D, C, A, S, T, krop, C. L, L, usun, C, E, B, N, N, W, E, T, T. Szukaj. Enter TH adresowa sita. Tyslopodcast.net. Pole tekst. In progress. Location. Alsites. In progress.
0: Informacja, że jest w...
1: Tyslopodcast.net. Pole tekstowe.
0: Przeszukiwanie w toku.
1: Tyslopodcast. Zaznaczone. Unhecket sita. Zaznaczone. Folder rozrywka. 15 aplikacji.
0: I aplikacja nam się wysypała. Niestety potrafi nam się wysypywać przy dodawaniu nowej kanału RSS. Więc jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z aplikacji mobilnej, w przypadku iOS 11 zaznaczam, bo na 10 tak się nie działo. Dopiero na 11 zaczęły się właśnie problemy, że przy dodawaniu kanałów lubi się wysypać. I albo próbujemy do skutku, albo z przeglądarki Safari, że wyszukamy jakiś link do kanału RSS, otwieramy i wczytujemy do newswire, jak najbardziej możemy dodać. Wtedy po prostu zaznaczamy obok po prostu danego linku czy nazwy kanału. Mamy opcję, czy VoiceOver czytuje to Mac Unhacked, albo zaznaczamy to, żeby nam powiedziało Hacked. No i znajdujemy przycisk Add. W tym momencie ze strony zostanie dodana. Teraz w momencie, gdy chcemy przeglądać nasze newsy, które zeszły w ramach, czy nowe, które się pojawiły i mamy je w zakładce Unread.
1: Nie znaleziono nagłówek. Unread. Karta. Unread. Nagłówek. Set. Unread. Unread. Set. Artikel list. Mark as read. Przycisk.
0: Od razu idąc w prawo od settings mamy Mark as all read. Zaznaczyć wszystkie od razu odhaczyć, że przeczytaliśmy.
1: Polsat News, szare, Archiflace, Unbox, Market, Markas, Red, przycisk, Polsat Sport, wiadomość, szare, Archiflace, Markas, Polsat Sport, wiadomości, Nice 1 Liga, Górnik, szare, Archiflace, Markas, Red, Polsat Sport, wiadomości, Barskim Idea najlepszymi lekkoatletami roku ja, szare, Archiflace, Markas, Polsat Sport, wiadomości, odstawiono w świat, to na Nice 1 Ligi w 5 minut.
0: Jak Państwo słyszą, mamy wiadomość, następnie opcję przycisk, żeby udostępnić, dodać do półki na później i... odhaczyć, że zostało przeczytane. No i uwaga, komu wystarczył komunikat o błędzie? Ten komunikat się pojawia, co prawda, ale nie ma żadnego problemu z synchronizacją, wszystko działa.
1: Okej. Przycisk. Zaznaczone. Unread. Site. Markas. Red. Zaznaczone. Unread. Today. Bookmarks. To. Site. Marka. Archiflace. Share. Archiflace. Book market. Szare. Komentarze do app technologie. Markas. Arki. Szare. Komentarze do app technologie. Szare. Arki. Todaj. Zaznaczone. Unrea. Site. Marka. Arki. Place. Unbok. Market. Szare. Komentarze do app technologie. Info. Komentarze do app technologie. Komentarze do app technologie. Info. Skomentuj speed 2. Nowy program do czytania tekstów. Konfiguracji i aktualizacji głosów. Komentarze do app. Unrea. Przycisk wróć.
0: Wchodzimy w jakiś wpis. I mamy.
1: Unrea. Przycisk wróć.
0: Android. Przycisk wróć. Na max, jeżeli przemieszczamy się na maxa w lewo.
1: Uwaga.
0: Gestem.
1: Weryfikacja Apple ID. Znaki.
0: Fokusa.
1: Udaj nie teraz. Ustawienia. Nie teraz. Przycisk. Skomentuj speed 2. Komentarze do app technologie. Info. List 9. 2015. Skomentuj speed 2. Komentarze do app technologie. Info. List 9. 2000. Program na dzień dzisiejszy nie obsługuje plików EPUB w przeciwieństwie do darmowej balabolki. Czy zatem warto wydawać ponad 8 tych? Archiflace. Unbok. Archiflace. Czy zatem program, komentarze do app, skomentuj speed 2 pionowy, szare, skomentuj speed 2 pionowy program do czytania tekstów, konfiguracji i aktualizacji, szare, skomentuj speed 2.
0: Słyszymy przycisk właśnie, szare.

0: R, żeby udostępnić. Idąc raz w prawo mamy nagłówek, który jest łączem do pełnej wersji, aby przeczytać to w właśnie w tym trybie Reader w ramach widoku przeglądarki Safari. Tam wchodzimy, przeglądamy zawartość, odczytujemy artykuł, wracamy, znajdujemy nasz przycisk gotowe, później się cofamy.
1: Przycisk wróć. Komentarze do aptechno.
0: I przechodzimy do następnego artykułu po prostu, żeby czytać. Aplikacja nie jest darmowa, kosztuje około 24 zł w App Store. Ma trochę błędów, co prawda, ale ja osobiście ją lubię użytkować. Użytkuję już od bardzo dawna i jakoś się przyzwyczaiłem. Dziękuję serdecznie za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dziś w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 13 dzień czerwca. Tak w kontekście różnych ciekawych wydarzeń, które nam się dziś dzieją zakulisowo, pewne kwestie by to tłumaczyło. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Witamy bardzo serdecznie, Michał Dziwisz.
4: I Patryk Waliszewski.
3: I dziś będziemy kręcić.
4: Tak.
3: Tak, dziś będziemy...
4: Od początku do końca.
3: Dokładnie. Będziemy dziś mówić o telewizji satelitarnej dalej. Natomiast dziś w kontekście tego, jak sobie uzyskać z tego nieba nieco więcej niż tylko kierując czaszę na odpowiednią satelitę raz, a dobrze, czy też zadowalając się tak zwanym zezem. Bo jest jeszcze trzecia możliwość. A jaka to?
4: Jest to obrotnica do... talerza satelitarnego.
3: Co to w ogóle jest ta obrotnica? Jak to działa? Jak to wygląda? Ty masz, ja nie mam, więc tu możesz się wypowiedzieć nieco więcej na ten temat.
4: Wygląda to jak takie ustrojstwo. Ja to nawet nie do końca widziałem zmontowane tak w pełni. Częściowo sobie to montowałem, dalej powierzyłem tę zabawkę specjaliście, tak żeby poskręcał to tak jak należy i wytrzymale jak należy. Mała skrzyneczka taka śmieszna, lekko pozaokrąglana w różnych dziwnych miejscach, z uchwytem na talerz, na konwerter, no i z mechanizmem, z silnikiem wewnątrz.
3: No i właśnie, i ten silnik to jest tak naprawdę serce tej obrotnicy, bo jego zadaniem jest obracanie talerza.
4: Tak, już powieszonego, już zrobionego talerza. W czasie, no możliwie rzeczywistym, więc...
3: Czy to jest głośne?
4: W niewielkich domach to może być słyszalne. U mnie jest to ledwo słyszalne. Jak się bardzo skupię, to słyszę, że coś chyba się dzieje, ale to jest zupełnie z drugiej strony domu, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Rozumiem. Czyli w codziennym użytkowaniu, w codziennym obyciu jakoś to za specjalnie nie przeszkadza.
4: Chyba więcej hałasu jest sam talerz, który po prostu mechanicznie lekko trzeszczy, jak się kręci.
3: Aha, w ten sposób. Okej. No to teraz kolejne pytanie dotyczące obrotnicy. Czy każda obrotnica będzie dobra dla osoby niewidomej? Bo załóżmy, że chcemy sobie kupić, okej, wiemy, jak to wygląda, jak to działa, no ale teraz co kupić?
4: Nie ukrywam, że tu znowu zdałem się trochę na forum i na marketingowe zapewnienia, że będzie to działało fajnie. I skorzystałem z opcji tak zwanego ulepszonego protokołu DSEQC, czyli inaczej USALS, Universal Satellite Location System, który to system jest stworzony między innymi przez włoską firmę STAP. Jej obrotnicę też zakupiłem docelowo.
3: Chyba tak naprawdę z USALS-a to korzysta jedynie STAP, czy jeszcze jakieś firmy też?
4: Chyba już teraz nie, już... Ten USAL został w miarę otwarcie napisany. On chyba nie wszystko ma otwarte, ale to jest dość otwarte API, a przynajmniej takie dość uniwersalne. Więc teoretycznie ludzie mogą z tego korzystać, natomiast no, STAP jest chyba jednym z głównych autorów, jeżeli dobrze pamiętam i kojarzę w tym
3: momencie. Tak, przede wszystkim, jeżeli gdzieś tam wpiszemy sobie USALS, to wyświetlają nam się obrotnice
4: firmy STAP. Przede wszystkim urządzenia STAP.
3: Tak, tak, to się zgadza.
4: Ja powiem, nie są to urządzenia znowu najtańsze.
3: Jaki jest koszt?
4: Szczególnie, że to, co mnie interesowało, czyli obrotnica do anteny około 120 cm, ja mam antenę 110, więc to jest tak akurat, bo zawsze warto rezerwę mieć. Obrotnica do 120 kosztowała mnie około 500 zł.
3: No, czyli wydać trochę trzeba. I właśnie, jak to jest z tymi obrotnicami? No, bo to nie jest też tak, jak zresztą słusznie wspomniałeś, że każda obrotnica będzie dobra dla każdego talerza. Tu liczą się średnice, tak? I udźwig takiej obrotnicy.
4: Średnica, udźwig, dokładnie. Liczy się wszystko.
3: Więc jeżeli mamy czaszę, powiedzmy 90 cm, no to musimy kupować taką obrotnicę, żeby do tej czaszy pasowała.
4: Do około 95, do około 100, tak żeby już tam mieć chwilkę zapasu.
3: Natomiast problemem z obrotnicami firmy STAP do większych anten jest
4: to, że ich nie ma w Polsce.
3: Dokładnie.
4: Ciężko je znaleźć w Polsce już.
3: Dokładnie. Bo ile na przykład do 90, to bez problemu gdzieś tam znajdziemy tego typu urządzenie.
4: Jest to koszt około 200 zł.
3: Tak, bo to
4: nawet
3: jest
4: pomimo dobrej zmiany i wahań euro. To jest nadal jeszcze koszt relatywnie niski. O tyle no, do 90, do 120 już jest problem.
3: No i jest drożej i jest po prostu ciężej to dostępne. Trzeba by się ewentualnie gdzieś tam posiłkować jakimś eBayem, chociaż no, nam się udało wypatrzeć jakąś ostatnią sztukę dosłownie w jednym ze sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą różnych akcesoriów satelitarnych, ale to już też oni tam wspomnieli, że to już resztki, dosłownie na wyczerpaniu jest ten towar. Więc
4: i nie wiadomo, czy będzie.
3: Nie wiadomo, czy i kiedy będzie. Ale czy ty, Patryk, rozmawiałeś coś z nimi, może pytałeś dlaczego, tak? Czy nie cieszy się to w ogóle popularnością, czy
4: nie cieszy się w Polsce popularnością? To kilka zejdzie, ale tak. No nie jest to popularna zabawa, to już nie są te czasy, że ludzie chcieli mieć jak najwięcej, więc robili sobie prawidłową instalację, taką jak należy.
3: Tak, no ja też pamiętam, kiedy tutaj zaprosiłem pana Złotą Rączkę do ustawiania satelity i zapytałem go o obrotnicę, no to tak trochę się zdziwił, że po co w dzisiejszych czasach jeszcze korzystać z obrotnicy, skoro można sobie, i zresztą ja tak mam, zrobić Zeza na Hotbirda i Astrę, no i będzie wszystko działać, no większość kanałów będzie okej, to nikt w zasadzie już teraz nie potrzebuje dodatkowych rzeczy, dodatkowych kanałów z jakichś egzotycznych satelitów, skoro mamy te dwa najpotrzebniejsze. A ewentualnie, jeżeli komuś bardzo zależy, no to może sobie tam coś jeszcze dorzucić do tego zestawu właśnie, ale zezując bardziej niż kręcąc tą obrotnicą. Czy o to urządzenie trzeba jakoś specjalnie dbać?
4: O to urządzenie na pewno trzeba jakoś tam dbać. Czy specjalnie? Chyba rozsądnie po prostu. Ono jest w miarę zabezpieczone. Zresztą tak naprawdę no, mam niecały rok, tak? Więc czas pokaże, jak będzie się eksploatowała obrotnica. Jest to rzecz serwisowalna, jest to rzecz mechaniczna. Jest to rzecz mechaniczno-elektroniczna niestety, o czym zaraz powiemy. Ten USAL z całej, te wszystkie terminy, co to w ogóle mniej więcej znaczy. Ale myślę, że nie powinno być problemu z serwisowaniem takiego urządzenia. Z czasem wiadomo, pojawią się pewnie luzy. Z czasem będzie się traciła synchronizacja między rotorem a wskazaniem, ale na razie jest dobrze.
3: Na razie jest dobrze, a jeżeli
4: a nie
3: to
4: ukrywam,
3: się...
4: że nie oszczędzam jakoś bardzo tej obrotnicy.
3: A jeżeli się to pojawi, no to będzie można sobie dokręcić, tak? Albo zawołać specjalistę, który się zna i tam dokręci, gdzie trzeba, jakąś tam śrubkę, tak?
4: Dokładnie, a w najgorszym wypadku wysłać do serwisu, po czym zamontować jeszcze raz, tak? Jeżeli coś będzie naprawdę dużego.
3: Zgadza się. No to teraz tak, dlaczego dla niewidomego ten USALS? Co to daje?
4: Dlatego dla niewidomego USALS, że jestem sobie w stanie korygować pozycję, nawet pomimo niedoskonałości systemu USALS, jestem sobie w stanie korygować pozycję z tylnego siedzenia, tutaj od sprzed mikrofonu, sprzed biurka. Nie podoba mi się coś świetnie, wprowadzam korektę pozycji, mam.
3: Okej, okay, ale
4: może wytłumaczmy, na
3: jak
4: czym
3: to w ogóle działa? No właśnie, bo
4: tak.
3: Bo szczerze mówiąc, to wiele nie wyjaśniłeś.
4: Pokazując skanowanie kanałów, co zresztą teraz uczynię, uwaga, chyba powinna przemówić do nas synteza.
3: Tak, przemawia.
4: Jak widać, no... Amos Seszel Telsat, jako pierwsza grupa kanałów już atakuje nas egzotyka, 4 stopnie wschód na 5 stopni wschód, to jest prawie że ta sama pozycja, więc ustawiłem sobie obrotnicę krakowskim targiem na około 4,5, tak żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, i jak najbardziej to nawet działa.
3: I nie trzeba mieć zeza.
4: Nie trzeba mieć zeza.
3: A no nawet tu, w przypadku nawet, obrotnicy nie można.
4: Tu nawet zeza... Po pierwsze, nawet w przypadku obrotnicy nie można, po drugie, no tutaj ciężko byłoby, bo zezujemy jeden stopień.
3: No tak.
4: Więc co? W opcji DSEQC wybrane mam Angular Position, czyli pozycja kątowa. I pojawia mi się przycisk Side. Mamy w sumie cztery kontrolki. Latitude, wybór czy północ czy południe, i longitude, po edycji, wybór czy wschód czy zachód.
3: Okej, okay, no i mamy to... I do czego to nam służy?
4: Służy to nam do wprowadzenia naszych współrzędnych, w których mieszkamy, długości i szerokości geograficznej. Są to współrzędne te powinny zostać wprowadzone z dokładnością do mniej więcej drugiego, trzeciego miejsca po przecinku, tak deklaruje producent.
3: A skąd możemy sobie te dane wziąć? Na przykład z GPS-u po prostu?
4: Tak, ja je wziąłem z GPS-u. Przy czym szukamy ich pozycji dziesiętnej, nie minutowo-sekundowej, nie tej takiej żeglarskiej, jak ja to się śmieję, tylko tę komputerową, informatyczną według protokołu NMEA. Ta nas interesuje.
3: Rozumiem.
4: Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko matematyka. Na podstawie tych współrzędnych wyliczany jest kąt. Ja na przykład w tym momencie, jako szerokość, tak żeby nie było, nie, że to jest bajerancki system, który umie wszystko. Ja w tym momencie jako szerokość mam wpisane 15,8 chyba, czy 15,7 stopnia, czyli gdzieś mniej więcej przy granicy polsko-niemieckiej. Choć mieszkam w samym Wrocławiu, czyli 17,05.
3: A dlaczego w ten sposób trzeba?
4: Dlatego, że po pierwsze mogło to wyniknąć z niedokładności przy ustawianiu tej samego talerza względem zera obrotnicy podczas samego montażu. Już tutaj mógł nastąpić delikatny jakiś tam błąd, odchylenie. A drugą rzeczą jest fakt, że niestety czasem się to troszkę rozsynchronizowuje i to nie jest ze względu na luzy czy coś. Tylko po prostu na przykład niefortunnie podczas kręcenia z 40 stopni wschód na 3 stopnie zachód podczas gdy obrotnica jest gdzieś w okolicy 6, zdecydujemy, że chcemy iść na 13 na Hotbarda. A jeszcze nie wiemy, że ona się kręci po zwrotnej. To jest jedyna rzecz, której naprawdę nie mamy. Zwrotnej, gdzie obrotnica jest aktualnie.
3: Tak, nie dostajemy informacji, że w tym momencie jestem tu, a w tym momencie jestem tu, i to ma swoje też negatywne konsekwencje w przypadku skanowania kanałów, tak? Bo czasem nam one się za szybko zaczną skanować.
4: Tak, zdarzy się, że na przykład jeżeli satelita jest duży, zapełniony kanałami, wracamy na przykład, nie wiem, z właśnie jakiegoś Amosa czy innego Eutelsata na Hotbarda, to zdarzy się, że pierwsze 3 czy 4 całe transpondery około 80 kanałów nam ominie, bo jeszcze obrotnica nie wróciła, więc wyskanowała na tym zero.
3: I wtedy najlepiej zrobić to po prostu jeszcze raz.
4: Tak, dokładnie, tam się nic nie stanie. DFOB viewer czeka chwileczkę, on widzi, że to jest obrotnica i że tu, panie, tu trzeba wolniej. Ale mimo wszystko zdarzy mu się, że dostanie zwrotną, że poziom sygnału wynosi tyle i tyle, więc on już to uzna za pewnik i zacznie je skanować.
3: Rozumiem.
4: Także tu, ta część audycji będzie jak najbardziej, myślę, teoretyczna. Znaczy, pokażemy oczywiście, jakie to jest tempo mniej więcej, jak to wygląda.
3: Wydaje
4: Natomiast
3: się, że jest
4: tak
3: to
4: naprawdę
3: generalnie proste, no bo tu mamy ten przycisk site, tak? To musimy wpisać naszą pozycję, bo to jest pozycja nasza. Bo,
4: tak.
3: Bo jeszcze coś wspominałeś kiedyś, że na stronie firmy STAP możemy sobie tam podać jakieś dane.
4: Podać adres i,
3: aha,
4: tak,
3: i oni
4: i
3: nam te dane podadzą.
4: Nam, tak, wykalkuluje nam długość i szerokość online.
3: Ty z tego skorzystałeś, jeżeli... czy zczytałeś sobie z GPS-u?
4: Tak, ja z tego skorzystałem, zczytałem sobie w razie czego z GPS-u, dlatego że dla mnie na przykład pozycja podana przez kalkulator STAP była do jednego miejsca po przecinku, tylko w GPS-ie chciałem być fajny, więc wpisałem do trzech miejsc po przecinku. Efekt jest taki, że i tak używam 15,8 jako szerokość, co ma swoje złe strony, to od razu Państwu mówię, że pomimo skalibrowania tego wszystkiego, znaczy pomimo uruchomienia tego wszystkiego, mam wrażenie, że ja do dziś nie używam tej obrotnicy tak, jak ona powinna być dobrze skalibrowana. I co ciekawe, nie wini parametr szerokość, a wini parametr długość. Więc tutaj może ktoś z Państwa, troszeczkę lepiej pojmujący zasady fizyki, będzie wiedział, co zrobiłem źle. Objaw jest taki, że jeżeli, powiedzmy, wpiszę tych 15,8, co się nie zgadza z prawdą, przy zadanej szerokości geograficznej, którą jest, zdaje się, 51,150, bo mniej więcej w takiej mieszkam. Nie będzie to zbyt wielka dokładność, spokojnie NSA nie namierzy. W każdym razie, jeżeli zamierzam oglądać kanały z satelity 60 stopni wschód, głębokie, głębokie rosyjskie niebo, prawidłową wartością w centrum jest 16,4, powiedzmy 16,3. Jeżeli zamierzam oglądać Hispasata, prawidłową wartością jest 15, tam nie wiem, 68, 15,7, tak żeby te satelity mieć w centrum. Więc wydaje mi się, że jeszcze jedna z wartości podstawionych do wzoru, do wyliczenia prawidłowego kąta, czyli długość geograficzna również jest zła.
3: Czyli tak naprawdę,
4: szerokość, przepraszam, nie długość.
3: Czyli tak naprawdę trzeba zmieniać te parametry niekiedy, jeżeli chcemy oglądać jakieś, czy słuchać
4: oczywiście
3: jakichś sygnałów z jakichś takich egzotycznych miejsc. To nie jest tak, że raz to wprowadzimy.
4: Pierwsze parę dni, w szczególności jeżeli fachowiec nie czuje się wybitny w ustawieniu obrotnic, jeżeli zna bardzo dobrze zasadę, jak mocno to powinno być przekręcone, jak dobrze to powinno wyglądać mechanicznie, ale nie do końca pogodził się z tym, że obrotnicą nie ustawia się na zasadzie pilota i na zasadzie jeszcze trochę, jeszcze pokręć, o, wskoczyło, tylko że coś może robić za nas, no to wtedy problem się zaczyna troszkę komplikować, dlatego że możemy mieć na starcie różnicę rozsynchronizowania jakiegoś pół do jednego stopnia. Ale to jest, powiedzmy, do pokonania. Natomiast no, szerokości geograficznej, przepraszam, długo, tak, szerokości, no to już nam nic nie pomoże ustawić i musimy metodą prób i błędów. Ale że te zmienne się uzupełniają, no to wpadamy w nieskończoną pętlę nieskończonych kalibracji i mnóstwa milionów kombinacji permutacji. Także to ostrzegam Państwa, dla cierpliwych zabawa.
3: Tak, najpopularniejsze satelity podejrzewam i te gdzieś najbliżej nas to bez problemu, ale jeżeli będziemy
4: tak,
3: chcieli
4: one się zmieszczą
3: dalej...
4: w jednym kawałku, ale jeżeli chcemy gdzieś dalej, jeżeli chcemy sobie pooglądać stacje z Indii, jakieś ABS-y, nie ABS-y, to jest w naszym zasięgu. Mam tyle szczęścia, że udało mi się w sumie zrobić tak zwane całe europejskie niebo, czyli dla bardziej zorientowanych od ABS-a 75 stopni wschód, przez wszystkie ekspresy, Yamale, nie Yamale, Turksaty, Intelsaty, idąc do Eutelsata 36, Aster 28 i wszystko to, co tutaj znane, czyli Aster 19, Aster 23, Hotbirda, Eutelsaty, Euroberdy i inne takie. W drugą stronę, idąc przez Tora, przez Amosa, to jest jeszcze w miarę osiągalne, do Hispasata 30 stopni zachód. Więc około 120 prawie stopni w sumie. Nie, przesadziłem. 100-110 stopni.
3: Jest co oglądać.
4: Pełnego obrotu.
3: Jest co oglądać. Czy można za pomocą takiej obrotnicy no coś namieszać? Czy możemy jakoś, nie wiem, przekręcić ten talerz? Czy to ma jakieś zabezpieczenia?
4: W przypadku normalnych obrotnic, takich obrotnic... takich klasycznych, gdzie jest właśnie przekręć w przód, przekręć w tył, chyba możemy. Tu nie za bardzo. Ten mechanizm się po prostu zatrzyma, powie ja więcej nie mogę i tyle.
3: Czyli to ma ograniczniki wbudowane jakieś
4: tak
3: tam.
4: Ma wbudowane ograniczniki, bo tak naprawdę to by mógł spokojnie od 80 mniej więcej stopni do 40 zachód tutaj osiągnąć, jeśli chodzi o widoczność, ale no już...
3: No tego nie robi,
4: po prostu nie szło.
3: Żeby czegoś nie uszkodzić, tak?
4: Nie, po prostu ta obrotnica nawet nie ma tyle, nie jest przygotowana na tyle, bo jest do bardzo dużej anteny.
3: Rozumiem.
4: Więc ona ma ograniczniki wbudowane. Można ją jeszcze oczywiście zlimitować protokołem DSEQC. Można jej zezwolić na obracanie się tylko, nie wiem, od 7 zachód do 30 wschód. Sztucznie. To jest inna kwestia, ale ma jeszcze takie limity trochę niżej poziomowe w samym oprogramowaniu, które tak naprawdę pewnie też by się dało jakoś złamać, ale trzeba by już rozmawiać z nią komendami, a nie humanitarnie.
3: No i też zresztą w opisie tego typu urządzeń jest informacja, jaki ma zasięg.
4: Jest informacja o zasięgu, tak. To jest jedna z podstawowych informacji zaraz po udźwigu i po typie tego urządzenia.
3: A powiedz mi, jak to wygląda, bo no ty mieszkasz w domu takim z tarasem, gdzieś tam z dachem, gdzie sobie można to zamontować, nie ma problemu. Czy obrotnicą w ogóle powinni się interesować w jakikolwiek sposób mieszkańcy bloków? Czy to ma sens?
4: Z tego, co obserwuję, ponoć się da. Ja bym się chyba nie podjął.
3: Ale chyba nie będzie to aż tak skuteczne.
4: Na pewno będzie mniejszy kawałek nieba, może nie być dobrej widoczności na to wszystko, mogą być pozasłaniane jakimiś drzewami czy innymi pozycje, więc musimy się liczyć z mniejszą skutecznością. No i wszystko zależy, jaki balkon, jak wytrzymałe te balustrady, tak, jak tolerancyjni sąsiedzi, no i czy przypadkiem pewnego dnia nie obudzi nas huk talerza spadającego przez okno. Nie, to jest oczywiście już przypadek serii Koniec Świata, więc proszę się nimi nie przejmować. Natomiast no ta wytrzymałość jednak warto byłoby, żeby była brana pod uwagę.
3: No tak, bo obrotnica też swoje waży, tak? To nie jest takie leciutkie.
4: Obrotnica waży tam 6 kg, zdaje się. To jest... Tylko to jest czysty metal, to jest malutkie.
3: Rozumiem.
4: To jest małe. To jest, ja wiem, taki... mniejsze niż radyjko boombox.
3: O, i to aż tyle waży.
4: I to waży sobie 6 kilo, no, czy tam 5.
3: No to już jest kawałek.
4: No, kojarzy mi się, wiecie państwo, kojarzy mi się to z takim... Są takie czasami na niektórych siłowniach używane hantelki w kształcie jakiegoś wiadra czy innej konewki. To, to jest mniej więcej coś takiego, tylko bez tej rączki. Taki konstrukcja metalowa z przymocowaniem tego wszystkiego. Nie za wielka, a waży to te swoje 5 kilo. No tak. Ale tak... Na upartego mieści się w jednej ręce, jak coś to w dwóch.
3: Ale podnieść to już trzeba trochę siły, żeby podnieść.
4: To podnieść to już trzeba tam się trochę zabawić, tak.
3: Jasne.
4: To nie jest.
3: No dobrze, to wiemy już mniej więcej jak to działa. Wiemy, że trzeba szukać nam urządzeń systemem USALS dla tych, którzy tak będą mieli ochotę bawić się w obrotnicę. Czy w jakiś sposób napotkałeś jeszcze na jakieś problemy? No nie wiem, że to się potrafi zawiesić w jakiś sposób, bo to jest jednak elektronika.
4: Napotkałem na problem przesunięcia się o 3 w obrotnicy. Kiedyś coś tak zrobiłem, że przez chwilę szerokością, która mi odpowiadała, była 20,0 coś, co odpowiadało mniej więcej równej mojej szerokości, przesuniętej o 3 stopnie. Teraz jest to właśnie 15,7, 15,8. To chyba jest niestety teraz bardziej bliższe prawdy, no bo to 20, jakkolwiek było przesunięte o stałą wartość, no było gdzieś dość daleko. A taka sytuacja stała się jak... Paradoksalnie jak jeździłem z bardzo bliskiej odległości, bo z Eutelsata na Hotberda, gdzie on z 13 wschód na 16 wschód i ta obrotnica tak jeszcze się nie zdążyła do końca ruszyć, a już był koniec i trochę zgłupiała i się zwiesiło. Musiałem wysłać osobnym programem i to jest, proszę państwa, niestety nieciekawe, że czasami do obrotnicy trzeba przemówić do rozsądku programem, który nieco bardziej umie obsługiwać obrotnicę, bo jest programem pomocniczym głównie do tego, czyli programem TransEdit, do edycji transponderów.
3: Tak, ale TransEdita pokażemy jeszcze
4: w następnej audycji.
3: Dziś zajmiemy się pokazaniem obrotnicy i edytora kanałów, więc zademonstrujemy za chwileczkę, jak to działa. Jak to, no nie pokażemy tego dźwięku, niestety, bo by trzeba było gdzieś tam na dach
4: mikrofon wyjść. Na dach wystawić.
3: Tak, ale no, ty Patryk miałeś okazję posłuchać tego, to jest taki dźwięk takiego typowego silnika chyba, tak?
4: Tak jak mówię, to jest bardziej klekot samego metalu talerza, który się obija tam delikatnie o tę obrotnicę i się kręci i ewidentnie się opiera wiatrowi, bo jest dość ciężki. Raczej niż nawet sam silnik. Ten silnik jest, ale to jest bardziej taka, wiesz co, winda.
3: Rozumiem, silnik. Rozumiem.
4: To jest cichutkie, to jest...
3: Głośniejszy ten metal.
4: Taka, powiedzmy, automatyczna brama garażowa, o. Trochę aha, tak to słychać.
3: Aha, no to faktycznie, to...
4: Tam też jest taki metal właśnie, to... Zbiorowy dźwięk jakby ogólny przypomina bardziej bramę garażową niż jakiś większy silnik.
3: Więc się nie powinniście jakoś tam, drodzy państwo, obawiać tego, że to będzie jakoś hałasować, nie wiadomo jak mocno. Co najwyżej ten metal przede wszystkim. No ale to... No to jest metal, no. Sama czasza jest dość duża.
4: I, tak.
3: I tu już jest problem. Dobrze, Patryk, to ja proponuję, żebyśmy pokazali może, jak to mniej więcej w ogóle działa, jak z tego
4: właśnie,
3: korzystać.
4: Właśnie słucham sobie paczki... I myślę, że kolejnym podtematem, który możemy wprowadzić do punktu obrad, jest co słychać tak naprawdę mniej więcej pokrótce na tej całej orbicie.
3: No tak, bo po co nam to właściwie?
4: Temat jest na audycję czy dwie, tak naprawdę samo to co słychać to jest temat na audycję czy dwie. Natomiast jako, że wiedzą państwo nie od dziś, że interesuje się gdzieś tam tym radiem i wszystkim co około radiowe. Tak więc też interesuje mnie radio od kulis. Nie tylko to, co się dzieje 15 sekund przed kluczowym dawaj wchodzimy, względnie za chwilę wejdziemy na antenę, w zależności czy pracujemy w rozgłośni komercyjnej, czy w polskim radiu. Ale interesuje mnie również to, jak sygnały są dosyłane do nadajników, skąd są dosyłane, dlaczego tak, a nie inaczej się wykorzystuje dosył sygnału. Tak więc teraz właśnie sobie słucham na przykład takiego czegoś, proszę bardzo, możemy...
3: Leć. leci sobie jakaś muzyczka.
4: Z dosyłki do nadajników francuskich stacji.
3: No proszę.
4: Operator ala nasz polski Emitel udostępnia FTA dla swojej własnej wygody, niekoniecznie wygody widza. Całą paczkę kilkunastu stacji, które ma pod sobą rozsyłowo do nadajników.
3: No tak. Zapewne jest to jakaś satelita taka nieco mniej znana, tak?
4: Eutelsat 5 stopni zachód.
3: Aha, coś tam jeszcze nadaje ciekawego, czy to bardziej taki...
4: Francuska telewizja na przykład. No i tak jak mówiłem, to jest mój krakowski targ z Amosem. A na Amosie nadaje jedna spora paczka polskich stacji.
3: I cóż takiego?
4: Na Amosie nadają Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, inaczej zwane też jako Grupa Time, jako Radio SK.
3: Czyli tam mamy Eskę, Wawę.
4: Eskę we wszystkich wersjach regionalnych, Wawę w większości wersji regionalnych, Radio Vox, FM, Radio Plus.
3: No i dlaczego to jest takie ciekawe? Może powiedzmy na przykładzie Radia Eska, bo to jest myślę, że dość fajne.
4: Dlatego, że jedną z wersji regionalnych jest nieobrobiona Eska, czyli tam, gdzie w państwa mieście są reklamy, tu jest cisza.
3: No i tam, gdzie są
4: oczekiwanie.
3: I tam, gdzie są dżingle, to chyba też jest cisza.
4: Też albo jest
3: są
4: cisza.
3: Albo są połówki dżingli, tak? Gdzie tam...
4: Nie, cisza jest.
3: A cisza jest, zupełnie.
4: Cisza jest. Sekunda ciszy po prostu, zamiast dżingla.
3: Tak.
4: Zresztą możesz na chwilę wyłączyć ustrojstwa poprawiające nasz cudowny dźwięk w tym podcaście.
3: Okej,
4: zaraz...
3: no to przekręć, gdzie trzeba. Też pokażemy przy okazji, jak to będzie działało.
4: No akurat tutaj nie ma co przekręcać, aha, bo właśnie jestem na tej pozycji.
3: Dobrze,
4: więc...
3: no to czekaj, to już wyłączam nasze... O, już wyłączyłem nasz poprawiacz dźwięku.
4: To tak słyszelibyśmy Eskę w normalnym radiu. A tak Eska brzmi naprawdę.
3: No na razie chyba jeszcze brzmi...
4: Nie, to jest, brzmi RTL francuski no, cały czas.
3: No właśnie.
4: Dobrze, więc już idę. Zmierzam.
3: Jakoś tak dziwnie to zabrzmiało.
4: Za ambitnie.
3: Tak.
4: Też mi nie pasowało. Tak brzmi SK dla wszystkich. Może poczekajmy do jakiegoś dynamiczniejszego momentu. Tak,
3: tak
4: żeby...
3: bo tu to się rozkręca.
4: Tak, to się rozkręca, to jeszcze parę taktów będzie potrzebowało, żeby się zadomowić. A jeszcze się rozkręca. Można dzwonić i można pisać, zdaje się.
3: Tak, to się zgadza. Skype jest uruchomiony, telefon powinien też działać. tyflopodcast.net 123 834 835 to są nasze namiary, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze...
4: A tymczasem się rozkręciło.
3: Aha.
4: Tak wygląda zatem SK dla wszystkich. A tak wygląda SK przed kulisami.
5: Diodo i Elvis Crespo, Bailar. Propozycja do gorącej z was również. Niektórzy z was są za Szwecją, niektórzy za Irlandią.
3: No.
4: Nie jesteśmy radiem SK, więc transmitować go nie będziemy,
3: nie będziemy
4: w dalszej tak, części.
3: Ja włączę ale... nasz polepszacz. O.
4: Tak, to,
3: już
4: tak
3: myślę.
4: Przyda się.
3: Przyda się.
4: Także takie mogą być różnice, drodzy państwo, pomiędzy obrobioną, a nieobrobioną wersją stacji.
3: Tak, to jest tak zwany procesik, tak?
4: To, co właśnie wyłączyliśmy.
3: Tak. No u nas jest to trochę inaczej, tylko... nie taki może rozbudowany, ale też
4: jest skuteczny.
3: Skuteczny, tak.
4: Co jeszcze widzimy ciekawego na satelitach? Satelity floty Eutelsatu od 7 do 10 stopni, czyli przede wszystkim 7, przede wszystkim 10, czasem też 9 stopni wschód, służą łowcom feedów. Feed z angielskiego To jest po prostu dosyłka lub przekaz. Nie, nie chodzi nam o karmienie ani piersią, ani kogoś. Nie, spokojnie. To są po prostu stacje dosyłowe. Na przykład teraz mamy mistrzostwa Euro 2016. Teoretycznie, gdybym poszukał w wykazach i na stronach dedykowanych łowcom takich przekazów, gdzieś jakaś telewizja zawsze, chcemy lub nie, może być turecka, może być hiszpańska, z reguły podzieli się z nami broadcastowej, przesyłowej jakości obrazem, często też dzięki temu niedekodowalnym na normalnym telewizorze, który to obraz jako ścieżkę dźwiękową będzie miał po prostu tłum kibiców i dźwięk kopanej piłki. Bez komentarza.
3: Bez komentarza, bo komentarz będzie zazwyczaj dosyłany jakimś innym kanałem.
4: Innym kanałem, dokładnie. To jest źródło. Z ciekawszych rzeczy możemy czasem natknąć się na przykład na wozy tak zwane SNG, czyli wozy transmisyjne stacji, w tym polskich. Na przykład TVP, TVN24 korzysta z takich wozów otwarcie.
3: Coś takiego udało ci się już znaleźć?
4: Tak, udało mi się posłuchać kilku relacji na żywo z Polski. Można. Czasem bywają kodowane, w zależności od wagi i powagi wydarzenia. Jeżeli są to zwykłe setki reporterskie, raczej nie są kodowane. Jeżeli są to dłuższe transmisje, to przynajmniej Polska ma jakąś taką tendencję zabezpieczania jednak takich dosyłek.
3: I co i było? No, dawaj, chodzimy.
4: Prędzej gość, który miał wypowiadać się na dany temat, parę sekund wcześniej po prostu blaskał do mikrofonu na przykład, bo jeszcze tam brał jakiś łyk wody czy coś. Prędzej takie rzeczy.
3: A, na tej zasadzie. Bo to jest zazwyczaj jednokierunkowa
4: Tak, to jest jednokierunkowa, a drugi kierunek jest podany innym kanałem, albo go w ogóle nie ma.
3: W ten sposób. Co jeszcze ciekawego można znaleźć, a przede wszystkim gdzie szukać, bo no to jest też, myślę, dość ważne.
4: Szukać po całym niebie. Ja sobie upodobałem, tak jak mówię, zakątek
3: wiesz
4: od 7
3: co,
4: do 10.
3: Bardziej mi chodziło o to, gdzie tego szukać w internecie. Tak jak mówisz, o tych stronach. Może podajmy jakiś namiar, albo jak tego szukać w ogóle, takich zasobów.
4: Ja korzystam z francuskiej strony Satelliweb. To jest strona ewidentnie dla łowców różnych dziwnych przekazów. Strona po francusku chyba ma jakąś wersję angielską, tak mi się coś kojarzy.
3: Chyba teraz nawet nie ma, ale to jest bardzo tak schematycznie te wpisy wyglądają, więc tam się można dość łatwo połapać.
4: Tak, dodany przez satelita, częstotliwość, SR, polaryzacja, uwagi i w komentarzu co to jest w ogóle, co to za dosyłka i tyle.
3: Więc to nie jest jakiś tam kłopot, żeby sobie z tym poradzić. Czyli co, satelliweb.com?
4: Zdaje się, że com. Jeszcze zaraz sprawdzę.
3: A ja przypomnę namiary do nas w międzyczasie: 123 834 835 i tyflopodcast.net.
4: Oczywiście, że satelliweb.com.
3: satelliweb.com.
4: Powiem tak, sukcesu nie gwarantuję, ale właśnie zobaczę sobie, jakie są w tym momencie ciekawe dosyły zaraportowane przez ludzi.
3: Aha.
4: I może na może coś się zaraz tak, pokusimy.
3: Może się coś uda zaraz złowić.
4: Na żywo.
3: Tak. To pokażmy może, jak ta strona wygląda, jak to w ogóle funkcjonuje.
4: Troszeczkę zwolnię jednak. Idę od góry, więc... Czyli widzimy, że coś jest na Eutelsacie.
3: No.
4: mecz futsalu między Sportingiem Lizbona a Benfiką, derby są nadawane na Eutelsacie 7, zapewne bez komentarza.
3: Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać hali gdzieś tam, czy jakiegoś stadionu, to na przykład można by było. To co, spróbujemy to złapać?
4: No tak myślę.
3: Okej. No może pokażmy od razu, jak to w praktyce do tego podchodzić.
4: Dobrze. Więc robię po prostu skanowanie programów. Tworzę sobie nową grupę test. Nacisnąłem channel list na chwileczkę na 7, a następnie na non, tylko po to. Mijam opcje, których nie ruszam, czyli LOF, te, o których Państwu również mówiłem, żeby ich raczej nie ruszać. W polu DSEQC wybrałem Angular Position. Site 7. Za wschód. Kierunki podstawowe się mylą. Jak widzimy, to zresztą pokazywałem też już wtedy, że symbol rates mamy wpisane po przecinku, z jakimi potencjalnymi ma szukać. Ale ja znam symbol rate, więc wpisuję 4937, ewidentnie kanał SCPC, jeden kanał na nośną. Chyba taka była. Tylko aktywne kanały, nie?
3: I scan frequency.
4: Scan frequency, dokładnie.
3: Tak. I teraz...
4: O, nie znalazł. Chyba?
3: No to coś jeszcze chyba robi.
4: Robi, bo nie znalazł. Sygnał jest za słaby na razie, bo się jeszcze obrotnica nie dokręciła.
3: No tak, to jest to. Bo byłeś na piątce, tak?
4: Byłem na 5 west, chcę być na 7 east.
3: Więc no to chwilę czasu musi
4: potrwać. Chwilę mu to zajmie.
3: Tak, bo ta obrotnica też nie obraca się jakoś tak bardzo szybko.
4: In-depth search. Poza tym no, jest szansa, że ten mecz, skoro został zaraportowany o 17, to on się już mógł skończyć.
3: No też fakt.
4: Inna kwestia.
3: Ale spróbujmy jeszcze raz.
4: O, jestem na tym satelicie, ale sygnał jest mimo wszystko chyba za słaby.
3: Czekamy. Może się uda.
4: Poszło.
3: Jest!
4: Poszło! Jest!
3: No to spróbujmy to teraz otworzyć.
4: O, i to jest charakterystyczna rzecz. Feedy z reguły nazywają się na przykład teoretycznie bardzo logicznie, ale trzeba wiedzieć, o co chodzi. Na przykład GC podkreśnik ENDS podkreśnik 1 podkreśnik ITA. Ja jestem się w stanie domyślić, że chodzi o przekaz świadczony przez firmę Globecast, jednego z dostawców dużego usług satelitarnych, że ten encoder jest we Włoszech, tak? Ja jestem się w stanie tego domyślić, ale to na początku może nie być przyjemne. Takie.
3: No to co, próbujemy odtworzyć.
4: Oczywiście. Tyk. Enter. DVD level. Reatom level. 1718 po portugalsku.
3: Jeżeli ktoś rozumie.
4: Co jest na drugiej ścieżce?
3: No właśnie. A na drugiej ścieżce mamy meczyk.
4: Taki bez komentarza.
3: Bez komentarza. O! Jeszcze. Z jakąś ładną muzyczką.
4: Fado. No tak, Portugalia. Fado stoi.
3: No i gdyby kogoś interesował futsal, to może sobie...
4: Proszę bardzo.
3: Tak, jest. Można oglądać. Czemu by nie?
4: Popatrzmy może na statystyki.
3: Tak, jak to wygląda?
4: Oj, mam źle ustawioną antenę. Troszkę. Discontinuity jest 41. 41 razy dlatego, się wzięło, że... było i przerwało.
3: Może dlatego, że gdzieś tam zmieniałeś te ścieżki, bo na pierwszej ścieżce nie było tego problemu. Na drugiej się pojawił. Mam wrażenie.
4: Wiesz co, chyba nie. Po prostu używałem czego innego i się antena...
3: Rozumiem.
4: Bo to rośnie, już jest 47.
3: No tak, gdyby nam zależało bardzo na tym, to trzeba by było sobie to po prostu dostroić teraz, tak? Tą obrotnicę.
4: Tak, szczególnie, że ja od paru dobrych dni się nie bawiłem w łowienie feedów, więc tę satelitę mam ustawioną jakoś. Ale jak nadarzy się okazja i godny tego feed, to ją przestawię i wycyzeluję do zera, tak jak trzeba.
3: No tak, bo może.
4: Więc może popatrzmy na parametry techniczne tego przekazu. Megabita na meczek z Portugalii. Proszę bardzo.
3: To jest jakość.
4: A wcale nie jest to przekaz HD. Jak słyszeliśmy, jest to 720x576. To nie jest HD. To jest jeszcze jako SD kwalifikowane.
3: Ale z racji tego, że to jest dosyłowe i to tak naprawdę jest przesyłane do jakiejś tam telewizji, no to musi być to w miarę dobre, żeby oni mogli to popsuć.
4: Tak. Różnymi procesorami i konwersją chociażby do naziemnej telewizji.
3: Cyfrowy. Dokładnie. Zwykle te dosyłowe rzeczy są o wiele lepszej jakości. No, zresztą w radiu też tak jest, że jeżeli się gdzieś tam dosyłamy z dźwiękiem, no to robimy to tak, żeby ta jakość
4: spróbuję.
3: Była w miarę najlepsza. Tak?
4: O, powiem Państwu więcej. Ten meczyk jest dosyłany w proporcji obrazu 4:2:2. Nie tak jak większość kanałów 4:2:0, więc próbkowanie obrazu jest inne i na przykład na zwykłym dekoderze byśmy tego nawet nie wyświetlili. To jest, że niby profesjonalny format obrazu, taki stricte telewizyjny.
3: A DVB Viewer może.
4: DVB Viewer chyba domyślnie też będzie miał z tym problemy, ale można mu powiedzieć, że to jest obraz 4:2:2 i on wtedy umie.
3: A dla nas i tak najważniejsze jest audio, a tu nie ma
4: Dokładnie.
3: Problemu.
4: W takim razie ja może spróbuję tu delikatnie właśnie zahaczę o Channel Editor, który zaraz zamierzam Państwu pokazać jeszcze. O, jak tu było na 29, to ja się nie dziwię, że...
3: A co przestawiłeś w tym momencie?
4: Współrzędną. Ja się zastanawiam, czy iść... iść w tę stronę, czy iść w drugą stronę? Chyba w tę stronę pójdę. Więc w tym momencie idę gdzieś na Hotberda. Sobie wpisałem już numer kanału, bo wiem szybciej. Jestem gdzieś na VOA. Czekam.
3: O, dokręciło się.
4: I meczek z Portugalii.
3: I znowu się musi pokręcić. I meczek jest. No i tu nic nie przerywa. Gdzieś na początku. O.
4: Ale to tak jest, dlatego że mam bardzo ekstremalnie ustawione to wszystko. Żeby były jak najkrótsze przerwy między kanałami.
3: No tak, ale discontinuities jest zero.
4: Cały czas jest zero.
6: Zero. Puste. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero.
3: Także jak widać zero. Można. Można to dostroić. Jak rozumiem, ty zmieniłeś tam w tym parametrze site, tak?
4: Szerokość geograficzną dałem na trochę bardziej na wschód.
3: Okej.
4: Okay. Bo wcześniej korzystałem z satelitów bardzo zachodnich, więc... No, jaki klimat kibicowski. I nie potrzebujemy Euro 2016, żeby... Co prawda nie wiem, co oni do mnie mówią.
3: No zawsze możesz... Czasami... Patryk, zawsze możesz sobie włączyć ścieżkę z komentarzem. Wtedy może będziesz wiedział. Tak.
4: Przestraszcie się gęsto.
3: Na pewno ktoś bardzo mocno lubi się z mikrofonem, bo chyba bardzo blisko ust go trzyma i przester rzeczywiście miał miejsce. No, także jak widać, można. Pokazaliśmy w praktyce, że jest to jak najbardziej możliwe korzystanie z tej obrotnicy. Różne dziwne sygnały są łowione w ten sposób, można je łowić. I to chyba jednak zgodzisz się ze mną, że wymaga to jednak trochę czasu. To jest zajęcie na dość intensywną zabawę, prawda?
4: Z kilku powodów tak naprawdę. Po pierwsze, żeby to sobie dobrze wycyzelować, ja już to teraz zrobiłem rutynowo, tak? Ja tak naprawdę nie mam pewności, czy ustawiłem dokładnie tę satelitę w tym momencie i ja nawet jestem prawie że pewien, że nie, ale ustawiłem po prostu na tyle wystarczająco, że to kodowanie, zresztą ja sobie zaraz zobaczę. Nie, zobaczę sobie, bo FEC, czyli korekcja, się ustawiła pewnie na auto w DVB Viewerze, ale... I znowu Channel Editor.
3: Tak, to zaraz przejdziemy do tego Channel Editora.
4: Tak, Fec
3: jest...
4: ustawił się na auto, więc... Fec ustawił się na auto, więc...
3: Ale po prostu działa.
4: Więc nie wiemy, jaki tam jest tak naprawdę współczynnik błędu ewentualny.
3: A tam Fec chyba nie był w ogóle podany.
4: No Fec był podany jako NC, bo dlatego, że odbiorniki w większości już są na tyle inteligentne, że one sobie potrafią wykryć właściwość Fec.
3: Rozumiem. To co, to może przejdziemy właśnie teraz do tego Channel Editora.
4: Tak myślę.
3: Jako do takiej drugiej części naszego dzisiejszego programu, bo w przypadku czy to obrotnicy, czy to jakichś innych rzeczy tego typu, no tak naprawdę to narzędzie też będzie nam przydatne. A do czego?
4: Po pierwsze, do podglądania właściwości kanałów, po drugie, do edycji właściwości kanałów, a po trzecie, do sortowania kanałów.
3: No to jak do tego kanału się, do tego edytora się dostać?
4: Wchodzimy w menu i szukamy opcji Channel Editor. Nie ma na to skrótu w kaczusi, choćbym bardzo chciał. Po prostu nie ma. I tu widzimy... tu widzimy całe drzewko. Ja je na linijce bardzo ładnie widzę. NVDA ma problem ze wszystkimi drzewkami DVB Viewera i czasami reaguje z opóźnionym zapłonem, czyli czyta o jedno do tyłu względem tego, na czym już jesteśmy. Więc wtedy warto sobie insert strzałką w górę sprawdzić, gdzie jesteśmy i odnaleźć się jakby na nowo.
3: I tu są grupy, tak?
4: Tu są grupy, które nazywam sobie ja, więc one się równie dobrze mogą nazywać Team Darinda Business, ale dla wygody nazwałem sobie po prostu pozycjami. I co to jest? O, ta grupa już nie jest na przykład nazwana bardzo jednoznacznie. To jest po prostu jeden ze skanów Euroberda. To jest inny skan Euroberda, bo coś testowałem.
3: A to jest
4: jeszcze... to jest Eutelsat i jakaś paczka feedów konkretna, dlatego nie chciałem go nazywać pełnym Eutelsat, bo gdzieś pewnie zaraz obok nie ma, ale jest. Więc nie chciałem, żeby tamten się nazywał Eutelsat 10, bo mi się pewnie nie chciał opisać, więc szczególnie, że była to tylko jedna paczka feedów, prawda?
6: Sąd 1 trosek, pompi, sąd 3, astra 28, 2, sąd 5, 10, astra 23, sąd, astra 1, sąd 305, 10, 2 trosek.
4: To jest astra pierwsza, czyli astra 19 stopni wschód, więc też już mi się nie chciał pisać, że to jest 19, bo wiadomo, że to jest astra 1, ona pod taką nazwą funkcjonuje.
3: No tak.
4: Gdzieś w wykazach, więc też problemu jakby nie ma. I teraz taką grupę...
6: Sąd
4: A powiedzmy, najbliżej nas jest Eurobert, więc Eurotest sobie rozwinę. To są grupy i skany poogołocane ze stacji wideo, których ja po prostu nie potrzebuję w zasadzie, więc mam je tylko na Hotbirdzie, Astrze i pasmach z dosyłkami. Tam są stacje wideo. Do tego są potrzebne. Niczym w liście kanału widzę wszystkich usługodawców. M7 Group. Nieznane.

0: ustawi DSEQC na non i to będzie oznaczało, że choć wszystkie inne kanały z tej pozycji przekręcają na tę pozycję obrotnicę, ten kanał nie przekręci, on po prostu zostawi obrotnicę w miejscu i działał nie będzie. Ale jeżeli obrotnica była na tej pozycji, do której należy ten kanał, to zadziała. Jeżeli ktoś potrzebuje takie ustawienie, można. Pozycja 9. Wschód. Parametr NID. Polaryzacja tak naprawdę, czy pozioma, czy pionowa.
1: Numer 22. 33. 44.
2: A tu jest kilka. Różnych... Właśnie. Jak tym
0: różne
2: zarządzać?
0: Różne typy przełączników wykorzystywały różne tony do komunikacji różnych zdarzeń, nie tylko polaryzacji.
2: Zazwyczaj 22, tak?
0: 22 to jest, zdaje się, pion, a 0 to jest poziom.
2: Aha.
0: Jak jest on... albo na odwrót, teraz nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy zresztą. LOF-y, tak jak przy skanowaniu, tak można LOF-y zmieniać indywidualnie dla kanału. Site. Korekta ewentualnych ustawień globalnych mojej pozycji. Czyli jeżeli widzę, że na przykład z tym portugalskim meczem jest coś nie tak, wchodzę w edytor, szukam szybko przycisku site, zmieniam moje parametry. Niestety to nie działa od razu, więc muszę pójść na Hotbirda, na przykład wrócić do Eutelsata 7 czy Euroberda i wrócę już o skorygowaną wartość, więc będzie dobrze.
2: Albo gorzej.
0: No, albo gorzej, w zależności od... tak. Zaczynamy faktyczne właściwości kanału, czyli częstotliwość. To jest po prostu pole edycji. Jest horyzontalna. I tylko tyle tu jest. Pionowa, pozioma.
1: Symbol Adeli, 27500.
0: Symbol rates, pole edycji.
2: Fets.
0: Ale już fets to jest lista. I tu mamy wszystkie dostępne warianty.
1: Auto, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 3, 5, 4, 5, 9, 10.
2: Auto. No 1, i tu już to 3, można 4. Zmieniać.
0: Tak.
1: Strami telit, 6100.
0: Identyfikator strumienia.
1: Modulacjom są wobec kuteska. 8 teska, 16 tam. 8 teska. DVBS2S.
2: Co? Modulacja, tak?
0: Tak, modulacja. Czy kanał jest DVBS2, czy nie?
1: No nie, Reliever 7. DVBS2S.
0: A jeżeli zaznaczę, to pojawiają mi się jeszcze opcje.
2: Do czego to jest?
0: Parametry uwzględnione w modulacji DVBS2, czyli roll-off, jakby ukształtowanie tych symboli, jak te podnośne cyfrowe mają wyglądać, takie filtrowanie jakby specyficzne i czy nośne pilota są obecne, czy nie.
2: Rozumiem.
0: Naprowadzające na sygnał. No to już jest wyższa zabawa, no i tutaj mamy...
2: Aha, i tu już są parametry dla konkretnych ścieżek, teletekst.
0: Tak, program Clock Rates jest audio, jest data, jest tekst, jest PMT, czyli program Map Table, jest EPG ewentualne.
2: Grupa RDS.
0: Jeden z typów EPG.
2: A, tu możemy sobie ustawić, czy jest kodowany, czy nie.
0: Tak, przycisk EPG wyklucza bądź dodaje do EPG dany kanał, jeżeli go ma. W sensie, no bo na przykład możemy mieć kanał TVP, ale nie chcemy z niego pobierać EPG, to możemy go sobie wykluczyć w edytorze. I w zasadzie na tym polega Channel Editor. Natomiast, jak widzimy, jest tutaj...

0: Nie, może nie o to mi chodziło jednak. W każdym razie jest to kanał 5 z 13. Jeżeli ja nacisnę Ctrl Shift strzałkę w górę. Trzy razy. To w tym momencie. To w tym momencie lista kanałów RFI wygląda tak.
1: A, czyli można przesuwać
0: on
1: te
0: on się
1: kanały.
0: Przeniósł. Mhm. Ja powiem więcej, pójdę na przykład do grupy Hotberta, gdzie jest więcej takich zabawek. Mamy dwie grupy włoskiego nadawcy RAI. W jednej są 4 elementy, w jednej jest 7 elementów. Gdzie sobie w tym momencie nie dość, że przysunę RAI. RAI, tu jest 7, tu jest 4.
1: A można to jakby połączyć jedno w drugie z drugim? Czy nie bardzo?
0: Jest RAI 4. I w tym momencie zrobię sobie Ctrl Shift strzałkę w dół. W tej grupie RAI mam 3, a w tamtej już mam 8.
1: Czyli można sobie...
0: Teraz bierzemy sobie Radio 4 Light i Radio 4 Light zrobię sobie też. RAI count 0, tym samym RAI mogę nacisnąć przycisk delete.
1: I tu się nam zrobiło 11.
0: Jedna grupa RAI, w której jest, nie także jedna grupa, to jeszcze jest to pseudo ładnie ułożone, bo sobie ułożyłem jeszcze przy okazji, więc w tym momencie mam. Radio Omunika, które tak naprawdę też nadaje Radio 1, dlatego jest tutaj, w tym miejscu. Z innej dosyłki. Znowu z innej dosyłki.
1: Tak.
0: Dwa radia, 4 light, więc nawet nie czyta Joss, bo się nie zmienił tekst na ekranie.
2: No
0: i tu już jest inny usługodawca.
1: Zgadza się. W ogóle też ciekawą rzeczą, to tak już jak sobie tak przeglądamy różne rzeczy, to ciekawą rzeczą na Hotbirdzie jest Media Broadcast.
0: Tak, Media Broadcast, który możemy ma swoje
1: chwilę,
0: testy.
1: Możemy, myślę, chwilę pokazać Media Broadcast. Co to jest? Natomiast Media Broadcast na Astrze są zupełnie inne rzeczy, których pokazywać nie będziemy.
0: Nie. A, musi się dokręcić. No tak.
1: A no tak, bo był na Hotbirdzie. Nie na Hotbirdzie, tylko na innej satelicie, więc chwilę mu to zejdzie, no ale się dokręci. Tak. Media Broadcast to jest jeden z tych kanałów, na których testowaliśmy między innymi rozpoznawanie obrazków i udało się rozpoznać nawet jakiś specjalny sprzęt do nadawania sygnałów satelitarnych. O, no to jakoś nie chce działać.
0: Coś nas nie lubi. Może Deutsche Welle nas polubi. A jak Deutsche Welle nawet nas nie lubi, to polubi nas. Restarcik. O, to nas zawsze polubi.
1: Tak. Tak się czasem zdarza, że coś się zatnie, coś...
0: Od razu
1: zadziałało, tak. Więc to też taka wskazówka dla naszych słuchaczy, jeżeli coś nie działa, no to restart. A to jest takie demo.
2: For a teleport and for a network operation center, of course, it's very important to be well connected to any site where the customer wants
1: bardzo fajny
2: to deliver
1: akcent.
2: Signals to us, or tak. We have to deliver signals to the customer.
0: Każde centrum przesyłu dźwięku chce być dobrze połączone ze światem, musi być dobrze połączone ze światem, tak żebyśmy mieli jak nadawać i transmitować sygnał z i do każdej części świata. Mówi pan Niemiec w demie Media Broadcast.
1: Z muzyczką jeszcze taką.
0: Tak naprawdę przypominają mi się legendarne czasy promo Astry.
1: Tak, promo...
0: Ja je pamiętam przez mgłę. Ty, Michale, pamiętasz dokładnie.
1: Ja pamiętam w wieku 6 lat mniej więcej irytowałem tym wszystkich domowników, bo bardzo mi się spodobała muzyczka na promo Astry i oglądałem z uporem godnym lepszej sprawy ten kanał. Zresztą nawet na Facebooku znalazłem jakiś czas temu taki fanpage. Będąc dzieckiem oglądałem promo Astry. Mniej więcej... Więc na Facebooku jest wszystko, jeżeli kogoś to interesuje. No. Chyba się
0: zakończył
1: skończyło.
0: Zakończyło się demo, Media Broadcast.
1: Ono jeszcze gdzieś tam się wygasza. O, i za chwilę dostaniemy z powrotem to demo. Tak, to jest jakiś taki operator, który no rzeczywiście ma ileś tych swoich kanałów, a na wolnych częstotliwościach pokazuje... że są fajni. Zastanawia mnie, jaka jest skuteczność tego typu promocji.
0: Natomiast należy powiedzieć, że na Astrze Media Broadcast nie wygląda już tak kolorowo.
1: Tak, to znaczy wygląda kolorowo, wygląda bardzo różowo.
0: Różowo, tak.
1: Tak, tam są różne inne kanały oferowane przez Media Broadcast. My nie będziemy może tego pokazywać ze względu na zróżnicowany wiek naszych odbiorców. Tak, jeszcze nie jest po dobranocce, więc nie, więc sobie to darujemy. I tak naprawdę chyba to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć?
0: Chyba tyle, tak mi się wydaje. Warto powiedzieć o menu kontekstowych channel editora. Bo teraz na przykład jestem sobie w stanie, będąc w drzewku Media Broadcast, nacisnąć menu kontekstowe. Możemy sobie zatem po pierwsze zrobić nową kategorię, po drugie dla kanałów, które ją mają, ustawić domyślną ścieżkę audio, o której DVB Viewer będzie pamiętał, że to jest ta ścieżka, a nie inna.
1: Czyli możemy sobie ustawić audiodeskrypcję na przykład. Jeżeli dany kanał
0: możemy.
1: Ma ścieżkę audiodeskrypcyjną, to możemy sobie ją z automatu ustawić jako domyślną.
0: Tak, ustawiamy, rozwijamy do tego stopnia kanał, aż będziemy widzieli ścieżki, że tam Pol, AC3, Eng i takie inne. I na takiej, na której wiemy, że jest audiodeskrypcja, ustawiamy po prostu default audio track i
1: to jest domyślnie skrót też F10, tak?
0: F10 w edytorze. Tak. Czyli to w DVB Viewer, że nie zadziała, ale w samym edytorze ustawionymi będąc na kanale jak najbardziej pójdzie.
1: Możemy importować, eksportować, jeżeli ktoś zrobił już jakieś nastawy i chce się z nimi, z nami podzielić, albo my się chcemy podzielić, to można.
0: To są pliki INI, to jest czysty tekst, da się, działa.
1: Możemy tu też dodawać sobie, tworzyć ulubione, ale czy z tych ulubionych my jakoś faktycznie jesteśmy fajnie w stanie skorzystać?
0: No ja się postarałem, żebyśmy byli w stanie skorzystać, więc lewy kwadrat i prawy kwadrat to jest poprzedni ulubiony i następny ulubiony w kaczusi.remote, więc jest.
1: Zatem dziwisz.net/dvb, tam jest plik kaczusia.remote.
0: Z keymapem, z propozycją keymapu do DVB Viewera, jeżeli macie Państwo jakieś usprawnienia na przykład, albo jeszcze ciekawsze koncepcje na skróty. Edytor klawiszy jest dość prosty.
1: Pokazywaliśmy.
0: Pokazywałem go zresztą w dialogu opcji, więc da się z niego korzystać. To nie jest tak, że kaczusia.remote jest jedynym i świętym keymapem. Jest po prostu już zrobiona i to jest jej atut.
1: Tak, i kaczusia być może jeszcze doczeka się jakiejś tam aktualizacji w przyszłości.
0: Aktualizacji, dokładnie.
1: Coś, więc
0: skrótów warto, trochę jest, więc
1: warto odwiedzać dziwisz.net/dvb. Adres raczej się nie zmieni. Kaczusia będzie tam na was, drodzy słuchacze, czekać.
0: Czekać.
1: Tak. A my chyba dziś już chyba mówimy do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
1: Jeszcze
0: na dziś mówimy do usłyszenia, tak. Jeszcze jedna audycja.
1: Jeszcze jedna audycja.
0: Jeszcze wam trochę pomarudzimy o różnych zaawansowanych opcjach.
1: Będziemy przedstawiać program TransEdit zapewne wtedy, tak?
0: Tak, i wszystkie inne kruczki, które nie zmieściły się podczas reszty audycji, a które gdzieś zbierzemy i dojdziemy do wniosku, że tak w zasadzie to ich nie pokazaliśmy.
1: Wszystko się zgadza.
0: No tak też może być.
1: Jak zatem słyszycie, temat telewizji cyfrowej, dostępnej za pomocą komputera, to jest po prostu temat rzeka.
0: Dobry.
1: A że nas to interesuje, no to się po prostu z wami, tym drodzy słuchacze Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, dzielimy. Michał Dziwisz.
0: Patryk Fajszewski.
1: Dziękujemy i do usłyszenia, do następnego spotkania.
0: Do usłyszenia, do następnego.
1: Na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej aplikacji dla systemu iOS, która służy do edycji i zarządzania naszymi kontaktami w telefonie i nie tylko. Będę o tym rozmawiał z Michałem Dziwiszem.
1: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, którego to zresztą na zakup aplikacji też namówiłem.
1: Oczywiście, zgadza się. Kupiłem i powiem szczerze, nie żałuję, bo aplikacja CardHope, o której to dziś będziemy rozmawiać, to rzeczywiście dość interesujące narzędzie. Zwłaszcza, powiem szczerze, do dodawania kontaktów może się przydać, bo jakoś to dodawanie kontaktów w iOSie, no nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem od wielu, wielu wersji tego systemu operacyjnego ma jakieś błędy. To działa,
4: ono
1: to się da,
4: gorsze.
1: Ale ono jest niewygodne.
4: Tak, ono nie jest zbyt intuicyjne, nie jest zbyt wygodne. Od kilku wersji to jeszcze tam się troszkę zmieniło na gorsze. I rzeczywiście aplikacja przyda się do dodawania, wyszukiwania, grupowania, ale też, co istotne, usuwania kontaktów, które wreszcie można normalnie z pokrętła, z poziomu kontaktu z aplikacji po prostu usunąć, tak jak usunąć, jak usuwamy na przykład wiadomość mailową albo plik w aplikacji Dropbox albo podobnej takiej. CardHope, aplikacja płatna, kosztuje jakieś 19 zł, aplikacja w języku angielskim, aplikacja firmy Flexibit. Flexibit, firmy znanej być może Państwu z takiego inteligentnego kalendarza Fantastical na Maca i na iPhone'a. I ta aplikacja CardHope, ona nie jest, no, jako idea nie jest nowa, bo aplikacja powstała wcześniej na Maca i już wówczas była popularna, raczej była dostępna dla VoiceOvera, nie tak chyba jak ta aplikacja dla iOS-a, chociaż też no, nie wiem co było po aktualizacjach, nie śledziłem jej losów i już jakiś czas temu właśnie na Twitterze firmy Flexibit czytałem, że pracują nad CardHope dla iOS i rzeczywiście, no, program się ukazał. Ten na Maca kosztuje chyba kilkadziesiąt złotych, na CardHope iOS, tak jak powiedzieliśmy, 19 zł. I idea tej aplikacji, czy tych aplikacji, bo tak samo jest z wersją Macową, tak samo jest z kalendarzem Fantastica, zresztą o wiele droższym na Maca i na iPhone'y. Idea jest taka, że no pewnie to jest bardziej istotne gdzieś tam dla osób widzących, chociaż osoby niewidome też mogą z tego skorzystać. Mamy do dyspozycji, poza wieloma różnymi funkcjami aplikacji, o której zaraz, inteligentne pole tekstowe, w które wpisujemy albo kontakt, albo fragment kontaktu, albo poprzedzony, albo zakończony specjalnymi poleceniami, mniej więcej tożsamymi z tym, co oferuje język naturalny, niestety nie polski, bo aplikacja, te wszystkie aplikacje obsługują te główne języki, czyli angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i japoński, z grubsza rzecz biorąc.
1: O nas zapomnieli, przynajmniej na razie.
4: Tak, to jak zawsze, zresztą, jak nie pierwszy raz. No i to wygląda w ten sposób, że możemy poprzez różne polecenia typu add contact, poprzez nie wiem, wpisanie work phone, telefon, inne takie słowa kluczowe, przyspieszyć dodawanie lub edycję kontaktów. Także to jest taka rzecz, która no pewnie nam się mniej przyda. Raz, że język. Dwa, że no gdzieś tam osoba, no chociaż no są możliwości niezłe i pisania braille, i pisania na klawiaturze, no to myślę, że osoba widząca to jednak szybciej gdzieś tam w tym polu edycyjnym wpisze, ale
1: oj,
4: to
1: wiesz,
4: znaczy, że my z tego nie możemy korzystać.
1: Powiem ci szczerze, że ja się z tobą nie do końca zgodzę, bo moim zdaniem to właśnie to stanowi o przewadze tej aplikacji i ja tak naprawdę najbardziej...
4: Przewadze nad kontaktami właśnie?
1: Tak, dokładnie. I ja powiem szczerze, właśnie to mnie zachęciło, jak ty mi powiedziałeś, że ja będę sobie że ja będę sobie mógł wpisać po prostu jakiś tam kontakt i najzwyczajniej w świecie od razu go dodać. Nie będę musiał bawić się w to dodawanie imię, nazwisko, wybieranie jakiegoś tam... maila czy telefonu, jeszcze potem się okaże, bo przecież być może ci, którzy nie wiedzą, o co nam chodzi z tymi kontaktami, bo przecież się fajnie dodaje, no to może dawno nie dodawali kontaktów, ale niestety cały czas jest taki problem, że na przykład w polu imię chcemy coś wpisać, wybieramy dodanie nowego kontaktu, wpisujemy w polu imię cokolwiek, na przykład nawet dyktując głosowo, odzywa się ten taki głuchy dźwięk,
4: Niby, że zostało wpisane.
1: Tak, niby zostało wpisane, ale właśnie potem odzywa się od razu ten taki głuchy dźwięk. I co się okazuje? A guzik zostało wpisane, nic nie zostało wpisane, mamy puste pole. I tak sobie możemy parę razy spróbować, w końcu zadziała. Na przykład wpisujemy najpierw, potem trzeba wejść w nazwisko i może na przykład tam wpisać, no to może zadziała, jak piszemy tam najpierw, a potem w imię, ale
4: tak,
1: to też nie zawsze.
4: Nazwisko, potem trzeba imię, tak. Czasami gdzieś fokus przeskoczy do innego pola, to są problemy rzeczywiście. A tutaj jak jest? Uruchamiamy aplikację CardHope i co? Wchodzimy w pole
1: edycji.
4: Pole edycyjne i na przykład chcemy dodać kontakt.
1: Dokładnie. To ja może to od razu pokażę, żeby... oczywiście potem przejdziemy sobie przez cały interfejs tej aplikacji, pokażemy przynajmniej część rzeczy, bo szczerze mówiąc, wszystkiego nie zdążyliśmy sprawdzić, wszystkich możliwości tej aplikacji. Sprawdziliśmy dla nas najistotniejsze. Nie prześledziliśmy każdej najdrobniejszej opcji. Natomiast no przynajmniej część rzeczy będziemy w stanie wam pokazać. Ja teraz nie będę podłączał iPhone'a do miksera, dlatego że po prostu źle by mi się pisało na nim. Podgłośnię. Dobrze. I teraz podgłośniamy sobie tutaj. Dobrze. Właśnie, mamy takie pole i to pole to jest najważniejsze pole w całym tym programie, tak, moim zdaniem. Uaktywniamy
4: to pole. Panel sterowania.
1: Tak, panel sterowania, taki edycyjny panel sterowania. Uaktywniam to pole.
5: Punkt wstawiania na końcu.
1: I dajmy na to, chcę dodać kontakt Tyflo Podcast z naszym numerem telefonu. Przy okazji przypominam 123 834 835. No to kalibrujemy sobie ekran i piszemy.
5: 46 wielkie T Y F L O P O D, C, A, S, T.
1: Robię spację.
5: Odstęp. Tyflopodcast.
1: Wpisuję, dajmy na to, jakiś opis tego telefonu, jakąś kategorię typu work.
5: W, O, R, K.
1: Spacja.
5: Work. Krzyżyk. 1, 2, 3, 8, 3, 4, 8, 3, 5.
1: I dwa palce.
5: Orientacja pionowa.
1: Jako
5: search,
1: enter.
5: Edit. Orientacja w contacts. Błędnie zapisane słowa.
1: I
5: bez zastąpień. Cyrate mi contact. Clear text.
1: I mam.
5: Cyrate mi contact. I co na dede rąb. Wykasz ADD to. Na główek. Michał Dziwisz. Fundacja.
1: Tak. Wykrył mi, że ja jestem jakoś z tym Tyflo podcastem powiązany, więc mógłbym na przykład ten, to dodać do mnie, ale na samej górze.
5: ADD to. I co na dede rąb. Cyrate mi contact. Zaznaczone. Tyflo podcast. Work. 12, 383, 48, 35. Tyflo podcast, work, 2, add to, nagłówek, Michał, add, Tyflo podcast, clear text.
1: Dokładnie. I mam podcast, wielkie te. Już stworzony ten kontakt. On powinien
4: tak,
1: mi
4: to
1: się...
4: To się zrobiło tak. Takim checkboxem,
1: tak.
4: Czyli zaznaczył już jakby, mamy taki podgląd, co się stanie gdzieś tam.
1: I teraz pytanie, czy on to już zrobił? Powinien
4: nie,
1: to.
4: Nie, to trzeba, nie, moim zdaniem trzeba kliknąć w to, pojawi się wizytówka i zrobić save, ale nie jestem pewien.
1: A dokładnie, masz rację. Tak.
4: To jest trochę podobnie niż to mam, jak to ma miejsce w normalnych kontaktach, tylko że po angielsku.
1: Dokładnie.
5: 12, 383, 48, 35.
1: Tak, i teraz mogę sobie zaznaczyć pole wyboru, że to jest company, czyli że to jest firma, albo będzie to jako imię, tak? Tak. Więc no to sobie odznaczam to na razie i robię save. Save. I teraz stworzył mi się kontakt Tyflo Podcast. Ja mogę sobie przejść do telefonu, mogę sobie sprawdzić, że ten Tyflo Podcast rzeczywiście jest. I to jest fajne, bo w bardzo prosty sposób dodałem sobie ten kontakt. To jest zdecydowanie wygodniejsze niż korzystanie z tego menedżera kontaktów, moim zdaniem, w iOSie. Natomiast mogę też aktualizować ten kontakt. Do, bo teraz sobie na przykład wchodzę w to pole ponownie i dajmy na to, że chciałbym sobie zaktualizować ten kontakt o adres mailowy, więc piszę sobie. Jeszcze raz. Tyflo podcast i dajmy na to work. Na przykład akurat tego nie mamy takiego maila, ale dajmy na to, że żebyśmy mieli kontakt. Tak. I znowu dwa palce. Ciach.
4: Enter.
1: Dokładnie.
4: Z klawiatury ten enter różnie działa sprzętowej niestety.
1: Dokładnie. I mogę oczywiście najpierw jest, że mogę stworzyć create new contact, jest coś takiego, ale mogę dodać tę właściwość do kontaktu Tyflo Podcast i mam, proszę bardzo.
5: Tyflo Podcast, work, kontakt małpa, tyflopodcast.net.
1: I klikam sobie tutaj.
5: Search, przycisk wróć, e-mail, wygaszony, praca, 1, 2, 3, 8, 3, notatki, wyślij...
1: Z jakiegoś powodu... Widzisz, z jakiegoś powodu nie dodał mi tego, nie dodał mi tego adresu mailowego. Tak.
4: No ale może gdzieś to ma było tam...
1: Tak, może co? A spróbujmy dodać go jeszcze raz w takim razie. To jest, proszę Państwa, audycja na żywo, tu się wszystko może zdarzyć. Wyjdźmy sobie z tego. Tak.
5: Wygaszony. ADD, Tyflo Podcast, ADD to, nagłówek,
1: A, bo, no właśnie. I to jest niestety to. Mamy przycisk Update Contact. Mam przycisk Update Contact, który powinienem kliknąć, zamiast wchodzić w kontakt Tyflo Podcast. No tak, jak człowiek tego nie zauważy, to potem ma problem. Proszę bardzo. I teraz już powiem.
4: Ale mam wrażenie, że on jakby nie czytał wtedy go, ale to nie kłóca się.
1: Dobrze, i teraz mi się pojawiły jakieś już te ostatnie kontakty. I teraz zobaczmy. W kontaktach, w telefonie. Jak to tu wygląda. No, i teraz już jest w porządku. Już jest kontakt małpatyflopodcast.net. Klikam. O. I już mam maila. Już mogę tego maila pisać. Także rzeczywiście to działa, żeby ktoś nam nie zarzucił, że opowiadam o aplikacji, która nie działa. Nie, proszę Państwa, działa, to ja przeoczyłem ten przycisk, który tam jest poniżej. No, ale okazuje się, że wszystko dobre, co się dobrze kończy. I to jest moim zdaniem tak naprawdę najbardziej podstawowa funkcja tego programu, która jest najwygodniejsza.
4: No, nie mogę się nie zgodzić w jakiś sposób. Troszeczkę tak jakby to ująłem z innej strony, ale no też nie mogę jakoś bardzo tutaj oponować.
1: No to okej, to Michale, w takim razie, co dla Ciebie jest najlepszą funkcją tego programu? Co jest dla Ciebie najwygodniejsze?
4: To też, co mówiłeś, ale chyba jednak to, że mogę szybko znaleźć już gotowe kontakty, w jakiś sposób je o coś zaktualizować, czyli to, co pokazywaliśmy przed chwilką. To, że mogę usuwać szybko z poziomu pokrętła dany kontakt. O tym jakby nie mówiliśmy, tego ja nie będę pokazywać i testować za bardzo, bo nie chcę sobie zrobić jakiegoś bałaganu, ale aplikacja, no zresztą iOS też obsługuje, ale tutaj jest to zrobione lepiej. Aplikacja nam dokładnie mówi, co w jakiej grupie jest i obsługuje różne grupy kontaktów, nie tylko tych stworzonych w iCloud, ale kontaktów Google, kontaktów Exchange, kontaktów Outlook. Możemy sobie konfigurować i do różnych grup kontaktów zapisywać te nasze kontakty, zależnie od tego, co używamy, gdzie używamy i w jaki sposób używamy, ale to są takie rzeczy, no one nie są same w sobie zaawansowane, ale od tego, od jakby sposobu użycia różnych rzeczy do różnych rzeczy, no gdzieś tam to warunkuje nasz i wpływa potem gdzieś tam na nasz sposób z pracy. Ważne jest to, że aplikacja wspiera wszystkie możliwe popularne systemy kontaktów.
1: Tak, i ważne jest w tym również to, żeby jednak, jeżeli decydujemy się, dlaczego ja też właśnie nie zdecydowałem się na podpięcie sobie na przykład swojego Google'a, bo kiedyś korzystałem z Thunderbirda, w którym miałem ustawione, żeby domyślnie zapisywał mi wszystkie kontakty, którym odpowiadam na wiadomość mailową na serwerze i żeby zapisywał to na Google'u. W związku z tym ja w tym momencie w kontaktach Google'a mam po prostu bałagan i dlatego na przykład nie chcę podpinać konta Google'owskiego, żeby mi się te kontakty ze sobą jakoś tam przemieszały. Wolę tego uniknąć, więc dlatego też również tego nie zrobiłem, ale
4: tu
1: gdybym...
4: Tu co prawda jest prosto, bo to można filtrować jakoś tam, wyświetlać, że tylko iCloud, tylko Google albo tylko Exchange i to nie jest... No nie powinno być problemem, ale mimo wszystko, potem gdzieś się pomyli grupę, coś tam, no to zawsze trzeba uważać.
1: Zgadza się. No, więc to jest to, to jest ta rzecz najważniejsza, usuwanie kontaktu. Tak, to jest bardzo fajna sprawa, usuwanie kontaktu dostępne jest z pokrętła, po prostu, jako jedna z czynności.
4: Po prostu.
1: Tak.
4: To co, pokazujemy interfejs?
1: Aplikacji? Myślę, że tak. To co, Michale, ty pokażesz interfejs, czy ja mam to tak, zrobić?
4: Pokażę.
1: Dobrze, okej.
4: Okay. Otwieramy CardHub. Open CardHub.
1: Troszeczkę możesz zrobić głośniej iPhone'a.
4: Tak. Po uruchomieniu, no po prostu jest normalna lista kontaktu od lewej strony. Są te grupy właśnie, ale kontakt albo tu się wybiera grupy. Aha, i tu jest chyba, nie wiem...
1: Jesteś w zakładce Recent, zdaje się.
4: Właśnie chyba nie, bo al kontakt. Wiem, ja chyba kiedyś chciałem mój kontakt zrobić jako taką wizytówkę i mi się...
1: I zrobiłeś mój.
4: Ty zrobiłeś jako wizytówkę. Tak.
1: Okej. Tak.
4: O, bo... Show Business Card. Nie umiałem tego usunąć później.
1: Rozumiem.
4: No nie, to tego nie zrobię. O, ale już od razu widać takie wstępne opcje, które mam w pokrętle.
1: Dokładnie. Oczywiście te opcje będą różne dla różnych kontaktów, bo na przykład jeżeli gdzieś mamy jakąś tam wiadomość, no to wszystko jest ok, możemy wysłać maila albo na przykład wiadomość SMS, ale nie dla wszystkich będziemy mieli na przykład wideo.
4: Tak, ale ona inteligentnie rozpoznaje, że na przykład, no nie jest taka chyba inteligentna, że wideo to jest tylko FaceTime? Nie, tak to dobrze to nie działa niestety chyba, że ona rozpoznaje, że dla stacjonarnego numeru nie będzie wideo, nie? To można sobie samemu ręcznie jakby, być może to jest kwestia ustawień pól w kontaktach, ale to chyba nie działa tak niestety tak jak ja myślałem na początku.
1: Wiesz co, musiałbym to sprawdzić, to ty może pokazuj dalej interfejs, a ja na to po prostu zerknę.
4: Zobacz sobie na Tyflo Podcaście, bo w tym Tyflo Podcaście nie powinieneś mieć wideo w sumie. Jako
1: no tak.
4: Stacjonarny, ale ona...
1: No
4: ale
1: dobrze,
4: ona
1: to, dobrze, tak to jest, to... dobrze, to Michale, to pokaż w takim razie dalej ten interfejs, ja mówię, ja to sobie w międzyczasie będę sprawdzał.
4: Tak, no i jest lista, ta lista w ogóle jest konfigurowalna gdzieś tam, że jak wysyłamy na przykład pierwszego do kogoś SMS-a, to on się pyta, czy to ma być message normalny, w sensie wiadomość tekstowa, czy na przykład wiadomość w formie Messengera, że można komuś wysłać wiadomość wysyłać komuś wiadomość poprzez Messenger, poprzez inne komunikatory. Także to są takie ciekawe funkcje. Co prawda z tymi czynnościami właśnie i opcjami dla i zmianą ich dla poszczególnej osoby, no mamy trochę problem, nie umiem, jakby gdzieś tam to nam się trochę udało, a potem już teraz nie umieliśmy tego dalej odwrócić i korygować niestety. Co też ciekawe, na pokrętle dla danego kontaktu są cztery akcje, czyli jest uaktywnij i... Akurat ja takie coś mam.
1: Widzisz, ja akurat wideo nie sprawdzę, bo usunąłem sobie wideo z pokrętła. No właśnie.
4: Aha, i dlatego tego wideo nie masz.
1: Dlatego tego wideo nie mam, dokładnie.
4: No ale musiałbym pomyśleć, tak szukam, kogo bym mógł...
1: No Altix Poznań na przykład.
4: To jest numer stacjonarny, więc na pewno bezpieczny, biuro nie funkcjonuje. No i co tu jest
1: wideo.
4: Jest wideo.
1: Będzie chciał za wszelką cenę robić FaceTime, pewnie.
4: Tak. Z ciekawości kliknę.
5: Uwaga, wideo. Skata wideo zalita zontac. Jum bez elektrat mobile. Skata wideo zalita zontac. Jum bez elektrat jomis sobretem wilbet formet automatica lebechajme skim. Tak entwoj to dechajme to dochoł za diferentac pion. Mobile 48, 61, 646. Mobile 48, 61, 646. Cancel. Przycisk.
4: Czyli można tu niby wybrać sobie też potem, jak to wideo ma być robione.
1: Tak, jest podpowiedź, trzeba jakby stuknąć z przytrzymaniem w to wideo.
4: Ale w momencie tego wideo właśnie.
1: Tak, tak, tak. Tak.
4: Na pokrętle.
1: Tak, na to by wyglądało.
4: No, sprawdźmy.
1: Altix Poznań. No za mocno, Michale. Touch ID, nie Touch ID, tylko 3D Touch uaktywniłeś.
4: No chyba.
1: Tak.
4: Ja tu mam problem z tym, stuknij z przytrzymaniem, a... Aha, bo może...
1: Tak, stuknij z przytrzymaniem. To wchodzisz w edycję kontaktu po prostu.
4: Bo tu jeszcze ma takie kontakt notes, że można, oni się tym chwalą. Dla mnie to takie, że można dodać do każdego kontaktu notatkę, taką informację, co to jest chyba za kontakt, nie
1: to
4: wiem.
1: To znaczy
4: tam...
1: tak, oczywiście można dodać, ale przecież można dodać takie notatki również i w zwykłej aplikacji kontakty na iOSie. Tu różnica jest taka, że w tych notatkach można dodawać te timestampy, czyli na przykład taką jakby, nie wiem, że notatka tego dnia dotyczy czegoś tam, notatka tego dnia dotyczy czegoś tam, te timestampy, czyli znaczniki czasu, czyli krótko mówiąc i po polsku wprowadza nam datę. O.
4: Tak, a testowałeś to jak to... Nie, po prostu to... Aha, to jest... że rozumiem, że on... No tak.
1: O, add timestamp. Tu masz ten przycisk i możesz sobie dodać. No dobrze, no to mamy tę zakładkę kontakty, mamy tę zakładkę kontakty, natomiast są jeszcze inne zakładki.
4: Bo w ogóle tak, jest na dole mamy pięć, bo to jest tak dziwnie troszkę, bo na dole jest pięć zakładek, a na lewo od tych, jakby idąc kursorem, na lewo od pierwszej zakładki, czyli Favorites, jest przycisk Start Dictation, czyli po prostu dyktowanie systemowe.
1: To jest to pole.
4: To pole właśnie wspomniane. I potem już jest ostatni kontakt.
1: Tak,
4: czyli
1: natomiast...
4: to pole nie jest u góry, jak można by było pomyśleć, że jest u góry gdzieś tam w interfejsie, tylko bardziej na dole.
1: Ja natomiast jeszcze tylko chciałem dodać, że zakładka Favorites, która tu jest i zresztą tak samo jak i Recent, czyli ostatnie, a Favorites to jest ulubione, nie ma nic wspólnego z tym, co mamy w aplikacji telefon, to się nie synchronizuje.
4: To dobrze i źle, można różnie o tym, no różnie można by o tym myśleć.
1: Dokładnie, szczerze mówiąc nie mam zdania na ten temat, natomiast tak tylko chciałem zasygnalizować.
4: No chyba idea jest taka, że rzeczywiście jak ktoś używa tego Card Hub, to jest takie państwo w państwie i taki system, cały system jakby do obsługi kontaktów trochę. W ogóle jeszcze jest obsługa klawiatury, nie jakaś wybitna, ale jest, że od Command 1 do 5 są zakładki, Command F to jest to pole wspomniane, pole wprowadzania i to jest w zasadzie wszystko. Niestety nie działa to tak dobrze jak myślałem, bo z klawiaturą mam wrażenie, że troszeczkę kursor się czasami gubi, jak robimy clear text, usuwamy to troszeczkę, gdzieś tam czasem się potem nie da wpisać czegoś z klawiatury sprzętowej. Miałem z tym problem i ty z kolei miałeś na początku problem z pisaniem Braille'em.
1: Owszem.
4: Ale potem...
1: Ale potem się okazało, że to jednak zostało poprawione. Już mówię, na czym
4: poprawione.
1: Pole... Tak, czyli... to znaczy teraz w tej aktualnej wersji, w momencie nagrywania tej audycji, prowadzenia jej zresztą również, czyli dziś, którego mamy, 8 kwietnia 2019 roku, jeżeli chodzi o pisanie Braille'em, to problem występuje w momencie, kiedy na przykład wpisujemy pierwszą literę. Czasem coś... tam się nie wpisze. To się czasem może zdarzyć, owszem, natomiast w poprzedniej wersji, która była jeszcze dostępna kilka dni temu, bo aktualizacja się dosłownie na dniach pojawiła, był problem inny. Problem, który polegał na tym, że kiedy wchodziliśmy w interakcję z tym polem, zaczynaliśmy pisać, to mogliśmy wpisać na przykład tylko kilka liter i wyłączał nam się tryb pisania Braille'em. Taki był problem. Po prostu zaczynały się pojawiać te sugestie, podpowiedzi kontaktów, które moglibyśmy chcieć uaktywnić. I to tak, i nawet na pewno, bo po prostu zaobserwowałem, co się dzieje. I w tym momencie, no niestety, ale zmieniał się tryb, znikała możliwość wpisywania tekstu Braille'em, no i trzeba było się bawić. Dlatego tak na samym początku, kiedy się bawiłem tą aplikacją, no to tak sobie pomyślałem, kurczę, będzie problem, mam nadzieję, że to naprawią. Naprawili, teraz naprawdę wygodnie, jak sami zresztą zauważyliście, korzysta się z tego pola, fajnie wprowadza się jakiekolwiek teksty, nic nam tam nie pływa, nie skacze, nic nas nie rozprasza, ale jak widać, nie dotyczy to fizycznej klawiatury, tu są jakieś problemy jeszcze.
4: Problemy to nie znaczy, że aplikacja z klawiatury nie jest jakoś tam używalna. Czyli mamy te zakładki. Mamy zakładki Favorite i mamy zakładkę Recent, trzecią zakładkę Kontakty,
1: czyli wszystkie nasze kontakty,
4: Birthday, Urodziny i ostatnia zakładka Settings. Pokażesz może Recent albo Favorite?
1: Wiesz co?
4: Czy pokazać?
1: Możesz pokazać, bo ja... Chociaż czekaj, nie mam niestety niczego dodanego do... nie mam niestety niczego dodanego do ulubionych, ale zaraz to zmienimy. Zaraz to mogę wszystko pokazać, tylko... O. Wejdę sobie w kontakty, zaznaczę sobie...
4: Troszeczkę głośniej.
1: Dobra. Tak, zaraz to tylko chcę znaleźć się w odpowiednim... miejscu. Dobrze, szukamy Tyflo podcastu. O, właśnie po to zrobiłem. żeby mógł to pokazać. I teraz.
5: Zaznaczone. Recens. Sondacps. Bild. Setkin. Setkin. Bild. Sond. Zazwawo. Stapse. Jerzy. De. Calwi. Michałkas. Cal.
1: O.
5: Tyflopot. Edit. Recens.
1: I na przykład recens. Tu jest oczywiście edycja, czyli mogę tym zarządzać.
5: Tyflopodcast. Znak plus 48, 12, 383, 48, 35. Cal. Michał Kasperczak. Znak plus 48 miliardów 600.
1: Dokładnie. I tu mam twój numer telefonu. No bo testowałem na tobie również te kontakty. Tak. Tak. I to jest zakładka Recent, czyli po prostu wszelkie nasze aktywności dotyczące ale tej aplikacji. A teraz...
4: Tej aplikacji, ale to też takie aktywności bardzo szczegółowe, czyli nie tylko, że numer telefonu, tylko dosłownie, że tam kontakt Skype, kontakt tak. Messenger z kimś, kontakt WhatsApp mi się tam nie udało. Ale,
1: i jeszcze
4: ale
1: jedna jakiś... ważna rzecz, jeżeli kogoś dodamy, na przykład właśnie tutaj miałem kontakt z panem Jerzym, to... Ja go dodałem, nie dzwoniłem do niego z poziomu tej aplikacji, ale on mi się pojawił w tych Recent, więc to tak...
4: No bo tak, ostatnie tak, osoba,
1: ostatnie,
4: która właśnie...
1: Dokładnie, które dodałem, z którymi w ogóle w jakiekolwiek interakcje tu wchodziłem. Natomiast Favorites, wchodzę sobie w Favorites.
5: Jeden recent, zaznacz, start, ser, cel, tyflo podcast, znak plus 48, 12, 383, 48.
1: Dokładnie, to jest po prostu zakładka ulubione, mam jeden kontakt w ulubionych.
4: Z pokrętła też mamy te wszystkie opcje.
1: Owszem.
5: Remowe, message, e-mail, cel, aktywuj, domyśl, remowe.
4: O, masz, tyflo podcast. Tak. Message.
1: Tak. No tak, bo mam message, no bo wiesz, no bo to jest numer telefonu, więc on zakłada, że będę chciał wysłać. Chociaż właśnie, jaka to message?
5: Remowe, message, e-mail.
1: A, dobra, bo e-mail jest jeszcze. Okej. Okay. No tak, no bo on nie wie, że to jest stacjonarny numer telefonu. To nie jest aż taka zmyślna bestia, żeby wiedział, że nie jestem, że na... Chociaż... W zasadzie to na stacjonarny telefon da się wysłać SMS-a przecież.
4: No, więc tak.
1: Są,
4: więc
1: te SMS, są te SMS-y głosowe tak zwane. Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale kiedyś to działało. I synteza odczytywała potem te SMS-y.
4: Tak. Jak to trzeba było chyba włączyć wcześniej jakoś tam, a może nie, nawet może to było domyślne. Już potem, nie wiem. Potem z telefonii stacjonarnej wypadłem już i nie wiem.
1: No, więc tak to działa. I jest jeszcze zakładka Settings, to ja mogę pokazać zakładkę Settings.
4: Ja też mogę.
1: No to jak chcesz, to...
4: To może pokażę.
1: Dobra.
4: Zakładka Settings i co tu mamy? Aha, jeszcze birthday, urodziny.
1: No tak, urodziny.
4: Aha, tu jest...
1: Tu jest taki kalendarz. Aha,
4: taki kalendarz w formie nagłówków i tutaj on mi to z Facebooka, bo to można te urodziny tak jak wszędzie dodawać ręcznie, a można skorzystać z tego, co oferuje Facebook.
1: Także w tym miesiącu, kto ma urodziny w tym miesiącu? No właśnie.
4: To co zwykle, no, delete birthday można usunąć.
1: Można zadzwonić, życzenia złożyć, spóźnione akurat dla kolegi Piotra.
4: Aktywuj, to się domyślam, że po prostu uruchomimy kontakt.
1: Nie, aktywujesz kontakt po prostu.
4: Tak, aktywuję.
1: Taki... O. Dokładnie. Tak. I tu jest cały...
4: No i linked kontakt to trochę to są gdzieś tam, że mam połączone pewnie z Googlem. No tu jakieś grupy, no tu jakiś bałagan, coś tu mam, no nieważne.
1: No tak, to jak się korzysta z tych kontaktów, to różne rzeczy co jakiś czas się doklejają po prostu,
4: tak,
1: te kontakty,
4: tak,
1: to jest
4: Siri,
1: taka,
4: gdzieś tam
1: dokładnie,
4: coś
1: to jest taka zbieranina czasem.
4: Tak. Jeszcze kiedyś Facebook dużo robił złego, teraz już mniej. Czyli tak, to jest zakładka birthday i zakładka... Settings.
1: Settings, tak. Settings.
4: Też mamy nagłówki. I co tu mamy? A nie, przepraszam.
1: Idziesz chyba od dołu trochę.
4: O. Jest. Pierwszy nagłówek, my card.
1: Tu możesz sobie zmienić, zdaje się. Bo to jest, bo to dotyczy tego...
4: To jest to biznes,
1: biznes
4: card,
1: ja tak, dokładnie.
4: Co to jest to biznes card? Że po prostu taki mój kont...
1: Tak, taki jest, twój kontakt, taka jakby wizytówka. On tworzy tę wizytówkę, nie bardzo wiem, do czego on później ją wykorzystuje, natomiast...
4: Może to jest taki mój domyślny kontakt, bo ja wiem, bo ja chyba... Myślałem, że business card to jest taki kontakt, nie wiem, zawodowy czy coś i mówię, no to dodam ciebie, jako że mam z tobą, powiedzmy, kontakty, no takie zawodowe, pracowe, ale nie pomyślałem, że to jest tak jakby my business card, że to jest tak naprawdę
1: twój,
4: my card.
1: Twój, tak, to jest twoja wizytówka.
4: Mój, taki personal jakiś kont, coś też. Business
5: card. Tylko tego? Business card. Przycisk.
4: A kliknę w to business.
5: My card. Nagłówek.
4: Nie,
5: przepraszam. Business card. My settings. My business card. Temy. Nagłówek. Business card. Przycisk. Business card. Settings. Settings, business card, nagłówek. Mhm. Logo, przycisk.
4: O, business card?
5: Lite, przycisk. Blue, przycisk. Purple, red, orange.
4: Aha,
5: przycisk.
4: Takie flagi jakieś.
1: Kolory raczej.
5: Przycisk.
4: No, no tak, kolory, w sensie flagi w formie kolorów.
5: Pięks, nagłówek. Akcja u biznes card, grupa, pięknie, uniwolę, stawiam, wydatki, trwają, rękę, biznes card, widzonek, stoją, cakra, trwają, dokoł, trwają, cakra, cakra. Szangią, biznes card, usiń, trwają, rękę, zawodilą, mińcą, trwają, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra, cakra.
4: Aha.
1: A czyli to jest jakby ta edycja tej wizytówki, tej karty biznesowej, a tam na samej górze w kontaktach możesz chyba wybrać ten kontakt. Ja to, powiem szczerze, ja to zrobiłem raz i od razu wybrałem właściwy kontakt, więc ciężko mi ci pomóc w tym momencie. W tej kwestii.
4: Ale to jest takie trochę mylące, że ten kontakt, on zawsze jest w każdej zakładce właściwie i gdzieś tam to jest takie trochę... przypomina mi to tak jak w tych aplikacjach, w aplikacjach Sync Assistant jest takie zawsze polecenia głosowe, przycisk
1: no tak.
4: U góry i to tak mi się trochę kojarzy, że wszędzie jest. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy tem, czyli wybór
1: schematu kolorów.
4: Schematu tła, kolorów,
5: przycisk,
4: dark,
5: light, przycisk, general, nagłówek.
4: I potem nagłówek. General.
5: Przycisk.
4: Aha. Sortowanie, sort by first name albo last name, jak kto woli, czyli po nazwisku, po imieniu.
5: Display name, first, last, to dole. Przycisk.
1: Czyli jak ma wyświetlać.
4: Aha, display, czyli jak ma wyświetlać.
5: Adres format, Polska, przycisk.
4: Adres prawidłowo był Polska.
5: Wykrywka końcowe, 48, Polska. Przycisk.
1: Też dobrze wykrył.
4: Też dobrze było.
5: Wykrywka font, przycisk.
4: A. To jest źle, bo default account untitled, czyli konto bez sensu, bez tytułu, a to powinno być, co tu mogę. Pewnie on się po systemie mi domyśli.
1: To są jakieś kontakty, to jest i Exchange,
4: i iCloud.
1: Tak, tak. I tu możesz sobie wybierać.
4: Tylko trochę dziwię się, że on to nazywa Untitled, bo to powinien nazwać po prostu iCloud albo Google, albo co tam mam włączone.
1: Być może jest jakiś, wiesz, błąd w etykiecie, ale na całe szczęście możesz sobie to zmieniać.
4: Tak. Czyli w sumie dobrze jest wybrane Untitled, bo w sumie no o to chodzi, żeby to był iCloud jednak bardziej niż Exchange mimo wszystko, bo lepiej polegać na kontaktach, no pracowe są do czegoś innego, jakby kontakty służą, więc... czyli... O, przepraszam. Aha, czyli to było, tak?
1: Tak.
4: Directories. To jest, nie pamiętam.
1: To są te różne katalogi, do których możesz się podopinać właśnie. Exchange,
4: aha,
1: Google i tak dalej. Tak.
4: Ale w sumie katalogi to co on rozumie? Po prostu konto nasze systemowe, czy coś jeszcze innego? Chyba jeszcze tam można.
1: Jeszcze, zdaje się, że możesz
4: się
1: tam
4: podpinać
1: różne rzeczy.
4: Że to jest coś takiego chyba, że Exchange i tak dalej to są te moje domyślne konta systemowe, a tu mogę chyba wczytać takie jakieś publiczne katalogi.
1: Wiesz co, nawet nie tyle publiczne, ale na przykład jakieś googlowskie i inne.
4: Tak, jakby jakieś grupowe, coś
1: tak,
4: było stworzone,
1: tak.
4: coś
1: jakieś
4: takiego.
1: Te card-dawy tak zwane.
4: Notifications, czyli powiadomienia.
1: To głównie o urodzinach.
4: Tak, to zgadza się. To właściwie tak, to się zgadzam. Siri Shortcuts. Co my tu mamy? To jest dużo tych skrótów z Siri dosyć. Aha, to o to zaraz. A Siri Shortcuts. Aha, i tu można sobie po prostu nagrać już z poziomu aplikacji te skróty Type to Card Hop, czyli że skrót, który otwiera nam to pole edycyjne, to pole, no to właśnie jest magiczne pole robocze, czy pole pisania, pole, jak powiedziałem, pole operacji, panel sterowania aplikacją. Tak. O, pole sterowania, tak. Show my five favorites, no to pokaż ulubione. Show my recent contacts, pokaż ostatnie. Show incoming birthday, pokaż urodziny. Pokaż wszystkie kontakty. Show my business cards, o, czy tam business card, czyli to właśnie...
1: Czyli w twoim business. Przypadku w rzeczywistości moją.
4: O, copy link to current contact. A to link, to do czego ten link będzie? Niby do tego, nie wiem, że w iCloudzie, czy w czymś? Ciekawe.
1: Szczerze,
4: nie wiem.
1: Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tej opcji akurat.
4: A, pokaż grupy. Shortcut settings to zaraz. Create from clipboard. O, to jest też ciekawe. To w Fantasticalu też było, że załóżmy sobie, nie wiem, robię w drafts albo w jakiejś notatce taką roboczą to, co chcę potem wpisać w tym czymś, w tym card hop, i mam event skrót Siri jakiś, który wywołuje mi po prostu i wkleja ze schowka to, co wpisałem gdzieś wcześniej.
1: No tak, robisz sobie na przykład jakąś notatkę, zaznaczasz potem z tej notatki jakiś fragment, kopiujesz i masz już możliwość stworzenia kontaktu. Tak, to jest całkiem wygodne.
4: Sprawdzę jeszcze, czy coś... Tu jest shortcut settings. Aha, on mnie przekierował.
1: Do Siri.
4: To jakby nie teraz. I przepraszam. No tutaj, okej, czyli to jest Siri Shortcuts, tu byliśmy.
1: Tak.
4: I następna opcja. Detect Clipboard Content,
1: czyli
4: tak?
1: To samo, co jakby w przypadku Siri, tylko że nie ze skrótem, a po prostu on monitoruje schowek pod kątem tego, co tam jest i czy to mogą być jakieś dane kontaktowe.
4: When opening the app, czyli po otwarciu,
1: tak,
4: aplikacji,
1: dokładnie.
4: Jeżeli coś mam w schowku, to coś zostanie przepisane od razu do pola właśnie edycyjnego. Ciekawa opcja, trochę ryzykowna jednak, ale w sumie może można i w ten sposób.
1: To jest fajne, szczerze mówiąc.
4: O, to włączam, jak fajne, to włączam, co to jest? Proszę.
1: Już ci mówię, włącza ci od razu to pole edycji do działania z kontaktami. Kiedy otworzysz aplikację, to na pierwszym planie pojawi się to pole. No, dla mnie fajne, ja tak chcę, ja w ten sposób sobie to skonfigurowałem.
4: W sensie, że po uruchomieniu,
1: tak,
4: po prostu kursor od razu,
1: dokładnie, od razu jesteś w tym polu.
4: Zaraz sobie, tylko nie pamiętam, czy to trzeba było done zrobić, żeby... Nie, chyba... Nie trzeba było done, to wyjdziemy sobie. Dobrze, i... Open card hop.
1: Widzisz?
4: O! Nie muszę nic szukać.
1: Dokładnie, od razu masz to pole i możesz sobie od razu wpisywać dane kontaktu.
4: Sobie wpiszemy, zobaczymy, co mi tutaj, co by sobie wpisać. No to jakby, jak to już tak się kręcimy wokół tych naszych kontaktów, co jest bezpieczniejsze, no to albo Rafał Kiwak.
1: Pozdrawiamy.
4: Aha, od razu mogę call. E-mail?
1: Na przykład.
4: Add to Siri, o, czyli od razu mogę dodać do Siri skrót e-mail to Rafał, jak rozumiem, chyba.
1: Chyba, nie wiem, to ty tu jesteś z nas dwóch, ty jesteś większym entuzjastą Siri niż ja, więc nie, no, ja no, nie wiem. No,
4: tak to powinno generalnie działać.
1: Tak, no dokładnie, do ale czy to tak zadziała?
4: Tak, ale sprawdźmy. Aha, dopiero teraz wybieram actions, która, akcję, która ma być dodana do Siri. A, czyli mail,
1: tu sobie
4: web,
1: wybierasz.
4: Web mail.
5: Mhm.
4: Aha, czyli powinno to zadziałać tak jak, no dobrze.
5: Przycisk. Przycisk,
4: ale,

0: maila od razu, aha, czy on uruchomi tego kart-hopa z tym pod menu. Mail to Rafał Kiwak.
1: Message.
0: A, nie, nie.
1: Message. On rozpoznał ci message.
0: Message, tak. Message to Rafał Kiwak. What do you wanna say? A, no nie, bo to jest, ale to jest mój błąd.
1: Dokładnie.
0: Message, inteligencja Siri.
1: Bo, tak, bo on sobie myślał, nadpisał tę systemową jakby. Natomiast...
0: Chyba, że nie, message to, tylko trochę jeszcze.
1: Spróbuj.
0: Message Rafał Kiwak. Nie, dobrze, okej, to zabawa Siri to jest osobna historia.
1: Osobna historia,
0: ciekawiło
1: tak.
0: Ciekawiło mnie, czy to jest skrót, że on mi wywoła to pod menu, to co było, że tam Rafał Kiwak, Rafki Wiapster i anuluj, czy to jest tak, że od razu mi pozwoli wysłać maila, bo tak jakby z opisu zrozumiałem, że to jest jednak skrót do tych funkcji, ale za pomocą CardHop jakby, czyli że on wywoła to pod menu CardHopa.
1: Rozumiem.
0: Trudno powiedzieć. Aha, i to jest to, co było. Or create.
1: No, czyli możesz stworzyć jeszcze jeden kontakt. Tak, to jest zwykle, pojawia się taka opcja jako alternatywa. Bo na przykład moglibyśmy mieć jakiegoś drugiego znajomego Rafała.
0: Tak. To raz, a dwa, że moglibyśmy od razu go przypisać do jakiejś innej grupy. I on bo ta aplikacja jest o tyle dobra, że on tylko to trzeba jeszcze poustawać jakieś tam filtry, tak troszeczkę mieć porządek jeszcze i wiedzieć, co jest gdzie, ale teoretycznie ona jakoś tak ma większy porządek niż kontakty systemowe, że można rzekomo bez problemu zapisywać, że na przykład coś mamy w systemie domyślne kontakty systemowe, ale tutaj edytujemy, tworzymy nowy kontakt i zapisujemy go, ale w na przykład, nie?
1: I
0: ale
1: też z tego, co.
0: Tylko w Google.
1: Tak, i też z tego, co wiem, to można sobie tworzyć jeszcze te tak zwane w ogóle grupy, czego brakowało niektórym użytkownikom, na przykład, którzy z Symbiana się przerzucali na iPhone'a. I tu chyba właśnie w CardHopie można tworzyć grupy. Mi jakoś grup niespecjalnie brakowało, więc nie bawiłem się
0: właśnie
1: z tymi,
0: mi też
1: stąd z tymi grupami.
0: Miałem te Untitled One, Untitled Two, jakieś tam restauracje, rodzina, coś tam, ale w praktyce te grupy mi się w iPhone, w kontaktach potem do niczego nie przydały. Tak jakoś
1: natomiast...
0: No właśnie.
1: Natomiast może pokażmy jeszcze dalej te ustawienia.
0: Te ustawienia,
1: bo to
0: tak.
1: Jeszcze nie jest wszystko.
0: Aha,
1: musisz z tego wyjść.
0: Aha, bo dobrze, bo jest
1: tak, bo jest cały czas to w tym polu. Właśnie, actions.
0: A, to jest tu bliżej, dobrze. Actions.
1: I teraz tak. Poczekaj.
0: Nie tak szybko. Dobrze, to był tylko taki ten początek.
1: Quick Actions to jest właśnie to miejsce, w którym ustalamy sobie, co nam ma się wyświetlać na pokrętle. Z tym, że jedna ważna rzecz na tym pokrętle, tak jak słusznie zauważyłeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, możemy mieć tylko kilka pozycji, tam bodajże cztery, tak? Mogą być tylko na tym pokrętle. I tu, właśnie w tym Actions, możemy sobie te rzeczy wybrać.
0: No to wejdę.
1: Przesuń tam, aby właśnie te szybkie akcje odsłonić. Z naszej perspektywy to chyba nie jest...
0: Jak to się... Bo ja do końca nie wiem, jak to właśnie... No bo mam tutaj...
1: No i teraz sobie na przykład klikasz sobie na przykład favorite. To jest coś, co mi szczerze mówiąc nie działa. Zaraz o tym powiem.
0: Reset custom to rozumiem, że mogę usunąć, zresetować, czy domyślnie.
1: Nie, to chodzi o te akcje, które są jakby które są dla konkretnych kontaktów. Mi z jakiego

0: Z jakiegoś powodu nie za bardzo chce działać to, że dla każdego kontaktu mogę ustawić poszczególne te akcje. No chyba, że to chodzi o to, że na przykład właśnie to, co wspominaliśmy, że mogę wysłać na przykład, mam maila, ale mail to może być, no nie wiem, może być identyfikator do FaceTime, może być identyfikator do czegoś tam. Więc może tu o to chodzi, że tam mogę sobie jeszcze poustawiać dodatkowo te akcje, czyli trzeba dwukrotnie z przytrzymaniem na konkretnej akcji. Ja zwykle próbowałem dwukrotnie z przytrzymaniem na kontakcie i to niestety nie dawało mi za bardzo niczego. A tu, jeżeli stukniemy w którąś z tych akcji, no możesz na przykład właśnie favorite stuknąć, to pojawi się lista akcji, którymi można zastąpić to favorite, czyli dodawanie do ulubionych. Bo to na samym początku było bodajże, no nie wiem, co sobie zamieniłeś tą akcją.
1: I potem to coś się pojawi, że może mogę zastąpić na ulubionymi pokrętle. Na przykład.
0: Dokładnie.
1: Tak, bo na początku na pokrętle favorite nie było.
0: Nie
1: prawda?
0: Było.
1: Nie ma.
0: Dokładnie. Domyślnie. Dokładnie.
1: Tam było chyba e-mail, face?
0: Może e-mail. E-mail. Być może właśnie
1: no,
0: e-mail.
1: Mam tutaj...
0: No dobrze, ale to może pokażmy, jakie są w ogóle akcje.
1: Wideo. A, copy to clipboard. A to... I to sobie mogę wybrać. Rozumiem jeszcze, z czego ma być to call, tak?
0: Tak.
1: Na to wychodzi, że... No właśnie nie wiem, i tu utknąłem.
0: To znaczy tak, bo on będzie wtedy, tak, bo to chodzi o to, że on będzie pytał później, z czym chcesz, za pomocą czego chcesz jakby zadzwonić, tak mi się wydaje. No to wiesz, żeby to nam dobrze działało, no tak, to trzeba by było mieć jakoś bardzo poustawiane te kontakty. Tak, bardzo
1: tak,
0: szczegółowo
1: ja
0: opisane.
1: Ja myślałem, że jak tu mam to call, phone, coś tam, to że będę mógł na tym poziomie sobie wybrać, czy to call ma być przez Skype zawsze, czy przez, nie wiem, przez telefon, przez to tam te inne rzeczy. Że na przykład teoretycznie zawsze chcę, żeby mnie łączył przez FaceTime audio, nie? I że wiesz, o co chodzi, że gdziekolwiek zrobię call, to będzie defaultowo domyślnie FaceTime audio. Ja tak to zrozumiałem, no bo tak
0: niestety,
1: to było.
0: No niestety to, wiesz, niestety, to tak, niestety to tak do końca nie działa, jak widać. W ogóle dwukrotne przytrzymanie dwukrotne przytrzymanie na kontakcie otwiera takie śmieszne menu, które... Tu jest jakiś błąd dostępnościowy, bo ono się rozwija, ale trzeba się dość mocno naszukać, żeby to menu znaleźć. Ono jest gdzieś tam w dolnym
1: no, przepraszam, a to nie jest to menu rogu. Preview po prostu? Nie, to jest 3D Touch w sumie, pomyliłem.
0: Nie.
1: 3D Touch
0: nie,
1: to jest to preview, to jest jeszcze
0: nie, to jest jeszcze co innego, a tu dwukrotne kliknięcie z przytrzymaniem otwiera takie menu. Jeszcze gdzie możesz usunąć ten kontakt, możesz...
2: Pozycja menu, groups, pozycja menu, favorite, groups.
0: Właśnie, favorite, menu. Groups, share, można udostępnić, można
2: pozycja
0: usunąć. I to jest takie dziwne menu, które prawdopodobnie będzie poprawione w którejś tam następnej wersji, jeżeli chodzi o...
1: W udostępnianiu jest fajne, że można zapisać jako V-card i to V-card z nazwą kontaktu od razu.
0: Tak. To jest rzeczywiście przydatne.
1: I w ogóle można, chyba tam gdzieś była opcja, nie, to tu jest w settings, że export wszystkie, export all contacts.
0: Tak, jest taka opcja. Natomiast to może pokażmy, co w ogóle my tu mamy jeszcze w tych akcjach.
1: Co
0: tak,
1: możemy?
0: Jakie są akcje? Bo to jest właśnie to, zobacz, tu jest call i oni jakby podają tylko przykłady tego, że jeżeli na przykład ma kontakt Skype'a, no to zadzwoni na Skype'ie. Jeżeli ma tam gdzieś powiedzmy telefon, no to zadzwoni telefonem i tak, dalej.
1: I
0: tak
1: dopiero
0: dalej.
1: Na poziomie danego kontaktu ja sobie mogę włączyć, ewentualnie potem zmienić, że do ciebie będzie zawsze Skype, a do, nie wiem, Rafała będzie Google, Google
0: dokładnie.
1: Duo na przykład.
0: Dokładnie, tylko niestety to z jakiegoś powodu nie bardzo
1: to
0: zawsze
1: nie
0: chce działać.
1: To nie jest takie intuicyjne, dostępnościowo. Tak.
0: Nie, to już teraz wchodzimy w takie rzeczy, które szczerze mówiąc w tej aplikacji nie są jakieś takie fajne. I ja bym osobiście do tego tej aplikacji nie używał. Jako taki fajny menedżer kontaktów, ona jest super. Dodawanie, jakaś tam edycja, zmiana kontaktów, ale do dzwonienia powiem szczerze, nie. Nie przekonuje,
1: to znaczy nie,
0: nie przekonuje
1: no, nie
0: mnie
1: do końca,
0: to za bardzo.
1: Tak, ale aczkolwiek jak ten kontakt szybko wybierzesz, tam z pokrętła jest ten call, jest tam 48, numer telefonu, klikniesz, zadzwonisz. Gorzej jest z tymi innymi formami i wiesz, jednorazowo to jest spoko. Gorzej jak potem byś miał zmieniać, bo na przykład ja sobie jedną osobę tam zrobiłem, że żeby mi zawsze był message przez Messenger. I rzeczywiście mam teraz w recent, że tam Messenger do tej osoby mam, jak zrobię właśnie, że message, to otwiera mi Messengera. I to jest okej, okay, tą jedną
0: owszem.
1: Osobę, nie? Tylko, że jakby rzeczywiście, no to mogę zrobić tam do kilku kontaktów, no ale wiadomo, że jak to gdzieś tam potem w praktyce jest, że
0: tak, no oczywiście
1: że
0: potem masz te,
1: historii, o, tak? Że
0: potem masz
1: Messengera
0: te, jeżeli chcesz z tego zrezygnować, no to możesz to wszystko zresetować, tak? Masz tam tu w tych akcjach ten reset custom actions,
1: tak.
0: więc to się da zrobić. To nie jest tak, że nie będzie to możliwe.
1: No i to też już trzeba być takim użytkownikiem bardzo i uporządkowanym i takim na swój sposób szczegółowym, żeby, nie wiem, pamiętać potem, że ten kontakt mam tu ustawiony, że ten ma być na WhatsApp, ten ma być na to, bo czasami, no i tak z reguły się pisze z tymi samymi osobami na ogół, więc to masz je, te najpotrzebniejsze osoby i tak w historii. Czy kontaktów, czy w WhatsAppie, czy nie wiem, w czymś tam i po prostu szybciej się z historii czasami wybiera z wyszukania.
0: Dokładnie.
1: Niż poprzez te wszystkie przemyślenia.
0: Mnie to szczerze mówiąc naprawdę nie przekonuje. Po prostu. Mnie to nie przekonuje do tego. No, jeżeli naszych słuchaczy przekonuje, to oczywiście, no pokazujemy w końcu te aplikacje.
1: Czymś się aplikacja musi wyróżniać.
0: Dokładnie.
1: Też do iOS-a i jeszcze pokażemy, czym ona się wyróżnia, bo tam można wybierać też aplikację, to zaraz.
0: Wskazówki. Direction to wskazówki. Zdaje się, że chodzi o to, że jeżeli masz adres wpisany w danym kontakcie, to możesz sobie otworzyć mapy Google'a albo mapy Apple'a i wyznaczy trasę.
1: Aha, czyli jest osobno iMessage
0: tak.
1: I wiadomość po prostu.
0: Wiadomość, tak. Czyli na zasadzie co ma, tak? To wtedy tego użyję.
1: I tak, dla danego kontaktu mogę wybrać sobie. Ale właśnie to jest to, że niestety jak dla danego kontaktu wybiorę to iMessage przez coś, message przez coś, to potem już trudno nawet się dostać do tego menu z wyborem. No niby, że tam można, wiesz o co mi chodzi.
0: Tak, wiem o czym mówisz.
1: Czyli tak naprawdę lepiej tego nie włączać i wtedy na każdym kontakcie mam wszystko pod ręką w podmenu, nie?
0: Zgadza
1: że mam
0: się.
1: Numer telefonu, zadzwoń normalnie, zadzwoń przez FaceTime Audio, nieważne czy ktoś go ma czy nie ma, zadzwoń przez Skype'a, zadzwoń przez wszystko. Wiadomo,
0: jeżeli tylko
1: to
0: masz
1: samo.
0: To gdzieś podpisywane.
1: Tak, wiadomość, wyślij SMS-a, właśnie niestety niekoniecznie powpisywane, to chyba nie jest takie, to tak chyba, nie wiem, czy on tam sam niestety nie oferuje tak
0: on na przykład, i właśnie, jedna rzecz, tu chciałem to zauważyć, bo testowaliśmy to jeszcze przed audycją i załóżmy, że mamy sytuację taką, że w tym kontakcie na przykład wpiszemy Skype odstęp Michał Kasperczak. Jeżeli coś takiego wpiszę, to nie zadzwoni do Michała na Skype'ie. Odpali się Skype i będzie chciał za pomocą Skype'a wykonać połączenie Skype out do Michała na jego telefon komórkowy. Tak to zadziała. Z moich obserwacji przynajmniej tak to wynika. Tak. Jeżeli mamy jakiś adres.
1: Przycisk. O, co to? Show with...
0: Large.
2: Przycisk.
0: To nie wiem.
1: Type.
0: Skype.
2: Skype for Business. Przycisk. Telegram. Przycisk. Twitter. Przycisk. Twitter. Przycisk. Zaznaczone. Video FaceTime. Skype. Przycisk.
1: O, a dlaczego mam to zaznaczone?
0: Bo to jest wideo, bo to jest wideo, czyli że użyj albo FaceTime, albo Skype. Bo to jest wideo. Masz zaznaczone przecież wideo.
1: Aha.
0: I to jest jakby w nawiasie. FaceTime, Skype. No możesz to wygasić w ogóle te akcje.
1: A jakbym teraz stuknął w ten WhatsApp, co by się stało?
0: Miałbyś do każdego możliwość przez WhatsAppa. Pojawiłaby się akcja, jeżeli by się dało. To do kontaktu na WhatsAppie.
1: O? Dobrze.
0: Tak, V-Cards, share notes, to jest myślę, że dość fajna sprawa.
1: Na
0: bo
1: końcu, to tam
0: tak,
1: gdzieś w tych advanced.
0: Tak, ale to skoro już to gdzieś tam zahaczyłeś o to, to muszę powiedzieć, że to jest dość fajne, bo można wizytówką się podzielić, ale niekoniecznie notatkami z tej wizytówki. No bo dajmy na to,
1: tak.
0: Mamy na przykład notatkę o naszym współpracowniku, tak? I mamy notatkę Straszna Maruda. I teraz dajmy na to, udostępniamy taką wizytówkę jakiemuś naszemu kontrahentowi. No to przecież tak z takiej logiki biznesowej wychodziłoby na to, że może niekoniecznie chcemy, żeby nasz kontrahent wiedział, że nasz współpracownik to jest Straszna Maruda. No więc możemy sobie to odznaczyć i informacja o tym, że ktoś jest straszną marudą, nie pojawi się w notatkach. Dopiero się ten nasz kontrahent o tym dowie, jak będzie miał do czynienia z tym kimś. To jest akurat dobre.
1: Quick actions, keyboard actions, oglądałeś to?
0: Nie, keyboard actions nie oglądałem, szczerze mówiąc, bo nie mam klawiatury.
1: Klawiatury.
0: Podpiętej przynajmniej.
1: I tutaj, ale to chyba dotyczy klawiatury, też pamiętam, to dotyczy bodajże klawiatury takiej wirtualnej, bo tu mamy coś takiego.
0: Czyli ta wirtualna klawiatura, te przyciski nad wirtualną klawiaturą.
1: Tak, tak.
0: Jasne.
1: Więc ja to jakby od początku... Może na iPadzie czy gdzieś by...
0: się przydało. Dobrze.
1: Aha, bo...
2: Przycisk. Zaznaczone. Settings.
1: A nie, jestem...
2: Przycisk. Advanced. Advions. Nagłówek. Advanced. Litera. Twitter.
0: No właśnie. I tu mamy...
1: Default browser.
0: Też ważną rzecz.
1: Tak. Wybór przeglądarki. Czyli w naszym wypadku pewnie no Safari albo Chrome po prostu.
0: No
1: tam jeszcze obsługuje Opera, różne inne. To, co jest możliwe wszystko. Edge. Compose Mail in Apple Mail albo Outlook, albo inny podobny. O to on tu mówi potem, co. Bo te akurat mam zainstalowane w systemie, ale
0: tak.
1: Nam program informuje, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy z czego skorzystać. No i na koniec supported apps nam wskazał inne aplikacje, które program obsługuje.
2: O.
1: Open Maps in.
0: Czyli właśnie
1: Apple Maps
0: te
1: albo Google Maps
0: Directions.
1: Aplikacja do Twittera, gdzie ewentualnie miałby otworzyć, no to Twitter. I przechodzimy do ostatniej zakładki Advanced. Show Parser
0: Suggestions.
1: Suggestions. Czyli właśnie to jest to,
0: te
1: co...
0: Te podpowiedzi.
1: To, co... Te podpowiedzi. No to chyba no lepiej to mieć włączone.
0: Lepiej,
1: tak.
0: Bo
1: one są dość inteligentne. Tak. Podejrzewam dla jeszcze tak w innych językach, no to jeszcze bardziej.
0: Ja za chwilę jeszcze coś tak, pokażę, jak źle. Sobie można w ogóle usprawnić pracę i przyspieszyć. Tak a propos tego i tych sugestii.
1: V-card share photo, czyli że zdjęcia, tak? W sensie
0: tak.
1: Zdjęcia do...
0: Też przydatne, bo na przykład jeżeli powiedzmy mamy jakieś zdjęcia przy wizytówkach do kontaktów, które komuś udostępniamy i są to zdjęcia, dajmy na to z naszej prywatnej kolekcji i może niekoniecznie... przynajmniej niektórymi byśmy się chcieli gdzieś dzielić na zewnątrz, to możemy sobie to wyłączyć po prostu i wtedy zdjęcia nie będą dodawane. Też fajna opcja. To są te notatki.
1: No, tak, to na wszelki wypadek włączę.
0: Masz kogoś wpisanego, że jest straszną marudą?
1: Nie, w ogóle nie mam wpisanego nikogo w notatkach.
0: Okej.
1: Okay. Export właśnie all contacts.
2: Przycisk.
1: I koniec. A export jeszcze zobaczymy. Aha, tu po prostu...
0: Standardowe menu udostępniania.
1: A nie, myślę, sprawdzałem, czy na końcu jeszcze są jakieś specjalne dodatkowe opcje, ale nie. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi
0: o aplikację. Tak. Natomiast ja chciałem jeszcze pokazać taki trik, za pomocą którego można sobie usprawnić różnego rodzaju edycje. Mianowicie nie musimy wpisywać całych imion, nazwisk i tak dalej. Bo załóżmy.
1: A to prawda.
0: Otwieram sobie CardHub teraz, tylko niech on się otworzy, łaskawie. Clear. Dobrze. I teraz... dlaczego on tak? Dobrze, to może recent i... O, tu jest to pole.
1: Ty tu miałeś EU, że ły...
0: Tak. Dobrze. I teraz na przykład... I teraz powiedzmy wpisuję sobie, skalibrujmy i wpisuję sobie na przykład Kaspercz daje spację. Źle wpisałem. To jeszcze raz. Spacja i dodaję na przykład twój tyflopodcastowy e-mail. I teraz wpisujemy work. I teraz no właśnie i mam już
1: o.
0: Właśnie, znalazł mi, nie musiałem wpisywać Michał Kasperczak, wpisałem tylko Kaspercz, bo mam jeszcze jednego człowieka, który ma nazwisko zaczynające się na Kasper, więc wpisałem Kaspercz i proszę bardzo, jest. Robię.
1: Co więcej, nie musiałeś szukać kontakt. W kontaktach, wchodzić do kontaktu,
0: dokładnie.
1: Wybierać edycji, dopiero szukać odpowiedniego pola.
0: Dokładnie. Wpisuję po prostu work, dodaję mi twój kolejny jakby ten taki służbowy adres mailowy i po prostu mam już następny wpisany w moim kontakcie dotyczącym Ciebie. Także to jest wygodne i naprawdę o ile te, na przykład no to menu, o którym wspominamy, to ustalanie, co ma być tam z jakim kontaktem, no mówię, no mnie to zupełnie nie przekonuje, do mnie to nie trafia, to jest za bardzo jak dla mnie rozbudowane i takie może tu skórka nie jest warta wyprawki, przeważnie, ale to aktualizowanie kontaktów to jest rzeczywiście i dodawanie nowych kontaktów jest rzeczywiście wygodne.
1: I usuwanie też,
0: bo ja pamiętam taką sytuację i to się podzielę z naszymi słuchaczami. Byłem sobie kiedyś, no jechałem sobie taksówką, ta była taka akurat jakaś mniejsza korporacja i kierowca wspomniał, że po prostu w razie czego, jeżeli będziemy chcieli tam kontakt z nim mieć, to poda bezpośredni numer telefonu, bo ten, który jest na stronie, to jest nie zawsze działający, nie zawsze aktywny, wygodniej w ten sposób z nim się kontaktować. No i ja siedzę już w tym samochodzie, tak naprawdę to trzeba by było wysiadać, a ja się męczę z dodaniem kontaktu, bo mi akurat w tym momencie VoiceOver postanowił nie dodać tego w polu tytułu, czy tam imię, na przykład tego tekstu. I ileś razy musiałem to dodawać, ileś razy musiałem to uzupełniać, w końcu to się zadziało i ten kontakt został dodany. Natomiast w tym przypadku, gdybym już miał CardHope, no to po prostu wpisałbym sobie, tak?
1: Dokładnie.
0: Wpisałbym sobie jakąś tam nazwę tej korporacji taksówkarskiej, dodałbym numer telefonu i sprawa załatwiona i zrobiłbym to zdecydowanie szybciej i wygodniej.
1: Wiadomo, że to można niby zrobić w jakiejkolwiek innym, nie wiem, drawcu, notatce czy w mailu, wpisać numer telefonu i potem się tym zająć, ale wiadomo, że jak masz tyle aplikacji, to chcesz to od razu zrobić porządnie, tak?
0: Dokładnie,
1: to
0: i chcesz to zrobić przede wszystkim szybko, żeby nie marnować swojego
1: i
0: czasu
1: dobrze,
0: i czasu kogoś.
1: Oczywiście.
0: No, więc no, to taka refleksja, dlatego no, jak sobie przypomniałem tę sytuację, no, to stwierdziłem, że tak, to jest aplikacja, którą warto mieć i którą,
1: warto mieć.
0: Tak, i którą rzeczywiście przydałoby się zakupić. Ona jest płatna, tak jak wspomnieliśmy, 19 zł mniej więcej kosztuje, ale chyba
1: Myślę, że warto, bo ona to taka firma rozwojowa, programy zawsze jakby mają dobrą opinię, więc to nam się gdzieś tam na pewno zaprocentuje, bo rzeczywiście dodaje do systemu pewne rzeczy, których tam w systemie tak prosto nie było gdzieś tam w interfejsie.
0: A być może nasi słuchacze, którzy mają uporządkowane jeszcze lepiej kontakty niż my, to jeszcze więcej zyskają.
1: No i też to, jeżeli ktoś używa bardzo dużo Siri po angielsku, to dyktowanie też po angielsku gdzieś tam, jeżeli ktoś używa, to w ogóle będzie mógł jeszcze więcej osiągnąć, bo właściwie przez Siri dyktować, aplikacja znajdzie to, co trzeba, potem dodajesz albo nie dodajesz, to też tak można.
0: Dokładnie. Także polecamy aplikację CardHope. I on się pisze, tak?
1: Tak.
0: 19 zł mniej więcej. Tyle kosztuje w sklepie App Store. No i czy coś jeszcze, Michale, chciałbyś dodać a propos?
1: Nie.
0: No to ja również nie mam nic więcej do powiedzenia. Co najwyżej możemy się z naszymi słuchaczami pożegnać. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem miałem przyjemność dla Was prowadzić dziś tę audycję na temat aplikacji CardHope. Michale, raz jeszcze dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: I cóż, kłaniam się nisko, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. Dzisiaj znów z tematem rozrywkowym, ale myślę tematem, na który kilka osób czekało, ale też tematem, który wydaje mi się może zainteresować osoby, które normalnie nie interesują się grami, ale z drugiej strony są ciekawe tym, co się akurat w świecie gier dzieje. Bo dziś porozmawiamy o grze, o której wspominaliśmy kilka razy podczas Tyflo przeglądów, ale nie tylko, bo to jest gra, informacje o której dostępności zrobiły furorę nawet w takich standardowych mediach, jakichś portalach, które zajmują się tematyką związaną z grami. Gra, która już zaczęła nam się dziś odzywać, mimo to, że o to ją nie prosiłem i nawet pozmieniałem opcję tak, żeby rozmawiała z nami coraz jak najmniej, ale czasami będzie się nam odzywała więcej może niż byśmy tego chcieli, no ale niestety tak to już jest z współczesnymi grami. Mianowicie mówimy tutaj o grze wyścigowej Forza Motorsport. Forza Motorsport to jest seria, która na rynku istnieje już ponad 20 lat. Jeśli interesowały Was gry wideo albo jakkolwiek mieliście kontakt z komputerami czy konsolami, to może słyszeliście o innych seriach związanych z wyścigami, na przykład serii Need for Speed, co akurat były wyścigi uliczne, czy na przykład serii Gran Turismo, która jest popularna na konsolach Sony PlayStation. No, seria Forza Motorsport to poniekąd właśnie największy konkurent Gran Turismo, ale na konsolę konkurencyjną, a mianowicie konsolę Xbox oraz komputery PC. Zresztą ja właśnie będę na komputerze tą grę pokazywał. No właśnie, pierwsze wydanie tej gry miało miejsce w roku chyba 2005 albo 2004 na pierwszą konsolę Xbox, no i od tego czasu bardzo dużo pojawiło się części w tej głównej serii Forza Motorsport. Konkretnie pojawiło się ich 8. Pierwsze 7 właśnie były ponumerowane w ten sposób. Siódma edycja Forcy to był rok 2017, więc gra już pojawiła się kilka lat temu. Po czym firma postanowiła zrobić, przynajmniej pod względem marketingowym, taki reboot i zacząć od pierwszej części. Więc po części Forza Motorsport 7, kolejna część dostała nazwę po prostu Forza Motorsport, mimo to, że to jest kolejna część tej serii. I co nam ta gra oferuje? No to jest gra, która ma za zadanie jak najbardziej wiarygodne zasymulowanie tego, jak to jest ścigać się samochodami wyścigowymi, ale nie tylko, bo mamy tutaj też takie typowe samochody po prostu osobowe, pasażerskie. No jak to jest takimi samochodami się ścigać na prawdziwych, licencjonowanych torach wyścigowych. To są takie znane tory jak francuski Le Mans na przykład, niemiecki Nürburgring, amerykańskie tory na przykład na Indianapolis. Jeśli nawet może nie kojarzycie tych nazw, no to są tory takie, na których na przykład odbywały się różne wyścigi NASCAR, różne wyścigi Formuły 1, takie tory, po których na przykład Robert Kubica jeździł, czy Michael Schumacher, więc osoby, które nawet jeśli nie interesowaliście się samochodami i wyścigami, na pewno o nich słyszeliście. A jeśli chodzi o dostępne samochody, no to jest ich już ponad 500 w tym momencie od wielu znanych firm. To są samochody pod takich właśnie pasażerskich, jakieś Hondy Civic, jakieś Renault, Citroeny, tego typu rzeczy, po takie luksusowe Mercedesy, wyścigowe Ferrari, McLareny, Lamborghini, no i inne marki, które znamy głównie z właśnie takich luksusowych, szybkich samochodów sportowych. I co najważniejsze dla nas, i dlatego właśnie nagrywam ten podcast, gra ta jest dla nas w pełni dostępna. Bo od ostatnich kilku części Forzy jej deweloperzy stopniowo dodawali różne funkcje dostępności, które pozwalały na łatwiejsze sterowanie samochodu, do tego wręcz nawet można powiedzieć, że w późniejszych edycjach ten samochód mógł sterować się sam. Nawet pojawiło się jakieś proste udźwiękowienie, natomiast to udźwiękowienie nie czytało wszystkich ekranów w grze. Ale do najnowszej wersji postanowili znaleźć sposób, żeby stworzyć dostępność w tej grze tak, aby osoba całkowicie niewidoma była w stanie sama poprowadzić samochód bez tych funkcji, które za nas skręcają. Do pomocy, żeby to zrobić, zatrudnili pana Brandona Cole'a, którego możecie znać, bo to osoba, która m.in. dała nam inne dostępne gry, takie jak serię The Last of Us, to jest chyba najbardziej znana seria, nad którą on pracował. No i trzeba powiedzieć, że to im się udało, bo gra posiada cały wachlarz funkcji dostępności, w tym audiodeskrypcję, pełne udźwiękowienie i wachlarz dodatkowych sygnałów dźwiękowych, które informują nas o tym, gdzie jest samochód i w którą stronę musimy jechać. Natomiast przez to, że ta gra bardzo realistycznie odwzorowuje każdy element tego samochodu, jego wagę, jaki on posiada silnik, jego zwrotność, sterowność, po jakiej nawierzchni jedziemy, jakie mamy koła, jaka jest pogoda akurat w tym momencie, no to nauczenie się prowadzenia tego samochodu, jeśli jesteście przyzwyczajeni do gier audio, gier wyścigowych, takich jak na przykład Top Speed, może wam zająć trochę czasu. Ja w tym podcaście postaram się wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda w jak najbardziej prosty sposób, natomiast mogę już w tym momencie powiedzieć, że to jest gra, której nauczenie się zajmie nam dużo czasu. I to, jak każdy samochód się zachowuje na różnych trasach tak naprawdę i z różnymi modyfikacjami, jakie możemy do tych samochodów wprowadzać, no trochę nam czasu to zajmie. Natomiast kiedy już wyczujemy, jak te wszystkie samochody się prowadzą, no to naprawdę Forza może nam sprawić bardzo dużo frajdy. Ja w tym podcaście postaram się to wszystko właśnie wytłumaczyć, rozpoczynając od przejścia się po menu dostępności, wytłumaczenia właśnie tych wszystkich funkcji asystujących, trochę pokazanie wam podstawy, jak prowadzi się samochody w tej grze, a na koniec pokażę wam kilka wyścigów w różnych trybach, które oferuje gra, w taki sposób, żeby pokazać wam jak najszerszy wachlarz dostępnych samochodów. Więc zaczniemy sobie takich wolniejszych aut osobowych, żeby właśnie pokazać, jak się prowadzi te auta, jak się tego łatwo nauczyć, a skończymy prowadząc jakieś szybkie wyścigówki, które potrafią rozpędzić się nawet do 300 km na godzinę. A więc zapraszam was do nadchodzącej audycji. Zacznijmy od tego, skąd grę można pobrać i zakupić. Można to zrobić na kilka sposobów. Gra jest dostępna zarówno na konsole Xbox Series S oraz X, a także na komputery zarówno na platformie Steam oraz w sklepie Microsoft. I to nie jedyne sposoby poniekąd, dlatego że jeśli kupimy grę normalnie w ten sposób, no musimy za nią trochę zapłacić. Takie gry duże, masowe, no kosztują ponad 300 zł w tym momencie i podstawowa edycja tej gry tyle kosztuje. Mamy jeszcze do dyspozycji dwie rozszerzone edycje, które dają nam przepustkę VIP tak zwaną, która pozwoli nam zdobywać pieniądze w trybie kariery szybciej, a pieniądze znów pozwalają nam kupować oraz ulepszać samochody, oraz tak zwaną przepustkę Car Pass, która doda nam jeszcze dodatkowe 30 samochodów do samej gry. Grę możemy właśnie zakupić zarówno ze sklepu Steam lub ze sklepu Microsoft, jak kto woli. Natomiast to nie jedyny sposób, w jaki możemy w tą grę sobie pograć. Ponieważ gra została opublikowana przez studio Microsoft, jest też dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Ten abonament pozwala nam na granie w wiele gier na właśnie konsole Xbox oraz komputery PC, w ramach jednego abonamentu i to może być fajny sposób na sprawdzenie, czy ta gra nam w ogóle pasuje oraz może nam pozwolić na zagranie w nią, nawet jeśli nie mamy konsoli Xbox, a nasz komputer jest za słaby. Bo gra ma dosyć duże wymagania sprzętowe. Jeśli chodzi o procesor, no to tutaj jest sugerowany przynajmniej procesor i5 8 generacji, 16 GB RAM-u, karta minimalnie graficzna GeForce 1050, czy 1050, jak to woli czytać, i około 120 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Ja mam komputer, który nie do końca spełnia te wymagania, bo mam dysk talerzowy, a nie dysk SSD, jak tutaj proponuje producent. Mam procesor mocny, bo Intel i7-6700, który no, ma w tym momencie ponad 9 lat, natomiast jest porównywalnie mocny do tych procesorów i5, o których mówi producent, oraz kartę graficzną Nvidia 960, więc tutaj też karta graficzna, która ma około 9 lat. No i przy starcie gry dostaję komunikat, że gra może mi się nie uruchomić, ponieważ mam za stary procesor i na tym ekranie mam dwa przyciski, kontynuuj oraz ignoruj. Natomiast kiedy nacisnę ignoruj, no gra ładuje się dosyć długo, ale wszystko jak najbardziej działa. Pozmniejszałem ustawienia graficzne na najniższe opcje i bez większego problemu wyciągam 30 klatek na sekundę. Pewnie gra nie wygląda najładniej, natomiast dla nas najważniejszy jest dźwięk, a brzmi fantastycznie. Zresztą właśnie będziecie w stanie to usłyszeć, no bo nagrywam ten podcast właśnie na tym komputerze, który te parametry posiada. Więc warto sobie tą grę ściągnąć właśnie w ramach tego abonamentu, jeśli go sobie wykupicie. On jest dostępny w tak naprawdę dwóch wariantach. Pierwszy wariant pozwala nam grać na jednej platformie, albo na Xboxie, albo na komputerze za 40 zł, ale mamy też wariant Ultimate za około 60 zł i ten wariant, oprócz tego, że pozwala nam grać na obu platformach, daje nam jeszcze dostęp do grania w chmurze. Grać w chmurze możemy z poziomu praktycznie jakiejkolwiek przeglądarki internetowej i właśnie z poziomu przeglądarki możemy sobie grać w Forze przez internet. Obraz po prostu jest do nas streamowany z internetu. Wszystkie funkcje dostępności w ten sposób też jak najbardziej działają. Natomiast wiadomo, wadą tego rozwiązania jest to, że no po pierwsze musimy mieć dosyć mocne połączenie z internetem, no i mamy opóźnienia. Da się z tymi opóźnieniami grać, natomiast wiadomo, zawsze lepiej się gra na fizycznym sprzęcie, ale znam wiele osób, które gra właśnie tylko w ten sposób i to też jest jak najbardziej dobre rozwiązanie, więc nawet jeśli nie macie na tyle mocnego sprzętu, a nawet może chcielibyście pograć na smartfonie z podłączonym padem do gier, jak tak najbardziej da się to w ten sposób zrobić. Naszą rozmowę warto zacząć od tego, co się stanie, kiedy otworzymy grę po raz pierwszy. Zanim ją w ogóle otworzymy, no to zależnie od tego, na jakiej platformie gramy, musimy sobie ustawić opcję, żeby gry do nas przemówiły. Jeśli gracie na konsoli Xbox, no to znajdziecie to w ustawieniach dostępności konsoli. Jeśli macie włączonego narratora, no to nie powinno być problemu, żeby odpowiednie opcje do tego znaleźć. Na komputerze w menu Start otwieramy tak zwany pasek Xbox Game Bar i tam przechodzimy do ustawień. Właśnie w tych ustawieniach znajdziemy sekcję dostępności i tutaj znów musimy przejść do odpowiedniej opcji, zaznaczyć pole wyboru, żeby gry do nas przemówiły. Natomiast jeśli chodzi o granie w chmurze, w usłudze Xbox Game Pass, no to tam również po prostu otwieramy nasz profil, przechodzimy do sekcji ustawień i tam odpowiednie pole wyboru też znajdziemy, żeby tego narratora włączyć. Kiedy już to zrobimy, możemy sobie tą grę uruchomić. Jeśli mamy za słaby sprzęt, no to wyświetli nam się takie okienko, o którym właśnie wspominałem, które może nas ostrzec, że no może być różnie z kompatybilnością na naszym komputerze akurat, natomiast tam znajdziemy też przycisk ignoruj i bez większego problemu możemy go nacisnąć, no i próbować grę w ten sposób uruchomić. Przy pierwszym starcie, i to jest niestety coś, czego nie mogę pokazać, bo stan gry zapisuje się w chmurze, a nie da się tego stanu w żaden sposób usunąć, a szkoda, bo no to może być dosyć istotna kwestia, zostaniemy poproszeni o skonfigurowanie wszystkich funkcji dostępności. No to w tym miejscu właściwie będziemy mogli sobie włączyć narratora, to już będzie już wszystko dla nas udźwiękowione, ustawić prędkość, włączyć sobie kilka funkcji asystujących i tutaj zarówno mówię o rzeczach, o funkcjach, które pozwolą nam, żeby samochód w grze prowadził się sam oraz o asystach dla niewidomych, które nam będą odpowiednie dźwięki włączać. Jeśli gramy na komputerze, to też zostaniemy zapytani o opcje graficzne. No i tutaj też możemy sobie wykonać test i odpowiednio wszystkie ustawienia skonfigurować. No i na koniec możemy też przejść do pełnej sekcji ustawień, bo na początku będziemy mieli takie dwie uproszczone zakładki wyświetlone, ale możemy od razu też wejść do pełnego ekranu ustawień, gdzie tych zakładek jest 10. Ja zaraz zresztą do tych ustawień przejdę, żeby Wam wszystko omówić. Kiedy to wszystko zrobimy? No to na początku deweloperzy postanowili pochwalić się tym, jak ładnie ta gra wygląda. Zrobili to w taki sposób, że musimy pokonać kilka okrążeń, to są konkretnie dwa okrążenia na dwóch różnych torach, używając dwóch dosyć szybkich, mocnych samochodów wyścigowych. I to jest zrobione po to, żeby nam pokazać, jak ładnie po prostu ta gra wygląda. Jeśli nigdy nie graliśmy w Fordze, to na początku zadanie będzie utrudnione. Prawdopodobnie po prostu będziemy jechać wszędzie, tylko nie po torze. Poobijamy nasz samochód. Ja właśnie tak swoją przygodę zacząłem. I można to w ten sposób przejść. Tutaj można już próbować ten samochód prowadzić. To też ma jakiś swój element frajdy. Albo możemy sobie po prostu wejść do ustawień, albo przed tym, jak wejdziemy do tych opcji, przejść na tą zakładkę asysty i tam powłączać wszystkie opcje jak leci. To spowoduje, że samochód będzie nam się prowadził dosłownie sam, że gra nam po prostu to przejdzie za nas. Ale to może być warto do zrobienia, żeby właśnie spokojnie te dwa okrążenia pokonać. Kiedy to zrobimy, no to gra automatycznie rozpocznie nam pierwszą misję w trybie kariery. To jest dobry moment, w którym warto zanim rozpoczniemy przygodę z tym trybem kariery, warto sobie z niego wyjść, bo już w tym momencie będziemy mogli się wycofać do menu głównego i tam najpierw spróbować sobie poćwiczyć samemu, bez innych samochodów na torze, w trybie jazdy dowolnej, no i wyczuć, jak się samochody w tej grze prowadzą i dopiero wtedy rozpocząć swoją przygodę z karierą. I właśnie my od tego zaczniemy, ale zanim to wszystko, no to rozejrzymy się po ustawieniach. Ja już sobie grę otworzyłem wcześniej, przez to, że ona na moim komputerze uruchamia się dosyć długo. Przy starcie będziemy informowani o tym, co się dzieje, będzie nam lecieć muzyczka, gra nam najpierw powie, że się loguje, sprawdza, czy są aktualizacje, pobiera najnowsze dane o naszym profilu, no i w końcu przejdziemy do ekranu tytułowego. Ekran tytułowy będzie miał dwa przyciski dla nas, będziemy mogli albo po prostu przejść do menu głównego, naciskając Enter lub przycisk A na padzie, lub przycisk X na padzie lub F na klawiaturze, żeby przejść do ustawień, w tym ustawień dostępności. Ja już ten ekran tytułowy przeszłem i ściszyłem na chwilę muzykę, żeby tutaj spokojnie wszystkie funkcje wytłumaczyć. No natomiast przez to jestem już w menu głównym. O menu głównym powiem więcej za chwilę, natomiast sobie zejdziemy do ekranu ustawień i na początek omówimy wszystkie dostępne funkcje.
5: Nowość, 1 z 8, wyścig, 2 z 8, samochody, 3 z 8.
4: Mam podłączony kontroler w tym momencie. Gorąco polecam grać w Fordze na kontrolerze, a nie na klawiaturze. Dlatego, że mamy kilka rzeczy, które warto wykonywać dosyć precyzyjnie, no to są właśnie zakręty, ale nie tylko, bo również gaz i hamulec, który mamy pod spustami na kontrolerze i mamy też informacje, które kontroler nam może dawać w postaci wibracji, no to są rzeczy, których po prostu na klawiaturze nie mamy, a bardzo nam mogą rozgrywkę ułatwić.
5: Samo, kierowca, media, sklep, ustawienia, 7 z 8.
4: Przechodzimy sobie do ustawień.
5: Ustawienia, asysty, 1 z 12, asysty kierowania, wstępne konfiguracje globalne asyst, 1 z 13, niestandardowe, 7 z 7, automatycznie dostosowuje poniższe ułatwienia kierowania, by zapewnić Ci doświadczenie gry odpowiadające preferowanemu poziomowi trudności. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij.
4: No i jak słyszeliście, mamy tutaj 12 zakładek, to już gra nam też powiedziała, jakie przyciski służą do czego, czyli bumpery to są te przyciski nad spustami, pozwalają nam przełączać się pomiędzy tymi zakładkami. No mamy tutaj w niektórych sytuacjach troszeczkę dziwnie czytane znaki polskie, natomiast na szczęście w większości przypadków one są czytane prawidłowo i trafiamy najpierw na pierwszą zakładkę, czyli asysty. Asysty to są funkcje, które pomagają nam z prowadzeniem samochodu w różny sposób. Mamy tutaj kilka presetów. Ja w tym momencie mam ustawiony preset niestandardowy, bo tutaj różne rzeczy zmieniałem. Tutaj mamy też kilka takich predefiniowanych konfiguracji tych ustawień.
5: Minimalne asysty 6, lekkie asysty 5, zrównoważone asysty 4 z 6, umiarkowane asysty 3 z 6.
4: Jak widać, też ta opcja niestandardowa nam właśnie zniknęła, dlatego że po prostu przełączyłem się.
5: Ciężkie asysty 2 z 6.
4: Na
5: maksymalny poziom asyst 1 z 6.
4: Na wszystkie funkcje. Ja na ten moment włączę sobie tryb maksymalnych asyst, dlatego że będę chciał Wam pokazać, jak będzie się zachowywała gra. Chociaż nie, to zrobimy na końcu, więc sobie wrócimy na maksymalny poziom i sobie wszystkie funkcje stopniowo będziemy ustawiać.
5: Sugerowana linia 2 z 13, pełna, 1 z 3.
4: Linia prowadząca, to jest kwestia wizualna.
5: Lewy nawias kwadratowy, poprzednia grupa, prawy nawias kwadratowy, nasta znak towarowy, PNA grupa, R przywraca do LNI, escape, zamknij.
4: No niestety grana będzie tutaj dosyć dużo mówić, bo każda opcja jest opatrzona dosyć szczegółowym opisem. Jeśli chodzi o tą pierwszą opcję dotyczącą linii prowadzącej, to jest stricte kwestia wizualna. Natomiast my też z tej linii będziemy korzystać, ale ona będzie nam przedstawiona dźwiękiem. Ale też, jak tutaj widać, osoby widzące też są prowadzone. Jak najlepiej każdy zakręt podczas gry brać i właśnie używają tej linii i te opcje decydują, czy ta linia ma być w ogóle widoczna.
5: Hamowanie 3 z 13, pełne wspomaganie 1 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Pełne wspomaganie. Podczas zbliżania się do zakrętu system automatycznie hamuje tak, aby pokonać zakręt. Co więcej, system hamuje również w pewnych okolicznościach, aby uniknąć wjechania w tył innego samochodu. Uwaga, może to utrudnić wyprzedzanie innych samochodów. Częściowe wspomaganie. Podczas zbliżania się do zakrętu system automatycznie hamuje tak, aby pokonać zakręt. ABSWL. System stosuje hamowanie pulsacyjne, aby uniknąć zablokowania się kół. ABSWL. Pełna kontrola kierowcy nad siłą hamowania. Jeśli hamowanie będzie zbyt mocne, koła się zablokują. Pełne opanowanie techniki hamowania umożliwia szybszą jazdę. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij.
4: Czy gra ma za nas hamować? Jeśli mamy tą opcję ustawioną na pełnym, no to gra właściwie będzie obsługiwać hamulec całkowicie za nas. W opcji częściowej będzie nam po prostu hamować, jeśli będziemy zbliżać się do zakrętu. Kiedy nauczymy się dobrze grać, to warto sobie tą opcję ustawić albo na, najczęściej najlepiej ją ustawić na tryb
5: ABS
4: włączony. To spowoduje, że nad hamowaniem i nad siłą hamowania generalnie decydujemy my. Natomiast jeśli my byśmy hamowali za mocno, powodując, że koła nam się zablokowały, a co za tym idzie, byśmy wpadali w poślizg, no to tak jak w prawdziwych samochodach włączy nam się system ABS, który na chwilę będzie te hamulce puszczał, tak abyśmy po prostu hamowali jak najwydajniej. I to jest generalnie opcja, której najczęściej warto będzie dla nas używać, no chyba, że będziecie chcieli uczyć się na przykład driftować i tego wykonywać tego typu rzeczy. No to wtedy warto sobie to ustawić inaczej.
5: Gaz 4 z 13, bez asysty 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Wspomaganie. Gdy nie trzeba zwalniać przed zakrętem, system automatycznie przyspiesza, dzięki czemu nie trzeba stale naciskać na gaz, co zmniejsza z asystą 1 z 2.
4: Analogicznie, czy gra ma za nas dodawać gazu i hamować? Albo może to robić...
5: Bez asysty 2 z 2.
4: Albo nie. Ustawimy sobie opcję bez asysty.
5: Sterowanie 5 z 13, pełna asysta 1 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Pełna asysta. Kierowanie z pełną asystą w znaczny sposób pomaga prowadzić samochód, ułatwiając pozostawanie blisko sugerowanej linii. Należy pamiętać, że nie daje to żadnego efektu w przypadku korzystania z urządzenia wejściowego ze sprzężeniem zwrotnym. Częściowa asysta. Kierowanie z częściową asystą w pewnym stopniu pomaga prowadzić samochód, lecz jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Należy pamiętać, że nie daje to żadnego efektu w przypadku korzystania z urządzenia wejściowego ze sprzężeniem zwrotnym. Normalny. W trybie normalnym kierowca ma pełną kontrolę nad kierowaniem, ale niektóre elementy fizyki są złagodzone, aby ułatwić prowadzenie. Symulacja. Tryb symulacji nie łagodzi fizyki ani nie pomaga w kierowaniu, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia i znacznie przyspieszając przeciwskręt. Uwaga, granie w tym trybie przy pomocy kontrolera jest trudniejsze i zalecane dla zaawansowanych kierowców.
4: Czyli po polsku, jeśli mamy tą opcję ustawioną na pełną asystę, gra będzie skręcać całkowicie za nas i to może być dobry sposób, jeśli zaczynamy. Chcemy najpierw po prostu, nie wiem, nauczyć się gazować albo zobaczyć, jak najlepiej brać zakręty, no to zostawiamy tą opcję na pełną asystę. Jeśli równocześnie powłączamy sobie wszystkie inne opcje, takie jak właśnie gaz i hamowanie, no to samochód dosłownie będzie prowadził się za nas. To może być jakimś sposobem na przechodzenie trybu kariery, jeśli na przykład byśmy chcieli coś odblokować albo nie mamy czasu. Albo tak jak wspominałem na początku, przejść te pierwsze dwa okrążenia demonstracyjne przy pierwszym uruchomieniu gry. Natomiast opcje pozostałe.
5: Częściowa asysta 2 z 4.
4: Częściowa asysta jest, myślę, bardzo fajną opcją, kiedy dopiero zaczynamy. Ja też zresztą najczęściej jeżdżę właśnie w tym trybie. Tutaj generalnie skręcamy my. Natomiast gra nam będzie pomagać w sytuacji, kiedy byśmy na przykład skręcali za mocno. Mamy jakiś lekki zakręt, ale mamy na tyle miejsca na to, że przesuwamy drążek na przykład w pełni w lewo lub w prawo, żeby wejść zakręt. Jest duże prawdopodobieństwo, że na początku będziemy skręcać za mocno, a co za tym idzie, możemy po prostu nawet obrócić samochód o 180 stopni. I to jest generalnie to, w czym nam gra w tym trybie częściowej asysty będzie pomagała. Jeśli byśmy skręcali za mocno, no to ona nasze zakręty załagodzi, ale to jest generalnie jedyne, co ta opcja robi. Jeśli nie będziemy skręcać, no to gra nam nie pomoże i po prostu zjedziemy z toru wpadniemy w jakąś kolizję albo po prostu zakopiemy się w jakimś wirze, czy co akurat by tam było na torze. Czyli tutaj pomaga nam, gdybyśmy skręcali za mocno, ale jeśli chodzi o branie odpowiednio zakrętów z odpowiednią prędkością, no to nad tym wszystkim decydujemy cały czas my. Tryb normalnej symulacji. W trybie normalnym gra nam już nie pomaga, natomiast gdzieś delikatnie złagodza to, jak nasz drążek na kontrolerze wpływa na koła. A w trybie symulacji żadnych opcji nie ma. Tutaj była jakaś mowa o urządzeniach ze sprzężeniem zwrotnym. Tu chodzi o kierownicę, więc tutaj jeśli byście chcieli sobie pograć w Fordze z kierownicą, no to automatycznie te wszystkie funkcje asystujące są wyłączone, dlatego że kierownica ma swoje efekty, gdzie ona może nam sama delikatnie gdzieś wibrować, obracać się, żeby pokazać nam, jak się zachowują prawdziwe samochody. Z kierownicą, z tego co wiem, gra się zdecydowanie inaczej. To jest przeżycie. Zdecydowanie tak się gra trudniej, zwłaszcza osobom niewidomym. Natomiast da się jak najbardziej grać z kierownicą, jeśli jesteśmy osobą niewidomą. Znam osoby, które tak robią. No ale jeśli na to się zdecydujemy, no to warto właśnie mieć na uwadze, że wtedy nie mamy żadnych funkcji asystujących i po prostu no, musimy potrafić w miarę dobrze samochody w tej grze prowadzić.
5: Zezwalaj na sterowanie ręczne przy zjeździe do boksu. 6 z 13, był 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas korzystania z pełni lub częściowo wspomaganego kierowania, zmniejsz siłę wspomagania kierowania w pobliżu zjazdu do boksu. WL. Umożliwia poprowadzenie samochodu bezpośrednio do boksu nawet podczas korzystania ze wspomagania kierowania. Automatycznie. Opcje te można aktywować tylko w zawodach z obowiązkowymi zjazdami do boksu lub włączoną opcją zużycie paliwa i opon. WY. Aby przezwyciężyć wspomaganie kierowania podczas zjazdu do boksu, konieczne będzie użycie przycisku asysta zjazdu do boksu.
4: Jeśli jesteśmy osobami niewidomymi, no to warto tą opcję zostawić na wyłączone, no bo do boksu generalnie właśnie będziemy zjeżdżać naciskając odpowiedni przycisk, jeśli chcemy do boksu zjechać, no i wtedy, kiedy będziemy w odpowiednim miejscu na torze, no to po prostu gra nam automatycznie do tego boksu zjedzie. Jak ktoś grał w grę Rail Racer, gdzie mieliśmy pit stopy, to tam działało bardzo analogicznie. Naciskaliśmy przycisk, kiedy chcieliśmy wziąć pit stop, no i gra nam po prostu automatycznie do tego pit stopu wjeżdżała.
5: Kontrola trakcji, 7 z 13, WL, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL. System kontroli trakcji próbuje zapobiec utracie przyczepności kół poprzez korygujące hamowanie i redukowanie mocy w momencie wykrycia nadmiernego buksowania koła. Sport. Ten tryb pozwala na odrobinę więcej poślizgu przed zastosowaniem hamowania korygującego. WY. Wyłącz system kontroli trakcji.
4: Kontrola trakcji, to tutaj mamy do czynienia z kolejnymi elementami fizyki w tej grze, no bo samochody mają dosyć silne silniki, które obracają nam koła. Jeśli mamy samochód sportowy z bardzo silnym silnikiem, zwłaszcza jeśli na torze jest ślisko, na przykład pada deszcz, a my powiedzmy stoimy w miejscu i za szybko dodamy za dużo gazu, no to może być taka sytuacja, że zamiast przyspieszać, no to po prostu koła nam będą, jak tutaj to gra napisała, boksować. Czyli po prostu będą się obracać w miejscu, będą piszczeć, ale tak naprawdę nasz samochód nie będzie przyspieszał, a będzie wpadał w poślizg. Na pewno wiele razy słyszeliście to, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy na przykład był jakiś śnieg, akurat w tej grze nie ma śniegu, ale słyszeliście, jak czasami samochód gdzieś próbuje jechać, kierowca daje gazu, ale wtedy słychać, że opony piszczą, coś tam zgrzyta, ale zanim ten samochód faktycznie zacznie jechać, to mija kilka sekund. Kontrola trakcji po prostu zmniejsza nam siłę mocy silnika, jeśli tak do takiej sytuacji dochodzi. I to sobie warto zostawić włączone, ewentualnie ustawić na trybie sport, jeśli już znamy swój samochód i generalnie gdzieś wiemy, czego się spodziewać w przypadku kontroli trakcji i umiemy umiejętnie mocą naszego silnika, ilością gazu, które dodajemy, sterować. Tutaj kolejny powód, dla którego warto grać na kontrolerze, a nie na klawiaturze.
5: Kontrola stabilności, 8 z 13, WL, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL. System zarządzania stabilnością stara się zapobiec poślizgowi samochodu w trudnych warunkach pokonywania zakrętów. Początek nadsterowności powoduje, że system zarządzania stabilnością nakłada siłę hamowania do poszczególnych kół. Sport. Ten tryb pozwala na nieco większy poślizg przed zastosowaniem hamowania korygującego do poszczególnych kół. WY. Wyłącz całą kontrolę stabilności.
4: I tutaj podobna sytuacja, natomiast w tym przypadku podczas brania zakrętu. No bo tutaj znów, jeśli byśmy wzięli jakiś zakręt za ostro z jakiegoś powodu i wpadli w poślizg, no tutaj gra nam może automatycznie pomóc umiejętnie włączyć hamulce dla poszczególnych kół, żeby to zrobić. Warto sobie tą opcję zostawić włączoną, zwłaszcza kiedy zaczynamy.
5: Zmiana biegów, 9 z 13, automatyczna, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według...
4: No właśnie, czy chcemy grać z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów? Jeśli chodzi o skrzynię ręczną, no to mamy nawet dwa tryby.
5: Manualna, 2 z 3.
4: Skrzynia manualna, gdzie po prostu mamy odpowiednie przyciski, żeby bieg zwiększyć i zmniejszyć.
5: Ręczna ze sprzęgłem, 3 z 3.
4: I manualna ze sprzęgłem, która działa podobnie, ale oprócz tego, że musimy zmieniać biegi, to mamy jeszcze jeden przycisk, który musimy nacisnąć, no, który po prostu służy jak sprzęgło. Jeśli chodzi o to, jaką skrzynię zastosować, w skrzynie ręcznej łatwiej nam odpowiednio sterować prędkością, natomiast jeśli zaczynamy grę, no to można spokojnie też grać ze skrzynią automatyczną. Natomiast na potrzeby podcastu ja będę tutaj stosować też skrzynię ręczną, żeby wam parę rzeczy pokazać.
5: Automat. Dodatkowe asysty. Asysta zjazdu do boksu. Resetowanie na tor. 10 z 13. Kontekstowe. 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście. Kontekstowe. 1 z 2.
4: Tutaj chodzi o to, że przycisk, który pozwala nam wjechać do boksu oraz może nas postawić z powrotem na tor, przynajmniej w grze jednoosobowej w trybie kariery, to jest jeden przycisk. I możemy zdecydować, czy jego funkcja powinna zmieniać się po prostu automatycznie na podstawie kontekstu. Jeśli gra widzi, że spadliśmy z toru i naciskamy ten przycisk, no to wie, żeby nas wrzucić z powrotem na tor. W przeciwnym wypadku jedziemy do boksu lub...
5: Zależne od czasu działania, 2 z 2.
4: Zależne od czasu działania, gdzie do resetu ten przycisk musimy przytrzymać, a jego krótkie naciśnięcie zawsze przełącza, czy chcemy zjechać do boksu, czy nie.
5: Czas przytrzymania przycisku 11 z 13, 50. Ustaw, jak długo musi być przytrzymany przycisk wrażliwy na czas, aby system uznał go za przytrzymany.
4: No i czyli tutaj związane z tą opcją, którą mieliśmy powyżej.
5: Ograniczenia toru 12 z 13, był 1 z 3, wybierz, kiedy mają być wyświetlane limity toru.
4: I podobnie jak mamy wizualnie wyświetloną
5: wstążki, określane według był 1 z 3.
4: Linię prowadzącą, jak najlepiej brać zakręty, podobnie mogą być wyświetlane granice toru. To jest kolejna rzecz stricte wizualna, o której my jesteśmy informowani dźwiękami.
5: Styl ograniczeń toru 13 z 13.
4: Trasa, no i 2 z 2. Też opcja z tym związana. To jest pierwsza zakładka

0: Teira, nie będę ich umawiał szczegółowo.
1: Rozmiar tekstu w menu 2.74, domyśl, tryb dla daltonistów interfejsu użytkownika 3.74, wył 1.4.
0: Tutaj mam kilka trybów.
1: Filtr obrazów otoczenia dla daltonistów 4.74, wył 1.4. Ruchome tła 5.74, wył. Tryb kontrastu interfejsu 6.74, wył 1. Skalowanie tekstu interfejsu 7. Napisy 8.74, wł 2.2. Wyświetl napisy na ekranie. Napisy pojawiają się za każdym razem, gdy odtwarzana jest mowa. Lewy bumper, poprzednia grupa.
0: Tutaj możemy sobie włączyć lub wyłączyć napisy. No opcja generalnie bardziej pomocna dla osób niesłyszących, natomiast dla nas też może mieć znaczenie, dlatego że no, jeśli sam interfejs gry, jak słyszycie, jest spolszczony, jak najbardziej mamy polską syntezę. Natomiast linie czytane przez lektorów to są rzeczy typu informacje przed wyścigami na przykład podawane. Niektóre samouczki nie są niestety spolszczone. Nie jest również spolszczona audiodeskrypcja, mimo to, że jest czytana przez angielską syntezę neuronową Microsoftu, natomiast no niestety audiodeskrypcji nie ma. Chociaż, co ciekawe, jeśli mamy te napisy włączone i skorzystamy z mechanizmów OCR, no to te mechanizmy nam tą audiodeskrypcję jak najbardziej przeczytają. Ja tego nie jestem w stanie pokazać, bo mi coś ten OCR, przynajmniej z czytnikiem NVDA, nie chce jakoś działać dobrze, ale znam osoby, którym to działało i też kiedy robiłem zrzuty ekranu i przepuszczałem je przez lepszego OCR-a, to faktycznie tą audiodeskrypcję widziałem. Natomiast też audiodeskrypcja będzie nam zinformowała o takich informacjach bardziej związanych ze scenografią przed wyścigami, a w trakcie wyścigu na szczęście to, że rzeczy nie są przetłumaczone, nie stanowi jakiegoś bardzo dużego problemu.
1: Wielkość napisów 9, przezroczystość tła. Narrator treści ekranowych 11.74, WL 2.2, włącza lub wyłącza funkcję narracji treści ekranowych. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta znak.
0: Czyli tutaj możemy wyłączyć całe czytnik ekranu w grze. No myślę, że tego nie będziemy robić, ale zobaczcie, co my z tym czytnikiem ekranu możemy zrobić.
1: Głos narracji ekranowej 12.74, Microsoft Adam 2.2.
0: No możemy wybrać głosy, dla polskiego mamy 2.
2: Microsoft Paulina 1.2.
0: Paulina lub Adama.
1: Microsoft Adam, głośność narracji ekranowej 13.74, 90. Dostosuj głośność.
0: Możemy sobie ustawić głośność na pełnej głośności, no nawet mamy lekki przester.
1: 100. Szybkość narracji ekranowej.
0: Dlatego ja go sobie troszeczkę tutaj 95. zmniejszyłem.
1: 91. Szybkość narracji ekranowej 14.74, 49. Dostosuj szybkość.
0: No tutaj mamy szybkość. Też można całkiem dużo tego narratora przyspieszyć. Ja go tutaj zwolniłem na potrzeby. Na potrzeby podcastu. Niechcący przeskoczyłem zakładkę.
1: Szybkość narracji ekranu. Wysokość dźwięku narracji ekranowej 15.74, 18. Dostosuj wysokość narracji treści ekranowych.
0: Możemy dostosować wysokość głosu.
1: Odczytuj typ kontroli 16.74, wył 1.2. Ustaw, czy typ wybranego elementu interfejsu, na przykład przycisk, suwak lub selektor wartości, ma być odczytywany, czy nie. Lewy bumper poprzednia.
0: No właśnie, czyli czy narrator ma nam mówić, że coś jest przyciskiem, polem edycji, suwakiem i tak dalej, gdybym to sobie włączył.
1: Wysokość dźwięku narracji ekranowej 15.74, suwak 18. Dostosuj wysokość narracji. Odczytuj typ kontroli 16.74, wybór wartości, WL 2.2.
0: No właśnie, po prostu mamy informację, czy coś jest przyciskiem, suwakiem i tak dalej.
1: Odczytuj pozycję na liście 17.74, pozycja i liczba 3.3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Nie. Nie czytaj liczb wskazujących pozycję na listach lub rozmiary list. Tylko pozycja. Po odczytaniu nazwy elementu z listy czytaj jego pozycję na liście. Dotyczy to nawigacji grupowej, nawigacji po elementach i aktualnie wybranych elementów z elementów sterowania selektora wartości. Pozycja i liczba. Przy odczytywaniu pozycji elementu czytaj również łączną liczbę elementów, na przykład 3-7.
0: Czyli, no właśnie, to są informacje związane z pozycją. Jeśli to mam wyłączone...
1: Odczytuj typ kontroli, wył, ustaw, czy typ wybranego, odczytuj pozycję.
0: No to pozycji nie mamy.
1: Użyj tylko pozycja 2.
0: Jeśli mam ustawione tylko pozycja, to mam podawany numer elementu na liście.
1: Odczytuj typ kontroli 16, wył 1. Odczytuj pozycję na liście 17.
0: Tylko. Ale nie ile elementów na tej liście jest.
1: Pozycja i liczba 3 z 3.
0: No a na policji liczba pozycji i liczbie, no to już mam właśnie takie informacje 1 z 2 i tak dalej. Czyli no rzeczy, które możemy kojarzyć z czytników ekranu na komputerach czy na smartfonach.
1: Odczytuj wybraną grupę 18 z 74, nigdy 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Nigdy. Nigdy nie czytaj słowa, grupa, przed nazwą wybranej grupy. Zależnie od potrzeb. Czytaj słowo, grupa, tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby oddzielić nazwę grupy od innego tekstu, na przykład aby oddzielić tytuł strony od pierwszej wybranej grupy na tej stronie, na przykład ustawienia, grupa, dostępność. Zawsze. Zawsze czytaj słowo, grupa, przed nazwą wybranej grupy.
0: No właśnie, czyli to jest generalnie tylko związane z tym, czy słowo grupa ma być wypowiadane i kiedy. Może być nigdy nie wypowiadane, jak sobie to tak akurat ustawiłem. Może być wypowiadane tylko, kiedy jest to potrzebne, to znaczy, kiedy ekran się otwiera po raz

0: pierwszy, czyli tak jak tutaj był podany przykład, ustawienia, grupa dostępność, no bo otworzyła nam się akurat grupa dostępności, ale później gdybyśmy przechodzili między grupami, to już to słowo grupa nie byłoby powtarzane, a jeśli mam to ustawione na zawsze, no to zawsze będziemy słyszeli, że coś jest grupą.
1: Odczytuj wybraną opcją 19 z 74, nigdy, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów
0: prawie. I tutaj podobna sytuacja, natomiast związana z tym, czy czytnik ekranu ma nam mówić, że coś jest wybraną opcją. O co chodzi? No jeśli ja sobie teraz to ustawię na zawsze.
1: Zawsze, 3 z 3.
0: I wrócę się na tą opcję.
1: Opcja, odczytuj wybraną opcją. Opcja 19 z 74, zawsze, 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka.
0: No to 1 z 3. Słyszymy słowo opcja przed każdą opcją. Wydaje mi się, że to jest
1: zależnie od potrzeb. Nigdy.
0: Bardzo dosyć irytujące. Fajnie, że to można wyłączyć. W niektórych grach od Microsoftu tego się nie dało zrobić, co ciekawe, więc fajnie, że tutaj coś takiego zostało dodane.
1: Odczytuj wybraną wartość 20 z 74, nigdy 1 z 3.
0: I to jest też właśnie związane z tym, czy ma być właśnie takie słowo powiedziane.
1: Wartość. Odczytuj wybraną wartość 20 z 74, wartość zawsze, wartość 3 z 3. Użyj poziomych
0: właśnie, czyli przed przeczytaniem nazwy etykiety danej opcji po prostu mamy informację wartość, że wybrana wartość jest taka, a jeśli to wyłączymy, no to po prostu mamy czytane, co zostało wybrane.
1: Odczytuj podpowiedzi przycisków 21 z 74, tylko gdy dojdzie do zmiany 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas poruszania się po menu narrator treści ekranowych odczytuje podpowiedzi przycisków, które opisują, jakie opcje sterowania są dostępne w danym momencie. Tylko gdy dojdzie do
0: tutaj chodzi o podpowiedzi, które może mieliście okazję usłyszeć kilka razy. To są podpowiedzi, co robią inne przyciski na klawiaturze czy kontrolerze. To były informacje typu prawy, lewy bumper, następna poprzednia zakładka, przycisk A, potwierdź, przycisk B, wróć i tak dalej. Domyślnie to jest ustawione na zawsze, więc za każdym razem, jeśli chodzimy po menu, to te informacje są powtarzane.
1: Po zmianie lub w stanie bezczynności 2 z 3.
0: W tym trybie one będą czytane tylko jeśli się zmienią, bo na przykład jakaś opcja spowoduje, że jakaś opcja nam się zmieni, lub gdybyśmy nic nie robili przez kilkanaście sekund, lub
1: tylko gdy dojdzie do zmiany 3 z 3.
0: Możemy ustawić tylko gdy dojdzie do zmiany i wtedy te informacje zostaną przeczytane tylko wtedy, kiedy się zmienią. Ja sobie to właśnie ustawiłem na tą trzecią opcję po części, bo no dosyć dużo w tym podcaście się zatrzymujemy i ja wam różne rzeczy opisuję i dlatego gdyby to nam czytało co kilkanaście sekund wszystkie przyciski jeszcze raz, no to byłoby dosyć irytujące, zwłaszcza, że jak wspominałem, nie mamy przycisku, żeby tą mowę wyciszyć.
1: Opóźnienie odczytu podpowiedzi przycisków 22 z 74, 0. Długość opóźnienia między narracją innych informacji a czytaniem podpowiedzi przycisków.
0: No właśnie, ile sekund musi upłynąć, zanim narrator nam zacznie te informacje czytać?
1: Odczytaj pozycję w wyścigu na koniec okrążenia 23 z 74, WL 4 z 4. Poinformuj o swojej pozycji na końcu każdego okrążenia.
0: No właśnie, czy narrator ma nam mówić, które miejsce zajmujemy w wyścigu, kiedy zakończy się okrążenie? Mamy tutaj kilka opcji.
1: Wył, 1 z 4.
0: Nie, może nam tego nie czytać.
1: Tylko tryb gry jednoosobowej, 2 z 4.
0: Tylko w, no właśnie, w grze jednoosobowej.
1: Tylko tryb wielosobowy, 3 z 4.
0: Tylko jeśli gramy przez internet ze znajomymi.
1: WL 4 z
0: 4. Lub zawsze.
1: Odczytaj pozycję w wyścigu, 24 z 74, WL 4 z 4.
0: I analogicznie w sytuacji, kiedy nasza pozycja w czasie wyścigu się zmieni, bo wyprzedzimy kogoś albo ktoś wyprzedził nas.
1: Opóźnienie pozycji w wyścigu 25 z 74, 1,0. Ile czasu upłynie od ostatniej zmiany pozycji w wyścigu, zanim zostanie ona odczytana?
0: Oraz ile czasu musi minąć, zanim nam ten narrator tą informację przeczyta. Więc powiedzmy, jedziemy do przodu, mamy dwa samochody przed sobą. Gdybyśmy zaczęli wyprzedzać się samochody, albo ktoś by wyprzedził nas i byśmy zmienili kilka pozycji, no to to spowoduje, że narrator po prostu jeszcze odczeka sekundę albo dwie, ile tam sobie ustawimy, zanim nam tą pozycję odczyta, żeby nam co chwilę tej informacji nie podawać.
1: Odczytaj pozycję kierowców przed za tobą. 26 z 74, tylko tryb wielosobowy, 3 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Uwaga, aktywacja tej funkcji znacznie zwiększa ilość narracji podczas wyścigu. Rozważ wyłączenie części kanału aktywności w wyścigu lub nawigacji skrętu i zwiększ prędkość narracji. Po zmianie pozycji w wyścigu, następnym razem, gdy nie będzie wypowiedzi głosowych, podaj imiona i nazwiska kierowców jadących przed tobą i lub za tobą w wyścigu.
0: A znów ta opcja poinformuje nas wtedy, kiedy byśmy zbliżali się do jakiegoś kierowcy, albo jakiś kierowca zbliżał się za nami i zaraz my wyprzedzimy jego lub on wyprzedzi nas. Jeśli tą opcję sobie włączymy, no to narrator nam po prostu powie, no kto jedzie przed nami lub za nami. Jak tutaj mówi gra, jeśli sobie to włączymy, no to podawanych informacji będzie dosyć dużo.
1: Tylko tryb
0: wielosobowy. No bo co chwilę będziemy słyszeli informacje typu, powiedzmy, Piotr Machacz przed tobą, tak? Piotr Machacz przed tobą, jakiś inny gracz za tobą. I to się będzie co chwilę zmieniało, jeśli będziemy szybko jechać, no i będą nam się te osoby zmieniać. Ja sobie to przestawiłem na opcję, która spowoduje, że ta informacja będzie nam podawana tylko podczas gry wieloosobowej. Tutaj też mamy właśnie rekomendację, żeby tą narrację sobie przyspieszyć. Ja generalnie gram z przyspieszoną narracją, natomiast przez to, że tutaj tą narrację na potrzeby podcastu zwolniłem, no to myślę, że zostawimy tą opcję na tym trybie, żebyśmy aż tylu informacji nie dostawali.
1: Przed za tobą tylko wtedy, gdy stanowią konkurencję. 27 z 74, WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL, podawaj tylko nazwiska kierowców znajdujących się w niedużej odległości od siebie w rankingu. Dostosuj odległość w rankingu za pomocą suwaka poniżej. WY, zawsze podawaj pełne personalia kierowców.
0: W rankingu czasowym, jeśli jakiś kierowca pokonuje okrążenie znacznie wolniej od nas, nawet mimo to, że nas by wyprzedził, nie byłoby to istotne, to po prostu gra o takich kierowcach nas nie będzie informował.
1: Czas filtru konkurencji 28 74 1,5 odstęp między.
0: No i tutaj możemy zdecydować, ile sekund ma mieć taki kierowca. No tutaj mamy domyślnie 1,5 sekundy.
1: Kanał aktywności w wyścigu. Gracz dołącza do lobby. 29 z 74. WL 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy zdalny gracz dołączy do sesji.
0: Kanał aktywności to są informacje, które nam będą się wyświetlały podczas wyścigu. Każdy z tych komunikatów jest przez narrację czytany, więc tutaj warto sobie to przejrzeć. No tutaj mamy opisane, co ta opcja robi, kiedy ktoś do nas dołączy do gry przez internet.
1: Szybki czat. 30 z 74. Dowolny. 4 z 4.
0: Czaty.
1: Rekord życiowy. 31 z 74. WL 2 z 2.
0: Kiedy ustanowimy rekord życiowy.
1: Wynik odcinka. 32. Wynik odcinka 32 z 74, WL 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie z osiągniętym wynikiem, gdy gracz opuści segment toru.
0: Wynik odcinka, kiedy pokonamy serię zakrętów, gra nas ocenia w skali od 1 do 10, za to też zdobywamy dodatkowe punkty. No i jeśli tą opcję mamy włączoną, no to te segmenty nam będą, te wyniki nam będą odczytywane.
1: Awans na wyższy poziom samochodu. 33 z 74, WL 2 z
0: 2. Nasze samochody zdobywają poziomy doświadczenia, no i tutaj też mamy o tym informację.
1: Zdobyte PD 34 z 70.
0: Zdobywane punkty doświadczenia to związane z opcją powyżej.
1: Zużycie opon i paliwa 35 z 74 WL 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy zużycie paliwa lub opon osiągnie określone progi.
0: No to sobie warto zostawić, kiedy nam się zacznie kończyć paliwo lub zużyją nam się opony.
1: Kary wyścigowe 36 z 74 dowolny 4 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy gracz otrzyma karę czasową. Uwaga! Wiki przekazuje ci podobne informacje o twoim łącznym czasie kar, więc użytkownikom korzystającym z narratora zaleca się ustawienie tej opcji na tylko przeciwnicy.
0: No i tutaj możemy zdecydować, czy mamy być informowani o
1: tylko gracz 2 z 4
0: swoich karach, a kary możemy dostać na przykład w sytuacji, kiedy zjedziemy z toru za długo, zrobimy sobie jakiś skrót, którego nie powinniśmy robić, gdybyśmy spowodowali jakąś kolizję na torze.
1: Tylko przeciwnik, dowolny 4 z 4.
0: Tylko kary przeciwników lub kary wszystkich.
1: Dyskwalifikacje 37 z 74, tylko przeciwnik 3 z 4.
0: Analogicznie.
1: Audiodeskrypcja 38 z 74, WL 2 z 2. Audiodeskrypcja przedstawia szczegółowo to, co dzieje się na ekranie. Na obsługiwanych przerywnikach filmowych. Lewy bumper poprzednia.
0: No właśnie, czy to jest ta audiodeskrypcja, o której wspominałem?
1: Głośność audiodeskrypcji 39 z 74 100.
0: Dostosuj. Tutaj możemy zdecydować, jak ma być głośna.
1: Zamiana mowy na tekst 40 z 74 domyślny 3 z 3. Transkrybuj wiadomości z czatu głosowego na tekst na ekranie podczas sesji czatu głosowego.
0: No to jest rzecz, funkcja potrzebna bardziej osobom niesłyszącym, która powoduje, że jeśli gracze inni korzystają z czatu głosowego, mówią coś przez mikrofony, no to gra nam będzie to wyświetlała jako tekst, używając rozpoznawania mowy.
1: Zamiana tekstu na mowę 41 z 74 domyślny 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego.
0: I odwrotna funkcja, jeśli z jakiegoś powodu.
1: Będąc na czacie głosowym w grze, naciśnij przycisk prawego drążka, aby włączyć tryb wprowadzania tekstu.
0: Gdybyśmy nie mogli z jakiegoś powodu mówić na.
1: Jeśli funkcja zamiana tekstu na mowę nie działa z tym ustawieniem, włącz ją również na pasku gier Xbox. OK, 1 z 1.
0: Okej.
1: Okay. Zamiana tekstu na mowę 41 z 74.
0: Znów tutaj nie mam jak wyciszyć mowę, to jest analogiczna funkcja, gdybyśmy nie mogli korzystać z mikrofonu z jakiegoś powodu, ale możemy sobie poprosić, ale możemy na czat głosowy wysyłać syntezę.
1: Kolizje między samochodami 42 z 74, WL 2 z 2. Wyłączenie tej opcji powoduje wyłączenie kolizji między samochodami w wydarzeniach dla jednego gracza. Kolizje z obiektami toru nadal występują niezależnie od ustawienia.
0: I tutaj wchodzimy do sekcji Assist dla niewidomych. Pierwszą opcją są
1: kolizje między samochodami.
0: Kolizje między samochodami. Dlatego, że na ten moment nie mamy żadnego komunikatu, żadnych sygnałów dźwiękowych na to, jeśli zaraz wejdziemy w kolizję z samochodami przeciwników. I dlatego deweloperzy nam na ten moment dodali opcję, która pozwala nam tę kolizję na ten moment wyłączyć. I uwierzcie mi, że nawet bez tych kolizji i tak będziecie mieli pełne ręce roboty, zwłaszcza kiedy uczycie się tej gry. Więc możemy, domyślnie ta opcja będzie wyłączona, jeśli włączymy sobie wszystkie funkcje związane z asystą dla osób niewidomych. Ja sobie to wyłączyłem. Natomiast jeśli gramy przez internet, no to w pokojach, które stworzymy sami, możemy sobie podobnie to skonfigurować, natomiast w trybie kariery wieloosobowej, bo taki tryb też jest, to są wyścigi, które są promowane przez deweloperów, no to te kolizje są i na dodatek na podstawie tego, jak czysto prowadzimy nasz samochód, mamy ustaloną ocenę. Dlatego zwłaszcza jeśli zaczynamy swoją przygodę z tą grą i chcemy grać przez internet, warto lepiej na początku grać ze znajomymi, bo w grze wieloosobowej takiej tradycyjnej możemy po prostu w bardzo łatwy sposób dostać jakieś kary, których normalnie byśmy nie dostali i po prostu wtedy ścigać się przeciwko osobom, które będą próbowały to samo zrobić nam. Może za jakiś czas jakieś sygnały, które pozwolą nam zapobiec kolizji, zostaną dodane. Można się nauczyć omijania innych samochodów. Znam osoby, które to jakoś robią. Natomiast to jest zdecydowanie coś trudniejszego, czego można ewentualnie się nauczyć później, ale to jest też coś, co musi być trochę poprawione przez deweloperów. Także na start warto sobie te kolizje po prostu wyłączyć.
1: Poradnik sterowania 4374 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Przewodnik kierowania przesuwa dźwięk silnika i opon w kierunku najbliższego punktu na sugerowanej linii jazdy. Kierunek dźwięku informuje gracza, w jakim kierunku ma skręcić. Domyślnie odgłosy samochodu przesuwają się w stronę zalecanego kierunku skrętu. Można to odwrócić za pomocą opcji odwróć działanie przewodnika kierowania. Uwaga! Sugerowana linia to idealna ścieżka jazdy po torze, uwzględniająca czas hamowania, przyspieszenie, kąt zakrętu itd. Linia ta jest często bardzo blisko granic toru, zwłaszcza w pobliżu lub podczas zakrętów. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij, przycisk APRA CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata WDAWIA znak towarowy kowych.
0: No i tutaj mamy dosyć dużo komunikatów znów. Tutaj wchodzimy w funkcje, które pozwalają nam tak naprawdę prowadzić samochód. To jest właśnie pierwsza z tych funkcji, czyli przewodnik prowadzenia. To po prostu przesuwa dźwięk silniku oraz opon w stereo na podstawie tego, jak dobrze trzymamy się tej najlepszej linii prowadzenia po torze, o której wspominałem. To jest ta linia, która się gdzieś wyświetla do osób widzących. Dla nas jest reprezentowana przez dźwięk silnika w stereo, podobnie jak to jest w innych grach audio. Czyli jeśli słyszymy silnik na środku, to znaczy, że jedziemy w dobrą stronę. Gdyby nasz silnik się przesunął w lewo lub w prawo, to znaczy, że gra nam sugeruje, żebyśmy skręcili. Domyślnie dźwięk będzie się przesuwał w stronę, w którą mamy skręcić, czyli odwrotnie od tego, jak to na przykład działa w grze Top Speed, gdzie jeśli mieliśmy skręcić w lewo, no to silnik przesuwał nam się w prawo. Można sobie to odwrócić. Ja mam akurat to ustawione na tryb domyślny. Natomiast czasami też będą sytuacje, że ta linia będzie nas podprowadzała pod granicę toru i będą sytuacje, kiedy nie będziemy musieli stricte trzymać się tego środka tego toru. Możemy czasami delikatnie zboczyć na w bok, żeby jakiś zakręt pokonać i to są też rzeczy, których z czasem nauki prowadzenia samochodów będziemy się w stanie nauczyć, słuchając właśnie pozycji naszego silnika w stereo oraz dźwięków, które nas będą informowały o granicach toru, o których też za chwilkę powiem. Jeśli chodzi o te wszystkie funkcje asystujące, no to tutaj możemy posłuchać od razu ich próbek i dostaliśmy tutaj dwa komunikaty. Możemy kliknąć lewy i prawy drążek, żeby usłyszeć próbki, jak dane funkcje działają i żeby usłyszeć krótkie samouczki. Jeśli ja nacisnę teraz lewy drążek.
2: The steering guide is one of the most important directional cues, designed to point you towards the suggested racing line, which is the fastest way around the track. It's important to note that the racing line will often take you to the very edge of the asphalt, and sometimes slightly beyond, as it points you to the quickest path through a turn. As you drive away from the line, you will hear the sound of your engine and tires pan left or right. Try to bring the car audio back to the center by making steering adjustments in the correct direction. By default, you should turn towards the sound of the car, as if you are following it around the track. However, if you would rather it feel like you are pulling the car back on track, you can easily flip the panning with the invert steering guide setting.
0: No i tutaj pani powiedziała generalnie to samo, co ja przed chwilą. Słyszymy dźwięk w stereo i musimy generalnie trzymać go jak najbardziej na środku. Możemy też kliknąć prawy drążek. Żeby usłyszeć próbkę, jak dana funkcja działa.
1: Odwróć przesuwanie kierownicy 44 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się...
0: No i tutaj właśnie pozwalałem to odwrócić, o czym wspominałem.
1: WYL. Odgłosy samochodu przesuwają się w kierunku, w którym powinien skręcić gracz. WL. Odgłosy samochodu przesuwają się w odwrotnym kierunku od kierunku skrętu.
0: Tak to działało w innych grach audio, więc tutaj możemy zdecydować, jak to ma działać.
1: Przesunięcie w czasie przewodnika kierowania 45 z 74, 10. Przewodnik kierowania sprawdza odcinek toru przed samochodem, aby dać kierowcy czas na reakcję na nadchodzące zakręty. Dostosowanie tej wartości zmienia długość odcinka toru przed samochodem, jak i sprawdza system. Im wyższa wartość, tym więcej czasu ma kierowca na przygotowanie się do zakrętu i reakcję. Uwaga, niższe wartości mogą skutkować krótszymi czasami okrążeń. Eksperymentuj, by znaleźć najlepszą dla siebie. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper.
0: Czyli tutaj możemy sobie zdecydować, jak daleko przed nami gra ma patrzeć się do przodu, żeby zdecydować, jak ten dźwięk w stereo ma nam przemieszczać. Domyślnie to jest wystawione na 50, co nam daje dosyć dużo czasu. Ja stopniowo zacząłem tą opcję zmniejszać, bo zauważyłem, że po prostu skręcałem za mocno, bo za szybko próbowałem jakieś zakręty wykonać. Natomiast jeśli wy macie odwrotny problem i skręcacie za późno, no to tą opcję sobie możecie zwiększyć. To jest też warte do zrobienia w sytuacji, kiedy gracie w chmurze, gdzie no mamy większe opóźnienia i po prostu mamy mniej czasu na reakcję po prostu przez to, że no, gramy po sieci i tutaj mamy większe opóźnienia. Natomiast z czasem jest duże prawdopodobieństwo, że też tą opcję sobie zmniejszycie. Ja na potrzeby podcastu zostawię to przy tych 10. Natomiast właśnie można zdecydować dla tej funkcji, jak daleko przed nami gra ma naszą sytuację oceniać.
1: Głośność silnika gracza 46, 74, 90. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Dostosuj głośność silnika gracza. Wpłynie to bezpośrednio na ustawienie o tej samej nazwie w karcie audio, więc oba ustawienia zawsze będą identyczne.
0: No właśnie, tutaj mamy kilka suwaków głośności z ustawień audio, które mogą nam się przydać. Głośność silnika.
1: Głośność opon 47 z 74, 95.
0: Głośność opon, czyli no dźwięk szumu opon jadących po torze.
1: Dostosuj głośność opon gracza.
0: Ma to też wpływ na piski opon, na to, kiedy opony przejeżdżają po takich kropowatych pasach na brzegach torów, które taki charakterystyczny dźwięk wydają, które nas informują, że zaraz możemy z toru zjechać.
1: Nawigacja skrętu 48 z 74 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Okno dialogowe nawigacji skrętu informuje o nadchodzącym kierunku i ostrości zakrętu. Ostrość zakrętu jest oceniana w skali od 1 do 6, gdzie niższa wartość oznacza ostrzejszy zakręt. Najostrzejsze zakręty, nawroty o 180 stopni, nie mają numerów, tylko są po prostu nazywane nawrotami. Gdy co najmniej dwa zakręty występują blisko siebie, cała sekwencja jest podana z wyprzedzeniem, na przykład prawy 2 do prawy 3 lub prawy nawrót długi do lewy 4. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper...
0: Czyli to jest...
1: Przycisk,
0: to są komu...
1: Przycisk B zamknij, przycisk A przy AA, CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata W, dawia znak towarowykowych.
0: Czyli tutaj ciekawie przetłumaczona pomoc. Nawigacja po zakrętach, czyli po prostu funkcja, która spowoduje, że przez radio nasza pilotka będzie nam podawała informacje o tym, w jaką stronę mamy następnie skręcić. To jest jedyna rzecz, do której przyda nam się wiedza bardzo prosta języka angielskiego, bo jeśli posłuchamy sobie próbki... Left hairpin. Right 6 into right 2 long. Tutaj możemy sobie słuchać. Right hairpin long. Mamy komunikaty o nadchodzących zakrętach. Ostrość zakrętu, jak tutaj było podane w instrukcji, jest podawana w skali od 6. 6 to jest najlżejszy zakręt do 1, bardzo ostry zakręt. Natomiast nie najbardziej ostry, bo najbardziej ostre są nawroty, czyli właśnie hairpiny, o których właśnie też słyszeliście w tych przykładach. Zakręty mogą być krótsze lub dłuższe. No dłuższe zakręty są informowane komunikatem long. No i w przypadku dłuższych zakrętów one po prostu zajmą więcej czasu do pokonania i mogą być też sytuacje, że na trasie jest kilka zakrętów po sobie, no i w takich sytuacjach gra nas będzie informowała o tych kilku zakrętach z wyprzedzeniem, czyli tak jak tutaj było na przykład left 2 into right 3, czyli najpierw mamy ostry zakręt w lewo, a zaraz po nim troszeczkę lżejszy, ale też taki dość ostry zakręt w prawo.
1: Głośność mowy nawigacji skrętu 49 z 74, 100.
0: No i tutaj sobie możemy też zdecydować, jak głośno mają te komunikaty nam być podawane.
1: Komunikaty skręcania 50 z 74, WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Komunikaty o zakrętach informują kierowcę o odległości do zbliżającego się zakrętu, postępie pokonywania zakrętu oraz gdy zakręt został bezpiecznie pokonany. Gdy gracz zbliża się do zakrętu, odtwarzane są trzy krótkie sygnały o narastającej wysokości, nazywane komunikatami odliczania toru. Podczas zakrętu trzy komunikaty pokonywania zakrętu są odtwarzane na początku, w środku oraz na końcu zakrętu. Na końcu sekwencji zakrętów odtwarzany jest ostatni komunikat pokonania zakrętu o wyższym tonie. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca domy LNI, przycisk B zamknij, przycisk A przy AA, CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata W, dawia znak towarowykowych.
0: No i to jest jedna z najbardziej istotnych funkcji, bo to są dźwięki, które nas będą informować o tym, kiedy zaczynamy się zbliżać do zakrętu i kiedy już w zakręt wejdziemy, w jakim stopniu już udało nam się go pokonać. Ja tutaj odsłucham jeszcze komunikat samouczkiem i zaraz spróbuję wam jeszcze go przetłumaczyć.
2: Approaching each turn, you will hear these three turn countdown cues, so you know how close you are to the start of the turn. After that third countdown cue, you'll steer into the turn. Immediately after, you should hear the first of three turn gate cues. As you continue through your turn arc and reach the midpoint or apex of the turn, you'll hear the second turn gate cue. Once you hear that third turn gate cue, get back on the throttle and safely exit the turn. For situations where there are a series of connected turns, the turn countdown cues will only play leading up to the first turn. You'll know you've exited the last turn in the series when you hear this higher-pitched version of the turn gate exit cue.
0: O zakrętach jesteśmy informowani przez serię kilku dźwięków. Najpierw słyszymy takie trzy rosnące muzyczne dźwięki, które dają nam odliczanie przed początkiem zakrętu. 3, 2, 1. I te dźwięki będą odtwarzane albo szybciej, albo wolniej, zależnie od tego, jak szybko jedziemy, więc to też będzie dla nas informacja, czy no, nie jedziemy za szybko, żeby jakiś zakręt pokonać. A potem o samym skręcie jesteśmy informowani przez trzy sygnały. Pierwszy sygnał na początku zakrętu, kiedy zaczynamy w niego wchodzić. Drugi, kiedy jesteśmy na jego szczycie tak jakby. I od tego momentu z reguły ten zakręt będzie się robił coraz lżejszy. To jest moment, kiedy możemy pomału skręcać w drugą stronę, starać się wyśrodkować nasz samochód. I w tym momencie już też będziemy mogli pomału zacząć przyspieszać, żeby z tego zakrętu jak najszybciej wyjechać. No i trzeci dźwięk informujący o tym, że już nasz zakręt się zakończył. Gdyby było kilka zakrętów po sobie, sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, kiedy nam pani podaje informacje o kilku zakrętach nadchodzących naraz, no to po serii zakończeniu tych kilku zakrętów, o której właśnie byliśmy informowani, ten ostatni dźwięk, który nas informuje o tym, że z danego zakrętu wyszliśmy, będzie odtwarzany z jeszcze wyższą wysokością. I tutaj też możemy sobie odsłuchać próbkę. I tutaj też pojawia się ciekawa opcja, która pozwala nam dostosować te dźwięki do indywidualnych potrzeb.
1: Głośność komunikatu o skręcie 51 z 74 100. Dostosuj głośność komunikatów o zakrętach.
0: Bo
1: poprzednia wysokość dźwięku komunikatu o skręcie 52 z 74 50. Dostosuj.
0: Oprócz tego, że możemy ustawić sobie głośność tych dźwięków osobno, możemy też dowolnie zmienić sobie ich wysokość. I słuchałem już wielu transmisji niewidomych, którzy sobie w Forze grają i każdy sobie to ustawił według indywidualnych potrzeb. Ja to mam ustawione na domyślną wartość, natomiast jeśli łatwiej wam usłyszeć dźwięki wyższe lub niższe, no to możemy sobie wysokość tych dźwięków dostosować. No i dlatego też tutaj mamy ten podgląd pod kliknięciem prawego drążka na padzie. Jeśli ja sobie go nacisnę i zacznę ten suwak regulować.
1: 37, 36.
0: Sobie mogę zwiększyć.
1: 100.
0: No maksymalnie 100. Czyli maksymalnie możemy 89. praktycznie z dwukrotną szybkością te dźwięki sobie słuchać.
1: 59.
0: Ja sobie te dźwięki
1: 53.
0: wynormuję. 51. Natomiast
1: 50.
0: Mam pozmieniane wysokości innych dźwięków.
1: Komunikaty przejęcia przez SI 53 z 74 WL 2 z 2. Komunikaty o przejęciu przez SI powiadamiają kierowcę, gdy SI przejmuje kontrolę nad pojazdem oraz kiedy kontrola ta jest oddawana. Dzieje się to głównie przy wjeżdżaniu do pit stopu lub przy użyciu funkcji resetowania na tor.
0: No właśnie, kiedy byśmy nacisnęli przycisk, żeby włączyć, żeby wjechać do pit stopu, mamy takie scenki, kiedy samochód tak naprawdę prowadzi się sam w momencie, kiedy samochód wjeżdża do pit stopu i o tym też jesteśmy informowani dźwiękami. No właśnie, pierwszy dźwięk informuje nas o tym, że komputer przejął kontrolę, a drugi, że kontrolę odzyskaliśmy my.
1: Głośność komunikatu o przejęciu przez SI 54 z 70. Wysokość dźwięku komunikatu o przejęciu przez SI.
0: Możemy
1: 74, 50,
0: dostosować ich głośność i wysokość.
1: Komunikat o zwolnieniu 56 z 74 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Szybkość i intensywność komunikatów o zwolnieniu zwiększa się w zależności od tego, jak bardzo musisz zwolnić przed zbliżającym się zakrętem. Przyspiesz, jeśli nie słyszysz komunikatów. Jeśli komunikat jest powolny, może wystarczyć zdjęcie nogi z gazu. Jeśli komunikat jest szybki i intensywny, zalecane jest hamowanie.
0: Czyli dla osób widzących to jest pokazywane przez co w taki sposób, że ta linia, o której wspominałem, zacznie się zapalać na czerwono, informując kierowcę też na torach, nawet w rzeczywistości. Są tak zwane specjalne strefy hamowania, tak zwane, w których kierowcy powinni zacząć przed danym zakrętem hamować. My o tym jesteśmy informowani dźwiękami i tak jak tutaj nam powiedziała gra, im szybszy ten dźwięk, tym to znaczy, że bardziej powinniśmy hamować, bo jeśli będziemy słyszeć ten dźwięk delikatnie, powoli, no to znaczy, że możemy po prostu puścić gaz, ale jeśli on będzie nam pikać za bardzo szybko, to znaczy, że no dobrze byłoby mocno też nacisnąć hamulec. Ten dźwięk brzmi tak. No i tutaj tak słychać, on się zaczął tak pomału pikać, natomiast gdybyśmy nie reagowali, musielibyśmy hamować bardziej gwałtownie, no to ten dźwięk będzie stopniowo przyspieszał. I to jest jeden z dźwięków, którego wysokość ja sobie zmieniłem.
1: Głośność komunikatu ozwol.
0: Bo domyślnie,
1: 58 z 74, 81,
0: to jego wysokość jest taka.
1: 66. 61.
0: 50.
1: 56. 51. 50. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa, przyciski.
0: Natomiast mi jakoś lepiej słyszeć go, kiedy on jest wyższy, więc sobie go zwiększyłem do takiej wysokości i też taką wysokość będziecie słyszeć w podcastach. Natomiast znam też osoby, które sobie tą wysokość zmniejszyły, więc no jak to woli, możecie sobie te opcje dostosować.
1: Przesunięcie w czasie komunikatu o zwolnieniu. 59 z 74, 40. System komunikatów o zwolnieniu sprawdza odcinek.
0: I podobnie jak z przewodnikiem prowadzenia, tym jak dźwięk silnika jest przesuwany w stereo, no to w tym przypadku też możemy zdecydować o tym, jak szybko ma nas informować o tym, kiedy mamy zacząć hamowanie. Więc jeśli wolniej reagujemy, możemy sobie tą opcję zwiększyć.
1: Komunikaty dotyczące granic toru. 60 z 74, WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Komunikaty o granicy toru informują o bliskości samochodu i zbliżaniu się do krawędzi toru. Intensywność komunikatów zwiększa się, gdy gracz zbliża się do krawędzi. Dźwięk zmienia się, gdy samochód znajduje się na krawędzi i zaraz ją przekroczy, co spowodowałoby zaliczenie okrążenia jako nieczyste. Dodatkowy dźwięk jest odtwarzany, gdy samochód zjeżdża z toru, a inny, gdy samochód wraca na tor. Należy pamiętać, że samochód jest uważany za znajdujący się na torze, dopóki znajdują się na nim co najmniej dwa jego koła. Czasami najlepiej jest być blisko granic toru podczas podjazdu i pokonywania zakrętów. Używanie komunikatów o granicy toru w połączeniu z przewodnikiem kierowania pozwoli lepiej zrozumieć kształt toru i sugerowanej linii jazdy. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij, przycisk A przea, CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, D komunikata WDA, znak towarowy, kowych.
0: Czyli to jest seria dwóch tak naprawdę dźwięków, które będą nas informowały o tym, kiedy nasz samochód podjeżdża albo do lewej lub do prawej granicy toru oraz kiedy z tego toru zjedziemy, bo nie, to nie jest tak jak w top speedzie na przykład, że kiedy z toru zjedziemy, to automatycznie wpadamy w jakiś poślizg. Co znajdziemy po granicach tych torów zależy od toru i od konkretnego zakrętu nawet. Natomiast generalnie zawsze dziś będziemy te dźwięki słyszeć z jednej i z drugiej strony. Będziemy mieli zresztą też do czynienia z torami, które są węższe lub szersze i czasami będą sytuacje, że będziemy słyszeli, że tor nam się zwęża i będziemy równocześnie słyszeli i lewą i prawą granicę, no i wtedy wiemy, że musimy bardzo ostrożnie dane zakręty pokonywać, no bo po prostu tor nam robi się wąski, tak tutaj gra nam sugeruje. Warto słuchać tych dźwięków o granicy i naszego przewodnika, żeby zrozumieć kształt danego toru, danego zakrętu, bo te dźwięki nam będą nam, do nas się czasami nawet same zbliżać i oddalać. Natomiast sam dźwięk, ja tutaj też zmieniłem jego wysokość. Właśnie brzmi mniej więcej tak, im bliżej się zbliżamy do danej granicy, no to będziemy słyszeć jej dźwięk, który będzie stawał się coraz wyższy, szybszy i głośniejszy, a kiedy zjedziemy z toru, to usłyszymy takie kliknięcie, no i to nas informuje o tym, że część naszego samochodu przynajmniej zjechała z toru i okrążenie jest uznawane za nieczyste.
1: Wysokość dźwięku komunikatu o granicy toru 62 z 74, 84, dostosuj wysokość.
0: No i domyślnie te dźwięki brzmią 65. Tak.
1: 58. 51. 50. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij.
0: Ja już sobie też zwiększę z powrotem.
1: 81.
0: Dlatego, że
1: 86.
0: Po prostu łatwiej mi jest je wtedy usłyszeć.
1: Komunikaty wskaźników biegu 63 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas jazdy z manualną skrzynią biegów komunikaty wskaźnika biegu informują o aktualnie używanym biegu. Komunikaty wskaźnika biegu są wypowiadane przez narratora treści ekranowych i mają wspólne ustawienia dotyczące głośności, wysokości dźwięku i szybkości.
0: No właśnie, czyli informacje o tym, jaki bieg akurat mamy ustawiony. Ja akurat tą opcję wyłączyłem, bo mam uruchomione jeszcze dodatkowe narzędzie, które będzie nam podawało kilka dodatkowych informacji, ale w sumie może z tego narzędzia wrócimy później. Więc ja sobie tą opcję na chwilę włączę.
1: Komunikaty zmiany biegu w górę 64 z 70.
0: No i to po prostu powoduje, że narrator nam będzie mówił, kiedy zmienimy bieg, do jakiego biegu wchodzimy.
1: Komunikaty zmiany biegu w górę 64 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas jazdy z manualną skrzynią biegów, komunikaty o zmianie biegu sugerują moment zmiany biegu na wyższy. Im wyższy bieg, tym szybciej może poruszać się samochód. Gdy samochód jedzie na zbyt niskim biegu, silnik zaczyna burzyć wysokim dźwiękiem, zużycie paliwa wzrasta, a prędkość maksymalna jest ograniczona. Lewy bumper poprzednia. Gdy samochód jedzie na zbyt niskim biegu, silnik zaczyna...
0: No właśnie, czyli ten dźwięk będzie nas informował o tym, kiedy powinniśmy zmienić bieg. To też się da po prostu usłyszeć. Będziemy to słyszeli po naszym silniku. Ja ten dźwięk też wyłączyłem na chwilę, dlatego że w tym podcaście będziemy troszeczkę nasz silnik eksploatować w kilku miejscach, żeby wam pokazać parę rzeczy związanych z braniem zakrętów.
1: Głośność komunikatu.
0: No ale tutaj też możemy ustawić głośność i wysokość.
1: Komunikaty zmiany biegu w dół 67.
0: I mamy analogiczny sygnał, kiedy powinniśmy wejść na bieg wyżej.
1: Komunikaty o zmianie biegu sugerują moment zmiany biegu na niższy. Niższe biegi pozwalają szybciej przyspieszyć. Im niższa prędkość samochodu, tym do przyspieszenia wymagany jest niższy bieg.
0: No i tutaj też możemy sobie zmienić jego wysokość.
1: O zmianie biegu na niższy 69 74 31.
0: Ja sobie akurat tą wysokość dosyć zmniejszyłem.
1: Komunikaty dotyczące jazdy w przeciwnym kierunku 70 74 WL 2 z 2. Komunikaty o złym kierunku jazdy są odtwarzane, gdy samochód jest skierowany w złym kierunku. Inny dźwięk jest odtwarzany, gdy samochód zwróci.
0: Tak, czyli to jest dźwięk, który nas będzie informował w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nasz samochód by się obrócił w przeciwnym kierunku jazdy. Będziemy słyszeć inny dźwięk, kiedy już obrócimy samochód w odpowiednią stronę, to brzmi tak. Czyli ten pierwszy dźwięk będziemy słyszeli zapędlony, kiedy jedziemy w złą stronę, a ten drugi usłyszymy, kiedy już obrócimy samochód w odpowiednim kierunku. I tutaj też oczywiście tradycyjnie możemy ustawić głośność i wysokość.
1: Widoczność szybkiego czatu 73 74 8 S 1 z 3.
0: I jak długo mają być wyświetlane czaty, czyli też opcja związana z grafiką.
1: Widoczność wiat. Przych. Szybkiego czatu 74 74 5 S 1 z 3. Ta opcja określa, jak długo mają być wyświetlane wiadomości szybkiego czatu od innych graczy.
0: No i tym sposobem udało nam się przejść wszystkie funkcje dostępności. Wiem, że te informacje gdzieś mogą być na pewno na początku przytłaczające, tych sygnałów i rzeczy jest dosyć długo. Natomiast zaraz przejdziemy do praktyki i po prostu pokażę wam, jak to wszystko wygląda w praktyce z tymi sygnałami i jak tak naprawdę te samochody się prowadzi. Ale zanim to zrobimy, jeszcze na koniec zajrzymy do kilku innych ustawień, ale to już naprawdę szybko, bo tych ustawień jest też dosyć dużo, a to są według mnie najbardziej istotne. Następna zakładka.
1: Rozgrywka i HUD 3 z 12, poprzyrządowanie, lustro 1 z 44, WL 2 z 2, włączanie lub wyłączanie lusterka wsteczne.
0: Tutaj mamy dużo takich ustawień graficznych, natomiast kilka rzeczy może być dla nas istotne.
1: Czas okrążenia, pozycja, wyniki pit stopy 2 z 44, WL 2 z 3, wyświetlaj aktualne okrążenie, czas okrążenia, pozycję,
0: wyniki. Bo tutaj mamy też rzeczy, które mogą nam się wyświetlać lub nie, które też będą czytane przez syntezę, więc kiedy skończymy okrążenie, czy ma się wyświetlić czas.
1: Prędkościomierz 3 z 44, analogowa 2 z 2.
0: No prędkościomierza nie widzimy.
1: Mapa 4 z 44.
0: Mapy też nie.
1: Uszkodzenia, paliwo i opony 5 z 44, warunkowo 3 z 3.
0: Tego też.
1: Progresja samochodu 6 z 44, WL 2 z 2.
0: Tutaj będziemy...
1: Face progresji samochodu.
0: Tutaj też tego nie będziemy widzieć, natomiast informacje o zdobywanych poziomach też będziemy dostawać.
1: 7 z 4. Mini ranking 8 z 4. Wyświetlaj różnice jako 9 jednostki 10 z 44, metryczne 3 z 3. Zamiana jednostek pomiędzy SI, system metryczny, a obowiązującymi w USA, system imperialny. Lewy bumper poprzedni, imperialny, domyślny, jeden z...
0: Ale tutaj już mamy, myślę, rzecz dla nas istotną. Jak mają być wyświetlane nam różne jednostki, na przykład prędkości, czy w milach, czy w kilometrach, czy pogoda ma być podawana w stopniach Celsjusza, czy Fahrenheita.
1: Imperialny,
0: domyślnie jest to ustawione na automatyczne, u mnie się to ustawiło na jednostki imperialne, co ciekawe, natomiast my sobie włączymy w jednostki metryczne, czyli będziemy dostawać informacje na przykład w kilometrach na godzinę.
1: Działanie natychmiastowe 11 z 44, tylko tryb wielosobowy 3, tor, ostrzeżenia, mistrzostwo toru 13, ograniczenia toru 14, styl ograniczeń, szczegóły, nazwy nad samochodami sol, nazwy nad samochodami.
0: Tutaj dużo mamy informacji graficznych.
1: Wiadomości w czasie, komunikaty do cele wyścigu 20, powiadomienie o przewijaniu 25 z 44, był 1 z 2, wyświetlaj powiadomienia o przewijaniu.
0: To się nam.
1: Poprzednia grupa, prawy bumper na
0: stacji. To nam się może przydać. Jeśli zwłaszcza nauczymy się trochę lepiej tej gry, bo w sytuacji, kiedy zrobimy coś no nie najlepszego, nie wiem, zjedziemy z toru, zderzymy się z kimś lub z czymś na trasie, mamy zawsze do dyspozycji funkcję cofania czasu. Ja to pokażę później. Natomiast za każdym razem, kiedy właśnie coś takiego się stanie, to gra będzie przypominać, że możemy nacisnąć przycisk Y na kontrolerze, aby cofnąć czas. Jeśli to będziemy robić na tyle często i wiemy już, kiedy chcemy ten czas cofnąć, to możemy sobie ten komunikat wyłączyć. No tutaj mamy dużo takich rzeczy. Może już nie będę opisywał wszystkich.
1: Dźwięk 4 z 12, mikser dźwięku, głośność główna 1 z 18, 100. Dostosuj głośność wszystkich dźwięków w grze.
0: Natomiast tutaj mamy suwaki głośności. Trochę tych suwaków jest, no jest. Kilka widzieliśmy w ustawieniach dostępności, ale to nie wszystkie, bo mamy głośność główną.
1: Lektor 2 z 18, 100, dostosuj.
0: Głośność wszystkich lektorów.
1: Czat głosowy 3 z 18, 100, dostosuj.
0: Głośność innych graczy.
1: Muzyka 4 z 18, 0.
0: Muzyka, którą wcześniej wyciszyłem, ale myślę, że już sobie ją możemy włączyć.
1: 31. 40.
0: No i sobie taką muzykę cichutko włączymy.
1: Efekty dźwiękowe 5 z 18, 95. Dostosuj głośność efektów dźwiękowych.
0: Wszystkie inne efekty dźwiękowe, rzeczy typu wiatr na przykład w samochodzie.
1: Silnik gracza 6 z 18, 90.
0: Na silnik.
1: Opony 7 z 18, 95. Samochód przeciwnika 8 z 18, 75. Dostosuj głośność samochodów przeciwników.
0: Silniki przeciwników. Warto sobie to troszeczkę ściszyć, żebyśmy po prostu mogli słyszeć nasz samochód i co ważne też gdzie on jest lepiej.
1: Zderzenia 9 z 18, 100. Dostosuj głośność zderzeń.
0: No wiadomo, kolizje.
1: Otoczenie 10 z 18, 100. Dostosuj głośność.
0: Dźwięki tła, jakieś ptaki, krzyczące tłumy, no różne efekty otoczenia.
1: Kaudę 11 z 18, 100. Dostosuj głośność powiadomień z interfejsu.
0: To są dźwięki, które słyszymy na przykład, kiedy nasz samochód zdobywa punkty doświadczenia i tego typu rzeczy.
1: Interfejs użytkownika 12 z 18, 100. Dostosuj głośność interfejsu użytkownika.
0: No dźwięki interfejsu, na przykład takie 100, no właśnie klikanie. 100.
1: Dźwięk przestrzenny 14 z 18, był 1 z 2.
0: Możemy włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny, to jest też coś, co musimy mieć włączone w Windowsie. Mi jakoś ten dźwięk Dolby Atmos średnio się podoba, ja go wyłączyłem, natomiast możecie sobie przetestować tą opcję, włączyć zarówno w Windowsie i w grze, zobaczyć czy wam to odpowiada. Można to tutaj sobie zrobić.
1: Częstotliwość próbkowania 15 z 18, 48, 4 z 4, częstotliwość próbkowania końcowego bufora wyjściowego kiloherców.
0: Czyli po polsku możemy sobie ustawić jakość tego dźwięku. Dla nas warto sobie te opcje poustawiać na najwyższe opcje, czyli najwyższą częstotliwość próbkowania. Gdybyśmy to zaczęli zmniejszać, no to ten dźwięk będzie taki mniej wyraźny, będzie miał takie bardziej brzmienie nieczyste, retro, takie trochę zniekształcone.
1: Rozmiar bufora DSP 16 z 18, 512, 2 z 3, rozmiar końcowego bufora wyjściowego w próbkach.
0: Jak duży ma być bufor dźwięku? Im ta opcja jest większa, tutaj mamy tak naprawdę tylko trzy opcje.
1: Automatycznie 512, 1024, 3.
0: Warto sobie to zostawić na 512. To generalnie spowoduje, że ten dźwięk będzie miał mniejsze opóźnienie. No i co za tym idzie, my będziemy mogli szybciej na różne sytuacje na torze po prostu zareagować.
1: Dynamiczne głosy 17 z 18, wysoka 4 z 4. Dostosuj liczbę i jakość głosów odtwarzanych podczas gry.
0: Ile jednocześnie może być odtwarzanych dźwięków, a czasami tych dźwięków może być odtwarzane dużo, bo możemy słyszeć te silniki innych samochodów. Też w sytuacji, kiedy na przykład wjeżdżamy w żwir i mamy różne dźwięki, kiedy na przykład kamienie uderzają w koła, warto sobie też to po prostu ustawić na najwyższe opcje, żebyśmy mieli jak najlepszą jakość dźwięku.
1: Inne, mikrofon 18 z 18, był 1 z 2.
0: A tutaj możemy szybko zdecydować, czy, no właśnie, czy inne osoby mogą nas słyszeć, jeśli gramy po sieci. Mamy tutaj jeszcze kilka innych zakładek, których już nie będę omawiał szczegółowo, bo i tak dużo już spędziliśmy czasu na ekranie opcji.
1: Przekroczenie pojemności pamięci wideo, VRAM, wstecz, 2 z 2, ok, 1.
0: Natomiast 2 z 2. Mamy tutaj opcję
1: ekran, 5 z 12, uruchom benchmark, 1 z 7.
0: Grafiki i tutaj możemy sobie dostosować opcje graficzne i zrobić tak zwany benchmark, więc gra nam przetestować efekty graficzne i zobaczyć, czy mamy odpowiednią ilość klatek.
1: Ustaw docelowy poziom, grafika, 6 z 12, uruchom benchmark, 1 z 17.
0: Mamy też zaawansowane opcje grafiki, jeśli odpowiednio ustawiliśmy ten tryb.
1: Nisko, 1.
0: Ja tutaj wszystko poustawiałem na najniższe detale, nie będziemy tych wszystkich opcji omawiać, natomiast...
1: Opcje wideo, chcesz zaakceptować te zmiany? 15. Chcesz zaakceptować te zmiany? 14. Chcesz zaakceptować te zmiany?
0: 13.
1: Uruchom benchmark, 1 z 7. Użyj poziomych ruchów prawego drążka. Opcje wideo, chcesz zaakceptować te... Ekran, 5 z 2. Opcje wideo, chcesz zaakceptować... Opcje wideo, chcesz zaakceptować te zmiany? Mikser dźwięku, dynamiczne głosy, 7. Grafika, 6 z 12. Uruchom benchmark. Ustawienia wideo, 7 z 12. Wydajna, 1 z 3. Lewy bumper poprzednia grupa, jasność 50, przesuwaj suwak, aż czarne logo Forza będzie niewidoczne.
0: Tutaj mamy kalibrację wideo.
1: Kontroler 8 z 12, układ 1 z 23, 17, custom controller 2, 17 z 17.
0: I tutaj możemy dostosować nasze przyciski, zarówno dla kontrolera, jak i dla klawiatury. Ja sobie tutaj kilka rzeczy zmieniłem.
1: Przyspieszenie 2 z 23, prawy spust, przyspiesza samochód. Edytuj, aby przypisać preferowany.
0: Ale tutaj właśnie możemy dostosować wszystkie przyciski.
1: Hamulec 3 z 23, lewy spust. Hamulec ręczny 4 z 23, przyciska. Skręt w lewo 5 z 23, lewy drążek w lewo. Skręt w prawo 6. Wyższy bieg 7 z 23, lewy bumper. Niższy bieg. Sprzęgło 9 z 23, przycisk B. wyższy bieg, 7 z 23, lewy bumper, zmienia.
0: Ja tutaj mam na tym kontrolerze 9
1: z 23, przycisk B, służy za
0: dosyć
1: strzelło.
0: Specyficzny przycisk, układ.
1: 9 z 23, przycisk przewija grę, gdy jest to możliwe.
0: Więc sobie tutaj troszeczkę pozmieniałem rzeczy.
1: Zaawansowany kontroler, 9 z 12, oś sterowania, wewn. Martwa strefa.
0: Tutaj możemy zdecydować martwe strefy, tutaj też opcje z kontrolerem, no jeśli akurat wy tego potrzebujecie, to można sobie tutaj takie rzeczy dostosować.
1: Oś przyspieszenia, zewn, oś hamowania, oś sprzęgła, oś
0: sprzęgła. Możemy tutaj też
1: skręt przy wyrównaniu
0: włączyć, a nie, myślałem, że tutaj się ustawia wibracja, ale to chyba też na tym głównym ekranie.
1: Układ 1 z 23, klawisze strzałek i klawiatura numeryczna, 2 z 6.
0: Podobnie możemy ustawić sobie wszystkie klawisze.
1: Prawy bumper, język 11 z 12, polski 15 z 12.
0: Możemy wybrać język gry.
1: Ruchów prawego drążka, dodatki 12 z 12, twórcy 1 z
0: 4. A tutaj możemy przeczytać trochę o twórcach gry.
1: Przesłać sobie osiągnięcia. Prześlij sugestie.
0: Zobaczyć osiągnięcia i tego typu.
1: Potwierdź zapis. Zapisać i zastosować zmiany. Zapisz 1 z 3. Przycisk A wybierz, przycisk B anuluj. Główna, nowości, nowość, 1 z 8.
0: No dobrze, więc zanim zaczniemy w ogóle się ścigać, to wejdziemy sobie do trybu gry dowolnej i pokażę wam, jak się prowadzi samochody. Warto zacząć sobie na torze owalnym i bardzo fajny, dosyć krótki, ale też zarazem fajny tor owalny jest na trasie Eagle Rock i do tego toru sobie właśnie przejdziemy i pokażę wam na przykładzie samochodu, który każdy z was będzie miał, bo można sobie go wybrać przy pierwszym starcie gry, jak prowadzić samochody w tej grze. Więc do tego celu przejdziemy sobie do
1: wyścig 2 z 8.
0: Menu wyścigu.
1: Kariera 1 z 5. Stwórz swoje dziedzictwo. Buduj, tuninguj, ćwicz i doskonal swoje umiejętności.
0: Tutaj wejdziemy później.
1: Wyróżniony tryb wieloosobowy. 2. Gra dowolna. 3 z 5.
0: Wejdziemy sobie do gry dowolnej.
1: Przy sposób na pojawienie się na torze. Gra dowolna. Szybka konfiguracja zawodów. 1 z 2. Wybierz samochód i tor i ścigaj się. Najszybszy sposób na dotarcie na tor. Zawiera podstawowe parametry zawodów, w tym liczbę przeciwników, długość wyścigu i pogodę. Przycisk.
0: Wejdziemy sobie do konfiguracji szybkiej.
1: Wybierz samochód, deflatrat, kredyty 32 i 100 tysięcznych, poziom 328.
0: I Abarth, 253, mamy w tym momencie ekran wyboru samochodu. Ja samochodów mam bardzo dużo.
1: Przejdź do producent, kup lub wypożycz samochód 1 z 1. Przycisk,
0: bardziej szczegółowo ten ekran omówię w momencie, kiedy przejdziemy do trybu kariery i będziemy sobie te samochody wybierać. Natomiast na ten moment wejdę sobie do samochodu Subaru.
1: 19 z 9, S 17
0: konkretnie
1: z 9, Celine 1 z 4, Shelby 2 SRT 3 z 4.
0: Chcę sobie wybrać 1 z 4.
1: Subaru
0: samochód
1: 2019 Subaru STI 209, poziom samochodu 50, 1 z 2, zniżka Subaru 5%, 1/5 samochodu.
0: Subaru STI 209. Mamy dwie wersje tego samochodu. Jeśli macie wersję podstawową gry wykupioną, no to będziecie mieli dostępną właśnie
1: przyciska wybierz
0: tą wersję. Jest jeszcze wersja Forza Edition.
1: 2019 Subaru STI 209 Forza Edition, poziom samochodu 3, 2 z 2, zniżka Subaru 5%, 1
0: która ma troszeczkę lepsze parametry, natomiast ja swoją grę właśnie, mimo to, że miałem tą wersję Forza, zacząłem tym motorem podstawowym i jego sobie wybiorę, żeby wam właśnie wszystko tutaj pokazać. Natomiast ja go dosyć dużo stuningowałem, więc kiedy wejdziemy już sobie do gry, to ja sobie ten tuning zresetuję do ustawień fabrycznych.
1: Zmienianie samochodu, wczytywanie, proszę czekać.
0: Natomiast ja już sobie ten samochód wybiorę.
1: Wypożyczalne samochody, 586, typ gry, 1 z 7, wyścig na torze, 1 z 3, wyścig składający się z kilku okrążeń wokół toru wyścigowego. Celem jest przekroczenie linii mety przed przeciwnikami. Każdy tor ma domyślną liczbę okrążeń.
0: No właśnie, jak widzicie, ja już nawet samochodów, że nawet nie jest 500, a prawie 600 już na ten moment, 580 ponad. Natomiast tutaj sobie ustawiamy kilka parametrów toru. Po tym menu chodzimy strzałkami góra, dół i opcje, wybieramy lewo, prawo, tak samo jak zresztą w ustawieniach. Typ wyścigu, nie chcemy typowego wyścigu, no bo to no, po prostu uruchomiłoby zwykły wyścig, mielibyśmy też przeciwników na torze.
1: Wyścig na czas, 2 z 3, jazda próbna, 3 z 3.
0: My sobie wybierzemy.
1: Bez limitu czasu, bez licznika okrążeń. Jedź, trenuj i korzystaj z tuningu wedle potrzeb.
0: Wybierzemy sobie jazdę próbną, która po prostu spowoduje, że będziemy sami na torze, nie będzie żadnego czasu, żadnych okrążeń i będę mógł wam spokojnie wszystko wytłumaczyć.
1: Tor 2 z 7, losowy, 1 z 25, wybierz lokalizację toru dla tego wydarzenia.
0: Tor wybierzemy sobie właśnie Eagle Rock.
1: Brands Hatch 2, Circuit de Barcelona, Circuit de Spa-Francorchamps, Daytona NTL Speed, Eagle Rock Speedway 6 z 25.
0: No właśnie, Eagle Rock.
1: Układ toru 3 z 7, losowy, 1 z 4.
0: Układ toru ustawiamy
1: tor owalny,
0: na tor owalny.
1: Pora dnia 4 z 7, południe 5 z 11, wybierz porę dnia w grze dla rozpoczęcia zawodów.
0: No, pora dnia jest dla nas nieistotna.
1: Pogoda 5 z 7, losowy, 1 z 19.
0: No pogodę.
1: Zmienna 2 z 19, czyste niebo.
0: Chcemy w miarę czystą, nie chcemy, żeby nam tutaj na torze gdzieś padało.
1: Liczba okrążeń, przyciemniony, 6 z 7. Określ, ile okrążeń należy ukończyć.
0: No liczba okrążeń jest tutaj wygaszona, dlatego że ustawiliśmy jazdę próbną, a nie typowy wyścig. Gdybyśmy mieli ustawiony wyścig, no to tutaj moglibyśmy ustawić, ile chcemy okrążeń.
1: Liczba diatarów, przyciemniony, 7 z 7, 0, 1 z 20.
0: Oraz liczbę przeciwników, przeciwko którym chcemy się ścigać. Mamy też do dyspozycji tryb jazdy zaawansowanej i w jeździe zaawansowanej. Opcji konfiguracyjnych jest jeszcze więcej, tam możemy sobie na przykład włączyć uszkodzenia, żeby, że samochody mogą się uszkadzać, zdecydować o poziomach trudności przeciwników i wiele, wiele innych opcji, które też mamy do dyspozycji w grze wieloosobowej. Natomiast na początku ten tryb szybkiej konfiguracji da nam dostęp do wszystkich opcji. Ja teraz nacisnę przycisk A, żeby zaakceptować moje wszystkie ustawienia.
1: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia. Czy chcesz zaakceptować tę opcję? OK, jeden z dwóch.
0: I teraz kiedy nacisnę OK, gra nam zacznie ładować tor. Gdybym miał nowy komputer, no to ten tor pewnie by się załadował w jakieś 5 do 10 sekund, czy na konsoli Xbox. No przez to, że mój komputer jest wolniejszy, no to pewnie nam to zajmie z 30 albo 40 sekund. Ale usłyszycie, że znacznie nam się zmienia muzyka, a potem będziecie mieli okazję usłyszeć przykład audiodeskrypcji w tej grze.
1: Speech Model Demand. Wczytywanie. Wczytywanie.
0: Gra nam się ładuje.
1: Wczytywanie.
0: Ja w późniejszych sytuacjach już to wczytywanie wytnę. Ale chcę wam pokazać, jak gra zachowuje się nawet na komputerach, na których teoretycznie działać nie powinna.
3: Clear bright skies deliver a perfect day for racing.
1: Eagle Rock Speedway, tor owalny. Przycisk Apomaja.
2: There are multiple race lines through the Eagle Rock Oval, but stay off the high line late in the race.
1: Gra dowolna jazda próbna. Rozpocznij wyścig. 1 z 6. Wyścig w trakcie. Przyciska wybierz.
0: No i tutaj mieliśmy przykład audiodeskrypcji, która nam powiedziała, że mamy ładne niebo i dostajemy też od naszej pilotki różne wskazówki. Mieliśmy przycisk A, żeby to pominąć, no tutaj przez to, że te polskie znaki są dziwnie czytane, no to to było przeczytane dziwnie. No ale już tutaj mamy zupełnie inny dźwięk otoczenia. No i tak naprawdę moglibyśmy już wyścig rozpocząć i wy będziecie mogli to zrobić.
1: 2, 6, samochód. 3,
0: natomiast ja, zanim zaczniemy, ten samochód zresetuję, bo ja troszeczkę w nim grzebałem.
1: Ulepszenie niestandardowe, szybkie ulepszenie, tuninguj samochód, 4 z 5. Ulepszenie niestandardowe, 2 z 5.
0: I wymieniłem w nim wszystko, co się da, jak natomiast tego na potrzeby audycji zresetować do ustawień fabrycznych.
1: Ulepsz i stuninguj. Tuning, 2 z 3. Menedżer konfiguracji, 3 z 3. Wydajność 1 z 3. Zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Tuning 2.
0: Sobie to zrobię.
1: Konfiguracji. Menedżer konfiguracji. Moje tuningi. Zresetuj samochód do konfiguracji fabrycznej 3 z 5. Menedżer konfiguracji. Spowoduje to zresetowanie konfiguracji do wersji. Anuluj. OK. 1 z 2.
0: Szczegółowo tuning i
1: zapisywanie zawartości.
0: Ulepszenie pokażę zresetuj później.
1: Konfiguracji fabrycznej 3 z 5.
0: Kiedy przyjdziemy do trybu kariery. Natomiast na ten moment będziecie też mieli ten samochód w konfiguracji.
1: Obecne osiągi 547, limit osiągów zawodów 999, dostępne punkty samochodowe 20 tysięcy, wykorzystane punkty samochodowe 0, wydajność 1 z 3, zainstaluj części, które bezpośrednio...
0: Właśnie tutaj mamy...
1: Gra dowolna jazda, wybierz samochód, 1 z 5.
0: Takie parametrycznie podane...
1: Rozpocznij wyścig, 1 z 6.
0: Informacje o parametrach tego samochodu, ale to już sobie wszystko zostawimy. Teraz nacisnę opcję rozpocznij wyścig i to już spowoduje, że załaduje nam się wyścig. Niestety w przypadku jazdy próbnej gra nas zawsze postawi w takiej sytuacji, że ten wyścig już będzie rozpoczęty w takim sensie, że nasz samochód już będzie rozpędzony i będzie na tym torze jechał. Co warto zrobić w tym momencie? No po prostu trzymajcie hamulec, czyli tutaj lewy spust domyślnie, żeby samochód wam się zatrzymał, zwłaszcza kiedy zaczynacie, chcecie się nauczyć wszystkiego od początku. No to po prostu warto ten samochód sobie zatrzymać, więc jak nacisnę rozpocznij i załaduje nam się wyścig, będziecie słuchać, że już ten samochód dziś jedzie, ja go po prostu zatrzymam.
1: Rozpocznij wyścig, 1 z 6.
3: Under a sunny sky, your car drives down pit lane to get on the track.
0: No i tutaj znów mamy audiodeskrypcję. W słonecznym niebie nasz samochód wjeżdża na tor.
1: Wczytywanie.
0: No wczytywanie, natomiast to już nam zajmie dużo mniej czasu. I hamujemy.
2: Left four long.
0: Okej. Okay. Samochód nam się zatrzymał. I na pewno zwróciliście uwagę na kilka rzeczy. Cały czas było słychać, że po prawej stronie słychać pikanie, to jest prawa granica toru. Słychać, że ona też nam się ściszyła, dlatego że po prostu stoimy w miejscu i już dostaliśmy komunikat o tym, że zbliża nam się zakręt w lewo. To jest torowalny, więc tutaj generalnie będziemy mieli tylko do czynienia z właśnie zakrętami w lewo. I najpierw pokażę wam, jak zachowują się te wszystkie poszczególne dźwięki. Wejdę sobie do ustawień, bo widzę, że
1: samochód, tryb fotograficzny, ustawienia 5-6.
0: Ustawiła nam się cały czas skrzynia biegów automatyczna chyba.
1: Sterowanie, kontrola stabilna, zmiana biegów, dodatkowe asysty kierowania, manualna, 2/3.
0: Lewy bumper, my chcemy
1: zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1/3.
0: Ja na chwilkę chcę skrzynię
1: menu pauzy, znów 1/6.
0: Skrzynię automatyczną. No właśnie, tutaj mamy już komunikaty o wybranym biegu. Jest to na ten moment bieg pierwszy. Przyciskami X oraz B na kontrolerze możemy te biegi zmieniać, a lewym bumperem, lewym zderzakiem możemy zmieniać kamery. Kamery mają o tyle dla nas wpływ, decydują, jak będziemy słyszeć dźwięki, ale myślę, że kamery pokażę za chwilkę, kiedy już będziemy się skupiać nad czymś innym. Natomiast no, przez to, że stoimy, to nawet gdybym teraz zaczął skręcać drążkiem, no nic się nie dzieje, bo samochód stoi w miejscu. Natomiast ja teraz specjalnie podjadę delikatnie pod tą prawą krawędź toru, którą cały czas słyszymy. Słyszymy zresztą, że granica toru jest prawą stronę, więc gra nam też sugeruje, żebyśmy lekko w prawo skręcili, pewnie żeby wziąć ten zakręt. Natomiast kiedy ja to będę robił mocniej, no to usłyszycie po pierwsze, że ten dźwięk nam przesunie się w lewo. Gra nam będzie sugerowała, żeby skręcać w lewo, a my w końcu z tej prawej granicy toru zjedziemy. O, nawet próbowałem zjechać z toru, natomiast tutaj akurat mamy ścianę. No i słyszeliście, co się stało, zróbmy to jeszcze raz na pokazanie. Podjeżdżamy. I właściwie już stoimy pod tą ścianą. Ja cały czas skręcam w prawo, więc nawet samochód nam za bardzo nie chce jechać, bo jest pod ścianą. Gdybym przestał skręcać, nawet muszę lekko skręcić w drugą stronę, więc w sumie zróbmy analogiczną sprawę, tylko tym razem podjedźmy pod granicę lewą. Więc znów daję gazu, lekko. No tutaj chyba muszę troszeczkę wycofać. Nawet tutaj mamy informację o nadchodzącym zakręcie. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to jest dosyć wąski tor. Bo było słychać obie granice jednocześnie. Tutaj już słychać lewą granicę toru. O. I co się stało tutaj? Po pierwsze, zjechaliśmy z toru. Było słychać to podwójne kliknięcie, o którym mówiłem. Oraz obróciliśmy się o 180 stopni. Teraz gra nas informuje, że jedziemy w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. Więc ja tutaj znów skręcę w lewo, bo tak nam sugeruje gra. Zauważcie, że tutaj nie ma ściany. Natomiast był żwir, o, i wróciliśmy na tor. I w tym momencie słychać, że w tym miejscu słyszymy zarówno lewą, jak i prawą granicę toru. Jak dobrze pokonywać te zakręty? Fajnie pokazał to Alex Agostino na YouTubie i ja wykorzystam tutaj jego technikę. Więc zacznijmy od tego, żeby sprawdzić, jak te zakręty pokonuje sama gra. Więc wejdziemy sobie do ustawień i włączymy wszystkie asysty na full i zobaczymy, co się stanie.
1: Menu pauzy, znów jeden, przewij, samochód, tryb fotograficzny, ustawienia.
0: Nacisnąłem przycisk opcji, przycisk start, żeby wejść do pauzy. Przechodzę do ustawień.
1: Ustawienia, asysty, 1/12, asysty kierowania.
0: Tutaj mamy analogiczne ustawienia, niestandardowe, co wcześniej.
1: Sugerowana linia, 2/13, pełne, hamowanie, 3/13, ABS-WL, 3/4.
0: Włączamy.
1: Pełne wspomaganie.
0: Pełne wspomaganie hamowania.
1: Gaz 4/13, bez asysty, 2 z asysty.
0: Pełne wspomaganie gazu.
1: Sterowanie 5/13, częściowa asysta, 2/4.
0: Pełna asysta. Pełna asysta sterowania.
1: Zezwalaj na sterowanie ręczne przez kontrola trakcji, 7, kontrola stabilności, zmiana biegów, 9, 3, automatyczna, 1/3.
0: Automatyczną skrzynię biegów.
1: Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1/3.
0: Pozwalam grze na zapisanie ustawień. Wracamy do gry i zobaczymy, co się stanie. No to jest dosyć długi zakręt. I słuchajcie, gra nawet nie bierze go całkowicie na środku. Tylko ma go gdzieś z boku. Ale zwróćcie uwagę, tutaj nam to kółko się zwężyło, podjeżdżamy pod prawą stronę i mamy zakręt. Zakręt się zaczyna. Tutaj nawet gra troszeczkę zwolniła, bo jechała za szybko. Jesteśmy w połowie zakrętu. Zaczynamy pomału przyspieszać.
1: Rekord życiowy na odcinku ten...
0: I zakręt się zakończył.
1: Plus 20 PDS.
4: Left four long.
1: Wynik odcinka 5.
0: I znów zakręt. Zaczęliśmy zwalniać. Połowa zakrętu, słychać, że gra nam zaczęła przyspieszać. To są dosyć lekkie zakręty.
1: Wynik odcinka 5,5.
0: Więc tutaj bardzo fajnie można ćwiczyć te zakręty. Nawet nie, bie-

0: W kamerze kokpitu widzimy też widzimy, tak jakby patrzymy się przez przednią szybę samochodu. Left four long.
1: Kierowca.
0: Mamy kamerę kierowcy, która wygląda podobnie z tym, że tutaj też widzimy naszą postać i widzimy kierownicę samochodu. Dźwiękowo one brzmią analogicznie.
1: Maska.
0: Maska, czyli patrzymy się z,
1: wynik odcinka 4,3.
0: Z przodu przed samochodem, natomiast na zewnątrz, na masce. I tutaj
1: 38 tysięcznych korony szwedzkiej.
0: No, korony szwedzkie, no bo tutaj mamy podawane sekundy. Tutaj też fajnie słychać dźwięk kół i tutaj będzie fajnie słychać, jak koła przejeżdżają po granicach toru. No właśnie, takie charakterystyczne stukanie na tej trasie. Każda trasa będzie miała troszeczkę też tutaj inne dźwięki, jeśli o to chodzi.
1: Wynik odcinka 2,7.
0: Mamy kamerę
1: zderzak.
0: Na zderzaku, ona tutaj też brzmi podobnie. No i mamy te kamery za samochodem.
1: Śledząca z bliska.
0: Śledzące z bliska i z daleka, one też brzmią podobnie. Zostańmy przy tej kamerze śledzącej może. No i tutaj gra nam się nawet zatrzymała. Wynik. Natomiast myślę, że będziemy mogli
1: ostatnie
0: pomału
1: 42,
0: przyjmować kontrolę. Left four long. I
1: menu pauzy, znów 1/6. Przewiń 2/6.
0: Zaczniemy od tego, żeby pokazać wam, że w przeciwieństwie do top speeda nie możemy pokonać wszystkich zakrętów na maksymalnej prędkości. Żeby wam to fajnie pokazać,
1: ustawienia, asyst, sugerowanie.
0: Zrobimy tak.
1: Hamowanie, 3, gaz, 4,
0: zostawimy
1: 3, hamowanie,
0: sterowanie 3, grze.
1: Sugerowana linia.
0: Natomiast
1: 3, 13, pełne wspomaganie 1 z 4.
0: Do hamowania.
1: ABS, WL, 3,
0: hamowanie przełączymy na ABS.
1: Gaz 4 z 13 z asystą 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawej bez asysty.
0: I gaz ustawimy też bez asysty. Włączymy sobie też
1: kontrola trakcji.
0: Kontrola
1: stabilna, zmiana biegu, dodatkowe asysty, czas przytrzymania przycisku. Manualna,
0: ręczną skrzynię biegów, żeby wam pokazać.
1: Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany. Zapisz 1 z 3.
0: Jaki wpływ mają biegi na te zakręty?
1: Przycisk Y, lista kierowca W, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz. Czwarty.
0: Hamujemy. Cały czas mamy ustawiony czwarty bieg. Tutaj też taka ciekawostka.
1: Wsteczny.
0: W skrzyni automatycznej, jeśli samochód jest zatrzymany, naciskamy lewy spust, no to automatycznie wchodzimy wsteczny i zaczynamy cofać, co czasami nam też będzie potrzebne, gdybyśmy gdzieś wjechali. Natomiast w przypadku skrzyni automatycznej, kiedy zmieniamy bieg wyżej, kiedy jesteśmy w pierwszym biegu, wtedy przechodzimy na wsteczny.
1: Pierwszy. Wsteczny. Pierwszy.
0: A lewy spust wtedy działa stricte jako hamulec. No to zobaczmy, na jakich biegach możemy pokonywać akurat te dosyć proste zakręty. Tu te liczby, które słyszeliście, mniej więcej mają porównanie do biegu, w którym możemy być, żeby dany zakręt pokonać, natomiast w praktyce z tym jest różnie. To jest jakaś sugestia, natomiast ona bardzo często też się nie będzie sprawdzała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Zauważmy, że tutaj mamy zakręty o ostrości czwartej. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Mamy bieg pierwszy, więc ja tutaj dam gaz do dechy. Silnik nam będzie buczeć cały czas, bo jedziemy dosyć wolno. Natomiast na pierwszym biegu nie powinno być problemu, żeby nawet na pełnym gazie te zakręty pokonywać. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy zakręt. Kontroler nam wibruje. Wejdźmy sobie może do środka.
1: Kierowca.
0: Było troszkę ciszej.
1: Wynik odcinka 1,0.
0: Dostaliśmy bardzo zły wynik. Natomiast słychać, że gra nam bardzo ładnie trzyma się środka. I nie ma większego problemu, żeby ten zakręt na biegu pierwszym pokonać. No dobrze. Wejdźmy na bieg wyżej. Słychać, że jedziemy szybciej, bo wieje nam wiatr szybciej, mocniej znaczy się, ale no, cały czas bieg drugi, to jest taki lepszy samochód osobowy z napędem na 4 koła.
1: Odcinka 1,0.
0: I tak nie mamy większych problemów, też trzymamy tutaj się bardzo ekstremalnie tej granicy, więc jedziemy zaraz pod ścianą, ale cały czas gra nie ma większego problemu, żeby te zakręty, przynajmniej w miarę proste tutaj, na tym biegu drugim pokonywać. No dobrze. Wejdźmy w bieg wyżej.

0: wynik odcinka 1, trzeci.
1: Bieg trzeci.
2: Left 4 long.
1: No tutaj już jest trochę gorzej. Jak słychać, bo dźwięk silnika nam ucieka, natomiast cały czas nie mamy komunikatu,
0: wynik odcinka 2,
1: żeby hamować, no i cały czas tutaj gra nam bardzo ładnie wyprowadziła zakrętu. Ale czy tak samo dobrze i pójdzie na biegu czwartym? Teoretycznie powinniśmy być w stanie to zrobić, tak? Bo mamy zakręty na poziomie czwartym.
0: Czwarty. Wynik odcinka 3,0.
2: Left 4 long.
1: O! Tutaj już mamy sygnalizator, który mówi nas, że powinniśmy hamować, no i było widać, co się stało.
0: Świetny odcinek plus 50 PDS.
1: Świetny odcinek.
0: Okrążenie 0,
1: wypił mi się kontroler.
0: Przyciska.
1: Tak, świetny odcinek. Dostaliśmy ocenę 10/10, no ale było słychać, co się stało. Zaliczyliśmy kolizję ze ścianą, więc gdyby to był jakiś inny tor, gdzie akurat tych ścian nie ma, no to pewnie byśmy skończyli gdzieś w żwirze. Także no, słychać było, że tutaj gra nam już sugerowała, żeby hamować. Co by się stało, gdybyśmy faktycznie zwolnili z gazu w momencie, kiedy akurat musimy wziąć ten zakręt, żeby gdzieś jednak ten dźwięk był na środku. No zobaczmy.
0: Czwarty. Kontroler odłączony. Podłącz ponownie kontroler. Przyciska kontynuuj.
1: Jak to często bywa, jeszcze mamy problemy techniczne, za które was gorąco przepraszam. Ale to są uroki audycji, więc sobie
0: czwarty
1: naprawmy to i o, delikatnie przehamowałem. No i pięknie udało nam się.
0: Wynik odcinka 1,5.
1: Dodajemy gazu. Delikatnie przehamowałem. Puszczam gaz. Teraz bardzo delikatnie dodałem gazu.
0: Wynik odcinka 5,8.
1: No i jak widać, tutaj bez większego problemu.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 37,300.
1: Udało nam się
0: korony szwedzkiej.
2: Left 4 long.
1: Te zakręty pokonać.
0: Trzeci. Drugi. Pierwszy.
1: Okej. No to myślę, że najwyższa pora, żeby pokazać wam, jak przejąć kontrolę nad tym samochodem całkowicie tami.
0: Ustawienia. Sugerowana linia. Hamowanie. 3/13.
1: Więc gaz, 4/13. Wracamy tutaj do ustawień.
0: Sugerowana linia. 2. Wstępne konfiguracje.
1: I
0: hamowanie. 3/13. Gaz. 4/13. Bez asysty. 2/2.
1: Włączymy sobie
0: sterowanie. 5/13. Pełna. Częściowa asysta.
1: Sterowanie na częściowej asyście.
0: Zapisać i zastosować zmiany. Zapisz.
1: Tak, chcemy zapisać zmiany.
0: Menu pauzy. Znów 1/6.
1: No i jedziemy. Tym razem już nam nic nie pomaga, więc generalnie jak będziecie słyszeć, będę próbował utrzymać dźwięk jak najbardziej na środku. Dawno nie prowadziłem tego samochodu w konfiguracji fabrycznej, więc jest duże prawdopodobieństwo, że pewnie gdzieś skręcę za mocno, więc no może być sytuacja, że gdzieś zjedziemy z tego toru, wjedziemy na jakieś pachołki, ustawmy sobie kamerę zewnętrzną na masce, będzie słychać ładnie koła, no i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Już na początku skręciłem za mocno, ale spokojnie. Wiele też warto wiedzieć o tym, że samochody no, będą zachowywać się różnie. Niektóre będą miały nad- lub podsterowność. Żeby teraz nie pomylić, podsterowność no to sytuacja, kiedy jedziemy za szybko, skręcamy, ale po prostu przez to, że jedziemy szybko, to ten samochód nam skręca wolniej i to jest sygnalizowane takimi niższym piszczeniem opon, a nadsterowność to sytuacja, kiedy samochód nam skręca nawet mocniej niż powinien, wręcz wpada w poślizg, no to się zdarza w przypadku niektórych samochodów, niektórych konfiguracji nadwozia na przykład, ale też to jest coś, co możemy spowodować sami, na przykład lekko naciskając hamulec, kiedy wchodzimy w zakręt, tak specjalnie wpadając kontrolowany poślizg, który może nam pomóc wyśrodkować nasz samochód w sytuacji, kiedy na przykład no, chcemy gwałtownie szybciej jakiś zakręt wziąć. No akurat tutaj jest sterowany, więc tutaj nie mam takiej potrzeby, ale
0: drugi. Trzeci. Wynik odcinka 1.
1: Czyli ja tutaj
0: czwarty.
2: Left 4 long.
1: Delikatnie skręcam w lewo. Było za mocno. Kiedy słyszę, że silnik mi przechodzi w lewo, to przesuwam drążek.
0: Wynik odcinka 1,0.
1: Jak widać, tutaj spróbuję jechać trochę za szybko. No i mamy informację nieczyste okrążenie. Skręcam w lewo. Puszczam. Skręcam, puszczam. Znów skręcam. Zresztą słychać kiedy skręcam po pisku opon. To troszeczkę przehamuję. Słychać było, że wpadłem w taki lekki poślizg, ale tutaj akurat to było kontrolowane jak najbardziej. Skręcam, puszczam, skręcam, puszczam, skręcam.
0: 1,0.
1: Puściłem. No tutaj zakręt się skończył.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 39,862 korony szwedzkiej.
1: Tutaj lekko przehamuję. Też widać, że już się człowiek uczy tego toru i już łatwiej nawet takie zakręty brać.
0: Wynik odcinka 2,2.
2: Left 4 long.
1: Troszeczkę nawet może zwolniłem za mocno. Ale jak widać, tutaj nawet mogę na gazie te zakręty brać.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 38,440.
1: Nawet może się skuszę na piąty bieg.
2: Left 4 long.
0: Trzeci.
1: No i to był zły pomysł, bo nawet obróciłem samochód.
0: Pierwszy.
1: Bo słychać, uderzyliśmy w ścianę, samochód się obrócił. Zresztą cały czas jest obrócony nawet.
0: Nieczyste okrążenie, zjazd z toru.
1: A tutaj było właśnie słychać efekt kontroli trakcji, bo ten samochód ma dosyć silny silnik. Zresztą gdybym miał kontrolę trakcji wyłączoną, mogę to zademonstrować, bo to jest chyba dobre miejsce.
0: Samochód, tryb
1: fotograficzny. To robi kontrola trakcji.
0: Wyjść, ustawienia 5-6. Sugerowana linia, hamowanie, gaz 4-3. Sterowanie. Zezwalaj na sterowanie. Kontrola trakcji. 7 z 13. Sportowa. 3 z 3.
1: Ja nawet była ustawiona na sportową. No, co by było, gdyby była całkiem wyłączona?
0: Potwierdź zapis. Zapisać i zastosować zmiany.
1: Zapiszemy zmiany. I zobaczcie, co się stanie.
0: 1 z 6.
1: Kiedy nacisnę gaz do dechy od razu na pierwszym biegu. Było słychać, że zanim ten samochód zaczął jechać, to wpadł w taki dosyć mocny poślizg. Zwłaszcza, że to jest samochód napędzany na 4 koła. Więc on nam... ładnie zatańczył, na tym razem nawet było lepiej. No ale gdybym na przykład tutaj próbował coś skręcać, no to słychać, co się dzieje. Natomiast kiedy ja kontrolę trakcji włączę,
0: samochód, tryb fotograficzny,
1: albo ustawię na tryb sport, który nam daje troszeczkę więcej kontroli.
0: Sterowanie, kontrola stabilności, 8, sportowa, 2 z 3. Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1 z 3. Menu pauzy, znów, 1 z 6. Pierwszy.
1: No to słychać, że nawet jak dałem pełny gaz, no to on tak naprawdę... ten gaz dał troszeczkę bardziej delikatny. Tak wygląda branie zakrętów. Jak widać na tym torze akurat mamy cały czas zakręty w jedną stronę, więc pokażę wam jeszcze jeden fajny, prosty tor, na którym można poćwiczyć bardziej skomplikowane zakręty. Tor, na którym zresztą jechaliście na początku gry, zanim gra się rozpoczęła, to był tor Hakone w Japonii. Bo tam to jest też tor, gdzie mamy dużo prostych miejsc, jest dużo miejsca poza granicami toru, więc nawet gdybyście zjechali z tego toru, to nic się nie powinno nie stać, natomiast tam już mamy różnego typu zakręty, od nawrotów po też takie dłuższe i krótsze zakręty, ale nie tylko w lewo. Więc wejdziemy sobie do ustawień naszego wydarzenia.
0: Wyjście 6, do menu zawodów 1 z 2. Opuść wyścig, 2, do menu zawodów.
1: Do menu zawodów.
0: Chcesz wrócić do menu przed wyścigiem, wszelkie zdobyte kredyty i PD zostaną zapisane, tak, 1 z 2.
1: Tak, bo nawet w czasie jazdy próbnej zdobywamy punkty naszego samochodu, które potem możemy wykorzystać pierwszy do jego ulepszenia. No, natomiast przez to, że ja ten samochód mam...
0: Rozpocznij wyścig, 1 z 6, wyścig w trakcie.
1: Zmodyfikowany maksymalnie, no to u mnie już tego nie ma.
0: Zawody, 2 z 6.
1: Natomiast...
0: Samochód, 3 z... zawody, 2 z 6.
1: Wchodzimy do menu zawody.
0: Informacje o zawodach, 1 z 2, gra dowolna, konfiguracja zawodów, 2 z 2.
1: Do konfiguracji.
0: Szybkie zawody, wypożyczalne samochody, 586.
1: I tutaj wróciliśmy do tego menu, w którym byliśmy wcześniej. Ja sobie po prostu zmienię tor.
0: Eagle Rock Speedway, Grand Ole Race, Hakone, 8 z 25.
1: Na Hakone w Japonii.
0: Układ toru, 3 z 7, losowy, 1 z 4. Tor Grand Prix, 2 z 4. Tor klubowy, 3 z 4.
1: Weźmiemy sobie tor klubowy.
0: Pora dnia, 4 z 7, południe. Pogoda, 5 z 7, czyste niebo, 3 z 19.
1: Pogoda, czyste niebo, może sobie zmienimy porę dnia na noc, bo czemu nie?
0: Noc, 10 z 11.
1: No i to wszystko, naciskam A.
0: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia. Czy chcesz zaakceptować tę opcję? Ok, 1 z 2. Pierwszy. Wczytywanie. Wczytywanie.
1: Wczytywanie.
0: Wczytywanie.

0: Night. Lights illuminate the asphalt at the start/finish line.
1: Wczytywanie.
2: No i mamy informację, że tutaj światła nam się włączyły na torze, bo jest noc. No i słychać nawet, że jest troszkę chyba ciszej.
3: Be fast, but avoid drifting your car through the big turns here at Hakone. Scrubbing speed like that will mean losing time to your competition.
2: A tutaj znowu mamy informację, żeby raczej nie dryfować. Nie wiem, ja lubię dryfować, dryfowanie jak dla mnie to jest całkiem dobra zabawa. No ale tutaj nam nasza pilotka podpowiada, żeby tego nie robić. No ale dobrze, rozpocznijmy sobie wyścig.
0: Your car leaves the pits under a clear, starry night sky.
2: No i tutaj w towarzystwie gwiazd nasz samochód opuszcza pit stop. I wjeżdża na tor.
1: Wczytywanie.
2: Tego wczytywania wy pewnie nie będziecie mieć, jeśli macie lepszy sprzęt.
1: Wczytywanie. Czwarty. Trzeci.
2: No i znów hamujemy. I myślę, że podobnie jak ostatnio, zaczniemy od tego.
1: Przewin, dwa, samochód, tryb
2: fotograficzny,
1: ustawienia 5 w 6.
2: Włączymy sobie asystę na pełny tryb i zobaczymy,
1: sugerowana linia, 2, kamowanie, 3 z 13, ABS, WL, 3 z 4.
2: Jak gra radzi sobie z takim bardziej skomplikowanym torem, czyli pełna asysta hamowania, pełna asysta gazu,
1: sterowanie, 5, pełna asysta, 1 z 4,
2: pełna asysta sterowania,
1: zezwalaj na sterowanie ręczne przy zjeździe do boksu, 6 z 13, WL, 3 z 3.
2: Włączamy.
1: Zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1 z 3.
2: I wejdziemy sobie do środka samochodu i posłuchamy, jak gra radzi sobie z takim bardziej skomplikowanym torem.
1: Pierwszy. Kierowca.
2: Dobra, ale nie włączyliśmy skrzyni biegów.
1: Ustawienia 5 z 6. Sterowanie. Zmiana biegów. Dodatkowe asysty. Automatyczna 1 z 3. Potwierdź zapis. Zapisać i zastosować zmiany. Zapisz. Menu pauzy. Znów 1 z 6.
2: Mijamy jakieś billboardy, bardzo ładnie to słychać zresztą. Niechcący nacisnąłem sam hamulec. No i tutaj mamy ostry nawrót, więc będziemy musieli zahamować. No i słychać zresztą, że gra nam bardzo delikatnie hamuje. I jesteśmy w połowie zakrętu. Tutaj mamy serię dwóch zakrętów. W lewo.
1: Odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 4,4.
2: Teraz w prawo. Słychać, że tutaj tor nam się zwężył. Bo ciągle słychać te granice.
1: Wynik odcinka 4,9.
2: Tutaj jedziemy po granicy wręcz. Zawibrował nam kontroler. Słuchaj, teraz mamy dosyć ostry zakręt w prawo. Co tutaj gra nam hamuje. Ale tak. Ale gdzieś do granicy. Zakrętu. Wyjeżdżamy i zaraz znów mamy nawrót.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 7,7.
2: Więc tutaj znów hamujemy. Jedziemy po granicy wręcz i teraz od razu musimy skręcać w lewo po tym nawrocie. No i słychać, jak to nam
1: wynik
2: robi
1: 6,6.
2: Gra.
1: Ostatnie okrążenie 01 min 26,200.
2: Ok, i tutaj się zakończyło okrążenie i już nie będę pokazywał, jak te wszystkie zakręty bierze gra na różnych biegach, natomiast już przyjmiemy kontrolę i znów pokażę wam, jak ja to robię. Postaram się tłumaczyć, co robię, natomiast przez to, że jak słychać, rozgrywka toczy się dosyć dynamicznie, może to być troszkę utrudnione, natomiast postaram się mówić, co staram się, co akurat robię. Natomiast zwróćcie uwagę po prostu na te dźwięki i na to, jak zmienia się odległość między nimi. Już zostaniemy przy skrzyni biegów automatycznej, bo ja akurat do automatycznej skrzyni po prostu jestem przyzwyczajony. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy tutaj ten nawrót. Jak widać, nie zawsze musimy jechać na środku. Tutaj nam się ten zakręt kończy. Cóż, mogę dać mu więcej gazu, bo robi się lżejszy.
1: Wynik odcinka 4,3.
2: Teraz bierzemy zakręt w lewo. Tutaj wiem, że nie muszę puszczać gazu. Ostro skręcam w prawo.
1: Wynik odcinka 7,8.
2: Tutaj dostaję dosyć dobre wyniki. Right one. Tutaj będziemy zaraz hamować. Tutaj podjechaliśmy pod granicę. Skręcam w prawo i zakręt nam się kończy. Ale teraz będziemy znów hamować, bo mamy nawrót. Skręcam, puszczam gaz. I teraz słychać, że nam podchodzi lewa strona, bo zakręt przechodzi na zakręt w lewo. To jest połowa zakrętu. I koniec.
1: Wynik odcinka 1,8.
2: I zrobimy jeszcze jedno okrążenie, myślę.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 21,785 korony szwedzkiej. Right
2: hairpin long. I mamy nawrót. Cały czas trzymam prawo, puściłem. Skręcam, mamy połowę zakrętu. Left five into right. I zakręt się zakończył. A teraz się zakończył.
1: Wynik odcinka 1,0.
2: No to jest bardzo długi zakręt. To jest mimo wszystko stosunkowo prosty tor, uwierzcie mi. Tutaj lekko puściłem gaz, bo czułem, że wynik samochód nie wyrabia. Right one. Zaczynam hamować. Kręcam w prawo i naciskam hamulec. Kontrolowany poślizg. Cały czas trzymam w prawo. Puściłem.
1: Wynik odcinka 1,0. Maska.
2: Tutaj będzie znów nawrót. Hamujemy. Trzymam w prawo. Puściłem. Znów trzymam. Cały czas trzymam w prawo. Puściłem. No i, przechodzimy na zakręt w lewo. Tutaj nawet nie naciskałem hamulca, tylko puściłem gaz i to wystarczyło.
1: Wynik odcinka 2,7.
2: I znów mijamy billboardy.
1: Ostatnie okrążenie 01 min 24,79 korony szwedzkiej. Right hairpin long.
2: I znów tutaj puściłem gaz. Teraz lekko dodaję, trzymam w prawo, cały czas puściłem. Trzymam, puściłem. Trzymam, puściłem znów, zakręt się zakończył. Teraz skręcamy, mamy lekki zakręt w lewo, trzymam, puściłem. Teraz przechodzimy na zakręt w prawo, trzymam, puściłem.
1: Wynik odcinka 6,2. Right one.
2: Tutaj chwilami po prostu delikatnie ruszam drążkiem, żeby ten silnik był na środku.
1: Wynik odcinka 7.
2: Natomiast, o właśnie, widać, że te wyniki są coraz lepsze. Już zaczynam znów wyczuwać samochód, zapamiętywać tor. Przed każdym wyścigiem też będziecie mieć okazję zrobić kilka próbnych okrążeń. I tak samo zresztą mają osoby widzące, także to nie jest tak, że tylko my się musimy zachowania każdego samochodu i każdego toru nauczyć. Okej, myślę, że możemy tutaj zahamować.
1: Ostatnie okrążenie 01 min 21,801 korony szwedzkiej. Right
2: hairpin long. Tutaj nawet zahamowałem za mocno i zaczęliśmy jechać do tyłu. Natomiast tak wygląda jazda w Forzie. No właśnie, jeśli chcecie się tego nauczyć, warto sobie najpierw właśnie wejść do tego toru Eagle Rock, poćwiczyć, posłuchać, jak gra się zachowuje. Potem możecie przejść sobie do innego toru, na przykład właśnie tutaj do tego toru Hakone w Japonii. Tutaj poćwiczyć, no a potem możecie zacząć próbować swoich sił w trybie jednoosobowej kariery, o którym właśnie powiemy teraz. Wróciliśmy do menu głównego. Może też zauważyliście, że zmieniła się muzyka, bo Forza generalnie ma kilka ścieżek utworów zarówno w menu, jak i podczas wyścigów, które są losowo wybierane. No i dlatego tym razem przegrywa nam inna muzyczka. Zanim wejdziemy może do trybu kariery, powiem krótko, co jest w pozostałych menu, które mamy w menu głównym, natomiast nie ma tego jakoś bardzo dużo, dlatego tutaj nie będziemy się skupiać.
1: Nowość, jeden z ośmiu.
2: Zaczynając od pierwszej opcji nowości, tutaj znajdziemy informacje od deweloperów. Jeśli sobie tutaj wejdziemy,
1: centrum powitalne, menu główne, jeden z trzech.
2: Mamy tak zwane centrum powitalne.
1: Kolumna 3, 3.
2: Centrum powitalne.
1: Centrum wiadomości, 13, 2 z 3. Narzędzie opinii, 3 z 3.
2: Które składa się menu główne, jeden z trzech. Z trzech przycisków na górze.
1: Przycisk wewstecz.
2: Pierwszy wraca nas do menu głównego.
1: Powiadomienia z centrum wiadomości, 13, 2 z 3.
2: Drugi pozwala nam zobaczyć różne wiadomości, które nam wysyłają deweloperzy.
1: Narzędzie opinii 3 z 3.
2: No tutaj możemy szybko wysłać opinię, a pod spodem mamy takie kafelki do rekomendowanych rzeczy, które możemy akurat zrobić w grze, które nam proponują deweloperzy.
1: Kolumna 3, 3 z 3. Nowe zawody rywale Spotlight, ustanów rek. Okr. W Brebhamie BT24 z 67. Zdobądź samochód Spotlight na ten tydzień ze zniżką 30% w salonie i sprawdź jego granicę na kultowym torze Indianapolis Blitzkart 1 z 2. Przycisk A przejda do zawodowu serii rywale. Przycisk B wstecz.
2: No tutaj mam od razu skrót, żeby do tego trybu przejść. Do rywali przejdziemy później.
1: Zobacz, co nowego w salonie. Odkryj najnowsze samochody i rabaty. Rozbuduj swój garaż o niesamowite nowe samochody z salonu. Oszczędzaj ciężko zarobione kredyty i kupuj wyróżnione samochody z ograniczoną czasowo zniżką 2 z 2.
2: No właśnie, ale wrócimy sobie teraz powiadomienia do wiadomości. Powiadomień. No i tutaj...
1: ...jeden z trzech. Forza Motorsport. Informacja dla społeczności. Data otrzymania 08.04.2024.1.1. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Forza Motorsport. Informacja o aktualizacji 7. Ta wersja zmniejsza rozmiar instalacji gry o 25 GB.
2: No właśnie, tutaj mamy opisane najważniejsze zmiany. Takie informacje,
1: na Xbox Series XS,
2: jak nam mówi narrator, możemy sobie prawym drążkiem czytać po akapitach.
1: Aktualizacja. Dodaliśmy również nowe ustawienia. Zapoznaj się z...
2: No i to jest jedyna wiadomość na tej zakładce, natomiast możemy przejść w prawo bumperem prawym.
1: Prezent 2 z 3, brak wiadomości.
2: Tutaj czasami będą pojawiać nam się samochody, które dostajemy w prezencie. I trzecia zakładka.
1: Wiadomości nowe 3 z 3, Forza Motorsport, informacja dla społeczności. Data otrzymania 30.04.2024, nowe 1 z 1. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Otwarte zawody w trybie wieloosobowym. Wyróżniona seria klasy Open w trybie wieloosobowym to zmagania, na które możesz zabrać dowolny samochód spełniający ograniczenia klasowe. Forza Motorsport, informacja dla społeczności. Data otrzymania 20.
2: No i tutaj też mamy informacje o nadchodzących rzeczy, które się akurat odbywają w świecie gry. Ale wrócimy sobie do menu głównego.
1: Główna, deflatrat, mistrzowski VIP, kredyty 43,200, poziom 328, ranga prestiżu 0, nowości, nowość 1 z 8.
2: I tutaj od razu mamy czytany mój profil.
1: Wyścig 2 z 8.
2: Menu wyścig, tutaj będziemy spędzać najwięcej czasu, bo tutaj wchodzimy, żeby uruchomić jakiekolwiek zawody, czy to grę dowolną, którą testowaliśmy przed chwilą, czy tryb kariery, czy tryb rywali, czy grę wieloosobową. To wszystko jest w tym podmenu wyścigu.
1: Samochody 3 z 8.
2: Tutaj mamy kilka skrótów, które pozwalają nam kupować samochody, tuningować samochody, które posiadamy, lub je malować. Sam ekran malowania jest na tyle dostępny, że możemy sobie na przykład pomalować poszczególne elementy samochodu jednym kolorem, natomiast nad malowaniem nie będziemy się tutaj zatrzymywać. A jeśli chodzi o inne funkcje, no to do kupowania i do tuningowania też mamy dostęp podczas samych zawodów. Ale gdybyśmy chcieli zrobić to najpierw, konkretnie przeglądać na przykład bibliotekę wszystkich samochodów, które posiadamy akurat, no to możemy to zrobić z tego menu.
1: Kierowca, nowość 4 z 8.
2: Tutaj możemy dostosować wygląd naszego kierowcy i to jest w sumie o tyle dla nas ciekawe.
1: Dostosowywanie kierowcy, kombinezon, nowość 2 z 2, ostrze, żółte, wyposażono 30 z 86, szary kombinezon wyścigowy i kask z kanciastymi żółtymi i czarnymi akcentami. Lewy bumper, poprzednia grupa, przycisk Y przy A, CZ informacje, przycisk B wstecz, przycisk A.
2: Że większość z tych kombinezonów ma dosyć szczegółowe opisy dla nas.
1: I tak
2: możemy sobie chodzić.
1: Ostrze niebieskie 31 z 86, szary kombinezon wyścigowy i kask z kanciastymi niebieskimi i czarnymi akcentami. Ostre zakręty czarne 32 z 86, czarny kombinezon wyścigowy z białymi i miętowymi akcentami. Ostre zakręty czerwone 36 z 80, gradient zieleni 40 z 86, zielony kombinezon wyścigowy z limonkowymi akcentami i kaskiem w kolorach czerwonym.
2: No to jest kilka kombinezonów.
1: Strój aerodynamiczny fioletowy 48 z 86, fioletowy kombinezon wyścigowy i kask z jasnofioletowymi akcentami. Elektryzujący żółty pozycja 10, nowość 52 z 86, szaro-żółty kombinezon kierowcy i kask z dużymi zygzakami i czarnymi akcentami.
2: No i deweloperzy co jakiś czas tutaj różne kombinezony dodają, niektóre mają jakieś logotypy, na przykład logo Forzy.
1: Elektryzująca biel pozycja 10, nowość 56 z 86,
2: kombinezon tego typu rzeczy.
1: Białe lata 90 pozycja 20, nowość 60 z 86, biało-turkusowy kombinezon wyścigowy oraz kask ze wzorem w stylu lat 90 z fioletowymi, czarnymi i szarymi zawijasami i kwadratową siatką. Żółte lata 90, pozycja 20, nowość.
2: No i mamy tego typu rzeczy, to jest pierwsza zakładka, mamy jeszcze zakładkę drugą.
1: 85 z 86, czarno-szary kombinezon kierowcy oraz kask z dużymi zygzakami i cyjanowymi akcentami. sylwetka, 1 z 2, szersze ramiona, wyższe biodra, 1 z 2.
2: Kombinezony to jest zakładka druga, na której zaczynamy, możemy przejść w lewo, a tutaj możemy właśnie dostosować sylwetkę naszego kierowcy.
1: Wyższe ramiona, szersze ramiona, wyższe biodra, 1 z 2. Wyższe ramiona, szersze biodra, 2 z 2.
2: No i możemy sobie właśnie tutaj taką decyzję podjąć. Kolor, awatar naszego kierowcy będzie widoczny na przykład podczas gier wieloosobowych, więc można sobie tutaj to dostosować. I fajnie, że my też mamy informację o tym, jak dokładnie nasz kombinezon wygląda, więc jeśli ktoś chce sobie dostosować ten kombinezon do siebie, to można.
1: Wyścig, 2 z 8. Kierowca, nowo, media, 5 z 8. Przycisk X pokaże samochody, przycisk A wybierz.
2: Media, tutaj możemy przeglądać zapisane wyścigi.
1: Galeria zdjęć, 1 z 3.
2: Galerie zdjęć.
1: Galeria powtórek, 2 z... Moje projekty, 3 z 3.
2: I nasze projekty, no to jest związane z malowaniem samochodów, bo nasze wzory możemy też wysyłać do internetu i inne osoby też mogą wtedy takie wzory ściągać. No i jeśli ktoś korzysta z naszego wzoru, to nawet możemy na nim zarabiać. No i stąd możemy nasze projekty przeglądać.
1: Sklep, 6 z 8.
2: Sklep to jest związane... Sklep.
1: Zestaw dodatków premium, posiadane, 1 z 5. Pakiet dodatków premium to najlepsza opcja dla członków subskrypcji Xbox Game Pass i świetny wybór dla graczy edycji standardowej i deluxe, którzy chcą rozszerzyć swoją grę. Ten pakiet dodatków zawiera pakiet samochodów dnia wyścigu, przepustkę samochodową, 30 samochodów dostarczanych do gry w systemie po jednym na tydzień, członkostwo VIP i pakiet powitalny. Przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
2: Tutaj mamy zakupy wewnątrz aplikacji, te rzeczy też można kupić z poziomu strony internetowej lub jeśli kupujemy te rozszerzone edycje premium, o których wspominałem na początku, no to możemy je kupić w ten sposób, ale gdybyśmy najpierw na przykład kupili sobie Game Passa, no i na przykład chcieli wykupić tą całą przepustkę lub poszczególne elementy tego.
1: Członkostwo VIP posiadane 2 z 5. Wzbogać swoje wrażenia z gry Forza Motorsport dzięki członkostwu VIP i otrzymaj podwojoną bazową wypłatę kredytów. Zbieraj, ścigaj się i majsterkuj w 5 samochodach Forza Edition zarezerwowanych tylko dla członków VIP. Skorzystaj z ekskluzywnego wyposażenia kierowcy z 5 wersjami kolorystycznymi do wyboru, a także karty gracza VIP i VIP Crown Flair oraz ciesz się dodatkowymi korzyściami, w tym ekskluzywnymi zawodami z serii Rywale dla VIP-ów.
2: No właśnie, tutaj mamy też poszczególne elementy tego.
1: Pakiet powitalny posiadane 3 z 5. Odblokuj natychmiast 5 samochodów i bonusowe kredyty, które pomogą ci zdobyć samochód twoich marzeń. Pakiet powitalny zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć karierę we współczesnym turnieju.
2: Pakiet powitalny to była chyba część przedsprzedaży. Nie wydaje mi się, że to jest coś, co już można wykupić teraz, natomiast te samochody można sobie po prostu kupić z pieniędzy, które możemy zarobić podczas gry. Więc to jest sklep.
1: Główna, ustaw, wyjdź do pulpitu, sklep.
2: No i mamy jeszcze ustawienia, w których byliśmy na początku.
1: Wyjdź do pulpitu, 8 z 8.
2: No i wyjście do pulpitu, gdybyście grali na konsoli lub w chmurze, no to tej ostatniej opcji nawet po prostu nie ma. Dobrze, no to przejdźmy sobie do wyścigu.
1: Nowości, nowość, wyścig.
2: Wchodzimy sobie do opcji wyścig.
1: Kariera, 1 z 5, stwórz swoje dziedzictwo, buduj, tuninguj, ćwicz i doskonal swoje umiejętności jazdy w tym ciągłym i stale rozwijającym się trybie kariery solo. Przycisk X pokaże samochody, przycisk B wstecz.
2: No i może omówmy jeszcze sobie do pozostałe opcje, no kariera, do kariery za chwilkę wejdziemy.
1: Wyróżniony tryb wielosobowy, 2 z 5, wyróżniony tryb wielosobowy, zaplanowane serie i wyścigi łączą kierowców z całego świata w rywalizacji online.
2: To jest ta gra wieloosobowa, o której wspominałem, która dla nas przynajmniej na ten moment może być trudna, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z Forzą.
1: Gra dowolna, 3 z 5, dowolny samochód, dowolny tor, najszybszy sposób na pojawienie się...
2: No tutaj byliśmy przed chwilą. Miejsce,
1: którym... Rywale, 4 z 5, weź na cel swoje następne wyzwanie, tylko ty, tor i duch następnego najlepszego kierowcy. Opublikuj swoje najlepsze okrążenie na każdej tablicy wyników, aby pokazać, na co cię stać.
2: Tutaj ścigamy się na czas i możemy sobie, tutaj też mamy wyróżnione wyzwania w trybie rywali proponowane przez deweloperów, jak widzieliście wcześniej, z konkretnym torem i samochodem, ale też możemy sami wybrać sobie klasę i samochód i po prostu ścigać się ze znajomymi czy z innymi osobami na czas, kto szybciej może okrążenie pokonać, no i myślę, że tryb rywali później pokażemy na końcu.
1: Prywatny tryb wieloosobowy, 5 z 5, niestandardowe wydarzenia, dobre towarzystwo, graj ze znajomymi i nadal...
2: No i tutaj możemy
1: zawiera wiele opcji z gry dowolnej oraz ustawienia wydarzeń tylko dla wielu graczy.
2: Sami tworzyć sobie tak zwane lobby, pokoje do gry wieloosobowej, gdzie my możemy wszystkie ustawienia sobie poustawiać, zaprosić naszych znajomych i po prostu z nimi się ścigać. W ten sposób też niewidomi czasami organizują różne wyzwania. Dobrze, wejdźmy sobie
1: kariera, jeden,
2: do trybu kariera, kariery.
1: Pięciu, stwórz swoje dziedzictwo, wczytywanie. trasy motosportu, puchar budowniczych, 2 z 3, seria klasy D, następne zawody,
2: i...
1: Silverstone, krajowy, liczba zawodów, 1 z 4, 2 z 5.
2: Ten ekran jest troszkę dosyć skomplikowany, bo tych zdarzeń jest dużo, natomiast on nie jest jakiś bardzo...
1: Do pucharu budowniczych seria ukończona, liczba zawodów, 3, 1 z 1.
2: Skomplikowany. Mamy tutaj generalnie 3 zakładki. Przeszłem sobie właśnie lewym bumperem do pierwszej zakładki i tutaj mamy tylko jeden wyścig, wprowadzenie do pucharu budowniczych. To będzie pierwsza rzecz, którą będziecie musieli przejść, żeby mieć dostęp do pozostałych zadań. I to wprowadzenie też stanowi swojego rodzaju samouczek, jak grać w tą grę. No będziecie tutaj musieli wejść. Tutaj właśnie jest możliwość wybrania pierwszego z 3 samochodów, bo te samochody na początku będą dla nas darmowe, a na wszystkie przyszłe zadania już samochody będziemy musieli sobie kupować albo wykorzystać samochody, które zdobyliśmy w jakiś inny sposób. Przechodzimy do następnej zakładki.
1: Praktyczna wydajność, seria ukończona, liczba zawodów 5, 1 z 5.
2: I tutaj przechodzimy do...
1: 4, współczesny turniej, 1 z 5.
2: Do różnych turniei. To jest główna zakładka tak zwanego pucharu budowniczych, czyli różnych serii wyścigów, które wszystkie mają jakieś swoje schematy. Każdy, to generalnie wygląda tak, że mamy, jak tutaj nam powiedziała gra, 4,
1: współczesny turniej, 1 z 5.
2: 5 turniej, które przechodzą góra dół. Ja teraz przeszłem na samą lewą stronę strzałką w lewo i mamy tutaj turniej. Każdy turniej składa się z 4 lub 5 wyścigów i kulminuje się jakąś nagrodą w postaci samochodu, który możemy wygrać. I tak w tym przypadku...
1: Praktyczna wydajność, seria ukończona, liczba zawodów, 5, 1 z 5.
2: Tutaj był wyścig praktyczna wydajność.
1: Stworzony do sportu, seria ukończona, liczba... Super sedany, seria ukończona.
2: Super sedany.
1: Najwyższa wydajność, seria ukończona, liczba zawodów, 6, 4 z 5.
2: I...
1: Pokaz nagród, samochody współczesne, seria ukończona, liczba zawodów.
2: I tutaj 5 z 5. Pokonałem całą serię i dostałem za to nagrodę. 4,
1: współczesny, 2, tur dla entuzjastów, 2 z 5.
2: Tur dla entuzjastów i tutaj zobaczycie, że każdy z tych turów, turniej ma jakiś motyw przewodni.
1: Trasy specjalne, seria ukończona, liczba zawodów, 5, trofeum za trzecie miejsce, 1 z 5.
2: No właśnie, tutaj zakończyłem całą serię 5 wyścigów ostatecznie na trzecim miejscu, bo za każdy wyścig zdobywamy punkty i te punkty się później sumują.
1: Wyzwanie MX5, seria ukończona, liczba zawodów, 5, trofeum za pierwsze miejsce, 2 z 5.
2: Wyzwanie MX5, więc tutaj ścigaliśmy się wyłącznie akurat tutaj samochodem Mazda MX5, stąd nazwa.
1: Niemieccy rywale, następne zawody, Mi Tokio, liczba zawodów, 2 z 5, 3 z 5.
2: Tutaj jest seria, którą rozpocząłem, Audi kontra BMW kontra Mercedes, to jest motyw tego akurat wyścigu.
1: Zablokowano legendy driftu, odblokuj, ukończ niemieckich rywali, liczba zawodów w serii 6.
2: No i generalnie przechodzimy te wezwania w prawo, jak widzicie, więc ja tutaj muszę dokończyć tych niemieckich rywali i wtedy będę mógł przejść do następnego turnieju, do następnych zawodów, które są związane z legendami driftu. No i tutaj też na końcu
1: zablokowano
2: jest nagroda. Następna.
1: Turniej mocy, 3 z 5.
2: Turniej mocy.
1: Legendarne Muscle Car, następne zawody, Grand Oak, krajowy, liczba zawodów, 1 z 5, 1 z 5.
2: Legendarne Muscle Car, czyli takie duże amerykańskie samochody z dużymi silnikami. I ten turniej zresztą za chwilkę zrobimy.
1: Zablokowano wyzwanie Foxbody, odblokuj.
2: No i
1: zablokowano starcie aut.
2: Tutaj znów mamy kolejne wyścigi.
1: Turniej klasyków, 4 z 5.
2: Turniej klasyków.
1: Klasyczne hatchbacki, następne zawody, Lime Rock pełny alt, liczba zawodów, 1 z 5, 1 z 5.
2: I tutaj też turniej, który dopiero zacząłem.
1: Zablokowano retro tunery, odblokuj, ukończ klasy. Turniej klasy, 1, przewodnik PO klasie open, 5 z 5.
2: I na końcu mamy turniej klasy otwarty, klasy open. W tych turniejach możemy wykorzystać dowolny samochód. I ten turniej, jak i turnieje na następnej zakładce, o którą pokażę za chwilę, zmieniają się średnio co miesiąc. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowa aktualizacja, no to deweloperzy wprowadzają nowe turnieje wyścigów, za które możemy dostawać nowe nagrody. Natomiast w poprzednich tych turniejach, które pokazywałem, samochody, które mamy do wyboru, są ograniczone na podstawie motywu danej serii. Czyli tak jak wcześniej na przykład mieliśmy niemieckich rywali, czy ten wyzwanie MX5, gdzie no, były tylko Mazdy MX5, czy samochody Audi, BMW i Mercedesa. W wyścigach klasy otwartej każdy turniej...
1: Seria klasy E, seria ukończona, liczba zawodów 4, 1 z 5. Seria klasy D, następne zawody, Silverstone, krajowy, liczba zawodów, 1 z 4, 2 z 5.
2: W tym przypadku to jest klasa D.
1: Zablokowano, seria klasy C, odblokuj.
2: Klasa C.
1: Zablokowano, seria klasy B, odblokuj.
2: Klasa B.
1: Zablokowano, pokaz nagród, turniej open, odblokuj.
2: No i tutaj mamy nagrodę, czyli klasy E, D, C i B. Musimy pokonać, żeby zdobyć nagrodę. Możemy wybrać dowolny samochód, o ile on mieści się w danej klasie. Klasy powstają na podstawie tego, jak silny jest dany samochód, jak dobre ma osiągi, jak duży silnik i inne parametry. klasy zmieniają się na podstawie tego, jak nasze samochody tuningujemy i ich wydajności. O tym powiem za chwilę, kiedy przejdziemy właśnie do tuningowania naszego samochodu na wyzwanie.
1: Jeden, przewodnik B o klasie Open,
2: 5. No i mamy kolejną sekcję.
1: Zawodnicy grający według zasad, seria ukończona, liczba zawodów, 4, trofeum za pierwsze miejsce, 1 z 5.
2: I tutaj wyścigi na tej zakładce też zmieniają się co jakiś
1: 1,
2: czas.
1: Klasa Retro Racers, 1 z 1.
2: Średnio co miesiąc i w tym razem mamy serię Retro Racers, czyli samochody wyścigowe z lat 60., 70., tutaj też mamy różne motywy.
1: Zawodnicy grający według zasad, seria ukończona, zawodnicy bez ograniczeń, następne. Zawodnicy Grand Prix, następne zawody, zablokowano, zawodnicy konsumpcyjni, zaczyna się za 1D, 5G, 34M, 10S, liczba zawodów w serii, 4,
2: no właśnie, tutaj 4, nawet 5. Te wyzwania są odblokowywane co tydzień średnio, więc tutaj ostatni wyścig w tej serii jeszcze nie został odblokowany w czasie nagrywania tej edycji. Bardzo możliwe, że kiedy wy tutaj przejdziecie do tej zakładki, no to wyścigi, które będziecie widzieć, będą zupełnie inne, bo tak jak wspominałem, przynajmniej na tej zakładce oraz ta ostatnia sekcja na zakładce poprzedniej, te wyścigi klasy Open zmieniają się z każdą aktualizacją.
1: Zablokowano pokaz nagród.
2: No i tutaj też mamy wszystkie serie nagrody. No dobrze.
1: 4. Współczesny turniej.
2: Wejdźmy sobie do tych klasycznych muscle carów.
1: 2. Tur dla entuzjastów. Turniej mocy. 3 z 5. Legendarne muscle cari. Następne zawody. Grand Oak. Krajowy. Liczba zawodów. 1 z 5. 1 z 5.
2: I naciśniemy A, żeby do tego wyścigu wejść. I wszystko rozpocznie się od krótkiego filmu, który wprowadzi nas do danej serii.
1: Wczytywanie.
4: Introduced in the 1960s, the Mustang, Camaro, and Challenger sparked a fiery debate as to which muscular V8 package was superior on the street and track. A debate that reignited 40 years later when GM and Dodge reimagined their Camaro and Challenger to once again deliver that familiar, chest-compressing acceleration to compete against the contemporary Mustang. With all three modern classics retaining their old-school, ground-pounding intensity, the debate can finally be settled here and now.
2: No właśnie, jeżeli mamy wprowadzenie, które mówi nam o tym, jak to Ford, Chevrolet i Dodge rywalizowały ze sobą w latach 60., 70. z twoimi dużymi, ogromnymi samochodami, z dużymi, bardzo silnymi silnikami. No i ta rywalizacja po 40 latach wróciła, kiedy to Ford cały czas swoje nowe Mustangi wprowadzał na rynek, no a pozostałe dwie firmy postanowiły nowe modele,
1: przyciska wybierz,
2: swoje samochody też prowadzić. Tutaj oczywiście nam zaczęło dużo gadać, natomiast przeszliśmy do sklepu, do ekranu kupowania samochodów. Generalnie na każdym ekranie, na którym wybieramy samochody, to wszystko wygląda inaczej, natomiast przez to, że tutaj mamy taki motyw przewodni, no to lista samochodów jest ograniczona. Zawsze domyślnie samochody są sortowane z reguły według producenta, natomiast to nie jest jedyny sposób, w jaki możemy samochody sortować. Ale zawsze na początku listy, i tutaj możemy na przykład bumperami przechodzić między nagłówkami kategorii, znajdziemy opcję.
1: Moje samochody, jeden z czterech. Moje samochody, wybierz jeden z samochodów, które już masz. Jeden kwalifikujący się samochód, jeden z czterech.
2: No bo tutaj gra nam proponuje, żeby jakiś samochód kupić, natomiast też możemy sobie po prostu wybrać jeden z samochodów, Który już mamy w garażu, który zakupiliśmy wcześniej lub dostaliśmy z innego powodu. Kiedy będziemy przechodzić w prawo, no to już będziemy spotykać różne samochody. Tutaj akurat mamy sprawę dosyć prostą, bo mamy jeden samochód od każdego producenta.
1: Chevrolet 24, kolumna samochodów 2, 24, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, posiadane 1, 1 z 1, zniżka Chevrolet 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy P&A grupa, przycisk WATL przejda do zakładki, przycisk menu filtruj, przycisk X sortuj, przycisk Y zobacz czego A, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
2: No i tutaj mamy dużo skrótów. Generalnie przycisk A to jest wybierz, natomiast jeśli nie znamy z rynku samochodów, a nawet jeśli znamy, no to sam model i jego rocznik nam może nie powiedzieć jakoś dużo. Dlatego mamy przycisk Y na kontrolerze, który wyświetli nam kartę szczegółów. Ja zresztą też mogę cały czas chodzić w prawo i w lewo.
1: Dodge 3-4, kolumna samochodów 3-4, 2012 Dodge Challenger SRT 8, koszt 84,000, 1 z 1, zniżka Dodge 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
2: No właśnie, przez to, że ten samochód akurat mam niekupiony, tutaj mamy koszt 80 tysięcy, ja akurat mam kredytów 40 tysięcy, więc na ten moment nawet mnie na ten samochód nie stać. Idziemy dalej w prawo.
1: Ford 4 z 4, kolumna samochodów 4, 4 z 4, 2018 Ford Mustang GT, koszt 88,000.
2: No i mamy Mustanga, no tutaj mam
1: 0,5 samochodów na max pozycja.
2: No też samochód, które swoje kosztuje, natomiast są oczywiście też samochody, które kosztują dużo więcej. No ale chcemy coś więcej dowiedzieć się o tych samochodach. Naciskamy przycisk Y.
1: Cena 88,000, rodzaj napędu, RWD, IW 568, klasa samochodu, B przecinek, prędkość 4,9, hamowanie 2,7, prowadzenie 2,7, przyspieszenie 3,7. Lewy bumper, poprzednia grupa, przycisk wywietel, przejda do zagadki, przycisk menu filtruj, przycisk X sortuj, przycisk Y gwiazdnak towarowy, C szczega AW, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
2: I teraz tak, w tym momencie dostaliśmy takie uproszczone parametry tego samochodu. No cena, wiadomo, nie muszę tłumaczyć, 88 około 1000 kredytów. Napęd, RWD akurat mówi nam o tym, że tutaj mamy napęd na koła tylnie. Możemy też spotkać się z FWD, to jest napęd na koła przednie, i AWD, czyli napęd na 4 koła. IWD, czyli indeks wydajności, i to jest liczba, na którą będziemy musieli dosyć często zwracać uwagę, dlatego że właśnie ten indeks wydajności decyduje o tym, jak, w jakiej klasie jest dany samochód. I samochody z indeksem do 200 klasa E, do 300 klasa D, do 400 klasa C, do 600 klasa B i tak dalej, aż do klasy X, które, w których indeksy wydajności są powyżej 1000. Natomiast pozostałe parametry, takie jak przyspieszenie, prędkość, hamowanie i prowadzenie, to są liczby uproszczone, które mówią nam, jak w cudzysłowie dobry jest dany samochód, i te parametry będą nam rosły względem tego, jak wchodzimy wyżej po klasach oraz kiedy ten samochód ulepszamy. No i to są liczby generalnie, które są w skali do 10, więc wybór samochodu będzie zależał od tego, na czym nam zależy najbardziej. Czy chcemy samochód, który jest szybszy, bardziej wydajny, potrafi lepiej hamować, no to na to tutaj wszystko zwracamy uwagę i w ten sposób będziemy wiedzieć, z jakim samochodem mamy do czynienia. Warto też wtedy wybrać samochód, który jest jak najbardziej zbalansowany, natomiast to są nie jedyne parametry, które możemy wyświetlić, bo jeśli naciśniemy Y jeszcze raz,
1: rodzaj napędu, RWD, IW 568, klasa samochodu, B przecinek, silnik 5.0 LV8, moc 343 kW, moment obrotowy 570 Nm, masa 1,681 kg, rozkład masy 530P470T, stosunek mocy do masy 204 kW. Lewy bumper, poprzednia grupa, przycisk
2: wybierz. No tutaj już mamy takie bardziej techniczne parametry, więc wiemy, że ten samochód ma 5-litrowy silnik V8, więc on będzie na pewno wydawał siebie bardzo ładne dźwięki. No jest dosyć ciężki, bo waży 1,5 tony, nawet trochę ponad. Mamy rozkład siły, no wiadomo, silnik jest z przodu, więc większość masy jest akurat tutaj z przodu podana. Stosunek siły do mocy mamy podane, więc takie bardziej siłę, akurat tutaj jest w newtonometrach, dlatego że mamy jednostki metryczne, gdybyśmy mieli jednostki amerykańskie, to było podawane w koniach mechanicznych. Nie jestem pewny, czy polskie konie mechaniczne są takie same jak amerykańskie, szczerze mówiąc, tam temat musiałbym jeszcze zgłębić. No natomiast jak widać, to ten samochód, ten Ford ma silnik dosyć duży. I jeśli mamy tą sekcję z informacjami wyświetloną i chodzimy po innych samochodach, wyświetlmy sobie tą uproszczoną i przejdziemy sobie w lewo.
1: Cena 88, Dodge 3 z 4, kolumna samochodów 3 z 4, 2012 Dodge Challenger SRT8, koszt 84,000, 1 z 1, cena 84,000, rodzaj napędu, RWD, IW 548, klasa samochodu, B przecinek, prędkość 5,1, hamowanie 2,7, prowadzenie 2,4, przyspieszenie 4,1, zniżka Dodge 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
2: No to czytnik ekranu nam będzie automatycznie tą kartę czytał, bo ona się nam będzie zmieniać.
1: Kolumna samochodów 2 z 4, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, posiadane 1 z 1, cena 92,000, rodzaj napędu, RWD, IW 583, klasa samochodu, B przecinek, prędkość 5,0, hamowanie 2,8, prowadzenie 2,8, przyspieszenie 3,8, zniżka Chevrolet 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
2: No i tak się składa, że ten Chevrolet w sumie z tych samochodów wypada najlepiej, ma o 40 punktów prawie wyższy indeks wydajności, więc fajnie, że go akurat posiadam, bo chyba ten samochód chciałbym zresztą kupić. Natomiast wiadomo, można wybrać sobie taki samochód, który nam się podoba, bo po prostu może interesuje nas jakiś konkretny, kultowy samochód. Natomiast mamy jeszcze kilka innych rzeczy, które mogę wam pokazać, przynajmniej pokrótce, bo mamy tutaj jeszcze kilka przycisków. Przycisk X na kontrolerze
1: sortuj, producent, 1 z 6.
2: Pozwala nam zdecydować, jak samochody mają być filtrowane. No przez to, że tutaj tych samochodów nie ma jakoś dużo, no to nie ma sensu z tymi filtrami manipulować, natomiast
1: klasa, 2 z 6.
2: Można sortować właśnie według klasy,
1: dekada, 3 z 6.
2: Dekady,
1: wartość, 4 z 6.
2: Wartości, czyli ceny,
1: grupy, 5 z 6. Kraj, 6 z 6.
2: Grupy,
1: współczesne sportowo-turystyczne, 2 z 2, kolumna samochodów, 2.
2: No właśnie, tutaj mamy, samochody są posortowane do różnych grup. No i kraj, no akurat tutaj wszystkie samochody są ze Stanów Zjednoczonych, to też nam tutaj ten filtr nic by jakoś nie dał, więc wrócimy sobie do producenta. Przyciskiem
1: 2016 Chevrolet Camaro Supersport.
2: Przyciskiem opcji.
1: Filtr podstawowy, grupy, 1 z 12, dowolny, 1 z 41.
2: Można sobie...
1: Jedź, 2 z 12, własność, 3 z 12, klasa E, 4, klasa D, 5 z 12, był, 1 z 2.
2: Filtrować samochody, więc można konkretne klasy wyłączyć lub włączyć.
1: Klasa, klasa X, 12 z 12, był, 1 z 2.
2: I tutaj mamy nawet kilka zakładek.
1: WL, 2, był, 1 z 2.
2: Ale akurat klasa, nawet nie na tym ekranie, grupy, natomiast...
1: 1 z 12, dowolny, 1 z 41.
2: Gdybyśmy przeglądali... Gdybyśmy konfigurowali sobie jakiś wyścig, to tutaj jeszcze można po wielkości silnika i innych rzeczach filtrować. I mamy jeszcze przycisk menu.
1: Przejdź do producent, moje samochody, 1 z 1. C, 2 z 4, Chevrolet, 1 z 1. D, 3 z 4.
2: Który pozwala nam alfabetycznie szybko przechodzić po tej liście. No akurat tutaj też nie ma tego, to zbytnio sensu, bo mamy tylko trzech producentów. Natomiast gdybym na przykład przeglądał bibliotekę wszystkich samochodów, albo tych samochodów na liście byłoby 20 albo 30, a chciałbym przejść do konkretnej marki szybciej, no to tutaj ta opcja szybkiego przechodzenia jest jak najbardziej przydatna. Natomiast no przez to, że ja już samochód, który chcę wybrać, posiadam, to przejdziemy do sekcji moich samochodów. Natomiast gdybym tego samochodu nie miał i nacisnął A na którymś z tych samochodów, no to miałbym możliwość, żeby go kupić. Wtedy też jesteśmy pytani o wybór koloru tego samochodu i tam też można sobie albo wybrać jeden z kolorów fabrycznych lub przejść na sekcję własnych kolorów i własny kolor wybrać sobie, to jest też czytane. Także nie ma z tym problemu, no i wtedy samochód trafia do naszego garażu i przechodzimy dalej. Ale ja sobie kliknę tutaj na tą pierwszą pozycję, moje samochody. I w tym momencie...
1: Wybierz samochód, Chevrolet, 2 z 2, kolumna samochodów, 2, 2 z 2, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, poziom
2: samochodu. Mam tylko ten 16, 1, 1, 1 samochód, 0%, 0,5 który samochód, nawet już zdobył trochę poziomów.
1: Przejdę do zakładki, zmienianie samochodu, wczytywanie. Legendarne Muscle Car, następne zawody, Grand Ole Raceway, tor krajowy, poziom trudności, zestaw zasad, regulamin klubu, poziom trudności przeciwników, 2, limit, IW, 600, klasa samochodu, B przecinek, liczba okrążeń, 5, pogoda, 19 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie, kontynuuj, 1 z 1. Przycisk menu, poziom trudności, przycisk WTL, uruchom zawody ponownie, przycisk Y, pozycja w serii, przycisk B wstecz, przycisk A, wybierz.
2: No i tutaj już mamy pierwsze informacje o tym, jaka panuje pogoda na trasie i tak dalej. Mamy też od razu wybrany poziom trudności. Kiedy będziecie wchodzić do trybu kariery po raz pierwszy, to gra was o to zapyta. Natomiast ja sobie ten poziom trudności otworzę, bo też w każdej chwili można go zmieniać, naciskając przycisk X.
1: Poziom trudności wiatarów, 1 z 3, 2. Wyższe wartości sprawiają, że przeciwnicy SI osiągają krótsze czasy okrążeń dzięki bardziej precyzyjnemu kontrolowaniu gazu, hamowaniu i pokonywaniu zakrętów. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za poziom trudności wiatarów, plus 12,0% kred. Całkowita premia za poziomy trudności, plus 14,0% kred.
2: No i tutaj możemy sobie dostosować poziom trudności komputerowych przeciwników. Im wyższy poziom, to
1: 3.
2: To rośnie nam bonus, który nie wiem czemu akurat 5, nie jest 6, czytany. Natomiast 8, no, maksymalnie 8, to może być 8. Ja sobie wrócę może 1, tej opcji 2.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin klubu, 1 z 3, tylko obrażenia kosmetyczne, przewijanie do tyłu włączone, ograniczone kary, dobre wyzwanie z mniejszym naciskiem na strategię wyścigową i karami wyłącznie zacinanie toru. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za zestaw zasad, plus 2,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności.
2: Obrażenia kosmetyczne, czyli chodzi o kolizję. Czyli tutaj właściwie kary będziemy rzadko kiedy dostawać, tylko wtedy, kiedy byśmy naprawdę zjechali z toru, natomiast można sobie ten regulamin dościślić.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin sportowy, 2 z 3, symulowane paliwo i opony, przewijanie do tyłu włączone, umiarkowane kary, zwiększone wyzwanie i strategia wyścigowa z karami, zacinanie toru i kolizje z winy kierowcy. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby odebrać premię. Premia za zestaw zasad, plus 6,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności, plus 18,0% kred.
2: I tutaj mamy też symulowany poziom paliwa i opon, że będziemy musieli wjeżdżać do pit stopu, żeby opony na przykład wymieniać.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin fachowy, 3 z 3, symul. Uszkodzeń, paliwa i opon, przewijanie do tyłu wyłączone, pełne kary, najwyższy poziom wyzwań wyścigowych, strategii i kar zacinanie toru oraz kolizje z winy kierowcy. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za zestaw zasad, plus 10,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności, plus 22,0% kred.
2: No i tutaj już ten regulamin jest jeszcze bardziej ścisły. Wrócimy sobie
1: regulamin sportowy 2 z 3 regulamin klubu 1 z 3
2: do regulaminu klubowego. No i tutaj mamy przycisk zapis, żeby nasz poziom trudności zapisać. I wróciliśmy do menu kontynuuj. No dobrze, to kliknijmy kontynuuj.
1: Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi 599. Limit osiągów zawodów 600. Dostępne punkty samochodowe 2000. Wykorzystane punkty samochodowe 800. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Może to być niewielka korekta lub całkowite przekształcenie samochodu. Przycisk wybawer zawodowu. Przycisk A wybierz.
2: Czyli przyciskiem B moglibyśmy wrócić. Natomiast teraz przeszliśmy do ekranu tuningowania. I mamy tutaj informację, że ja już coś w tym samochodzie zmieniałem, dlatego że on domyślnie miał wydajność chyba tam około 580 z hakiem, a teraz ma wydajność 599. Mamy tutaj do dyspozycji kilka menu.
1: Wydajność 1 z 4.
2: Wydajność. Tutaj możemy wybierać nowe części.
1: Tuning 2 z 4.
2: Tuning.
1: Różnych części samochodu mają duży wpływ na jego prowadzenie. Zazwyczaj są one realizowane z myślą o konkretnym torze lub wyścigu.
2: Tutaj możemy zmieniać różne parametry naszego samochodu. Do tego nawet są aplikacje i strony, które nam w tym mogą pomagać. To jest coś, czego możemy wyszukiwać w internecie, przewodniki, jak samochody sobie tuningować. Jest też aplikacja na iOS-a, nazywa się Forza Tune Pro, która nam też może parametry podsuwać, jeśli podamy jej model samochodu i to, jakie akurat ma parametry i na tej podstawie może nam pomóc. Natomiast gra nam też będzie dużo
1: menedżer konfiguracji.
2: Rzeczy.
1: Załaduj, udostępnij własną zapisaną konfigurację lub znajdź taką, która została stworzona przez społeczność zgodnie z twoimi potrzebami.
2: Opisywać. Tutaj możemy sobie zapisywać różne profile tuningowania, no bo tak jak tutaj powiedziała gra przed chwilą, bo samochody można sobie nawet tuningować według trasy.
1: Kontynuuj.
2: 4, i 4, mamy przycisk kontynuuj,
1: menedżer konfiguracji 3 z 4,
2: która rozpocznie wyścig. Wejdźmy sobie tego menedżera konfiguracji na chwilkę.
1: Moje tuningi. Znajdź tuning 1 z 5.
2: Tutaj też można wyszukiwać tuningi po internecie, w internecie, które ludzie mogą publikować, my zresztą też. Natomiast tutaj nie będziemy wchodzić.
1: Zresetuj samochód.
2: Ja sobie tylko ten samochód zresetuję.
1: Spowoduje to zresetowanie konfiguracji do wersji seryjnej i zwrot PS. OK. 1. Zapisywanie.
2: Żeby zacząć od zera.
1: Zresetuj samochód do konfiguracji fabrycznej 3 z 5. Znajdź tuning 1 z 5. Moje tuningi 2 z 5. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi 583. Limit osiągów zawodów 600. Dostępne.
2: No jak widać.
1: 2800. Wykorzystane punkty samochodowe 0. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj
2: części. Przez to, że ten samochód akurat zdobył kilka poziomów, już ma do dyspozycji poziom punktów no prawie 2000. Na starcie będziemy mieli do dyspozycji punktów 300 i po prostu jeżdżeniem samochodów z tym samochodem będziemy zdobywać kolejne punkty. To mieliście okazję zresztą zobaczyć nawet w czasie jazdy próbnej, kiedy nasz samochód zdobywał kolejne punkty. Byliśmy o tym informowani. Akurat ten samochód też miał swój poziom wykręcony na maksa. Natomiast od niedawnej aktualizacji, jeśli nawet nie mamy punktów i nie chcemy jeździć tym samochodem, żeby jakąś część sobie wykupić, no to możemy po prostu za te punkty zapłacić kredytami. Gra nam to zaoferuje automatycznie, kiedy wyjdziemy z ekranu doboru części. Ale a propos właśnie doboru części, to wejdźmy sobie tutaj.
1: Sklep z ulepszeniami. Camaro Supersport. Poziom samochodu 16. Obecne osiągi. IW 583. Klasa samochodu. B przecinek. Limit osiągów zawodów. IW 600. Klasa samochodu. B przecinek. Dostępne punkty samochodowe 2800. Wykorzystane punkty samochodowe 0. Paliwo i powietrze 1 z 8. Układ paliwowy 1 z 2. Fabryczny 0 PKT. Sam 1 z 5. Układ paliwowy. Ulepszenie układu paliwowego usprawnia przepływ paliwa, zwiększa precyzję kontroli czasowej oraz pozwala uzyskać większą moc. Zmiany mogą być drobne, np. instalacja przeprogramowanego tipa eku, albo skomplikowane, np. wymiana pompy paliwowej wraz ze zbiornikiem, wtryskiwaczy i przewodów paliwowych. Przycisk menu menedżer konfiguracji, przycisk X szybkie ulepszenie, przycisk YWA.WA. Szczegóły, przycisk B układa CZ ulepszenia, przycisk A wybierz, lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa.
2: No i tutaj mamy 8 zakładek różnych części. Tak jak słyszeliście, paliwo.
1: Silnik 2 z 8.
2: Silnik.
1: Platforma i sterowność 3 z 8. Hamulce pierwsze. Opony 4 z 8. Koła 5 z 8. Układ napędowy 6. Aerodynamika i wygląd. Konwersja 8 z 8. Wymiana silnika pierwszego z 5. Seryjny 6.2 LV8 0 PKT.
2: I w każdej kategorii mamy trochę części. I jak widać zresztą, gra nam daje dosyć szczegółowe opisy.
1: Zapłon pierwszy z 3, fabryczny, 0 PKT. Sam, 2 z 5, zapłon. Dzięki ulepszeniom układu zapłonowego silnik efektywniej spala paliwo, co pozwala uzyskać więcej mocy. Dodanie lepszych świec i cewek zapłonowych oraz przewodów wysokiego napięcia może znacznie poprawić moc silnika i osiągi samochodu. Wydech pierwszy z 4, fabryczny, 0 PKT. Sam, 3 z 5, wydech, ulepszenia układu wydechowego, w tym zmodyfikowane kolektory, tłumiki czy rura o dużej średnicy, zapewniają zwiększenie mocy. Umożliwiają swobodniejsze oddychanie silnika, zwiększając moc poprzez zredukowanie ciśnienia zwrotnego i wzrost wydajności wykorzystania gazów wydechowych. Filtr powietrza pierwszy z 4, fabryczny, 0 PKT. Sam 4 z 5. Filtr powietrza. Ulepszone filtry powietrza usuwają zanieczyszczenia z powietrza doprowadzanego do silnika, pomagają w utrzymaniu odpowiedniej temperatury powietrza doprowadzanego do chłodnicy oraz umożliwiają swobodniejsze oddychanie silnika. Kolektor dolotowy i korpus przepustnicy pierwszej z 3. Fabryczny 0 PKT. Sam 5 z 5.
2: No i...

0: części sobie dobierać. Przechodzę w prawo.
1: Uliczny, 100 PKT. Sam, 2 z 4. Obecne osiągi, IW 586, klasa samochodu, B przecinek, limit osiągów zawodów, IW 600, klasa samochodu, B przecinek, dostępne punkty samochodowe, 2700, wykorzystane punkty samochodowe, 100, aktualne szybkość statystyki, 5,1 z 10, wzrost statystyk, aktualne hamowanie statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne sterowność statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne przyspieszenie statystyki, 3,8 z 10, wzrost statystyk. Sportowy, 200 PKT. Sam, 3 z 4. Obecne osiągi, IW 592, klasa samochodu.
0: No i tutaj sportowy wydech naprawdę ma duży wpływ.
1: Klasa samochodu, B przecinek, dostępne punkty samochodowe, 2600, wykorzystane punkty samochodowe, 200. Wyścigowy, 400 PKT. Sam, 4 z 4. Obecne osiągi, IW 599, klasa samochodu, B przecinek.
0: No i tym samym wydechem tak naprawdę 600, moglibyśmy zmaksymalizować nasz...
1: 2400, wykorzystane punkty samochodowe, 400, aktualne...
0: Nasz dostępny budżet przynajmniej na ten...
1: Aktualne hamowanie statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne sterowność statystyki, 2,9 z 10, wzrost statystyk, aktualne przyspieszenie statystyki, 3,9 z 10, wzrost statystyk.
0: No i mamy dosyć duży wzrost przyspieszenia, jak było widać, bo na początku tam chyba było 3,1, więc jak widać wymiana tych poszczególnych części ma duży wpływ, natomiast akurat to wydarzenie no, ogranicza nas do 600. Przynajmniej na ten moment wydarzenia często po dwóch wyścigach te pułapy zwiększają, więc po czasie na przykład możemy nasz samochód ulepszyć do nawet 700 punktów, no i wtedy warto tutaj do tego ekranu wrócić. Mamy też, możemy też wyświetlić jeszcze bardziej szczegółowe szczegóły przyciskiem Y.
1: Ograniczenie projektu. Statystyki samochodu, typ napędu, RWD, IW 509. Test wydajności, przyspieszenie, od 0 do 97 km na godzinę 4,109 tysięcznych S, od 0 do 161 km na godinę 8,991 tysięcznych S, ćwierć mili 12,326 tysięcznych S, prędkość maksymalna 304,8 km, droga hamowania, od 97 do 0 km na godzinę 32,50.
0: No i tutaj mamy statystyki przyspieszenia, hamowania i tak dalej.
1: 97 km na godzinę 1,14 S, wydech pierwszy, silnik 2 z 8, wałki rozrządu pierwszego z 3, fabryczny 0 PKT. Zawory pierwsze z 4, pojemność pierwsza z 4, tłoki i sprężanie 1 z 2. Koło zamachowe 1 z 4, układ olejowy i układ chłodzenia pierwsze z 3, fabryczny 0 PKT.
0: I tak wszystko.
1: Układ olejowy i układ chłodzenia, ulepszenie układu olejowego oraz układu chłodzenia chroni silnik przed uszkodzeniem.
0: Możemy.
1: Platforma i sterownik
0: ulepszać.
1: Resory i amortyzatory pierwsze z 4, hamulce pierwsze z 3, przednie stabilizatory pierwsze z 3, tylne stabilizatory, redukcja masy pierwsza, usztywnienie podwozia i klatki B, obciążenie pierwsze z 6, brak obciążenia 0, opony 4 z 3, opon przednich 1 z 5, seryjny 240.
0: Większy.
1: Typ opon pierwszych z 5, fabryczny 0 PKT.
0: Sam. Możemy wybrać typ opon.
1: Miękkie, przeznaczone do bardziej agresywnej jazdy, zwiększa trakcję, jednak zwiększa też ich zużycie. Twardsze tworzywo.
0: Jedną rzecz, którą gorąco polecam ulepszyć jak najszybciej, tak naprawdę to jest właśnie wielkość opon. To było coś, co kiedyś było bardzo drogie, ale przez to, że teraz możemy wykorzystać nawet nasze pieniądze, żeby typ opon sobie zwiększyć, to naprawdę nam dużo poprawia prowadzenie faktycznie wszystkich samochodów.
1: Liczny 700 PKT. Sam, 2 z 5.
0: Zresztą.
1: Obecne osiągi, IW 595, klasa samochodu, B przecinek, limit osiągów zawodów, IW 600.
0: Samą wymianą opon podskoczyliśmy
1: o
0: prawie 15 punktów z tego trybu, który mieliśmy wcześniej.
1: Obecne osiągi, IW 618, klasa samochodu.
0: A następny typ opon, czyli opony sportowe, to już dają nam 618 punktów, na które nas nawet nie stać. Opony to jest jedna z pierwszych rzeczy, które gorąco polecam wam ulepszyć, nawet jeśli byście musieli te kilka tysięcy kredytów wydać, żeby te opony ulepszyć. Możemy sobie wybrać coś. Felgi.
1: Skrzynia biegów pierwszych z 3, fabryczny 0 PKT.
0: Wymienić skrzynię biegów, skrzynia biegów.
1: Skrzynia biegów przenosi moc samochodu z silnika na
0: pozwala samochodowi zmieniać biegi szybciej. Można wymienić sprzęgło, to też pomoże w przyspieszeniu.
1: Układ przeniesienia pierwszy. Mechanizm różnicowy 1 z 3, fabryczny 0. Aerodynamika i wygląd 7 z 8. Tylny spoiler 1 z 3, fabryczny 0 PKT.
0: Można sobie wymieniać spoilery.
1: Przedni zderzak pierwszy
0: z 2,
1: 0 PKT. Konwersja.
0: I nawet można
1: wymiana silnika pierwszego.
0: Wymienić silnik.
1: Wymiana układu napędowego 1 z 2.
0: Układ napędowy
1: 1 z 3. Wolnossący 0 PKT. Sam 3 z 3. Konwersja do lotu. Wymiana układu do lotowego na
0: całkowicie nowy. Wymieniać charakterystyki. Więc możemy
1: tuning 2 z 4. Niewielkie korekt. Menedżer konfiguracji 3. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Może to być niewielka korekta.
0: Możemy sobie te części dobierać ręcznie, tak jak ja na przykład zwróciłem uwagę, zwłaszcza, że to jest dosyć duży samochód, no to z jego prowadzeniem, no jego parametr prowadzenia jest no, dużo niższy od innych parametrów, nawet zresztą na przykład porównując do Subaru, którym jeździliśmy wcześniej, ale gdybyśmy nie chcieli się w to bawić i chcemy jak najbardziej zrównoważony samochód,
1: dodanie lepszych świec
0: i po prostu chcemy, żeby był szybszy, to można też nacisnąć po prostu X.
1: Przycisk menu, menu, obliczanie ulepszeń, brak narracji w tym menu. Potwierdź ulepszenia,

0: Przyspieszenie poprzednie 3,8, nowe 4,0, zwiększono prędkość poprzednia 5,0, nowa 5,1, zwiększono sterowność poprzednia 2,8, nowa 2,9, zwiększono hamowanie poprzednie 2,8, nowe 2,8, zwiększono wydajność poprzednia IW 583, klasa samochodu B, nowa IW 600, klasa samochodu B, zwiększono pozostałe punkty samochodu poprzednie 2,800, nowe 2,25, potwierdź sugerowane 1/2, przycisk select.
1: I to spowoduje, że gra nam automatycznie dobierze wszystkie części tak, żeby maksymalnie wykorzystać ilość punktów, które mamy, i tak, żeby nam wydajność naszego samochodu podbić. Więc sobie może potwierdzimy to, co nam zaproponowała gra.
0: Ulepszenia, zatwierdzenie, zaczekaj.
1: To nam się zapisuje.
0: Zapisywanie, zapisywanie zawartości. Nie wychodź z gry i nie wyłączaj urządzenia. Sklep z ulepszeniami. Kemero Supersport. Poziom samochodu 16. Zapłon 1/3. Fabryczny 0 PK. Tuning 2/4.
1: I popatrzmy jeszcze sobie na zakładkę tuningu. To może mieć duży wpływ na to, jak łatwo się dany samochód prowadzi. Natomiast tutaj nie będę poświęcał dużo czasu, bo to jest coś dość skomplikowane. Tak jak wspominałem, są do tego aplikacje, nawet i przewodniki. Ale.
0: Opony 1/11. Ciśnienie w oponach z przodu 1/2. 2,7 bar od nisko do wysoko.
1: Tutaj też mamy 11 zakładek.
0: 0 do 97 km na godzinę 4,9.
1: No i też nam gra wszystko czyta.
0: Ciśnienie w oponach z tyłu 2/2.
1: Mamy też opisy.
0: Skrzynia biegów 2/1, biegi do przodu, pierwszego, przyciemniony, 2/7, biegi do przodu, przekładnia główna, przyciemniony, 1/7.
1: Tutaj też można poszczególne biegi zmieniać, natomiast my nie możemy, bo akurat nie mamy ulepszonej skrzyni biegów zainstalowanej.
0: Przełożenie przekładni głównej można dostosować poprzez ulepszenie sportowej lub wyścigowej przekładni.
1: No właśnie, tak jak tutaj mamy informację.
0: 3/11, kąt pochylenia kół z przodu, przyciemniony, kąt pochylenia kół, zbieżność z przodu, przyciemniony,
1: stabilizatory
0: poprzeczne, z tyłu, przyciemniony, 2/2.
1: No tutaj naprawdę mamy mnóstwo.
0: Tłumienie 6/11, sztywność na wybojach z przodu, sztywność na wybojach, z tyłu, przyciemniony, 2/4.
1: Mnóstwo parametrów, które możemy modyfikować, no przynajmniej jeśli mamy ulepszone części, które na takie modyfikacje pozwalają. Także jak ktoś chce grzebać, no to naprawdę można. 4/4. Jeśli ktoś po prostu
0: trening,
1: chce...
0: Godzina 9, pogoda częściowe zachmurzenie, długość wyścigu 5 okr, okrążenia treningowe 3 okr, środowisko toru, Grand Oak Raceway, układ toru, tor krajowy, długość toru 3,73 km. Przycisk by wybrać.
1: A jeśli ktoś chce po prostu sobie ulepszać części i się ścigać, to też jak najbardziej można, ja właśnie tak większość swojego czasu spędziłem właśnie. No i mamy przycisk kontynuuj, który nam też podaje informacje.
0: Kontynuuj, 4/4, legendarne muscle carry, 1/5, trening, poradnia godzina.
1: Że zaczniemy od treningu i tak jest zawsze.
0: Okrążenia treningowe 3 okr, środowisko.
1: Tutaj mamy proponowane 3 okrążenia treningowe, a później sam wyścig ma okrążeń 5. I dlatego właśnie tak jak wspominałem, no każdej trasy się uczymy, nawet osoby widzące tych tras się uczą. Te treningi można pominąć, natomiast zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy, no to warto te treningi zrobić. I ja akurat w tym podcaście też tak zrobimy.
0: 1/5, trening, poradnia godzina 9, pogoda częściowe zachmurzenie, wczytywanie.
1: Więc mamy zachmurzenie raczej, co nie znaczy, że padać zacznie, chociaż różnie bywa, bo w tej grze też mamy różne warunki atmosferyczne, naprawdę. I mogą być sytuacje, że po prostu no faktycznie gdzieś padać może zacząć.
2: A bright morning sun shines down on the track.
0: Grand Oak Raceway, tor krajowy. Enter po Maja.
3: The full Grand Oak National Circuit features a unique, challenging reverse S with multiple race lines, where you'll be able to make passes on race day.
0: Legendarne muscle carry, 1/5, trening, rozpocznij trening, 1/7.
1: No i co tutaj mamy w tym menu? Możemy rozpocząć trening.
0: Pomin trening, 2/7.
1: Możemy też trening pominąć.
0: Zawody, 3/7.
1: Możemy wejść do menu zawody.
0: Informacje o zawodach, 1/3, legenda, lista kierowców, 2/3.
1: I tutaj możemy sobie na przykład przeglądać listę
0: twoja
1: przeciwników.
0: Pozycja, 13, deflatrat, mistrzowski VIP, IW 600, klasa samochodu, B, Camaro. 12, Elder Fever 76, IW 588, klasa samochodu, B, Challenger SRT8, poziom kierowcy, 1, ranga prestiżu,
1: 12, Dodgem.
0: Przyciska wybierz. 11, NET 202, IW 576, klasa samochodu, B, Mustang GT, poziom kierowcy, 1,
1: i tak sobie
0: 12, Elder Fever 70, lista
1: możemy
0: kierowcy,
1: przeglądać.
0: Pozycja w serii, 3/3. Przycisk.
1: Możemy zobaczyć, 3/7, ile kto zdobył punktów w każdej serii. No tutaj akurat będzie 5 wyścigów, jak widzieliśmy. Możemy sobie zmieniać jeszcze przed rozpoczęciem praktyki rzeczy w naszym samochodzie. Samochodu nie możemy zmienić.
0: Poziom trudności 5/7.
1: Zmienić poziom trudności.
0: Ustawienia 6/7.
1: No i przejść do ustawień gry. Rozpoczniemy sobie trening. Ja postaram się coś mówić w czasie wyścigu, co robię, natomiast jak widzieliście, to wszystko będzie się odgrywało dosyć dynamicznie. Natomiast pokażę wam jeszcze jedno narzędzie przy okazji. I do tego włączę sobie swojego NVDA, którego trochę ściszyłem, żebyście też jednak słyszeli, zwłaszcza te dźwięki samochodu i sygnalizatory trasy, bo to są ważne rzeczy. Natomiast jest narzędzie, które można sobie ściągnąć, które powstało dzięki społeczności. Art Forza Companion. Będzie do niego link w komentarzu pod podcastem. I to narzędzie może nam podawać różne informacje. Może nas informować o biegu, jaki mamy, nawet jeśli jedziemy skrzynią automatyczną, no bo gra nam mówi o tym tylko przy skrzyni ręcznej. Może dźwiękami lub mową podawać naszą bieżącą prędkość co jakiś czas, kierunek jazdy, temperatury kół, stan nadwozia i resorów, no to już takie bardziej zaawansowane informacje, natomiast ja właśnie tego narzędzia używam do informowania o biegu w skrzyni automatycznej i o prędkości, jakie ustanawia nasz samochód. One będą podawane niby w milach, będzie nam narzędzie mówiło MPH, czyli mile na godzinę, natomiast przestawiłem je, żeby informowało nas w kilometrach, więc będziecie też mieli okazję usłyszeć, jak szybko takie samochody mogą się rozpędzić. No to co, zacznijmy praktykę i zobaczymy, jak nam pójdzie. Under a sunny sky, your car drives down pit lane to get on the track. Oto nasz Camaro, nasz Chevrolet. Wjeżdżający na trasę.
0: Wczytywanie.
1: No i tym razem już nie będziemy hamować.
0: Gang 1.
1: Mamy tutaj informację, bieg pierwszy.
0: 56 mph. Wczytywanie.
1: I już tak naprawdę coś tam, coś się dzieje.
0: 87 mph.
1: Już nasz samochód jedzie ponad 100 na godzinę.
0: Gang 3.
1: I jesteśmy
0: w środku. Premium, ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej. Rewersa.
1: I teraz tak.
0: Znów 1 z 7.
1: Informacja, no mamy informację, żeby...
0: Przycisk wstecz, przyciska wybierz.
1: Ukończyć trzy okrążenia. Możemy z tej praktyki wyjść szybciej.
0: Przewin 27, pomin trening 37.
1: Gdybyśmy chcieli, nie ma z tym największego problemu. Natomiast mamy też czas okrążenia, który mamy osiągnąć, żeby zdobyć dodatkową premię. Premię w postaci punktów samochodowych, które no, możemy później wykorzystać do ulepszenia naszego samochodu, o czym mówiłem wcześniej. To kiedyś było bardziej jeszcze istotne w sytuacji, kiedy nie mogliśmy tych punktów sobie dokupywać samochodem, ale nawet jeśli zaczynacie, macie budżet ograniczony, no to te premie mogą jak najbardziej się przydać. To jest też cel, który warto trafić, bo to nam też będzie mówiło, jak dobrze sobie radzimy, jaką pozycję możemy ostatecznie osiągnąć. Natomiast tutaj już podjeżdżamy pod jakiś zakręt. Gra nam każe hamować. Nie wiem, jaki to jest zakręt, bo tutaj na starcie niestety o tym informacji nie mamy, ale później już takie informacje powinny być, więc zobaczymy, jak nam pójdzie.
0: Ukończ okrążenie 3, premia, ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej. 127 mH.
1: Jedziemy prawie 130, słuchajcie. To nie żarty.
0: Gacz 4, 179 mH.
1: Już prawie 200. Left 4
0: long. 180 mph, gar 3.
1: Trzymam cały czas w lewo. Puszczam.
0: 156 mph, wynik odcinka 6,5.
1: Tutaj mamy ostry nawrót, hamuję znów dosyć mocno. Trzymam. O. Tutaj było...
0: Menu pauzy.
1: Fajnie pokazana sytuacja, że ten samochód ma napęd na tylnie koła. Ja za szybko dałem mu gazu w sytuacji, kiedy on no, dosyć ostro skręcał. No i to spowodowało tyle, że... Zamiast przyspieszać, no to po prostu koła zaczęły się kręcić w miejscu. To było bardzo ładnie słychać, więc szybko gaz puściłem.
0: Przewin,
1: ja jeszcze sobie zobaczę, jak mam ustawioną kontrolę trakcji, bo wiem, że to zmienialiśmy.
0: Zezwalaj na ster. Kontrola stabilna. Zmiana biegów. 9 z 13. Automatyczna. Dodatkowe asysty. Asysty kierowania. Kontrola stabilności. 8 z 3. Kontrola trakcji. 7 z 13. Sportowa. 2 z 3.
1: A, mamy sportowe, więc tutaj ona będzie nam pozwalała no właśnie na takie sytuacje, że czasami nam gdzieś da trochę...
0: Znów 1 z 7.
1: Więcej mocy, więc tutaj muszę być bardziej ostrożny.
0: Okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej.
1: O, i tutaj no, tutaj zjechaliśmy z toru. Ja mógłbym w tym momencie no, jechać dalej, nawet udało mi się na ten tor wrócić. Natomiast to jest też dobry moment, żeby pokazać wam funkcję cofania. Gdyby nam coś poszło nie tak, nawet w czasie samego wyścigu, wystarczy nacisnąć akurat na kontrolerze i gag.
0: 31 kontrolerze. Przewijanie. Przewijanie do tyłu zakończone.
1: No i gra przycisk nam się cofnęła do momentu...
0: Przycisk anuluj.
1: Do momentu, kiedy zjechaliśmy z tego toru, natomiast zatrzymało nam się w momencie, kiedy cały czas jesteśmy na żwirze. Mogłem teraz nacisnąć A, żeby wznowić grę od tego miejsca, mogę nacisnąć B, żeby anulować, ale mogę też nacisnąć Y jeszcze raz.
0: Przewijanie. Przewijanie do tyłu zakończone.
1: No i tutaj słychać, że wróciliśmy do miejsca, kiedy cały czas biorę ten zakręt i jeszcze z toru nie zjechałem, więc myślę, że od tego miejsca chciałbym rozpocząć. Naciskam A.
0: Ukończ liczbę okrążeń 3, premium, ukończ okrążenie w 1, 41, 70 lub szybciej.
4: Left hairpin lock.
5: Gadwa.
1: Mamy zaraz od razu drugi nawrót.
5: Gadwa. Gadwa.
1: I jedziemy dalej.
5: 163 mH.
1: Generalnie, co ja cały czas robię, no to po prostu, kiedy słyszę dźwięk, że się przesuwa w lewo lub w prawo, no to przesuwam maksymalnie drążek, no i kiedy słyszę, że dźwięk gdzieś jest na środku, to puszczam. Jeśli przechodzi w drugą stronę, no to szybko staram się je skorygować jak
0: najszybciej.
1: Słychać, że to jest dosyć wąski tor. Tutaj mamy znów ostry zakręt.
5: 107 mH.
1: Też słucham tego, jak mam granicę toru, więc nawet jeśli dźwięk cały czas mi mówi, że powinienem jeszcze przesunąć się w lewo, ale słyszę, że podjeżdżam bardzo szybko do granicy toru, no bo tutaj są zakręty, więc no, ten tor nam też się zmienia, no to wtedy puszczam. Bardziej ważne jest nawet to, żeby któreś z tych granic nie przekroczyć, no bo za to możemy ewentualnie później dostać jakieś kary, albo po prostu z tego toru zjechać, uderzyć w jakąś przeszkodę z boku trasy. Lub zakopać się w żwirze, tak jak widzieliście wcześniej.
0: Ukończ liczbę okrążeń 3, premia, ukończ okrążenie w 1, 41, 70 lub szybciej.
1: Pokażę jeszcze kamerę na zewnątrz.
5: 53.
0: Maska.
5: Gra 4.
4: Right one.
5: 183.
1: Oj.
5: 70, gra 1.
1: O właśnie.
5: Gra 1.
1: Jechaliśmy za szybko, zdecydowanie.
0: Przewijanie do tyłu, przewijanie.
1: Zacząłem hamować za późno.
0: Przewijanie.
1: No i tego był właśnie.
0: Ukończ liczbę okrążeń 3, 138, ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej.
5: 101 mH.
1: Teraz zahamowałem troszkę szybciej.
5: 90 mH.
1: Czuję też, że samochód jest dużo.
5: 70 mH.
1: Większy i cięższy od tego Subaru, które mamy, i przez to, że mamy napęd na koła tylnie, to nie mogę tak szybko dodać gazu, zwłaszcza kiedy dopiero skręcam. I to są rzeczy, no, które po prostu z czasem grania w tą grę będziecie w stanie wyczuć szybciej. Naprawdę każdy samochód zachowuje się naprawdę bardzo często inaczej.
0: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 47 i 174 tysięczne korony szwedzkiej.
4: Left 174
1: right hairpin. Zobaczmy jeszcze sobie na wydech.
0: Nieczyste okrążenie.
1: Oj, jaj, jaj.
0: Przewijanie.
1: Zająłem się kamerą, a nie kierownicą.
0: Przewijanie do tyłu zakończone. Ukończ liczbę okrążeń 3, premia. Ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej.
4: Right hairpin
5: 99
4: lock.
5: PH.
4: Left hairpin lock.
5: Gra 1. Gra 2. 83 mH.
1: Ciągle próbuję mu zadawać za dużo gazu.
5: Gra 2.
1: Bo jednak ten samochód ma no trochę mocniejszy silnik niż to Subaru. Na to muszę zwracać uwagę, natomiast gdyby to mi naprawdę sprawiało duży problem, zawsze mogę sobie zwiększyć kontrolę trakcji.
5: 169 mH. 115 mH. 2. Gra 3, gra 2. 103 mH. Gra 3.
1: Ale wyłączona kontrola trakcji powoduje to, że też silnik zachowuje się żwawej. To też oczywiście ma swoje plusy.
4: Right one.
5: 180 mH. 3. 129 mH. 2. 99 mH.
4: Left 2 long.
5: Gra 1. Gra 2.
1: No tutaj na chwilę z trasy zjechałem, natomiast postanowiłem to zignorować i po prostu jechać dalej. Bo szybko wróciliśmy.
5: Gra 3, 128 pH.
4: Left 5.
1: Tutaj słyszymy jakiś inny samochód. Natomiast to jest dopiero praktyka, więc to nie jest akurat problem.
0: Wynik odcinka 1,0. Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 44
4: i 148. Left 4 long. Right hairpin long.
1: Cały czas ostro skręcam.
5: 43.
1: Tutaj już wiem, że ten zakręt zaczyna się dosyć lekko, dopiero potem się zaostrza, jak słychać po
4: left hairpin lock.
1: Nawet tym sygnalizatorze hamowania.
5: Biała 2.
1: 80. Tutaj już trzymałem się lewej strony szybciej. No bo wiedziałem, że to będzie zakręt w lewo, dałem sobie więcej miejsca.
0: Wynik odcinka 1,0.
1: Też i tak dostałem za to słaby wynik, ale spoko.
4: Left 1.
5: 179,3. 122,2.
0: Wynik odcinka 1,0.
5: 163,4.
4: Right 1.
5: 173. 115,2.
1: Także no, do wyboru samochodów mamy bardzo dużo.
5: 104,2.
1: Tutaj jechaliśmy tylko po pasie toru, także nic tam się nie stało.
0: Wynik odcinka 6,8.
5: 190 km.
1: Tutaj na granicy.
0: Uruchom ponownie trening, pad kierunkowy w lewo.
5: 183.
0: Kończ trening, pad kierunkowy w lewo. Ostatnie okrążenie 01 min. 40.
1: I tutaj zakończyłem.
0: Korony szwedzkiej.
4: Left 4 long. Right hairpin long.
0: Docelowy czas okrążenia plus 250 PDS.
1: Okej, czyli tutaj zakończyłem oba cele.
0: 45 koron szwedzkich.
1: Zarówno te trzy okrążenia oraz ten cel dodatkowy, żeby mieć określony czas. I teraz dostałem informację, że strzałką lewo na padzie mogę ponowić trening. Strzałką prawą mogę go zakończyć, więc myślę, że już go sobie zakończymy.
0: Ukończone wymagane cele. Wczytywanie.
5: 0 pH.
1: No i
5: 80 pH BA 2.
1: Rozpoczniemy. Właściwy.
0: 48 pH. Zjazd z toru.
5: Rewersem BA 1. Rewersa.
1: Ten nas informuje narzędzie, że nawet nasz samochód wszedł w bieg wsteczny. No takie rzeczy się dzieją podczas tych tenek.
0: Legendarne muslekali, 1/5, wyścig, przejdź do wyścigu, 1/6, wyścig w trakcie. Przycisk Y, lista kierowca W, przyciska wybierz.
1: No i teraz mamy właściwy wyścig. Mógłbym sobie znów tą listę wyświetlić, zobaczyć jakie czasy okrążeń dostali inni kierowcy podczas tych praktyk.
0: Twoja pozycja, 13, naj, 01 min, 40,461 sek, deflatrat, mistrzowski VIP, IW, 600, klasa samochodu, B przecinek, Camaro Supersport, poziom kierowcy, 320, przejdź do wyścigu, 1/6.
1: Ale my sobie przejdziemy do wyścigu.
0: Ryzyko a nagroda. Pozycja startowa 12, 10 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 3. Premia za pozycję 1,550. Maksymalna wypłata 2,400. Ta pozycja startowa i trudność stwarzają doskonałą szansę na zdobycie bonusu za miejsce na podium. Przycisk menu pomoc. Przycisk X poziom trudności. Przycisk Y gwiazdnak towarowy tej informacji. Przycisk B wstecz. Przycisk A wybierz.
1: Ja co tutaj chodzi? No mamy przycisk, żeby uzyskać pomoc, więc zobaczmy co tutaj pisze.
0: Ryzyko a nagroda. Postaw na swoją pozycję startową i możliwość ukończenia wyścigu na podium. 1, 2 i 3 miejsce. Wybierz miejsce bardziej oddalone od linii startu, aby uzyskać wyższą premię za miejsce na podium. Zaczynając zbyt daleko od linii startu, ryzykujesz jednak utratę premii za miejsce na podium. Okej, 1/1.
1: Czyli
0: przyciska wybierz.
1: Możemy zdecydować, na którym miejscu chcemy wyścig rozpocząć. Im dalej zaczynamy, tym możemy dostać więcej za ukończenie na podium, czyli w pierwszych trzech miejscach. Natomiast, no wiadomo, zaczynamy od końca, więc jeśli zdecydujemy, że chcemy zaczynać od ostatniej 24 pozycji, bo zawsze będzie 23 innych kierowców, no to będzie nam trudniej przejść do tej czołówki. Możemy też zacząć maksymalnie na miejscu trzecim, natomiast wtedy, jak zauważycie, ta premia się zmniejszy. Domyślnie jesteśmy na 12 pozycji, natomiast mogę sobie przejść na
0: przycisk wstecz, przycisk. Pozycja startowa 13, 11 z 2.
1: Na miejsce trzecie na przykład.
0: Pozycja startowa. pozycja startowa 3, 1 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 1. Premia za pozycję 100. Maksymalna wypłata 950. Załatw,
1: no
0: przesuń się na dalszą pozycję startową lub podnieś poziom trudności.
1: No właśnie, tutaj gra mówi, że szacowana pozycja to pierwsze miejsce, natomiast no maksymalnie możemy za to 100 dodatkowych kredytów za to podium dostać i nawet gra nam sama mówi, że jest za łatwo. Natomiast jeśli przesunę się na sam dół...
0: Pozycja startowa 24, 22 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 5,7. Premia za pozycję 3,5 tysięcznych. Maksymalna wypłata 3,900 tysięcznych. Przenieś się na wyższą pozycję startową lub zmniejsz poziom trudności, aby mieć większą szansę na zdobycie premii za podium.
1: No tutaj gra przewiduje, że możemy skończyć na miejscu od 5 do 7. Tutaj bierze pod uwagę czas, który ustanowiliśmy w czasie praktyki. No i za to bonus jest większy. No natomiast też jest ryzyko, gra tutaj nam sugeruje, że może nam być ciężko z tej pozycji. No to wyjdźmy sobie parę oczek wyżej.
0: 21, 9. Pozycja startowa 17, 15 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 3,5. Premia za pozycję 2,650 tysięcznych. Maksymalna wypłata 3,500 tysięcznych. Ta pozycja startowa i trudność stwarzają doskonałą szansę na zdobycie bonusu za miejsce na podium.
1: No właśnie, czy tutaj mamy szansę na miejsce trzecie? Możemy zdobyć lepszą pozycję, wiadomo. To jest, są wszystko przewidywania. Myślę, że możemy spróbować od tego miejsca 17 zacząć.
0: Wczytywanie.
2: Drivers and their cars prepare for the race ahead.
0: Grajba Karacewaj. Przycisk Apomaja.
1: To jest znowu mam informacja, że kierowcy się przygotowują do wyścigu. Łącznie z nami. Psychicznie przygotowujemy się.
0: Was dwóch. Kierowca Iceguard 1270. Mistrzowski VIP. Model samochodu. Mustang GT. Marka samochodu. 2018 Ford. Najlepszy czas okrążenia. 01 min. 41,330 sek. Mieszanka opon. Wyścig uliczny. Przycisk Y, lista kierowca W, przycisk X, paliwo i opony, przycisk A, wybierz.
1: I tutaj też możemy sobie wymienić typ opon, natomiast na podstawowych oponach tutaj nie możemy nic zmieniać. Możemy dobrać paliwo. Wiadomo, im więcej paliwa, tym możemy więcej krążeń zrobić, natomiast nasz samochód też będzie przez to cięższy. No, akurat tutaj symulację paliwa mamy wyłączoną.
0: Kierowca PDS 813, model samochodu Mustang GT, marka samochodu 2018 Ford, najlepszy czas okrążenia 01 min, 41,440 sek, mieszanka opon, wyścig uliczny.
1: Ale możemy sobie tutaj też przeglądać kierowców na przykład.
0: Kierowca Iceguard 1270, mistrzowski VIP, model samochodu, Mustang GT, marka samochodu, 2018 Ford, najlepszy czas okrążenia.
1: Więc 01, tak 330, wygląda 30, sytuacja. No i mamy
0: ścigaj się,
1: opcję ścigaj się. I zaczynamy wyścig.
5: Gaz 1.
1: Mogę sobie gazować. Słychać, że inni też gazują. 3, 2, 1.
5: 14 mH.
0: Groszek 17.
5: 67 mH. Gar 2. 120 mH. Gar 3.
1: Ale gra nam się trochę ładowała.
5: 170 mH. Gar 4.
0: Groszek 20.
5: Gar 3.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 20.
4: Right hairpin long.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
1: Dobrze, co się dzieje?
0: Znów 1 z 5.
1: Po pierwsze...
0: Przycisk Y, lista kierowca W, przycisk B wstecz, przycisk A, wybierz.
1: Po pierwsze, o co chodzi z tym groszkiem? W terminologii wyścigowej pozycję podaje się po prostu mówiąc literkę P i nasze miejsce, więc no powiedzmy P20 to jest miejsce 20, P19 i tak dalej. Po angielsku P mówi się jako P, więc synteza powinna właśnie mówić na przykład właśnie P20 i tak dalej, więc no tutaj po polsku też powinno być no P. Natomiast ktoś to przetłumaczył, jak widać, to P, co też właśnie znaczy groszek, bardzo dosłownie, więc kiedy słyszycie, że synteza wam mówi o groszku, to jest nasze miejsce. I tutaj nawet dostaliśmy 10 punktów samochodowych za to, że już kogoś udało mi się wyprzedzić.
5: 128 mph, 96,
0: groszek 21, groszek 20.
4: Left hairpin lock.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 21. Groszek 22.
1: Słuchaj, czy tutaj walczymy z kimś o pozycję?
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
1: Groszek. Jeśli irytują nas silniki innych samochodów, możemy je ściszyć, albo możemy po prostu wejść do kabiny. No bo wiadomo, wtedy dźwięki otoczenia są stłumione.
5: 133. 134.
0: Groszek 23 mH.
1: Na razie tracimy pozycję, niestety.
5: 154 mH. Gra 4.
4: Right one.
5: 185 mH. Gra 3. 130 mH. Gra 2.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 23.
5: 77.
4: Left too long.
0: Groszek 24.
5: A3. 102.
4: Left 5.
0: Wynik odcinka 3,4.
5: Gaz 80.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 23.
5: 204.
0: Wynik odcinka 6,3. Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1 min. 40,447 tysięcznych korony szwedzkiej. Groszek 23.
5: Left
4: 4 long. Right hairpin long.
0: Groszek 22. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Wynik odcinka 4,4.
1: Dobrze byłoby tutaj...
5: 91 MH.
4: Left hairpin lock.
5: Gaz 1. 80 GA2.
1: Okej. Tutaj możemy zyskać dużo pozycji.
5: 111 MH. GA3.
0: Wynik odcinka 2,9.
5: 162 MH. GA4.
4: Left
5: 1.
1: Tutaj chyba kogoś wyprzedzamy, tak?
0: 21
5: PH, GA3. 139 PH, GA2.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 20. Groszek 21.
5: 108 PH.
0: Wynik odcinka 2,3.
5: 159 PH, GA4.
4: Right 1.
5: 187 PH, 130 PH, GA2.
0: Groszek 20.
5: 78 PH, 1.
4: Left 2 long.
0: Groszek 21.
1: Oj, tu jechaliśmy z toru i chyba sobie to cofniemy. No jak widać na tej trasie na szczęście, to po bokach trasy jest
0: Groszek
1: wir.
4: Left
1: 2
4: long.
0: Groszek 21.
1: Groszek i jeszcze raz cofniemy. No jednak nie jestem tak przyzwyczajony do prowadzenia...
0: Groszek 20.
1: Do prowadzenia tego samochodu i to widać.
0: Przewijanie do tyłu zakończone.
5: 148 MH.
0: Groszek 20.
5: 94 MH.
4: Left too long.
5: GA3. GA2. 104 MH. GA3.
1: 145 MH. Tutaj by się jakieś jeszcze ulepszenia zdecydowanie przydały.
0: Groszek 18. Wyprzedzenie plus 10 PDS.
5: GA4.
1: Ale już mamy 18 miejsce.
5: 197 MH.
0: Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1 min. 37,608 tysięcznych korony szwedzkiej.
5: 180
0: Groszek 18.
5: GA4.
0: Groszek 17.
4: Left 4 long.
0: Groszek 16.
4: Right hairpin long.
0: Wyprzedzenie plus 10 WDS. Wyprzedzenie plus 10 WDS. Wynik odcinka 7,3.
4: 3 left.
0: Groszek 17.
1: Tutaj mam informację, że zostały nam 3 okrążenia.
0: Groszek 15.
4: Left hairpin long.
0: Groszek 16. Wyprzedzenie plus 10 WDS. Groszek 17. Wyprzedzenie plus 10 PDS.
1: Lekko daje gazu.
0: Groszek 16. Maska. Wynik odcinka.
1: Wejdźmy sobie na dwór.
0: Awans samochodu. 150 PS.
1: Zdobyliśmy poziom wyżej.
0: Groszek 15.
1: Naszego samochodu.
0: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 14. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 15. Wynik odcinka 1,0. Groszek 16. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 15.
4: Right 1.
5: 131 MH.
4: 97. Left 2 long.

0: left 5.
1: Wynik odcinka 2,96. Kierowca.
2: Miał 4. Miał 147.
3: Jest głośno.
1: Wynik odcinka 1,0. Ostatnie okrążenie 01 min 42 tysięcznych korony szwedzkiej. Groszek 15.
0: Left 4 long.
1: Groszek 13.
3: Przecież mamy miejsce 13. Natomiast... Oj, przepniemy sobie czas. Natomiast pokażę jeszcze jedną rzecz, chociaż tak naprawdę nie musimy tego zrobić. Bo mamy symulację włączoną. Ale chciałbym pokazać, jak wygląda pit stop. Za co pewnie skończymy na ostatnim miejscu. Natomiast no po prostu chcę tutaj pokazać, jak to wygląda. Więc nacisnę przycisk menu. To znaczy przycisk widoku, ten przycisk obok przycisku opcji na kontrolerze, żeby poprosić o pit stop.
1: Groszek 13.
3: Taki dźwięk. I teraz kiedy dojedziemy do odpowiedniego miejsca, no to gra nam automatycznie
1: przewijanie do tyłu zakończone.
3: Dokona pit stop.
1: Przycisk lekkowniej bardziej. Przycisk
2: 24.
1: Groszek 13.
2: 129.
0: Right hairpin long.
3: No to też powoduje, że stracimy wszystkie pozycje prawdopodobnie.
2: 136.
3: Ale zobaczycie, jak to wygląda.
0: Left hairpin long.
2: Miał 2. 91 mH. Miał 3.
1: Wynik odcinka 3,3.
2: 144 mH.
0: Left 1.
2: Miał 4. 195 mH.
3: Jeździ prawie 200 na godzinę, także tutaj, no, jak widać, te samochody osiągają naprawdę zawrotne prędkości.
1: Wynik odcinka 1,0. Wyprzedzenie plus 10 BDS. Wyprzedzenie plus 10 BDS. Groszek 11. Groszek 12. Groszek 11. Groszek 12. Groszek 11. Wyprzedzenie plus 10 BDS. Groszek 10.
0: Left 5.
3: Wynik odcinka. Jak widzicie, cały czas zdobywamy miejsca.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS. Groszek 9.
3: Może i to piąte miejsce by było, no gdyby nie ten pit stop.
1: Odcinka 3,2. Groszek 9. Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 39,402 tysięczne korony szwedzkie. Groszek 9.
2: Left
0: 4 long. One more lap.
3: Ej, wyłączył nam się pit stop. No to niedobrze. No i niestety chyba...
1: Wynik odcinka 1,0.
3: Jest to już pit stopu, nie będę wam w stanie pokazać.
1: Przewijanie.
3: Cofnijmy sobie, bo tutaj znów zjechaliśmy z toru.
1: Przewijanie do tyłu zakończone. Groszek 13. Groszek 15.
2: 90 mH.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS.
2: Miał 1.
1: Groszek 13.
2: Miał 2.
0: Left hairpin long.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS.
2: Miał 3. Miał 2. 91 mH. Miał 3. 121.
1: Wynik odcinka 2,7.
2: 170. Miał 4.
0: Left 1.
2: 181 mH. Miał 3. 122 mH.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS. Groszek 13.
2: Miał 3.
3: Cały czas generalnie tutaj skręcam po prostu, kiedy
1: 500 PS.
3: Słyszę, znów mamy awans samochodu, kolejny poziom.
2: 185.
1: Groszek 11. Groszek 10.
2: Miał 3.
1: Groszek 9.
2: Miał 2.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS.
2: 96 mH.
1: Wyprzedzenie plus 10 BDS.
0: Left 2 long.
2: 108 mH.
1: Groszek 10. Groszek 9.
3: O, i tutaj zjeżdżamy do pit stopu, więc jednak pit stop pokażę.
1: Groszek 10.
3: Słyszeliśmy dźwięk, że gra przejęła kontrolę.
1: 13.
3: Już tracimy pozycję. Your car slows to the pit speed limit. Ale co możemy teraz robić? Będziemy mogli...
1: Wybierz opony zalecane, pomiń 1 z 3, opony seryjne 2 z 3, pomiń 3 z 3.
3: Bo wybierzemy sobie opony seryjne.
1: Zalecane około 0,0, pomiń około 0,0, okrąż 2 z 2.
3: No i wybierzemy sobie paliwo.
4: Execute the perfect tire change.
3: No, tutaj mam informację, że szybko wymieniają nam koła. I wyjechaliśmy, natomiast przez to, że wyścig się skończył.
1: Temperatura toru 20 stopni Celsjusza.
3: No to już nam się skończyło.
1: Długość toru 3,73 km. Okrążenia 5 kierowcy, 24 kierowców w zawodach.
3: No i mamy informację o tym, kiedy skończyliśmy. No, skończyliśmy na miejscu 24, jak nam tutaj powiedziała. Jak nam poinformowała pilotka, niestety, no to głównie przez ten pit stop, tak to byśmy,
1: no,
3: skończyli bardziej w połowie.
1: Trzecie miejsce NET 202, drugie miejsce PDS 813, pierwsze miejsce Iceberg 1270. Przycisk kontynuuj.
3: Kontynuujmy.

0: Mamy ceremonię rozdawania medali.
1: Miejsce 24, poziom kierowcy 329, punkty doświadczenia kierowcy 3285, 350, 390, 000, zdobyte kredyty 21,000, suma nowych kredytów 64,200, poziom samochodu 20, punkty doświadczenia samochodu plus 18,487.
0: Także nawet no mimo to, że skończyliśmy na ostatniej pozycji, no i tak za ten wyścig dostaliśmy 20,000 kredytów, więc no całkiem fajna suma.
1: Legendarny must lekali, 2:05, wyścig, kontynuuj, 1:04, legendarny muscle lekali, 2:05, wyścig, pora dnia, godzina 10:00, pogoda, minimalne zachmurzenie, długość wyścigu 5 okr, okrążenia treningowe 3 okr, środowisko toru, Homestead Miami Speedway, układ toru, tor road, długość toru, 3,56 km.
0: Przycisk. No i tutaj możemy przejść do kolejnego wyścigu w serii, wyścigu drugiego z 5, tym razem w Miami na Florydzie.
1: Wyświetl powtórkę, 2:04.
0: Możemy zobaczyć powtórkę.
1: Zapisz powtórkę 3:04.
0: Zapisać ją.
1: Wyjście 4.
0: No lub wrócić do menu głównego. Gdybym kliknął kontynuuj.
1: Wyścig. Pora dnia, godzina 10:00. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi 600. Limit osiągów zawodów 600. Dostępne punkty samochodowe 2900.
0: No to mógłbym tutaj dalej tuningować swoje auto. No przez to, że tak naprawdę cały czas mamy. Jesteśmy pod.
1: Pogoda niejednolita, mgła. Długość wyścigu 5 okr. Okrążenie.
0: Pod limitem. Środowisko toru. No to tutaj tuningować nie mogę. No generalnie tak wygląda tryb kariery. Przechodzimy wszystkie wyścigi po kolei, aż zakończymy serię i wtedy dostajemy jakąś nagrodę i w ten sposób możemy poszczególne wyścigi w karierze przechodzić. Dobrze, wróćmy do menu głównego.
1: Wczytywanie. Legendarny must lekali.
0: I pokażę wam teraz jeszcze na koniec poziom
1: trudności, zestaw zasad, regulamin klubu, poziom
0: rywali.
1: Trasy motosportu, klasyczne hatchback, turniej klasyków, 1, przewodnik PO klasie Open, wczytywanie. Główna, nowości, wyścig, 2:08, samochody, kariera, wyróżniony tryb wieloosobowy, gra dowolna, 3:05, rywale, 4:05, weź na cel swoje następne wyzwanie, tylko ty, tor i duch następnego najlepszego kierowcy. Opublikuj swoje najlepsze okrążenie na każdej tablicy wyników, aby pokazać, na co cię stać. Przycisk X pokaza,
0: no wejdźmy sobie tutaj.
1: Przyciska wybierz. Proszę, rywale, otwarta próba czasowa, 1:01, walka z czasem, klasa E, zmierz się z duchem rywala w zawodach na czas z ograniczeniem co do klasy, korzystając z własnego samochodu lub konfiguracji tuningu, 1:25. Prawa pernasta, znak towarowy, PNA i grupa, pad kierunkowy, poziomo, wybierz zawody, pad kierunkowy, pionowo, wybierz klasa, znak towarowy samochodu. Walka z czasem, klasa DHL 61HL, dostępne zawody, 2, walka z czasem, klasa EHL 61HL, dostępne zawody, 1:09.
0: I tutaj możemy sobie wybrać klasę samochodu, walka o klasach już mówiłem.
1: Klasa CHL 60, walka z czasem, klasa SHL 61HL, dostępne
0: zawody, klasy A, klasa AHL 60, później klasa S,
1: walka z czasem, klasa RHL 61HL,
0: klasa R,
1: walka z czasem, klasa PHL 61HL,
0: klasa P i klasa X to samochody eksperymentalne. To jest jedna opcja.
1: Walka z czasem, klasa E. Zmierz się z duchem rywala w zawodach na czas z ograniczeniem co do klasy, korzystając z własnego samochodu lub konfiguracji tuningu. 1:25. Brands Hatch, Wielka Brytania, układy torów, 2. Historyczny tor Brands Hatch został otwarty w roku 1926 i początkowo miał nazwę szutrową. To jeden z niewielu torów, na którym rozegrano wyścigi Grand Prix, IndyCar i NASCAR. W ciągu ostatnich 50 lat prawie każdy znany kierowca wyścigowy mierzył się z tą niepowtarzalną kombinacją zjazdów, przechyłów, budzących grozę zakrętów i podjazdów. 2:25.
0: I teraz idąc w prawo.
1: Circuit de Barcelona, Catalunya, Barcelona, Hiszpania, układy torów, 3, od roku 1990.
0: Mogę sobie wybrać trasy. Circuit de Spa-Francorchamps. Mamy tutaj generalnie wszystkie trasy dostępne w grze. Mogę też przejść w prawo.
1: Wyróżnione, nowość, 2:03, wyróżnione, polecani rywale to specjalne, ograniczone czasowo doświadczenie, więc pamiętaj, aby zająć miejsce w rankingu przed zakończeniem tych zawodów, 1:03.
0: I tutaj mamy
1: prawy bumper na znak towarowy PNA i grupa
0: rywali przygotowane wydarzenia z konkretnym samochodem i konkretnym torem, które też się co jakiś czas nam będą zmieniać, jak to informuje nas gra.
1: Wyróżniony tor Brands Hatch, Brands Hatch, Wielka Brytania, poczuj dreszczyk emocji i historię wyścigów na torze Brands Hatch. Zmierz się ze stromymi spadkami, ostrymi zakrętami i szybkimi prostymi na jednym z najtrudniejszych i najbardziej ekscytujących torów na świecie w Lowry 6 Sunoco T70 MKI i bez 1969 roku 2:03. Spotlight Brabham BT24, Indianapolis, USA. Czas zrobić kilka okrążeń w samochodzie na ten tydzień ze Spotlight. Wydarzenia Spotlight co tydzień promują nowy samochód, który można kupić po obniżonej cenie przez ograniczony czas 3:03.
0: No dobrze, zobaczmy sobie na przykład na ten Spotlight. Nie wiem, czy mi na ten samochód będzie stać. Teraz zobaczymy.
1: Brabham BT24, Indianapolis, Blitzkart owalny. Nowość, 1:01. Wybierz tor HL Indianapolis, Blitzkart owalny HL, 4,2 km, 1:04. Przycisk, no i ograniczenia, przycisk Y ranking, przycisk ty, brak, twój czas, min, krop, rywal, plus mus, czas docelowy, przywódcy, świat, przywódcy, Europa, wybierz tor HL Indianapolis, Blitzkart, owalny HL, 4,2 km, 1:04.
0: No i nawet tutaj jedziemy na torze owalnym, akurat przez to, że mamy tutaj wymuszony samochód, no to nie muszę wybierać. No tutaj mamy tor owalny, więc bardzo podobna sytuacja do tego, co widzieliśmy wcześniej.
1: Ty, brak, twój czas, min, kropka, sek, użyty samochód, IW, 100, klasa samochodu, E, pozycja w rankingu światowym, brak z brak, 2:04. Rywal, plus mus, czas docelowy, 06 min, 21,984 sek, nieczyste, użyty samochód, IW, 756, klasa samochodu, S, Brabham BT24, pozycja w rankingu światowym, 4,167, 4,167, przywódcy, świat, przywódcy, Europa, 4JD, naj. okrążenie 00 min 56.
0: I tutaj możemy sobie też przeglądać najlepszych przywódców. No nasz rywal to... No Granan będzie zaczynała od najprostszych, więc tutaj ta osoba kończyła cały tor w 7 minut, więc chyba musiała odejść od kontrolera na chwilę.
1: Wczytywanie. Kup samochody, wyróżnione, 1 z 2, kolumna samochodów 1, 1 z 2, 1967 Brabem BT24, koszt natomiast... 200 i 200 tysięcznych.
0: No właśnie, na razie Brabem, 2 z 2, nie będziemy w stanie 2, tego 2, samochodu 1009, kupić, Brabham, możemy przejść jeszcze w prawo.
1: VIP, nowość, 3 z 3, VIP, specjalne, ekskluzywne zawody serii Rywale dla VIPów.
0: No jeśli ktoś ma przepustkę VIP wykupioną.
1: Starcie o zachodzie słońca, Hockenheim, Niemcy, wyprzeć rywali w Porsche 17962 centy, gdy zmrok zapada nad historycznym Hockenheim, 2 z 2. Lewy bumper, poprzednia grupa, pad kierunkowy, poziomo wybierz zawody. Pad
0: no czyli wybierz klasa, znak towarowy. Jedziemy w nocy w Porsche na torze Hockenheim w Niemczech.
1: Hockenheim, ty, brak, twój czas.
0: Baczymy,
1: przywódcy, świat, Goku, FPS.
0: Czy mam samochód do tego toru?
1: Wczytywanie. Kup samochody. Porsche 2 z 2, kolumna samochodów 2, 2 z 2, 1987 Porsche 17, Porsche AG 962 centy, koszt 317 i 900 tysięcznych. Wyróżnione 1 z 2, kolumna samochodów 1, 1 z 2,
0: no, 1987
1: Porsche 17,
0: ten,
1: Porsche AG 960.
0: Na ten moment nie, natomiast no...
1: Link, nowość 1, ty, brak, twój czas.
0: Dla nas to piosek. Problem nie jest, no bo otwarta po prostu jeden możemy sobie wybrać...
1: Walka z czasem, klasa DHL 61. Walka z czasem, klasa CHL 6.
0: Wybrać
1: walka
0: z czasem, klasa C. Sami, więc wybierzmy sobie na walka przykład...
1: Czasem, klasa RHL 61 HL, dostępne zawody 7 z 9. Prawy bumper na znak towarowy.
0: Wybierzemy sobie klasę P, czyli takie naprawdę najszybsze na ten moment samochody wyścigowe, bo chcę wam pokazać taki naprawdę szybki samochód.
1: Walka z czasem, klasa P, zmierz się z duchem rywala.
0: I wybierzmy sobie jakąś fajną trasę, taką, na której faktycznie można się rozpędzić. Mógłbym wam znów pokazać Hakone.
1: Siostrzany tor dla toru wyścig. Hakone, Japonia, układy torów. 3. Nowy tor Hakone otacza nieodparte piękno japońskiej wsi nad brzegiem jeziora Eshi. Jest to futurystyczne miejsce, w którym można popisać się jazdą z maksymalną prędkością, z długimi, prostymi, szerokimi zakrętami i kilkoma strefami intensywnego hamowania, czyli mekka sportów motorowych, stworzona z myślą o wyścigach o każdym poziomie trudności, ze spektakularnym widokiem na górę Fuji, 8 z 25.
0: No i to jest trasa, na której w sumie byliśmy, albo... no i... no w sumie myślę, że możemy tą trasę wybrać.
1: Rywale, walka z czasem, klasa P, Hakone, Grand Prix, 1 z 3. Ty, brak, twój czas, min, kropka sek, użyty samochód, IW, 100, klasa samochodu, E, pozycja w rankingu.
0: No tutaj akurat nigdy nie wybierałem tej trasy. Rywal,
1: Draconian Talons, czas docelowy, 01 min, 14 i 519 tysięcznych sek, nieczyste, użyty samochód, IW, 968, klasa samochodu, P, Nissan 23R391,
0: pozycja. I tutaj nawet co ciekawe, gra mi automatycznie wyświetliła jednego z moich znajomych.
1: Przycisk Y ranking, przycisk B wstecz, przycisk A.
0: To jest coś fajne, też mogę przyciskiem Y sobie wyświetlić ranking. Przyciskiem X mogę wybrać...
1: ograniczenia zawodów, klasa samochodu, wymagany P. Przyciska OK.
0: Możemy sobie przeglądać ograniczenia.
1: Czas docelowy, 1 min. Hakone, klubowy, 2 z 3.
0: Możemy sobie bumperami wybrać...
1: Grand Prix, 1 z 3.
0: Wybrać tor.
1: Ograniczenia. Rywal, Draconian Talons, czas docelowy. Rywal, Draconian Talons, czas... przywódcy, świat, ESV, barcode,
0: night. No i oczywiście
1: 0 min, 57 i 400.
0: Możemy też wybrać, zobaczyć jak sobie najlepsi radzili. Tutaj najlepsza osoba miała 57 sekund, mój znajomy minutę 14. Zobaczymy jak pójdzie nam.
1: Wybierz samochód, deflatrat, kredyty, 64 i 200, kolumna samochodu.
0: I teraz
1: kolumna
0: możemy wybrać 2, samochód.
1: 12, 1989 Mercedes-Benz 63 Sauber Mercedes C9, poziom samochodu, 4, 1 z 2, zniżka Mercedes-Benz, 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta znak towarowy, PNA grupa, przycisk w AWTL przejda do zakładki. Wartość,
0: no
1: cena 367,000, rodzaj napędu, RWD, IW, 972, klasa samochodu, P, prędkość, 8, 1983 Porsche 11, John Fitzpatrick Racing, 956, poziom samochodu.
0: Mamy samochody posortowane według klasy, czyli najszybsze samochody na początku.
1: RWD, IW, 959, klasa samochodu, kup lub wypożycz samochody, 1, kolumna samochodu. 1999 Nissan 23 Nissan Oclean R391, poziom samochodu, 10, 1 z 2,
0: zniżka. Tutaj mamy Nissana.
1: 2020 Akiere 6 RX 05 PI, poziom samochodu, 4, 2 z 2, zniżka Akiere, 0%, 0,5 samochodów, kolumna samochodów, 4, 4 z 12, 2021 Cadillac 31 Welland Racing PV.R, poziom samochodu, 1, 1 z 2, zniżka Cadillac, 0%, 0,5 samochodów na max, 2017 Oreca 38 Jackie Han DC Racing, kolumna samochodów, 2020 Akiere 6 RX 05 PI, poziom samochodu, 2023 Cadillac 31 Welland Engineering Cadillac Racing V-Series.R, poziom samochodu, 20, 2 z 2, zniżka Cadillac, 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper, wartość, cena 357,000, rodzaj napędu,
0: i tutaj
1: IW, 941, klasa samochodu, P, prędkość, 6,9, hamowanie, 9,8, prowadzenie, 9,7, przyspieszenie, 8,2.
0: No i tutaj mamy, no, dosyć zwrotnego Cadillaca. Natomiast jak słyszeliście, to jest, to nawet nie jest jedyne auto, które mamy, bo możemy też na przykład najszybsze auto, jakie mam.
1: 1989 Mercedes-Benz 63.
0: To jest ten Mercedes, który jest dosyć trudny prowadzenie, więc może jego sobie opuścimy. Ale mamy też Porsche.
1: Samochodu 5, 2 z 2, zniżka Porsche 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
0: Ja myślę, że mogę w sumie to Porsche pokazać.
1: Cena 366,000.
0: Bo tutaj mamy RWD, dużo.
1: 959, klasa samochodu, P, prędkość 9,0, hamowanie 8,7, prowadzenie 9,4, przyspieszenie 8,2.
0: Dużo dosyć prostych, a ten samochód naprawdę potrafi się rozpędzić, więc weźmiemy sobie to Porsche.
1: Zmienianie samochodu, wczytywanie, proszę czekać. Wczytywanie.
0: No i mamy do pokonania minutę 14. Pamiętajcie, to jest no, czas, który musimy pokonać.
1: Wczytywanie.
2: The sun shines brightly in a clear blue sky.
1: Kakoni, Tor Grand Prix. Przycisk Apomaja.
0: Pamiętacie, jak szybko pokonaliśmy ten tor?
1: Czasem, klasa P, rozpocznij wyścig. Jeden
0: wcześniej.
1: Gratulacje, Talons. Czas do celu. Wczytywanie.
0: Zobaczymy, jak nam pójdzie teraz w zdecydowanie szybszym samochodzie. Tamten, przypominam, miał indeks 540, a ten...
1: Okrążenie, zjazd z toru.
0: A ten ma ponad 900. Trzeci bieg, już mamy ponad 200.
1: 390 mph. 133 mph.
3: 163
1: mph.
3: Left 5 into right 5.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 mph. Wynik odcinka 2,6. Wynik odcinka 5.
0: Ponad 200 na godzinę już jedziemy.
3: Right 3 into right
1: 1
3: long.
0: Jechaliśmy ponad 300.
1: 133 mph. Maska. 131 mph.
3: Left 4 into right hairpin long.
0: No i tutaj totalnie zjechaliśmy z toru. Zaliczyliśmy kolizję, więc no to okrążenie nam na pewno nie da wyniku.
1: 163 mph. 127 mph. 140 mph.
0: W rywalach też bardzo właśnie trzeba uważać, żeby mieć czyste okrążenie.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1,24.
0: Czego nie mieliśmy.
1: Right hairpin long.
3: 150
1: mph. 133 mph.
0: Na szczęście chyba możemy cofać, z tego co pamiętam.
1: Wynik odcinka 1,0. 250. Wynik odcinka 6,3.
3: 200.
1: 147 mph.
0: Cały czas generalnie skręcam, jak słyszę, że muszę.
1: 156 mph. Miała 3, miała 2. 141 mph.
3: Left 4 into right hairpin long. Left 3.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PD. Miała 3. Wynik odcinka 1,0. 142. 134 mph.
0: Ale wiedziałem, że był nawrót, więc teraz zacząłem hamować, jak tylko skończyłem tamten zakręt.
1: Miała 153 mph. Nieczyste okrążenie. Przebijanie.
0: Dobrze, tutaj sobie cofniemy.
1: Przebijanie do tyłu zakończone.
0: Tutaj chodzi o ustanowienie najlepszego czasu, więc akurat możliwość cofania mamy.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1,17,173.
0: Natomiast niestety...
1: Nieczyste okrążenie.
0: Jak było widać, było za wolno. Jeszcze na dodatek teraz doliczyliśmy kontakt z jakimiś pachołkami.
1: Wynik odcinka 2,6.
0: jakby znów mieliśmy nieczyste okrążenie. Więc musimy cofnąć.
1: Śledząca z bliska.
3: Right 3 into right 1 long. Left 4 to right hairpin long. Left 3.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Średnik odcinka 1,0.

0: 144 mbH.
1: Wynik odcinka 4,0.
2: Jak będzie teraz?
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 18 234 tysięczne korony.
2: No, cały czas mało.
0: 51 mbH.
2: Natomiast no...
0: Graf 1.
2: Na tym właśnie polega tryb rywali. Wybieramy sobie, gra nam daje jakiegoś rywala, możemy też sami z listy znajomych sobie kogoś wybrać, bo na liście najlepszych wyników można sobie tych rywali filtrować. No i jeśli jakiegoś rywala pokonamy, dostaniemy o tym informację i po prostu gra nam automatycznie przydzieli następną osobę do pokonania. Także w ten sposób się to robi. I no to są tak naprawdę główne tryby gry.
1: Zakończ wyścig 6-6. Chcesz zakończyć to wydarzenie? Twój najlepszy czas okrążenia zostanie odnotowany i otrzymasz nagrody za ukończone okrążenia. Tak, jeden z dwóch.
2: No właśnie, no bo przez to, że tutaj ścigaliśmy się, no to i tak jakieś
1: nie
2: nagrody dostaniemy.
1: Nie dało ci się czas docelowy 01 17 173. Przyciska kontynuuj.
2: Mamy...
1: Nagrody za wyścig. Miejsce 1. Poziom kierowcy. 329. Punkty doświadczenia kierowcy. 3288.000 3290.000. Zdobyte kredyty. 7,600. Suma nowych kredytów. 71,800. Poziom samochodu. 6. Punkty doświadczeń. Plus 3,800.
2: No ale wyścigu, jak widać, nawet za to dostajemy...
1: Wyścigu. Ścigaj się z następnym rywalem. 1 z 5.
2: Punkty.
1: Przyciska. Wyniki wyścigu.
2: I możemy sobie od razu wrócić i ścigać się 5 z 5. Z następnym rywalem. Natomiast na już naprawdę sam koniec... pokażę wam jeszcze jedną rzecz, której nie miałem wam dotychczas okazji pokazać. Mianowicie, jaki naprawdę wpływ może mieć tuning na samochód oraz to, jaki wpływ mają warunki atmosferyczne na pogodę. No bo ścigaliśmy się w słońcu, a chcę wam pokazać, jak brzmi ta gra w deszczu, więc na koniec, żeby wam faktycznie pokazać, jaki wpływ może mieć tuning na samochód. Wejdziemy sobie do gry dowolnej.
1: Gra dowolna, szybka konfiguracja zawodów, jeden z dwóch, wybierz samochód i tor.
2: Co sobie weźmiemy, szybką konfigurację.
1: Wybierz samochód, Abarth, 2 z 53, kolumna samochodów 2, 2 z 88, 2017 Abarth.
2: No i tutaj znów mamy filtry.
1: Producent, kup lub wypożycz samochody, 1 z 1.
2: Ja sobie przycisk, właśnie wybierz, tym przyciskiem przycisk, widok a, szybko filtrami F, przejdę do literki S, żeby znaleźć to Subaru szybciej.
1: T, 18, V, S, Subaru, 4 z 4. Subaru, 48 z 53. 2019 Subaru STS 209 Forza Edition, poziom samochodu 3. 2019 Subaru STS 209, poziom samochodu 50, 2 z 2. Zniżka Subaru 5%, 1/5 samochodów na
2: wezmę sobie tu Subaru. Samochodu.
1: Wczytywanie, proszę czekać. Szybkie zawody, wypożyczalne samochody 586, typ gry 1 z 7, wyścig na torze 1 z 3, wyścig i składający się z kilku okrążeń wokół toru wyścigowego.
2: No weźmiemy sobie
1: tor 2 z 7, losowy
2: jazdę próbną, weźmiemy sobie
1: Black Speedway, Grand Oak Raceway 7 z 25, Hakone 8 z 25.
2: A w sumie niech już będzie to Hakone,
1: losowy 1 z 4,
2: bo tą trasę znamy.
1: Pora dnia 4 z 7, południe 5 z 11.
2: Pora dnia może być, ale jeśli chodzi o pogodę,
1: częściowe zachmurzenie, niskie chmury, chmury burzowe, zamglenie, niejednolita gest, zachmurzenie suche, mrzawka, drobny deszcz, umiarkowany deszcz, ulewa 17, burza 18 z 19.
2: Weźmiemy sobie burzę, bo czemu nie?
1: Liczba okrążeń przyciemniony. Liczba diatarów przyciemniony 7 z 7. Zaakceptuj konfigurację wydarzenia. Czy chcesz zaakceptować?
2: No jak tylko gra się załaduje, no to będziecie też już mieli okazję usłyszeć, jaki to miało wpływ na
1: wczytywanie.
2: Na pogodę.
3: Storm conditions with rain soak the track.
1: Kakoni, Tor Grand Prix. Przyciska pomaja.
2: No, jak słychać, leje. Leje, jest burza. Natomiast w sumie...
1: Samochód, poziom trudności, 4 z 3, ustawienia, 5, zawody, 2 z 6.
2: Może, żeby cały czas nie pokazywać jednej trasy,
1: konfiguracja zawodów.
2: Może zmieńmy trasę, pokażę wam jeszcze jedną taką dosyć fajną trasę.
1: Wybierz lokalizację toru dla Watkins Glen International, WDTech Raceway.
2: Mianowicie, Yas Marina w Abu Dhabi.
1: Pełny tor, 2 z 5.
2: Trasa, która odbywa się generalnie przed hotelem na plaży.
1: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia.
2: Idealna,
1: okay, jeden z dwóch.
2: Idealna pogoda na to, żeby sobie na plaży przesiadywać i oglądać wyścigi.
1: Wczytywanie.
2: No ale to nam nie będzie przeszkadzało. Natomiast zanim rozpoczniemy, no to sobie

0: Szybkie ulepszenie. Tuninguj samochód. 4. Szybkie ulepszenie.
1: A kliknijmy sobie szybkie ulepszenie.
0: Obliczanie ulepszeń. Brak narracji w tym menu.
1: Bo no, gra jest w stanie nam samochód po prostu w zbalansowany sposób ulepszyć szybciej.
0: Potwierdź ulepszenia. Przyspieszenie. Poprzednie. 3,3. Nowe. 6,9. Zwiększono. Prędkość. Poprzednia. 3,4. Nowa. 5,5. Zwiększono. Sterowność. Poprzednia. 3,1. Nowa. 4,7. Zwiększono. Hamowanie. Poprzednie. 3,1. Nowe. 5,0. Zwiększono. Wydajność. Poprzednia. IW. 547. Klasa samochodu. B. Nowa. IW. 796. Klasa samochodu. S. Zwiększono. Pozostałe punkty samochodu. Poprzednie. 20,000. Nowe. 12,3. Potwierdź. Sugerować.
1: No także
0: ulepszenia. Zatwierdzanie.
1: Maksymalnie tak na prawda gra nam ulepszyła, możliwie jak najwięcej rzeczy. No i zobaczymy, jaki to będzie miało.
0: Zaczekaj. Zapisywanie zawartości. Nie wychodź z gry i nie wyłączaj urządzeń. Gra dowolna jazda. Ulepszenie niestandardowe. 2 z 5. Wybierz samochód. Szybkie ulepszenie. 3 z 5.
1: Ja jeszcze sobie zobaczę.
0: Ulepszenie niestandardowe. 2 z 5.
1: Jakie tutaj nam dobrało koła.
0: 700. Tuning. 2 z 5. Wydajno. Opony. 4. Typ opon trzecich z 4. Wyścigowy. 1.
1: Okay.
0: Opon przednich 3 z 3. 2. Cie. Opon tylnych 3 z 3, 295.
1: Czyli wszystko tak jak...
0: Tuning, 2 z 3, menedżer konfiguracji,
1: 3
0: z 3,
1: chciał.
0: 2 z 3, gra dowolna, szybkie ulepszy, tuninguj samo, paliwo i opony, 5 z 5.
1: Jeszcze sobie upewnię się, że mamy mokre opony ustawione.
0: 2 z 2, średnie, 2 z 4,
1: nie.
0: Mokre, 4 z 4, szacunki telemetrii, gra dowolna, jazda próbna, paliwo i opony, 5 z 5, tuning.
1: A to właśnie na sytuację, kiedy jest ulewa, no to warto sobie wybrać opony mokre. No i zwróćcie uwagę. Na dźwięk silnika, który stał się zdecydowanie bardziej agresywny niż wcześniej.
0: Wczytywanie.
1: No i widzieliście, jakie mamy osiągi. Ale to po prostu chcę wam pokazać.
0: 74,1.
1: No jesteśmy przy wydechu. Wejdźmy sobie nawet do środka.
0: Kierowca.
1: No słychać, że cały czas nam działają wycieraczki. No i zwróćcie uwagę. To tutaj się stało. No jest cały. Jest mokro. Droga hamowania jest fatalna.
2: Left 4 to right 4.
0: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0. 125 PDS. 114 MH.
1: To skręcam, to słychać jak...
0: Wynik odcinka 6,0.
2: Left hairpin.
1: Praktycznie cały czas...
0: 1,1.
1: Hamowanie jest fatalne.
0: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0.
1: No ale słychać, że dźwięki zmieniły się. Słychać, że pada. Słychać, że jedziemy po deszczu. Nawet przy hamowaniu samochód rzuca.
0: 49 PH.
1: Oj, nas zarzuciło. Zjechaliśmy z toru.
0: 3. Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0.
2: Left 6 into left 1 long.
0: 5.
2: Right 5 into right 3. Right 1 into left 1. Left 1.
0: Wynik odcinka 1,0. 3. 2. 63 na 1. 2. 73 MH. 1. 60 MH. 8 MH. 1.
1: No ale mniej więcej tak wygląda Forza w mocnym deszczu. No i to wszystko, co chciałem tak naprawdę pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wam, że gra jest jak najbardziej dla nas dostępna. No jest zarazem trudna i łatwa do nauczenia. Kiedy wyczujemy już, jak te samochody się zachowują, to naprawdę łatwo będzie nam się przyzwyczaić na

0: Natomiast to jest też gra, której, i to mówię z doświadczenia, możemy uczyć się miesiącami tak naprawdę. Każdej trasy nowej, każdego nowego samochodu poniekąd w jakimś stopniu uczymy się od nowa. To Subaru, które wam pokazywałem, prowadziło się zdecydowanie inaczej od tego Chevroleta, którym jeździliśmy w trybie kariery. No i to tam gdzieś też było widać po tym, jak szło mi jego prowadzenie. Mam nadzieję, że chociaż jakkolwiek udało mi się pokazać, jak z tą grą rozpoczynać, bo wiem, że najtrudniejsze na początku jest właśnie nauczenie się tych wszystkich dźwięków, ale najbardziej tego, jak zachowują się samochody. Kiedy osoby mnie o to pytają, a to się co jakiś czas zdarza, mówię, że no to jest coś, co z czasem po prostu wyczujemy, no i gdzieś tego się trzymam. To się na początku wydaje trudne, kiedy zaczynamy, ale dziś pamiętając o tych podstawowych zasadach, jak te dźwięki są odtwarzane i co one znaczą i jak odpowiednio ruszać tym drążkiem, kiedy dodawać gazu, kiedy hamować. Jeśli to wszystko wiemy, no to z czasem branie nawet najbardziej skomplikowanych zakrętów będzie przychodziło nam coraz łatwiej i coraz lepiej. No i mam nadzieję, że tą audycją udało mi się naprowadzić was na odpowiedni tor, no a przy okazji też pokazać, że no faktycznie gra została zrobiona naprawdę w bardzo fajny sposób, zarówno jeśli chodzi o jej funkcję dostępności, chociaż jak to często bywa, są gdzieś rzeczy, które mogłyby być dopracowane, no tutaj zwłaszcza informacje o tym, gdzie znajdują się nasi przeciwnicy. Ale jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, o fizykę w tej grze, no to jest naprawdę fenomenalna. Jeśli zawsze byliście ciekawi, jak to jest prowadzić samochód, i to różne samochody, od takich zwykłych samochodów osobowych po rasowe wyścigówki i czym takie samochody się naprawdę różnią, no to Forza jest świetną grą, która to naprawdę fajny sposób pokazuje. Jest trudna do nauczenia się, ale no nawet osobom widzącym, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynają, też trudno jest jeździć, zwłaszcza tymi szybszymi wyścigówkami, no bo nikt z reguły nie jedzie ponad 200 na godzinę, czy nawet 300, żeby gdzieś dojechać, więc no to jest też coś, czego tak naprawdę każdy, czy niewidomy, czy nie, musi się nauczyć. Ale oprawa naprawdę jest fantastyczna i jeśli jakkolwiek interesowały was samochody, czy gry wideo, no to gra Forza Motorsport jest jak najbardziej warta polecenia, zwłaszcza, że można ją przetestować stosunkowo tanio i jest dostępna, no tak naprawdę dzięki funkcji grania przez internet, grania w chmurze na każdym urządzeniu. Także linki do wszystkiego znajdziecie w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania, no to możecie śmiało do mnie pisać i pytać. Mam nadzieję, że mój podcast pomógł w jakikolwiek sposób, albo przynajmniej pokazał wam, co tak naprawdę jest dostępne na rynku, jeśli chodzi o gry. No i z mojej strony to będzie na ten moment wszystko. Zapraszam was do kolejnego Tyflo Podcastu. Do zobaczenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu czwartek to jest 10 dzień marca 2022 roku, minęła godzina 19, no i 20 minut, tak jak wspominałem. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie melduje się Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, prosto z Wrocławia. Dobry wieczór.
3: Tak. Że tak powiem. Zauważyłeś jedną rzecz, że mamy jeden plus w stosunku do różnych stacji radiowych i telewizyjnych, że jest taka sytuacja, że dzień dobry panie Mieczysławie, tam nasz reporter spod powiedzmy tam, nie wiem, jakiegoś supermarketu, halo, oddajemy ci głos i teraz jest tak, słyszymy, rozumiesz, a my od razu, nie?
2: A my od razu, bo my korzystamy z sprawdzonych rozwiązań technologicznych i ja to już niejednokrotnie powtarzałem, że no akurat co jak co, ale w przypadku Tyfloradia no to zawsze ta technika i ten dźwięk, jeżeli tylko druga strona dysponowała urządzeniami audio dobrej jakości, to zawsze staramy się, żeby ten dźwięk stał na wysokim poziomie. I to już od wielu, wielu lat. Dziś właśnie a propos radia, bo my dziś będziemy o radiu mówić, ale nie o radiu jako medium, takim o programach, tylko bardziej będziemy mówić o odbiorniku radiowym, konkretnie o odbiorniku firmy Texun, o modelu PL660. My już jednego Texuna prezentowaliśmy swego czasu na antenie Tyfloradia, robił to konkretnie Patryk Waliszewski. To jakaś chyba wyższy, to był wyższy model,
3: PL80 coś tam.
2: Tak, tak, więc troszeczkę wyższy, jeżeli chodzi o te cyferki, no i bardziej rozbudowany niż to, co będziemy prezentować dziś, prawda?
3: To PL mnie intryguje cały czas.
2: W sumie nie wiem, o co chodzi z PL, ale raczej nie, że Made in Poland. Audycja jest na żywo, więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania względem tego radioodbiornika, który dziś zaprezentujemy, to oczywiście nie wahajcie się ich zadać. Możecie na Facebooku do nas pisać, możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net, a możecie też dzwonić do nas na Zooma, tyflopodcast.net/Zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i teraz do rzeczy, Krzysztofie. Czasy mamy, jakie mamy i okazuje się, że odbiornik radiowy, jeżeli chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie, to tak na dobrą sprawę warto mieć, bo te różne pasma, czy lotnicze, czy inne, to one cały czas są używane i można sobie różnych rzeczy posłuchać. A taki właśnie odbiornik, jak prezentowany dziś przez ciebie, to jest urządzeniem, które takie pasma jest w stanie dla nas odtworzyć.
3: Dokładnie. W przeciwieństwie do Texuna, który prezentował Patryk, to można powiedzieć, że one się różnią dość mocno, ponieważ pewne rzeczy, które pokazywał Patryk, tamten Texun ma, a pewne rzeczy ten Texun ma. I żaden z nich nie ma tego samego.
2: Jest po prostu kwestia tego, na czym komu zależy. To już sobie będzie musiał odpowiedzieć we własnym zakresie, no i ocenić, czy to urządzenie jest dla niego, czy na przykład ten poprzedni Texun, czy może w ogóle jeszcze inny, bo to już są odbiorniki z tych tak zwanych nasłuchowych, jak dobrze kojarzę. Tak się o nich mówi.
3: No powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest radio, które kupujemy mamie na urodziny, żeby sobie w kuchni postawiła.
2: Bo też, jakość tego dźwięku to nie jest nawet jakoś specjalnie fajna. To ma jakiś taki w miarę głośniczek, żeby tam sobie po prostu czegoś posłuchać, żeby słyszeć ten dźwięk. Tu raczej diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w układach, które są w stanie odebrać różne częstotliwości.
3: To też, tylko że wiesz, no mamie to kupimy sobie, nie wiem, jakiego Sencora, tak, i wystarczy, tak? A to radio jest w takiej cenie, że raczej mamie bym tego nie kupił do kuchni, żeby sobie słuchała, nie wiem,
2: RMF. Jednej konkretnej stacji, bo zazwyczaj tak jest, tak? W kuchni ustawiamy sobie takie radio gdzieś tam na oknie, na lodówce, gdziekolwiek, no i ono sobie gra, jest nastawione na jedną konkretną częstotliwość. To nie jest do tego, to jest typowy odbiornik po to, żeby kręcić gałą, szukać tak różnych sygnałów, to jest dla tych, których interesuje eter i to, co w tym eterze jeszcze da się odebrać. No właśnie, wspomniałeś o cenie, to od razu zapytam, jak to z nią?
3: No, z tego, co pamiętam, bo dzisiaj specjalnie słuchałem audycji Patryka, żeby mniej więcej sobie porównać różnice tych dwóch urządzeń, to Patryk mówił, że na tamte czasy, kiedy on kupował, to ten jego Texun kosztował, nie wiem, tam 920-930 zł. Jak ja znalazłem ten odbiornik, który tutaj mam przed sobą, to cena wyjściowa była 660, ale jak ja zadzwoniłem do sklepu, to go nie było na stanie. I powiedzieli mi, że jak będzie, to dadzą znać. Ja się zapisałem tam do tego newslettera oczekującego. Dostałem maila za 3 tygodnie, że jest. Patrzę na cenę, 700.
2: Czyli już poszło w górę.
3: Już poszło w górę. Także, no cóż, powiedział mi pan w sklepie, że one poszły w jeden dzień. Mieli w zasadzie małą partię, ale po prostu one się rozeszły jak świeże bułeczki. Nie wiem dlaczego tak, bo z tego co mi jest wiadomo, to Patryka Texun jest w pewnych opcjach lepszy, tak, niż ten, a jednak tego ludzie wybierają jakby bardziej.
2: No ale też jest tańszy.
3: Jest tańszy.
2: Jednak te 200 robią różnicę.
3: Jakby nie patrzeć. Ja zabrałem się za takie rzeczy właśnie nasłuchowe, bo jak już kiedyś pamiętacie, prezentowałem Cpiradio Chat jakiś czas temu. No to wtedy mówiłem, w 96 roku zakończyłem współpracę z CB Radiem, że tak to nazwę. Zacząłem w 90, więc jakieś dobre 6 lat siedziałem na CB Radiu bardziej lub mniej zaawansowanych tego typu urządzeniach. No i tak mi pozostało. I zawsze się zastanawiałem, jak tutaj zrobić tak, żeby można było sobie jeszcze, żeby sobie kupić jeszcze jedno urządzenie, ale jakby nie do końca chcąc rozmawiać, bo w moim studiu tutaj okna są zbudowane w ten sposób, że nie ma parapetu, jest mur, więc nawet anteny magnetycznej nie ma gdzie przyczepić, jakby na to nie patrzeć. Dopiero od jakiegoś czasu mam antenę na 2 metry i 70 cm zrobioną przez mojego szwagra. I od jakiegoś czasu mogę używać sobie Baofenga, który też tu był kiedyś prezentowany, i coś w końcu słyszę na tym świecie. Natomiast właśnie bardziej zależało mi na sprawach nasłuchowych, no i szukałem czegoś, co by mi mogło zastąpić CB radio. No bo jak nie mogę postawić normalnej anteny, ani takiej magnesowej, ani na dachu, bo dach, wiadomo, się zaraz rozleci. No to szukałem skanera. Znalazłem Texuna. Miałem wcześniej Degena, który dostałem od kolegi naszego tutaj Kazimierza, ale on był uszkodzony, więc też niewiele z niego skorzystałem. Do tej pory leży w naprawie. No więc Texun. Zależało mi na dość szerokim paśmie. Chciałem, żeby to pasmo było jak najszersze. No i znalazłem tego PL660, dlatego że ono ma między innymi pasmo lotnicze. I jest tak fajnie zrobione, że na to pasmo lotnicze nie trzeba nigdzie nic szukać. Jednym przyciskiem się tam przenosimy i możemy sobie przeglądać to pasmo bez względu na to, w którym miejscu na skali w danej chwili jesteśmy. Więc ten akurat odbiornik mnie zainteresował i jestem z niego bardzo zadowolony, o czym za kilka chwil opowiem. Jak masz, Michale, pytanie? Pytania jakieś, to oczywiście nie krępuj się.
2: Oczywiście, no to na dobry początek to już znamy cenę tego urządzenia, to teraz myślę, że warto już przejść do jakiegoś takiego omawiania tego sprzętu. Na dobry początek zapytam, jak to wygląda, co nam przychodzi razem z radioodbiornikiem. Czy możemy liczyć na jakieś dodatkowe akcesoria, no nie wiem, zasilacz, anteny, coś jeszcze może?
3: No cóż, tutaj jak chodzi o to, co dostajemy w pudełku, to urządzenie. Dostajemy antenę do krótkich fal, o której wspominał też Patryk, ten taki długi kabel. On ma gdzieś koło, no, prawie 10 metrów będzie.
2: Tak, i go po prostu sobie rozwieszamy gdzieś.
3: Tak,
2: on pewnie
3: sobie
2: ma jakiś taki klipsik na końcu, czy nie ma?
3: Tak, ma klipsik i ma taki, nie wiem jak to nazwać, on był na to nawinięty. I do tego czegoś przyczepiony jest ten klipsik. Kabel jest zakończony taką końcówką, która nie pozwala na to, żeby wyciągnąć go do końca z tego czegoś, co on tam był nawinięty.
2: A bo on jest tak nawinięty, tak?
3: No i go możesz rozwinąć. Mhm. No i potem rozwiesić go sobie i to jest na końcu kabla taki plastikowe.
2: No taki zaczep.
3: Taki, klips taki zaczep, tylko że ja tu słyszałem w audycji waszej z Patrykiem, że na przykład Degeny to mają tylko klipsik i koniec, nie? A tutaj
2: zgadza
3: jest
2: się.
3: Po prostu takie, nawet nie wiem jak to nazwać, takie coś. I na to był nawinięty po prostu ten kabel, taki zwój. Jest tego 10 metrów mniej więcej, nie mierzyłem dokładnie, ale coś koło tego, bo na oko mniej więcej mój pokój ma 18 metrów, no to powiedzmy, że tak, no 10 będzie metrów. powiedzmy. No i to sobie rozwieszamy i sobie podłączamy za pomocą zwykłego małego jacka, takiego słuchawkowego, do gniazda w Texunie z boku. Tam, to zaraz powiem. I to tak wygląda. I w pudełku mamy zasilacz jeszcze dodatkowo i mamy słuchawki, pchełki.
2: Tu ważna uwaga i myślę, że o tym warto wspomnieć, że zawsze, jeżeli liczymy na odbiór jakichś słabszych sygnałów, to lepiej słuchać na bateriach, bo jak rozumiem, ten odbiornik też potrafi być zasilany bateryjnie. Natomiast no wiadomo, w takich warunkach domowych to zazwyczaj, jeżeli gdzieś z tym nie jeździmy, no to chcielibyśmy mieć zasilanie z sieci. To ono wprowadza jakieś tam większe bądź mniejsze zakłócenia, więc ten odbiór będzie troszkę słabszy. Niemniej jednak dobrze, że zasilacz jest.
3: W pudełku właśnie dostajemy też baterie 4. Ten Texon, który pokazywał Patryk, on ma akumulatorek 1. Tutaj są 4 baterie paluszki, te AAAA, nie AAA, te takie największe, te R6.
2: Zwykłe paluszki, tak? Zwykłe.
3: Tak, tylko że to są akumulatory. To są akumulatory, które można ładować. Jest ich sztuk 4 i to dostajemy w pudełku. No i tyle w zasadzie, co mamy. Aha, jeszcze instrukcje mamy. Ja tu się będę odwoływał często do Patryka, dlatego że dzisiaj tą audycję słuchałem i mam porównanie, co w którym degenie...
2: Texunie.
3: W Texunie jest w zaopatrzeniu, w pudełku. Jasne. Więc tam była mapa, tu mapy nie ma. Tu jest tylko goła instrukcja. Po polsku oczywiście, jak najbardziej. I tyle w sumie. Radio zapakowane we worek. A, i futerał jest taki ładny. Z czego on może być? Sky? Coś takiego. Taki bardzo gładka skóra. To jest taki.
2: Taka bardziej... sztuczna skóra pewnie.
3: Taki Sky. I jak go się włoży do tego, to tu mamy taki przylepiec. O. Żeby go wyjąć.
2: Jest na rzep.
3: Jest na rzep. W środku jest filcowany ten futerał, żeby radio się nie rysowało. I tyle. W zasadzie wszystko, co mamy w pudełku. Nic tam więcej nie ma. Wyciągamy sobie radio, włączamy i oczywiście trzeba je przystosować do działania. I tutaj w zależności, jakim kto jest pedantem, to jeśli ktoś jest dużym pedantem, no to osoba widząca na dzień dobry by się przydała, ponieważ no, wypadałoby w tym radiu ustawić zegar na przykład, bo jest wyzerowany, datę, tak, i takie tam inne rzeczy trzeba poustawiać.
2: To nam się w praktyce jedynie może przydać pewnie do jakichś alarmów, bo zakładam, że ten radioodbiornik ma takie funkcje, tak? Że tak. Możemy sobie tu ustawić alarm. Więc ten, jeżeli planujemy z tego korzystać, co w przypadku osób niewidomych mam wrażenie, że średnio ma sens, to trzeba ustawić sobie ten zegar, żeby się nagle nie okazało, że radio nam zacznie samo działać w środku nocy, kiedy sobie smacznie śpimy, bo po prostu zegar jest źle ustawiony. No to rzeczywiście.
3: No dokładnie. Ja się tutaj będę jeszcze ściągawką wspomagał, ponieważ to radio ma też ukryte funkcje, tak jak i tamto, które Patryk prezentował. No i właśnie oficjalnie opisanych są tylko 4 przyciski. 1, 2, 3, 5. A, jeszcze 0, no dobra, 5 przycisków jest opisanych. No i w zasadzie tyle, co w pudełku. Samo radio jak wygląda? Od lewej strony mamy na samej górze przycisk power. I przyznam szczerze, że nie bawiłem się tak dokładnie tym, żeby stwierdzić, czy one mają też jakieś funkcje ukryte. Funkcje ukryte, o których ja wiem, to doszedłem słuchając innych ludzi, którzy to mają i wiedzą, że to jest. ale sam się w to nie bawiłem, bo nie mam oka po prostu, które by mi powiedziało, że teraz to tak działa, a teraz to tak działa. Także mówię to z własnego doświadczenia, co ja, że tak powiem, odkryłem. Więc power. Następny przycisk wzdłuż górnej części tego radia, tego odbiornika, to jest timer, właśnie ustawianie zegara, daty i tak dalej. I następne dwa przyciski to też są timery A i B. Jeden timer służy do tego, żeby radio nam się w odpowiedniej chwili włączyło, a drugi, żeby się wyłączyło.
2: Tak jest. I który jest do czego? A to jest pewnie włączanie, B wyłączanie, tak?
3: Wyłączanie, dokładnie.
2: Okej.
3: Na każdym z nich ustawiamy osobny czas do przypisanej funkcji. Potem mamy wyświetlacz. Wyświetlacz jest trzylinijkowy, to tak dla osób widzących. Pokazuje mnóstwo różnych informacji od poziomu sygnału na różnych częstotliwościach po jakby właśnie same częstotliwości, naładowanie baterii, wszystko to, co nam tutaj się nie przyda.
2: A z twojej perspektywy jako osoby, no bądź co bądź słabo widzącej, to jest jakoś czytelne, czy nie bardzo?
3: Ja widzę tylko, która jest godzina, bo to jest taka dosyć solidne, takie dosyć solidne cyfry, takie dwucentymetrowe. A reszta to jest maleństwo. Już się nawet przed audycją przymierzałem, ale akurat nie zdążyłem, bo inne rzeczy ogarnęliśmy tu z kolegą Kazimierzem, żeby zadzwonić do Be My Eyes i zobaczyć, co on tak dokładnie jeszcze pokazuje, bo ja, tak jak mówię, mówię to, co ja widzę. Więc tutaj jest dużo, dużo właśnie takich informacji, które nam się w użytkowaniu nie przydadzą. I tyle. I to jest wyświetlacz. Głośnik mamy po lewej stronie. Może ja sobie to wyłączę, bo będzie mi tutaj... O, właśnie. Po lewej stronie mamy głośnik. Radio jest przydzielone na pół. Jest nawet taka wyraźna kreska między głośnikiem a całą resztą urządzenia. Od samej góry do samego dołu. No, centralnie na pół przedzielone. Teraz ja sobie złożę antenę, żeby mi tu nie przeszkadzała. O. No i co? I od prawej strony, już pod wyświetlaczem, mamy przyciski numeryczne i funkcyjne. No i z numerycznych co mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, 0, krzyżyk.
2: I to jest ułożone w formie takiej telefonicznej,
3: telefonicznej
2: klawiatury?
3: Dokładnie.
2: Rozumiem.
3: Dokładnie. I teraz tak. Ogólnie klawiatura tutaj ta od 1 do 0, do 9, to służy do wpisywania częstotliwości tylko i wyłącznie, ale ma tak samo ukryte funkcje jak tamten Texon, który pokazywał Patryk. I niektóre klawisze robią co innego przy radiu włączonym, co innego przy radiu wyłączonym.
2: Z ciekawości, piątka wypukła?
3: Nie.
2: O.
3: I nawet jest w instrukcji napisane, że nie ma takiego czegoś. Znaczy w instrukcji, bo tutaj mi Patryk kiedyś podesłał klawiszologię opisaną dla niewidomych bardzo fajnie, tyle że po angielsku. I tam w tym opisie jest też zaznaczone, że nie ma zaznacznika na piątce.
2: Rozumiem.
3: Więc to tak wygląda. No i cóż, jeśli mamy radio wyłączone, to jedynka przy przytrzymaniu rozszerza albo zawęża nam pasmo FM. Dwójka nam tutaj coś filtruje, ale ja jakby nie do końca wiem co, dlatego że wyświetlacz to pokazuje, a ja nie jestem takim dobrym znawcą jak Patryk, żeby to na ucho wziąć i powiedzieć, a tu mi się zwężyło, a to mi się poszerzyło, nie? Patryk to może lepiej opisać. Trójka służy do włączania, wyłączania długich fal. Jakby je naciśniemy, to zostaniemy tylko ze średnimi i krótkimi falami, niestety. Piątka to jest włącz-wyłącz wyświetlacz na stałe i zero blokada klawiatury. To są klawisze, które są opisane jawnie. I teraz tak, gwiazdka z przytrzymaniem to jest ciekawostka. Tego Patryk nie powiedział, więc nie wiem, jak to tam jest u niego. Natomiast tutaj gwiazdka z przytrzymaniem to jest włączanie ładowania baterii, bo to nie jest tak, że sobie podłączymy zasilacz i on od razu zaczyna ładować. Nie. Trzeba to uruchomić. To też nie jest zbyt dobre dla osoby niewidomej, bo to nie wydaje żadnych piknięć, sygnałów żadnych, żeby stwierdzić, aha, teraz się włączyło, a teraz się wyłączyło.
2: Z drugiej strony może jest to po to, żeby tam coś z bateriami się nie zadziało w momencie, kiedy włożymy tam nie akumulatory, a baterie i będziemy mieli podłączony zasilacz. Może to o to tu chodzi.
3: Może o to chodzi, ale domyślnie jest to wyłączone i trzeba sobie to włączyć.
2: Rozumiem.
3: Krótko naciśnięta gwiazdka przenosi nas do komórek pamięci, ale do tego, żeby je tam zaprogramować po swojemu. Natomiast krzyżyk nas przenosi do kasowania poszczególnych komórek pamięci. Reszty dzisiaj próbowałem wyczaić, do czego służy reszta klawiszy, no ale bez oka to niestety no jest problem. Próbowałem z tą dziewiątką, o której Patryk wspominał, ale nic się nie zadziało i z różnymi innymi, więc pewnie coś na wyświetlaczu się dzieje, ale ja tego nie wiem. Więc do końca nie wiem, do czego służy reszta klawiszy. To się przyznaję bez bicia. No i cóż, obok tych klawiszy mamy 6 klawiszy do zmiany różnych rzeczy. Pierwsze 2 na górze to jest przerzucanie stron pamięci. Minus i plus. Poniżej mamy włączanie fal długich i średnich, to znaczy jak naciśniemy lewy klawisz, to włączymy sobie długie, naciskamy jeszcze raz, mamy średnie. Obok tego mamy UKF. Później poniżej mamy już fale krótkie. Tutaj fal krótkich jest kilka, można sobie przełączać w zależności od potrzeb. I to jest tych 6 klawiszy. Ciekawostką jest tutaj to, że radio ogólnie ma 2000 komórek pamięci, z czego 100 komórek to jest FM, 100 komórek fale długie i średnie, a pozostałe są do naszej dyspozycji. Możemy sobie tam zapamiętać cokolwiek.
2: To znaczy cokolwiek też z UKF-u i długich i średnich? Chyba nie. Chyba z tych właśnie fal krótkich, tak?
3: Z krótkich, tak. Ale chodzi o to, że po prostu chodzi o to, że 100, na przykład jak włączymy skanowanie FM-u, to zapełni nam się tylko 100 komórek.
2: Aha.
3: Rozumiesz? I tyle. I to samo jest z długimi i średnimi. Natomiast krótkie mamy nieograniczone, jakby, wiesz, tą pozostałą ilość.
2: Ale jakbyśmy chcieli zapisać w nich na przykład właśnie UKF, coś z UKF-u, to się nie da.
3: Nie.
2: Okej.
3: Okay. To się nie da. I teraz tak. Obok tych 6 klawiszy mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 też. I pierwszy przycisk od góry mamy regulację wyświetlacza. Przytrzymany długo powoduje nam, że ten wyświetlacz się świeci, aż go nie wyłączymy. Przytrzymany krótko, znaczy przytrzymany jeszcze raz długo, sam po jakimś czasie gaśnie. A jeśli przytrzymamy piątkę, czyli uruchomimy funkcję wyświetlacza, że ma być wyłączony, to jeśli wyłączymy tym przyciskiem na górze, to już go nie włączymy, bez względu na to, co zrobimy. Musimy przytrzymać przycisk na górze, żeby ten wyświetlacz z powrotem się zapalił, podświetlenie. Także tutaj taka kombinacja z wyświetlaczem jest dziwna jakaś.
2: Rozumiem.
3: Pod spodem mamy taki przycisk, który przenosi nas do komórek pamięci. Jak go naciśniemy i będziemy kręcić gałą strojenia, to będziemy się poruszać po komórkach pamięci, tylko i wyłącznie tym, co nam tam zapamiętało. Pod spodem mamy właśnie pasmo lotnicze. To, czego nie ma w nowszych Texunach, chociaż niektóre, z tego co widziałem, to niektóre mają jeszcze.
2: Pewnie zależy od modelu tak naprawdę.
3: Ale słyszałem, że się Texun wycofuje z tego pasma, więc tutaj jest, tu jest pasmo lotnicze. I poniżej mamy modulację. Górną wstęgę, czyli USB, dolną LSB, CW i tak dalej. I potem mamy filtry. Dolno i górno przepustowe. Pierwszy przycisk pod modulacjami, no to są, tutaj też musiałby się Patryk wypowiedzieć, bo ja się na tym nie znam, ale to słychać, jak się to przełącza. No i drugi przycisk na samym dole to jest też filtr, tylko że tutaj ten przycisk ma dwa zastosowania. W AM-ie jest to filtr, w FM-ie jest to stereo mono na słuchawkach. No i mamy trzy gałki z boku. Górna to jest strojenie takie zwykłe. Środkowa to jest dostrajanie po kilohercu. Przydatny bardzo na krótkich falach i na wstędze górnej i dolnej. No i potencjometr głośności. To jest prawa strona. Po lewej stronie radia mamy... Od góry mamy antenę zewnętrzną na jacka. Potem mamy to, co było tam u Patryka w Texunie, ten trójskokowy przełącznik DX, Normal i Local.
2: A o co chodzi z nim?
3: To jest do tłumienia anteny. Ja to zademonstruję później. No i później mamy treble bass, ten taki prymitywny korektor. Radio jest ciekawie skonstruowane, ponieważ pod spodem, pod w dolnej, jak mamy to radio w pozycji pionowej, to są dwie gumowe podkładki, a później z tyłu ono jest zamknięte taką jakby to powiedzieć, taką klapą, że tak powiem, na całe radio, i na dolnej części tej klapy są też dwie kolejne podkładki. One służą do tego, żeby nam radio się nie ślizgało, ale dlaczego mówię, że jest ciekawie skonstruowane? Dlatego, że to, że te podkładki są tam pod spodem, tutaj z przodu tej obudowy, to jeszcze nic nie znaczy, dlatego że radio może nam się przechylić w tył, o, i się przewrócić. Ale, żeby tak się nie stało, to w połowie obudowy mniej więcej, z tylnej części tej klapy, możemy wysunąć taki jakby pręcik i radio stoi stabilnie.
2: Czyli taką podpórkę ma.
3: Taka podpórka jest, wysuwana, metalowa. Oprócz tej podpórki, ja ją sobie schowam, mamy tak jak w Degenie, taką podpórkę plastikową, która jest w połowie tej klapy i radio jest teraz takie pochylone.
2: I która przynajmniej w Degenie to był jeden z tych elementów, które łatwo było gdzieś tam wyłamać. Niestety,
3: dokładnie.
2: Niestety to nie było najszczęśliwiej zamocowane, bo to na takich strasznie malutkich zawiasach było tak zamontowane.
3: I teraz jak to radio tak jest w takim ułożeniu w połowie, to jako przednia podpora służą nam te właśnie podkładki gumowe, które są na tylnej części. I ona się wtedy nie przesuwa, bo te hamują. Tak to wygląda. Baterie są cztery, tak jak mówiłem, akumulatory dostajemy w komplecie. No i cóż można było jeszcze powiedzieć o budowie tego radia? W sumie to wszystko. To ja tutaj mam do ciebie, żadnych rewelacji nie ma.
2: To ja mam do ciebie, Krzysztofie, zasadnicze pytanie.
3: Antena jeszcze jest.
2: No właśnie, właśnie, antena. Antena teleskopowa, bo wspomniałeś o antenie, czyli tak naprawdę to radio ma trzy anteny, tak?
3: No ma ferytową, teleskopową i zewnętrzną.
2: Zewnętrzną na te fale...
3: Na krótkie.
2: Na krótkie, w formie tego kabla.
3: Tego kabla, tak.
2: Jest jeszcze jakieś gniazdo na przykład do podpięcia anteny zewnętrznej?
3: No tak, mówiłem na początku, jak opisywałem lewą stronę.
2: No właśnie, właśnie, o to chciałem jeszcze dopytać. Czyli można, a jakie to jest gniazdo z ciekawości? To jest, jack?
3: To jest jack. Słuchawkowy, też mówiłem na początku.
2: Okej, to jeszcze po prostu chciałem to, żebyśmy doprecyzowali. To ja w takim razie mam do ciebie pytanie następujące. Wspominałeś, że atutem tego odbiornika jest to pasmo lotnicze, które da się za jego pomocą skanować, możemy sobie tam posłuchać. Ale czy w naszych polskich realiach, z twojego punktu widzenia, to w ogóle ma jakikolwiek sens? Czy my jesteśmy w stanie coś tam odebrać?
3: Wiesz co, no dzisiaj na przykład odebrałem parę rzeczy, wprawdzie daleko, ale jednak. Ale jeśli ktoś mieszka blisko lotniska, no to całkiem sympatycznie to będzie działać. Ja mieszkam dość daleko, bo ja mieszkam na takich obrzeżach trochę, więc u mnie za dużo się nie usłyszy. Chociaż zdarzają się sytuacje, może jak nam dzisiaj szczęście dopisze, to może się coś da usłyszeć.
2: I co tam na przykład można usłyszeć? Jakieś rozmowy pilotów, czy bardziej jakieś komunikaty pogodowe, coś
3: różnie.
2: Innego?
3: Ja na przykład pierwszy raz jak odpaliłem to pasmo lotnicze, to usłyszałem, że potrzebny jest catering na pokład samolotu i tyle. Później za jakiś czas odpaliłem, no to słyszałem tego, jak to się nazywa, ten od pogody assist, nie pamiętam, jakoś tak się nazywa ten taki,
2: Atis?
3: Co
2: po...
3: Atis.
2: Może Atis. Atis. Nie pamiętam też, szczerze mówiąc.
3: Atis, ja nie pamiętam, jak się to nazywa. No to usłyszałem i się zdziwiłem, mówię, jak to, kurczę, jakaś babeczka po angielsku nawija, coś tam.
2: A to z automat, to jest
3: numerki
2: automat.
3: Jakieś, podobno da się do tego wdzwonić i numery są podawane oficjalnie, normalnie w internecie, to nie jest tajemnica. Natomiast to podaje jakoś przez nadajnik po prostu na tą częstotliwość lotniczą. Tam jest pogoda, miejsce, z którego samolot startuje, temperatura pasa, jakieś tam inne rzeczy, nie? Takie.
2: No tak, dla pilota istotne. Żeby sobie mógł wyliczyć jakąś wysokość,
3: to ja to tak rano kiedyś obudziłem się rano o 6:00 i mówię, a przelecę sobie pasmo lotnicze i mówię, a coś tu nawija po angielsku, nie? Później Patryk mi wytłumaczył właśnie, że to jest to. No i co? No i dzisiaj usłyszałem jakieś tam rozmowy pilotów i to nawet po polsku, bo wiadomo, że językiem takim urzędowym i podstawowym w ogóle w lotnictwie to jest angielski. No ale zdarza się, że...
2: Tak, ale jeżeli piloci gdzieś tam między sobą rozmawiają, zwłaszcza jeżeli to są jakieś takie loty lokalne na terenie Polski, no to nie jest to aż tak rygorystyczne i mogą sobie rozmawiać w języku polskim. To nie jest jakaś rzadkość.
3: Ja to mam zawsze takiego pecha, że zawsze jak kręcę tym gałom na lotniczym, to jak już natrafię na jakąś transmisję, to akurat na koniec.
2: No zobaczymy. Może dziś się uda coś ciekawego
3: może coś się
2: znaleźć.
3: Uda, ale wątpię. No to jest takie... Ja mam tutaj Szymanowo lotnisko. Dość daleko, ale coś słychać czasami. Jeszcze nie udało mi się złapać wieży. To się przyznaję.
2: Okej. Okay. No to dobrze, Krzysztofie. To co? To może teraz jakaś taka demonstracja praktyczna możliwości tego radioodbiornika.
3: Aha, i jeszcze jedno, jak chodzi o FM tego radia, no tam Patryk ma szersze pasmo w FM-ie, w tym swoim Teksunie. Ten ma tylko japoński FM, czyli tam od 76 do 108. I to właśnie tym przyciskiem pierwszym można sobie zawężyć albo rozszerzyć.
2: To znaczy, a jak rozszerzymy, to od ilu do ilu? Wtedy?
3: No od 76
2: Aha,
3: do 108.
2: Bo wtedy, jest... bo jak zawężymy, to ma tylko górny, tak? Od 89 tam bodajże, czy 8. Rozumiem.
3: Dokładnie. No i dobrze, no to teraz ja sobie już tu wyciągnę tą antenę, żeby nam tutaj O. Pozwoliłem sobie podłączyć. Później pokażę, jak działa sam głośnik, bo na razie to tutaj pod mikser podpiąłem, żeby było wszystko dokładnie słychać. Mamy jakiś FM.
2: Tak jest, zaczęło nam grać.
3: I cóż, przełączmy. Ja tu mam już zapamiętany jakieś coś. Czy nie? Chyba mam. O, to jest akurat ten japoński UKF, na którym nic się nie dzieje.
2: Bo ty w tym momencie kręcisz gałką.
3: Gałką, tak. I to są pamięci.
2: Aha.
3: Dlatego tak się szybko przełącza, bo to są pamięci.
2: No tak. A jakbyś chciał sobie tak po prostu poprzeglądać UKF na dobry początek?
3: Jak na dobry początek UKF poprzeglądać? No to już mamy.
2: To co musiałeś zrobić, może powiedz?
3: Musiałem wyłączyć, jeszcze raz nacisnąć ten przycisk od pamięci. Aha. Żeby on wyszedł z tego trybu.
2: Rozumiem. I teraz sobie możesz swobodnie kręcić gałką.
3: O. I teraz tak. Radio, ja tu, tak jak mówię, będę porównywał często do Texuna Patrykowego. Tutaj u Patryka da się tą środkową gałką dostrajać bez względu na to, gdzie jesteśmy. Czy to jest UKF, czy to jest czy to są krótkie, czy długie, czy coś. W tym przypadku tu się nie da nic zrobić. Powiedzmy, że się odstroję, tak? I mogę sobie nią kręcić do bólu. Nic się nie dzieje.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że ten odbiornik, o którym mówimy, to jest to znaczy ten, do którego się odnosisz, który Patryk prezentował, bo sobie w międzyczasie znalazłem, to był Texun PL880.
3: O właśnie. No i on tutaj nie ma żadnego filtra takiego jak tamten. I ja sobie tutaj tą gałką kręcę, o, w obie strony.
2: Ale to nic nie daje.
3: Nic to nie daje. Więc mogę się dostroić tylko tym zwykłym strojeniem. Za to ta gałka ma duże znaczenie na wstęgach. Bo ja teraz przejdę na krótkie fale.
2: Okej.
3: Gdziekolwiek jestem, włączę sobie, powiedzmy, dolną wstęgę. I teraz już kręcę, słyszysz?
2: No tak, i słychać, że jest filtr, że filtr działa.
3: Możemy tu coś sobie może złapać, czy nam się uda. Czy nam się uda. Na tym tu się nie uda. O, tu. I teraz mogę se kręcić. I on ma jedną rzecz. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, ale ma tak jakby squelch. Nie możesz przeciągnąć tej wstęgi. Czyli popatrz, jak ja kręcę.
2: To w pewnym momencie.
3: I koniec.
2: Cisza.
3: Mhm. Cisza.
2: Tak, rzeczywiście taki squelch, czyli wyciszenie tych sygnałów, jeżeli są zbyt słabe.
3: Tak, już nic nie zrobisz. W drugą stronę to nie działa. Tylko w tą. I ja też nie wiem. Kiedy producent stwierdza, że takie zestrojenie jest dobre, bo w przeciwieństwie do Texuna, który Patryk prezentował, ta gała ma zaskok. O, według producenta tu jest OK.
2: Czyli to jest, zaskok jest gdzie? W połowie?
3: W połowie, tak jak masz balans kanał lewy, prawy.
2: OK.
3: I według producenta to jest OK. Zresztą można to łatwo sprawdzić. U mnie jest za dużo sprzętu, więc ja się odsunę trochę, żeby złapać cokolwiek. Dobrze. Mamy jedynkę na długich.
2: Ale bardzo słabo ją odbierasz.
3: Ale no, to są zakłócenia.
4: Brytyjczyków również.
3: Muszę odwrócić tak, żeby...
4: ...z Kamalą Harris oraz premierem Kanady Justinem Trudeau. Kamala Harris poinformowała, że do Polski trafiły dwie baterie rakiet...
2: O, proszę Państwa, jedynka z Solca Kujawskiego.
3: Tak. I teraz tak. Jak ja przełączę sobie tu, na dolną wstęgę, to według mnie dobre zestrojenie to jest teraz. Ale to nie jest zaskok.
2: Aha. No to jest ciekawe, to znaczy w ogóle no w tym momencie to słuchamy czegoś, co nie jest nadawane wstęgowo, więc to też taki średni przykład, to by trzeba było wejść na emisję wstęgową, tak?
3: Dokładnie. Tutaj może zobaczymy, czy coś się dzieje.
2: Zobaczmy może właśnie na tych wstęgach.
3: Może coś tu się będzie, coś się zadzieje. Wejdźmy sobie tutaj. Tu jakieś zakłócenia mamy. Może ktoś coś będzie mówił. Są jakieś takie jeszcze z AM-u rzeczy. Piski, gwizdy.
2: No gdzieś tam od czasu do czasu coś się pojawia, ale to jest bardzo...
3: To jest... To radio o? Ma też... Ale to jest z tego, z AM-u. Mhm. O, widzisz?
2: No tak. Tak.
3: Także tego nie należy brać pod uwagę. To jest to, o czym mówił Patryk, że wstęgi składają się z jednej lub dwóch nośnych, więc to jest taka nośna. Tu nic nie ma. Szkoda, bo w sumie krótkofalowce o tej porze lubią siedzieć, a...
2: Może to trochę jeszcze za wcześnie, wiesz?
3: Bardzo możliwe. Taki o. I to jest ciekawe, bo samo radio nie ma jakby takiego jak normalne odbiorniki, że wiesz, że tu jest koniec skali. Nie ma oporu. Ale łatwo jest zwyczaić, że tak powiem kolokwialnie, gdzie jest ten koniec skali.
2: Bo kręcimy i się nic nie dzieje.
3: Ale słychać, popatrz. Widzisz? Koniec skali.
2: Aha.
3: W jedną stronę, w drugą stronę.
2: No tak.
3: Wiesz, że tu jest początek skali, albo że tu jest koniec skali.
2: A jak kręcimy, jak będziemy kręcić cały czas w jedną stronę gałką, to co się będzie działo właściwie?
3: No to będzie się tak w pewnym momencie przeskakiwać, jak... O, widzisz?
2: Aha, będzie po prostu to w pętli szło w danym zakresie
3: tak,
2: częstotliwości. A,
3: dokładnie.
2: rozumiem.
3: Jeszcze szukam, czy coś nie znajdziemy w międzyczasie. Jakichś rzeczy. Trzeba też pamiętać o tym, że jak przełączamy sobie zakres, to on nam wraca na AM i trzeba za każdym razem włączyć modulację, którą chcemy. On nam nie zostaje we wstędze. To wszystko są zakłócenia z AM-u. Jakieś, no nie wiem, dzisiaj nam się chyba nie uda tego zrobić.
2: Coś to mamy, ale też, to jest chyba, to nie jest wstęga.
3: To jest też harmoniczna. O, to jest to. Widzisz? Jakieś arabskie.
2: No tak, jest coś.
3: Poczekaj, jeszcze ja włączę. A nie, włączone jest, dobra.
2: To zobaczmy, może Krzysztofie, to pasmo lotnicze w takim razie, może tam coś.
3: Pasmo lotnicze.
2: Z ciekawości. Jesteśmy na pas...
3: I teraz tak. Pasmo lotnicze nadaje tylko w AM-ie, w żadnej innej modulacji, tylko tak jak jesteśmy. Tutaj... Nic nie działa. O, mogę sobie naciskać. Żadne filtry. Nic tu nie działa. Może jakiś samolocik nam się odezwie. Są jakieś zakłócenia. I tu zaraz będzie koniec skali. Bo zacząłem gdzieś od połowy. odsunę trochę od sprzętu, żeby mniej zakłóceń było. A tu masz przebitkę z UKF-u.
2: A co ciekawe.
3: Tak, chciałem zobaczyć, co to jest. To jest Vox FM.
2: Roy Orbison gdzieś tam się tak przebija.
3: Tu masz drugą przebitkę.
2: Druga przebitka.
3: O, koniec skali.
2: Koniec skali, tak.
3: I teraz mamy tutaj dwie tak zwane diatermy, jak to się mówi w języku CB radiowym. O, to są te diatermy.
2: A co to jest właściwie? Do czego to służy?
3: Do niczego. To jest zakłócenie.
2: Aha.
3: Taka sobie nośna stoi. Może coś to generuje. Na CB radio bardzo dobrze to słychać, na czwartym kanale. Widzę, że tutaj też jest. Zobaczmy, czy coś nam się uda złapać. Coś chłopaki nie chcą gadać. Tutaj coś jest. Przebitki.
2: Tu jest niestety problem z takimi nasłuchami, że najlepiej wtedy wyłączać sprzęt.
3: Dokładnie, ale jak ja wyłączę, to już nie pogadamy.
2: No właśnie, to już nie pogadamy. Wyłączyć wszelki sprzęt, jaki mamy, wyjść z tym odbiornikiem najlepiej na zewnątrz. No i wtedy jest szansa, że się coś złapie. A niestety, no w takiej sytuacji...
3: Ja to żałuję jednej rzeczy, wiesz? Żałuję tego, że nie da się zrobić takiego skanera, który by cały czas skanował. Tutaj, wiesz, że...
2: A, i szukał jakichś sygnałów.
3: Tak, się ktoś odezwie, to ten. Bo to można sobie tak siedzieć, wiesz, cały dzień i kręcić tą gałą, nie? A może...
2: To się zgadza. No, niestety, to jest zabawa dla wytrwałych, słuchajcie.
3: Tak.
2: Takie polowanie na transmisję.
3: Gdyby
2: ale zabawa
3: miała,
2: całkiem fajna.
3: Gdyby audycja miała miejsce gdzieś koło 22, to byśmy znaleźli coś na 100%.
2: Tak, bo to wtedy lepszy zasięg mają te różnego rodzaju fale, niekoniecznie UKF, tylko tam właśnie krótkie, średnie, to słychać zdecydowanie lepiej nocą.
3: Tak, możemy sobie tu rozmawiać, a ja za ten czas jeszcze będę coś szukał, może coś znajdę. W każdym razie, no co do tego radia. To ma pełny zakres krótkich fal, to jest to, o co mi chodziło. Pełny zakres średnich. A, i tam jest ciekawa rzecz, bo jak mówiłem, jak wyłączysz długie,
2: aha,
3: to te długie, to miejsce, gdzie były długie, zamieniają się na średnie, które to średnie przechodzą płynnie w krótkie.
2: Aha, czyli wtedy mamy jakby tak na jednym paśmie więcej, szerszy
3: dokładnie
2: zasięg.
3: Dokładnie, możesz tak kręcić skalą, skończą się średnie, zaczną się krótkie, rozumiesz? Takie...
2: No tak.
3: Takie coś, ja tu cały czas obserwuję. W każdym razie może coś się znajdzie. I to jest fajna rzecz, bo możesz sobie przyciskami przełączać te krótkie do przodu i do tyłu, ale można właśnie w ten sposób zrobić.
2: A czy ten odbiornik ma jakiś tryb takiego automatycznego skanowania właśnie tych fal, niekoniecznie UKF?
3: Ma. I to jest też ciekawa rzecz. Każdy z tych przycisków czterech, no bo te górne pomijam, ma swój skaner. I jak ja sobie nacisnę na przykład, powiedzmy, tylko że on od razu programuje pamięć, żeby było to jasne, nie? Przejdźmy na UKF. I ja teraz naciskam UKF, przycisk od UKF-u i przytrzymuję go długo. Zaczyna skanować. I to jest tak jak w tych wszystkich chińskich radiach, wiesz, jak skończy skanowanie, to już mamy pamięć, już wiesz.
2: Zapełnioną.
3: Zapełnioną.
2: No tak, a coś, co nie tylko jest na UKF-ie, czyli na przykład krótkie, średnie fale też tak
3: to
2: działa?
3: To samo. to samo.
2: A to możemy w sumie spróbować za moment też zrobić taki skan i zobaczymy, czy coś wyłapie.
3: Zobaczymy.
2: I ciekawe,

0: opanować.
1: Nie?
0: Ukraińskiego. Aha.
1: No i teraz tak. Przejdźmy sobie na długie.
2: No, tylko przycisz troszkę.
1: Właśnie on strasznie głośno. A, teraz będę miał problem z zakłóceniami.
2: O, i skanuję. O,
1: jeszcze,
2: ale...
1: jeszcze nie, bo ja muszę zrobić jedną rzecz. Mamy jedynkę, to jest nasz wyjściowy. Dobra, no i teraz tak. Przytrzymuję dłużej przycisk, który powoduje przełączanie się długich i średnich. I skanujemy.
2: Tu podejrzewam, że to może dłużej chwilę. A nie! Wydawało mi się, że będzie dłużej niż na UKF-ie, ale nie.
1: Nie.
2: On już chyba skończył, tak?
1: Tak. O, i teraz chodzę po pamięciach. Widzisz?
2: Aha. No... Nie jest inteligentny na tyle, żeby wychwytywać, co jest zakłóceniem, a co faktyczną emisją, no bo on nie. Tak naprawdę tutaj tylko wykrył jedynkę z tych sygnałów,
1: dokładnie.
2: A zapamiętał w iluś komórkach różne dziwne śmieci.
1: Tak, ale teraz zrobimy taki numer na średnich. Tam powinno być więcej konkretnych stacji. Teraz zobaczymy. Na razie ja to ręcznie przelecę. No mamy tu jakieś...
2: No tak, coś mamy.
1: Odwrócę, bo tu teraz średnie fale znowu z innej strony. No dobra. I teraz wciskam skanowanie.
2: I czekamy.
1: I czekamy,
2: ja w międzyczasie sprawdzę, może ktoś do nas coś napisał, może ktoś ma jakieś pytania. Na naszym panelu kontaktowym nie ma nic, a na Facebooku też nic nie ma. Zatem, jak widać, chyba wszystko po prostu wyjaśniamy na tyle klarownie, a właściwie ty, Krzysztofie, że nie mają słuchacze do nas pytań. O,
1: coś jest. Tu coś jest.
2: Jest.
1: O, tu coś było.
2: O, tutaj też.
1: Tak słabo. Tu coś jest, też jakoś tak słabo. Ja mówię, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie u mnie ciężko o sygnał dobry.
2: No zwłaszcza w momencie, kiedy sprzęt jest włączony.
1: Dokładnie.
2: Także też się tym nie sugerujcie, bo to nie jest kwestia, że odbiornik jest beznadziejny, tylko po prostu
1: dokładnie.
2: W dzisiejszych czasach raz, że wszelkie częstotliwości typu fale krótkie, fale średnie nie są już tak oblegane. To jest też prawda. One nie są tak oblegane jak jeszcze powiedzmy 20 lat temu, 20 albo 30 albo 40. No, ale też i drugą kwestią jest ten tak zwany elektrosmog.
1: Zeskanowałem krótkie, jedne tylko.
2: Aha.
1: Więc to jest taki krótki zakres. Tu nic nie ma. Zeskanujmy kolejne. O. Bo ja mam trzy możliwości. Za każdym razem, kiedy nacisnę przycisk w przód albo w tył, przemieszczam się o jakiś zakres tych krótkich fal.
2: No tak, tam są te konkretne pasma, tak?
1: Tak, ja mogę sobie kręcić tą skalą i jak dojdę do końca zakresu, to będę słyszał, że tak jak tam było, jak pokazałem, że będzie taki przeskok, nie? Tu nic nie ma. Jeszcze jedne nam zostały.
2: No to sprawdźmy. Swoją drogą lotnicze też da się tak przeskanować?
1: Nie sprawdzałem, ale zaraz zobaczymy.
2: Ciekawe.
1: Chociaż wątpię, bo tutaj jest taka sytuacja,

0: O, jakieś coś takie nam znalazło.
1: Mało ciekawa ta audycja, powiem ci, którą odebraliśmy.
0: To może kosmici.
1: Tak.
0: Jeszcze tak spróbujmy. Lotniczego chyba się tak nie da, dlatego że tutaj jest taka sytuacja, że ja naciskam, przytrzymuję przycisk od konkretnego zakresu.
1: Aha.
0: Czyli jak przełączam na jakiś zakres, to ja ten sam przycisk przytrzymuję. Z lotniczym niestety z przytrzymaniem się nie da.
1: Nie da się. Okej.
0: Okay. Jest też o tyle ciekawa rzecz, że jeśli skanujemy coś, to radio automatycznie przechodzi nam w tryb pamięci, nie? Wiesz, o co chodzi? Że nie ma czegoś takiego, że to teraz zobaczymy, co tam się zeskanowało,
1: no tak,
0: i musimy nacisnąć, nie? On już jest w tym trybie.
1: Od razu i możemy sobie po prostu to przeglądać.
0: Tak, o, właśnie.
1: Żeby po zakończonym skanowaniu.
0: Tak, z tego, żeby wyjść, to dopiero muszę nacisnąć. O, to jest ten koniec skali.
1: I mamy już płynne strojenie.
0: I od początku mamy skalę. Dokładnie. No szkoda, że mówię, no mieszkam w takim miejscu, gdzie mieszkam, bo pewnie w Warszawie miałbym lepszy zasięg, jeśli chodzi o modulację. A u mnie zaczyna się dopiero galimatias w nocy, gdzieś tak po 23:00, to wtedy można coś znaleźć. Ja tu mam nagranie takie z tego radia.
1: Aha.
0: Ja sobie pozwolę je zademonstrować.
1: A proszę bardzo.
0: Jest teraz taka... To było nagrywane mniej więcej 2:00 w nocy. Ja sobie to odłączę już.
1: Jeszcze zaraz pokażemy ten głośnik.
0: Tak. Głośnik pokażemy.
1: Teraz coś nam zaczęło szumieć dość
0: tak,
1: mocno.
0: Tylko właśnie się zastanawiam, co nam szumi.
1: Chyba ten mały mikser odsłuchowy.
0: Chyba ja go włączyłem niechcący.
1: Tak, włączyłeś go.
0: O.
1: O, tak. Przestało.
0: Bo ja położyłem na nim Teksuna i się chyba nacisnęło. Dobrze. Mam tutaj coś, co jest... Nie będziemy tego demonstrować w całości, no bo tutaj nie o to chodzi, ale mam nagranie, które zrobiłem w nocy z modulacji USB i LSB. Jak to nasi wspaniali piraci zakłócają rosyjskie pasma. I najpierw znalazłem to na czeskim SDR-ze. Jakieś moje było zdziwienie, jak usłyszałem prawie na lokalu to samo na tym Teksunie.
1: Aha, czyli po prostu, no wiadomo, jak w nocy tego słuchamy, to zdecydowanie większa szansa, że coś złapiemy.
0: Dokładnie. Oto demonstracja. To z Teksuna.
1: Aha, aha.
0: Przesuńmy, bo to tam nie o to nam chodzi. Tu mamy jakiś... A jakieś muzyczki. Tak się bawili nasi piraci.
1: Ale bardzo ładnie słychać.
0: Dokładnie. No, chyba wystarczy.
1: No zdecydowanie. Jakbyś mógł wyłączyć mi zwrotkę.
0: Już ci wyłączam, tylko gdzie to było? Za dużo mam tu.
1: O, o. Dziękuję bardzo.
0: Proszę, bardzo mówisz i masz.
1: To teraz jeszcze, Krzysztofie, jakbyś mógł pokazać ten głośniczek tego radioodbiornika. Tak, żebyśmy posłuchali, jak to brzmi. No, szału nie ma, jak i w przypadku innych odbiorników tego typu, bo to nie do tego służy. To służy po prostu do tego, żeby sobie tak poglądowo sprawdzić, jak...
0: W porównaniu z tym, co pokazywał Patryk, to ten głośnik jest dużo gorszy.
1: Aha.
0: Pewnie dlatego, że jest mniejszy. Chociaż nie dam sobie głowy uciąć, czy on jest faktycznie mniejszy. No ale dobrze. Mamy tutaj sobie już teraz bez miksera podłączony. Weźmy może na E.
1: To może UKF, bo to będzie właśnie jakieś takie jednak wierniejsze odwzorowanie tego, bo pełne pasmo.
0: Tu mamy szumy jakieś ładne.
1: To już słychać.
0: A, i tu jest ciekawa rzecz. To jest to pasmo japońskie, które no nie odbiera nic. Ale jeśli odbiornik jest w stanie spoczynkowym, to mamy taki szum. Ale jak zacznę kręcić, włączą się filtry górnoprzepustowe. O. Widzisz?
1: Aha.
0: Przestaje kręcić? Wyłączają się. No dobra. I teraz tak. To gra tak.
1: O, mamy jakąś piosenkę. No i rzeczywiście brzmi to.
0: Patryka
1: brzmi
0: ma
1: to tak sobie.
0: Bardziej basowo ten, a tutaj to takie radio jakby takie do kuchni właśnie, nie?
1: Nawet bym powiedział, że to gorzej niż radio do kuchni. Niektóre kuchenne grają lepiej.
0: To prawda.
1: Ale to, no powtarzam, to nie jest do tego, żeby tego radia tak do końca słuchać. To trochę czemu innemu ma służyć.
0: O, przepraszam. Powiem ci tak, ten głośnik ma jeden plus, że on tak gra. W przeciwieństwie do Texuna, który pokazywał Patryk. Bo głośnik, który gra w ten sposób, on ma swoją właściwość. I tego typu głośniki są celowo montowane właśnie takie do tego typu urządzeń.
1: I co to ma na celu?
0: To ma na celu fakt, że taki głośnik na krótkich falach ma lepsze przenoszenie, jakby lepszy odsłuch tych dalszych stacji, bo on ma mało dołu, gdzie w dalszych stacjach ten na dolnych częstotliwościach daleka stacja jakby nam się trochę gubi, nie?
1: No tak.
0: Bo nam ten szum zaczyna huczeć i wiesz, i tą stację tam ledwo słyszymy przez ten huczący szum. Tutaj po prostu tego dołu jest mało, przez to ta dalsza stacja jest lepiej słyszalna. Bo mamy tylko środek i górę jakby, nie?
1: No tak, jakbyśmy mieli jakiś super zestaw do odbioru muzyki na przykład, do odsłuchu muzyki, to byłoby po prostu, gdzieś tam by to ginęło, tak? Na przykład
0: dokładnie.
1: Jakby była za duża ilość dolnych częstotliwości.
0: Także to ma swoje plusy i minusy, taki głośnik. On jest, powiedzmy, nijaki, jak chodzi o odsłuch
1: muzyki,
0: stacji na UKF,
1: zwłaszcza muzyki.
0: Nie? Dokładnie.
1: Bo do głosu to jeszcze powiedzmy.
0: Natomiast dobrze się sprawdza na krótkich falach. Z drugiej strony, no Patryk chwali głośnik w swoim Texunie. Nie jest zły, jest całkiem niezły, no ale no nie wiem jak z tym odsłuchem w tym momencie przy tych niskich tonach. Ja bym się tutaj kłócił, no ale to co kto lubi.
1: W każdym razie odbiornik ma sporo możliwości, ma pamięci, ma dość duży zakres pasm i częstotliwości, jakie jest w stanie odbierać. Trochę szkoda, że nie ma tego dolnego UKF-u, takiego pełnego, tego pasma OIRT, które gdzieś
0: może
1: tam
0: ma,
1: jeszcze...
0: Może ma, tylko ja jeszcze nie doszedłem.
1: Tam, może,
0: wiesz,
1: może.
0: Te przyciski są... Ten, w którym się przełącza to pasmo... No to ja wiem, że on jest z przytrzymaniem, ale może jak...
1: Jeszcze wiesz, z jakąś kombinacją, tak? To,
0: coś
1: to
0: ponaciskam,
1: coś tam, coś tam by było. No w każdym
0: ale
1: razie...
0: Ale to by się oko przydało.
1: Ja... No na razie na tyle wiemy, tak? Że nie ma tego pełnego dolnego pasma. To jeszcze w niektórych regionach, zwłaszcza jakichś wschodnich, no może być przydatne.
0: Zgadza się. No i tutaj też instrukcji jako takiej nie ma w internecie do tego urządzenia. Gdzieś Patryk wykopał klawiszologię, tak jak mówiłem wcześniej, dla niewidomych, bardzo fajnie opisaną, bo tam jest opisane właśnie w ten sposób, że górna krawędź zawiera, no i tam są opisane przyciski, wyświetlacz. Nawet jest chyba gdzieś opisana faktura głośnika. Słuchaj, no różne rzeczy. Takie właśnie typowo dla niewidomych. Także dość dokładnie jest opisane to radio, fajnie. Natomiast same przyciski nie są do końca funkcyjnie opisane. No są, tylko tych 5 jest opisanych, a co zresztą nie wiadomo, jak chodzi o funkcje ukryte. I tyle, nie? Ale ktoś, kto pierwszy raz ma w ręku takie radio, no to już może się jakby po zapoznaniu z tą klawiszologią tekstowo zorientować, co gdzie jest. Bo ja na początku to naprawdę chyba co chwilę wydzwaniałem do Patryka. A Patryk, a to do czego służy? A to do czego?
1: Ale z czasem to już człowiek się też oswoi. Rzeczywiście z obsługą
0: się
1: takiego odbiornika.
0: Mi wysłał.
1: I mam wrażenie, że on też nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany, no z tego co opisujesz.
0: No nie jest.
1: Zapytam inaczej, czy tu na przykład łatwo jest zrobić coś, szczególnie to jest pytanie z perspektywy kogoś, kto dopiero taki odbiornik dostaje w ręce. Bo ja pamiętam, że na przykład w Degenie bardzo łatwo było się zablokować i łatwo było sobie zrobić tak zwanego holda, czyli blokadę klawiatury. A później wyjść z tego, to wcale nie było tak prosto. Czy tutaj
0: a nie, to tutaj jest
1: takie
0: cyferka zero przytrzymaniem włącz-wyłącz.
1: Mm-hmm. Ja pamiętam, że właśnie ja z Degenem miałem taki problem, jak zacząłem eksplorować te wszystkie klawisze, a potem się nagle okazało, co ja zrobiłem? Nie mogę nic zrobić, a głośno było. Jeszcze w dodatku to radio zaczęło grać dość intensywnie.
0: Degen jest o tyle bardziej, może nie wiem czy bardziej, ale moim zdaniem przynajmniej na podstawie tego, co ja mam, trochę bardziej skomplikowany, bo tam na przykład jest przycisk, który jest o tyle wielofunkcyjny, że samą funkcję tej gały z boku można zmieniać.
1: Bo to jest regulacja głośności i częstotliwości.
0: Nie tylko jeszcze. Tam jeszcze można inne rzeczy. Tam są jeszcze funkcje dla widzących, które można tym regulować. Ale to wiesz, wszystko zależy od różnych rzeczy, bo tam chyba nawet nie wiem, czy jeden przycisk to jest głośność, częstotliwość, drugi przycisk jest tam jeszcze od czegoś i wszystko się załatwia za pomocą gały, jak chodzi o funkcję. Bo już tam częstotliwości to wiesz.
1: Ale też ma jedną zasadniczą zaletę, mianowicie w przypadku Degena to mamy mały guziczek, który trzeba wcisnąć jakimś, nie wiem, na przykład długopisem albo czymś, reset. I wtedy jak się tak zakręcimy, że już po prostu nie wiemy, co my tam narobiliśmy z tym radiem, to po prostu wciskamy to na chwilkę i za moment radioodbiornik przechodzi do ustawień fabrycznych.
0: Przy okazji, masz to samo.
1: Przy okazji właśnie też takie pytanie, czy tu też mamy coś
0: też
1: takiego?
0: Tylko, że no, Patryk mówił, że ma to obok wyświetlacza czy gdzieś tam, a ja mam to dosłownie pod spodem, koło jednej z tych gumowych podstawek.
1: Aha, czyli to jest na spodniej ściance.
0: Tak.
1: No widzisz,
0: dzisiaj to odkryłem, bo nigdy się tym nie zajmowałem.
1: W Degenie jest u góry. W Degenie jest u góry, łatwiej znaleźć.
0: Patryk mówi, a tu jest reset, bo tam chyba też mu zadałeś takie pytanie, co zrobić, jak się zamotasz.
1: No właśnie.
0: I ja mówię, kurczę, a ciekawe, czy mój ma. I tak patrzę, koło wyświetlacza nie ma. Mówię, kurczę, no to chyba nie ma. Ale mówię, co to za dziurka pod spodem? Wziąłem taki śrubokręcik zegarmistrzowski, wcisnąłem, mówię, o, mikroswitch.
1: I reset. Oczywiście
0: reset.
1: Wtedy pewnie tracimy wszelkiego rodzaju jakieś tam ustawienia
0: tak,
1: pamięci.
0: Tak, ale to ja tylko straciłem ustawienia zegara.
1: I tak dalej. No właśnie, no ale to się przy okazji może przydać, jeżeli ktoś by się pobawił tymi alarmami i coś takiego tam nabroił, że zacznie mu się radioodbiornik
0: właśnie,
1: uruchamiać.
0: Właśnie, tak jak ja sobie zrobiłem z tym Krugerem swojego czasu.
1: Aha.
0: Że sobie po prostu, wiesz, włączyłem w aplikacji telefonu tam włączyłem sobie budzik i coś namieszałem, że ustawiłem sobie go na 22 i on tak codziennie o 22 mi pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ja mówię, kurczę, no co z tym zrobić, nie? Aż w końcu musiałem jechać do tego znajomka, który mi wcześniej pokazał, jak to łączyć z siecią szybko, bez hasła, no i on mi to wyłączył, no bo przecież ja tam nie mam resetu w tym radiu, nie?
1: Takiego. No tak.
0: I muszę trochę z menu go zresetować.
1: I to trochę irytujące by mogło być rzeczywiście. No dobrze, Krzysztofie. Czy jakieś szczególne rzeczy co do tego odbiornika Texon PL660, na które warto zwracać uwagę. Jest coś takiego, o czym warto wiedzieć, jak trafi on w nasze ręce na dobry początek? Albo w ogóle podczas jego eksploatacji?
0: Przede wszystkim, no, cały czas należy jakby wiedzieć o tym, że to nie jest radio dla przeciętnego użytkownika takich rzeczy.
1: Tak? Zazwyczaj to jest... już taki odbiornik kupujemy, jak wiemy, po co to robimy.
0: Dokładnie. Musimy wiedzieć przede wszystkim też, czego oczekujemy od takiego odbiornika, no bo widzisz, Patryk kupił sobie tego 80-kę, tą 80-kę, bo on na przykład, jemu tam wszystko jedno, czy tam ma lotnicze, czy nie ma lotniczego, on patrzy na głośnik, nie? Że ma fajny głośnik, to już jest fajnie, ale no, każdy ma swoje tam preferencje. Ja wybrałem to, bo ma więcej możliwości, jak chodzi o zakres pasma, nie? Druga rzecz, no też te Texony są różne. Na przykład Degen 300 z hakiem, tam nie pamiętam dokładnie, 301 czy 304, on na przykład nie ma modulacji tych wstąg górnych, dolnych i tak dalej. To jest taki tylko AM-owy sprzęt, nie? Więc każdy, kto kupuje taki sprzęt, musi wiedzieć i się zastanowić naprawdę, czego on oczekuje od tego sprzętu, co no to ma
1: też,
0: robić.
1: I też jeszcze tak ode mnie taka w sumie wskazówka dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Też trzeba mierzyć trochę siły na zamiary.
0: Dokładnie.
1: I zdawać sobie sprawę z tego, że taki odbiornik, no, my pokazujemy dziś konkretny model. Jego cena to jest tam, tak jak wspomniałeś, około 700 zł. Oczywiście taki odbiornik może kosztować więcej. Wszystko zależy od tego, co ma mieć. Są też odbiorniki dużo, dużo droższe. To są często odbiorniki już tak zwane SDR, że podłączamy to pod komputer, możemy tym sterować z poziomu komputera i rzeczywiście też dosyć ciekawe rzeczy odbierać i zdecydowanie nawet więcej. Tylko trzeba pamiętać o tym, że sam odbiornik to nie jest wszystko. Ten odbiornik, zwłaszcza jeżeli zależy nam na różnych transmisjach niekoniecznie z lokalizacji oczywistych, czyli z tego tradycyjnego pasma UKF, no to musimy to do czegoś podłączyć i musimy mieć rzeczywiście dobrą antenę, żeby nam to odbierało. Albo musimy się też znajdować w lokalizacji takiej, gdzie jest mało zakłóceń, bądź to często się przemieszczać, bo nawet jak kupimy bardzo dobry odbiornik, a będziemy albo bez anteny, albo ze słabą anteną, albo w takiej lokalizacji, gdzie zakłóceń jest mnóstwo i nie będziemy zbyt często gdzieś wyjeżdżać, żeby sobie robić jakiś tam przegląd, te tak zwane bandscany, no to po prostu my tego odbiornika nie wykorzystamy za specjalnie, więc też warto pamiętać o tym, żeby może sobie na dobry początek sprawić jakiś taki odbiornik, żeby w ogóle sprawdzić, co u nas jest i później jak nas to zacznie interesować, zacznie nas to ciekawić, to może pójść dalej. Może warto zupełnie na początek skorzystać z tych radioodbiorników internetowo dostępnych, z tych wszelkiego rodzaju web SDR-ów, o których też swego czasu mówiliśmy.
0: Jeżeli, tak zwanym Kiwi.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli to nas jakoś zafascynuje, szperanie po tych częstotliwościach, no to wtedy może warto się pokusić o coś swojego, ale po prostu też może nie rzucać się od razu na głęboką wodę, bo można się utopić. A przynajmniej trochę gotówki można w tym utopić.
0: Dokładnie. Ja jeszcze pokażę coś, co mówiłem, że pokażę. Mianowicie jak działa ten Local DX. I tutaj jest taka rzecz, że ten Local DX też nie wszędzie działa. On działa na krótkich, na UKF-ie i chyba na średnich. Na długich chyba nie działa, ale to zaraz się okaże. Ja włączę, mamy tu akurat UKF. Jakieś tam sobie leci coś. I to jest na DX-ie, czyli na tym najwyższym poziomie, gdzie stacja jest po prostu odbierana maksymalnie. Teraz mam na normal, antena jest schowana w tej chwili. Już słychać, że nam się trochę pogorszył odbiór. I to jest lokal. Już słyszymy, że jest odstrojony i że już nie mamy góry prawie.
1: A przynajmniej ta góra się zmniejszyła.
0: Dokładnie. Jak dotknę anteny, będę robił jako antena. O, trzymam. Jest różnica, nie?
1: Jest.
0: I teraz przełączmy.
1: Czyli tu po prostu zmniejszamy czułość odbiornika, bo czasem przydaje się, żeby ten odbiornik był nieco mniej czuły.
0: Dokładnie. I teraz tak, przełączmy to na jakieś krótkie. Może znajdziemy jakąś stację radiową. Tym razem nie będziemy się bawić w szukanie ludzi. Może coś tu będzie. Koniec skali. Nie ma. No dobra. Tu nie ma na krótkich za dużo zakłóceń.
1: A na długich?
0: Zobaczymy tu. Oj, oj, oj, ale zakłóceń tutaj jest mnóstwo, proszę pana. Może ja się odsunę, bo to naprawdę jest. Dodatkowo u mnie tutaj inteligentny sprzęt zakłóca, wyłącznik od światła, jakieś takie rzeczy, więc jak ja przeszedłem się po mieszkaniu i zobaczyłem, co mi tu zakłóca, to byłem w szoku. Jakaś stacja by nam się przydała. Byle jaka chociaż, no.
1: Jakąś gdzieś tam w tle mamy. O!
0: Mamy. A, właśnie. Jedna rzecz, o której nie powiedziałem. To są filtry.
1: Aha.
0: Którymi się możemy tutaj... O, dostrajać. Czyżby to działało w ten sposób? Bo jakoś tak niewyraźnie to działa i nie da się dostroić.
1: No tu masz tę emisję do emisji wstęgowej.
0: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, bo tam jak wyłączę tą emisję... O, teraz jest poprawnie. I teraz to jest na DX-ie. I teraz... A nie, to nie jest na DX-ie, to jest na lokalu. Teraz podnoszę czułość. To jest lokal. I to jest DX.
1: Czyli po prostu zwiększona czułość tego radioodbiornika. To się może przydawać w sytuacji takiej, jeżeli na przykład na danej częstotliwości mamy kilka emisji, które się wzajemnie zakłócają. I na przykład chcemy wyfiltrować sobie tę jedną konkretną emisję, to możemy coś tam balansować tą czułością radioodbiornika i coś uzyskać.
0: Dokładnie. I teraz tak. Filtr, który w FM-ie robi za mono stereo, to tutaj mamy możliwość... O, nie wiem, czy to słychać tę różnicę?
1: Troszkę tak.
0: On tutaj też coś tutaj nam wyfiltrowuje. To jest przycisk na samym dole. I tu jest drugi filtr, który przed chwilą używałem. O.
1: No to są wstęgi, zdaje się,
0: nie.
1: Tak?
0: Nie? Nie, to nie są wstęgi. Tu mamy... trójfunkcyjny przycisk, tak, tak, albo tak, w zależności gdzie jesteśmy. Wstęgi to są tu. O.
1: Okej.
0: Okay. Tu masz dolną i tu masz górną. Która działa podobnie, bo też jeśli będę kręcił tym precyzyjnym, nie?
1: No to też będziemy mieli taki gwizd.
0: Tak. I na tych wstęgach, już niech tu zostanie, możemy tymi filtrami operować. Teraz jesteśmy na wstęgach, dlatego jest taki przester.
1: Okej.
0: Okay. Tu jak coś znajdziemy, to sobie możemy tymi filtrami pomagać. Ale widzisz, stacja nam już zniknęła.
1: Zniknęła, to prawda. O, wróciła.
0: Wróciła. I teraz... Widzisz, jest różnica, co tam słychać pod spodem, nie?
1: No to prawda.
0: I tutaj tym dolnym mogę się też dostrajać. I mamy zwykły AM, nie? I w przeciwieństwie właśnie do tego Texuna Patryka, już to sobie wyłączymy, tutaj działa to precyzyjne pokrętło, podczas gdy na średnich, na długich i na UKF-ie to pokrętło precyzyjne nie działa.
1: No tak.
0: Można sobie kręcić i kręcić i nic nie uzyskać. Także no, co kto lubi, ja trochę żałuję, jak posłuchałem tego Patrykowego podcastu, że to środkowe pokrętło ogranicza się tylko do poszczególnych modulacji. No ale cóż, chciałem szersze pasmo, no to coś
1: to
0: kosztem czegoś.
1: To masz szersze pasmo, coś za coś, dokładnie. Coś kosztem to. Czegoś, tak jak wspomniałeś. Ale odbiornik, co, zadowolony jesteś ze sprzętu?
0: Bardzo jestem zadowolony ze sprzętu. Tutaj nie pokazałem i nie pokażę, bo musiałbym, że tak powiem, się przemieścić i to dosyć daleko od mikrofonu, jak on odbiera na antenie zewnętrznej, bo rozwiesiłem sobie tą antenę za oknem.
1: Aha.
0: I zrobiłem sobie taki myk, że jak mam założoną teraz tą dwumetrową antenę, 2,70 m, to przypiąłem sobie klips do górnej części tej anteny mojej dwumetrowej, że tak powiem, a cała reszta kabla zwisa w dół. No i jest jeszcze w tym momencie inny efekt po podłączeniu tej anteny, bo ona już jest za oknem, więc ona zbiera co innego. I ciekawostka jest w tym taka, że w przeciwieństwie do Degena, który prezentował Patryk, ta antena zewnętrzna może służyć i do krótkich, jak i do FM, do UKF-u.
1: I co, jakość jest rzeczywiście lepsza, jak podłączymy?
0: Oczywiście.
1: Jak podłączymy, bo teraz to, co pokazywałeś, to czy w ogóle tu była jakakolwiek antena w użyciu, oprócz tej teleskopowej wbudowanej w odbiornik?
0: Żadna. Tylko teleskopówka.
1: Aha, czyli tutaj ze średnimi falami, no to, czy krótkimi, to pewnie dlatego nie szło tu
0: tak
1: nam najlepiej.
0: No mam okno dosyć daleko, bo jakieś 13 metrów ode mnie. Więc no, nie miałbym jak do was tutaj mówić, chyba że z daleka, to byłoby trochę bez sensu.
1: Zgadza się.
0: W każdym razie no, efekt jest zupełnie inny. I tak jak powiedziałem, ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, to pewnie są jakieś prawa fizyki albo coś, ja się na tym nie znam, ale stacji, którą złapiemy na podłączonej antenie za oknem, po jej odłączeniu tej stacji prawie nie ma. Nawet jak wysuniemy teleskop. Jeśli złapiemy jakąś stację na antenie teleskopowej, ona będzie grała idealnie, a po podłączeniu anteny za oknem ona zniknie.
1: A to też jest ciekawe.
0: No taka.
1: Jak te anteny gdzieś tam działają na siebie. No ale to no, może
0: ja się na tym nie
1: to
0: znam,
1: może to jest specyfika też tego odbiornika, to też nie jest wykluczone. Tu szczerze mówiąc przydałby się jakiś komentarz kogoś bardziej obeznanego.
0: Jakiś fachowiec od anten by się przydał, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Ja się znam tylko na antenach CB Radia.
1: No, to może i o tym kiedyś porozmawiamy. Dobrze, Krzysztofie, czy jeszcze jakieś tutaj takie swoje refleksje z użytkowania tego odbiornika? Coś warto, żeby przekazać naszym słuchaczom, jeżeli byliby zainteresowani wejściem w jego posiadanie?
0: No myślę, że co było do przekazania, to przekazaliśmy. Cenę powiedzieliśmy. Sam odbiornik zaprezentowaliśmy na tyle, ile się dało, bo tutaj niestety do niektórych rzeczy oko jest niezbędne. To nie jest jednak, nie ukrywajmy, nie jest to urządzenie dla osób niewidomych, stricte takie.
1: Nie ma dostępności gdzieś tam zaimplementowanej, a w niektórych obszarach by się rzeczywiście przydała, to prawda.
0: To nie jest Baofeng, który coś tam mówi.
1: Więc pamiętajcie, no jeżeli decydujecie się na taki odbiornik, to po prostu no, trochę pamięciówki...
0: Przede wszystkim.
1: Tak, musi być.
0: Tutaj musi być. Musimy wiedzieć, gdzie co jest. Jeśli będzie jakieś zainteresowanie czy coś, to ja mogę podesłać linka, który mi wysłał Patryk z obsługą.
1: Ja myślę, Krzysztofie, że w komentarzu tak czy inaczej warto go wrzucić.
0: Do klawiszologii?
1: Ja myślę, że tak, że to w komentarzu pod audycją warto wrzucić ten link.
0: No i w sumie, no cóż, tyle, nie?
1: Texum PL660 to jest dokładny model tego radioodbiornika, odbiornika nasłuchowego, pasmo lotnicze, fale krótkie, długie, średnie, UKF.
0: Jeszcze dodam tyle, że ktoś tam u Patryka w audycji pytał o CB Radio. Tutaj też jest ta opcja, żeby można sobie CB Radio posłuchać, to tak na marginesie.
1: I co?
0: Jest pełny czasem, zakres CB
1: czasem
0: radio.
1: Coś się udaje odebrać?
0: Czasem, ale rzadko. Tak jak widzisz, no mówię, mieszkam tutaj, gdzie mieszkam, więc ciężko. Mobilki to raczej koło mnie z CB Radiem ostatnio nie jeżdżą. Ale no udaje się. To jest o tyle fajna sprawa, że to jest pełne CB Radio tutaj. To nie jest tylko podstawowa 40, ale masz te wszystkie bandy w prawo, w lewo.
1: Aha.
0: Więc...
1: A w jaki sposób się do tego dostać? To jest jeden z tych zakresów fal...
0: Tak, musisz wpisać konkretną częstotliwość. I kręcić gałą.
1: Aha,
0: tak.
1: Aha.
0: Ja najczęściej zaczynam od 19, czyli 27-180. No i idę w dół albo w górę gałą, nie? Tą do strojenia. I wtedy wyłapuję. No i jak przekroczę 40, no to kręcę dalej. Jestem już w którejś tam bandzie, nie?
1: No tak.
0: I w ten sposób. Tam czasami można złapać jakichś niedobitków CB radia na górnej lub dolnej wstędze, bo jeszcze takie gdzieś tam są. Albo jak jest propagacja, to można sobie posłuchać Hiszpanów, Włochów i jakichś tam innych. Ale to już bardziej latem, jak słoneczna pogoda jest jakaś taka w miarę fajna, to wtedy propagacja jest na CB radiu jak znalazł. Na każdej niemal częstotliwości można usłyszeć jakichś tam różnych zagraniczniaków.
1: Czyli jest jeszcze czego słuchać.
0: Jest, oczywiście, jak najbardziej. Polaków już raczej nie za bardzo, chyba że na tym 19. No a tak w ogóle na wstęgach to już nie ma czego słuchać, bo to kluby się porozpadały, te wszystkie DX-owe. Swojego czasu, jak ja prezentowałem ten CB Radio Chat, to należałem do klubu Whisky Kilo Lima. Już tego klubu nie ma. Był jakiś taki WKL. Jakiś dolnośląski. Delta Kilo Lima. O, Delta Kilo Lima. To był taki bardzo duży klub CB radiowy, który też z czasem się rozleciał i już w sumie na CB Radio nie ma czego szukać. No, także jak ktoś lubi CB Radio, to tutaj można też.
1: Tutaj można, więc zapraszamy tych wszystkich, którzy się interesują, ale tak jak wspominałem, najlepiej najpierw sobie poćwiczyć na SDR-ach, potem oczywiście, jeżeli was to wciągnie, zwłaszcza oczywiście to kieruję te słowa do wszystkich tych, którzy zaczynają swoją przygodę z nasłuchem, to później zawsze warto wyposażyć się w jakiś swój odbiornik.
0: No ja te tutaj przeszkadzajki, które prezentowałem, też najpierw znalazłem właśnie, tak jak powiedziałem, na czeskim SDR-ze.
1: No tak.
0: Dopiero potem przeniosłem
1: dla nas
0: się...
1: jest to, dla nas jest to też o tyle wygodne, że jak sobie czeszemy pasmo takim SDR-em, to wiemy, na jakiej częstotliwości jesteśmy.
0: Dokładnie.
1: I wtedy możemy sobie z klawiatury wpisać w naszym lokalnym radioodbiorniku taką częstotliwość, no i wtedy sprawdzamy, czy coś jest, czy czegoś nie ma, czy może gdzieś coś obok się uda odebrać.
0: Zgadza Więc się.
1: Tego SDR-a tak czy inaczej fajnie sobie
0: fajnie
1: poznać.
0: Fajnie jest używać. No tutaj niektórzy nasi znajomi kupili sobie SDR-a takiego, wiesz, ten klucz dongla na USB.
1: Tak, no są takie, oczywiście.
0: No i też całkiem fajnie to chodzi. Zresztą Patryk chyba ma takiego dongla.
1: Ja też się tym kiedyś bawiłem, tylko miałem bardzo słabe osiągi, jeżeli chodzi o odbiór czegokolwiek.
0: No i nie mam też anteny za bardzo, tak jak mówiłem, tutaj wszystko jest murowane i nie ma gdzie przyczepić. Kiedyś się zastanawiałem, jak kupiłem już tego Texuna, czy by jakoś nie spróbować się dostać do Rynny i tam nie przypiąć tej anteny, no ale no, musiałbym wkroczyć na teren prywatny, a to raczej nie jest wskazane.
1: No tak, bo niestety montaże anten to zawsze jest coś, co jest sprawą problematyczną, zwłaszcza takich anten, które to najlepiej, no powiedzmy sobie szczerze, to idealnym miejscem do montażu takiej anteny to jest dach.
0: Nie,
1: nie nasz balkon, tak jak w przypadku satelity, a dach.
0: Tak, żeby jak najmniej rzeczy zasłaniało tą antenę.
1: Tak, tak.
0: Mój dach się do tego nie nadaje. Mój dach jest tak skonstruowany, że tak powiem, że jak przychodzi kominiarz sprawdzać kominy, to przychodzi ich we trzech. Jeden wchodzi, dwóch go ubezpiecza, bo tam już jest tak wszystko spróchniałe, że oni się... w pojedynkę boją wchodzić.
1: No to tym bardziej antena, która to jest urządzeniem dużym, najlepiej jeszcze jakieś odciągi tam potem zawsze sobie zamontować czy coś. I...
0: Jak mieszkałem wcześniej w innym miejscu, to miałem dwie anteny na dachu na bloku, przypięte do takiego niepozornego wywietrznika i to się trzymało, bo to razem z anteną miało 21 metrów długości.
1: Aha.
0: I żadne wiatry nie były temu, wiesz, straszne. I to chodziło fajnie. Ale tutaj, gdybym przypiął taką antenę, to by razem z kominem odpadła.
1: No, więc niestety. No, to jest też problem dla tych wszystkich, którzy by chcieli bawić się w montaż własnej instalacji. To już najlepiej mieszkać we własnym domu, niekoniecznie w bloku, i wtedy możemy sobie na dachu zamontować taką antenę, jakiejkolwiek długości byśmy sobie życzyli, i wtedy nikt nam nic nie powie. Nawet są takie, jeżeli mamy na przykład jakieś anteny kierunkowe, to są też takie urządzenia do obracania tych anten, tak jak obrotnica do anteny satelitarnej, to są takie urządzenia do obracania takich anten radiowych, no i wtedy to już można się bawić i jest rzeczywiście w co inwestować. Jeżeli
0: są tak zwane skrzynki antenowe, tak, gdzie można sobie cały system anten podłączyć i wtedy jest jeszcze lepsza zabawa. Swojego czasu, jak należałem do takiego klubu krótkofalarskiego tutaj we Wrocławiu, to przed klubem na takich dużych masztach były właśnie takie systemy antenowe powieszone. Jakieś tam jagi, nie jagi, jakieś tam inne. Tych anten było tam przynajmniej z 10. No i z takim systemem to już można było coś robić. No, także wiesz, jak przyszła propagacja, to była zabawa.
1: To było czego słuchać.
0: Było czego słuchać, było gdzie nadawać.
1: No tak, bo to też o nadawanie chodzi. Jeżeli mamy klub, jeżeli mamy tam różnego rodzaju pozwolenia, to i w nadawanie się wtedy też można bawić.
0: Swojego czasu, jak były te stare telewizory, to jak masz domek jednorodzinny, to cię tam nie interesuje, że chodzisz komuś w telewizor.
1: No tak. Chyba, że się sąsiedzi poskarżą, bo to też czasem
0: chyba,
1: tak bywało.
0: Chyba, że się poskarżą, ale to też, że tak powiem, ciężka sprawa byłaby, bo zawsze możesz wyłączyć, powiedzieć, że to nie ty, a w bloku to jak tylko ty jeden masz radio, no to nie
1: zwłaszcza
0: trudno.
1: Jak widać, że masz, bo antena stoi na dachu, to trudno, żeby nie było. No dobrze, Krzysztofie, to w takim razie dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że rozmawialiśmy o radioodbiorniku Texun PL660.
0: Texun się
1: tak,
0: pisze.
1: Texun piszemy.
0: Bo ja jeszcze ci źle podałem wtedy.
1: Tak, ale znalazłem, jak to się pisze prawidłowo, także spokojnie. Jeszcze tak na szybko patrzę, czy są jakieś komentarze.
0: Raczej nie sądzę.
1: Nie ma komentarzy, a zatem na dziś...
0: Dzisiaj nas nikt nie słuchał.
1: Tak, nie, słuchali, tylko po prostu nie pytali. Na dziś kończymy. Dzięki Krzysztofie. Krzysztof Bruzda dziś na antenie Tyfloradia.
0: Do następnego razu.
1: Do następnego razu. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Również do następnego razu.
0: I zegar też
1: się proszę potyka. Bardzo, jeszcze zegar. Dajmy mu wybrzmieć i kończymy.
0: Jeszcze chwilę. To już 21.
1: Tak jest.
0: Chyba. 9 razy. Koniec. No to do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam serdecznie, przed mikrofonem Brusta Krzysztof. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o nowinkach technicznych. Dzisiaj naszym tematem będzie dostępność Wrocławia. O tej dostępności Wrocławia opowiem Wam w trakcie spotkania, jak i będę się starał porozmawiać z osobami, że tak powiem, zainteresowanymi, czyli osobami niewidomymi, bądź w jakiś inny sposób niepełnosprawnymi, z osobami, które uda mi się, że tak powiem, namówić do rozmowy. Jeśli chodzi o mój punkt widzenia, no to uważam, że Wrocław niestety nie jest tak dostępny, jakby dostępnym być mógł. Dlaczego? Dlatego, że mamy różne udogodnienia, które generalnie powinny nam pomagać w tej dostępności, a te właśnie udogodnienia przez różne grupy społeczne są bądź wykluczane, bądź po prostu całkiem są, ale ich nie ma. Takim przykładem niech będą głośniki w autobusach, o których ciągle i przy każdej okazji staram się mówić wszędzie tam, gdzie jest dostęp do ludzi, którzy coś mogą. Między innymi Polski Związek Niewidomych, który we Wrocławiu, no powiedzmy sobie szczerze, nie robi nic. Próbowałem w PZN-ie poruszyć ten temat, ale zbyto mnie jakby... I nic w tym kierunku nie jest robione nadal. Próbowałem z różnymi instytucjami. Różnie to wychodziło. No ale zobaczymy. Może po prostu ktoś, kto będzie słuchał tej audycji, tego naszego spotkania, pomyśli i może coś z tego będzie. Ja będę rozmawiał z osobami, które bezpośrednio stykają się z tym brakiem dostępności bądź z tym ograniczeniem. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to przejechałem się 4 liniami autobusowymi i postaram się Wam zdać relacje z tych podróży i sami usłyszycie, jak to z tą dostępnością w autobusach na przykład chociażby jest. Odwiedziłem dworzec nasz we Wrocławiu, piękny, wyremontowany, nawet twierdzą, że dostosowany dla osób niepełnosprawnych. O tym też opowiem, będąc na tym dworcu, bo niestety, nie da się ukryć, on jest dostępny tylko zdaniem tych, którzy, powiedzmy, dostosowywali ten dworzec. A tak naprawdę z tą dostępnością naszego dworca to jeszcze daleko, daleko. Można byłoby to tak powiedzieć. No ale to dowiecie się w trakcie. O tej dostępności dworca również porozmawiam z osobą, która jest bardzo często w podróży i może więcej powiedzieć coś na ten temat, ale to tak jak powiedziałem, z czasem. Póki co zapraszam Was w podróż po Wrocławiu.
2: Tyflo Podcast.
3: I jesteśmy na zewnątrz. Przejedziemy się teraz po Wrocławiu. Przed nami aż 4 linie autobusowe i zmierzamy ku pierwszej takiej linii. Z miejsca, w którym się obecnie znajduję, to jest to osiedle Psiepole. W sumie bardziej nie osiedle, a bardziej dzielnica, tak bym to ujął, Psiepole. Udamy się do Śródmieścia, a potem w okolice osiedla Gaj, na taki powiedzmy właśnie przedsionek osiedla Gaj. Przejedziemy się tam w zależności od tego, co przejedzie, albo krótszą, albo dłuższą trasą. W miejscu, w którym się znajduję, raczej udogodnień dla osób niepełnosprawnych nie ma, ale to są takie peryferie Wrocławia, więc tutaj raczej nie sądzę, żeby ktoś zadbał o jakiekolwiek udogodnienie dla niepełnosprawnych. I już jesteśmy na przystanku.
2: Tyflo Podcast.
3: Mamy autobus N i zobaczymy za chwilę, czy będzie mówił. Jedziemy trasą krótszą.

jakoś mówi, ale silnik zagłusza system mówiący do tego stopnia, że ciężko zrozumieć, jakie są przystanki. Inna rzecz też, że głośniki mają taką barwę, że ginie ona również w hałasie silnika. No ale nic, jedziemy dalej. Przed nami Grudziądzka, przystanek na Żodnowie. Po drodze jest jeszcze kilka przystanków, na których się nie będziemy zatrzymywać, jako że jest to autobus pośpieszny we Wrocławiu. Autobusy pośpieszne oznakowane są literami, a zwykłymi numerami. Właśnie minęliśmy przystanek, na którym zwykły autobus by się zatrzymał, Centrum Handlowe Korona. Po drodze są dwa takie przystanki. Gdyby to nie był autobus pośpieszny, to jeszcze mielibyśmy przystanek Bryknera. Właśnie osiągnęliśmy przystanek o nazwie Grudziądzka, następnie to Kromera. Będę mówił, co się dzieje w głośnikach, ponieważ, no, jak słyszycie, nie jest to zbyt dobrze ustawione i zbyt wyraźnie tego nie słychać. Zwłaszcza w takim hałasie, jaki robi silnik. Osiągnęliśmy przystanek Kromera, następnie to Mosty Warszawskie. Dojechaliśmy do przystanku Mosty Warszawskie, następny przystanek to, o właśnie, Wyszyńskiego. Dokładnie, jak usłyszeliśmy, o ile nam tutaj udałoby się zrozumieć, to się okaże później, jak będę odsłuchiwał nagranie przed montażem, czy było to słychać. Następny przystanek będzie to Ogród Botaniczny. Jak słyszeliśmy, następny przystanek Katedra, potem Urząd Wojewódzki, Poczta Główna, Galeria Dominikańska i Dworzec Główny, nasz docelowy przystanek. Teraz dwa przystanki na żądanie będą właśnie Katedra i Urząd Wojewódzki. Thank you.
Pewnie zauważyliście i dało się to jakoś usłyszeć. Dworzec Główny i Ogród Botaniczny jest wypowiadany w dwóch językach, w polskim i angielskim. We Wrocławiu zresztą wszystkie strategiczne punkty, takie jak jakieś centrum muzyczne, galeria sztuki, jakakolwiek by nie była, filharmonie, hala ludowa nawet. Te miejsca wypowiadane są w polskim i w angielskim języku. Powoli zbliżamy się do celu, do dworca kolejowego. Następnym przystankiem był dworzec autobusowy. My wysiedliśmy na dworcu kolejowym. Muszę teraz trochę zakombinować, ponieważ ludzi jest sporo i trzeba się jakoś między nimi przemieszczać. Na chodniku oczywiście stoi samochód jakiś duży, który tu stać nie powinien, co już jest utrudnieniem dla osób niewidomych chociażby. Słychać światła przy dworcu głównym, kolejowym. Ja właśnie do takiego przejścia zmierzam. I właśnie przechodzę przez ulicę.

0: chwila przerwy na małe co nieco.
1: Tyflo Podcast.
0: Teraz zmierzamy na przystanek następnego autobusu, ale zanim to, to najpierw odwiedzimy dworzec, żeby dowiedzieć się, jak on jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jestem na światłach. Zobaczymy, czy te światła będzie słychać.

światła słychać chyba tylko dlatego, że stoję bardzo blisko słupka. W głośniejszym ruchu samochodowym już ich prawie nie słychać, jak zauważyliście.

0: Idziemy. Jak słychać, z jednej strony te światła są słyszalne, z drugiej już nie, ponieważ jesteśmy na drugiej stronie ulicy i tutaj świateł już nie słychać. Jak mówiłem, są czarne linie na placu przed dworcem, tak zwane ograniczniki bezpieczeństwa, i też na niektórych liniach mamy fakturę mówiącą o tym, że zbliżamy się do ulicy albo jakieś inne oznaczenie nam mówi o tym, że gdzieś tu niedaleko może być niebezpiecznie. Linie z fakturą są jasne, linie bez faktury są ciemne, także jak ktoś coś widzi, to będzie wiedział, o co chodzi dokładnie. Dworzec główny to taki dość stary gmach, który niedawno był odrestaurowany. No i władze twierdzą, że przystosowali go dla osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, na dworcu są tak zwane wycięcia na laski białe, które niestety nas do głównego wyjścia nie doprowadzą, ponieważ nikt nie pomyślał o tym, żeby takie coś zrobić. Teraz jak się temu przyglądam, no to widzę, że można to jakoś odróżnić w sensie takim, że te wycięcia na laski białe w pewnym momencie się kończą.
1: Kasa numer 3.
0: W oku kas ustawiono barierki, które są zrobione na zasadzie rozciągniętych pasów między słupkami, i to już jest niedobre. Osoba niepełnosprawna może się na takiej barierce niestety naciąć i może być niedobrze, może być wypadek. Więc tutaj już udogodnienie jakby traci sens. Te wyżłobienia na białe laski są zrobione w ten sposób, że przez długość dworca, w sumie przez szerokość dworca, ciągnie się taki pas z rowkiem na laski i w pewnym momencie w różne strategiczne miejsca zakręca, aczkolwiek właśnie nie we wszystkie, co martwi niestety, bo na perony i owszem, a jak już wspomniałem, do wejścia głównego niekoniecznie. Ale wejście główne pewnie można poznać po tym, że już tego nie ma. Wszelkiego rodzaju wejścia do hal, bo tutaj są hale na górze i na dole, to się tak nazywa,

0: szumnie i tak jest napisane. Na każdej barierce jest brajlowskie oznaczenie, gdzie wchodzimy. To jest hol górny, a na górze jest napisane hol dolny. Na każdym peronie po lewej stronie poręczy przy schodach napisane jest w brajlu, jaki to jest peron i jakie mamy wejście. Jak wejdziemy na górę, na jakikolwiek peron, na poręczy mamy napisane, że to jest zejście do holu głównego lub do holu zapasowego. Mamy windę w sumie przy każdym peronie. Winda jest też jakoś oznaczona. Teraz się nią przejadę. I nawet jak się uda, to mówi, ale mówi w taki sposób średnio zrozumiały, o ile w ogóle się uda ją zmusić do mówienia. To się zaraz okaże. Wjedziemy sobie na jakiś peron. Muszę się do windy dostać najpierw. Tu mamy jakąś windę. Windę musimy sobie zawołać, bo pewnie jest na górze, na jakimś peronie. Mamy windę. Przyciski są oznakowane brajlem. P, ktoś nas zawołał. To jest pewnie parter. O, coś tam było słychać. I przy wyjściu z windy mamy też fakturę, którą można wyczuć, że tu właśnie zaczyna się wejście do windy. Jesteśmy na peronie, nawet nie wiem którym. Ja to zaraz sprawdzę właśnie przy poręczy. Tylko muszę dojść do schodów, bo winda jest jakby tak schowana z tyłu schodów. No i trzeba byłoby przejść całą tą klatkę schodową, żeby dojść do windy. No dobrze. Tu mamy napisane, że tunel, to nie hol, tunel dworcowy tu jest napisane. Ale numer peronu to się dowiemy na dole. Zobaczymy, co jest napisane na drugim wyjściu z dworca, czyli na tym tylnym tunelu, przy którym są również schody ruchome. Bo oczywiście prócz wind tutaj możemy wjechać na peron z drugiego tunelu ruchowymi schodami. Peron jest dość długi, więc zanim dojdę do drugiego przejścia, trochę mi to zajmie czasu. No ale dobrze. Jak na każdej stacji kolejowej przy torach, wzdłuż torów narysowana jest biała linia, za którą nie wolno wykraczać. Brakuje mi przed linią też faktury, która mówiła mi, że jestem już na terenie niebezpiecznym. Ale jak widzę, ta biała linia, teraz się przyjrzałem, jest tak trochę jakby wpuszczona w ziemię, więc można byłoby od biedy laską wyczuć, gdzie jesteśmy. Jestem przy drugim wyjściu i mamy fakturę, że zaczynają się schody, a tu jest napisane tunel miejski. O, to nawet nie tylny, tunel miejski. Żeby było ciekawiej, czy druga poręcz też ma jakieś oznaczenie? Tak, ma. I tutaj jest napisane to samo. Tunel miejski. Tak się to nazywa, ten drugi hol, który znajduje się z tyłu dworca i można nim wyjść na tyły dworca, na ulicę Suchą, dla tych, którzy znają jakoś tam Wrocław. Mamy jeszcze jedno wejście po linii prostej, w którym to wejściu właśnie znajdują się ruchome schody. I tu chyba też coś było napisane. Schody ruchome mamy. Napisane jest tu jakoś tak skrótowo i nawet ktoś zamazał. Czy gumą zakleił. ICH. Później jest coś zalepione, więc nie wiem co. WJAZD. Wjazd. Tak, wjazd. Wjazd. No dobrze, może tu będzie lepiej. Po drugiej stronie. Tak, tu jest lepiej. I tu już jest SH. Zjazd. Do Tun Dwo. No dobrze, ja wracam do windy. Nie będę schodził schodami. Tak mniej więcej wygląda dworzec. Tak jak mówiłem, te rowki na laskę, na białą laskę, nie zawsze prowadzą tam, gdzie prowadzić powinny. Chociażby nawet jak chodzi o taką trywialną rzecz jak toaleta, gdzie osoba niewidoma niestety bez opiekuna, bez pomocnika sobie nie poradzi. Nie ma też brajlowskich map dworca, więc też trudno jest się zorientować mniej więcej gdzie się jest, ale za to przed dworcem ktoś wymyślił miniaturkę dworca. Można sobie wyjść przed wejście główne i zobaczyć, jak wygląda dworzec w pomniejszeniu. Nawet jest w Braille'u opis tego dworca, kiedy, co, gdzie i jak zostało zrobione, więc źle nie jest. Te przyciski w windzie też nie są za dobrze oznakowane, ponieważ no, literka P czarnodrukowa niewiele powie osobie niewidomej. Nie jest to zachęcające, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ale za to mamy bankomat mówiący zaraz po prawej stronie od wejścia głównego. Ja właśnie teraz do tego wejścia głównego zmierzam. A nie, przepraszam, teraz wracam trochę boczną częścią dworca i tutaj ten rowek na laskę białą jest. Nie kończy się, tak jak mówiłem od razu, ale też nie doprowadza nas bezpośrednio do wejścia, ponieważ kończy się jakieś tak na oko 2 metry przed wejściem. Jak już wejdziemy na ten hol, tak jakby przedsionek dworca, mamy dywany, które mogą zmylić. Chociaż jak ktoś się nauczy chodzić, to dywany nie są położone tak ściśle ze sobą. Są przerwy, więc można po tych przerwach jakoś spróbować zorientować się, gdzie jest wejście. Zmierzam na przystanek autobusowy 145, 6 lub K. Nas interesuje. Przy okazji powiem, że we Wrocławiu zaczyna padać deszcz. A przynajmniej na razie kropi. Tyflo Podcast. Jestem na przystanku autobusowym i za chwilę powinniśmy jakiś autobus tutaj spotkać. I właśnie usłyszeliśmy to, o czym mówiłem. Autobus mówi nam, gdzie jedzie i jaki to jest numer. Ruszyliśmy. Zobaczymy, jak będzie z udźwiękowieniem w środku. Tym razem 15 minut trasy nas czeka. A zatem za dwa. Borowska i następna Śliczna to już nasz przystanek docelowy. Jeszcze stanę, żebyście usłyszeli tą trasę.
1: Linia 145. Kierunek Tarnogaj.
0: Tarnogaj. No dobrze, to zmierzamy już do naszego celu. Ja jeszcze wrócę do dworca głównego na chwilę myślami, ponieważ te kasy, które tam są, tak jak mówiłem wcześniej, ogrodzone są pasami takimi, jakie są w samochodach do zapięcia się, czyli takimi pasami bezpieczeństwa, które są rozpięte między słupkami. I teraz, żeby nie było tak prosto, to przejście do kasy to nie jest tak, że wystarczy tylko wejść za te pasy. To jest mniej więcej tak zrobione, jak są podjazdy dla wózków inwalidzkich, że muszę przejść przez ulicę. To jest tak zrobione, że jest taki labirynt. Jak mamy na przykład przed jakimś gmachem schody i obok schodów jest podjazd dla wózków, to są takie właśnie zakręty. I tam też są takie zakręty, żeby dojść do kasy. No dobrze, jesteśmy na osiedlu Gaj, a w sumie na przedsionku osiedlu Gaj. No i tutaj w zasadzie nie ma nic, co mogłoby usprawnić poruszanie się osoby niepełnosprawnej. Żadnych zaczepień, żadnych specjalnych faktur na ulicy, nic, kompletnie nic. Ale jak to bywa na takich osiedlach, zarówno jak i na Psim Polu, tak i tutaj na Gaju, nic nie ma takiego, co mogłoby pomóc osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się. Tutaj trzeba się poruszać na pamięć.
2: Tyflo Podcast.
0: No dobrze. Obiecałem jeszcze dwie linie autobusowe. W związku z tym zmierzam na przystanek kolejnego autobusu. Tym razem autobusu powrotnego. Przystanek autobusowy przed nami. I będziemy oczekiwać na autobus do dworca głównego. Mamy autobus. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Na zewnątrz nie mówi.
3: W środku chyba powinien coś powiedzieć.
0: i mówi. I to dość głośno. Jak słychać, autobus jest dość dobrze udźwiękowiony, oprócz komunikatu na zewnątrz, którego nie ma, ale mamy dźwięki przy drzwiach. I dość dobrze słyszalne komunikaty w środku autobusu. I wsiadamy do autobusu. Jeszcze chwilę na przystanku i odjeżdżamy. Autobus według nas powinien być udźwiękowiony. Przynajmniej tak wyglądał. To jest jakiś Volvo czy coś, ale na razie udźwiękowienia nie słychać.

Zbliżamy się do Galerii Dominikańskiej. Głośników nadal nie słychać i chyba już nie usłyszymy do końca trasy. A nie, jednak jest udźwiękowienie, ale tak ściszone, że nawet na przystanku lepiej słychać. To jest właśnie mankament, z którym borykają się osoby niepełnosprawne w takich miastach jak Wrocław, gdzie nikt nie pilnuje tego udźwiękowienia i niestety mamy jak mamy. W jednych to działa, w drugich nie.

0: Jesteśmy na miejscu. I jak można było zauważyć, z tym udźwiękowieniem we Wrocławiu jest różnie. Jedne autobusy mają, powiedzmy, podkręcone na maksa, inne mają to ściszone zupełnie. Chociaż coś tam było słychać, ale niewiele. No cóż, można byłoby tą moją podróż dzisiejszą podsumować. Kończ waść, wstydu oszczędź. Mamy autobusy dostosowane dla nas. Mamy autobusy dostosowane do wielu ułomności, że tak to powiem. I że to tak nazwę. No ale cóż, są lepsi i lepsiejsi. Ludzie na wózkach mają do tego stopnia komfort, że kierowca wysiądzie, opuści im ten podest cały i mogą sobie spokojnie wjechać. Osoby niewidome niestety tego dobrze nie mają, bo to, czy głośniki są włączone bądź na odpowiedniej głośności, zależy od widzimisię kierowcy i widzimisię ludzi widzących. Jestem ciekaw, dlaczego akurat tak. Spróbuję to wyjaśnić z kierowcami, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ, jak wiemy, ludzie są różni i różnie reagują. Tramwaje też są udźwiękowione w ten sam sposób. Tramwaje marki Skoda mówią tylko w środku. Tramwaje marki Bombardier, tak samo jak autobusy MAN, Mercedes, mówią również na zewnątrz komunikaty, gdzie jadą i jaka to linia. I z tymi komunikatami też jest różnie. Zdarza się, że też są wyłączone, chociaż ja wiem, że ten tramwaj czy autobus powinien mówić. No ale cóż.
1: Tyflo Podcast.
0: Jestem już w studiu. Podróż podróżą. Słyszeliście, jak to wygląda. I możecie sobie wyrobić pogląd na udźwiękowienie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Jest to problem odwieczny. Nie ukrywam, że mnie to również boli, ale nie tylko mnie, co zresztą za chwilę okaże się w moich rozmowach z kilkoma osobami, z którymi oczywiście udało mi się porozmawiać. Zadałem im proste pytanie, a w sumie dwa. Jedno pytanie to, co ci się we Wrocławiu nie podoba pod kątem dostępności? I drugie pytanie, co byś zmienił we Wrocławiu pod tymże właśnie kątem dostępności? No i takie trzecie pomocnicze pytanie, które tam gdzieś wypłynęło, to czy podoba ci się we Wrocławiu tak, jak jest? No i powiem tak. Osoby, które nie zgodziły się na udział w tym spotkaniu, co mnie bardzo zdziwiło, odpowiedziały mi, że one by nic nie zmieniły, bo sobie jakoś radzą. Ale pytanie jest takie, czy jak ja sobie jakoś radzę, to znaczy, że nie trzeba nic zmieniać? Bo ja uważam, że jeśli można coś zmienić, to czemu nie? Pierwsza moja osoba, którą zapytałem o dostępność Wrocławia, nie pochodzi jakby z Wrocławia, nie jest stąd, ale jeździ po różnych miastach i porozmawialiśmy sobie między innymi o dostępności dworca we Wrocławiu i różnych udogodnień, które Wrocław ma i których Wrocław mniej lub bardziej używa.
1: Tyflo Podcast.
2: Według mnie Wrocław pod kątem dostępności dla osób niewidomych No i nie tylko, ogólnie dla osób niepełnosprawnych, ale patrzę ze swojej perspektywy osoby niedowidzącej, więc podobają mi się przy dworcu PKP linie, które prowadzą do dworca, linie, nie wiem, czy to się jakoś fachowo nazywa, nie znam się.
0: To kierowki na lasku,
2: tak? Tak, dokładnie. Które prowadzą na dworcu również. Te kulki przy przejściach wypukłe. Mhm. Ogólnie ludzie są życzliwi we Wrocławiu. Mam go pomyśleć potem?
0: Możesz myśleć.
2: Dobra, więc zrodził mi się z moich doświadczeń, obserwacji w różnych miastach pomysł, aby nie trzeba było się pytać ludzi. Ułatwienie polegające na tym, że na przystanku komunikacji miejskiej, na przykład N, mamy słupek z przyciskiem, który jest synchronizowany z tablicą, tak to sobie wyobrażam, tą świetną, która wyświetla przystanki i godziny, że jak sobie podejdziemy tego słupka i przyciśniemy, to ona nam powie, kiedy ten autobus przyjedzie, o której godzinie, jakie linie jeżdżą.
0: Czyli tak jak w Krakowie.
2: Na przykład. Bo tam albo w Krakowie Warszawie.
0: Tylko, albo w Warszawie. Tylko w Warszawie, z tego co słyszałem, to tylko Aleje Jerozolimskie są w ten sposób zrobione. Kraków natomiast ma tylko przystanki tramwajowe w ten sposób zrobione. Autobusowych niestety nie ma.
2: Rozumiem. No, ja akurat też myślałam o tramwaju, ale na przykład autobusowego, tak?
0: No, dobrze było, żeby wszystkie tak miały.
2: Dokładnie. No wtedy to było dużo łatwiej, że no, wiadomo, komunikować się trzeba z ludźmi. No. Ale byłoby to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. No. Moim zdaniem skromnym.
0: Też tak myślę. A powiedz mi, jak ci się podobają teraz we Wrocławiu światła, ponieważ były wymieniane, wymieniana sygnalizacja była. Nie wiem, czy wiesz, tutaj z wcześniejszą osobą poruszałem ten temat. Chodzi mi o to, że był kiedyś taki test w Poznaniu robiony, który sygnał byłby najlepszy. No i wybrali, powiedzmy, najpierw takie klekotanie było. Mhm. Po czym stanęło na tym, co jest teraz.
2: Jak to, a co jest teraz w Poznaniu?
0: Teraz jest takie obniżone pikanie. Nie wiem, przy dworcu jak byłaś, to mogłeś pewnie usłyszeć.
2: Rozumiem, nie kojarzę, no ale możliwe, że tak.
0: No właśnie, bo to jest, ja już jak robiłem objazd po Wrocławiu, to wspominałem o tym, że te światła jednak są za ciche. Mhm. Ale tu z kolei osoby widzące się czepiają, że im za głośno w nocy. No. No, to samo jest z autobusami.
2: No też, również.
0: Mamy autobusy, które mają na zewnątrz głośniki, a niestety zanim to powie, gdzie to jedzie, to autobus odjedzie.
2: Tak, dlatego, tak. No, dlatego rzuciłam tu pomysł o tym dźwiękowych przystankach. Myślę, że to było dużo.
0: Tylko nie wiem, czy to we Wrocławiu by się to sprawdziło, dlatego że ja już tu rozmawiałem wcześniej z kimś i wyjaśniono mi, że polega to na tym, że najpierw musi się wygadać głośnik w autobusie, żeby ten na zewnątrz się odezwał. No to jest tak, że autobus otwiera drzwi, tak? Gada głośnik w środku. Zanim on się wygada, to autobus zamknie drzwi i dopiero wtedy gada na zewnątrz, jak już jest za późno. Ja już taki postulat zgłosiłem, żeby te głośniki w środku wcześniej zapowiadały, nie jak już drzwi otworzy, tylko jak dojeżdża i wtedy tamten zdąży się odezwać.
2: Bardzo dobrze, ale ja też, czy ja sobie to tak wyobrażam, to jak ty mówisz, że no są te głośniki, tak, w środku mówiące, mm-hmm. Ale ja tu mam na myśli tego, że rozmawialiśmy wcześniej o tym słupku właśnie, a mi się wydaje, że ten słupek, on jest, nie wiem, czy jakoś musi być zsynchronizowany z autobusem, czy tylko z tą tablicą, bo nie mam wyobrażenia, bo nigdy się od strony technicznej tego nie interesowałam, tak, tym.
0: Z tego, co mnie jest wiadomo, to autobusy mają GPS i chyba na tej podstawie jest to robione. Mm-hmm. W każdym bądź razie, no ja się ciebie pytam, dlatego że ty jesteś akurat spoza Wrocławia, to masz jakieś tam porównanie.
2: No w dużym mieście to są duże ułatwienia. W małym mieście w ogóle który na Jaczwiejam jest to około 10-tysięczne, to jest miasteczko. No i też wystąpiłam do burmistrza, bo w ogóle nie mam świateł dźwiękowych, nic, zero.
0: Jakiś odzew był?
2: Nie.
0: Nie było. Może jeszcze będzie, to zobaczymy. No i?
2: Choć wątpię. Chociaż na, bo mamy dwa duże skrzyżowania i no, nie, na uliczkach to nie jest możliwe, tak? Mhm. Ale chociaż na tych dużych skrzyżowaniach według mnie to nie jest żaden problem, bo nawet można by z tego, co kiedyś ktoś mówił, że chyba to jest jako na, tak zwana nakładka, tak? Na, mhm. na światła. No i to nie jest duży koszt przecież.
0: No skoro Wrocław mógł.
2: No dokładnie.
0: No właśnie, a... We Wrocławiu tutaj widzisz, mamy te udogodnienia, ale te udogodnienia działają tak, jak działają, czyli
2: no, dokładnie.
0: Różnie.
2: Jak to w życiu mogło, jest nieraz lepiej, nieraz gorzej.
0: Nie wiem, czy widziałaś, czy zwróciłaś uwagę na dworcu, jak ci się to w ogóle podoba, jak pod kątem dostępności dworzec. Ja tam w ogóle też...
2: Ale który dworzec? PKP? Ten...
0: PKP. Mhm. O tym nowym nie mówimy, bo no, on tak, dopiero będzie otwarty, więc... Więc tam na razie nawet nie miałem okazji się przejść. Natomiast dworzec główny, jak on tobie się podoba pod kątem dostępności? Już pomijam te rowki na laski, tak? Bo tutaj mamy, wiesz, ale na przykład mamy obrajlowienie na peronach, tak? I mamy obrajlowienie przy kasach, które i tak są zastawione takimi pasami.
2: No tak, no dokładnie.
0: Jak ty się na to zapatrujesz?
2: Znaczy, ja akurat z mojego doświadczenia, jak jestem pełno... Znam swoje prawa, tak? I nie stoję po prostu. Nigdy się nie bawię z tymi tak są widzący, stoją w kolejce i musisz przejść te właśnie dla nas utrudniające te linie, o których mówisz. Te pasy, tak? Tą ścieżkę.
0: Znaczy nie. Mówię o takich pasach, jak jest przy kasie, masz... Jest okienko do kasy, czy nawet wejście, bo teraz niektóre te spółki kolejowe to sobie porobiły takie jakby wejścia, wchodzi się na taką dużą salę, gdzie są stanowiska, ale przed tym wejściem, tam są takie drzwi rozsuwane, przed tymi drzwiami jest tak, są takie pasy, jak w samochodzie są pasy bezpieczeństwa i jest z tych pasów zrobiona barierka.
2: No tak, no i o tym ja też również mówię. Mam nadzieję, że się dobrze zrozumieliśmy. Te barierki, które są tymi pasami wydzielone, o tym mówimy, tak? No ale one stanowią właśnie tą ścieżkę do kas dla widzących.
0: Dla widzących, tak.
2: Tak, no a ja nigdy, wiesz, dla osoby niepełnosprawnej jest to ciężkie, nawet chodząc z psem przewodnikiem, bo pies się gubi, bo nie widzi.
0: No tak, no bo to trzeba zrobić
2: tak,
0: taki slalom.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc ja obchodzę tą ścieżkę, nie obchodzę tej ścieżki, tylko idę od razu bez kolejki. Po co mam się męczyć?
0: No tak, tylko że żeby dojść do tych rozsuwanych drzwi, to i tak przez to trzeba przejść. To...
2: Nie, wcale nie musisz przez... Zależy, z której strony idziesz. Jeśli idziesz od strony Piłsudskiego, no to prawda, musiałbyś przez to przejść, ale można jakby tak przejść obok i zaraz przed tym pierwszym pasem, jak tu masz kasy, a tu masz tą pierwszą linię, powiedzmy, tego pasa, no to tu jest luka między kasami a tym
0: aha,
2: pasem,
0: w ten
2: tak?
0: Sposób.
2: No i ominąć i czekasz, że osoba ci odejdzie i myk.
0: No tak. No. Rozumiem. No dobra, a co jeszcze byś... Może byś coś zmieniła we Wrocławiu?
2: No na pewno dodałabym te ułatwienia, o których już wspominałam wcześniej.
0: Na piloty.
2: Tak, dokładnie. Między innymi. Pewnie ile głów, tyle pomysłów, czyli pewnie jeszcze... Jakieś inne rozwiązanie by się znalazło?
0: W Słowacji jest tak, na Słowacji, już nie w Słowacji, bo to tak nie po polskiemu, ale na Słowacji jest tak, że piloty dla osób niewidomych nie tylko mówią o autobusach i tramwajach, ale nawet o urzędach. Na przykład stanę sobie pod skarbówką, nacisnę pilota i ja wiem, że to skarbówka, a nie jakiś tam inny.
2: No dokładnie, to by też było fajne, bo no nie... Idąc, można to rozwiązać chodząc z GPS-em, tak?
0: No można.
2: No ale nie zawsze GPS dobrze poprowadzi, bo będą jakieś remonty czy coś, no i już się zgubi, więc no nie zawsze z nim trafimy do celu. Takie jest moje zdanie, nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, więc...
0: Coś w tym jest. No, im dokładniejszy GPS, tym lepiej, bo no, GPS czasami oznaczone są te remonty, tak, ale nie na każdym.
2: Dokładnie.
0: Można by powiedzieć.
2: Więc myślę, że to by było też fajne ułatwienie. Mówiący pilot, który
0: no to jest głupie.
2: Oznajmia w urzędy, czy nawet na przykład idąc trasą jakąś, tak?
0: Którą nawet hotele znasz, jakieś.
2: O tutaj. Właśnie, budynek, czy banki, czy restauracje.
0: Nie wiem, jak daleko, że tak powiem, się poruszałaś po Wrocławiu, no, bo na Krzykach jest takie skrzyżowanie Halera z Powstańców.
2: Tak, kojarzę.
0: I tam z kolei są światła mówiące.
2: I tam, ale nie pokazujące, tylko że mówi.
0: Tak, rozumiem, są rozumiem. Światła mówiące i jest wypowiedziana fraza, jakie światło jest z jakim skrzyżowaniem. Nie? Na przykład, że Powstańców z Wiśniową światło czerwone, skrzyżowane nie z Wiśniową, z Januszewicką, tam światło zielone, nie? Coś takiego.
2: Czy te komunikaty się nie nakładają w trakcie?
0: No nie, bo to są od słupki, są od siebie oddalone. To już tak raczej nie. Ale uważam, nie wiem, czy w ogóle byłeś wysłyszeć to?
2: Nie miałam okazji tego testować akurat.
0: No bo tutaj te komunikaty też są trochę wyciszone. Kiedyś było tak, że albo te czujniki są niekontrolowane, bo to było kiedyś tak, że samochody jak zaczęły jechać, robił się hałas i wtedy to automatycznie było podgłaszane. Mm-hmm. A teraz jest hałas i ten światła giną.
2: No tak. No i tak mówimy, że o światach to można by, no ja myślę, że tu jest bardziej idzie przeszkolenie i wyczulenie kierowców w autobusach miejskich i tramwaj, chociaż to już się też poprawiło z tymi wyciszaniem tych komunikatów, no, czy nie włączaniem,
0: tak?
2: Tak,
0: we Wrocławiu jest trochę lepiej.
2: No, dokładnie, ale w innych miastach różnie bywa.
0: Tutaj wcześniejsza osoba, z którą rozmawiałem, mówiła mi, że robili jakieś testy na temat głośności w autobusach i jakieś tam są standardy, które mówią o tym, jak głośno ma to być włączone. Bodajże 90 decybeli ma być, ale to się średnio sprawdza, bo silnik jest głośniejszy. No i też czasami zagłusza. No, ale...
2: no dokładnie, ale chociaż no niech ten komunikat będzie ci włączony, tak? No ale niech go włączają. Bo mi się zdarzało, znaczy akurat nie we Wrocławiu, bo tak jak mówimy, we Wrocławiu są włączane. Nie zdarzyło mi się, żeby nie były włączone. Chociaż różnie bywa. Ale w niektórych miastach zdarzało mi się, że kierowca nie włączał, tak?
0: A jak to jest właśnie w innych miastach w porównaniu do Wrocławia? Bo tu często jeździsz, z tego co wiem.
2: No tak, dużo podróżuję.
0: To jak to jest w innych miastach?
2: No czyli ja tak...
0: Masz dobre porównanie, bo we Wrocławiu często bywasz. Wyjeżdżasz też na różne spotkania, szkolenia i tak dalej. Jak to wygląda gdzieś tam indziej? Wrocław lepszy, czy może
2: znaczy,
0: gdzieś
2: ja myślę,
0: jest...
2: No wiadomo... Że Warszawa jest dość dumna, ale wiadomo, to jest stolica, tak? To tam co rusz ulepszają. W jakichś tam mniejszych miejscowościach to wiadomo, że nie ma tych ułatwień. Jedynie co rusz na dworcach, to już myślę, że to jest standard. Są te rowki, są te kulki, tak? Ale no, takich jakichś nie, innych ułatwień nie rzuciło mi się.
0: A w Warszawie słyszałem, że są te takie są też przy torach, jak bo na dworcu we Wrocławiu z kolei nie ma czegoś takiego, ale słyszałem, że w Warszawie są też takie, taka faktura jest, że się tory zaczynają. Tylko podobno to jest jakieś nietrwałe, to się albo odkleja, albo odrywa, nie pamiętam już dokładnie tej opinii.
2: Nie pamiętam.
0: Ale podobno jest przy torach, wzdłuż torów, jak jest ta linia biała bezpieczeństwa, to za tą linią jest jeszcze takie taka faktura, że można ją laską wyczuć.
2: Nie wiem, ja tylko przeważnie nigdy nie próbowałam bez tory, więc...
0: Ach, no cóż. No cóż, trzeba było kiedyś spróbować. No a jak... Bo masz psa przewodnika, tak? A
2: tak,
0: jak,
2: dokładnie.
0: Jak to wygląda z pozycji osoby posiadającej psa? Czy pies się gdzieś nie gubi? Czy wiesz, jak wygląda właśnie poruszanie się po Wrocławiu z takim psem? Czy to jest bezproblemowe jakieś, czy jednak są jakieś tam... Może gdzieś cię nie chcą wpuścić z psem? Albo coś...
2: Znaczy wpuszczenie, nie wpuszczenie z psem to jest problem nie od dziś. To wszystko zależy od ludzi. Nieraz zdarzają nam się takie sytuacje, gdzie na przykład kierowca, ustawa mówi, że on nie ma obowiązku noszenia kagańca, a kierowca mówi, proszę założyć kaganiec, no i trzeba tłumaczyć. Nieraz się tego nie da przeskoczyć, bo trzeba uciąć, wiesz, swoja, trzeba uciąć rozmowę.
0: Bo... No i jak to się kończy najczęściej? Jak to wygląda później?
2: No, nic, znaczy ja akurat...
0: Stoicie na przystanku, on mówi... Proszę założyć kaganiec.
2: Mi się akurat to zdarzało w PKS-ach, nie mówię teraz o komunikacji miejskiej. No ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, no
0: jak
2: to...
0: Jak z tego wychodzisz?
2: Najpierw mówię o, że nie musi, tak? Potem mówię o ustawie. A jeszcze ostatecznością jest, jeśli by cię nie zabrał, że bierzesz świadków, wzywasz policję. No i ostatecznością możesz dochodzić praw w sądzie, tak? No mi się jeszcze na tyle nie musiałam stosować takich metod drastycznych, ale no różnie bywa, tak?
0: To jest ważne, bo czasami po prostu ludzie nie wiedzą, że mogą i się poddają, więc
2: dokładnie,
0: to o czym mówisz jest dosyć istotne.
2: No też tu, co nas też utrzono na szkoleniu na psa przewodnika, się starając, że trzeba być asertywnym, tak? Nie dać się po prostu zbyć. No, ludzie są różni.
0: Dokładnie. No dobra, a w restauracjach?
2: W restauracjach nie miałam na razie żadnych problemów.
0: Jakieś inne, powiedzmy, urzędy, czy jakieś instytucje państwowe?
2: Nie. Znaczy oczywiście raz zdarzyła mi się sytuacja w sklepie w dużym mieście, bo w małym mieście to jest bezkonfliktowe, bo ludzie cię znają, się obędą z tobą, więc nie mam żadnych problemów. A zdarzyło mi się sytuacja z nim, wchodząc do sklepu i będąc jeszcze z nim i z osobą widzącą, która pomagała mi robić na przykład zakupy. No i podszedł do mnie ochroniarz, który też nie wiedząc, nie, czuję mi się, ci ochroniarze też nie są szkoleni, nie wiedzą się zachować. No i on mówi do mnie, kazał mi właśnie, że jak to trzecia osoba, że pies powinien zostać na zewnątrz. No i tu już się zaczęła dyskusja, oczywiście asertywna, że nie, pan się uparł. No i nie przemawia ani ustawa, ani nic. No to wtedy, jeśli nie przemawia ustawa, poprosiłam kierownika i wtedy odpuścił, tak? Pokazałam mu książeczkę, no i...
0: Myślałam, że się na policji skończy.
2: Nie. Policja jest ostatecznością, kiedy już nawet kierownik, tak? Wyższe organy już nie pomogą. Wtedy, no, odwołujesz się coraz do najwyższych.
0: No tak, to jest logiczne.
2: Dokładnie.
0: No cóż, jak można było usłyszeć, moją rozmówczynię zżarła trema do szczętu. No ale tak to bywa, jeśli ktoś pierwszy raz zajmuje miejsce za mikrofonem. Wracając do tematu, posłuchajmy teraz, co do powiedzenia ma mój następny rozmówca na temat Wrocławia i jego dostępności. Zadałem mu to samo pytanie. Co mu się we Wrocławiu pod tym kątem podoba? I co mu się pod tym kątem nie podoba i co by zmienił. Mój rozmówca tym razem poświęcił mi trochę więcej czasu. Posłuchajmy.
1: Tyflo Podcast.
3: Ja mogę tylko mówić z pozycji osoby niewidomej, bo pojęcie niepełnosprawności jest bardzo szerokie i można tutaj naprawdę mówić z różnych osób i różnych niepełnosprawności. Ja też chcę powiedzieć, że jako osoba niewidoma też mam pewne preferencje czy odczucia, może też różne od innych osób, które też nie widzą. Dlatego nie mogę się wypowiadać z pozycji takiej jakby eksperckiej, ponieważ to jest moje też odczucie. Będę raczej chciał opowiedzieć o tym z własnej pozycji. I tak na początek myślę, że chciałbym poruszyć kwestię komunikacji we Wrocławiu, no bo tutaj jeśli chodzi o poruszanie się, dużo się zmieniło od momentu, kiedy ja zacząłem się też poruszać, czyli od lat 90. powiedzmy, gdzie już pomijam, że był mniejszy ruch i miasto nie było wtedy zakorkowane, to w zasadzie nie było specjalnych jakichś dostosowań czy ułatwień, udogodnień dla osób niewidomych, a w tej chwili mamy duży okres czasu od tego momentu i mogę powiedzieć, że w porównaniu wypada to zdecydowanie lepiej w porównaniu do początku lat 90. na przykład.
4: A co powiesz na temat nowych świateł? Ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, były takie testy kiedyś. Bodajże chyba w Poznaniu były przeprowadzane testy, jaki dźwięk świateł będzie jakby dogodniejszy dla takich właśnie osób niewidomych. Co myślisz? Bo teraz we Wrocławiu się zmieniły te dźwięki, zwłaszcza przy dworcu. I są dwa, jak pewnie zauważyłeś. Jeden jest taki takie niby obniżony dźwięk, który był kiedyś i nie wiem, czy jeszcze istnieje, bo nie zauważyłem, ale był taki klekot przy Dworcowej i oni uważali, że ten cały klekot byłby lepszy.
3: Jak chodzi o same światła, no to jest jeden z elementów, które nam towarzyszą w komunikacji, w poruszaniu się pieszo. Dla pieszych i dla aut, no dla nas to ma znaczenie jak dla pieszych, jeżeli samodzielnie przekraczamy jezdnię. I faktycznie pomysłów było, z tego co ja pamiętam, trzy. Były światła piszczące jednym dźwiękiem i był to dźwięk zróżnicowany w sensie szybkości pulsowania i w sensie głośności czasami też. Potem to był pierwszy pomysł. Drugi pomysł to był klekotki tak zwane, czyli to co tutaj wspomniałeś. I te klekotki przypominały mi uderzanie desek na budowie na przykład. Jak z daleka się to słyszało, można było pomyśleć, że ktoś coś robi, że ktoś uderza w jakąś boazerię albo w jakieś montuje coś przy budynkach. Jakieś drewniane elementy.
4: Pewnie dlatego zrezygnowano.
3: No nie wiem właśnie, ale powiem szczerze, że takie skojarzenie nie powodowało we mnie jakiegoś poczucia, że to może jest coś przeszkadzającego, coś, co by mi bardzo przeszkadzało. To była druga taka opcja. No i trzecia opcja jest teraz stosowana z dźwiękami, które pikają takimi krótkimi impulsami i są na dwóch wysokościach. Jedne mi przypominają troszeczkę dźwięk zamkniętej puszki z jednej strony takiej od kukurydzy, powiedzmy 400 ml. Ten niższy dźwięk, a ten wyższy, no to jest trudny do porównania. W każdym razie no, jako pieszy to uważam, że ten ostatni pomysł pomaga w momencie, kiedy te dźwięki są zróżnicowane. Na przykład jest sytuacja taka, że mamy jezdnię i przed jezdnią mamy dźwięk niższy, a po drugiej stronie na słupku jest wyższy. To jest pomocne. Ale na przykład w sytuacji, kiedy jest w jednym miejscu tak, że przechodzi się na wysepkę, jest jezdnia, potem jest wysepka, potem są tory, druga część jezdni i mamy sytuację, że ten sam dźwięk jest przed wysepką i na wysepce przez tory, to mi akurat może nie przeszkadza, ale powoduje, że muszę się bardzo skupić, żeby ponieważ nie mogę różnicować po wysokości, nie mogę tego słyszeć w taki sposób, tylko muszę jakby skupić się na tym, czy już szybciej pika, czy wolniej, tak? Bo on jak ma czerwone światło, to jest wolny impuls, a potem jak trzeba przechodzić, to dwa razy szybciej ten impuls.
4: Nie wiem, czy zauważyłeś właśnie, że się skupię na dworcu, przez przejście przez Piłsudskiego tutaj od strony tego Trzonolinowca jest dźwięk i to tak średnio głośny, natomiast jak się przejdziesz przez całe skrzyżowanie, to po drugiej stronie już tego dźwięku nie słychać.
3: Tak, i po drugiej stronie był dźwięk i się popsuł. Jeszcze był dźwięk na wysepce, też się popsuł. O tym też powiem, że nie wiem kto, Ja na pewno staram się sukcesywnie zgłaszać do zarządu dróg i utrzymania miasta, zgłaszać do dyspozytury takie awarie sygnalizacji tej dźwiękowej, bo te zgłoszenia dają efekty. Ja ostatnio zgłaszałem dwa skrzyżowania przy Komuny Paryskiej, przy Placu Wróblewskiego i przy trzy skrzyżowania i przy Świdnickiej, tam gdzie jest nowy przystanek, ten rozdzielony przejściem. I muszę powiedzieć, że w dwóch przypadkach już mi poprawili te sygnały i są i głośniejsze, i są tak jak były na początku, czyli wróciły do tej głośności sprzed awarii. A ten dworzec, tak jak dzisiaj jechałem tutaj do ciebie, to też właśnie zauważyłem, że trzeba to zgłosić i zgłoszę to. I ten dworzec zgłoszę i jeszcze jest właśnie też ulica Dąbrowskiego, skrzyżowanie z Kościuszki.
4: O, tam jest też tak, jest cicho.
3: I cicho, ale mało tego, tam jest tak jakoś właśnie niezróżnicowany, jest ten niższy dźwięk i on jest przez jezdnię Kościuszki i przez jezdnię od Dąbrowskiego. Tak. Ten sam ton, ta sama wysokość dźwięku. I to jest takie na tyle mylące, że to się nie da tego w ogóle rozpoznać.
4: No dobra, to mamy światła, a powiedz mi, co sądzisz o dostosowaniu przystanków, na przykład chociażby przystanek przy ulicy Świdnickiej, tutaj z boku przejścia byłego, który jest podzielony na dwie części jakby.
3: No to w ogóle kwestie przystanków są trudne i powiedziałbym, że chyba coraz trudniejsze do opanowania, bo co do przystosowywania, to tutaj jest kilka pomysłów. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z urzędnikami z Urzędu Miejskiego, z Wydziałem Transportu i zastanawialiśmy się, jak można by było tutaj, jak ty to nazwałeś, dostosować. Troszeczkę sytuację do nas, dla osób, do nas, dla niewidomych. I wypracowaliśmy jedną rzecz, taką, która może nie jest zbyt szczęśliwa, ale która ratuje sytuację trochę w tym przystanku. Mianowicie telefon do dyspozytora ruchu, do centrali ruchu. Jeżeli jest sytuacja, że stoję na przystanku i stoję z przodu bądź z tyłu, czyli z jednej strony tego przejścia bądź z drugiej strony przejścia, to mogę zadzwonić na taki numer do centrali ruchu i powiedzieć, że stoję na przystanku takim i takim, w tym miejscu i proszę, żeby dany numer podjechał mi tutaj na ten przystanek. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład jedzie tramwaj i stanął z tyłu na przystanku, a ja stoję z przodu na tej części po drugiej stronie przejścia, to wtedy mam, taka prośba jest puszczona i tramwaj się zatrzymuje jakby drugi raz. Aha. Po to, żebym ja mógł w ogóle wsiąść, bo ja nawet nie jestem w stanie przystanku odjeżdżać, bo nie wiem, czy z tyłu coś się zatrzymało. W ogóle w przystankach podwójnych jest tego typu kwestia, że no, u nas się pojawiły te przystanki od jakiegoś tam momentu, chyba po powodzi naszej, czyli po 97 roku, coraz częściej występowały i na zajęciach orientacji nie pokazywano, jak sobie radzić z taką sytuacją w podwójnych przystankach. Natomiast ja po prostu z praktyki doszedłem do wniosku, że trzeba stanąć w takim miejscu, żeby jak przyjedzie jeden pojazd, żeby on był przede mną po prawej stronie, a drugi jakby przyjechał, to by żeby był przede mną po lewej stronie. Jakby czyli tak po środku pojazdów stawać. No i to się sprawdza w sytuacji, kiedy przystanki są długie, ale nie są przedzielone żadnym przejściem. A w przypadku tej Świdnickiej tutaj to właśnie niestety jest taka sytuacja, że ten przedział przejściem jest, on gdzieś tam to przejście jest szerokie na 10 metrów, więc nie ma szans, żeby stanąć po środku, bo po środku po prostu ludzie przechodzą, rowery jeżdżą i nawet gdybym stał tam, no to nie usłyszę tego, co się dzieje 10 metrów dalej.
4: No to logiczne.
3: No, więc to muszę wytłumaczyć, bo nie każdy jest z Wrocławia, no ludzie będą tego słuchać, no. To chciałbym, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Takie przystanki przynajmniej ja znam we Wrocławiu dwa, bo jeszcze wcześniej był przystanek tymczasowy przy ulicy, przy Forum Muzyki też, to jest też na Świdnickiej, tylko poprzednie skrzyżowanie w kierunku rynku, w kierunku przystanku, który się nazywa Rynek i tam też była sytuacja rozdzielenia tego przejścia. No ale ten przystanek już nie funkcjonuje jako przystanek, jest awaryjnie, został, bo to było wtedy, kiedy remontowano przejście na Świdnickiej, to wtedy ten przystanek funkcjonował. Mhm. I tak to wygląda. Są jeszcze przystanki wiedeńskie, tak zwane, czyli oni teraz nazwali przystankiem wiedeńskim przystanek, który po prostu polega na tym, że tramwaj zatrzymuje się na środku jezdni, a ludzie stoją na krawężniku, przy krawężniku na chodniku i w momencie

0: jadą auta i w ogóle jakby ten przystanek ignorują, że to jest. Więc to jest po prostu. I przystanki tego typu ja uważam, że są bardzo dla nas niebezpieczne. I nie wiem, czy w ogóle istnieje jakaś możliwość przystosowania tych przystanków w taki sposób, żeby osoba niewidoma mogła z tego skorzystać. Bo tutaj nie sprawdzają się też komunikaty, które się odzywają z głośników pojazdów, że na przykład linia 4, na przykład, tak, czy jakaś tam inna linia, bo jest to za daleko, auta stojąc wydają dźwięk. Wystarczy, że jest jakaś akustyka dookoła, że budynki blisko stoją jezdni i jest dość wąsko i wtedy się wszystko zlewa dźwięk, więc no, nie bardzo widzę możliwość jakby dostosowania takiego przystanku. Jest sytuacja taka, proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdża tramwaj, otwiera drzwi, samochody stanęły, ja podchodzę do tramwaju, pytam o to, jaki to jest tramwaj, bo mam kilka tramwajów z tego przystanku. Okazuje się, że to nie ten tramwaj. Drzwi się tramwaju zamykają. Ja się chcę wycofać, a samochody ruszają. Strasznie niebezpieczna sytuacja.
1: Dokładnie. To jest właśnie to.
0: Mogę jedynie pytać ludzi o to, jeszcze zanim wejdę na jezdnię, jaki to pojazd przyjechał, o ile ci ludzie są.
1: O ile są. Tak. No a jak nie ma, no to jest problem.
0: No to właśnie jest to bardzo niebezpieczne, bo wtedy nie ma ludzi. Tramwaj otwiera drzwi, kierowca myśli, że ja będę wsiadać, po czym nie wsiadam, zamyka drzwi, a ja się chcę wycofać, a tu samochody
1: zaczynają. Zostajesz na środku jezdni.
0: No dokładnie tak to wygląda, więc no nigdy nie było to zbyt bezpieczne, ale w sytuacji, kiedy teraz miasto jest zakorkowane i praktycznie jest szur samochodów jeden za drugim, stało się to jeszcze bardziej niebezpieczne. Już pomijam też taką sytuację, że jak tramwaj otwiera drzwi, wiadomo, drzwi się znajdują w tramwaju z przodu, potem jest kilka metrów przestrzeni, gdzie nie ma drzwi, później są znowu następne drzwi i tak dalej.
1: Można to, łatwo wejść na samochód.
0: Tak, to auta jak się zatrzymają, to tak się starają zatrzymać, żeby były luki pomiędzy autami, tak żeby ludzie przeszli do konkretnych drzwi, ale jeżeli ja chcę na przykład, nie wiem gdzie są dokładnie drzwi, chcę wejść na jezdnię, to się może okazać, że właśnie będzie auto przede mną i nie będę wiedział, to mnie zorientuje, tak? Nie będę wiedzieć dokładnie, gdzie są drzwi. No to jest bardzo niebezpieczne i uważam, pomysł jest, no, z tymi przystankami, dla mnie to jest pomysł archaiczny, tak mi to ujął.
1: Ja to mówię, że jak zwykle ci, którzy chcieli dobrze, nie skonsultowali tego właśnie z osobami niepełnosprawnymi, tak? Że co oni o tym myślą? Po prostu stwierdzili, że tak będzie dobrze i wygodnie dla każdego. Tylko nie.
0: Przyznaję, że nie rozmawiałem z Wydziałem Transportu o przystankach wiedeńskich. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że możemy wrócić do tej rozmowy, że jestem w stanie. Ja mam otwartą furtkę do takich rozmów. Myślę, że o tym trzeba by rozmawiać.
1: Myślę, że warto.
0: Tak, bo tutaj nie ma wypracowanych żadnych metod, a ja tutaj bym tylko się odniósł do kwestii osób niewidomych, bo z wózkowiczami to pewnie nie ma takiego problemu, że wózkowicz nie wie, gdzie są drzwi, więc on i tak będzie w stanie nawet tam między tymi autami jakoś przejechać. Także tutaj to jest zupełnie tylko temat dla niewidomych i to jeszcze dla osób całkowicie niewidomych bądź bardzo słabowidzących.
1: Albo ze słabą orientacją, bo to też...
0: Tak. No tak, to wygląda. Także tutaj myślę, że musimy wypracować. Nie wiem, jak w innych miastach, czy są te wiedeńskie przystanki. Nie wiem, chciałbym może...
1: Powiem, że w Szczecinie jest, przynajmniej przy dworcu, taki przystanek.
0: Aha.
1: W jedną stronę.
0: A w Warszawie?
1: W Warszawie są chyba wysepki, o ile pamiętam. Natomiast w Szczecinie w jedną stronę jest taki przystanek. W drugą stronę taki przystanek to jest wysepka, ale właśnie tu od strony dworca wchodzi się na ulicę od razu bezpośrednio, no i tam tramwaj otwiera drzwi, tak jak właśnie w przypadku tutaj Centrum Muzycznego, tak?
0: Forum Muzyki, tak, ale tutaj to jest tak, przystanek się nazywa Forum Muzyki, a znajduje się na Krupniczej. I tak. Właśnie tam jest też taka sytuacja, że się budynki są blisko, jest taki korytarz akustyczny, wszystko jest bardzo pozlewane, dźwięki samochodów się zlewają, nawet jak auta stoją, jest ich dużo i wszystko szumi, a tramwaje teraz, no jak tak powiedziałem, od początku lat 90. do teraz, to bardzo ciche się zrobiły, od momentu, kiedy były bardzo głośne, do momentu, kiedy praktycznie ich nie słychać, jak stoją. Więc to już naprawdę nie wiem, kto jest w stanie... sam się zorientować, że tramwaj podjechał, już nie mówiąc o tym, żeby go znaleźć i znaleźć drzwi do tego tramwaju, jeszcze nie podchodząc do niego zbyt blisko.
1: A wspomniałeś o komunikatach. Właśnie nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ja się Spotkałem

0: czymś takim, że te tramwaje, może faktycznie, bo to w nocy inaczej niesie ten dźwięk i tak dalej, ale ludzie zgłaszają skargi na to, żeby te głośniki na zewnątrz wyciszyć.
1: Tak, spotkałem się, bo mi się teraz przypomniało, że mniej więcej półtora roku temu, może to było dwa lata temu już prawie, zostałem zaproszony, między innymi ja, do testów, które przeprowadzał Wydział Transportu, i test polegał na tym, że było dwóch kontrolerów, którzy ze strony Wydziału Transportu prowadzili ten test, to znaczy jedna pani kierownik, jeden człowiek, który był kontrolerem, nie wiem jaką dokładnie teraz funkcję, wtedy zajmował funkcję, i były dwie osoby z nas, czyli ja jako osoba przedstawiciel osób całkowicie niewidomych i druga osoba, która była niedowidząca, która nie posługiwała się białą laską przy chodzeniu. I testowaliśmy głośność komunikatów. Ten pan z Wydziału Transportu posiadał taki sprzęt do pomiaru natężenia w decybelach i no, też przedstawiali nam normę, jaka obowiązuje, jeśli chodzi o głośność w decybelach. I tutaj sprawdzaliśmy komunikaty wewnątrz pojazdów i na zewnątrz pojazdów. I faktycznie w normie wychodziło, że między 80 a 90 decybeli, norma jest 80, no ale oni taką tolerancję przyjęli, powiedzmy, tak między 80 a 90 te głośności w pojazdach powinny być. I ja powiem za chwilę, jak to w praktyce słychać taką głośność. A natomiast na zewnątrz dopuszczalna była głośność 90 dB i w zasadzie lekko powyżej, ale no nieznacznie, tak 90-95. Nie można było praktycznie przekroczyć już
0: tej
1: normy, tak. Okay. I teraz w przypadku pojazdu w środku, to ta głośność to jest cichsza niż dźwięk przejeżdżającego tramwaju po skrzyżowaniu torowym, czyli wtedy, kiedy tory się krzyżują, albo jest jakaś zwrotnica torowa. I wtedy ten dźwięk przejeżdżania po tych torach zagłusza w ogóle komunikat, totalnie zagłusza komunikat, bo ten dźwięk wychodzi na 95 decybeli, więc zagłusza komunikat z głośnika w tym czasie, jeżeli jest odtwarzany. Natomiast dzwonki i piski w tramwajach, które są sygnałami, kiedy się drzwi mają zamknąć, też są głośniejsze od komunikatów i dla nich norma jest między 90 a 95, więc też przegłuszają nam te komunikaty. No, ja to mówię też po to, żeby pokazać, jak były normy poustalane, i no, próbowaliśmy dojść do tego, kto te normy i kiedy ustalił. No ale oczywiście dokument prawny jakiś tam jest rozporządzenie i no, na razie na tym się sprawa zakończyła. Bo,
0: pytanie się, czy się tego trzymają.
1: Trzymać to się trzymają, bo sprawdzaliśmy tymi urządzeniami do pomiaru decybeli. Natomiast bardziej kwestia jest inna. Dlaczego komunikaty są cichsze niż dzwonki? Komunikat powinien być na równi z dzwonkiem, jeśli już, albo głośniejszy od dzwonka, bo dzwonek to jest tylko pisk, który i tak się wybija, natomiast komunikat no, w całości musi jakoś być słyszalny, a są przecież akcenty, cichsze miejsca, słabsze miejsca w słowach, prawda, i w sylabach. To się musi wybijać. W każdym razie zewnętrzne komunikaty ludziom przeszkadzały. Była taka sytuacja na jednej z pętli, gdzieś tam żeśmy się spotkali z kierowcą i pozwoliliśmy sobie na chwilę rozmowy, z której wynikało, że mieszkańcy, którzy mieszkali 100 metrów od przystanku, zgłaszali, że przeszkadzają im głośniki na zewnątrz, które mówiły komunikaty i dlatego trzeba wyciszyć. To ja w tym momencie się odezwałem i powiedziałem, jak może komuś przeszkadzać, kto 100 metrów mieszka dalej, głośny komunikat. To jest niemożliwe.
0: Tak, tylko że tak jak powiedziałem, w nocy trochę inaczej to niesie i to też słychać. Natomiast no, myślę, że powinniśmy od ludzi widzących wymagać jakiegoś zrozumienia.
1: To znaczy tutaj dotykamy tematu, który zahacza gdzieś o wspólne współżycie społeczne i jeżeli w sytuacji zawsze, kiedy dochodzi do dyskusji pomiędzy sprawnymi i ludźmi niepełnosprawnymi o to, jak postąpić w jakiejś sytuacji, która mogłaby pomóc czy umożliwić funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Tu mówię o ogóle, bo to też nie dotyczy tylko niewidomych akurat. Są różne udogodnienia dla niepełnosprawnych, które mogą przeszkadzać, albo przynajmniej, co to znaczy w ogóle przeszkadzać, za chwilę powiem, przeszkadzać, albo przynajmniej jakoś zmienić troszeczkę właśnie przyzwyczajenia ludzi zdrowych. I tutaj ja zawsze wtedy mówię tak, no zdrowemu coś przeszkadza. Może być tak, że przeszkadza, ja się z tym zgodzę. Ale jeżeli wyeliminujemy to, co zdrowemu przeszkadza, może się okazać, że pewnej grupie społecznej to całkowicie uniemożliwi funkcjonowanie w tej danej sytuacji, w której komuś innemu przeszkadza. I dlatego ja dochodzę do wniosku, że w niektórych takich sytuacjach nie ma kompromisu. Nie idzie czasami wypracować kompromisu po prostu. Bo jeżeli wyciszymy zbyt mocno sygnał na przykład na światłach, to niewidomy go nie usłyszy, a jeżeli będzie stary niewidomy, na przykład, który ma 65 lat czy 70, też może mieć przytępiony słuch, tak jak starszy człowiek, który był sprawny wcześniej, prawda? Więc może nie usłyszeć. A innym będzie to przeszkadzało. Dobrze, no ściszą to, ale też ten niewidomy dalej nie będzie mógł funkcjonować i nie będzie mógł przechodzić. Tak, będzie miał poważne zagrożenie życia. Dlatego tutaj nie może być kompromisu i ja wychodzę z założenia takiego, że ci, co mieszkają przy światłach, przy przystankach, muszą się z tym liczyć i powinni, zanim się decydowali na mieszkanie, przemyśleć sytuację, czy na pewno chcą tu mieszkać. Muszą się liczyć z tym, że może być głośno, że będą różne sygnały, bo wiesz, rozwijamy się i wprowadzamy udogodnienia. Po to je wprowadzamy, żeby się nam wszystkim żyło dobrze. No i trudno. Jak ja mieszkałem w centrum bliżej ulicy, to mi przeszkadzały ciężarówki, bo trzęsły moim domem. To przecież nie spowoduje, żeby zamknęli dla ciężarówek ulicę, bo trzęsły moim domem, prawda? A dom się trząsł, ściany pękały, tynk się sypał. Były takie sytuacje. Więc no, to było gorzej. To było coś chyba gorszego niż w moim odczuciu, niż jakieś tam dźwięki głośnika, który od czasu do czasu przyjedzie.
0: Ale taki człowiek, który tam zamieszkał, powie ci, że zanim on tu zamieszkał, to tego nie było. To się stało teraz i teraz mu to przeszkadza.
1: No i oczywiście, z tym, że no zawsze w tej sytuacji trzeba powiedzieć, panu to przeszkadza, czy pani, a osobie niewidomej jak pani to nie będzie przeszkadzać, w ogóle uniemożliwi to informację, orientację i możliwość chodzenia. Tak trzeba to powiedzieć. I w tej sytuacji pytanie dalej, czy ludzie będą dążyć egoistycznie do wyeliminowania tychże dźwięków, czy jednak się zastanowią i pomyślą, no może racja, może jak im to pomaga, to już dobrze, to już trudno. Ja mogę ostatecznie to ścierpieć jakoś.
0: Ja zawsze proponuję ludziom, zamknij oczy i spróbuj się przejść.
1: No tak, tyle, że to doświadczenie może być trudne, zbyt trudne dla ludzi.
0: Ale
1: coś
0: myślę,
1: o tym wiem, bo
0: myślę, że pouczające.
1: Bo prowadziliśmy kiedyś warsztaty takie, gdzie właśnie ludzie zamykali oczy, zakładali gogle i byli poddawani różnym doświadczeniom.
0: Myślę, że to jest
1: terenowym.
0: Bardzo dobre doświadczenie. No tak.
1: Także jeszcze tylko dokończę temat tych dźwięków. W efekcie tych testów wyrównano głośności faktycznie w wielu pojazdach i teraz można powiedzieć, że daje to jakiś, to też jest kompromisowo oczywiście, no bo ja dalej uważam, że 80 decybeli na pojazd, w którym dzwonki są głośniejsze i jak przejeżdża na przykład tramwaj przez torowisko, przez skrzyżowanie torowe, to ten hubowskot jest i tak głośniejszy, to nie jest zadowalające w pełni, no ale powiedzmy sobie, że jakiś kompromis został wypracowany i na razie tego się trzymajmy.
0: Ja bym tutaj miał jeszcze jedną uwagę a propos tych głośników na zewnątrz, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że jest sytuacja taka, że podjeżdża sobie pojazd, otwierają się drzwi i jest cisza. Ty pytasz się, jaki to jest numer, ktoś ci odpowiedział, a za chwilę słyszysz linia.
1: I ten numer, tak? Tak, tak. Tłumaczyli mi to w czasie tych testów ci kontrolerzy, że jest to spowodowane tym, że system ma jednocześnie do obsłużenia po prostu dwa kanały. Jeden kanał to jest ten z głośnikami w środku, a drugi kanał to jest ten, który, gdzie jest głośnik na zewnątrz i nie jest w stanie tego obsłużyć jednocześnie i musi otworzyć najpierw komunikaty związane z tym, co jest w środku, a później dopiero z tym, co jest na zewnątrz.
0: No dobrze.
1: Padła taka sugestia, żeby to się działo szybko, to znaczy, żeby myśmy prosili, żeby w momencie, kiedy drzwi się już otwierają, żeby już ten pierwszy komunikat szedł, żeby to przyspieszyć, żeby już to nie trwało długo. No ale efekt jest taki, że zanim on najpierw wysyła gong, że potem przystanek taki, potem następny przystanek, jest jaki tam ten przystanek powiedziane i dopiero jest później linia, to i tak czasem trwa kilka sekund, na tyle długo, że tramwaj czy autobus zacznie zamykać już drzwi i odjeżdżać. Ja nawet dzisiaj miałem taką sytuację, stojąc na przystanku tutaj do ciebie, że przyjechał jakiś autobus, nie wiedziałem, co to za autobus, otworzyły się drzwi, słyszałem następny przystanek ze środka, tam jakiś tam przystanek, drzwi się zamknęły, autobus już odjeżdżał, a tu linia, ale to już zagłuszyło, bo silnik po prostu nabrał dźwięku, głośności i zagłuszył wszystko.
0: W Krakowie jeździłem paroma pojazdami. Tam jest rozwiązane to w ten sposób, że komunikat nie odzywa się w momencie, kiedy są drzwi otwierane, tylko jakieś pół minuty przed otwarciem drzwi, jak autobus dojeżdża. I w Świdnicy jest tak samo. Może to by pomogło jakby, bo wtedy komunikat wybrzmi, zanim autobus jeszcze dojedzie do przystanku, że na przykład jest przystanek taki i taki. I bo powiedzmy inaczej, autobusy mówiące nie są od dziś. Kiedyś jeszcze jak jeździły starego typu beriety, to też były już mówiące autobusy i one właśnie miały to rozwiązane w ten sposób, że przed przystankiem, jakieś pół minuty przed dojechaniem autobusu do...
1: Ale pół minuty to jest dużo, to jest 30 sekund.
0: Ale to wystarczy, że się dowiecie, że to jest już ten przystanek i się możesz wstać i...
1: Aha, tu chodzi o informację o przystanku w środku, w autobusie. Aha.
0: I wtedy on zdąży powiedzieć w środku, że taki przystanek, a w tym czasie dostanie komunikat na zewnątrz, że teraz się drzwi otwierają i ma powiedzieć to, co ma powiedzieć.
1: Aha, to taka sugestia nie padła. Dobrze, że o tym mówisz, no to może będzie druga rzecz, którą trzeba będzie poruszyć na nowych jakichś spotkaniach.
0: Żeby on nie mówił w trakcie otwierania drzwi, tylko jeszcze wcześniej, dojeżdża.
1: To takie rozwiązanie jest stosowane w pociągach, bo komunikacja to tylko autobusy i tramwaje, ale nowe pociągi, które na przykład Koleje Dolnośląskie używają u nas, ale też i pociągi Regio, czyli przewozów regionalnych, gdzie też tak jest, że 600 metrów, no dla kolei to jest akurat 600 metrów przed stacją, tak jak w GPS-ie zapowiada nam, co to za stacja i jaka będzie następna. A potem, jak drzwi się już otwierają, to już nie ma żadnej zapowiedzi.
0: To już nie ma komunikatu, dokładnie.
1: Także tak to wygląda. Natomiast no jeszcze właśnie kwestia drzwi, teraz znowu też temat kolejny, bo ważna rzecz. Chodzi o to, że pojazdy często mają, w autobusach tak nie ma u nas przynajmniej we Wrocławiu, żeby się drzwi same nie otwierały. Drzwi się otwierają, wiadomo, klapnie, coś tam syknie, wiadomo, gdzie te drzwi, jak je znaleźć. Ale już jest gorzej z tramwajami, a im nowsze tramwaje, tym właśnie
0: tak,
1: z tymi
0: drzwiami. Trzeba sobie samemu otworzyć.
1: Tak, trzeba sobie samemu otworzyć, czyli trzeba znaleźć drzwi, trzeba znaleźć przycisk. Jeżeli jest to tramwaj nowy, całkiem nowy, jakiś tam typu plus, czy tam typu jakiś Konstal na przykład, no to cokolwiek by to ludziom mówiło, na nowej konstrukcji w każdym razie, to te drzwi są tak scalone z obudową, z tą zewnętrzną ścianą, że jak wodzę palcami w rękawicy, mogę nie wyczuć, gdzie się zaczynają naprawdę.
0: Tym bardziej, że te przyciski są dotykowe.
1: I przyciski właśnie są dotykowe. One są wprawdzie jakoś tam obramowane takim kółkiem, także jest coś taki jakby element okrągły, trochę lekko wystający, ale to i tak jest dalej, może być niewyczuwalne. W rękawicy grubej, skórzanej, zimą na przykład jest ciężko to wyczuć, już nie mówiąc już o tym, że jak na przykład ja mam to wypracowane w ten sposób, że jak laskę trzymam, to mniej więcej opierając laskę o ziemię, to na wysokości moich palców ten przycisk powinien być, ale czasami się zdarzy tak, że jeden tramwaj ma trochę wyżej, drugi trochę niżej to podwozie, to nadwozie i wtedy już jest gorzej wtedy z tym znajdowaniem tych przycisków. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś wysiada i otwiera drzwi po prostu.
0: W nowych tramwajach typu Skoda też jest problem w środku, dlatego że nie każdy wie, że przycisk znajduje się na drzwiach.
1: Tak, i właśnie na drzwiach, w Skodach się znajdują, na drzwiach, na środku, tak jak te dwie połówki się ze sobą spotykają, to na którejś połówce, na prawej prawdopodobnie.
0: Niewidomy szuka po słupkach, a przycisku nie ma.
1: A przycisku nie ma. A w tych trakich, tych typu Konstal właśnie, co mówiłem, gdzie drzwi się też jakby rozsuwają, ale tak lekko się też cofają do zewnątrz, to tam są przyciski na rączce. Ja w ogóle uważam, że powinny być przyciski, jeśli chcą na drzwiach, to proszę bardzo, ale powtórzone powinny być też na rączkach. Bo na rączce to jest takie naturalne, człowiek się trzyma, łapie się dłonią gdzieś tutaj.
0: I odruchowo palcem naciska.
1: I odruchowo ten przycisk jest, tak? Dokładnie. I odruchowo go można nacisnąć. Natomiast właśnie w tych właśnie nowszych tramwajach przyciski są na drzwiach i niestety czasem jest macanie, szukanie. Tak to wygląda. A w pociągach z kolei właśnie w nowych wagonach, tych jednostkach takich tak zwanych zespołach trakcyjnych, to z kolei też, podobnie jak w tramwajach, jest, też drzwi się przesuwają i też tam jest taka sytuacja, że w środku przycisk jest albo na drzwiach, albo obok drzwi na maskownicy, na ramię, tak. Mhm. I też jest to przycisk taki dziwny, niby dotykowy, ale tak jakby z dwóch takich trójkącików się składa, który się przyciska kciukiem, oba te trójkąty trzeba zewrzeć. To jest chyba sensoryczny się nazywa ten przycisk. Taki typu sensor, bo kiedyś były sensory, tak. A potem były typowo dotykowe. I wada jest też tego taka, że oczywiście z zewnątrz nie wiadomo, gdzie są drzwi, bo też ja powiem szczerze, że nigdy mi się nie udało samodzielnie otworzyć takich drzwi z zewnątrz, bo nie wiedziałem, gdzie one są. Pociąg jest długi, niczym się to jakby nie charakteryzuje. No trudno mi też ciągnąć ręką po brudnym pociągu, żeby na nie wiadomo, czy nacisnąć ten przycisk, czy go nie znaleźć. I te drzwi też mają to do siebie, że jak ktoś nie wsiada, to po jakimś czasie one zaczynają
0: się
1: zamykać i jeszcze jest wydawany dźwięk taki krótki, sygnalizujący, że te drzwi się zamkną za moment.
0: Ciekawostką jest to, że nawet jak te przyciski są jakie są, to one teraz w nowszych pojazdach są obrajlowione nawet. Nie wiem, czy zauważyłeś.
1: No właśnie nie zauważyłem.
0: Są obrajlowione. No i one mają jakiś taki dziwny znaczek, tak jak we windach do otwierania drzwi. Ja nawet nie wiem, co to jest, bo...
1: A jaki to ma kształt?
0: To jest kształt jakiegoś takiego sześciopunktu z jakimiś dodatkami po bokach.
1: W Braille'u taki kształt?
0: W Braille'u, tak. Aha. We windach do otwierania drzwi od środka, jak...
1: A to są strzałeczki chyba. Mi się, bo to są takie wypełnione strzałki. Jedna jest w lewo strzałka, druga w prawo.
0: Być może.
1: I któraś oznacza otwarcie, któraś zamknięcie, tylko nie wiem, która do czego.
0: W każdym razie we windzie...
1: Tych przycisków nie używam, bo drzwi się i tak same otwierają.
0: No tak, ale jak są na przykład, załóżmy, ja ostatnio miałem taką sytuację w mojej szkole, że podjechała winda i oczywiście były w czarnodruku jakby taki nadruk w postaci czarnodruku i obok był Braille na przycisku i była taka sytuacja, że były dwie jedynki. Jedna bez minusa oczywiście, żeby było ciekawiej. Jedna prowadziła mnie do pomieszczeń gospodarczych, a druga na normalne pierwsze piętro, gdzie mieściła się szkoła.
1: To rozumiem, że jedna to było minus jeden po prostu, tak?
0: No generalnie tak, ale nie było minusa. I ja szukałem jedynki właściwej, a w tym czasie zamknęły mi się drzwi.
1: Aha.
0: Od windy, a winda nie ruszała. Mhm. No i teraz pytanie, jakbym chciał z tej windy wyjść.
1: To trzeba było nacisnąć to samo piętro. Ja tak robię, że naciskam to piętro, na którym jestem.
0: Ale jest osobny przycisk na dole do tego celu.
1: Jest, no trzeba przyznać. Tak. No i u mnie w windzie tak jest, że winda jest w ogóle dotykowa. U mnie to znaczy, u mnie, gdzie
0: to
1: mieszkam.
0: To jest następny paradoks.
1: Że winda jest mówiąca, ale dotykowa. No to jest też element komunikacji. Mamy tutaj do windy.
0: Gładki panel, gdzie po prostu nie wiadomo,
1: gdzie
0: są
1: jest jaki
0: cyfry.
1: Przycisk, tak.
0: I... A winda mówi na jakim
1: piętrze.
0: Piętrze
1: się znajduje i na jakie przyjeżdża. Dorobiliśmy sobie taki szablon, który wygląda w ten sposób, że do panelu się przykłada taki kawałek plastiku, taki pasek plastiku, powiedzmy, który jest ograniczony też z jednej i z drugiej strony, czyli z góry i z lewej strony. Z dołu i z lewej strony. Także przykładam go do dolnego lewego rogu i on mi się już nie przesuwa. A ten panel na krawędzi ma wycięcie jedno na zero, czyli na piętro, na parter, a drugie wycięcie na piętro trzecie, czyli na moje piętro. I jak znajdę to wycięcie, przesuwam palec w prawo i dotykam i działa. I wtedy jest. Ale oczywiście ja się tam nauczyłem też na zasadzie, na wyczucie względem brzegu panelu i wysokości. W każdym razie w sytuacji, kiedy mi się drzwi zamykają, to ja naciskam to piętro, na którym aktualnie jestem. Czyli jak jestem na zero, no to nacisnę zero, to mi się drzwi otwierają.
0: Otworzę.
1: Tak, to powinno we wszystkich windach tak działać. To raczej działa w ten sposób.
0: Powinno tak być. Natomiast jak już jesteśmy przy dotyku, to domofony. To jest kolejna zmora osób niewidomych.
1: Tak. To tutaj widziałem domofony takie, że były albo z punktami brajlowskimi, które były bez znaków liczbowych, czyli cyfry bez znaków liczbowych, które były też jakby dotykowe, czyli dotknięcie na przykład J dawało 0, tak? Dotknięcie 0, tak. Ale nie trzeba było, nawet jak delikatnie próbowałem palcem dotknąć, to już mi to tam zaczynało działać, bo dźwięk też było słychać, czyli piknięcie oznaczało, że zadziałał, tak. I to była taka zabawa, że musiałem się nauczyć ruchowo jakby trafiać od razu w daną cyfrę. Czyli ja, de facto nie dla niewidomego.
0: Ja opracowałem sobie metodę, że szukam sobie krzyżyka, który kasuje wszystko i trzymając się jakby...
1: No to ja wiem, ty mówisz krawędzi. O tej metodzie, jak trafiać.
0: Tak,
1: tak. Tak, no ale to każdy może różnie sobie to opracować. Ja też chyba tak jak ty mówisz, że od krzyżyka starałem się na przykład na dwójkę. Do kolegi muszę wbić numer 20, no to myślałem sobie, no 20 to będzie tak, dwójka na górze, 0 na dole. 0 obok krzyżyka jest to prosto, nie? Ale teraz od krzyżyka tak lekko na ukos w lewo, żeby na tą dwójkę trafić, tak?
0: No,
1: udawało się, jak się nie udało, to jeszcze raz krzyżyk, kasujemy, jeszcze raz strzał, może
0: no
1: się uda.
0: Bólu.
1: To takie metody.
0: Dokładnie. Są ludzie, którzy wymyślają sobie jakieś otworki na te dotyki, że przykładają też z otworkami sobie taki szablon i wkładają sobie po prostu palec w otworek i dotykają odpowiedniej cyfry. To też już widziałem takie metody. Są domofony, które mi się podobają, chociaż też dotykowe, że jak dotkniesz, to się jeszcze nic nie dzieje, trzeba lekko ugiąć panel, tak jakby.
1: Tak, to jeszcze jest jakieś do przejścia, ale też jeden z moich kolegów ma taki system, że jego domofon, ponieważ jego domofon ma całkowicie gładką powierzchnię i nie można tam nic wyczuć, nie można w związku z tym się do niczego jakby odnieść. Nie ma punktów orientacyjnych, to przy kluczu ma taką magnetyczną, jak to określić, taką...
0: Jak immobilizer w samochodach.
1: No coś
0: był.
1: Takiego, taki jakby okrągły element, taki jakby taki pieniążek, żeton. Jakby żeton albo jakby oczko takie od pierścionka, coś bardziej to. I to przykłada do domofonu w konkretnym miejscu i domofon mu się otwiera. Jego kod się tam wpisuje i mu się otwiera domofon. I to załatwił. Tak, i to sobie załatwił od firmy chyba, która te domofony montowała. I oni mu to zaprogramowali i w ten sposób on ma i jego żona. No wszyscy domownicy to mają.
0: No to jest
1: także wygodne. Także to tutaj ratowało sytuację. No ale no, przyznam, że to są utrudnienia, to są takie, ja bym powiedział, świadome utrudnienia ludziom życia, bo wszelkie dotykowe w publicznych miejscach stosowane elementy w teorii ludziom ułatwiają, ale jak tylko wystarczy, ktoś straci troszkę wzrok albo nie ma gdzieś światła, to już nie może z tego skorzystać.
0: Dokładnie.
1: Czyli jednak to nie jest takie rozwiązanie na wszelkie sytuacje. Ja nawet byłem świadkiem w windzie u nas właśnie, jak już ten panel, no już ma 7 lat prawie i się wypalił. Zwyczajnie się wyświecił i ludzie starsi, którzy też no, jako widzący funkcjonują, bo przecież nie używają białej laski, nie byli w stanie zobaczyć, które piętro. On widział, że tam jest przycisk, ale nie wiedział do czego. Nie wiedział, do którego piętra i naciskał wszystkie przyciski. Także myśmy się śmiali, że będziemy jechać na trzecie piętro przez pierwsze, drugie i...
0: Będziecie
1: i,
0: ludzi wysadzać.
1: Tak, i po kolei będą, no w końcu dojedziemy, pan wszystkie przyciski nacisnął, no bo nie wiedział, który do czego służy. Tak to wygląda. No

0: Nowy tydzień, nowe audycje na antenie Tyfloradia i zaczynamy już od poniedziałku, bo ten tydzień taki krótki, proszę Państwa, więc musimy się streszczać. Godzina 19:06 na naszym zegarze.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu poniedziałek to pierwszy dzień czerwca 2026 roku, a więc serdeczne życzenia dla wszystkich najmłodszych i dla tych, którzy mają w sobie to wewnętrzne dziecko, które jeszcze cały czas pielęgnują. Dziś temat, który myślę, że zainteresuje zarówno młodszych, jak i starszych, bo będziemy dziś grać. Grać będziemy i emulować, a dziś moim gościem Marcin Popielarski jest. W sumie, Marcinie, to chyba twój debiut na antenie Tyfloradia, jeżeli dobrze pamiętam. Zgadza się?
1: Tak, tak. Witam wszystkich. Ja jestem Marcin Popielarski, z tej bardziej znany publiczności, głównie na kanale YouTube jako Martinus.
0: No właśnie, bo ty swój kanał na YouTubie masz i tam prezentujesz już od jakiegoś czasu gry. Gry audio.
1: Dokładnie. Nie tylko, bo też prezentowałem właśnie gry na Visual Boy Advance, które będę właśnie dzisiaj prezentował, bo nie było jeszcze na antenie Tyfloradia ani żadnego tematu związanego z grami Pokémon, ani z dostępnością skryptu Pokémon Access.
0: No, jeżeli chodzi o Pokémony, to już jakiś czas temu coś tu Patryk Chojnacki pokazywał, natomiast rzeczywiście, jak dobrze pamiętam, to o emulatorze Visual Boy Advanced nic nie było i tym emulatorem dziś się właśnie zajmiemy. Zajmiemy się właśnie tym narzędziem i jego dostępnością, no i przy okazji też nam pokażesz, jak można sobie tutaj w to i owo pograć. Dziś będzie Pokémonowo, zdaje się, tak się umawialiśmy przed naszą audycją. A ja dodam jeszcze, że nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli tego 1 czerwca 2026 roku nas słuchacie, to możecie się do nas na antenę dodzwonić, możecie się nagrać, możecie do nas napisać, co chcecie. No po prostu możecie się z nami skontaktować. Tych dróg jest coraz więcej, więc szybciutko i króciutko je wymienię. Telefon 663883600 to też numer na WhatsAppa. Możecie dzwonić, możecie głosówki nagrywać, jeżeli chcecie. Możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net i możecie też pisać na YouTube'a i Facebooka, bo tam transmitujemy. I możecie jeszcze, jakby tego było mało, korzystać z naszych aplikacji Tyflocentrum na Windowsa, iOS'a i Androida. A tam możecie pisać i możecie wysyłać głosówki. No, to wszystkie drogi kontaktu, tak?
1: Ja jeszcze tylko nadmienię, że zaprezentuję ten emulator na przykładzie gier z trzeciej generacji, czyli Ruby, Sapphire, Emerald. Konkretnie na przykładzie najlepszej wersji trzeciej generacji, czyli Pokémon Emerald, bo do tej gry jest wspierana dostępność tego skryptu.
0: Jasne. Ale to może zacznijmy w ogóle od samego początku. Co to takiego jest Visual Boy Advanced? Gdybyś mógł pokrótce opowiedzieć, co to jest właściwie za narzędzie? Co to jest za emulator?
1: Visual Boy Advanced jest to jeden z emulatorów, który wspiera konsolę Game Boy Advance z Nintendo. Konsola Game Boy Advance powstała w roku 2004, czyli już jakiś czas temu. Ale przez bardzo długi czas nie było skryptu dostępnościowego, dzięki któremu osoby niewidome mogłyby z takich gier korzystać.
2: Może ciszej.
0: No zgadza się. I ten skrypt jest już dostępny i ten skrypt, z tego skryptu można skorzystać, można go, jak rozumiem, pobrać sobie, tak?
1: Można go znaleźć przez wątek Pokémon Access na stronie audiogames.net. Nie będę podawał szczegółowych źródeł, żeby nie było, że mnie prawa autorskie gdzieś tam
0: To znaczy sam skrypt jako skrypt jest, tak przynajmniej wydaje mi się, że tu jest z nim wszystko okej. Okay. Natomiast cała problematyczna kwestia związana z ROMami, związana z emulacją i z tym wszystkim polega na tym, że po prostu no, trzeba skądś te ROMy pozyskiwać. No i o tym nie będziemy mówić tutaj, no bo najzwyczajniej w świecie to trzeba już o takie rzeczy trzeba postarać się we własnym zakresie, tak? To jest ta cała taka szara strefa tej emulacji.
1: Znaczy jest jedna różnica. Jeżeli zdobędziemy w taki sam sposób oryginalną grę, taką właśnie jak właśnie Ruby, Sapphire, Emerald, Fire Red, Leaf Green, czy Gold, Silver albo Crystal, to nie jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, bo czym innym są oryginalne gry, a czym innym są tak zwane romhaki albo tak zwane fangamy, czyli gry stworzone przez fanów. To jest zupełnie to należy też rozróżnić.
0: Jasne. Natomiast Pokémon Emerald na przykład, czyli ta gra, o której dziś będziesz mówił, to jest autorskie rozwiązanie Nintendo, tak?
1: Nintendo. Tak. To jest oryginalna gra trzeciej generacji. To jest tak naprawdę wersja ulepszona gier Ruby i Sapphire, które powstały, miały swoją premierę w Japonii w roku 2003, a na Zachodzie w roku 2004, czyli no, ponad 22 lata temu.
0: No, więc to już kawałek czasu. No i okej. Okay. W takim razie proponuję, żebyśmy może przeszli już do tematu tego, w jaki sposób można sobie w to pograć. Czyli jak w ogóle wygląda dostępność samego emulatora?
1: Już pokazuję. Aby można było w ogóle, aby screen reader przede wszystkim, czy to NVDA, czy to jakikolwiek inny nam odczytywał tekst, należy w opcjach emulatora znaleźć coś takiego jak Tools i potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy w dół mamy coś takiego jak Lua Scripting. I to trzeba rozwinąć. Wciskamy Enter i tutaj jest, pojawia się takie okienko Lua Script. I tutaj mamy klasyczne pole edycji. Dwa pole edycji. Jedno jest wielowierszowe, drugie jest zwykłe i w to zwykłe pole należy wkleić ścieżkę do emulatora, którą możemy pozyskać z właściwości pliku Lua. W Windowsie to jest Alt-Enter i trzeba skopiować tą ścieżkę do schowka i potem ją w to pole wkleić. I jak już to zrobimy, to wciskamy przycisk Run i jeżeli powie nam Ready, Restart, no to znaczy, że skrypt się poprawnie załadował. Jeszcze taka ciekawostka. Niestety nie ma tych gier oryginalnych po polsku, więc trzeba się wzorować na wersji angielskiej.
0: Ale tu, jak rozumiem, przychodzą nam z pomocą na przykład jakieś wtyczki tłumaczące do NVDA, jeżeli ktoś ma problem z językiem, tak?
1: No, jeżeli ktoś ma problem z angielskim, to tak. Znaczy, ja co trzeba wiem, bo te gry są napisane tak prostym angielskim, że już no, prościej się nie da. Sam nawet tłumaczyłem fabułę na polski w teraz mojej prowadzonej serii Emerald na kanale z Lighty, którą serdecznie pozdrawiam. Seria już, to już kawałek czasu idzie, bo od 2024 roku, od grudnia, czyli już ponad rok, można powiedzieć. Ale i tak jeszcze wszystkiego nie zrobiłem, a tutaj w trakcie tej dzisiejszej audycji chciałbym pokazać, jak wygląda nowa gra. I jak, co jeszcze można zrobić w trakcie samej rozgrywki na przykładzie samego emulatora.
0: Okej. No to w takim razie, czy załadowanie tego skryptu to jest już wszystko, co wystarczy nam, żeby te kwestie dostępności sobie ustawić, czy trzeba skonfigurować coś jeszcze? Tak z perspektywy użytkownika, który dopiero chce zacząć zabawę.
1: Całe wpisanie w tej, wklejenie tej ścieżki to jest właściwie wszystko, co trzeba zrobić. No chyba, że nie mamy zainstalowanego DirectX-a ani Visual C. No to wtedy te biblioteki trzeba sobie doinstalować, bo bez tego to w ogóle te, jak na tym pliku VBA-RR24 czy VBA-M wciśniemy Enter, to wtedy nam, jeżeli nie ma tych bibliotek, to wtedy nam emulator wywali błąd.
0: No tak, bo ja rozumiem, że to już nawet emulator po prostu nie ruszy. Wtedy tak, to już tak. Nawet nie jest kwestia samej dostępności, tylko w ogóle uruchomienia tego narzędzia jako takiego.
1: Tak, tak. Także do tego jest potrzebne Visual C i właśnie DirectX 9. To nawet ja mam plik readme, w którym jest wszystko też szczegółowo opisane.
0: No dobrze, Marcinie, to co? Możemy zaczynać.
1: No to zaczynamy. Od razu mówię, nie będę zapisywał gry, bo mam już tutaj zapis jeden i jeżeli bym zapisał, to mogę ten zapis usunąć. Bo niestety gry Nintendo, głównie gry Pokémon, działają tak, że jest tylko jeden plik zapisu. Nie ma czegoś takiego, że możemy sobie kilka plików zapisu zrobić i przełączać je między nimi, tak jak to jest w innych grach RPG.
0: Jest po prostu jeden save i w tym save'ie musimy sobie operować z wszystkim, co chcemy. Nie możemy zapisać kilku stanów gry.
1: Dokładnie tak. Jest jeden save i jeżeli chcemy rozpocząć nową grę i jeżeli zapiszemy, to nas gra powie nam, będzie warning, że jest, albo ostrzeżenie, że w tym miejscu już jest save i gra nas zapyta, czy chcesz usunąć. No i jeżeli potwierdzimy tak, no to stary zapis się usunie i już to tracimy bezpowrotnie.
0: A czy na przykład jest możliwość, żeby gdzieś w obrębie tego emulatora sobie takiego save'a skopiować? Czy na przykład to jest jakiś jeden konkretny plik, czy to już jest zapisywane w samym ROMie?
1: To zależy, czy zapisujemy przez grę, czy zapisujemy bezpośrednio przez emulator klawiszami Shift F1, Shift F2, Shift F3 i tak dalej. Mamy 10 slotów i jeżeli zapisujemy przez emulator, to możemy w każdej chwili zrobić nową grę i zapisywać sobie przez emulator. Możemy nawet 10 takich slotów sobie zrobić. Ale wygodniej jest zapisywać bezpośrednio przez grę.
0: Rozumiem. No dobrze.
1: I ja zapisuję głównie przez grę.
0: Okej.
1: No to jeszcze tytułem wstępu jeszcze pokażę, gdzie są opcje, jeżeli chodzi o... Bo tutaj mamy też takie różne opcje dotyczące kodów, bo gry Pokémon oferują różne kody, które na przykład pozwalają na przykład zdobywanie przedmiotów, jakimi są Rel Candy, albo na przykład umożliwiają przechodzenie przez ścianki, albo na przykład są też kody na modyfikacje statystyk. No jest tego trochę i używanie tych kodów jest jak najbardziej w pełni legalne.
0: Jasne. To gdzie to w takim razie mamy? To już słyszałem, że była jakaś opcja cheats. To prawdopodobnie o to chodzi, tak?
1: Tak, tam jest, musimy znaleźć coś takiego jak View Cheat List, klikamy na ten Enter i to się nazywa Action Game Shark i znowu pojawią się dwa pola w emulatorze i trzeba wkleić w kod w to pole wielowierszowe, jak się nie mylę. Zresztą zaraz sprawdzę. Widget list. Game Shark. Tak, i w to pole należy wkleić kod. No, kody można sobie w internecie znaleźć. Wystarczy sobie w Google wrzucić hasło, na przykład, nie wiem,
0: Pokémon Emerald Cheatlist, tak?
1: Tak, albo na przykład, nie wiem, Rare Candy, albo Walk Through Walls, czy inne takie, to można sobie samemu w internecie znaleźć.
3: Okej, przycisk.
1: No i jak już ten kod kleimy, to klikamy OK i potem znowu drugi raz OK, tylko trzeba pamiętać o tym, że jak już zrobimy to, co chcemy, żeby uzyskać, to musimy potem ten kod usunąć, bo emulator, znaczy ogólnie tutaj jest zalecane, żeby używać tylko jednego kodu, czyli nie możemy mieć jednocześnie odpalonego kodu na rzadkie cukierki i na przykład kodu na przechodzenie przez ścianki, bo wtedy emulator uzna, że no, jest tego za dużo i może się gra nam skraszować.
0: Za łatwo by było.
1: To nawet chodzi o ograniczenia techniczne samego emulatora. To nawet nie chodzi o to, żeby było za łatwo. Po prostu emulator nie jest w stanie udźwignąć więcej niż jednego kodu naraz.
0: No jasne.
1: No to myślę, że tyle. Tutaj mamy też takie opcje właśnie jak Continue, New Game, Options. Text speed, to jest bardzo ważne. Szybkość przewijania tekstu. Mamy trzy opcje. Mid, fast i slow. Ja gram na średniej prędkości tekstu, żebym zdążył w ogóle tekst przeczytać, bo tekst się bardzo szybko przesuwa po ekranie i wtedy nie jestem w stanie nadążyć za tekstem. Battle Scene, to też się przydaje, to są animacje ataków, to się bardziej przydaje osobom widzącym. Battle Style Shift, to się przydaje ta opcja w trakcie walk z trenerami, wtedy gra nas pyta, czy chcemy zmienić Pokemona i mówi nam, co przeciwnik w danym momencie wystawi i wtedy mamy wybór, czy chcemy zmienić, czy nie. A jak zmienimy tą opcję na set, to tego wyboru nie mamy i musimy już sami kalkulować, czy w danym momencie się opłaca zmieniać, czy nie. No to jest bardziej dla osób, które no już na tych grach, jak to się mówi, zęby połamały i są bardziej trzaskane.
0: Jasne.
1: Kolejna opcja to jest sound stereo. To się bardzo przydaje też. To zostało właśnie wprowadzone w grach trzeciej generacji. Wcześniej dźwięk był tylko mono i w jakości 8-bitowej. Button mode normal. No to tu możemy sobie ustawić wielkość przycisków. I frame type, to jest chyba rozmiar ramki, ale to też...
0: To jest chyba jakaś wizualna bardziej kwestia.
1: Tak. Tutaj też możemy sobie rozmiar ramki zrobić. No i jeżeli chodzi o same opcje emulatora, to by było mniej więcej na tyle. W schowku mam cały czas skopiowaną ścieżkę do skryptu i jeszcze pokażę, gdzie się w ogóle ustawia te wszystkie ścieżki. Domyślnie NVDA by nam mówiło cały czas VBA, R24 i tak dalej przy każdym otwarciu emulatora i żeby tego nie było, to musimy znaleźć opcję Head-up display, czyli wyświetlanie. Potem show speed. No i musimy wybrać opcję none, czyli wtedy nie będzie się pokazywać. Nie będzie tego nie będzie NVDA nam tego komunikatu wyrzucał. Nie wiem, czy pozwolisz, czy mogę powiedzieć, kto jest autorem tego skryptu.
0: Oczywiście,
1: tego nie powiedziałem.
0: Oczywiście.
1: Autorem głównym skryptu jest Nuive, tak się go chyba pisze. To jest Brazylijczyk. On pisał, że na razie są tylko dostępne gry z pierwszych trzech generacji, czyli Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald i Fire Red oraz Leaf Green. Niestety, no, to jest praca nad skryptami Lua, to jest, no, bardzo powoli to się rozwija. Ja mam sam w planach też, może nawet w te wakacje, chciałbym stworzyć skrypt, który umożliwia dostępność z NVDA dla dalszych gier, czyli na przykład, nie wiem, Diamond, Pearl, Platinum, Heart Gold i Soul Silver, ale to jest melodia przyszłości. Zobaczymy, czy to się uda.
0: A sztuczna inteligencja nie pomaga jakoś w rozwijaniu tych modów? Nie ułatwia tego zadania? Jak teraz bardzo, bardzo często się mówi o tym, że właśnie sporo modów powstaje przy pomocy AI.
1: No, myślę, że Gemini albo Codex mógłby coś w tym pomóc, tylko niestety tu jest problem taki, że dialogi są schowane w konkretnych adresach pamięci dla danej wersji językowej. Dla japońskiej wersji będzie to inne adresy, dla angielskiej jeszcze inne.
0: I wszystko to trzeba wyłuskać.
1: Tak, wszystko to trzeba wyłuskać, ale z tego, co mi wiadomo, to kodeks jest w stanie sobie z tym poradzić. Tylko, że niestety, tutaj trzeba mieć plan płatny wykupiony, bo darmowe modele tego nie potrafią.
0: Nie, darmowe, to znaczy w ogóle darmowy kodeks już w tym momencie to jest w zasadzie bezużyteczny, bo on ledwo rozpocznie pracę na takim darmowym koncie, to już mu się kończą zasoby do pracy, także
1: tak,
0: nie, to nie ma sensu.
1: Więc będę musiał znaleźć kogoś, kto ma to wykupione i ewentualnie z kimś to zrobić.
0: No dobrze, to czymś jeszcze trzeba tu wiedzieć?
1: No, jeżeli chodzi o samo działanie emulatora, to mniej więcej chyba tyle, a przynajmniej tak to działa na systemie Windows. Nie wiem, jak to jest na macOS i na Linuxa, bo ja tego nigdy nie używałem. Ale z tego, co mi wiadomo, to i na macOS i na Linuxa jak najbardziej można tego używać, tylko z macOS-em i Linuxem jest taki problem, że trzeba tam się kombinować przez wirtualne maszyny, żeby odpalić w ogóle program jakikolwiek z Windowsa.
0: No tak, i wtedy z dostępnością jest problem. Ewentualnie.
1: Tak.
0: To znaczy,
1: dokładnie, tak.
0: W sumie na macOS-ie to przez Parallelsa to raczej problemów nie będzie. Jak z Linuxem wygląda sprawa, to szczerze powiedziawszy nawet nie wiem.
1: No ja też nie wiem. Ja tu wszystko, co trzeba, mam przygotowane i tak myślę, że pokażę dość spory fragment gry, bo do jak to w klasycznych grach Pokémon bywa, trzeba skompletować drużynę 6 Pokémonów, pokonać ligę i zostać mistrzem regionu. Jeszcze nie wspomniałem, że twórcy zrobili tak, że świat Pokémon jest podzielony na pierwsze 4 generacje, to są generacje wzorowane tylko i wyłącznie na Japonii, a generacje od 5 do 9 to są regiony poza Japonią. Czyli od Kanto do Sinnoh to jest wyłącznie na Japonii. Kanto, Johto, Hoenn i Sinnoh to są regiony wzorowane na prawdziwych miejscach w Japonii, a Unova, Kalos, Alola, Galar i Paldea to są regiony poza Japonii. Odpowiednio Unova na Nowym Jorku, Kalos na Francji, Alola na archipelagu Hawajów, Galar na Szkocji i Wielkiej Brytanii, a Paldea na Hiszpanii.
0: I jak to odwzorowanie właściwie wygląda? To jest przede wszystkim jakoś wizualnie, czy na przykład kiedy się znajdziemy w takim miejscu, to jakieś miejsca tam są tak no, kojarzone z danym regionem? O co z tym odwzorowaniem chodzi?
1: Tak, po prostu no, niektóre lokacje kształtami przypominają na przykład... Podam przykład z regionu Paldea. Na przykład Lewincja jest wzorowana na hiszpańskiej Walencji.
0: A, w ten sposób.
1: Budynki, architektura też. To jest jak jeden do jednego odwzorowanie.
0: Czyli to po prostu bardziej wszystko ma taki aspekt wizualny. Z naszej perspektywy tak. Wiele to nie zmienia.
1: No, wiele to nie zmieni.

0: No niestety, tu jest głośno, w nas stoi, w NVDA też mam.
1: W NVDA też, tak? W ustawieniach głosu.
0: Tak, już sprawdzę tylko, ale chyba tak. Ach, o, jest dźwięk. Już się zacięło. Ale na wszelki wielki sprawdzę.
1: Jasne.
0: Ogólne, no niestety, to jest 8 giga RAM-u i czasami się komputer potrafi przyciąć.
1: Karta dźwiękowa. To chyba nie tu, to w ustawieniach mowy bardziej, nie w dźwięku.
0: No to w ustawieniach mowy to mam syntezator
1: i głośność.
0: Głośność 100.
1: A, 100. No, czyli nie. Dobra, okej. Okay. No to myślę, że damy radę tak czy inaczej. Ja tu postaram się zrobić. O, tak. I będzie dobrze.
0: Gry trzeciej generacji Ruby, Sapphire i Emerald rozgrywane są w regionie Hoenn, tak jak już mówiłem, a region Hoenn jest wzorowany na japońskiej wyspie Kyushu. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. No i na wejściu mamy standardowy tekst. Wybacz, że musiałeś czekać. Witaj w świecie Pokemonów. Nazywam się Birch, czyli brzoza, tłumacząc z angielskiego. Do 8 generacji gier Pokemon nazwa każdego z profesorów jest od jakiegoś rodzaju drzewa.
1: W jaki sposób zmieniasz te napisy? Naciskasz, nie wiem, Enter, spację?
0: To się robi literą Z.
1: Z, okej.
0: Jak będę się poruszał po mapie, to też powiem o innych klawiszach. Ale wszyscy nazywają mnie Pokemonowym profesorem. To jest to, co nazywamy Pokemonami. I w tym momencie pojawił się bodajże Lotad. Ten świat jest pełen stworzeń zwanych Pokemonami. Ludzie tutaj żyją obok Pokemonów i są dla nich jako przyjaciele albo partnerzy do pracy. I współpracujemy z Pokemonami. I czasami wzmacniamy więzi, a czasami walczymy z innymi podobnymi do nas. Ale pomimo tej bliskości jeszcze nie wiemy wszystkiego o świecie Pokémon. Jest wiele tajemnic i sekretów, które otaczają świat Pokémon. Ja zamierzam odkryć te tajemnice i dlatego prowadzę te badania. To jest to, co robię. A ty? No i tutaj mamy wybór naszej postaci. Do 6 generacji było tak, czy gra nas pyta o płeć, o postać.

0: chłopca czy postać dziewczynki. Potem z jakiegoś powodu twórcy z tego zrezygnowali, nie wiem dlaczego.
1: W jaki sposób tu dokonujemy wyboru?
0: Strzałkami góra-dół i literą Z zatwierdzamy.
1: Okej.
0: No i wybiorę postać chłopaka. W porządku, jak się nazywasz? To jest klawiatura właśnie. Alfabetyczna klawiatura, na niej ciężko. Alfabetyczna. No i niestety limit tych konsol Game Boyów Advance wymuszał tylko 7 kratek. Nie można było dłuższej sobie nazwy wymyślić. I jak chcemy pisać B i Z, żeby zatwierdzić, potem znowu
1: Z. Ale w jaki sposób wybieramy literki? Strzałkami, tak?
0: Tak. Też literki wybieramy strzałkami. Nazwałem postać Brendan, tak jak nazywa się prawdziwy protagonista gier trzeciej generacji. Jak już nazwiemy postać, to klikamy OK. No i on na pewno Brendan, tak. OK. A więc to ty jesteś Brendan i przeprowadzasz się do mojej rodzinnej miejscowości, miasteczka Little Root. Już wiem. W porządku, jesteś gotowy? Twoja własna przygoda właśnie się zaczyna. Take courage and leave the world of Pokémon where dreams... Adventures and friendships away, czyli...
1: No, czyli nas po prostu to zaprasza do świata Pokémonów, gdzie przygody gdzie i przyjaźnie...
0: stają się... Tak, czekają. Tak. Dzięki za odpowiedź. A więc będę na ciebie oczekiwał w moim laboratorium. Zobaczymy się później. No i nasza postać się zmniejsza.
1: To jest właśnie ten efekt tego zmniejszania, tak?
0: Nie. Za chwilę powiem, o co chodzi. W pierwszych dwóch grach, czyli Red, Blue, Yellow i Gold, Silver, Crystal, czyli w grach z pierwszych dwóch generacji, od razu nasza postać zaczynała w swoim pokoju. A tutaj zostało to zmienione i zaczynamy w ciężarówce, ponieważ twórcy zrobili tak, że tutaj jakby przybywamy z sąsiedniego regionu, czyli regionu.
1: Oj, Marcinie, coś przez chwilę nie było cię słychać. Przybywamy z sąsiedniego regionu, tak? Czy z sąsiedniego miasta jakiegoś?
0: Tak.
1: Okej.
0: Tak, z sąsiedniego regionu, z regionu Johto.
1: Dobrze.
0: No i dotarliśmy do Petalburga. Raz w górę. No, coś się zaklinowało. A, jeden w górę. Nie, raz w prawo, okej.
1: jak rozumiem, nawigujesz strzałkami.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: I jakoś musisz zatwierdzać potem te, to poruszanie się jakimś, nie wiem, enterem, zetem albo czym?
0: Bardzo ważna opcja. Tutaj mamy coś takiego jak pathfinding, czyli jak naciśniemy literkę P, to nam skrypt automatycznie mówi, gdzie mamy iść.
1: Gdzie mamy iść, tak?
0: Tak. I lepiej jest to sobie zapamiętywać, jakie jest dużo, to co dwa lub co trzy pozycje, i zatrzymywać i sobie czytać to. Raz w lewo, raz... A nie, mamy scenkę najpierw. Z mamą naszej postaci. Brendan, właśnie przybyliśmy. Podróż w ciężarówce musiała być bardzo męcząca. To jest miasto Little Root. Jak się czujesz? To będzie nasz nowy dom. It seems to be easy place to live, czyli to może być przyjemne miejsce do życia. Nie wiem, czy tak może. No i masz swój własny pokój. Widać Vigorota, czyli jednego z Pokemonów typu normalnego, który... Vigorot Carrying Box, czyli pewnie nosi jakieś pudełka, zapewne z rzeczami.
2: Brendan z Kousem, 6 czub. W pełni naładowane.
1: No dobrze, co zatem teraz?
0: I teraz musimy... Scenka się nie skończyła. No i teraz musimy wejść do pokoju naszej postaci. Jeszcze scenka się skończyła, no tak, że firma przeprowadzkowa bardzo cleaning up after, czyli no, że pomaga nam przy przenoszeniu rzeczy.
2: This is so convenient.
0: To jest takie wygodne.
2: Mój
0: pokój jest na górze, idź i go sprawdź. Tata kupił ci również zegar, nie zapomnij go ustawić. No i teraz musimy to zrobić. 5 w górę. No i ten dźwięk taki oznacza, że się otworzyło nowe przejście. No i... I teraz musimy... mamy signpost. To jest jakiś znak, albo drogowskaz, albo punkt nawigacyjny. Nie wiem, jak to przetłumaczyć.
2: Signpost 1, 6 czub, 7 left. 5 czub, 7 left, 1 up. Usama i Able HMS.
1: I co możemy z tym zrobić?
0: I musimy do tego podejść i wejść z tym w interakcję. 5 w górę, 7 w lewo i 2 do góry, klikamy Z.
1: Jeszcze zanim to chciałbym cię zapytać, te wskazówki nawigacyjne, one pojawiają się na bieżąco, czy ty musisz jakoś je wywołać? Czyli na przykład, tu miałeś, że tam powiedzmy 5 w górę, tak? Przykładowo. To jak przeszedłeś 5 razy w górę strzałką, to wtedy dostałeś informację, że masz przejść następnie w lewo kilka razy, czy musiałeś jeszcze coś nacisnąć, żeby te informacje dostać?
0: To działa tak, że jak raz naciśniemy P, to skrypt nam odczytuje wszystko. 5 w górę, 7 w lewo, 2 w prawo i tak dalej.
1: Okej. Czyli jak rozumiem, a jeżeli na przykład przejdziesz kilka już kroków z tej ścieżki, to kiedy ponownie naciśniesz P, to jest to pomijane, czy musisz to zapamiętywać, bo zawsze dostaniesz te informacje jakby tak od początku?
0: Nie, to działa tak, że jak powiedzmy miałem 5 w górę, 7 w lewo, no to skrypt sobie już odejmuje te 5 w górę i mówi, że...
1: No to super, to o to mi właśnie chodziło.
0: I teraz natrafiliśmy na PC i tutaj mamy kilka opcji. Item Store, czyli to jest coś do przechowywania przedmiotów. Mailbox. Ale żadnych maili nie mamy. Dekoracje. Czyli to jest coś do przechowywania dekoracji w naszym komputerze. Ale nas interesuje opcja item storage. Nas interesuje opcja Take item with the PC. No i mamy potion, czyli to jest taki spray leczniki na rany Pokemonów i leczy o 20 HP. No i bierzemy to. I teraz idziemy do kolejnego, do zegara, bo było powiedziane, że musimy ustawić zegar. Tu mamy notebook, czyli jakiś zeszyt albo notes. Otwórz menu przyciskiem start. Za przycisk start odpowiada, za konsolowy przycisk start odpowiada tutaj klawisz Enter. Reszta stron jest pusta. 4 w prawo, raz do góry. Oj, za daleko. Zegar jest zatrzymany. Literami J, K i L przemieszczamy się po obiektach. Tego też nie powiedziałem.
1: Po obiektach, które są w naszym zasięgu, tak? Czy po wszystkich w
0: ogóle? Tak. Po wszystkich obiektach, które są w obrębie danej lokacji, czyli w tym przypadku w obrębie naszego pokoju.
1: Pokoju, okej.
0: No i tu mamy ten zegar, no i trzeba go ustawić. No i tutaj gra nas pyta, czy chcemy go ustawić. Klikamy, że tak. I musimy wybrać godzinę. Uj, źle zrobiłem. Chociaż... Tutaj konsola ma, emulatory mają wbudowane coś takiego jak real-time clock, czyli zegar czasu rzeczywistego i powinny się chyba z automatu ustawić. A, skończyli już robić wszystko na dole też. Firma przeprowadzkowa jest taka świetna. Powinieneś sprawdzić, czy wszystko jest na biurku. Kiedy już to wszystko zrobimy, to musimy się wrócić do domu, wyjść z pokoiku naszej postaci. Thank you.
2: bom, off. Brendan, Brendan, blisk, kozek, blisk.
0: Brendan, Brendan, chodź szybko. No i podchodzimy.
1: No, zmieniła się muzyka.
0: Tak, bo pojawił się reportaż z sali w Petalburgu, gdzie pokazują ojca naszej postaci, bo gry Pokémon Ruby, Sapphire i Emerald to są jedyne gry, gdzie oprócz naszej mamy mamy jeszcze ojca naszej postaci. W innych grach tego nie ma. We brought you this report in front of Petalburg Jin, czyli...
1: Skąd transmitują te
0: tak.
1: relacje?
0: Stali w mieście Petalburg.
2: Bom, bom, it's over.
0: Oj, skończyło się.
1: Krótki był to pokaz.
0: Myślę, że pokazali tatę w telewizji, ale that we missed him, ale go przegapiliśmy jakby, no. Jeden z przyjaciół taty mieszka w mieście.
2: Profesor Birch jest znany.
0: Nazywa się profesor Birch. He lives next door, czyli mieszka tuż obok, więc powinieneś pójść i się przedstawić. Jakbyś mógł, bo ja tak tłumaczę to dosłownie, więc jakbyś mógł mnie czasem korygować, to będę wdzięczny.
1: Będę się starał.
0: No i teraz musimy wyjść z naszego domku i tak jak tu było powiedziane, musimy znaleźć profesora Wilcza.
1: Jak rozumiem, to prawo, tam jest to jego laboratorium pokemonowe.
0: Tak, tak.
1: Okej.
0: Okay. W miasteczku. Dwa w dół, jeden w lewo.
2: Jeden dał.
0: I jeden w dół. I jesteśmy w Little Root. Jak mówiłem, nie będę zapisywał, bo sobie nie chcę zepsuć zapisu. No i teraz tu mamy też postaci, z którymi możemy porozmawiać. Ja zwykle robię tak, że zanim zrobię to, co jest to, co każe nam fabuła, to zwykle staram się rozmawiać z postaciami, bo tu w grach Pokémon zwykle warto rozmawiać ze wszystkimi, bo albo ktoś nam coś da, albo poda jakąś wskazówkę, albo da jakąś przydatną informację, także warto rozmawiać. Siedem w górę, jeden w lewo.
2: If you go outside and go in the grass, meet Pokémon. If you go outside and go in the grass, meet Pokémon will jump out.
0: A jeśli wyjdziesz na zewnątrz i wstaniesz w trawie, dzikie Pokémony wyskoczą z trawy i tak, wyskoczą z trawy i we will jump out. Tu mamy jeszcze kogoś.
1: Jakiegoś grubszego człowieka.
0: Tak. Siedem w dół. O, minąłem. Co jest? Nie mogę wcelować. A jeśli używasz PC, możesz przechowywać przedmioty i Pokémony.
1: Czyli komputer jest takim miejscem skrytki na różne rzeczy. No tak, i nie tylko rzeczy, tak. Pokémony, jak widać też.
0: No, moc nauki jest oszałamiająca. Tu mamy jeszcze kogoś.
2: Jeden dał. Jeden dał.
0: Oj, chyba prędkość tekstu sobie źle ustawiłem. Profesor Birch spędza dni na studying, czyli na badaniu.
2: Profesor Birch spędza dni na studying, czyli na badaniu. Then he suddenly go out in.
0: Then he suddenly go out in.
2: The build to do more research.
0: The build to do more research, czyli i nagle potem idzie, no...
1: Żeby robić więcej badań.
0: Na dziki teren. Tak, w dziczy.
2: When does Professor Birch spend time at home?
0: Kiedy profesor Birch spędza czas w domu? I jeszcze taka ciekawostka odnośnie rywala naszej postaci w grach Rabisa, Fire i Emerald. To trzecie w tych grach zostało tak zaprojektowane, że jeżeli wybierzemy postać męską, to naszą rywalką będzie May, która jest jednocześnie córką profesora Bilcza. A jeżeli wybierzemy postać żeńską, to naszym rywalem będzie Brendan, który jednocześnie będzie synem profesora Bilcza. Ale teraz to ja gram jako Brendan, więc... Moją rywalką będzie May, ale o tym za chwilę.
2: Fatman Boy, 1 up, profesor Brendan z Kousem, gdzie profesor Birch z Kousem, 9 up, 3 up, 1 left, 6 up. Brend, profesor North Kronkestrom, protesto 1, 20,000, 5 left, 17 up.
0: No i musimy iść na północ, bo profesora Bircha nie ma w jego laboratorium, zresztą zaraz wam to pokażę.
2: Profesor Birch, slap, 1 up, 8 left, 1 up.
0: Kiedy wejdziemy, to mamy tylko jednego z jego asystentów.
2: Profesor Birch.
0: Profesor Birch.
2: The Prof. Avalon Fieldwork, Ero, Heisent, Heaven.
0: He's away on fieldwork, czyli jest na zewnątrz. Tak. Pozwól mi wyjaśnić, co to jest fieldwork.
2: It is to study things in the natural environment, like fields and mountains.
0: It is to study things in the natural... No tak, czyli w naturalnym środowisku.
2: Instead of a laboratory.
0: Zamiast w laboratorium. Oj, przewinąłem za szybko. A że on raczej woli właśnie badać w naturalnym środowisku niż doświadczać. Niż czytać o tym tutaj w laboratorium. No i teraz. Zwykle w grach Pokémon nie ma wyboru, ale teraz mamy dwie opcje. Kiedy już to wiemy, że w laboratorium nie ma, to albo możemy pójść spotkać się po raz pierwszy z naszą rywalką i wtedy ona nam więcej powie, gdzie jest dokładnie profesor Birch, albo iść na północ od miasta Little Root i próbować, no zobaczymy, co się wtedy stanie.
1: Która opcja jest lepsza z twojego doświadczenia?
0: Ja zawsze robiłem tak, że szedłem i rozmawiałem z naszą rywalką. A tej drugiej opcji nigdy nie próbowałem, więc może dla odmiany spróbuję teraz.
1: No to spróbujmy, zobaczymy, co się stanie.
0: Zobaczymy, co się stanie. North Connection, czyli przejście na północ. Droga 101. Oj, wyszedłem. 3 w prawo. No, nie możemy biegać jeszcze pod X-em, niestety. Pod X-em normalnie można biegać ze strzałkami.
2: 7.
0: No i zatrzymała nas jakaś kobieta i A jeśli
1: znowu
0: pójdziesz
1: nas
0: na zewnątrz...
1: informuje o tych dzikich Pokemonach.
0: Tak, tak, tak, w trawie, tak. Oj, muszę... to niebezpieczne. Jeśli nie masz swojego własnego Pokemona, no tak.
1: A na razie jeszcze nie mamy.
0: Tak. W opcjach muszę poprawić... No właśnie, text speed medium, no właśnie, przez przypadek to zmieniłem i dlatego się potem się dziwię, co tak wolno tekst się przesuwa. O, tak powinno być lepiej. Menu zamykamy X-em. Dwa w górę. O, znowu jest to samo, czyli... Chyba nas nie... Jeden... Spróbuję. Jeden w prawo. Dwa w górę. No nie.
1: Nie.
0: Nie pozwala nam przejść, czyli musimy...
1: Czyli jednak nie ma wyboru. Tak jak mówiłeś, nie ma wyboru. Musimy podążać konkretną ścieżką, którą zaplanowali twórcy gry.
0: Czyli musimy iść do... domu profesora Wilcza. Myślałem, że będzie wybór, ale jednak się okazuje, że wyboru nie ma.
1: No to trudno.
0: Czyli idziemy do domu. I znowu. O, witaj. A ty jesteś?

0: No i tutaj my się przedstawiamy. A więc ty jesteś Brendan.
1: Nasz sąsiad nowy.
0: Nasz nowy sąsiad, właśnie. Mamy córkę w twoim wieku, jakby. The same age as you. Chyba tak.
1: Tak.
0: Tak się to... Ona jest podekscytowana about making a new friend, czyli poznaniem nowych przyjaciół. Myślę, że ona jest na górze. No i musimy tam iść. Iść do góry. No i tu jest jakiś Pokeball. No i musimy z nim wejść w interakcję, aby popchnąć fabułę do przodu. 4 w prawo. Kiedy go dotkniemy, no właśnie pojawiła się May. Kim jesteś? No i mówimy jej.
1: Szkoda, że nie czyta tych naszych kwestii.
0: No niestety.
1: Więc wy się przeprowadziliście dziś.
0: Tak. No i ona mówi, jestem May, miło cię poznać. I have this dream of becoming friends, czyli marzyłam o tym, by zostać przyjaciółmi z Pokemonami na całym świecie. Słyszałam o tobie od mojego taty, profesora Bircza. Miałem nadzieję, że... I was hope that it will be nice and...
1: Że będziesz miły i że możemy stać się przyjaciółmi.
0: This is silly. Że dopiero co cię poznałam. To głupie takie to.
1: Czy to nie głupie, tak?
0: No. Oj, zapomniałam. Miałam pójść pomóc tacie łapać dzikie Pokemony. Złapię cię później. No i ona sobie poszła. No i teraz musimy wrócić na drogę 101, gdzie nas wcześniej blokowało.
1: Może teraz nikt nas nie zablokuje.
0: No, może nie. Idź do góry. O, znowu ona się pojawiła. W trawie są przerażające dzikie Pokemony, słyszę ich krzyki. Chciałabym pójść zobaczyć, co się dzieje, ale nie mam jeszcze własnego Pokemona. Czy mógłbyś iść i sprawdzić, co tam się dzieje dla mnie?
1: No tylko my też nie mamy Pokemona.
0: No właśnie. Jeden w lewo, jeden w górę. I teraz coś się dzieje. Proszę, pomóż mi. Podchodzimy. Hej, ty tam, proszę, pomóż mi. W mojej torbie tam jest Pokeball.
2: Profesor Zignaton, profesor Higgs, 1, 7, 7, 1,
0: i w tym pokebolu...
2: Pokémon to hit, profesor Nick is in trouble. Relacja Pokémon and rest with him.
0: Profesor Birch ma problem. Wybierz Pokémona i spróbuj go uratować.
1: Taki specjalista i tak się wkopał.
0: No niestety. No i w tym Pokébolu są trzy startery. Czyli Torchic, Triko i Mudkip. Triko to jest typ trawiasty, Torchic taki ognisty, coś na kształt kurczaka, a Mudkip to jest ryba błotna, typu wodno, typu wodnego i później, która dostaje typ ziemny. Ma bardzo ciekawą, najwyższą formę.
1: To czego,
0: no i teraz, którego wybrać? Tutaj jest wszystko jedno, co wybierzemy. Mudkipem grałem. Nawet na tym zapisie, na tej mojej serii, którą teraz prowadzę, go wybierałem jako startera. Ognistym też już grałem.
1: To może i tym trzecim.
0: To chyba pozostaje mi Triko, chociaż nie jest jednym z moich ulubionych, chociaż jego trzecia forma jest ciekawa.
1: Triko to jest ten trawiasty, tak?
0: Tak, tak. No to wybierzemy Triko. No i pyta nas, czy chcesz wybrać Triko. No to
1: w jaki
0: klikamy
1: sposób
0: jest.
1: Wybierasz?
0: Też strzałkami.
1: Okej.
0: No i okazuje się, że profesora Birch'a napadł dziki zigzagun na poziomie 5. No i musimy z nim zawalczyć. Mamy dwa ciosy, pound i lir. Pound to jest zwykłe takie machnięcie łapą czy czymś takim, a lir to jest takie zezowate spojrzenie, które obniża obronę przeciwnika. Ale tu nie ma co się bawić w obniżanie statystyk, po prostu bijmy od razu. Też literą Z zatwierdzamy atak. A on też nas bije taklem. Znowu takl. Ta walka jest raczej prosta. Nie wiem, co trzeba byłoby tu zrobić, żeby tą walkę przegrać. No i pokonaliśmy dzikiego zigzaguna. 17 punktów expa.
2: Profesor Lim.
0: Wow. Byłem w trawie studiując dzikie Pokémony, kiedy when I was jumped, czyli kiedy zostałem zaatakowany jakby. Uratowałeś mnie, dziękuję. O! A więc ty jesteś Brendan. To nie jest miejsce na rozmowę, więc przyjdź później do mojego laboratorium, ok? No i gra sama nas tam teraz przeteleportowała. A więc Brendan. Słyszałem o tobie dużo od twojego ojca. Słyszałem, że nie masz jeszcze własnego Pokémona. Ale sposób, w który walczyłeś, pokazuje, że zrobiłeś to z wprawą.
2: No.
1: To, że myślę, masz w sobie że... krew swojego ojca, krew tak?
0: No, tak.
1: Że w twoich żyłach płynie krew swojego ojca.
0: Tak. Oj, tak, tak. No. W ramach wdzięczności za uratowanie pozwolę ci zatrzymać Pokemona, którym walczyłeś. No i otrzyma oficjalnie, teraz już dostajemy triko. Ja nie nadaję nazw Pokemonom, więc nie. Jeśli będziesz trenował Pokémony i zdobywał doświadczenie, myślę, że staniesz się extremely good trainer, czyli bardzo silnym trenerem zostaniesz. Moja córka zawsze trenuje Pokémony, pomagając mi również. Czy myślisz, że nie byłoby dobrym pomysłem pójście i z Tusim May, czyli spotkanie się z nią, jakby? No dobra, pójdziemy. Zobaczymy, gdzie ona jest.
1: Okay.
0: Świetnie, May powinna być szczęśliwa. Ucieszy się. Ona pokaże ci, co znaczy być prawdziwym trenerem. No i musimy ją znaleźć. Little Root. Pogadałem ze wszystkimi postaciami. I musimy teraz wyjść.
1: Czyli musimy wyjść z miasta na tę drogę, tak?
0: Tak. Biegać jeszcze nie możemy, niestety. I mamy drogę 101. Tutaj też możemy pogadać ze wszystkimi. O, jesteśmy teraz w trawie właśnie. I ojejciu, co się pojawi?
1: Pokémon.
0: Mighty... No i co ja mówię? Pouch Jena. Mighty Jena chciałbym. Mighty Jena to wyższa forma. No i walczymy. Trzeba tego triko trochę podtrenować. Bije nas taklem. Przydałby się jakiś atak typu trawiastego, ale jeszcze nie mamy. O. Pokażę, jak wygląda teraz menu z Pokemonami.
1: Okej.
0: Mamy triko i o, właśnie samica się trafiła i literą T możemy przeczytać informacje o niej. I musimy kliknąć jeszcze raz Z na triko. Summary, jeszcze raz klikamy Z. No i był ten dźwięk i teraz mamy pod literą te informacje. Now Teenager, nie wiem co ta naturka daje, bo od trzeciej generacji zostały wprowadzone naturki, które działają tak, że niektóre natury zwiększają jedną statystykę, obniżając inną. Czerwona statystyka jest zwiększona, a niebieska jest zawsze zmniejszona. Taka ciekawostka. No i na przykład mogą być naturki, które na przykład, nie wiem, zwiększa atak kosztem specjalnego ataku, bo Pokémon ma 6 statystyk: zdrowie, atak zwykły, atak specjalny, obronę zwykłą, obronę specjalną i szybkość.
1: i po prostu różne typy Pokemonów różne te statystyki mają, tak? I dlatego walka jedna z innymi ma sens.
0: Tak, no i dlatego, no i też różne typy różnie na siebie oddziałują, no na przykład, nie wiem, wodne biją ogniste, ogniste biją roślinne, roślinne biją kamienne, no jest ogólnie, w trzeciej generacji było 17 typów, no i one różnie na siebie właśnie oddziałują.
1: No dobrze, Marcinie, to co w takim razie teraz robimy?
0: Szukamy Nei, czy coś tu jeszcze? No właśnie szukamy Nei, tylko zanim to jeszcze sprawdzę, jaka mi się ta triko trafiła konkretnie. 1620, o specjalny atak 12. 12 do następnego poziomu i trafiła się umiejętność overgrow, czyli zwiększa ataki typu trawiastego, kiedy mamy mało zdrowia. No to tyle, jeżeli chodzi o przegląd Pokemonów. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to proszę o info w komentarzach.
1: Albo możecie się do nas odzywać na bieżąco, jeżeli chcecie, bo jesteśmy na żywo.
0: I idziemy dalej. 7 w górę. 7 w lewo. 2 w górę, 1 w... I mamy miasto Oldale. I Mei jest za tym miastem. Mamy Pokémon Center, mamy market, gdzie możemy kupować różne przedmioty. Ja sobie tu podleczę Triko.
1: To zanim to zrobisz, to jeszcze przeczytam wiadomość, którą dostaliśmy na naszym panelu kontaktowym od Matiusa. Witajcie, dobrze się was słucha, wszystko dobrze opisujecie. Jak nie byłem zbytnio przekonany do Pokémonów, to może jednak w nie zagram.
0: Byłoby miło, tylko że takie sprostowanie. Jeżeli ktoś chce po raz pierwszy grać w gry Pokémon, to nie polecam zaczynać od tych regionów wyższych, bo będzie trudniej zrozumieć historię regionu. Najlepiej jest zacząć od regionu Kanto, gdzie to się wszystko zaczęło, czyli polecam gry Fire Red, Leaf Green, czyli te ulepszone wersje regionu Kanto.
1: No tak, bo tu się wydaje, że jesteśmy w jakimś środku tej przygody, tak?
0: Znaczy gry, to jest tak, gry w Fire Red, Leaf Green też są grami z trzeciej generacji, ale to są w rzeczywistości remake'i gier Pokémon Red i Green, które były wydane w 1996 roku, czyli dokładnie 30 lat temu.
1: No tak.
0: No i wtedy nie było tej muzyki, co mamy teraz, tylko piszczące 8-bitowe dźwięki.
1: Okej, to co? To teraz podleczysz sobie, tak? Pokemona?
0: Tak, podleczę sobie Triko i idziemy ją znaleźć i z nią pewnie zawalczyć, pewnie będzie chciała. Mam tylko jedną miksturkę, pokeboli nie mam. Pokażę też, jak wygląda łapanie Pokemonów. Dzięki, że poczekałeś. Przywróciłam Pokemony do pełni zdrowia. Myślę, że zobaczymy się jeszcze. No to idziemy na... Tu są jakieś też domki, ale to w tym mieście pogadam się z postaciami później. No i teraz mamy trzy drogi do wyboru. North, East i South. Czyli północ, północ, południe... A, West, nie East. Źle powiedziałem. North, South i West. Czyli północ, południe, zachód. I aby znaleźć May, musimy iść na drogę 103, czyli na północ stąd. Dwa w lewo i raz do góry. I wychodzi... ktoś się pojawił. Zaczekaj, proszę, nie podchodź. Odkryłem odciski rzadkiego Pokemona. Zaczekaj, kiedy skończę je sketching them, czyli nie wiem, czy tu chodzi o rysowanie tych odcisków, czy o...
1: Może. No pytanie, co kto z tym robi? Ja podejrzewałbym, że ktoś jak odkrywa jakiegoś rzadkiego Pokemona, to chce go złapać, a nie rysować jego odciski, no ale...
0: To jest to samo. Czyli musimy... Nie mamy pokeboli na ten moment, więc łapać nie możemy. 10 w górę.
1: A co możemy zrobić?
0: Udało się.
1: Aha. Udało się przejść.
0: Udało się przejść. No, pokebole dostaniemy dopiero jak po scence z May tak naprawdę, bo ona... Zresztą zaraz pokażę.
1: Zaraz się wszystko wyjaśnię.
0: Tu są drzewka, których nie możemy ściąć, bo nie mamy odpowiedniego HM-a, który to umożliwia. HM to jest skrót od Hidden Machines, czyli ukrytych... ukrytych zdolności. Mamy May. Właśnie idziemy do niej. 5 w prawo. Ojeju, znów trawa, znów dziki Pokemon. Wingull typu wodnego. No i mam przewagę typu, ale co z tego, jak nie mam trawiastego ciosu. A więc Pound. Water Gun, mało efektywny. A typ trawiasty ma tą słabość, że jest skuteczny tylko przeciwko typowi wodnemu, ziemnemu i kamiennemu, więc trochę słabo. A mocno obrywa od ciosów ognistych, trujących, latających i robaczych, więc jeszcze gorzej. Mamy poziom 6. I mamy już na 6 poziomie Triko nauczył się ciosu Absorb. To jest...
1: A co my właśnie tu zrobiliśmy, że ona się nauczyła?
0: No po prostu pokonaliśmy tego Wingula ilość zdobytego doświadczenia, bo jak pokonujemy dzikie Pokemony, to wtedy Pokemon doświadczenie się zwiększa i to było po prostu wystarczyło na kolejny poziom. No i jak Pokemony będą zdobywać kolejne poziomy, to będą się pojawiały też nowe ataki i w pewnym momencie, na którymś tam poziomie, Triko nam ewoluuje w kolejną formę. Ale już tego chyba raczej nie zdążę na nagraniu pokazać, bo to by ze 3 godziny nam zeszło, ja albo
1: myślę,
0: więcej.
1: Myślę, że po prostu dojdźmy do jakiegoś takiego momentu, żeby nasi słuchacze po prostu poznali jakby podstawy, tak? A resztę, kto już będzie miał ochotę, niech sobie we własnym zakresie rozwiąże tych zagadek.
0: Myślę, że dojdę do... Myślę, że pokażę ten wątek ze zdobyciem Pokédexa i Pokeboli i myślę, że dojdę do Petalburga i myślę, że w tym miejscu skończymy.
1: Okej, no to działaj.
2: Cztery lew, trzy, pięć. 5 right.
0: Czy w lewo 5 do 5 prawa znaczy się? I mamy mail.
2: My, let's see the Pokemon from the road 103.
0: O, zobaczmy, Pokemony na drodze 103 zawierają... O, i muzyka się znów zmienia. O, witaj, Brendan.
2: O, i si, wydatka mają na Pokemona Sarif.
0: O, tata dał ci Pokemona jako prezent. Since we're here, let's have a quick battle.
1: Skoro już tu jesteśmy,
0: już chcę walczyć.
1: To powalczmy.
0: To zawalczmy. Dam ci przedsmak tego, co znaczy być trenerem. No i walczymy z May po raz pierwszy w tej grze, nie ostatni. No i ona zawsze wybierze startera, który jest kontrą do naszego, a przynajmniej tak było do generacji piątej, później to się zmieni. Ale w tej grze jeszcze ona wybierze startera, która jest kontrą do naszego. Jeżeli my wybierzemy ognistego, ona wybiera wodnego. Jeżeli my wybierzemy wodnego, ona wybiera trawiastego, a jeżeli my wybierzemy trawiastego, to ona wybierze... Właśnie, torcika, czyli tego ognistego. Specjalnie z tym czekałem, żeby klimat był. Scratch, okej.
2: Okay.
0: Oj, oj, żeby się tylko nie trafił. Cios krytyczny. O, z mojej strony się trafił. Cios krytyczny działa tak, że dodajemy więcej obrażeń niż w danej momencie powinniśmy. No, na cios krytyczny jest bardzo mała szansa. Niestety czytnik ekranu nam tego nie przeczyta, ale widać to na obrazku. No i 69 punktów expa, co starczyło na siódmy poziom. No i po

0: Mianowicie Paralyze Heal, które leczą paraliż. Co jeszcze? Różne rodzaje pokeboli, to mówiłem. No to będzie pokazane też później.
1: Okej. No dobra, to powalczyliśmy i co teraz?
0: Właśnie dostałeś tego Pokemona, ale już on zdążył cię polubić. Jak będzie tak dalej, to zaprzyjaźnić się z każdym Pokemonem bardzo łatwo. It's time to get back to the lab, a czyli musimy wrócić po prostu do laboratorium z powrotem.
1: I pewnie wtedy też się z profesorem spotkamy ponownie.
0: Tak, tak, dokładnie. No to wracamy tą samą drogą.
1: Już teraz nie chce nas przeteleportować.
0: Niestety. Mamy Pokemona, to już niestety nie ma tak łatwo. Musimy sami wracać. Wracamy na południe. Tu są takie uskoki, które ułatwiają nam powrót na poprzednie lokacje. O, właśnie, jesteśmy w Oldale i idziemy na południe. Brendan, tam. Let's hurry home. Pospieszmy się. Nie wiem, na co ona wskazuje, ale dobra. Jakby były jakieś wiadomości kontaktowe, to możesz jak najbardziej powiedzieć.
1: Na razie.
0: I znowu idziemy na
1: Nie widziałem, żeby tu coś więcej było. I sprawdziłem i nie ma.
0: I znowu idziemy na południe. Kolejne uskoki. No, jesteśmy z powrotem w miasteczku Little Root. I gdzie jest to laboratorium? 3 w lewo, 13, 8 w dół, 3 w prawo, 6 do dołu, 4 w lewo, raz w lewo, raz do góry.
2: Profesor Irchowski, Brendan.
0: O, witaj, Brendan. Słyszałem, że pokonałeś May w swojej pierwszej próbie. To świetnie. May pomaga mi w moich badaniach for a long time, czyli bardzo, bardzo długo. May ma bogatą historię jako trenerka, ale zaraz, przecież ona jest o kilka lat starsza od nas chyba, no to dziwne by to było. Miałem to do moich badań, ale myślę, że powinieneś mieć ten Pokédex. No i otrzymujemy Pokédex.
1: Czym jest Pokédex? Może wyjaśni.
0: No właśnie, tu jest właśnie powiedziane. Pokédex to jest urządzenie wysokiej technologii, które zapisuje informacje o świeżo złapanych lub spotkanych Pokemonach. Taki rodzaj pokemonowej encyklopedii, jakby. No, May zawsze wszędzie z nim chodzi. No i kiedy ona łapie rzadkie Pokemony i zapisuje ich dane w Pokédexie, wtedy zawsze mnie szuka, kiedy jestem na zewnątrz. I pokazuje mi. Brendan, ty również masz Pokédex.

0: Świetnie, tak jak ja. Ja również mam coś dla ciebie. No wreszcie
1: no
0: dostaliśmy
1: Pokebola. Właśnie się spodziewałem, że Pokebola dostanie.
0: Tak. Dostaliśmy Pokebole, sztuk 5.
1: I jak to jest z tymi Pokebolami? Jeden Pokemon do jednego Pokebola, czy kilka Pokemonów może się zmieścić do jednego?
0: No, niestety to działa tak, że jeden Pokemon jest w jednym Pokebolu i rzut Pokebolem nie gwarantuje, że złapiemy.
1: I jak rzucimy i złapiemy, to tracimy tego Pokebola.
0: Tak, i trzeba ponawiać ponownie. Dlatego najlepiej kupować pokebole w dużych ilościach.
1: A, nie taka łatwa sprawa z tymi pokebonami.
0: No, to prawda. A, będę szukać w różnych miejscach, ponieważ chcę mieć różne rodzaje pokemonów. No i właśnie tu jest kluczowa... Jeśli znajdę jakiegoś słodkiego pokemona, złapię go za pomocą pokeboli. No i... I tu jest kluczowa kwestia, no nie należy przechodzić tego typu gier, na przykład, nie wiem, mając 6 Pokemonów, nie wiem, walczących, albo 6 wodnych, albo 6 ognistych, bo to nie będzie miało najmniejszego sensu, chociaż są gracze, którzy tak robią, to jest tak zwany monotype, ale jeżeli ktoś chce poznać, no to taki sposób przechodzenia gry nie ma kompletnie sensu, no bo powiedzmy, nie wiem, trafimy na salę typu kamiennego i z racji tego, że typ kamienny jest super efektywny przeciwko typom ognistym, no to nie będziemy mieli szans. Dlatego najlepiej łapać się różne typy. No to wychodzimy stąd.
1: Jesteśmy wyposażeni w Pokédex i w Pokebola, to można iść na łowy. Czy coś jeszcze warto zrobić?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tu mamy... O, pojawiła się nasza mama. Zaczekaj, Brendam. Brendan, przedstawiłeś się właśnie profesorowi Birchowi. No i pokazujemy naszego startera. Co za uroczy Pokémon, dostałeś go od profesora Bircha.
1: Jak fajnie.
0: How nice, czyli jak fajnie, no. No i my mówimy, że tak, to... teraz widać, że jesteś your father's child, dzieckiem swojego ojca. Czujesz się dobrze z Pokemonami. Jeśli idziesz na przygodę, weź z sobą te buty do biegania. Dodadzą ci
1: zwinności?
0: Dodadzą ci zwinności. Brendan Speedhead 6 bit, the Rooming 6. Zmieniliśmy.

0: pomyśleć, że masz teraz swojego własnego Pokemona. Twój tata się ucieszy. Ale proszę, bądź ostrożny. Jeżeli coś się stanie, zawsze możesz wrócić. Idź i złapie wszystkie. No i nasza mama zamyka drzwi i teraz pokażę wam ciekawą sztuczkę. 9 do góry i wreszcie możemy, trzymając X i strzałeczkę w górę, możemy biegać. I z powrotem wracamy do miasta Oldale. I teraz z miasta Oldale trzeba się udać na zachód.
1: I tak naprawdę to jak pójdziemy gdzieś w trawę, to jest szansa, że jakiegoś Pokemona złapiemy.
0: Ale niech się trafi coś dobrego, a nie jakiś Wingule, albo Pouchieny, albo inne, nie wiem, o, robaki.
1: Jest.
0: No Pouchiena, dobra, spróbuję złapać. Używamy Pant.
1: Okej, ale najpierw, żeby złapać, to trzeba pokonać.
0: Tak, trzeba obić. 38%. Literką H to sprawdzamy. A z shiftem sprawdzamy, ile zdrowia ma nasz Pokémon. No i teraz wchodzimy w torbę. W Pokébole. Use. I Z. Brendan użył Pokébola. Raz, dwa, trzy i się złapał.
1: I mamy już dwa.
0: Tak.
1: Okej.
0: Dane o połączeniu zostały dodane do Pokédexu.
1: Natomiast jak to jest? Poniżej jakiej wartości tych punktów życia tego Pokemona, którego tam atakujemy, jest sens w ogóle sięgać po tego Pokebola?
0: Najlepiej to zrobić, kiedy ma no, niskie zdrowie, tak 30%, 20%. No i najlepiej jest też narzucić jakiś status, jak paraliż, zatrucie, poparzenie, sen, zamrożenie.
1: No tak, bo się wtedy nie będzie ruszał.
0: Tak. I mamy dane o Pouchienie dodane do Pokédexu. Rejestracja zakończona. Bajt Pokémon. Czyli gryzie ostrymi kłami. Jeżeli nie nazywam Pouchiena, to jest typ Dark, czyli typ, no ja mówię ciemność, ale
1: mroczny
0: prawidłowo
1: taki, tak?
0: Mroczny, tak. Prawidłowo to typ mroczny. No i idziemy dalej. Tą samą drogą do miasta. No, i teraz znów dwa przejścia. Trzy przejścia i idziemy teraz na zachód, tak jak mówiłem. Dwa w górę, dziewięć w lewo. Droga 102. I musimy teraz iść do Petalburga. Oj, długa droga nas czeka. 10 w lewo. 5 w lewo. O, i mamy pierwszego trenera. Jeśli masz Pokémony ze sobą, oficjalnie jesteś trenerem Pokémon. You can say no to my challenge, czyli nie możesz
1: odmówić.
0: Odmówić. No i walczymy. Youngster Calvin, czyli jakby młodzik Calvin wysyła. chce walczyć. Połucienę wysyła. My wysyłamy triko. Spróbuję użyć absorba. To jest taki słaby, ciostrawiasty, zaledwie moc 20. No i też każdy cios ma swoje tak zwane power points, czyli punkty użycia. Jeżeli te punkty się skończą, no to nie będziemy mogli tego ciosu użyć i wtedy trzeba iść do Pokémon Center i odnowić. No i absorb działa tak, że przypuśćmy zabierze 3 HP Pokémonowi, a nam dodaje 2. Oj, coś długo to będzie z tym absorbem. No i pokonaliśmy. 58 expa. Wygrałem, powinienem trenować więcej. 80 jenów.
1: 80 jenów, no.
2: 2 w lewo, 3, 6 w lewo.
0: 2 w lewo.
1: Ale jak rozumiem, 6 lew. Nie działa to tak, że możemy mu na przykład zabrać tego Pokemona.
0: Nie, to tak nie działa. Niestety, nie, znaczy są, tak jak mówiłem, są gry fanowskie, które to umożliwiają, ale nie, to jest, w oryginalnych grach nie ma takiej możliwości.
1: Czyli zbieramy tylko dzikie. Jak już ktoś sobie oswoił, to niech już sobie ma.
0: Tak.
1: A na przykład, tak, nie wiem, wymieniać się tymi Pokemonami z kimś możemy, czy to też raczej nie?
0: Jeżeli mamy oryginalne konsole, to owszem, można było coś takiego robić, ale to jest, no to jest trochę, no to jest trochę kombinowania, bo trzeba być połączonym po sieci lokalnej i przesyłać sobie. Tak, no także to jest trochę kombinowania się. A i nie wspomniałem, że gram na oryginalnej wersji Emerald, bo mam taki program, który się nazywa Universal Pokémon Randomizer i on umożliwia zmodyfikowanie konkretnego pliku gry.
2: 7 lew, 7 lew, 16 lew, 1, 3 lew, 6.
0: Dojdę do... O, mamy kolejnego trenera.
1: Aha.
0: Oj, Pokémony typu robaczego, no to mam przechlapane. Gdyż mój triko jest typem roślinnym.
2: Wurmple.
0: A jak wiadomo, robaki zjadają roślinność.
1: Trawę. No tak.
0: No to mam przerąbane. Ale na tym poziomie ten jeszcze kryta mi trafił. Ten Wurmple nie ma żadnego robaczego ataku, mam nadzieję. Tak, mnie otłukuje. O, udało się. Jest kolejny poziom. U, ale dużo expa. I kolejny Wurmple. Nie zmieniamy. A ile on ma tych Wurmpli?
2: 14, 26.
0: A i jak wbijemy wyższy poziom, to też rosną statystyki. Tego też nie powiedziałem. String shot, czyli pajęcza sieć. Obniża nam to, co obniża speeda. Mogę być wolniejszy. Jeszcze nie. No i prawie poziom.
1: Czyli się jednak udało.
0: Tak. Down and out. 64 jeny za wygraną. No. 6, jeszcze daleka droga do tego miasta. 7 w prawo.
1: A tu co chwilę jacyś trenerzy będą, jak rozumiem.
0: Tak. 1 w górę, 1 w prawo, 2 w górę, w lewo. O, minąłem coś. O, dziki Pokémon. Urpl. O kurde. Ja urpla miałem, dlatego go łapać nie będę.
1: Jak rozumiem, nie można się z takiej walki wycofać, uciec, jeżeli nie chcemy
0: łapać. Jeżeli jesteśmy szybsi, to jak najbardziej możemy, ale jeżeli jesteśmy wolniejsi, to przeciwnik może nam to uniemożliwić. O, kryt.
1: Będzie nas gonił.
0: Tak. O, i poziom 9. Latrico. Jeszcze żadnego nowego ciosu nie ma. 4 w lewo, 1 w dół. 2 w lewo. I jesteśmy w mieście Petalburg.
1: No, szybko poszło.
0: No i musimy teraz dojść do sali. Ale zanim sala, to może podleczę. Znowu ten sam tekst. Witamy w Pokémon Center. Przywrócimy twoje zmęczone Pokémony do pełni zdrowia.
1: To się robi za darmo, czy kosztuje nas to ileś tam jenów?
0: Nie. Pokémon, centra Pokémon są jak najbardziej darmowe. No i teraz musimy dostać się do sali. 5 w lewo. 1 w górę. 3. Oj, zaklinowałem się. 2 w górę, 3 w lewo, 7 w górę. No i mamy salę. Ale taka ciekawostka. Tu nie będzie walki o odznakę, a zaraz zobaczycie dlaczego.
2: Mam 80 lopat. Mam 50 4.
0: No i mamy Normana.
2: Tak,
0: Tata.
2: Well, if it isn't Brendan, so you have finished mobbing King.
0: O, tutaj nie Brendan, właśnie skończyliście się wprowadzać. Jestem zaskoczony, że zdołałeś tu przyjść Manage by yourself, czyli sam.
1: Sam.
0: Rozumiem, masz ze sobą Pokémona. Dwa. Już. A więc chcesz zostać trenerem tak jak ja. That's great news. I will be looking forward to it. Czyli to dobra wiadomość. Będę
1: obserwował, jakby śledził twój postęp.
0: O, i tu wchodzi ktoś. Chciałbym dostać Pokémona. A więc ty jesteś Wally. Zamierzam zostać z moimi krewnymi w mieście Verdanturf. I thought that I will be lonely by myself, czyli myślę, że będę sam, więc chcę zabrać Pokémona na podróż. Ale nigdy nie łapałem Pokémona, nie wiem jak. Rozumiem. Brendan, słyszałeś to? Idź z Wallim i upewnij się, żeby on bezpiecznie złapił Pokemona. A więc Wally, pożyczę ci mojego Pokemona. Wally otrzymał Zigzaguna. No, i dał mu też Pokebola i nasza postać, no, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy z nim iść. No, nie możemy tu powiedzieć, że nie musimy to zrobić. To na fabuła na nas to wymusza.
1: I teraz idziemy jakby automatycznie za nim, czy musimy jakoś go tu obserwować, gdzie idzie?
0: No właśnie, idziemy automatycznie za nim. Pokemony chowają się w wysokiej trawie, czyż nie? Proszę, obserwuj mnie i zobacz, czy złapię jednego. No i pojawił się dziki... Ralts. Typu psychicznego na poziomie 5. To jest niesprawiedliwe, on będzie miał później. O, Zigzagun użył tackle. Ralts obniża mu atak. I tu Wally zrobi bardzo dziwną rzecz. Zaraz zobaczycie co. No Zigzagun that's enough, wycofał go jakby. My tego zrobić nie możemy. A on sobie wycofał z powrotem w trakcie walki. No ale i tak Ralts się złapał. No i Ralts. Zrobiłem, to jest mój Pokémon. Dziękuję, chodźmy do sali.
1: A my mu w ogóle w czymś pomogliśmy?
0: No, no właśnie, pomogliśmy mu właśnie będąc obok. Aha. I obserwując.
1: Okej.
0: Okay. No i Norman pyta, czy zadziałało? Tak, zadziałało. Oddaję twojego Pokemona. Brendan, dziękuję, że przyszedłeś ze mną. Wy obaj byliście tym, co jest potrzebne, żeby mógł zapłacić swojego pierwszego Pokemona.
1: Dzięki wam po prostu. Mhm.
0: Tak. Obiecuję, że będę się nim dobrze opiekował. Mama czeka na mnie, więc muszę już iść. Żegnaj, Brendan. No i Wally se poszedł, no i mamy kontynuację dialogu. Teraz. Jeśli chcesz zostać silnym trenerem, oto moja rada. I idź do miasta Rustborough, które znajduje się za tym miastem. Tam rzucisz wyzwanie liderce
1: Roxanne.
0: Tak. O niej idź do innych miast i pokonuj ich liderów. Zbieraj od nich odznaki, rozumiesz? Ja również jestem liderem. Zawalczymy pewnego dnia. Ale to tylko wtedy, kiedy będziesz silniejszy. No i kiedy zagadamy do niego jeszcze raz, dostaniemy pewną wskazówkę. A więc nie zmierzasz do sali w Rasboru. There is no challenge to meet the Greenhorn Trainer.
1: To dla mnie żadne wyzwanie walczyć z żółtodziobem.
0: Ale nam nagadał. O ja. Chcę, żebyś mnie wyzwał, kiedy będziesz silniejszy. Walczymy, kiedy pokażesz mi cztery odznaki. No właśnie, o to mi chodziło, czyli tak naprawdę spotykamy Normana na samym początku gry, ale nie możemy z nim zawalczyć, ponieważ...
1: Nie możemy z nim zawalczyć, bo nie mamy odpowiedniego jeszcze poziomu, no zaczynamy dopiero naszą przygodę, tak?
0: Czyli jakby no, spotykamy lidera sali, ale okazuje się, że on jest liderem piątym tak naprawdę w kolejności.
1: Tak, teraz powinniśmy tam iść do tego kolejnego miasta, do tej trenerki Roxanne i pewnie dalej.
0: Tak. No i tu się to zaczyna. No i nie wiem, czy jest sens pokazywania tego dalej.
1: Myślę, że nie. Myślę, że tyle, co tu pokazaliśmy, to w zupełności wystarczy. Ja jeszcze zajrzę do naszych... wiadomości, bo tu mamy jeszcze takie pytanie od naszego słuchacza Sylwestra, który napisał do nas tak. Mój brat ma wszystkie wersje tej gry, a ja nie mogę zagrać. Mój brat ma pełny zestaw gier, sprawdziłem na dysku u niego i nie mogę zagrać prawie nic. Próbowałem. Co mi poradzisz, Marcinie?
0: Jeżeli chodzi o... No jeżeli chodzi o to, to raczej bym radził pobrać jakąś wersję emulatora, a potem dopiero pobrać sam ROM.
1: Znaczy nawet podejrzewam, że tu jest bardziej kwestia dotycząca dostępności, czyli tego skryptu. Czyli Sylwestrze, chyba musiałbyś wejść sobie po prostu na forum AudioGames.net i tam poszukać, gdzie jest konkretnie ten skrypt, pobrać emulator, a całkiem możliwe, że nawet już emulatora nie musiałbyś pobierać, skoro twój brat gra w Pokémony, no to po prostu załadować ten skrypt, załadować ROM, no i grać.
0: Tak, dokładnie tak jak pokazywałem na początku.
1: No dobrze, Marcinie, czy masz zatem jeszcze jakieś takie już końcowe wskazówki dla naszych słuchaczy, o czymś powinni jeszcze wiedzieć?
0: No, na ten moment skrypty Pokémon Access wspierają pierwsze trzy generacje gier, czyli Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire oraz Emerald, ale najlepiej jest poznawać regiony grając w tak zwane trzecie wersje, czyli region Kanto zacząć od Pokémon Fire Red, region Johto od Pokémon Crystal, region Hoenn od Pokémon Emerald i tak dalej.
1: No to cóż, to pozostaje nam życzyć wam w takim razie udanych rozgrywek, wielu unikalnych Pokémonów. Dziś VBA, ten emulator VBA to jest emulator
0: Visual Boy Advance.
1: I ten emulator prezentował dziś na antenie Tyfloradia Marcin Popielarski. Dziękuję ci bardzo, Marcinie, za dzisiejszą audycję.
0: To by było na tyle. Też dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Sudeckiej do Sudeckiej i nie ma ani jednej ławki, a były.
5: A proszę mi powiedzieć, czy zauważyliście Państwo, może Wam opiekunowie, jak chodziliście po mieście, pokazywali, są miniaturki takich najważniejszych rzeczy we Wrocławiu. Na przykład przed dworcem jest miniatura dworca głównego, gdzie jest w Braille'u opisane...
4: Tak, no to ja przecież Sky Towera to ja czytałam.
6: To są bardzo dobre rzeczy. To dlatego, że my już tak może rzadziej chodzimy i tego, ale ja na przykład dzięki tym miniaturom zorientowałem się na przykład co do niektórych budynków, jaki on naprawdę jest.
5: Dokładnie.
6: Bo tak to ja sobie wchodziłem, no co mnie tam drzwi i to. A tak to wiedziałem, już teraz wiem, już teraz znowu zapomniałem, bo już po prostu mówię, jest to, więcej tu młodych powinno takie rzeczy opisywać i na pewno więcej Paweł Bogdała opisze, dlatego że on w ogóle jest dosyć ruchliwy. I chodzi tu i tam i teraz jeszcze jak mają tych
4: asystentów.
6: Natomiast
4: na konie, na ten,
6: ja już tak
4: tandemy.
6: Raczej wolę posiedzieć w domu. Ale mimo wszystko doceniam, że to jest ważne. Bo poszedłem, obejrzałem sobie to, no i mam pojęcie, jak wygląda filharmonia, jak wygląda. Tak, o czym bym nie wiedział, przecież nie chodzę po dachu filharmonii.
5: No jasne.
4: Wie pan, dla nas to tutaj jakby tak by zrobili chodniki na krzykach bardzo ładne, to nam wystarczy. I gdzieniegdzie ławeczkę postawili, to nawet na tych ulicach, bo to jest miejsce, to nam by wystarczyło w ogóle. Dlatego, że to jest tak fajna dzielnica, że ja tam do centrum to jadę tylko coś załatwić.
6: To znaczy, bo w ogóle tak, może dam taki przykład, że inaczej trzeba patrzeć na ludzi w naszym wieku, a inaczej tak. Na młodych. Ludzi są na przykład zachwyceni tą audiodeskrypcją, a mnie ona denerwuje. Dlatego, że ja przywykłem przez 75 lat, że musiałem się domyślać, lubię słyszeć w filmie, że tam ktoś, bo jak on przesunął coś, to ja to słyszę, że on przesunął, że postawił na stół.
5: Ale nie wie pan co?
6: Nie wiem właśnie, ale mnie, ja wiem, że to powinno być jakoś tak, ale z drugiej strony...
4: I coś by się domyślali z scenariusza.
6: Często było może nie do końca domyślne. No. Ale ja mówię, że ja nie mam racji, tylko że ja mam rację tylko dla siebie, bo ja się przyzwyczaiłem, że jak mi ktoś bez przerwy ględzi przy tej okazji, to on mi przeszkadza. No,
5: no w sumie tak, ale są ludzie, którzy...
6: Bardzo dobrze,
4: że jest ta sygnalizacja dźwiękowa i że mówi głos lepszy jest niż te wszystkie inne tam na ulicach. Ja nie umiem z tego korzystać, to muszę się przyznać, bo nie umiem, bo nie wiem. Jak słyszę, to nie wiem do czego, ale to dlatego, że nie mam tej praktyki.
6: I już nam się nie chce
4: uczyć, się,
6: wie pan. Ja jestem tłumaczem.
4: Mamy jeszcze dzieci.
6: Ja jestem tłumaczem, ja i tak muszę się ciągle jeszcze uczyć, jak robię. I jeszcze do tego ucz się człowieku co chwilę jakiejś sygnalizacji, jakiegoś, nie chcę być. Tam, gdzie to mi niepotrzebne, tak jak z komputerem. Ja umiem tylko to, co mi jest potrzebne do tłumaczeń. Jak jakieś tam, to muszę, nie mówię, niedługo będę prawnuków się dopytywał, jak co zrobić, bo oni lepiej będą wiedzieli ode mnie.
5: No dobrze, to tak reasumując, co byście zmienili we Wrocławiu?
6: To wszystko, co mówiliśmy.
4: Tylko to.
6: Po pierwsze, sygnalizację dźwiękową na przejściach, po drugie w komunikacji, no i porządne chodniki, które jeżeli ktoś remontuje, czy robi w ogóle, buduje, żeby brał pod uwagę, że to musi być równe ładne, wygodne, a nie z dziurami, z korzeniami i z różnymi tymi rzeczami. To jest w zasadzie podstawa, bo potem do reszta to już można jakoś sobie poustawiać i te rzeczy, żeby to... No i co najważniejsze, to co ja wszędzie... Musi być pewna, no jak ja to nazywałem, żeby to było wszystko... Unifikacja. O. Musi być tak, że wiadomo, zawsze przejście jest sygnalizowane takim sygnałem, postój takim sygnałem i koniec, a nie, że tu śpiewa ptaszek, a tam ktoś woła, a tu znowu gdzie indziej jakieś klekotanie. I takie klekotanie może się pomylić, powstanie, bo akurat robią jakąś budowę i ja pójdę na to klekotanie na ulicę, bo...
5: I wpadnie się gdzieś pod jakiś coś.
6: Tak, no.
5: Dobrze.
4: Nie, no to jednolita sygnalizacja musi
6: tak,
4: być.
6: Tak, musi być. I w ogóle taka unifikacja ogólna wszędzie, że coś robimy zawsze tak. Jeżeli, żeby ja się nie musiał uczyć, tylko że czy pójdę do banku, czy pójdę do sklepu, czy
5: a
6: pójdę...
5: Właśnie. Bankomaty, czy korzystacie Państwo nie. z bankomatów udźwiękowionych, bo są?
6: Ja się nie bawiłem w to. Nie mam zaufania po prostu. Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo, czy jakiś wariat za mną z tyłu nie stoi i nie da mi w łeb, jak będzie widział, że ja tam jakieś pieniądze wybieram. To jednak wolę oprzeć się na kimś, kto mi w tym pomoże, a najlepiej wejść do banku i żeby oni mi wypłacili.
3: Tyflo Podcast.
7: I tym sposobem dotarliśmy do końca naszego spotkania i przyszedł czas na podsumowanie. Jak ostrzegałem na samym początku, tak się stało i jak mogliśmy zauważyć, tematem przewodnim albo tematami przewodnimi były dwie rzeczy. Udźwiękowienie autobusów, komunikacji miejskiej, no i oczywiście oznakowania różnego rodzaju i oczywiście również światła na przejściach dla pieszych. Różni ludzie, z którymi rozmawiałem, mieli różny punkt widzenia na dostępność Wrocławia, w zależności też od wieku, zależne to było od ich, powiedzmy, sprawności, która pozwalała im ten Wrocław jakoś tam eksplorować i na tej podstawie wyrazili swoje zdania. Na koniec usłyszeliśmy wywiad ze starszym już małżeństwem nauczycieli, którzy mieli wręcz zupełnie inne wymogi, jeśli chodzi o dostępność Wrocławia. No i cóż, no i tutaj, jeśli byśmy chcieli się dostosować do ich jakby wymogów i zapotrzebowania, no to powiedzmy sobie szczerze, nie byłoby to takie proste, chociażby z tego powodu, że ludzie, którzy się poruszają w sposób normalny, którzy widzą, którzy chodzą, nie jeżdżą na wózkach inwalidzkich, są, można by sobie powiedzieć, to dobitnie niefrasobliwi i pozostawiają różne rzeczy na środku chodnika, bądź to źle zaparkowany samochód, bądź to jakieś wiadro, które tam miało być, bądź go nie miało być, ktoś zapomniał jakby usunąć je z chodnika, albo stwierdził, że jest mu niepotrzebne, to może już niech tak zostanie, a co mi tam? No cóż, na to niestety wpływu nie mamy. Administracja takich osiedli, które się znajdują gdzieś tam na peryferiach miasta, no nie ukrywajmy, odpowiedź jest jedna. No nie mamy pieniędzy. Żeby zatrudnić pracownika do sprzątania, trzeba mieć pieniądze, a my pieniędzy nie mamy, więc nie zatrudniamy. Radźcie sobie ludzie sami. No to ludzie sobie radzą jakoś tam, bardziej lub mniej skutecznie. Natomiast jeśli chodzi o udźwiękowienie Wrocławia jakiekolwiek, no to tutaj już w jednym z moich materiałów naszego spotkania usłyszeliśmy, że jeśli chodzi na przykład o udźwiękowienie autobusów, no to sprawa jest bardziej złożona, ponieważ żeby dowiedzieć się, gdzie jedzie dany autobus i jaki to numer, najzwyczajniej w świecie trzeba poczekać, aż wygadają się głośniki w środku, a dopiero wtedy zagada głośnik na zewnątrz, co trochę trwa. Ale tutaj już można coś zrobić. Można by te urządzenia zaprogramować w ten sposób, żeby głośniki w środku autobusu zaczęły mówić trochę wcześniej, a nie dopiero wtedy, kiedy kierowca otwiera drzwi. Tak było kiedyś, jak systemy ogłaszania przystanków dopiero raczkowały i te głośniki były trochę inaczej zarządzane. Potem długo, długo nie było nic. Głośniki były wyłączone, aż miasto Wrocław zaczęło zmieniać sukcesywnie tabor komunikacyjny i zakupiło Manny, Volvo i Mercedesy. O tramwajach w ogóle nie wspomnę, bo to generalnie tyczy się tego samego. No i tutaj już zarządzanie tymi głośnikami się diametralnie zmieniło. Na początku kierowcy mieli na to wpływ, teraz podobno już mają mniejszy wpływ i mniej mogą. I jedynie co się da, to wtedy, kiedy autobus zajedzie na zajezdnię i wtedy odpowiedni mechanicy mogą się tym zająć. No ale cóż, nie ma komu tego zgłosić, więc nikt nie zgłasza, a jak nikt nie zgłasza, to nikt nic z tym nie robi. Więc jak raz głośniki ściszono albo wyłączono i nikt nic nie powiedział, no to tak zostało i tak jest do teraz w niektórych pojazdach. To tyle, jakby można było powiedzieć na temat autobusów. Na temat zarządzania, powiedzmy, placami, terenami dookoła budynków mieszkalnych, osiedli, no to tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jakby wpływu nie mamy na to żadnego. No i nic z tym niestety nie zrobimy. Wszystko jest w rękach ludzi i w ich dobrej gestii, której czasami brakuje. A może nawet bym powiedział, brakuje częściej. Brakuje nam instytucji, która by się za nami wstawiała. To jest Związek Niewidomych. Ale na ten temat też już w tym moim materiale dość było powiedziane. Zobaczymy, czy coś w tej kwestii się zmieni we Wrocławiu po tym materiale. Chociaż osobiście, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, trochę wątpię. No ale cóż, wierzmy, że będzie dobrze. I tym, powiedzmy, optymistycznym akcentem kończę nasze spotkanie i życzę Wam miłej eksploracji naszego miasta i powodzenia w załatwianiu spraw pod tym właśnie kątem. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Witam serdecznie, nazywam się Paweł Pluszczyk. Zamierzam dzisiaj przybliżyć Wam wszystkim telefon Nokia E66. Jestem posiadaczem tego telefonu od kilku tygodni i myślę, że zapoznałem się już z nim na tyle, aby jego główne funkcje Wam przedstawić. Przede wszystkim pokazać, jak współpracuje z Toxem, gdyż tego screenreadera ja używam. Na co można w tym telefonie, że tak powiem, liczyć. Co nam oferuje. No i ewentualnie opowiedzieć o moich jak najbardziej subiektywnych odczuciach związanych z tym telefonem. Zacznijmy od tego, co dostajemy razem z aparatem, ponieważ ja telefon otrzymałem w ramach przedłużenia umowy w sieci Orange. Telefon dotarł do mnie z całą stertą różnego rodzaju papierów, ulotek i tak dalej, związanych z tymże właśnie operatorem. Natomiast w samym pudełku, poza oczywiście aparatem, była do telefonu ładowarka, był standardowy zestaw słuchawkowy, taki sam jaki na przykład był oferowany z Nokią 6120, plus pewnie z paroma jeszcze innymi telefonami. W tym momencie nie pomnę jego nazwy, ale bez problemu można to sprawdzić w sieci. W tym miejscu powiem, że zestaw ten nie jest najwyższych lotów. Jakość dźwięku jest w miarę przyzwoita, stereo jest rozległe. Średnie i wysokie tony oddawane są całkiem wiernie, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że to są słuchawki douszne, no to niskie tony nie są zbyt wiernie odwzorowywane i na dobrą sprawę no, nie możemy się cieszyć przyzwoitą jakością dźwięku. No, do słuchawek chociażby takich firm jak KOS sporo tym słuchawkom firmy Nokia brakuje. Poza ładowarką, zestawem słuchawkowym, telefonem w pudełku znajdziemy jeszcze etui do telefonu, płytę z jakimś tam oprogramowaniem plus paroma rzeczami związanymi właśnie z tym konkretnym modelem Nokii. Oczywiście kilka folderów, jakieś instrukcje, jakiś podręcznik, coś w stylu szybki start. No jest tego trochę, chociaż myślę, że dla większości użytkowników wiadomo, że kwintesencją są same przedmioty bezpośrednio związane z telefonem, jak i sam aparat. Czego w pudełku nie ma i czego nie należy tam szukać? A ja, że tak powiem, się mogę powiedzieć naciąłem i pudełko naprawdę niemalże rozczłonkowałem na elementy, wręcz na atomy, szukając karty pamięci. Dopiero później, gdy nie mogłem jej znaleźć, po konsultacji z jednym ze znajomych, jak i po kilku minutach poszukiwania w sieci, dowiedziałem się, że karta dołączana do tego telefonu, mam na myśli kartę pamięci, jest już, że tak powiem, w telefonie samym, ponieważ jest to karta microSD, więc jest na tyle mała, że rzeczywiście mogłaby się być może gdzieś tam zawieruszyć. No to jest ona w telefonie, jest to karta, jak powiedziałem, microSD, 2 GB pamięci, jest ona już w telefonie. O czym nie wspomniałem, do telefonu oczywiście dodawany jest jeszcze kabel umożliwiający połączenie telefonu z komputerem. I tutaj rzeczywiście jest problem tego typu, że przybywa nam jakby kolejny gadżet, ponieważ ten kabel to kabel nie mini, a mikro USB. Czyli wejście jest to jeszcze mniejsze niż te, które w pewnym sensie stało się już standardem w telefonach Nokia, wszelkiego rodzaju aparatach fotograficznych, playerach MP3 i tak dalej. No więc niestety, mając w domu taki kabel, nie możemy go wykorzystywać, ponieważ jest on po prostu tego telefonu za duży. Nie wiem, dlaczego tak jest, ponieważ rozmiary telefonu z pewnością pozwalają na to, aby zastosować gniazdo mini USB. No, ktoś tak sobie wymyślił. Ja tego rozwiązania nie pochwalam. No, jest to pewnego rodzaju minus, ale oczywiście do przeskoczenia. Kabel jest dobrej jakości, bardzo dobrze wykonany. Ma, że tak powiem, zamontowany, o ile tak to można określić, taki element plastikowy, w którym można, że tak powiem, cały ten kabel zwinąć. No i wtedy zajmuje nam oczywiście niedużo miejsca, nie plącze się, więc jest to ze wszech miar, że tak powiem, korzystne. Tyle w zasadzie, jeśli chodzi o to, co dostajemy razem z telefonem. Teraz o samym telefonie. Telefon Nokia E66 przez internautów jest uznawany za jeden z najlepiej wykonanych aparatów w ostatnim czasie. Naprawdę jego wykonanie jest bardzo solidne. Solidna bryła. Wszystko jest doskonale spasowane. Nic nie trzeszczy. Nic się nie ugina. Nic nie sprawia kłopotu. Ma oczywiście kilka, moim zdaniem, wad, o których będę wspominał przy omawianiu poszczególnych elementów tego aparatu. No niemniej jednak ogólne wrażenie, pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, wszystko działa znakomicie. Slider nie ma żadnych luzów, wszystkie przyciski, wszystkie elementy w cudzysłowie ruchome, tak jak na przykład klapka od baterii, ściśle przelegają, nic nie odskakuje, nic się nie rusza. Naprawdę muszę przyznać, że wszystko jest jak należy. Oczywiście większość elementów telefonu jest to, są to elementy metalowe, stalowe, no nie wiem jak to sobie nazwiemy. Nazwiemy, nie wiem dokładnie jakiego rodzaju są to stopy, no niemniej jednak wszystko jest, że tak powiem, jak najbardziej trwałe. Klapka od baterii ma taką fakturę, że nawet jeśli mamy spoconą rękę, to ten telefon tam się nie ślizga, ponieważ jest ona lekko chropowata. Jej mocowanie jest bardzo dobre, ponieważ są to dwa zatrzaski po bokach aparatu, więc ta klapka w zasadzie nie ma prawa wypaść, a zatem trzyma się bardzo solidnie. Postaram się teraz pokrótce omówić klawiszologię, z jaką tutaj mamy do czynienia, rozmieszczenie gniazd, przycisków i usytuowanie wszystkiego tego, co mamy w telefonie. Dodam nieco wyprzedzając fakty, że telefon ma bardzo duży wyświetlacz, są to 2,4 cala, to jest naprawdę bardzo dużo. Wyświetlacz jest ogromny dla osób ze śladowymi ilościami wzroku, tak jak ja. Wszystkie komunikaty czy pojawiające się okna, paski postępu i tak dalej są do zauważenia gołym okiem, a dla osób, które widzą troszeczkę więcej, myślę, że ekran jest na tyle duży, że przy ustawieniu czcionki na maksymalną wielkość, ponieważ mamy jakby trzy rodzaje wielkości czcionki w telefonie do ustawienia, bez oczywiście żadnych programów wspomagających, dla osób słabowidzących wszystko jest, myślę, możliwe do przeczytania. Ale o tym jeszcze będę mówił, przynajmniej pokrótce. Teraz jak wygląda układ klawiszy w telefonie? Jak to wszystko jest porozmieszczane? Gdy weźmiemy telefon do ręki zamknięty, tak jakbyśmy na niego patrzyli, mamy w pierwszej kolejności, co się rzuca w oczy, to ogromny wyświetlacz, a pod wyświetlaczem mamy klawisze nawigacyjne. Będę się posługiwał, że tak powiem, nomenklaturą TOCSA, czyli nie będę używał, powiedzmy sobie, akceptuj, anuluj, tylko słów F1, F2. No, takie mam przyzwyczajenie, co prawda moi widzący znajomi, gdy mówię, że to jest F1 albo F2, to nie kojarzą, o czym mówię, no niemniej jednak myślę, że dla większości z Was są to rzeczy, że tak powiem, zrozumiałe i akceptowalne. Tak więc zacznijmy od przycisków pod wyświetlaczem. Wszystko jest bardzo fajnie rozmieszczone, doskonale wyczuwalne. Muszę przyznać, że siła nacisku, jakiej musimy użyć, jest moim zdaniem idealna. Klawisze wchodzą znakomicie, chodzą bardzo cicho, ich skok jest bardzo wyczuwalny. Wszystko jest wręcz perfekcyjne pod tym względem. I teraz rozmieszczenie klawiszy. Zacznijmy może od lewej strony, czyli od razu pod wyświetlaczem z lewej strony mamy przycisk F1. Jest to przycisk dosyć charakterystyczny, ponieważ jest dosyć duży. Pod samym wyświetlaczem mamy taki jakby cieniuteńki pasek tego przycisku i idąc w kierunku lewej krawędzi aparatu, ten przycisk jakby nam się, że tak powiem, rozszerza nieco w dół i ma on taką formę, że bez problemu kciukiem możemy tutaj wszystko naciskać, chociaż ja jestem jedną z niewielu osób, przynajmniej tak wynika z tego, jak rozmawiam z różnymi ludźmi i tak dalej, która nie używa kciuka do obsługi telefonu, pisania SMS-ów i tak dalej, tylko trzymając telefon lewą ręką pisze palcem wskazującym i obsługuje telefon palcem wskazującym. No, od po prostu tak mam. Pod tym klawiszem, o którym wspomniałem, czyli klawiszem F1, jest przycisk zielonej słuchawki, który wygląda identycznie, no tyle tylko, że jest to jakby, że tak powiem, odwrotność, prawda? Czyli mamy najpierw ten element, który jakby jest dedykowany pod kciuka i następnie troszeczkę w dół i w prawo ten klawisz nam się jakby rozwija i zachodzi częściowo w kierunku środka aparatu. I teraz jakby w centrum tych dwóch klawiszy F1 i F2, przepraszam, F1 i zielonej słuchawki, mamy dwa klawisze, takie mniejsze, ale również bardzo dobrze wyczuwalne. One są pomiędzy właśnie tymi klawiszami, o których wspomniałem, a lewą krawędzią joysticka. I teraz tak, górny klawisz to jest klawisz TOX oraz menu, a klawisz dolny to jest klawisz kalendarza. Klawisz dolny to jest klawisz kalendarza, klawisz górny jest to TOX oraz menu, przy czym w tym momencie tego nie pamiętam, ale myślę, że wyjdzie nam to przy pokazywaniu menu i funkcji telefonu. Ten klawisz kalendarza możemy zmienić, możemy mu przypisać dowolną funkcję z zainstalowanych aplikacji, aby którąś z nich uruchamiał, bądź też po prostu jedną z kilkudziesięciu innych funkcji, którą możemy przypisać poszczególnym klawiszom w aparacie. Następnie mamy klawisz joysticka. Oczywiście działa

joysticka, czyli pomiędzy zieloną słuchawką a słuchawką prawą, jest klawisz C. Jest klawisz C i tu myślę dosyć ważna uwaga dla osób, które by, że tak powiem, starały się ten klawisz wypatrzeć wzrokiem. Nie jest to oznaczenie C, tylko jakieś inne. Niestety nie pamiętam w tym momencie jakie, a sam nie potrafię tego wypatrzeć. Natomiast mówię o tym dlatego, że pytając widzących znajomych, którzy używają telefonów Nokia z Symbianem, więc powiedzmy sobie, klawiszologia w większości telefonów jest dosyć zbliżona i generalnie wiedzą czego szukać, no to nie potrafili tego klawisza C mi umiejscowić, więc tak na pierwszy rzut oka, więc musiałem to zrobić sam, korzystając z Toxa. Po prawej stronie klawisza C, jak powiedziałem, mamy czerwoną słuchawkę, która oczywiście odpowiada swoim kształtem, tylko jest odbiciem lustrzanym słuchawki zielonej. Nad nią jest klawisz F2, który jest oczywiście również lustrzanym odbiciem klawisza F1 i analogicznie pomiędzy tymi klawiszami a prawą krawędzią joysticka mamy dwa klawisze, które oczywiście również odpowiadają klawiszom po lewej stronie joysticka i są to klawisze kontaktów oraz klawisz e-mail, które oczywiście również można definiować. Co prawda, akurat te dwa klawisze, z tego co kojarzę, nie w sposób dowolny, tylko mamy ograniczone pole wyboru, ale myślę, że o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Cały czas omawiałem ten telefon, mając go zasuniętym. Za chwileczkę będę go rozsuwał, ja będę omawiał klawiaturę alfanumeryczną. Natomiast przejdźmy teraz do omawiania krawędzi bocznych aparatu oraz dolnej i górnej jego części. Może zaczniemy od prawej strony, czyli na samej górze aparatu, na prawej ściance bocznej, mamy trzy klawisze. Klawisz górny to oczywiście regulacja głośności w górę. Klawisz środkowy to wyciszenie mikrofonu w trakcie rozmowy. Po jego naciśnięciu słyszymy taki króciutki dźwięk informujący nam o tym, że ta funkcja zadziałała i wówczas nie słyszy nas nasz rozmówca. Po jego ponownym przyciśnięciu mamy odwrotność dźwięku, który słyszeliśmy przy blokowaniu mikrofonu i, że tak powiem, dźwięk ponowny do naszego odbiorcy tudzież rozmówcy dociera. Pod spodem jest oczywiście klawisz strzałki w dół, która, że tak powiem, wycisza nam głośnik w trakcie rozmowy, jak i oczywiście przy ewentualnie odtwarzaniu muzyki, korzystaniu z zestawu słuchawkowego itd. Pod spodem, po krótkiej, że tak powiem, przerwie, no ja niestety nie będę mówił, czy to jest centymetr, czy pół, czy półtorej centymetra, ponieważ no, absolutnie nie mam takiego poczucia, nie mam takiej wyobraźni, więc nie jestem w stanie przedstawić, jaka jest ta odległość. No niemniej jednak jest ona bardzo wyraźna i dość znaczna. Mamy klawisz migawki aparatu, bądź też ewentualnie uruchamiający spust kamery, gdy kręcimy film. Ten klawisz, tu jest niestety pierwsza wada tego aparatu, jest niesamowicie czuły. Naprawdę wystarczy lekkie jego muśnięcie, aby zadziałało wyzwolenie migawki bądź właśnie uruchomienie kamery. I myślę, że jest to jeden z powodów, dla których przy włączonym oczywiście aparacie, gdy normalnie telefonu używamy, jego naciśnięcie nie powoduje żadnej reakcji. Tak jak ma to miejsce w stosunkowo znacznej ilości aparatów, prawda? Gdy naciśniemy klawisz foto, może nie od razu robimy zdjęcia, niemniej jednak przechodzimy do trybu wideo, gdzie możemy zacząć coś tam w tym kierunku działać. Tutaj ten klawisz nie powoduje żadnej reakcji. Ma on jakby dwa skoki. Skok pierwszy, taki naprawdę bardzo delikatny i muszę przyznać, że na początku sprawiało mi to nieco kłopotu. Jego delikatne naciśnięcie i wyczucie pierwszego skoku powoduje ustawienie, nie wiem, czy to zoomu, czy fokusa, nie znam się na tym, ale mamy takie króciutkie piknięcie, jeśli jesteśmy w trybie foto, informujące nas o tym, że ten fokus się ustawił, a dalsze przyciśnięcie go do końca, które również jest bardzo delikatne, powoduje zrobienie zdjęcia.
pod tym klawiszem, pod spodem, już w zasadzie w

0: dolnej części aparatu. Mamy jeden z przycisków zwalniających tylną pokrywę aparatu. No dlaczego jeden? Jak powiedziałem wcześniej, pokrywa tylna aparatu jest zamykana na dwa zatrzaski po obu stronach aparatu, więc tutaj mamy, że tak powiem, jeden z tych przycisków zwalniających tylną pokrywę aparatu, o czym za chwileczkę będę mówił przy omawianiu lewej krawędzi tegoż właśnie telefonu. Jeśli chodzi o lewą krawędź aparatu, to na samej górze, na bocznej ściance, mamy gniazdo słuchawek. Mamy gniazdo słuchawek i niestety tutaj znów Nokia wprowadziła jakiś swój śmieszny standard. Jest to gniazdo 2,5 mm, czyli niestandardowy jack 3,5 mm, tylko 2,5. No i nastręcza to żadnych w zasadzie trudności, ponieważ tych przejściówek, adapterów i tak dalej jest całkiem sporo do kupienia, czy to gdzieś w sklepach, czy w sieci. No ale umówmy się, że kupowanie w sieci mija się troszeczkę z celem, gdyż w sytuacji, gdy za samą taką przejściówkę mamy zapłacić 1 zł, a za przesyłkę 8, no to coś tu jest nie tak, prawda? Więc powiedzmy, jeśli nie mamy w danej chwili możliwości gdzieś z kimś podjechać do jakiegoś sklepu, czy samemu tam się udać, no to nastręcza to pewnych, może nie tylko trudności, no ale stawia sensowność zakupu takiego zestawu pod takiego adaptera pod znakiem zapytania. Dodać należy, że z tego co słyszałem, to przy zastosowaniu odrobinę lepszych słuchawek, czy to są jakieś Kosy, czy są to jakieś Sennheisery, czy to jest cokolwiek innego, w każdym razie troszeczkę lepszego niż to, co oferuje standard, chociażby od jakiegoś iPoda czy zwykłego iRivera, jakość dźwięku zyskuje bardzo dużo i naprawdę słucha się tego z dużą przyjemnością, szczególnie jeśli są to jakieś nagrania MP3, no to naprawdę jakość dźwięku może nie rzuca na kolana, ale naprawdę stoi pod sporym znakiem, że tak powiem, jakości. Mniej więcej w połowie długości aparatu, może troszeczkę bliżej, że tak powiem, dolnej jego części, odpowiada to usytuowaniu przycisku foto na prawej krawędzi aparatu. Mamy zamykane na taką klapkę slot, który umożliwia nam podpięcie kabla USB. Mnie to oczywiście też zmyliło, ponieważ ten slot jest taki, no nie będę ukrywał, w moim odczuciu przypominający gniazdo kart pamięci, więc ja tutaj początkowo, może nie na siłę, no niemniej jednak próbowałem tutaj tą kartę pamięci znaleźć, bo nie wiedziałem, gdzie ona jest. I nawet wyjąłem ze swojej Nokii 6120, której używałem dotychczas, kartę pamięci microSD, która jest taka sama, i próbowałem tutaj ją delikatnie włożyć, myśląc, że być może tej karty pamięci z tym telefonem nie otrzymałem. To było jeszcze zanim dowiedziałem się, że karta pamięci jest już w telefonie. No, okazało się dopiero później, że jest to, że tak powiem, właśnie gniazdo micro USB, które umożliwia nam połączenie telefonu z komputerem. I w dolnej krawędzi, w dolnej części aparatu, na lewej krawędzi, mamy właśnie drugi zatrzask boczny umożliwiający zwolnienie nam tylnej pokrywy aparatu w celu wyjęcia baterii, umieszczenia karty SIM i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o górę aparatu, to mamy tutaj tylko jeden przycisk, standardowo jak to w Nokiach wygląda, przycisk umożliwiający włączenie bądź wyłączenie telefonu. No jest, jeśli jesteśmy w trybie pracy, no to oczywiście zmianę profilu, zablokowanie klawiatury, etc. Jeśli chodzi o tylną część telefonu, to mamy tutaj kamerę, która, że tak powiem, jest bez problemu do odnalezienia. Z tego co pamiętam, to jest 3,2 megapiksela, więc no, powiedzmy delikatnie już dzisiaj nieco poniżej standardu, gdy przeważnie, może nie przeważnie, ale coraz częściej mam już do czynienia z aparatami o jakości 5 megapikseli, a często i wyżej. No niemniej jednak dla osoby niewidomej myślę, że jest to nie aż tak duży problem. No chyba, że w aspekcie tych programów, które umożliwiają, powiedzmy sobie, zrobienie fotografii i zeskanowanie jej, bodajże tam KNB, Reader czy coś takiego. No, przekręciłem chyba nazwę programu, niemniej jednak myślę, że każdy wie, o co mi chodzi. No ja z tego jakoś nie zamierzam korzystać, przynajmniej w najbliższym czasie, jako że sam do sklepów samoobsługowych nie chodzę, a co za tym idzie, bez problemu, że tak powiem, mogę się bez tego obejść. Więc mamy tutaj tą kamerę. W tym momencie tego nie pamiętam, ale jest chyba też druga kamera w tym telefonie, czyli do wideorozmów, ale jakoś jej nie mogę namierzyć, nie wiem czemu. Być może są tutaj po prostu dwie kamery z tyłu, a ja jakoś nie jestem w stanie tego wypatrzeć. No niemniej jednak postaram się teraz troszeczkę powiedzieć, jak wygląda sytuacja pod tylną klapką. Właśnie w tym momencie zdjąłem tą tylną pokrywę, która również jest wykonana z no, jakiegoś twardego metalu. Myślę, że jak ją tutaj położę przed sobą, to może. O, właśnie. Chyba to słychać. I teraz tak. Nie zawaham się tutaj użyć. Jest cholernie ceglasta bateria w tym aparacie. Po prostu wielka. Naprawdę to jest bodajże BL4U, czy coś takiego. Ale naprawdę jest ogromna. To, że jest dosyć długa, no to jest standardem, ale jest bardzo szeroka. I dziwi mnie po prostu, że w dobie takiej techniki, jaką mamy obecnie, no nie udało się w tej bateryjce upchać więcej ogniw, czy też po prostu sprawić, żeby ona miała większą pojemność, ponieważ pojemność tej baterii to nie zawaham się tutaj użyć określenia zaledwie 1000 mAh, co oczywiście w ogólnym rozrachunku jest dosyć sporo. Natomiast w sytuacji, gdy no, wykorzystujemy telefon z Symbianem, który ma takie funkcje jak Wi-Fi, wewnętrzny GPS i tak dalej. No, umówmy się, że jest to po prostu stanowczo za mało, gdyż po prostu czas pracy na takiej baterii jest wbrew pozorom dość krótki. Ale o tym jeszcze również będę dzisiaj opowiadał. Baterię wyjąłem, zrobiłem to dlatego, aby troszeczkę poopowiadać o karcie pamięci oraz karcie SIM. Muszę przyznać, że troszkę kłopotu mi sprawiło, nim doszedłem do tego, jak tą kartę SIM włożyć, ponieważ wiadomo, że no, w internecie wszystko jest przedstawione albo na fotografiach, albo na obrazkach, albo na jakichś filmikach poglądowych, więc trudno, że tak powiem, wywnioskować osobie niewidomej, jak się to robi. Natomiast i kartę SIM, i kartę pamięci wkłada się bardzo podobnie. Są to w zasadzie dwa, że tak powiem, bardzo bliskie sobie miejsca. W zasadzie, jakby trzymając telefon tylną częścią do siebie, pionowo, patrząc na niego tak, jakbyśmy patrzyli na wyświetlacz, tylko po odwróceniu go tyłem do siebie. Pod kamerą mamy jakby cały układ czytnika karty pamięci oraz czytnika karty SIM. Teraz telefon przekręcam o 90 stopni i trzymam go w ten sposób, że kamerę mam jakby po lewej stronie, natomiast patrzę na niego, tak jak powiedziałem, po odwróceniu go o 90 stopni. I teraz kartę SIM wkładamy, że tak powiem, w miejsce, właśnie ją wyjąłem, aby włożyć ponownie. Jest taka delikatna szczelina tuż, że tak powiem, jakby nad baterią. Oczywiście baterię musimy wyjąć, aby kartę SIM włożyć. Tuż nad baterią jest taka delikatna szczelina, w którą trzeba no, dosyć umiejętnie tą kartę wsunąć. Trzeba wykazać przy tym, że tak powiem, no, nieco delikatności, prawda? I kartę wsuwamy wzdłuż, lewym rogiem w górę. To znaczy mamy w lewym górnym rogu ten ścięty róg i wsuwamy ją w kierunku obiektywu. Tak daleko jak się da. Karta się wsunęła. Aby ją wysunąć, po dotarciu, że tak powiem, palcem do obiektywu aparatu, należy zsunąć palec troszeczkę w dół i spróbować, mówiąc kolokwialnie, wyczaić taką mikroszczelinę, która jest pomiędzy obudową aparatu a właśnie kartą SIM i wypchnąć ją paznokciem w kierunku gniazda baterii, a następnie później możemy już jakąś delikatnie palcami ją wyłowić. No, naprawdę jest to trochę problematyczne i dla osób, które no, nie codziennie mają z tym do czynienia, może stanowić to pewien kłopot, ale oczywiście wiadomo, zawsze ktoś tam znajdzie się pod ręką, aby pomóc. Jeśli chodzi o kartę pamięci, to tutaj sytuacja jest odrobinę inna, ponieważ i znów trzymając telefon tak jakby wzdłuż, w ten sposób, że mamy kamerę po lewej stronie, a powiedzmy sobie gniazdo baterii po prawej, patrzymy na bliższą nam przednią krawędź aparatu, a trzymając telefon normalnie byłaby to prawa krawędź aparatu, ale mamy przed sobą przednią krawędź aparatu i po lewej stronie, w jej dolnej części, mniej więcej na wysokości tej, gdzie jest karta SIM, mamy kartę pamięci. Działa to w ten sposób, że należy, jeśli chcemy kartę wyjąć, to jak to miało miejsce w poprzednich, w większości innych aparatów, nacisnąć. Mamy oczywiście kliknięcie, karta się częściowo wysuwa, można ją później palcami delikatnie wysunąć i analogicznie się ją wkłada, prawda? Zresztą tutaj oczywiście w wypadku karty microSD problem polega na tym, że z tym wycięciem, no, ono jest bardzo wyczuwalne, no, niemniej jednak nie każdy może to tam tego od razu zauważyć. W każdym razie mamy tutaj nie zaokrąglone, a ściętą część prawej krawędzi karty. No i właśnie tą ściętą krawędzią karty, tak jakby ona była w prawo, czyli w kierunku gniazda baterii, wsuwamy kartę pamięci do telefonu, wkładamy aż kliknie, no i oczywiście mamy kartę już wsuniętą. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że te moje kombinacje tutaj przy wyłączonym telefonie, oczywiście z kartą pamięci, nie spowodują jakichś problemów przy uruchamianiu telefonu, żebyśmy nie mieli żadnych niespodzianek. No niemniej jednak za chwileczkę się o tym przekonamy. Myślę, że to na dobrą sprawę tyle, jeśli chodzi o budowę telefonu, jego, że tak powiem, klawiszologię, rozmieszczenie poszczególnych elementów i tak dalej. Powoli zamykając tutaj tylną pokrywę, dodam jeszcze, że poniekąd w stosunku do używanego przeze mnie do niedawna aparatu Nokia 6120 jest to krok wstecz, ponieważ telefon jest około 20 czy nawet 30 gram cięższy, jest, że tak powiem, sporo szerszy. No, długość może mniej więcej jest zbliżona, gdy jest on zsunięty, niemniej jednak daje się zauważyć tą różnicę na pierwszy rzut oka. No, niemniej jednak mnogość funkcji, którą on posiada i tak dalej, sprawia, no, że siłą rzeczy gdzieś to wszystko trzeba było porozmieszczać. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, naprawdę zwraca uwagę, jego wykonanie jest moim zdaniem naprawdę znakomite i, że tak powiem, godne pochwały. Jedna rzecz, o której oczywiście nie wspomniałem, no tak to bywa, że przy nieplanowanych podcastach, gdy nie mam żadnej listy, że tak powiem, co mówić po kolei i tak dalej, tym bardziej jest to mój pierwszy podcast, nie wspomniałem o takich elementach jak dolna krawędź aparatu i oczywiście nie wspomniałem jeszcze o rozmieszczeniu głośników. A zatem naprawiam ten błąd teraz. Jeśli patrzymy na telefon, to w dolnej krawędzi aparatu po lewej stronie mamy gniazdo ładowarki i to oczywiście ładowarka jest, że tak powiem, już standardowa dla Nokii, czyli z tym cieniutkim wtykiem, więc ja powiedzmy chwilowo wykorzystuję jeszcze ładowarkę z telefonu Nokia 6720, a oryginalna ładowarka do tego telefonu jest spakowana. Natomiast jeśli chodzi o głośnik, patrzymy na telefon, odwracamy go tyłem do siebie, czyli patrzymy w tym momencie na tylną pokrywę aparatu i obiektyw kamery. I w tym momencie, patrząc w ten sposób, o jakim mówię, analogicznie po lewej stronie, w lewym dolnym rogu, w tylnej części aparatu mamy maleńki głośniczek, z którego wydobywa się dźwięk połączeń przychodzących, wszystkich dzwonków, gdzie mówi nam TOX i tak dalej, i tak dalej. Także ten głośnik, no niestety, jest dosyć niefortunnie umieszczony, ponieważ no, biorąc telefon do prawej ręki, a nawet często do lewej i obsługując go kciukiem, jak robi chyba sporo osób, tak jakbyśmy na niego patrzyli, no, jest spore prawdopodobieństwo, że jednak ten głośnik zasłonimy, a co za tym idzie, no, ta mowa będzie bardzo przytłumiona, a często nawet możemy czegoś nie dosłyszeć. Ja mam bardzo małą rękę, więc powiedzmy sobie, że nieczęsto mi się to zdarza, ale jednak gdy ktoś ma dużą dłoń, gdy ktoś jest prawdziwym facetem, no to oczywiście to prawdopodobieństwo, że zasłoni sobie ten głośniczek, wzrasta. No cóż, tyle teorii, że tak powiem, które było całkiem sporo. Myślę, że coś ktoś dla siebie z tego wyciągnął i mniej więcej jakąś tam namiastkę tego, jak ten telefon wygląda, udało mi się, że tak powiem, przedstawić. No, ponieważ jest to mój pierwszy podcast, a zdaję sobie raczej sprawę, iż nie mam aż takiego talentu do opisywania wyglądu niektórych rzeczy, no to mam nadzieję, że mimo wszystko coś jednak udało Wam się z tego, co tutaj mówiłem przed chwileczką, zrozumieć. Włączając telefon, za chwileczkę opowiem o klawiaturze alfanumerycznej, bo oczywiście znów o tym zapomniałem, ale będzie okazja, żeby o tym wspomnieć. Telefon sobie rozsunę, aby go włączyć. Oczywiście telefon rozsuwając, częściowo, jeśli ktoś ma duże palce, no zasłaniam sobie przycisk włącznika, ponieważ po rozsunięciu, no troszeczkę ten wysunięty slider może nie to, że zachodzi na przycisk włącznika, bo jest to oczywiście niemożliwe, no niemniej jednak w pewnym sensie może komuś utrudniać wyczucie tego przycisku, no niemniej jednak z moimi drobnymi dłońmi myślę, że jakoś sobie poradzę. Włączam więc telefon. Oczywiście, podobnie jak w większości wszystkich nowszych telefonów symbianowych, ewentualnie wszystkich tych starszych, które mają nowsze oprogramowanie, jak na przykład Nokia N73, telefon po włączeniu zawibruje nam, co oczywiście dla osób niewidomych jest niesamowicie pożyteczną informacją, no bo mamy przynajmniej świadomość tego, że ten telefon się włączył. Ja postaram się zbliżyć tutaj ten telefon do mikrofonu. Być może uda się usłyszeć to zawibrowanie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przepraszam, że za to poskrzypiwanie. To oczywiście skrzypi fotel, na którym siedzę, a że mikrofon jest dosyć czuły. Nie posiadam tutaj studyjnego sprzętu, no to takie uniedogodnienia mam nadzieję, że zaakceptujecie. A więc spróbujmy włączyć telefon. Telefon mi w ręku zawibrował, powoli się uruchamia, a ja w tym czasie zaczekam, aż się odezwie TOX, który każe podać kod PIN. Kod PIN tekst. W tym czasie sobie omówimy pokrótce klawiaturę alfanumeryczną. Ta klawiatura jest bardzo wygodna, wszystko jest znakomicie wyczuwalne. Jest ona delikatnie poniżej ścianek, że tak powiem, bocznych, dolnej części slidera. Te krawędzie boczne są lekko wypiętrzone, krawędź dolna jest wypiętrzona nieco bardziej, więc to wszystko jest znakomicie tutaj rozmieszczone. Wszystko bardzo dobrze się wyczuwa. Klawisze są plastikowe. No nie wiem, ten plastik nie jest bardzo gładki. Niemniej jednak nie jest też jakiś taki szorstki. Nie wiem, ja bym to określił mianem taki, że taki suchy plastik jest. Palec się nie ślizga. Swobodnie możemy go przesuwać po wszystkich klawiszach. Chociaż jakby się pisało kciukiem, nie mam zielonego pojęcia i ja nijak nie mogę sobie tego wyobrazić. Niemniej jednak klawisz numer 5 jest wyczuwalny. Z uwagi na to, iż telefon jest dosyć szeroki, to klawisze są dosyć duże, a i przerwy między nimi może nie są dosyć wyraźne, niemniej jednak pozwalają się zauważyć, więc bez problemu możemy sobie wszystko wyczuć. Włączyłem telefon, włączył się wygaszacz, więc ja nacisnę sobie klawisz C, żeby tutaj nie było żadnych niespodzianek. No, kilkukrotnie nacisnąłem klawisz C, wpisujemy PIN. Oczywiście możemy zatwierdzić albo krzyżykiem, płotkiem, kratką, zależy jak to kto tam nazywa, albo klawiszem hash, czyli tym po prawej stronie zera. albo oczywiście klawiszem F1, bądź też joystickiem. Ja, ponieważ kilka razy natrafiłem już telefon, gdzie nie wiedziałem, gdzie w danym momencie jest OK czy coś takiego, takie mam przyzwyczajenie, że zatwierdzam wszystko krzyżykiem przy wpisywaniu pinów w każdym telefonie, więc tutaj robię tak samo. Niestety wersja Toxa, którą używam, czyli wersja 3.63, czyli najnowsza wersja Toxa, z bliżej nieznanych mi powodów wycina dźwięk powitania telefonu, czyli zalogowania się do sieci. I co za tym idzie, musimy zaczekać, aż Tox nas o tym powiadomi. Jak już powiedziałem, ja jestem w sieci Orange, więc za chwileczkę myślę, Tox powie nam, jak sprawa się przedstawia. W obecnej chwili naciskam klawisz krzyżyk i czekam, co się będzie dalej działo.
1: Kod zastępczy.

0: Środa 4 marca 2009. Instalacja w toku.
1: Tak, usłyszeliśmy komunikat o dacie, dniu tygodnia i roku. Mamy tutaj instalację w toku, w tym momencie się nam to pojawiło. To jest, że tak powiem, jakby dotyczy tylko mojego aparatu.
0: Poręcz, środa 4 marca 2009, Siemianowice Śląskie.
1: O, jeszcze powiedział nazwę miejscowości. Ponieważ ja posiadam zainstalowane dodatkowe tematy, które, że tak powiem, mają wpływ na to, jak co jest wyświetlane. Z uwagi na to, że jak już powiedziałem, posiadając śladowe ilości wzroku, lubię w jakimś sensie, chociaż częściowo sobie kontrolować, co się dzieje na ekranie, więc znalazłem sobie w sieci taki temat, który ma duży kontrast pomiędzy tłem a czcionką i tabelka znacznika również jest dosyć wyraźna, dlatego też właśnie każdorazowo po uruchomieniu telefonu pojawia mi się ta instalacja, że tak powiem, tego tematu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, no ale na tyle rzadko uruchamiam telefon, że tak powiem, nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. Teraz tak, telefon... Telefon, jak słychać, mówi całkiem dobrze. Jakość tego audio jest wyraźna, jest dosyć głośne, aczkolwiek w tym momencie jest ustawiony na poziom 9 głośności, czyli przedostatni, a co za tym idzie, no, w momencie, gdy powiedzmy sobie, jest jakiś gwar, czy jedziemy gdzieś w autobusie, czy w pociągu, no to siłą rzeczy za wiele z tego telefonu się wydusić nie da. No, niemniej jednak w dobie zestawów słuchawkowych i tak dalej, powiedzmy sobie, że jest to akceptowalne. Natomiast bardzo podoba mi się to, że ta mowa jest bardzo czysta.
0: Wygaszacz. Poręcz, środa 4 marca 2009, Siemianowice Śląskie.
1: Tak. No w zasadzie nie wiem, jakie funkcje tutaj tego telefonu należałoby pokazać. Myślę więc, że po prostu wejdę w menu, pokażę, jakie są funkcje w menu, postaram się pokazać, jak telefon gra, pokażę kilka innych rzeczy, no i wtedy ewentualnie zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Być może w trakcie tej prezentacji coś mi się jeszcze przypomni i zademonstruję coś, co moim zdaniem warte jest uwagi. Wchodzę do menu klawiszem joysticka, ponieważ ja taki klawisz sobie przypisałem. Z uwagi na to, iż naciskanie dwukrotne klawisza TOX może nie jest niewygodne, ale czasem wiadomo. Wygaszacz jest włączony i gdzieś tam coś się zapętli, więc siłą rzeczy dobrze jest sobie klawisz menu jakiś tam przypisać. Telefon cały czas mam rozsunięty, ponieważ włączyłem sobie opcję taką, aby po zsunięciu klawiatury telefon się blokował automatycznie i po rozsunięciu jej, aby ta blokada się, że tak powiem, wyłączała. Nie wiem, czy teraz zadziała, ponieważ używam nie tego wbudowanego keylocka, który jest w telefonie, tylko osobnego programu na Symbiana. Sprawdźmy może. A no właśnie, w tym przypadku to nie działa, ale później ten programik uruchomię i pokażę, jak to wygląda. Tak więc, zgodnie z moją zapowiedzią, wchodzimy do menu.
0: Wybierz menu, połączenie.
1: I teraz przelećmy pokrótce funkcje, jakie tutaj mamy.
0: Biuro. Rejestr. Łącza. Narzędzia. Multimedia. Instalacje. GPS. Internet. Powierz. Pomoc. S-Intelligent. Doktor Inkaco. Połączenie.
1: Część aplikacji tutaj, które można było usłyszeć, są przeze mnie zainstalowane, pojawiają się w folderze głównym menu, jak na przykład doktoryuka.com, to jest aplikacja, pod którą kryje się po prostu menedżer plików, czyli YBrowser. Natomiast jak słychać, telefon działa bardzo sprawnie, dosyć szybko. Klik klawiszy jest praktycznie niesłyszalny, świetnie wyczuwalny, natomiast prawie, że go nie słychać. Kontrast wyświetlacza jest bardzo wysoki, naprawdę widać wszystko znakomicie, co jak powiedziałem, dla osób słabowidzących może mieć znaczenie. I teraz wejdźmy sobie może w narzędzia.
0: Instalacje. Multimedia. Narzędzia.
1: Tak.
0: Wybierz. Narzędzia. Transfer.
1: I mamy tutaj takie opcje, jakie słyszymy. I oczywiście wejdźmy sobie w ustawienia.
0: Wybierz. Ustawienia ogólne. Wybierz. Zakładka 1 z 4. Personalizacja.
1: Personalizacja.
0: Wpisz. Personalizacja. Zakładka. Wyświetlacz.
1: I powiedzmy, wejdźmy sobie w opcję wyświetlacz.
0: Wybierz. Wyświetlacz. Wyświetlaj obrót wyłączony.
1: Wyświetlaj obrót wyłączony. To jest, myślę, dosyć istotna funkcja, aby to wyłączyć. Ponieważ w sytuacji, gdy korzystamy z Toxa i obrócimy telefon dosyć znacznie, powiedzmy o 90 stopni, to wtedy ekran z poziomego robi nam się znów pionowy i mamy to w takiej sytuacji, jakbyśmy na telefon patrzyli. No i Tox troszeczkę traci orientację, ponieważ wiadomo, ta orientacja ekranu i telefonu nam się zmieniła, a co za tym idzie, to co było strzałką w dół jest teraz strzałką w prawo, a to co było strzałką w lewo jest strzałką w dół i tak dalej. Wiadomo, tak to wygląda po obróceniu telefonu o 90 stopni w lewo. Oczywiście tą funkcję sobie włączyłem, żeby nie było takich właśnie niespodzianek.
0: Wygaszacz, wyświetlacz, wyświetlaj obrót wyłączony, włącz pełny widok włączony.
1: Włącz pełny widok. W zasadzie do końca nie wiem, do czego to jest, no niemniej jednak postanowiłem, aby to było włączone. Czujnik światła, tutaj mamy poziom jasności wyświetlacza.
0: Rozmiar mały.
1: Rozmiar mały.
0: Czas zwłoki wygaszacza 20 sekund.
1: Tutaj chodzi o czcionkę. Następnie mamy czas zwłoki wygaszacza, czas z włączonym podświetleniem. Standardowe rzeczy dla większości telefonów symbionowych.
0: Powitanie lub logo domyślne.
1: Cofniemy się o krok.
0: Personalizacja, zakładka, wyświetlacz. Ekran główny.
1: O, mamy tutaj coś, co jest dosyć istotne. Ekran główny.
0: Wybierz. Ekran główny podstawowy.
1: Mamy dwie opcje ekranu głównego. Mamy ekran główny podstawowy i mamy bodajże ekran główny zaawansowany. Podejrzewam, że chodzi tutaj o to, aby móc, ponieważ jest to telefon biznesowy, mamy możliwości pracy w dwóch trybach jednocześnie. To znaczy, może przesadziłem, że jednocześnie, natomiast mamy jakby podgląd dwóch trybów na ekranie, taką możliwość, czyli trybu biznesowego i trybu osobistego. I podejrzewam, że dodaje nam ten ekran zaawansowany. Natomiast co dla nas bardziej istotne, tak mi się przynajmniej wydaje, w zależności od tego, jaki ekran mamy wybrany, zmienia nam się możliwość definiowania skrótów klawiszowych. Ponieważ w sytuacji, gdy mamy wybrany ekran...
0: Ekran główny podstawowy. Klawisz szybkiego wyboru.
1: O, sprawdźmy sobie.
0: Klawisze szybkiego wyboru. Lewy klawisz wyboru wiadomości.
1: I teraz tak. W zależności od tego, jak już powiedziałem, ile mamy ustawionych, przepraszam, jaki mamy ten ekran główny, czy zaawansowany, czy podstawowy, zmienia nam się ilość klawiszy, do których możemy przypisać skróty. Paradoksalnie wydawałoby się, że jeśli mamy włączony ekran zaawansowany, tych klawiszy możemy zdefiniować więcej, jeśli ekran podstawowy to mniej. Jest dokładnie odwrotnie, więc nastąpiło mi to również troszeczkę kłopotów w pierwszej fazie zabawy z telefonem, aby dojść, jak to w konsekwencji ma wyglądać. No więc teraz już wiem, że aby móc zdefiniować takie klawisze jak strzałka w lewo, prawo, góra, dół, joystick, klawisze F1, F2, musi być ten ekran główny włączony w opcji swojej podstawowej. Cofniemy się o krok, bo w zasadzie to już omówiłem. Oczywiście włączył się wygaszacz, więc musiałem dwa razy nacisnąć klawisz F2.
0: Ekran główny podstawowy.
1: Cofniemy się o kolejny krok.
0: Personalizacja, zakładka, ekran główny.
1: Czy coś tu jeszcze w personalizacji jest istotnego?
0: Dźwięki. Tematy. Język. Polecenia głosowe. Wskaźnik powiadamiania. Klawisze dostępu. Wyświetlacz.
1: Mamy tutaj również klawisze dostępu. To może być dla nas mylące, prawda? Ponieważ tam mieliśmy klawisze szybkiego wyboru, czyli to, co w większości telefonów symbionowych jest nam wszystkim znane. Natomiast klawisze dostępu.
0: Wskaźnik powiadomienia. Klawisze dostępu.
1: Wejdźmy sobie.
0: Klawisze dostępu. Klawisz kontaktów.
1: I to jest to, o czym mówiłem. Czyli są to te klawisze, które są umieszczone w sekcji pomiędzy klawiszami F, czyli pomiędzy F-ami, nazwijmy to tak kolokwialnie, a pomiędzy joystickiem, czyli klawisz kontaktów, klawisz e-mail, klawisz kalendarza i tak dalej. Tu właśnie możemy definiować, co te klawisze mają robić i przypisywać im określone funkcje. Oczywiście nie będę tego w tym momencie dokładnie pokazywał, bo to sobie może każdy sam sprawdzić, jeśli będzie już posiadał ten telefon. Natomiast w wypadku kilku z tych klawiszy, jak na przykład klawisza e-mail, mamy dosyć ograniczony wybór i możemy dokonywać wyboru z pomiędzy predefiniowanych funkcji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia. Ale jak już nadmieniłem...
0: Klawisze kontaktów.
1: Jak już nadmieniłem, każdy przy działaniu z tym telefonem będzie mógł się o tym przekonać. Ja teraz zasłonię ten głośniczek, powiedzmy prawą ręką. Słychać, że ten dźwięk jest pierwsze bardzo stłumiony, a poza tym nie wiem, czy to słychać, pojawia się takie dźwięczenie, prawda? Jakby ten w cudzysłowie dźwięk chciał się gdzieś rozejść, a nie za bardzo miał ujście. No niemniej jednak, jeśli ten głośnik jest odsłonięty, no to ta jakość tego dźwięku jest
0: personalizacja,
1: w miarę
0: zakładka,
1: przyzwoita.
0: Wyświetlacz.
1: Co tu jeszcze mamy?
0: Wróć. Ogólne, zakładka 1.4, personalizacja, data, godzina. Obsługa wysuwanej klawiatury.
1: Mamy oczywiście tutaj możliwość właśnie obsługi wysuwanej klawiatury poustawiać, czy ma się nam blokować, czy nie.
0: Wróć. Ustawienia ogólne.
1: Mamy tutaj możliwość wszelkiej personalizacji tych ustawień. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę możliwości jest sporo konfiguracyjnych. No, trzeba temu, nie będę ukrywał, kilka dobrych godzin poświęcić, jeśli telefon trafi w nasze ręce.
0: Telefon.
1: Wejdźmy jeszcze raz w ogólne.
0: Wybierz. Ogólne, zakładka 1.4, personalizacja.
1: Personalizację.
0: Personalizacja, zakładka, wyświetlacz. Ekran główny.
1: W dźwięki. Chcę pokazać, jak ten telefon gra, że tak powiem. Jaka jest...
0: Dźwięki.
1: Jaka jest jakość dźwięku? Oczywiście podobnie jak w wypadku w zasadzie wszystkich telefonów, które używają, że tak powiem, Toxa w tej najnowszej wersji, niestety, aby usłyszeć dźwięk, trzeba tego Toxa wyciszyć.
0: Wybierz.
1: Zaraz to zrobimy.
0: Dźwięk,
1: ponieważ ja mam ustawienia dzwonka w sposób taki rozwiązany, że jest to dźwięk dzwonka rosnący, na początku będzie dosyć cicho, potem ten dźwięk będzie narastał. Zobaczycie, jak to wygląda. Najpierw wyciszam Toxa, czyli klawisz Tox i C. Wycisz tak. Nacisnę strzałkę w dół, aby przenieść na kolejny dzwonek, i strzałkę w górę, aby wrócić na ten, który mam ustawiony obecnie, abyście mogli usłyszeć, jak wyglądają dźwięki w tym telefonie.
0: Wybierz.

0: No, przyznacie Państwo, że ta aranżacja dźwięku Nokia Tune jest całkiem sympatyczna dla kogoś, kto lubi gitarę, a ja akurat lubię. Wykonanie jest całkiem fajne. Jakość dźwięku jest w miarę przyzwoita. Co prawda, o czym pisałem w swoim komentarzu na jednej z listy, no niestety troszeczkę brakuje mi tych niższych tonów. Niemniej jednak jest to do przyjęcia, jest to dosyć głośne. W ostatniej fazie było to najgłośniejsze, ponieważ mam ustawiony maksymalny poziom głośności dzwonka. Mimo tego, że są na poziomie od najcichszego do najgłośniejszego, to jednak w finałowej swojej fazie ten dźwięk jest najgłośniejszy, także jest to całkiem przyzwoite. Oczywiście ten telefon posiada dźwięki 3D. Można tam dokonywać pewnych zmian, jak ten dźwięk ma gdzieś tam sobie krążyć, czy to ma być jakaś tam sinusoida, czy coś jeszcze innego. Natomiast oczywiście w aspekcie, gdy mamy telefon z jednym głośnikiem, no to nawet tego nie zauważymy. Chociaż ja muszę przyznać, że nawet na słuchawkach nie widziałem żadnej różnicy, a wydaje mi się, że ucho mam dosyć czułe, nie jestem muzykiem, no niemniej jednak gdzieś tam pod względem słuchu sroce spod ogona nie wypadłem. Włączmy z powrotem Toxa. Dźwięki już zostawmy. Dźwięków jest dosyć sporo. Ja oczywiście sam dodałem sobie kilkadziesiąt własnych dźwięków MP3 i nie tylko. Więc to oczywiście jest już kwestia dosyć indywidualna. Ktoś być może zwrócił uwagę na to, iż Tox na przykład dobrze definiuje nazewnictwo oraz skróty w telefonie. Na przykład mówi obsługa wysuwanej klawiatury, prawda? Normalnie jest to tutaj zrobione jako wysklaw, przepraszam. Natomiast oczywiście edycja słownika w Toxie i tego typu sprawy, tak samo jest w przypadku dni tygodnia, jak i sieci, nie mówi orange, tylko orange i tak dalej, i tak dalej. No, usprawnia to znacznie pracę, w każdym razie przysparza jakieś tam wygody, więc takie tutaj zastosowanie sobie pozwoliłem wprowadzić.
1: Wygaszacz, dźwięki, ogłoszenie,
0: Co jeszcze
1: zakładka
0: można
1: widoku,
0: by tu pokazać?
1: personalizacja, wróć,
0: Myślę, że
1: ogólne, zakładka lidec 4, personalizacja, wróć, ustawienia ogólne,
0: jak telefon działa,
1: narzędzia, ustawienia.
0: jego szybkość nawigacji po menu i tak dalej, mniej więcej dało Wam już to wszystkim jakiś obraz. Nie jest to prędkość imponująca, no niemniej jednak muszę przyznać, że jest to telefon nieco szybszy niż Nokia 6120. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kilku miesiącach użytkowania, gdy tych plików, programów i tak dalej będzie w telefonie przybywało, a tym samym tej pamięci operacyjnej troszeczkę będzie brakowało, a w razie będzie jej nieco mniej. Natomiast myślę, że możemy przejść do
1: Wygaszacz,
0: takich
1: narzędzia,
0: rzeczy.
1: ustawienia. Wróć, menu, narzędzia. Poręcz, środa 4 marca 2009, Siemianowice Śląskie.
0: Jak prezentacja Wi-Fi oraz GPS wbudowanego wraz z Lodestone'em, plus ewentualnie być może coś jeszcze w trakcie mi się przypomni, to omówię to. Jeszcze dodam do tego, że coraz więcej jest aplikacji na Symbiana, które umożliwiają naprawdę dobre dostosowanie telefonu do własnych potrzeb. Właśnie jak program Slide Helper, który służy do blokowania klawiatury i rozblokowywania jej po zasunięciu i rozsunięciu telefonu. Fajne jest to, przynajmniej dla mnie, że można przypisać sobie tej funkcji określony dźwięk. Ja postaram się pokazać, jak to wygląda. Szybko muszę tutaj tą aplikację włączyć, ponieważ mimo tego, że ona ma w sobie autostart, to jednak nie zawsze zastartuje. Oczywiście istnieją również programy, które pozwalają nam określić, jakie aplikacje mają być startowane automatycznie, a jakie nie. No i to ostatecznie rozwiązałoby
1: Wygaszacz.
0: ten drobny
1: Poręcz,
0: problem.
1: środa 4 marca 2009, Siemianowice Śląskie.
0: Natomiast w momencie, gdy po prostu mamy taką potrzebę, możemy to zainstalować. Ja oczywiście jestem zbyt leniwy, aby się w to bawić, więc no dlatego czasem po uruchomieniu tego telefonu muszę ten program Slide Helper sobie włączyć. W większości telefonów mamy do czynienia z opcją aplikacje, a później osobiste, aby dotrzeć do aplikacji, które sami instalowaliśmy. Tutaj mamy opcję instalacje.
1: Wybierz instalację, menedżer aplikacji.
0: I w tej opcji instalacji w zasadzie wszystko już mamy.
1: Advanced Style Manager. Lodestone. Slide helper.
0: Slide helper. No, program już się uruchomił. Ja cofnąłem się o krok, żeby wyjść. Teraz zasunę telefon i zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Teraz telefon rozsuwam. No i powiedział klawiatura aktywna i się, że tak powiem, dźwięk pneumatyki rozległ. Oczywiście ja teraz jestem ciągle w menu, więc TOX się odezwał. Natomiast gdy jesteśmy jakby na pulpicie, to oczywiście najpierw mamy dźwięk rozsunięcia klawiatury, dopiero później TOX anonsuje nam zdarzenie, jakie mamy aktualnie na pulpicie. Natomiast przeglądając tutaj jeszcze te aplikacje, być może usłyszeliście, że telefon w pewnym momencie powiedział F-Ring. Postaram się tutaj namierzyć kogoś na Skype'ie, żebyśmy mogli przetestować, jak to wygląda. Na zestawie oczywiście głośno mówiącym. A nim przejdę do prezentacji Wi-Fi oraz ewentualnie GPS, pokażę jeszcze, przynajmniej postaram się to zrobić, jak wygląda jakość połączeń, jakość dźwięku z tego telefonu. Nie wiem, na ile mi się uda tą jakość odwzorować, tudzież uzyskać z głośnika wewnętrznego, tego, który używamy, że tak powiem, na co dzień przy rozmowach, ale myślę, że na zestawie głośno mówiącym bez problemu oczywiście usłyszycie to, co tutaj się będzie działo. Wykonamy sobie numer gwiazdka 500, czyli jest to połączenie z numerem bezpłatnym informującym o podstawowych usługach w sieci Orange, jak i tam pozwalające na sprawdzenie statusu środków na koncie i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wychodzimy sobie na pulpit. Wpisujemy sobie gwiazdka. Gwiazdka 500, naciskamy słuchawkę zieloną. To jest maksymalny poziom głośności.
2: Informacja o promocjach i ofercie Orange, wybierz 5. Doładować konto użytkownikowi telefonu na kartę, wybierz 9. Powrót zawsze po wybraniu gwiazdki.
1: Po połączeniu czas trwania. 12.01 w nocy 14 sekund.
0: Oczywiście, tak jak powiedziałem, w pierwszej części był to głośnik wewnętrzny, następnie zestaw głośno mówiący. Po przełączeniu się na zestaw głośno mówiący odezwał się wbudowany syntezator Nokii, który tam anonsował czas połączenia i tak dalej. No więc jest to pewnego rodzaju uniedogodnienie czy drobna przeszkoda. Ale słyszeliśmy, po zakończeniu połączenia TOX powiedział nam, ile ono trwało. Oczywiście znów mieliśmy tutaj standardową opcję 12.00 i tak dalej. Gdzieś, jak wiadomo, można to zmienić, żeby czytał bardziej poprawnie, ale mnie się oczywiście tego nie chce robić. Wystarczy chyba włączyć częściową interpunkcję, ale że ja interpunkcji bardzo nie lubię, więc anonsowanie w ten sposób czasu połączenia mnie osobiście nie przeszkadza. Myślę, że będzie dobrze, jeśli zaczniemy od GPS-u. Ustawimy sobie w Loadstone, abyśmy korzystali z GPS-u wbudowanego. Ja w tym momencie znajduję się około 180 cm od okna. Nie mam pomiędzy sobą a oknem żadnych przeszkód. Zobaczymy, czy w tej lokalizacji uda się złapać sygnał. Jeśli nie, to oczywiście do okna podejdę, no będzie się to wiązało z pewnymi, że tak powiem, odgłosami towarzyszącymi, za co już z góry przepraszam. No ale powiedzmy sobie, że chcąc uzyskać pełne spektrum tego, jak telefon działa, no nie jesteśmy wolni od pewnego rodzaju tutaj zakłóceń. Dodam jeszcze, że będzie automatycznie włączona opcja AGPS, która w zasadzie ma chyba wspomagać łapanie sygnału w ruchu i tak dalej, bądź też troszeczkę przyspieszać wyłapanie tego sygnału satelit. No niemniej jednak ja nie zauważyłem, żeby to jakoś znacząco wspomagało pracę telefonu, więc z tego, co gdzieś tam czytałem na forach odnośnie tego telefonu, że ktoś tam gdzieś w Warszawie z centrum biurowca, gdzie nie było żadnych okien i tak dalej, a jeszcze miał nad sobą kilka pięter, bez problemu złapał sygnał na AGPS-ie, wydaje mi się po prostu czystą bzdurą. Chociaż oczywiście mogę się mylić, bo mnie tam nie było. Uruchamiamy Loadstone'a. telefon się nam zablokował w trakcie tej mojej tutaj relacji, więc z rozsuniętą klawiaturą, jeśli telefon się zablokuje, to możemy oczywiście klawiaturę zasunąć albo rozsunąć. Natomiast gdy mamy klawiaturę zasuniętą, a chcemy coś zrobić tylko przy użyciu klawiszy nawigacji, aby klawiatury nie rozsuwać, naciskamy najpierw klawisz F1, a potem F2.
1: Klawiatura aktywna.
0: No właśnie.
1: Środa 4 marca 2009.
0: Teraz sobie wchodzimy do Loadstone'a. Ja tutaj mam przypisany skrót klawiszowy, więc naciskam sobie strzałkę w prawo.
1: Loadstone.
0: Loadstone. I teraz tak, wybieramy F1, żeby wejść do opcji.
1: Opcje. Funkcje. GPS.
0: Daję przez opcję znajdź GPS.
1: Wybierz GPS typę internal.
0: Mamy GPS typę, prawda? Mamy albo internal,
1: Bluetooth.
0: Albo Bluetooth. Wybieramy sobie oczywiście internal. Naciskamy F1.
1: Oka. Loadstone. Brak sygnału.
0: Mamy brak sygnału i czekamy, co się będzie działo. Powiedzmy sobie, że zaczekamy około minuty, czy ten sygnał zostanie złapany, czy nie. Sprawdźmy, jak to tam się klaruje sytuacja.
1: Brak sygnału od 17 sekund.
0: Brak sygnału od 17 sekund. Więc ciągle tego fixa szuka.
1: Brak sygnału od 30 sekund.
0: Minęło już pół minuty. Czas, że tak powiem, ciągle płynie. My ciągle tego sygnału od satelity nie mamy, więc to tylko potwierdza opcję, że ten wbudowany GPS no, nie rzuca nas na kolana. Za chwileczkę podejdę do okna, jak powiedziałem.
1: Brak sygnału od 59 sekund.
0: No, myślę, że mogę to zrobić, bo minęło 59 sekund. No, jak powiedziałem, będzie się to wiązało z pewnymi zakłóceniami, co z góry przepraszam, będę trzeba odsunąć firankę, okno otworzyć i tak dalej, i tak dalej. No, mam jednak nadzieję, że dla dobra sprawy możemy sobie na coś takiego pozwolić. Mam nadzieję, że mikrofon jest na tyle czuły, że mimo tego, iż będzie tło pokoju i tak dalej, to uda się, że tak powiem, wszystko, co trzeba usłyszeć. Otworzymy sobie okno. Ja tutaj włączę ponowne wyszukiwanie.
1: Wygaszacz. Loadstone. Brak sygnału od 59 sekund. Opcje. Funkcje. Pod menu. Link. Pod menu. GPS. Pod menu. Polecenia. Pod menu. Rozłącz z GPS.
0: Polecenia.
1: Polecenia. Pod menu. Zimny start.
0: Włączmy sobie zimny start, abyśmy od początku zaczęli tych satelit szukać. W tym momencie stoję przy oknie. Rękę z telefonem mam za oknem, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Startujemy.
1: Wybierz. Loadstone. Brak sygnału od 50. Brak sygnału. Otrzymano sygnał od czytu. Brak sygnału. Otrzymano sygnał od
0: czytu. Brak sygnału. Otrzymano sygnał. To co słyszymy, to są informacje o tym, że otrzymano sygnał od iluś satelitów i ten sygnał ciągle gubi.
1: Brak sygnału.
0: Otrzymano i gubi.
1: Otrzymano
0: i gubi.
1: Otrzymano sygnał.
0: Ja wystawię trochę bardziej rękę.
1: Otrzymano sygnał od X. Brak sygnału. Otrzymano sygnał od X. Brak sygnału. Otrzymano sygnał od X. Brak sygnału. Otrzymano sygnał od X satelitów. Brak sygnału.
0: I tak jest w kółko, prawda? Tak jest w kółko, także ja tutaj sobie pozwolę wyjść z Loadstone'a. Więc szanowni Państwo, widzicie, że w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z GPS-a wbudowanego w telefon, mamy w pewnym sensie zadanie utrudnione z uwagi na fakt, że po prostu ten sygnał się bardzo, bardzo gubi. I nawet oczywiście, gdy wystawię rękę za okno, gdzie w zasadzie horyzont mam czysty, pogoda dzisiaj, czyli 4 marca, jest znakomita. Niebo nie jest jakoś mocno zachmurzone i tak dalej. To jest z tym sygnałem spory kłopot. Gdy wyszlibyśmy na zewnątrz, prawda, czyli oddalili się nieco od ściany budynku, która no, w pewnym sensie przeszkadza tym sygnałom satelity, to oczywiście uzyskalibyśmy lepszą jakość tego sygnału i to rozłączenie nie byłoby tak częste, ale potrafiłoby nam się równie często to to znaczy może nie równie często, ale mielibyśmy tego typu sytuację, że rozłączałby się ten sygnał, byłby gubiony, ponownie byłby nawiązywany kontakt z satelitą i tak byłoby w kółko, w rzadszych oczywiście interwałach czasowych niż miało to miejsce tutaj. No niemniej jednak na skuteczną nawigację z telefonem nie pozwalałoby to za bardzo, a umówmy się, że mając telefon gdzieś w kieszeni czy coś takiego, połączony z słuchawką Bluetooth, no to jednak nasze ciało również w jakimś tam sensie stanowiłoby pewną barierę i tak dalej, więc to jakby w moim odczuciu jednoznacznie potwierdza, że używanie GPS-a wbudowanego to jest jeszcze po prostu mit i naprawdę co by kto nie mówił, to mnie do tego nie przekona, dlatego ja korzystam z odbiornika zewnętrznego Nokia LD3W, gdzie wszystko działa wyśmienicie i nie ma takowych problemów. Telefon zasunąłem w trakcie tutaj mojego wywodu, ponieważ niedawno była dyskusja na jednym z list o blindyzmach, no i chyba jednym z moich blindyzmów jest to, że naprawdę muszę mieć czymś ciągle zajęte ręce, bawić się telefonem albo coś takiego. No a cóż, taka to już moja uroda, że tak powiem. Więc skoro, że tak powiem, temat GPS-a mamy już rozwiązany, wiemy, że jest ten GPS wewnętrzny praktycznie całkowicie do niczego, myślę, że możemy przejść do Wi-Fi, prezentacji paru stron internetowych, ewentualnie prezentacji łączności przez Skype'a via F-Link. Kto wie, może nawet od tego zaczniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz tak, ja oczywiście posiadam router bezprzewodowy, więc bez najmniejszego problemu mogę się z moim tutaj tym właśnie routerem i z siecią domową połączyć. I oczywiście, aby to zrobić, w pierwszej rzędzie trzeba uruchomić kreator Wi-Fi, znaleźć sieć, zdefiniować połączenie, popisywać wszystkie hasła, znaleźć w zależności od tego, jakie kto ma ustawienia. Ja akurat mam ustawioną również filtrację po MAC adresie, czyli tylko odpowiednie, że tak powiem, z odpowiedniej puli MAC adresy mogą się łączyć z siecią, te, które ja przypiszę. W tym momencie nie pamiętam, jak się ten MAC adres w telefonie Nokia uzyskuje, to znaczy jest do tego odpowiedni kod, który bez problemu można znaleźć w sieci, a gdyby ktoś jakiś miał problem, to mogę ewentualnie kod taki podrzucić, bo to w innych telefonach również działa. I wówczas po wklepaniu tego kodu, który jest dosyć długi, a jest to na zasadzie gwiazdka, krzyżyk, jakieś numerki, krzyżyk, i wówczas MAC adres uzyskujemy, możemy właśnie za pomocą tego MAC adresu jeszcze w jakimś tam sensie obwarować to, kto może się z jakąś siecią łączyć. Ja to wpisałem i że tak powiem, kolejna jakaś tam forma zabezpieczenia. Rozsuwamy telefon. Piękny dźwięk, prawda? Wchodzimy sobie do menu. Dodam jeszcze w tym miejscu, że aby uzyskać dostęp do internetu, nie mam tu na myśli Wi-Fi, ale aby wejść na jakąś stronę internetową, czyli aby uruchomić opcję internet w tym telefonie, nie wiem jak jest w innych, wystarczy dłużej przytrzymać klawisz 0. Po przytrzymaniu około 3 sekund klawisza 0 automatycznie odpala nam się opcja internet, no i mamy tam pole do popisu. Natomiast my wejdźmy chwilowo do Flinga.
1: Instalacje,
0: tak.
1: Instalacje, menedżer aplikacji.
0: Bo oczywiście telefon ustawia się nam na tym polu, na tej pozycji, gdzie ostatnio byliśmy przy wejściu do menu.
1: Hello, X. Przylot i RSS Center.
0: Frink.
1: Wybierz. Frink, ponem adres do obsługi.
0: On tu się łączy.
1: Testing connection SQ9 HHT, jedna pierwsza, 0%.
0: Testing connection SQ9 HHT. Mam nadzieję, że coś nam z tego wyjdzie.
1: Login.
0: Oczywiście to wszystko już jest zdefiniowane w programie F-Link. I mamy. I mamy tak. Kilka zakładek w F-Linku. Ja nie będę samego programu omawiał, ale mamy zakładki z książki telefonicznej. Mamy zakładkę ze Skype'em, jeśli sobie to wcześniej zdefiniowaliśmy, bądź z innymi, że tak powiem, komunikatorami, a tych naprawdę na liście Flinga jest sporo. Natomiast dodać należy, że niestety Flink nie jest zbyt dobrze przez to udźwiękowiony, Gdy sobie wejdziemy w opcję ustawień, niestety praktycznie nic nie jest odczytywane, więc wszystko trzeba robić nieco na wyczucie. Przynajmniej ta wersja, którą ja posiadam, jest to wersja najnowsza. No niemniej jednak jakieś tam kontakty i tak dalej są odczytywane. Zobaczmy, co uda nam się uzyskać. Spróbuję tutaj zadzwonić do kolegi Piotra Witka, znanego niektórym jako Dunder, i z nim przeprowadzić krótkie połączenie via Skype przy pomocy F-Ring. Co nam z tego wyjdzie, to zobaczymy.
1: Wygaszacz.
0: Przeniosę się.
1: Zakładka 2 z 3, gwiazdka 500. Zakładka 3 z 3, bantom se, skype, skype, tekst. Zakładka 1 z 3, flip test, cały tekst.
0: Oczywiście.
1: Zakładka 3 z 3, bantom se, skype, skype, tekst.
0: Jak zwykle coś nie działa.
1: Opcje. Instalacje, flip. Pone adres do obchidy.
0: Nacisnąłem.
1: Testing zone next on S9 HTTP.
0: No, chyba się ze Skype'em połączy. Na Skype'ie musiałem nacisnąć F1. Teraz się loguję do Skype'a. Chyba, że to znów się F-Link rozłączył. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie.
1: Flink, zakładka 1 z 3, adapt, flink, test cel.

Zbliżę nieco telefon do routera. No, niestety jest to samo. Ja wyjdę sobie z tego fringa i spróbuję jeszcze raz. Odpalmy program jeszcze raz. Ciągle podejmuję próby, żeby coś z tego było. Oczywiście nam się nie udaje. Spróbujmy ciągle jeszcze raz. Chyba coś się udało. Spróbujmy. Przejdźmy sobie listę kontaktów. Tutaj oczywiście moje prywatne kontakty, jest ich całkiem mnóstwo, więc ja będąc w tym miejscu próbuję coś wpisać. Powiedzmy sobie właśnie. O, mamy Piotr Witek i spróbujemy nacisnąć klawisz, może spróbujmy opcję. No i znów nam coś się rozłączyło. No i taka to jest właśnie procedura. Spróbujmy jeszcze raz, bo szkoda czasu. Nie wiem, czy jest to wina Wi-Fi, czy jest to wina Fringa, czy jest to wina czegoś innego. No niemniej jednak, jak widać, są pewne problemy. Spróbujmy jeszcze raz. Próbuję się połączyć. O właśnie. Call terminate. Nie wiem, co to znaczy. O, dzwoni. I znów się rozłączyło. Call terminated. Mimo tego, że dwa sygnały już u kolegi Piotra były. Spróbujmy jeszcze raz. No i znów to samo. Sygnał Wi-Fi pokazuje tutaj bardzo mocny. Nawet w obrębie całego mieszkania. Ja próbuję jeszcze raz uzyskać połączenie. Tym razem coś się zawiesiło całkowicie. Chyba wyłączył się telefon. Dokładnie tak. O, telefon się jakby zresetował. Nie wiem dlaczego. Spróbujmy raz jeszcze, ponieważ zależy mi, aby pokazać jednak, jak to działa. Jeśli tym razem się nie uda, to sobie to podarujemy i przejdziemy do testowania Toxa na stronach internetowych i pokazania, jak to wygląda. No po prostu zależy mi jednak, żeby w pełni pokazać, co daje to Wi-Fi, ewentualnie jak można korzystać z tego programu w F-Ring. No niemniej jednak okazuje się, że złośliwość rzeczy martwych jednak tutaj znów się objawia. Jedno z praw Murphy'ego mówi, że jeżeli coś się może spieprzyć, to na pewno się tak stanie. Więc my spróbujmy jeszcze raz. Narzędzia. Multimedia. Instalacje. Nie można usunąć folderu instalacje. Coś tutaj nacisnąłem z rozpędu. Instalacje. Instalacje menedżera. Hello. Loadstone. Advanced Cell Manager. Slide Helder. Toxensu. Rompacher. Gdzieś nam zniknął. Loadstone. Fring. Fring. Już go mamy.

Znów tam czyta sobie książkę, łączy się z siecią. Zaraz się będzie łączył ze Skype'em. Mam nadzieję, że się to uda. I być może czymś to nam zaowocuje. No, mamy tutaj problem z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz. Każe nam wybrać access pointa. Wybieramy SQ9HT, czyli moją sieć domową. Znów próbuję się połączyć. Niby się loguje. Jak słychać? Login Keysway. No. Chyba coś jest. Znów mamy tutaj kolegę Piotra Witka. I znowu nam się wyłączyło, prawda? I ja nie wiem, dlaczego tak jest. Być może jest to po prostu kwestia tej wersji Fringa. Ja spróbuję po raz ostatni. Jeśli nie, to sobie odpuścimy. No i będzie nam przykro, prawda? Ktoś tu do mnie jeszcze dzwoni, ale to oczywiście rozłączymy. Żeby nam nie przeszkadzało. Nie jesteśmy wolni od... No, dzwoni do Piotra.

0: Ja oczywiście słyszę w słuchawce sygnał wolnego połączenia. Zaczekam jeszcze chwilę, kilkadziesiąt sekund. Być może Piotr zdecyduje się odebrać. No niestety, widać nie może. Nie umówiłem się z nim wcześniej. Chciałem go wziąć z zaskoczenia. Cóż, no się nie udało. Tak po prostu bywa. Więc temat w cudzysłowie Skype'a za pomocą Ringa mamy już załatwiony. Jak widać, nie działa to zbyt rewelacyjnie. Jak już powiedziałem kilkukrotnie w trakcie tej żałosnej, prawda, próby połączenia się, nie wiem, czy jest to wina programu, czy jest to wina tutaj mojej sieci, czy jest to wina czegokolwiek innego. Aż tak się na tym nie znam. No niemniej jednak, można powiedzieć staropolskie, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Skoro jednak jesteśmy już tutaj przy internecie i Wi-Fi, spróbujmy połączyć się z siecią w sposób, o jakim mówiłem, czyli naciskamy klawisz 0 przez 3 sekundy. O! Znów ktoś do mnie dzwoni, znów rozłączymy, co by nam nie przeszkadzał. A ja tutaj postaram się raz jeszcze do tego internetu wejść. Mamy kanały internetowe.
1: Zapisane strony.
0: Zapisane strony.
1: Zakładki automatyczne. Orange. Nokia co? Pisać. Nokia for Business Mobile. Pobór aplikacji.
0: To są zakładki, to są tutaj opcje, jakie mamy w internecie. Mamy tutaj pobór aplikacji.
1: Pobór grafik.
0: Pobór grafik.
1: Pobór dźwięków.
0: Pobór dźwięków. Spróbujmy może na podstawie tego. Wchodzimy sobie w pobór dźwięków.
1: Pobór dźwięków, zakładka 4.7, Nokia co?
0: Mamy tutaj predefiniowane jakby strony, z których możemy te dźwięki pobierać. Jest to Nokia.com. Wybieramy znów joystick, aby wejść na tą stronę.
1: Wybierz. Łączenie przez S9 HHD 0%. Nokia. Na stronie 1 nagłówek i 7 łączy.
0: Powiedziało nam łączenie przez S9 HHD. Nokia, czyli podało jakby tytuł strony i weszło na stronę. Poinformowało nas o tym, ile mamy na sobie nagłówków, ile mamy łącz. TOX umożliwia nam nawigację częściowo po nagłówkach, polach edycyjnych i tak dalej. Ja jeszcze aż tak dobrze nie mam tego opanowanego, ale spróbujmy tutaj nacisnąć nawigację po nagłówkach.
1: Nagłówek poziom 1 pobieranie.
0: Nagłówek poziom 1 pobieranie.
1: Lista 2 elementów. Łącze dźwięki. Łącze grafika. Łącze dźwięki.
0: Wybierzmy sobie dźwięki.
1: Wybierz. 0 kawa. Nokia. Na stronie 1 nagłówek i 7 łączy.
0: Wczytało stronę.
1: Nagłówek poziom 1 dźwięki. Obraz do wyłada LED-owy. Lista 2 elementów. Łącze dźwięki alarmów. Łącze dźwięki dzwonków.
0: Dźwięki alarmów, dźwięki dzwonków, tak?
1: Łącze dźwięki alarmów.
0: Wybierzmy sobie dźwięki
1: Wybierz.
0: Alarmów.
1: Łącze dźwięki alarmów. Nokia. Na stronie 1 nagłówek i 14 łączy. Nagłówek poziom 1 dźwięki alarmów. Lista 5 elementów. 1. Łącze 2. Łącze prawy podwójny ulewek.
0: Tu mamy oczywiście dwie strony jakby z tymi dźwiękami, czyli jest kilka na stronie pierwszej, kilka na stronie drugiej.
1: Łącze sklep.
0: Część tutaj linków jest dla mnie niezrozumiała.
1: Łącze pracę. Łącze messaging.
0: Messaging.
1: Łącze log.
0: Pis.
1: Łącze messaging. Łącze sklep.
0: Squeak i tak dalej.
1: Łącze pracę.
0: Wybierzmy sobie powiedzmy messaging.
1: Łącze messaging.
0: Naciskamy na tym Enter. Czyli joystick.
1: Łącze messaging. Mobile Nokia Mobile. Nokia. Na stronie 2 nagłówków i 5 łączy.
0: Mamy 2 nagłówki i 5 łączy.
1: Nagłówek poziom 1 dźwięki alarmów. Nagłówek poziom 2 messaging.
0: Messaging.
1: Rozmiar 73 kb.
0: 73 kB.
1: Obraz messaging. Łącze pobierz.
0: Mamy łącze pobierz. I oczywiście, ponieważ cały czas łączymy się przez Wi-Fi, więc tutaj za pobieranie i tak dalej nic nie płacimy, spokojnie pobierzmy sobie ten dzwonek, zobaczmy co też to też jest.
1: Wybierz. Łącz 0 kb. Szczegóły pobierania messaging. Pobrano messaging DCF.
0: Już pobrał DCF. Teraz jeśli nacisnę F1, będziemy mieli opcję odsłuchania.
1: Otwórz. Internet.
0: No właśnie. Trochę cicho to było.
1: Opcje. Zapisz. Pomoc. Wyjdź. Zapisz.
0: ale usłyszeliśmy, o co nam chodziło. Dźwięk się pobrał, można go zapisać w telefonie i tak dalej. Ja się cofam o parę kroków, bo nie chcę tego.
1: Internet, wróć. Nie zapisano messaging. Zapisać teraz.
0: Nie.
1: Łączy pobierz.
0: I teraz cały czas jesteśmy na tym łączu, które umożliwiło nam pobranie tego pliku. A teraz spróbujmy wpisać sobie jakąś dowolną stronę, aby nam TOX przeczytał i aby się ona załadowała. I teraz tak.
1: Otwórz łącze.
0: Otwórz łącze.
1: Idź do adresu internetowego.
0: O, idź do adresu internetowego. Naciskamy sobie F1.
1: Wybierz. Tekst http://www.
0: I mamy już wpisane http. Dwukropek, slash, slash, www. I teraz tak, nawet jeśli mamy włączony w telefonie obsługę polskich znaków, w sensie pisania, to przy adresach internetowych tego nie ma. Czyli powiedzmy sobie, aby nacisnąć, aby uzyskać powiedzmy sobie literkę Z, wystarczy nacisnąć klawisz 9 4 razy, a nie w wypadku, jakby to były polskie znaki, no chyba to jako też 4 razy, no niemniej jednak wiadomo, o co mi chodzi, że powiedzmy, aby uzyskać cyfrę 2, o, może to będzie lepszy przykład, nie musimy naciskać tego klawisza tam razy 6 czy 7, aby przejść przez te wszystkie on, ci i tak dalej, tylko mamy A, B, C i później już cyferkę 2. Mamy tutaj wpisane już część członu adresu.
1: Wygaszacz, tekst, http.
0: I spróbujmy wejść sobie na dobreprogramy.pl. To jest bardzo zaawansowana strona, w sensie mocno rozbudowana i bardzo obszerna. Programy. Pisałem dobre programy. I teraz dam kropkę, zobaczymy, ile się razy pomyliłem.
1: Dobre programy, kropka.
0: No właśnie, jednak się gdzieś pomyliłem, trzeba poprawić. Dobre.
1: Robert, Olgier, Grzegorz, Prokop.
0: A, dobre prokpamy zamiast programy. Oczywiście już to poprawiamy.
1: http://www.dobreprogramy.
0: Y.pl. Sprawdźmy raz jeszcze. Coś nam.
1: http://www.dobreprogramy.pl.
0: Troszkę się toksik przywiesił, ale już wszystko jest w porządku. Naciskamy F1.
1: Idź do łączy pobierz. Dobre programy, portal o legalnym oprogramowaniu.
0: Strona jest potężna, więc trochę.
1: 13 kb.
0: Trochę potrwa, nim ją odczytam.
1: 306 kb. 306 kb. 347 kb. 363 kb.
0: To co czyta, to pokazuje, ile pobrał danych.
1: 425 kb. Wygaszacz. Dobre programy. Portal o legalnym oprogramowaniu.
0: Myślę, że jeszcze się wszystko nie wczytało.
1: Na stronie 1 ramka, 32 nagłówków i 610 łączy.
0: Na stronie 1 ramka, 32 nagłówki i 610 łączy, prawda? Czyli jest tego około mnóstwo. Wczytało się to dosyć szybko, jak na telefon komórkowy, myślę. Co prawda, oczywiście, patrząc moim słabowidzącym okiem, grafika, że tak powiem, diametralnie odbiega od tego, co możemy widzieć na monitorze własnego komputera, ale zobaczmy, jak też działa nam nawigacja po nagłówkach i spróbujmy dotrzeć do listy najbardziej aktualnych programów.
1: Nagłówek poziom 2 ostatnio na forum. Nagłówek poziom 2 to 20 programy. Nagłówek poziom 2 to 10 gry. Nagłówek poziom 2 kategorie. Nagłówek poziom 2 najnowsze programy.
0: O, najnowsze programy. I teraz mamy listę, tak? Mówię nam lista z iluś tam elementów.
1: Lista 30 elementów. Łączę Open Code Frag Professional 11 maja 4.
0: Defrag Professional.
1: Łączę Synth Cellphone Motorola 3.0.0.1. Łączę z 264 Video Code Cer 1119. Łączę JotRiver Media Center 13.0.132. Łączymy SQL 5 stycznia 30.
0: Maja SQL i tak dalej. Oczywiście to, co on czyta, czyli tam te 5 stycznia i tak dalej, to są oczywiście numery wersji, tylko jak zwykle pseudointeligentna Agata dośpiewuje nam tutaj coś od siebie. Więc widzimy, że działa to naprawdę całkiem poprawnie i w aspekcie, gdy mamy dostęp do jakiegoś Wi-Fi i Toksa w stosunkowo nowej wersji, no to siłą rzeczy ta nawigacja po stronach internetowych jest możliwa. Nastręcza to oczywiście pewnych trudności, ponieważ nie mamy tutaj, że tak powiem, full klawiatury, więc takie rzeczy jak, że tak powiem, nawigacja po wszystkich elementach, po których dosyć często nawigujemy, jak listy, nagłówki i tak dalej, no nie zawsze jest możliwa. Ja, że tak powiem, brakuje mi czegoś takiego jak PC Cursor czy Jaws Cursor, bo na co dzień korzystam z tego screenreadera, żebym się jakoś dobrze w tym wszystkim orientował. No niemniej jednak jest to możliwe, prawda? Dosyć czasochłonne, dosyć wymaga gimnastyki na tej klawiaturze. No niemniej jednak jest to do przeskoczenia i telefon radzi sobie całkiem fajnie. Ponoć w wersji 4.0 Toxa, czy tam jaka będzie wersja po 4, coś w tym względzie ma się poprawić. Są to jednak po prostu tylko plotki. Na dzień dzisiejszy, czyli na 4 marca 2009 roku, ja nic o tym nie wiem. Być może ktoś, kto słucha tego podcastu w roku 2012, już ma na ten temat pełniejsze informacje. Jeśli chodzi o coś, co być może chciałbym albo mógł jeszcze pokazać, powiem jeszcze tylko, że próbowałem słuchać radia internetowego. Nie udało mi się, ale to tylko z tego względu, że tutaj wbudowany odtwarzacz nie odtwarza plików innych w zasadzie niż Real Audio. A co za tym idzie, wchodząc sobie na jakąś tam stronę, gdzie mamy, powiedzmy sobie, listę stacji radiowych i chcąc kliknąć na jakiś link, no to niestety za dobrze to nie działa. Ale oczywiście, biorąc pod uwagę, że telefon symbianowy, można coś doinstalować, nie grzebałem w sieci, co by to mogło być, aby można było korzystać z słuchania stacji radiowych przez oczywiście internet za pomocą Wi-Fi. Dodam jeszcze, że jakość zdjęć z tego telefonu jest całkiem przyzwoita. Muszę wspomnieć, że w sytuacji, gdy korzystamy z kamery wideo i nagrywamy jakiś film, jest to format MP4, więc jakość jest wręcz rewelacyjna dźwięku. Jakość wideo też jest całkiem przyzwoita. 2-gigowa karta pamięci pozwala na nagranie, że tak powiem, całkiem sporej ilości materiału. Oczywiście telefon obsługuje do 8 giga. No te karty są coraz tańsze, chociaż akurat 8-gigowa karta to jednak ciągle jest dosyć spory wydatek. Co więcej o tym telefonie mógłbym powiedzieć? Jego na pewno największym tak naprawdę minusem jest bateria, ponieważ no, w sytuacji, gdy korzystamy z wewnętrznego GPS-u, bez względu, czy on nam działa, czy nie, to znaczy w sensie, czy mamy problem z połączeniem, czy to połączenie jest dobre, no załóżmy, że w samochodzie i tak dalej, gdzie raczej jest, że tak powiem, widoczny horyzont, satelity, niebo i tak dalej, to nie ma kłopotu większego. Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to w miarę poprawnie funkcjonowało. Chociaż tutaj w tym momencie przeczę sam sobie, bo moje peregrynacje tutaj po terenie wokół domu uzmysłowiły mi, że jednak jest kłopot, no ale to jest może tylko, nie wiem, przypadłość tego telefonu, albo po prostu tak to działa z Lodestone'em. A powiedzmy z TomTonem czy Garminem działałoby inaczej. Natomiast że tak powiem, zasobożerność tej baterii jest niesamowita. Jest raptem około 3 godzin przy Wi-Fi, przy GPS-ie jest to podobna ilość minut, w granicach do 4 godzin maksymalnie. A co za tym idzie, no nie nacieszymy się tym telefonem zbyt długo, korzystając z tych opcji, ale również wykonując kilka czy kilkanaście połączeń dziennie, sporo pisząc SMS-y, czy chociażby odbierając niekoniecznie przez Wi-Fi, ale gdzieś tam w terenie jakąś pocztę, w pociągu czy coś takiego, no to jednak musimy się liczyć z tym, że jednak ładując telefon rano, przed wyjściem z domu, po powrocie do domu po południu czy wieczorem, a już prawie na pewno wieczorem, ten telefon będziemy musieli ponownie do ładowania włączyć. No niemniej jednak jego multifunkcjonalność, to jak działa, że z Toxem działa w miarę dobrze, ponieważ ta wersja Toxa jeszcze tego telefonu oficjalnie nie wspiera, poza tym, że jest nieczytana zbyt dobrze, jest nieczytany kalendarz, poza tym w ogóle jest nieczytana funkcja radio internetowe, która w tym telefonie również jest. No przy paru innych sytuacjach również Tox, powiedzmy sobie, nie radzi sobie najlepiej. No niemniej jednak ponoć w kolejnej wersji Toxa ma być już pełne wsparcie tego telefonu, a co za tym idzie, jest spora szansa na to, że być może coś się zmieni i telefon będzie w pełni, że tak powiem, dostępny dla użytkowników. I ja tutaj wyjdę sobie z tego internetu i cofnę się na pulpit. Co tu jeszcze mamy? Chcemy tu wyjść z tego. Wyjdźmy z tego. Troszkę, troszkę problematycznie się z tego wychodzi. Bo trzeba kombinować dużo klawiszami F2, F1. Ponieważ oczywiście można sobie nacisnąć klawisz F1, nacisnąć, wybrać opcję wyjść, nacisnąć. Wybrać F1 i oczywiście z internetu wychodzimy. Telefon zamknąłem. Myślę w zasadzie, że to będzie mniej więcej tyle. Słyszeliście Państwo, jak telefon gra, jak telefon mówi. Słyszeliście Państwo również o moim kolosalnym niepowodzeniu a propos F-Ring, ale myślę, że zostawię ten materiał w podcaście, ponieważ no nie same superlatywy trzeba przedstawiać, prawda? Telefon trzeba przedstawić z każdej strony. A myślę, że skoro przy stronach internetowych Wi-Fi spisywało się znakomicie, odnoszę wrażenie, że to jednak jest kwestia po prostu programu tego F-Ring, a nie wina tutaj po mojej stronie z moim routerem czy coś takiego. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, wątpliwości, to oczywiście można się ze mną skontaktować. No, z pewnością nie uważam się za eksperta w, że tak powiem, telefonii komórkowej czy w korzystaniu z tego konkretnie akurat modelu aparatu. No niemniej jednak tego podcasta przygotowałem, tudzież wygłosiłem tak, jak potrafiłem najlepiej. Starałem się telefon pokazać z każdej strony, większość jego opcji, które można wykorzystywać. Jak widać, GPS stoi pod znakiem zapytania, więc wskazany jest GPS zewnętrzny. Pozostałe kwestie w miarę rozwoju programu TOX oczywiście będą coraz bardziej dostępne i coraz lepiej będzie się z nimi współpracowało, ich używało i tak dalej. Sądzę więc, że po prostu będzie z każdym miesiącem tylko lepiej. Telefon działa, jak widać, bardzo poprawnie. Jak mówiłem na samym początku, zbudowany jest bardzo solidnie. Jego dwie podstawowe wady, główna i naprawdę istotna, to bateria, która nie jest zbyt żywotna. Natomiast w sytuacji, gdy powiedzmy sobie wykonujemy 2 do 4 połączeń dziennie, piszemy kilka SMS-ów, no to mamy szansę na 2 do 3 dni pracy. Myślę, że nie ma z tym problemu. Jednak w momencie pewnego obciążenia telefonu tutaj możemy o tym zapomnieć. Pozostałe kwestie jak najbardziej, podobnie jak w starszych nieco telefonach, wszystko spisuje się znakomicie. Telefon działa rewelacyjnie, szybko, skutecznie. Raz jeszcze o tym wspomnę, że dla osób słabowidzących wyświetlacz tego telefonu jest znakomity. Bardzo duży kontrast, odpowiednia wielkość czcionek. Oczywiście nie trzeba kupować Toxa, wystarczy font Magnifier, aby móc korzystać z bezpłatnego powiększenia, więc tutaj również jest to jakaś alternatywa. Myślę, że to będzie tyle. Jak powiedziałem, gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chciałby, abym coś dodał, czy też zwrócił uwagę na coś, co powiedziałem, bądź czego nie powiedziałem i chciałby to przedyskutować, zapraszam. Kontakt ze mną drogą mailową na adres szczekotander od szczekania, czyli szczekotander@gmail.com, szczekotander@gmail.com. Natomiast mój numer gadu-gadu to 4 404 407. 4 404 407 to mój numer gadu-gadu. Pod tymi, że tak powiem, kontaktami można mnie ścigać i próbować uzyskać ode mnie jakieś informacje. Specjalnie nie podawałem jakichś parametrów telefonu typu wymiary, waga, etc., no bo to wystarczy wpisać w Google Nokia E66 i pierwszy czy drugi link, jaki nam się pokaże w wynikach, no to będzie właśnie to, więc myślę, że tutaj nie było takiej potrzeby, aby o tym właśnie wspominać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję jeszcze kiedyś jakiegoś podcasta popełnić, jeśli zyska on wasze uznanie. Tak więc pozostaje mi tylko powiedzieć do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. W tym odcinku chciałbym troszkę poruszyć zagadnienie skanowania tekstu z użyciem systemu Android i programów na ten system dostępnych dla niewidomych. Konkretnie mam tu na myśli dwa rozwiązania, znane już z iOS-a, a wcześniej jeszcze dawniej z Symbiana, KNF Reader, który też jakiś czas temu pojawił się na platformę Android, oraz będącego już od pewnego czasu dostępny w sklepie Play, Google's GOGGLESST. O tym programie już była audycja na łamach Tyflo Podcastu. Natomiast w związku z tym, że program Google's jest programem darmowym, program KNF Builder kosztuje swoje i to dosyć sporo, jakoś ponad 300 zł, 380 czy jakoś tak, no to warto by wiedzieć, który program jak działa, czy rzeczywiście opłaca się wydawać, no było nie było troszkę pieniędzy na KNF Readera, czy jednak nie warto by zostać przy rozwiązaniu darmowym. W tym celu postanowiłem wykorzystać mój telefon, jakim jest póki co przynajmniej Motorola Moto G2. To jest telefon o, jeżeli chodzi o aparat, z tego co wiem, mocno przeciętnych parametrach. Tam jest 8 megapikseli, ale 8 megapikseli, które mogłyby być ponoć lepsze. Generalnie rzecz biorąc, no nie powala ten telefon jakością wykonywanych zdjęć. No i zobaczymy, jak taki telefon poradzi sobie z no, takim zadaniem, jakim jest rozpoznawanie tekstu przez programy typu OCR. Zaczynam od programu KNF Builder, bo ten program ma coś takiego, co się nazywa raport obszaru widoku, czyli taką funkcję, która pomaga zorientować telefon względem dokumentu. Znaczy chodzi o to, że ta funkcja pokazuje, które krawędzie dokumentu są widoczne i w ten sposób można troszkę sobie pomóc rozpoznać tekst. Google takiej funkcji oczywiście nie ma, więc po prostu spróbuję zrobić zdjęcie w obu programach z takim samym, no z tego samego ustawienia, że się tak wyrażę, ręki.
4: Wykonaj zdjęcie. Raport obszaru widoku.
3: Mam raport
4: ustawienia aparatu względem dokumentu.
3: Dobrze,
4: przycisk.
3: Dobrze.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 18 stopni w lewo.
3: No, czyli mogę troszkę raport przekręcić.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 9 stopni w lewo.
3: Dobrze.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Możemy spróbować wykonać zdjęcie. Niestety system Android nie za dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o czas rozpoznawania. Znaczy system Android. Podejrzewam, że to bardziej chodzi o procesor Motorola. Tutaj częstotliwość wynosi 1,2 GHz, co jak na system Android nie jest zbyt dużo. Co prawda jest to procesor czterordzeniowy, no niemniej jednak.
4: Następne zdanie, przycisk.
3: No i mamy tekst.
4: Złoty HD. Wi-Fi w cenie.
3: Możemy sobie tutaj normalnymi gestami talkbackowymi
4: 50 megabitów. 79,9 zł. 84,9. Telefon w 250 minut. Oferta specjalna. Telefon. Kanal Pest Igelu KBO Filmgo. Fan domowy 100. Platynowy HDJ.
3: I tak dalej można oczywiście nacisnąć.
4: Ustaw język. Odtwarzanie. Poprzednie zdanie.
3: Odtwarzanie.
4: Przycisk. Złoty HD 100 MBSJ 160.
3: Wtedy program
4: w cenie
3: sam odtwarza.
4: 50 megabitów S. 69 kanałów Wi-Fi w cenie srebrnych HD 100 MBS. 129 kanałów. Złoty HD. Wi-Fi w cenie. 50 megabitów S. 75,9D. 79,9 zł. 84,9 zł. Telefon w 250 minut. Oferta specjalna. Telefon. Kanal plus Pest Igelu KBO Filmgo. Fan domowy 100, domowy 250 i domowy bez limitu obejmuje połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce. Oraz stacjonarne WF wykorzystujemy obecne okablowanie w mieszkaniu za te formy formalności związane z przeniesieniem obecnego numeru telefonu. Platynowy HDJ. 100 megabitów S. Sport na ostro. Wir w cenie. 119. 90. Oferta solo internet 100 megabitów z średnik 49,00 zł. Srebrny HD 29,90 zł. Instalacja aktywacja średnik 1Z. Zadzwoń tu wyślij SMS o treści etc. Opiekun budynku Kaleta Maciej na konieczny tel. 7210030778. Pracuję również w soboty i niedzielę.
3: Jak widać, jakość rozpoznania jest na tyle duża, że można się mniej więcej zorientować w tym, co jest tutaj napisane, czego to wszystko dotyczy, jakie są nawet ceny mniej więcej.
4: Wróć przycisk.
3: No oczywiście takie rzeczy jak ceny, jednak lepiej sobie zawsze sprawdzić, bo nie wiadomo, czy każda cyfra jest dobrze
4: SMS. Total
3: rozpoznana. No dobrze.
4: Orientacja pozioma.
3: Czas na darmową alternatywę Google's.
4: Menu przycisk. Zrób zdjęcie.
3: Tutaj nie mamy raportu obszaru widoku, więc od razu...
4: Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google.
3: Jak widać, szybkość rozpoznania jest dużo większa.
4: Anuel 8000TZL3006X669 Aklotsach Google 09X66L09 tekst.
3: Natomiast Google's wybitnie nie popisało się, jeżeli chodzi o jakość rozpoznania tekstu. Ale spróbujmy jeszcze raz.
4: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki go.
3: No, coś jakby się udało.
4: 40.
3: A, jest coś, tylko strasznie długo on tu chce to.
4: Wyniki Google. Przejdź wyżej.
3: No.
4: Więcej opcji przycisk. Wyniki Google. Wynik. Więcej opcji. 49,0050 megabitów z 75,9 zł internet 129,90 zł srebrnych HD aktywacja złotych HD 79,9 instalacja złotych HD 100 megabitów z ZL platynowych HD 50 megabitów z 84,9 250 minut srebrnych HD 100 megabitów z lub wyślij SMS o treści w zadzwoń budyn 69,9 ZL Maciej na konie telefon 721,003 pracuje również w soboty 90,00 ZL 100 minut 50.
3: No. Powiedzmy,
4: wróć przycisk.
3: Wiadomo, o co chodzi na ulotce. Niemniej trzeba było już wykonać po pierwsze dwa podejścia, po drugie tych informacji było mniej. Telefon został, tylko część numeru telefonu została przeczytana i generalnie no Google się nie popisał. Niemniej trzeba pamiętać, że to jest rozwiązanie darmowe, w przeciwieństwie do KNF Breedera, za który trzeba troszeczkę zapłacić. Ale dobrze, to jest na razie jedna rzecz. Spróbujemy teraz rozpoznać stronę A4. To jest akurat strona testowa drukarki, przed chwileczką wydrukowana, więc nie powinno tutaj być żadnego problemu. To jest po prostu czysty tekst, który ma pokazać, czy
4: ekran, wróć przycisk.
3: Drukarka
4: Shazam. Darmowy budzik KNF Breeder.
3: Czy drukarka drukuje? Wszedłem, oczywiście jak zwykle zaczytam od KNF Breedera i jak zwykle za...
4: KNF Breeder.
3: O, troszkę tutaj też widać, że KNF Breeder się nieco dłużej włącza. Jak zwykle zaczynam
4: raport obszaru widoku. Raport ustawienia aparatu względem dokumentu.
3: Dobrze. Tak, od raportu obszaru widoku.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 4 stopnie w lewo.
3: Okej, jest dobrze ustawiony mniej więcej 4 stopnie w tę lub w tę, już się nie będę...
4: Wykonaj zdjęcie.
3: ...bawił.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Wykonujemy zdjęcie. Teraz oczywiście też troszkę zajmie sam proces wykonywania zdjęcia i rozpoznawania. Głównie rozpoznawania, myślę. Już chyba coś się...
4: Microsoft. Windows. Gratulacje. Windows, strona testowa drukarki. Jeśli możesz przeczytać te informacje, to oznacza to, że poprawnie zainstalowano Xenon X920 CNS Point Internet Omecki. Poniższe informacje opisują sterownik drukarki 1 ustawienia portu. Czas przesłania, nazwa komputera. Nazwa drukarki, model drukarki, obsługa kolorów nazwy portów, format danych. Nazwa udziału, lokalizacja, komentarz, nazwa sterownika, plik danych. Plik konfiguracyjny, plik pomocy, wersja sterownika, środowisko, monitor. 14.09.38.20.16.07.13 Tomecki. Xenon X920 Series Pointer, Xenon X920 CNS Pointer, CNB3MB 8492F36301 Seraf. CNM DLL. DLL CNM CPBL. DLL CNWIBL. DLL CNM MHBL. CHM 12.09. Xenon Belangware Monitor MX320. Pliki dodatkowe używane przez ten sterownik C, Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNMLBL. DLL, C3L, DLL, C, Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNMD5BL. DLC, Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNURB. DLL, C, Windows System 32.1 DLL wersji X64.3 CNMSLBL. DLL, C, w 1 DOS System 32 SPO 1 DLL Versix 64 3C NMSMBL. DLL. C, WIN, J. Kropka. Kropka. I, DP. YLR. C, W1 DOS System 32 SPO Versix 64 3C NMSQL. DLL. C,
3: tak, no to już nie będę tutaj czytał dalej, bo to są właśnie wyszczególnione jakieś pliki sterowników, jakieś tego typu informacje. Widać, że program całkiem nieźle sobie KNFB rozpoznał. Całkiem nieźle poradził sobie z rozpoznaniem takiej przeciętnej
4: raport
3: strony.
4: Raport widoku.
3: A4. Jeszcze raz zrobię.
4: Prawa i do krawędzie są widoczne. Obrócono o 7 stopni w lewo.
3: Troszeczkę mi się tutaj, jak widać, ręka przesunęła.
4: Górna, prawa i do krawędzie są widoczne. Obrócono 88 stopni w lewo. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono o 6 stopni w lewo.
3: Okej. Okay. Mamy wszystkie cztery.
4: Instant Record Google. Orientacja pozioma.
3: Na Google.
4: Zrób zdjęcie.
3: Robimy zdjęcie.
4: Orientacja pionowa. Wyniki Google. PAD 1, HP Solar Laseret CP 2020 Series Printer HP Maxis 3. Internet FIPL, Windows, strona testowa drukarki. Gratulacje, to oznacza to, poprawnie poniższe informacje opisują sterownik drukarki i ustawienia portu 1409, 38, 2016, 07, 13 czas przesłania, Tomyck 1 Series Printer Canonymix 920, nazwa komputera, nazwa drukarki Canonymix 920 Series Printer, model drukarki, tak, obsługa kolorów, nazwy portów, format danych, nazwa lokalizacja, komentarz small blur, nazwa sterownika, DLL plik konfiguracyjny, snmuib DLL CHM plik sterownika 12.09 Wind IS Monitor MOS 20 Series Canon Mail Language środowisko monitor, sterownik, DL2, 65, 2, 10 pliki dodatkowe używane przez ten 2, 65, 2, 10 C, Windows 2, 10 lutego 65 roku, 10 lutego 65 roku, 2, 65, 2, 10 C, swim.
3: No, tutaj jest troszkę gorzej, poza tym nie wiadomo skąd się tutaj przyplątał jakiś HP LaserJet. Google z tego co wiem...
4: Zrób zdjęcie.
3: Jeszcze raz spróbuję zrobić w takim zdjęcie. Zdjęcie. No czasami Google tak ma.
4: Orientacja pionowa. Wyniki Google. SMO
3: pojadę. Teraz on.
4: Wyniki Google. Przejdź wyżej.
3: Teraz on. Orientacja pozioma. Jakoś nie Google. Bardzo chciał zrobić tutaj jakieś zdjęcie i coś rozpoznać.
4: Menu przejść. Zrób zdjęcie.
3: Więc po raz trzeci próbuję robić
4: orientacja
3: zdjęcie.
4: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Nupę mąs albo on swapofesa opuintekst.
3: No jeszcze gorzej.
4: Orientacja pozioma.
3: A przynajmniej
4: ekran, podobnie. Wróć przeciw.
3: Czyli za pierwszym razem zrobił jakoś w miarę. Jeszcze zanim robiłem ten tutaj podcast, robiłem oczywiście jeszcze kilka prób. Z tych prób wynika, że rzeczywiście Google ma większe, zdecydowanie większe problemy z rozpoznawaniem stron na no takich po prostu stron A4, na których jest jakiś tam tekst. Poza tym z tego co wiem, Google się sporo opiera na trenowaniu. Stąd mógł wyjść ten HP LaserJet. Być może ktoś kiedyś robił też stronę testową drukarki, ale innej firmy właśnie HP. I może stąd wzięło się to, że no, jest to inna drukarka. Najpierw jakoś Google spróbowało to porównać do jakiegoś tam wzorca, który kiedyś skądś miało i może stąd się wzięło na początku to HP. No dobrze, to był tekst taki ciągły na stronie i teraz spróbuję Google. Jeszcze raz.
4: Tym razem,
3: spróbuję teraz zacząć od Google i spróbujemy sobie poskanować troszeczkę różnych przypraw, zupek, słodyczy i tak dalej, czyli zakładamy sytuację taką, że na przykład kupiliśmy coś sobie w jakimś sklepie, nie wiemy do końca co to jest, bo mamy 20 torebeczek takich samych, no i trzeba sprawdzić, cóż my to tam
4: zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Knor, logo, Knor z grzankami, kubek 1, porcja w 100 ml, 106 kubca, 25 tekst.
3: Po pierwsze, Google nam powiedział, że tutaj jest Knor logo.
4: Orientacja
3: pionowa. Ponieważ rzeczywiście Google oprócz tekstu rozpoznaje loga producentów, rozpoznaje kody QR, chyba rozpoznaje niektóre kody paskowe, rozpoznaje niektóre obiekty jako takie, na przykład jakieś sławne obrazy, rzeźby i tak dalej, czyli teoretycznie moglibyśmy zrobić, pójść do muzeum, zrobić zdjęcie czegoś i programy mógł nam powiedzieć, cóż to za obraz jest. No oczywiście bez wzroku trudno jest coś takiego zrobić. Niemniej Google całkiem nieźle sobie poradził z tym, co my w zasadzie kupiliśmy, że to jest Gnor, że to jest Jakaś zupa z grzankami.
4: Raport obszaru widoku.
3: No dobrze, mamy KNF Beridera.
4: Przycisk.
3: Raport obszaru widoku, a czemu nie?
4: Lewa, prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono 6 stopni w lewo.
3: Jeszcze raz, bo nie jest dobrze.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 6 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Wykonaj zdjęcie. Tu oczywiście to trochę trwa. Niemniej...
4: Ołoturkowa żawka W1 parcia zawiera. 1212 U jest okcelem 100 ml. 0,6 KL 25 kcal.
3: I tutaj jak widać...
4: Wróć przycisk.
3: KNFB zaskoczył...
4: Raport obszaru widoku.
3: Mniej
4: raport
3: przynajmniej...
4: Raport aparatu względem dokumentu. Przycisk.
3: Dosyć negatywnie.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Spróbujemy jeszcze raz w takim razie. Może był jakiś błąd. Chociaż... Wątpię, bo...
4: 1 porcja zawiera 212 U 50 kcal w 100 ml. 106 K. F25 KC 09 ukreskowany tkwa z szafkawi. Wróć przycisk.
3: Za drugim razem też są problemy.
4: Rejestruję obraz dokumentu i odczytuję zapisany tekst.
3: Spróbujemy jeszcze raz.
4: Raport obszaru... Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 86 stopni w lewo.
3: 86 stopni w lewo? Niby czemu? Mam równo telefon.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 5 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Widocznie...
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Program uważa, że to jest w drugą stronę.
4: 9 godzin, 9 ówko praw.
3: I nadal nic. Nie wiadomo, co to jest. Wiadomo, że zawiera czegoś...
4: Wróć przy ekran główny.
3: Ileś kilokalorii i tak dalej, i tak dalej. I niestety, to jest problem w ogóle KNF Beridera. I to już zauważyłem nie pierwszy raz. Już wcześniej robiłem takie testy. I dokładnie to samo tutaj wychodzi w audycji. Program KNF Beridera znacznie lepiej sprawdza się w przypadku tekstów pisanych na kartce, jeżeli skanujemy jakąś kartkę, jakiś duży obszar tekstu. Natomiast znacznie gorzej program sprawuje się w momencie, gdy właśnie robimy zdjęcie jakiegoś produktu, robimy zdjęcie powiedzmy właśnie jakiejś torebki, jakiegoś czegoś. No dobrze, ale to jest jedna torebka. Sprawdźmy, czy będzie tak z innymi jeszcze.
4: Kalendarz.
3: Żeby nie było, że ja tutaj coś źle robię. Tym razem znowu zaczynamy od KNF Beridera. Mam tutaj inną, prawdopodobnie jakąś znowu zupkę, nie wiem jaką.
4: Raport obszaru widoku.
3: Sprawdźmy sobie raport obszaru widoku.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócone o 7 stopni w lewo.
3: Wykonaj zdjęcie. I jak zwykle musimy troszkę poczekać, zanim program coś zrobi. Okej, chyba się powoli rozrobiło. I chwilę napięcia.
4: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. Rejestruj obraz dokumentu i odczytuj zapisany.
3: Nie znaleziono tekstu. Może przycisk. Będzie po drugiej stronie cośkolwiek.
4: Raport obszaru. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 10 stopni. Wykonaj zdjęcie.
3: I czekamy. Troszkę to trwa. On tutaj teraz przełącza widok na...
4: Efno, pomidorowa z makaronem i kakao emelwacji o igrek wymieszał. Wartość oczywcza przyrządzonej zupy 100 ml 1 porcji w port 145 kcal 290 kcal 34 kcal 0,9. Nuacz i kaleta kwasy nasycone. Owodany. Dpcuk, bionik, białko, sod. Ale co? Dla przeciętnej. Opowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji średnik 200 ml skwaw, koncentrat pomidorowy 26, makaron 24, mąka pszenna samotina, sól, skrobia, sól, cukier, ekstrakt drożdżowy, preparat serwatkowy z mleka, maltodekstryna, tłuszcz, palmowy. Laktoza, mąka pszenna, cebula, orę dziewięciano, natka pietruszki, bazylia, buraki, aromaty. Kropka. Może zawierać jaja, seler i gorczycę. Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu. Najlepiej spożyć przed końcem. Kropka. Kropka. Przecinek. Preferencyjnej. Wart psa spożycia jolatow w strosfej B400 kcal 2000 kcal. Smak lerw New Way. AI. Jerozolimskie 134 ulic wzro 2, 305 Warszawa 7 Jelwolinia 801-1-0-9-3-8-7. Całkowity koszt połączenia. Jeden impuls według tefyfy operatora i Uniterwer Polska SP. ZO. O. Przecinek SKR. Poczt 315-00-987 Warszawa 4. Knor www. Knor.pl. Wielkość przyrządzonej porcji i. 4. Przecinek 2017 L1061 F802%. ELF.
3: No pięknie.
4: Wróć przycisk.
3: No, tutaj się KNFB rzeczywiście zrehabilitował.
4: Raport obszaru widoku.
3: Spróbujemy zatem jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie wynik powtarzalny. Bo rzeczywiście tutaj KNOR... Tutaj
4: powtarzam z makaronem trał, w tym kwasy nasycam wekrowodany i tym cukry, ptomik, białko, sól. Z. I 2 cm wrzącej.
3: No, teraz już sobie poradził nie za gorzej. Nie wiem czemu, ale...
4: Wykonaj zdjęcie. Rejestruję obraz dokumentu i odczytuję zapisany tekst. Wytyczny Wykonaj zdjęcie. Wykonaj zdjęcie.
3: Spróbujemy zatem jeszcze raz.
4: Pomorajła z makaronem od 0 kaleta. Energia tłuszcz 145, jod 34, kilokaloria 0. 5, a w tym kwasy nasycone F0. 2. Węglowodany, w tym cukry, blumnik, białko, sod. IDKF reference finej wartości spożycia dla przeciętnej opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji średnik 200 ml. Składniki: koncentrat pomidorowy 26, makaron 24, mąka pszenna, semolina, sól. Skrobia, sól, cukier, ekstrakt drożdżowy, preparat serwatkowy z mleka, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, laktoza, mąka pszenna, cebula, oregano. Natka pietruszki, bazylia, buraki, aromaty. Może zawierać jaja, seleri, gorczycę. Kropka.
3: Okej, ja już mu przerwałem, bo widać, że znowu jest okej. Czyli w tym przypadku...
4: Wróć przycisk. Ekran główny. Totalcom
3: sobie
4: Instant Record, SMS, MMS. Totalcom Mandel. Google.
3: Poradził.
4: Orientacja pozioma.
3: No.
4: Google.
3: Teraz darmowa alternatywa.
4: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Doskonale knor naturze z makaronem C19 200 ml 1, 2, 1, 0, 0, 8, 6, 7, 1, 1, 8, 2, 0, 4, 20, 17, L6, 1, 0, 6, 1, 0, 6, tekst.
3: No.
4: Ekran, wróć przycisk. Orienta Google.
3: Tutaj znowu popisał się znacznie lepiej i to znacznie lepiej popisał się KNFB Reader, ale spróbujemy jeszcze raz. Daliśmy KNFB kilka szans.
4: Menu przycisk.
3: Dajmy więc
4: zrób
3: również Google.
4: Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Makaronem. Doskonale smak naturze zupy odrywa przyrządzonej 200 ml C19 712 100 04 20 17 L6 1 0. Ekran główny. Wróć przycisk.
3: Tak.
4: Wyświetlam
3: coś z makaronem. Nie wiadomo co. Nie wiadomo jak. Tym razem Google nie zczytał loga Knorr. Czyli tutaj znowu zdecydowanie mamy zwycięstwo KNFB Readera. Spróbujmy więc paczkę wafelków torcikowych zresztą.
4: Dot Walker Pro.
3: Nie, dot Walkerem nie będę skanował. Zaczynamy, jak zwykle, KNFB Readerem.
4: Shazam. Kalendarz. Shazam. KNFB Reader.
3: KNFB Reader. Tutaj raport obszaru widoku, nie wiem, czy będzie
4: KNFB Reader
3: dobry, ponieważ te wafelki są bardzo wąskie i bardzo długie.
4: Raport obszaru widoku.
3: Ale sprawdźmy, co pokaże.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócono 9 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Okej, jak wszystkie cztery, to wszystkie cztery. Mhm. Coś się
4: od 85 dzieje. Litrów o smaku śmietankowym i ty, TFF i FY, z dodatkiem mleka.
3: Tak.
4: Wróć przycisk.
3: Wiadomo, że mamy coś o smaku śmietankowym. Wiem na szczęście, co to jest. Wiem, że to są wafelki tercikowe, bo mają bardzo charakterystyczne opakowanie. W związku z powyższym mam
4: raport
3: komplet informacji. Ale spróbujmy
4: lewa,
3: jeszcze raz.
4: Na krawędzie są widoczne. Obrócono 9 stopni.
3: Może jeszcze raz, żeby były wszystkie.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 1 stopni w lewo. Wykonaj
3: niemal ideał.
4: Wykonaj zdjęcie. Od 85 litrów trafi CF, KCF, CWRN o smaku śmietankowym, NNFTFTF z dodatkiem mleka.
3: No.
4: Wróć przycisk.
3: Bardzo podobnie rozpoznał program.
4: Wykonaj zdjęcie. Wróć przycisk.
3: Więc
4: ekran.
3: Spróbujemy.
4: Google.
3: Teraz.
4: Wyniki Google.
3: Tu ma
4: orientacja pozioma.
3: Rzecz.
4: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Od 85 wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka, tekst.
3: Tak, tu z kolei mam informację, że wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka.
4: Orientacja pozioma. Przegląd przycisk.
3: Spróbujmy jeszcze raz, zatem.
4: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Oduj 8.5 i wafle o smaku śmietankowym z dodatkiem mleka, tekst. Wróć przycisk. Orientacja pozioma.
3: Tutaj jak widać z kolei oba programy rozpoznały, że to jest o smaku śmietankowym. Niemniej Google jeszcze dodał do tego słowo wafle, którego nie było w przypadku KNFB Readera. No... różnica niewielka, niemniej na korzyść darmowej alternatywy. No dobrze. Idziemy dalej.
4: Przycisk.
3: Mam tym razem torebkę z herbatą. Zobaczymy, co program powiedzą na torbę foliową, w której jest tam chyba 50 saszetek herbaty, już nawet nie pamiętam jakiej firmy. Oczywiście torebka w związku z tym, że to jest folia, to ma masę załamań. No, wiadomo jak to, jak wygląda Szarepka.
4: KNF Berader.
3: Zaczynamy jak zwykle od KNF Beridera. Bardzo jestem ciekaw, co on tu zrobi z raportem KNF obszaru Berader. Widoku.
4: Raport obszaru widoku. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne obrócone 83 stopni w lewo.
3: No, on tu stwierdził, że...
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Trzymam wykonaj w drugą zdjęcie. Stronę aparat, ale mimo wszystko spróbuję mu zrobić zdjęcie tak. Myśli wyjątkowo długo.
4: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. No, rejestruję, dokumentuję, odczytuję zapisany tekst. Przycisk.
3: Dobrze. W takim razie obracam mu tą całą torbę o te... O 90 stopni.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Może
4: rejestruję
3: tym razem raport. Będzie dobrze.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne obrócone o 2 stopnie w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Nie ma
4: wykonaj
3: ideał.
4: Zdjęcie.
3: 2 stopnie, no to powiedzmy nie ma z tym, nie powinno być z tym większego problemu.
4: Nie znaleziono tekstu.
3: Nie wykonaj znaleziono
4: zdjęcie.
3: Tekstu.
4: Rejestruję oraz dokumentuję, odczytuję zapisany tekst. Przycisk.
3: Może po tej stronie istotnie nic nie ma. Odwracam torbę, tą reklamówkę, to coś
4: raportu
3: z chrobatą.
4: Raportu.
3: Na drugą stronę.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne obrócone o 5 stopni. Wykonaj zdjęcie.
3: 5 stopni. I? Znowu.
4: Nie znaleziono tekstu. Wykonaj zdjęcie. No rejestr. Wytyczne nachylenia. Wykonaj zdjęcie.
3: No
4: rejestruję oraz dokumentuję, odczytuję zapis.
3: Ostatni.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: Próbuję. Nieco niżej umieszczę aparat. I zobaczymy, co tym razem pokażę. Choć jakoś długo
4: nie znaleziono tekstu.
3: No właśnie.
4: Wróć przycisk.
3: Nic.
4: Ekran Total co mam Google. Orientacja.
3: Patrzymy.
4: Google. Menu przycisk. Zrób jak zdjęcie.
3: Zwykle.
4: Zrób zdjęcie.
3: Zrób zdjęcie.
4: Orientacja pionowa. Wyniki Google. Alof Spevela Madilma w Disneystea to tekst.
3: No.
4: Wróć przycisk.
3: Tu z kolei KNFB Reader się totalnie nie popisał. Google przynajmniej coś rozpoznał.
4: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Family Blended Trade tekst.
3: Family Blended orientacja coś pionowa. Tam. No, okej. Okay. Znowu rozpoznał. Przewrócimy teraz torebkę na drugą stronę, czyli... będę robił zdjęcie tego, co na początku próbowałem skanować KNFB Readerem. Tam też nie było żadnego
4: menu przycisk. Zrób zdjęcie.
3: Tekstu.
4: Zrób zdjęcie.
3: A tutaj Google.
4: Orientacja pionowa. Wynik. Nie rozpoznano żadnych obiektów. Wróć przycisk.
3: Tak, nie
4: orientacja
3: rozpoznano
4: poziomy.
3: Żadnych
4: Google.
3: Obiektów, ale no spróbuję może raz jeszcze.
4: Menu przycisk. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. Nie rozpoznano żadnych.
3: Nie ma nic. No, ale
4: orientacja poziomowa.
3: Przynajmniej
4: Google.
3: Z jednej strony Google coś rozpoznał. Nie bardzo wiadomo, co prawda, co to jest. Wiadomo, że herbata przynajmniej. Tutaj mam coś. Nie wiem, czy to jest kisiel. Prawdopodobnie. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Spróbuję to rozpoznać. Najpierw w takim razie Google. Niech coś spróbuję z tego rozpoznać. Torebka dosyć duża, papierowa.
4: Menu przycisk. Zrób
3: nieco
4: zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. N00, 100, tekst.
3: N00,
4: wróć przycisk. Orientacja pozioma.
3: Kompletnie nie wiem, co z tego rozumieć można. N00, 100, no ale...
4: Menu przycisk.
3: No ale...
4: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Orientacja pionowa. Wyniki Google. 100 test. Sol cytrynowy, waselina, citronowy, selina, citronowy, tromysa, fałka, 00 gramów, tekst. Wróć przycisk.
3: Wiadomo, orientacja że coś pozioma. Tesco, wiadomo, Google. Że coś cytrynowe.
4: Wróć przycisk. Orientacja. Shazam. Kalendarz. KNF Berader.
3: I?
4: Kalendarz. KNF Berader.
3: Spróbuję w takim razie, nie zmieniając ułożenia ręki, zrobić zdjęcie.
4: KNF Berader.
3: KNF Beriderem.
4: Wykonaj zdjęcie. Rejestruję. Wykonaj zdjęcie.
3: Tak. Program myśli. I co wymyśli?
4: Nie znaleziono tekstu.
3: O właśnie.
4: Wróć przycisk. Ekran
3: nic, główny. Ale dajmy mu szansę po raz kolejny. Może coś, może gdzieś ktoś. Może jest jakiś chwilowy.
4: Krep.
3: Czasem.
4: Szazam. KNF Berader. KNF Berader. Raport obszaru widoku. Górna i lewa krawędzie są widoczne.
3: Górna i lewa, powiadasz. No, jak górna i lewa,
4: raport
3: trzeba poprawić.
4: Górna, lewa i prawa krawędzie są widoczne. Obrócono 88. Górna, lewa i prawa krawędzie są widoczne. Obrócono 87. Wykonaj zdjęcie. Połączono ze strumieniami Twit. Nie znaleziono tekstu. Wróć przycisk. Ekran główny. Saying assistant mobility dev. Ekran blokowy.
3: Kolejny punkt ekran wyłączony. Dla darmowej alternatywy od Google's. Tym razem kostki rosołowe, więc gładka powierzchnia, płaska, papierowa, na której powinny być napisy jakieś. Zobaczymy, jak sobie oba rozwiązania poradzą z kolei na kostkach rosołowych.
4: KNF Reader. KNF Reader.
3: Zaczynamy od KNF Readera.
4: Raport obszaru widoku.
3: Raport obszaru widoku.
4: Lewa, prawa i dolna krawędzie są widoczne. Obrócono.
3: Okej, troszkę w górę.
4: Wszystkie cztery krawędzie są widoczne. Obrócono 0 stopni w lewo.
3: Ho!
4: Wykonaj
3: no,
4: zdjęcie.
3: Pięknie. I?
4: Kotlety z czkuborc. Jo. X ucicmy cajfesem wikary. 9 RV. Kostki. 90 mia. Zimna kos. K. LLP sim. C2 kaleta. To i posose. Dwa kostki rozpuść w litrze wrzącej wody. Wykrzyknik. Chcesz? Wykorzystaj kostki jako przyprawę KS w Zinfryn w gotwie się potrawy. W tym cukry, błonnik, białko. W WSW porcja i kompas żywieniowy. Iscal. 0,981 litr 2,0. Referencyjna wartość spożyta dla przeciętnej osoby dorosłej. Wielkość porki powinna być dostosowana do wieku dziecka. W Wilder w znaku towarowego jest sobie despert z Luitestrus A. Patrznie. Żyj kaleta.
3: Dobrze, dobrze, dobrze. Widać, że coś tu wyrzeźbił troszkę.
4: Wykonaj zdjęcie.
3: No, niemniej przynajmniej widać, że są to kostki...
4: Raport obszaru widoku.
3: Że są to kostki rosołowe.
4: Wszystkie cztery krawędzie. Wykonaj...
3: Ale spróbujemy jeszcze raz. Może coś się poprawi za drugim razem. Po zrobieniu drugiego zdjęcia.
4: YouTube więcej RZT w inspiracji M. Te co płacie z pęczaku. Cztery porc. Y w maszynce ukreskowane ONSA. Potocz. Sokta Petra LPNC NUFON 8 i 8 LNOROSIORM 1 KORUR. R kaleta W. Peci. Cza. Potowe ozlizm. Towowym sicy cwon ptsk twiniar. Duży Y. LSZL.
3: No tak.

0: kostek rasowych.
1: Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie.
0: Nie wiem, czy on to rozpoznał dobrze, czy źle, ale tak orientacja jest pionowa. Żałośnie wyniki mało. Mobili.
1: Kotlety z peczoku 4 porcje mielonego 100 miasta 2 rozpust w 1 litrze jako potrawę kostki. Jeśli chcesz, do się dodaj bezpośrednio kompas Nestle 800. 1, 6, 1, 6, 6, 6 tekst. Wyniki Gogli, przejdź wyżej. Wróć przy...
0: Orientacja tak. No. Coś tu rozpoznał, że są kostki, ale już nie
1: menu
0: ma.
1: Przycisk. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie.
0: I jeszcze w takim
1: orientacja
0: razie
1: pionowa.
0: Raz.
1: Wyniki Gogli. Kotlety z peczoku 4 porcje kostki lulonu 2 wody, 2 rozpust w 1 kostki jako potrawy się jeśli chcesz. Dodaj 16, 16, 66, 800 tekst. Orientacja poziom. Wróć przy... Orientacja pionowa. Ekran główny.
0: No właśnie. W gruncie rzeczy też rozpoznał, że kostki i też trochę różnych rzeczy zobaczył, że są. Test ostatni. Włączam właśnie monitor. Na monitorze powinno być coś niecoś napisane. Z tego co pamiętam, nie mam włączonego wygaszacza. Zresztą nawet jakbym miał, to go właśnie wyłączyłem i powinno być w tej chwili okno Goldwave'a na wierzchu. I sprawdźmy. Jestem na oknie pulpitu.
1: Znaki, słowa, Google i Petals, Google.
0: Chcę Google.
1: Orientacja pozioma, Google.
0: Zaczynam jak zwykle, znaczy nie jak zwykle. Zaczynam od Google.
1: Menu przycisk, zrób zdjęcie.
0: Trochę się niewygodnie robi zdjęcie.
1: Orientacja
0: pionowa,
1: wyniki Google, Windows 7.
0: Tak, orientacja Windows pozioma. 7. Google. No rzeczywiście korzystam jeszcze z siódmej wersji Windowsa, ale...
1: Menu przycisk. Zrób zdjęcie.
0: Ale no chciałbym coś więcej niż tylko orientacja informacja, pionowa, że Windows
1: wyniki
0: 7.
1: Google. Windows 7, kontakt, grup, hat, acbook 1, 1, 5, 0, 1, 9, grup. Skryper winit tradykowy i dostępny GG i badania wskazuje 14 z każdych 10 ludzi od tytułu tapad dostępny GG i bogu co boskie cesarzowie cesarskie, prezesowi co trzeba. Dostępny 6G1 mesapply.com glalist andrychą i wodę dostępny GG mnie teraz przy komputer GG i niemal apruła raz wiacami apty frubat roztoczymy GG i zdobada barostoczety GG do pił roztoczone GG lunder roztoczone GG fata roztoczone GG elka merton i reskoczone GG tek.
0: Orientacja tak, poziomu. Jak widać, tutaj jest widocznie jak okno Mirandy, które sobie u mnie się zupełnie inaczej nazywa. No niemniej jakiś Szazen. Tekst,
1: kalendarz.
0: Powiedzmy, że rozpoznał. Na szczęście w przypadku jakichś komunikatów biosowych ta dokładność rozpoznawania jest znacznie lepsza, albo nawet takich błędów Windowsowych, które są przy uruchomieniu komputera, ponieważ no tutaj już jest jakieś okno pod spodem.
1: Wykonaj zdjęcie.
0: Tło, jakieś inne rzeczy, bardziej lub mniej przeźroczyste, więc on tu ma rzeczywiście dużo problemy.
1: Każdy VW, Firefox, Altera, Song Group, Archiwum H580 i Netalquote, Hatrom Cell 2, Zimetal.
0: No tak.
1: Facebook 116.31.6 zwinięta. Grup, skrypa jest zwinięta, amu dostępny, GG, gdy wyszedłeś rano z domu i masz myślenie ciekawe, możesz sobie ZV, czekoladka 88, dostępny, GG, kropka. Kropka badania wskazuje, że 14 z każdych 10 ludzi delkawo dostępny, aptyw. Wykrzyknik. Tapad dostępny, GG, bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, prezesowi co trzeba. Chud dostępny, GG, midzi dostępny, GG, HTTP, WWV, radocht.
0: Tak, tutaj widać, że już nie chcę tutaj pokazywać
1: ekran, wróć przycisk.
0: Jakiś tam...
1: Ekran. WhatsApp, Demobile.pl,
0: nie chcę tu pokazywać jakichś prywatnych kontaktów. W każdym razie widać, że KNFB Reader ma znacznie większą dokładność rozpoznawania tekstu również z monitora komputera. No i może już tak podsumowując na zakończenie, mogę powiedzieć tyle. Z obserwacji z kilku ostatnich dni wynika, bo no mam KNFB Readera dopiero od kilku dni, bo niedawno była bardzo interesująca promocja na ten program. Wynika, że KNFB Reader ma większą dokładność rozpoznawania tekstu, ale większe wymagania co do wyraźności tego tekstu. Czyli jeżeli będziemy mieli jakiś tekst dobrze wydrukowany, to KNFB Reader rozpozna go lepiej niż Google, to znaczy będzie miał mniej błędów. Natomiast może być tak, że Google będzie miał jakby więcej znaków jakoś rozpoznanych, ale jakby będzie również

0: więcej błędów, nawet wśród tych słów, tych zdań, wśród których KNFB poradził sobie lepiej. Czyli tak jakby w przypadku powiedzmy tego samego zdjęcia, czy no, przynajmniej przy takiej samej jakości tekstu, KNFB rozpozna lepiej tekstu, ale mniej. Google rozpozna tekstu więcej, no ale niestety gorzej, z większą ilością błędów i tak dalej, i tak dalej. I ten sam tekst Google rozpozna gorzej niż KNFB Reader, jeżeli powiedzmy jakby te same zdania, te same słowa KNFB Reader zrobi w nich mniej błędów. No ale jak widać, jeżeli są jakieś bardzo zamazane rzeczy, jakieś herbaty, jakieś przyprawy nieraz, bo to też się tego tyczy, no to jednak Googlesa tutaj też warto użyć, warto spróbować, bo może się okazać, że pewnych rzeczy, których KNFB totalnie nie rozpoznał, nie zobaczył nic, może się okazać, że Googles jednak coś tam sobie zobaczy i nawet coś tam może rozpoznać. Natomiast jeżeli chcemy zeskanować rzecz w rodzaju, no nie wiem, jakiegoś pisma, jakiejś kartki papieru i nie mamy skanera, no to więcej skorzystamy, zakupując sobie KNFB Reader. Tak jak już powiedziałem na początku, moja Motorola dysponuje aparatem raczej średniej jakości, więc możliwe, że gdybym miał jakiś telefon z górnej półki cenowej i zakupiony, nie wiem, powiedzmy jakiś model z tego bądź z tamtego roku, jest spora szansa, że po pierwsze szybkość rozpoznawania będzie większa, po drugie dokładność rozpoznawania również będzie większa. No a gdybym miał jeszcze powiedzmy jakiś statyw, gdybym miał odpowiedni aparat jeszcze, powiedzmy, który jest jakby stworzony do rozpoznawania dokumentów, a wcale się nie zdziwię, jak za jakiś czas będą jakieś takie aparaty montowane w telefonach bądź dostępne jako dodatkowe akcesoria do telefonów, bo no, coraz więcej pojawia się takich modeli, które są w jakimś przynajmniej stopniu jakoś tam modułowe, czyli można sobie do telefonu dołożyć jakiś moduł, chociażby LG G5 jest takim telefonem, gdzie można sobie między innymi dokupić dodatkową baterię, jakieś lepsze głośniki i chyba właśnie jakiś aparat. W każdym razie jest szansa, że za czas jakiś również będzie dostępny dla telefonów jakiś aparat, no na przykład właśnie służący do skanowania tekstu. Nie wiem, może to być na przykład rzecz dla firm, które muszą dużo rzeczy skanować, jakichś wizytówek i innych tego typu rzeczy, żeby to zrobić rzeczywiście dobrze. Już są w sprzedaży statywy, na których można umieścić telefon i pod statywem umieścić coś do zeskanowania. Tutaj też KNFB Reader może pomóc, ponieważ ma tryb batch processing, czyli skanowania wielu zdjęć, czyli prawda, można mu podsuwać różne strony i on co jakiś czas będzie cykał fotki i potem wszystko sobie rozpozna. Więc teoretycznie, jeżeli byśmy mieli na tyle dobry aparat, na tyle dobre warunki, no to teoretycznie KNFB Reader jest nawet dostosowany do tego, żeby na przykład zeskanować nim książki i potem zapisać wynik do pliku jakiegoś tekstowego, bo takie możliwości również KNFB Reader oferuje. Googles to jest taka podręczna maszynka do rozpoznawania i na tym się w zasadzie jego funkcje kończą. Ewentualnie można wynik od razu jakby wyszukać w Googlach automatycznie, wtedy on przechodzi do standardowej wyszukiwarki Chroma, wpisując w polu edycji to, co zostało rozpoznane. No i w ten sposób można sobie rozpoznawać, powiedzmy, czy tam wyszukiwać jakieś fragmenty tekstu w internecie. No, oprócz tego, że Google rozpoznaje teksty, ten program również rozpoznaje loga producentów, więc można również w ten sposób jakoś się wspomagać, zwłaszcza w jakichś zakupach, jeżeli powiedzmy wiemy, że w podobnych butelkach są dwie różne rzeczy od dwóch różnych producentów, no to przez fakt, że Google rozpozna nam logo któregoś z nich, już nie będziemy musieli rozpoznawać dokładnie tekstu, wystarczy rozpoznane logo i czasem to również nam może pomóc w przypadku właśnie zakupów internetowych albo nawet zwykłych po prostu. Kupiliśmy załóżmy dwie butelki czy dwie torebki, które na dotyk wyglądają tak samo, a zawierają różną zawartość dwóch różnych producentów. Może tak, od dwóch różnych producentów. Pozostaje mi tylko się z Państwem pożegnać, powiedzieć, że do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu, powiedzieć, że można się ze mną kontaktować, chociażby przez komentarze tyflopodcastowe, które śledzę i odpowiem na taki komentarz. No i można również do mnie napisać na mail, adres napisz do Tomeckiego, pisane razem, napisz do Tomeckiego, dosyć długie, @gmail.com. Także jak się rzekło, ja się z Państwem żegnam, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, Tomasz Bilecki z tej strony. Dzisiaj chciałbym się zająć takim czymś, co się nazywa kontakt. Kontakt to jest chyba najbardziej rozpoznawalny produkt firmy Native Instruments, który można znaleźć oczywiście w Complete. Przy czym są dwie wersje kontakta. Kontakt Player darmowy i kontakt po prostu, który już darmowy zdecydowanie nie jest. Czym jest kontakt? Kontakt to jest sampler. Sampler, czyli no taka maszynka, do której można załadować próbki, czyli jakieś pliki WAVE na przykład, nie tylko. I no, można sobie na tych plikach grać przy pomocy klawiatury. Oczywiście no, samplery mogą być albo proste, albo skomplikowane. Ten kontakt jest zdecydowanie jednym z najbardziej takich złożonych samplerów, które no, dzięki temu, że pozwalają zaszyfrować te sample, pozwalają stworzyć no, własny interfejs do tych swoich instrumentów wirtualnych. No i generalnie ma bardzo dużo różnych efektów wbudowanych, ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o no, tworzenie tych sampli, wyzwalanie tych sampli inteligentne. Jest bardzo często wybierany, to jest najczęściej w ogóle wybierany chyba sampler, jeżeli chodzi o tworzenie takich instrumentów wirtualnych przez firmy zewnętrzne, do tego stopnia, że niektóre firmy no, tworzą tylko i wyłącznie sample dla tego właśnie samplera Kontakt. Czy Kontakt jest dostępny? W zasadzie nie, co nie oznacza, że nie możemy go używać w ogóle. To znaczy, no, w zasadzie my jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie stworzyć instrumentów dla kontakta, przynajmniej o ile mi wiadomo. Nie jesteśmy również w stanie uzyskać dostępu do interfejsów tych instrumentów, to też z reguły te interfejsy są dla nas niedostępne. I mało tego, żeby załadować sampler do kontakta, czy jakiś instrument, no to też albo trzeba pobrać skrypty z takiej strony Access for Music, access4music.com. Ten skrypt jest albo w formie płatnej, albo bezpłatnej. Ten skrypt w formie bezpłatnej ma trochę ograniczone możliwości. Natomiast oprócz tego można jeszcze sobie skorzystać, przynajmniej w jakiejś części, z klawiatury z serii no właśnie Complete. I w tym momencie możemy sobie ładować przynajmniej część sampli do kontakta. Część dlatego, że Complete, żeby widział jakikolwiek instrument wirtualny, ten instrument musi być umieszczony w folderze użytkownika, czy w zasadzie w folderze, który w Complete sobie wskażemy jako folder na no właśnie na sample, czy w zasadzie w ogóle na wszelkie jakieś presety, czy inne rzeczy użytkownika. Nie zawsze tak jest. Niektóre wirtualne instrumenty dodają się do tej biblioteki instrumentów fabrycznych. Nie wiem, od czego to zależy, ale to tak po prostu czasem jest, czasem nie. W związku z czym warto sobie w Complete ustawić folder użytkownika, czy dodać w zasadzie jakiś folder użytkownika, najlepiej na jakimś dużym dysku i tam sobie ładować wszelkie te sample, które sobie albo kupimy, albo są również darmowe instrumenty wirtualne do kontaktu. W każdym razie no jakoś to się da zrobić. Pewnie zrobię kiedyś osobną audycję na temat tego, jak do Complete'a i jak generalnie ładować sobie takie rzeczy do kontakta. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać bibliotekę. Bibliotekę brzmień, która jest dołączana do pełnej wersji właśnie tego samplera, czyli kontakta. Kontakt w wersji pełnej ma dość dużą tę bibliotekę. Tam jest 30 parę giga instrumentów. One są podzielone na różne kategorie. To są basy, smyki, dęte, drewniane, blaszane i tak dalej, i tak dalej. No i przejdę sobie tak dość szybko po tych różnych brzmieniach, pokażę, co da się zrobić z poziomu Complete, no bo w związku z tym, że no, klawiatura Complete ma, tak jak już pokazywałem często, bo w związku z tym, że ta klawiatura Complete, czy w zasadzie cały ten system Complete pozwala na sterowanie różnymi parametrami syntezatorów przez pokrętła, które są na klawiaturze, no tak jest też w przypadku instrumentów tych dołączonych do kontakta i generalnie producenci instrumentów mogą w swoich instrumentach kontaktowych również mogą również przypisać te pokrętła z klawiatury do jakichś parametrów tych instrumentów i niektórzy rzeczywiście to robią, dzięki czemu pojawia nam się możliwość w miarę wygodnego sterowania przynajmniej częścią parametrów tych wirtualnych instrumentów. No to w takim razie zacznę sobie od kategorii basy i pokażę zarówno brzmienia z tej kategorii, jak i to, co można w tych brzmieniach zmieniać i w jaki sposób. Tych brzmień jest dość dużo. Tu są głównie brzmienia, jak słychać, syntetyczne. Okej, załaduję sobie jakiś tam bas. Okej, mam jakieś syntetyczne brzmienie i mamy tak, mamy 8 pokręteł w klawiaturze i te pokrętła robią różne rzeczy. Pierwsze pokrętło służy do włączania filtra. Można filtr włączyć lub wyłączyć i drugie pokrętło służy sterowaniem, czy to jest filtr dolnozaporowy, górnozaporowy i trzecie pokrętło to jest częstotliwość odcięcia. Czwarty to jest rezonans. Piąte, velsens, czyli czy ten filtr ma się zmieniać częstotliwość w zależności od dynamiki. Sobie włączę rezonans. I jeżeli uderzę bardzo słabo w klawisz, no to będzie filtr nisko. Jeżeli uderzę bardziej, no to ta częstotliwość będzie się pod... I tak dalej. Następnie mamy jeszcze LFO, czyli teoretycznie następnie mamy szybkość LFO, kolejne pokrętło i tyle. To jest na pierwszej stronie. Druga strona, instant wall i envelope. Nie wiem, co to jest, jakiś instant... Aha, to jest jakiś chorus, pierwsze pokrętło. Moment, ja może filter wyłączę i LFO też wyłączę. Potem sound. Sound to jest dość ciekawy parametr, ponieważ on określa taką, powiedzmy, kompleksową barwę. Tutaj na tym brzmieniu nie będzie tego za bardzo słychać. Ja tym pokrętłem kręcę. Ale w różnych instrumentach ten parametr będzie widoczny. Ja to potem pokażę. Potem jest beats. Cokolwiek to jest. I jeszcze HZ. A, to jest taki lo-fi, żeby zrobić takie właśnie brzmienie. Bardzo lo-fi. Wyłączę. Jeszcze mamy obwiednie ataku. Czyli mamy tutaj atak. Czyli decay. To jest klasyczna obwiednia DSR, czyli mamy cztery elementy obwiednie. Mogę sobie... Gdzie to jest? Czyli mogę sobie sterować tym, jak ten bas wybrzmiewa, czy zaczyna się gwałtownie, czy takim narastaniem i tak dalej, i tak dalej. Voicing and chord, trzecia strona. Pierwszy parametr voicing on off, czyli czy jest polifoniczny, czy monofoniczny. Potem jest parametr legato. To jest... No właśnie, jeżeli wyłączę, to za każdym razem, gdy nacisnę inny klawisz w tym trybie monofonicznym, sample się odzywa od początku. Jeżeli mam tryb legato on, glide, czyli czy ma być... No właśnie, od razu ma przechodzić z jednego dźwięku na drugi, czy on, i potem jest czas trwania. A jeżeli wyłączę, to od razu przechodzi z dźwięku na dźwięk. Chord. Jeżeli włączę, to po prostu każdy naciśnięcie klawisza. I tu są różne... I tyle na drugiej stronie. Trzecia strona. Rotator and cabinet, czyli wirujący głośnik. Mogę sobie włączyć. I tu mam taki niby wirujący głośnik w organach Hammonda. Jest pierwszy parametr speed. Wyłączę na razie. Aha, jest jeszcze nie wyłączę. Jest jeszcze jeden parametr, balance. Czyli czy ma być główny głośnik wysokotonowy czy niskotonowy? Mam wysokotonowy czy niskotonowy, bo wirujący głośnik to jest coś takiego. No nie to, że w naturze, ale jest fizyczny wirujący głośnik. Wtedy tam są dwa głośniki w tym całym sprzęcie i można sobie wyregulować, no, czy więcej jest słyszalnego głośnika wysokotonowego czy niskotonowego. I na tej samej stronie jest jeszcze kabinet, czyli no jakby głośnik. Czy ma być ten bas przepuszczony przez piec jakby basowy? Może być, albo nie być. I jest jeszcze parametr R, czyli no czy ma być taki suchy dźwięk z głośnika? Czy ma być słychać pomieszczenie, w którym ten głośnik jest. I jest phaser. Ja na razie może wyłączę ten głośnik. Phaser mogę włączyć. Na razie nie słychać za wiele. O, jest. I teraz mamy phaser depth, czyli głębokość tego efektu. On może albo delikatnie się, albo bardzo. Jest speed, znaczy rate w zasadzie, czyli szybkość. I jest jeszcze amount, czyli ile tego phasera ma być. i tyle. No i to już wszystko. Co nie znaczy, że to są wszystkie efekty samplera Kontakt. Kontakt ma i przestery, jakieś pogłosy, milion różnych innych rzeczy. I oczywiście dość sporo brzmień. To są wszystko brzmienia z kategorii basu. Mam jakiś funk bass.

I tutaj mamy z kolei inne parametry. Na pierwszej stronie mamy, to jest strona Controls and FX. Pierwszy solo on albo off, czyli znowu albo gram jedną, albo jest monofoniczny, albo polifoniczny, tylko to się inaczej nazywa. Potem drugie pokrętło to jest tone, czyli pewnie jakaś barwa, albo jest ciemna, albo coraz bardziej jasna. W gruncie rzeczy filtr. Noise. Czyli dźwięki tego, jak zwolnię klawisz. Mogę te dźwięki je przygłaśniać albo ściszać. Stop. Czyli jeżeli podniosę klawisz, dźwięk może się dopiero po jakimś czasie zwalniać. Może być też tak, że jeżeli ten dźwięk lekko, jeżeli to pokrętło lekko tylko przeniosę, to cały bas jest staccato, niezależnie jak długo ten dźwięk przytrzymam, to zawsze ten dźwięk będzie króciutki. Im bardziej kręcę tym pokrętłem, tym dłuższy jest ten dźwięk. O, troszeczkę ściszę ten noise. Ok. A jeżeli w lewo na końcu przekręcę to pokrętło do końca, no to wtedy, kiedy puszczę ten dźwięk się... Ok. FX Comp On, czyli pewnie jakiś kompresor. FX Wah. Jest jeszcze przester.

I mamy jeszcze pogłos. To jest już druga strona. Reverb on albo off. O, tutaj niewiele jest. O, mogę go przygłośnić drugim pokrętłem. No to rzeczywiście już pogłos słychać zdecydowanie. I potem głośnik. Czyli znowu, czy ma być ten bas przepuszczony przez jakiś piec, czy też ma być taki surowy. R, to samo co było w tamtym basie. EQ, no czyli korektor, mogę dodać mu basu. Środek i góra. Wyłączę korektor. I tyle, jeżeli chodzi o ten bas. Oczywiście ten bas ma też... I teraz tak, w przypadku basów akustycznych no jest zawsze jakiś najwyższy dźwięk, jaki ten bas może z siebie wydobyć. Wyżej nie ma. I na kolejnych klawiszach są różne efekty specjalne, które na basie można osiągnąć. I nie tak łatwo je zagrać. No i kolejne barwy, znowu mocno elektroniczne.

kolejny jakiś bas akustyczny. I znowu, kontrolki te same. Generalnie basy akustyczne mają jeden zestaw kontrolek. Większość basów elektronicznych ma swój zestaw tych pokręteł, parametrów, które można sobie regulować pokrętłami. Tu mamy nawet bas teoretycznie akustyczny. I znowu, te same, tu mamy... Pierwsza strona znowu Controls and FX, druga Reverb, Cabinet and EQ i tyle. Mamy dwie strony efektów, tak jak w przypadku tego basu akustycznego tamtego. I tyle. Następną kategorią bowed strings, czyli smyczkowe instrumenty. Przy czym tu też znowu mamy instrumenty akustyczne i no typowo elektroniczne, brzmienia typu strings. Różne, bardziej lub mniej takie klasyczne albo nowoczesne. Pierwsza strona to jest filter. Mamy off, on. Drugie pokrętło all pass albo woofle. Aha. Tu mamy tylko dwie wartości. Druga rzecz to cutoff. No tutaj jest LFO jakieś podane na ten filtr założone. Potem mamy rezonans tego filtru. Następnie mamy Velsense, czyli też czy w zależności od siły naciśnięcia klawisza ma się ten filtr zmieniać, czy też nie. LFO, LFO, czyli czy filtr ma sobie stać w jednym miejscu, czy też się zmieniać. Info rate. Druga strona, instant wall envelope, czyli to samo co w przypadku basu. Znowu mamy, no to nawet nie jest do końca chorus, takie odstrojenie. O, i tutaj mamy ten parametr sound. Ja teraz będę go powoli zmieniał. I jak widać, on tutaj ma różne jakby ustawienia filtrów, które się wzajemnie przenikają. No i znowu, o, perk in w DB. Tego nie było wcześniej. Potem mamy bass. No właśnie, znowu coś, czego nie było. I też mogę sobie to wyłączać. Następny parametr, no to jest attack. Czyli znowu, czy ma być taki attack od razu, to brzmienie ma się zaczynać. I tak dalej. No i decay, sustain i release. Release, jak zwykle, czy... No, zaraz próbuję. O. Czy atak... dobra, teraz mamy atak, potem następny jest release. Cały czas wydłużam. Potem sustain, czyli co się ma dziać, gdy dźwięk już, może inaczej, do jakiego stopnia dźwięk ma się obniżać, czy do samego końca, czy też jednak nie. I ma sobie zostać na jakimś poziomie. I tak dalej. No i tyle. Strona trzecia, voicing and chord. Rotator and cabinet, czyli to samo co było, i phaser, ostatnia strona, to samo co w przypadku basu. Mamy też oczywiście smyki takie
żywe teoretycznie, znaczy żywe, no, emulacje takich prawdziwych instrumentów smyczkowych. Troszkę tu mi pyka z jakiegoś powodu. Ale no, coś, dzisiaj mam jakiś problem. Tutaj jeszcze działa controller expression, czyli controller numer 11. Mogę sobie regulować głośność. I tu z kolei mam pierwszy parametr to key, czyli tonacja, potem scale. Jeżeli nie wybiorę sobie tego, znaczy inaczej, jeżeli parametr key ustawię na off, no to po prostu każdy dźwięk to będzie jego trójdźwięk zawsze durowy. Jeżeli tą skalę sobie jakąś ustawię, na przykład major, i zawsze to będzie w tej konkretnej skali. Mamy key C, czyli skala C dur. Może być tak samo na przykład D. Mogę też zmienić skalę nie na major, tylko na minor, więc będzie demol. Ale mogę też jakąś nietypową. Na przykład, ojej, ale tu są dziwne, Locrian to się jakoś nazywa.

Nietypowe to jest rzeczywiście. Dobrze, może to wyłączę. Tak samo, jeżeli wyłączę ten... Jeżeli wyłączę skalę, to nadal, jeżeli będę grał od D dźwięki do D, to wszystko mi gra w tej skali, którą sobie ustawiłem. Dobrze, może wyłączę skalę i teraz będę już grał dynamicznie. Mam jeszcze pogłos do włączenia. Jest wyłączony albo wyłączony. I mamy głośność pogłosu. Sound, czyli to samo co... co w przypadku tamtych poprzednich, tylko tu jest troszeczkę chyba mniej tych jakby ustawień. No i tyle. Jedna tylko strona tutaj jest ustawień, parametrów. Mamy cello solo, czyli violoncello solo. No dobrze, takich rzeczy nie można na violoncelli zagrać. Ciekawa rzecz, że tutaj działa też aftertouch. Ja mam w klawiaturze aftertouch, czyli co się stanie, gdy nacisnę klawisz i potem go docisnę. I w tym akurat przypadku on troszeczkę to brzmienie, ten dźwięk podwyższa delikatnie. Niewiele, ale jednak. Mamy znowu te same parametry: scale, chord, reverb, sound i tyle. I też jest tylko jedna strona tych parametrów. No właśnie, jak ktoś miał kiedyś syntezatorek czy pianinko, taki keyboardzik firmy Casio, to tam było dokładnie to brzmienie. Jak ktoś lubi, może sobie dawne chwile. Retro Strings, no jakieś pewnie stare.

A tu mamy altówki i skrzypce. Tyle, jeżeli chodzi o smyki. Następną kategorią jest brass. Mamy brass ensemble. Jakoś to nawet brzmi. Parametry mamy dokładnie takie same jak w przypadku smyków. I też jeżeli nacisnę aftertouch, troszeczkę ten dźwięk się podwyższy. Znowu mamy, tu jest znowu to Casio. Mamy też dźwięki z Mellotrona. Takiego starego samplera z lat 60., który jeszcze oparty był na taśmach magnetycznych. Mamy jeszcze oprócz takiego orkiestrowego jakby brzmienia puzonów, mamy jeszcze puzony i niektóre inne instrumenty takie bardziej, no, nie do końca klasyczne. Tutaj z kolei aftertouch odpowiada za głośność. Naciskam i dociskam, jest trochę ciszej. Modulation też. Troszeczkę rozjaśnię ten dźwięk. I tu z kolei mamy troszeczkę też inne parametry, dlatego że mamy spread, off albo on. No niby takie bardziej rozstrojone wtedy to jest. Drugi Learn KS, cokolwiek to jest. Aha. Articulation mamy do wyboru sustain, standardowe nutki albo short, staccato. No tu są jeszcze jakieś kilka crescendo. Jakieś inne crescendo? Nie wiem. Fall, czyli taki... takie coś. Tych artykulacji tu jest kilka. Sound. To, co już było w przypadku smyków i niektórych basów. Performance. Harmonize. Może albo grać tam oktawami. I key scale, czyli znowu mamy durowo-molową wyłączę. Harmonize. No i na drugiej stronie reverb, czyli pogłos. Głośność i w ogóle włącz-wyłącz. Kabinet, czyli no teoretycznie głośnik, nie wiem po co w tym przypadku. No niby gra przez jakiś głośnik. Kabinet R, no to samo co wtedy było też w przypadku tych innych brzmień. EQ, czyli znowu korektor, mogę zdjąć basu albo go dodać. Środek. Jezu, bardzo dużo tego można... i wysokie częstotliwości. Wyłączam korektor. No i to tyle. Dwie strony. Trąbka jedna, trąbka druga. Tuba. No i już. I też widać, że w środku trąbek mamy albo trąbkę taką bardziej popowo jakąś, jazz, nie wiem czy jazzową. Oczywiście to wszystko jest sztuczne, dość mocno sztuczne, ale no powiedzmy ta trąbka jest taka dość mocno solo i taka rozrywkowa. Trąbka tutaj nie jest polifoniczna. Parametry te same. Control sense, performance to jest pierwsza strona, druga
Reverb Cabinet EQ, czy EQ, przepraszam. I jest druga trąbka, bardziej taka po orkiestrowemu zrobiona. Nie wiem, czemu te brzmienia serii orkiestrowych jakoś pykają mi. Wcześniej nie pykają. No i tu też jest tylko jedna strona, tak jak w przypadku smyków. No i tyle, jeżeli chodzi o instrumenty dęte blaszane. Jeszcze mamy drums. I tutaj są zarówno pętle perkusyjne, pętle podzielone na jakby brzmienia poszczególne z tych pętli.

to jest trochę za szybkie tempo akurat do tego rytmu i różne klawisze to mają różne rytmy na tych bębnach. Albo mogę sobie grać samemu. I takich różnych pętli jest dużo.

A, i nie pokazałem oczywiście parametrów, jakie tu mamy. Dobrze, załaduję sobie cokolwiek, niech będzie to. Co my tu mamy? EQ to jest pierwsza strona, więc mamy on-off. No i mamy tak trzypasmowy korektor, to jest pierwsza strona. I tyle, nie mamy już nic więcej, przynajmniej w przypadku tych pętli. Pętli.

Fajnie, że te pętle, oprócz tego, że są pętlami i można różne rytmy tutaj organizować, to możemy jeszcze każde brzmienie osobno i mogę sobie tworzyć własne. I potem jeszcze jest 16 klawiszy. Aha, no to tyle. Więc można sobie własne jakieś rytmy tworzyć. ...909 kit następnie. Znowu mamy różne... Znowu mamy jakieś coś podobnego do poprzednich rzeczy, natomiast tutaj oczywiście są rytmy grane na tych bębnach, natomiast tutaj bębny są, te pierwsze klawisze są troszeczkę tak zrobione jak w standardzie GM, czyli C. Wielkie to jest stopa, potem jakieś tam werble, klapy, tomy i hi-hety. No i tutaj gdzieś dopiero. Natomiast parametry są dokładnie takie same, jest tylko jedna strona, jest tylko EQ, czyli korektor. Oprócz takich właśnie loopów mamy dźwięki perkusjonaliów orkiestrowych. I tu już mamy kilka parametrów, mamy sound. Następnie mamy, co to jest, pogłos, można włączyć, wyłączyć, głośność tego pogłosu i na tej stronie to chyba wszystko. Potem mamy na drugiej stronie też korektor, no i tyle, mamy dwie strony z parametrami. Bass drum, czyli no... Sam dźwięk bębna basowego, orkiestrowego. Tutaj mamy dokładnie te same kontrolki co wcześniej, czyli pierwsza strona sound i reverb, druga strona EQ, czyli korektor. To jest jakaś taka śmieszna niby maszynka perkusyjna. I też tylko jedna strona, parametry EQ, tylko i wyłącznie, czyli korektor trzypasmowy. Jak słychać, są też bębny akustyczne.

jest tu sporo różnych dodatkowych perkusjonaliów i te bębny nawet. No natomiast znowu jest tylko EQ do regulacji, czyli korektor. Tu są same tak zwane klapy, czyli brzmienia tego typu na całej, no prawie na całej, na części klawiatury są rozłożone. I tu mamy reverb and delay, czyli mamy pogłos i echo. I EQ na drugiej stronie, czyli no jak zwykle korektor. Tu mamy same hi-hety zamknięte, też ich jest bardzo dużo. Dla tych, którzy chcieliby robić różnego rodzaju, no takie rytmy dość mocno złożone, które wymagają dużo tych. Concert Made, to jest kolejna maszyna perkusyjna. I tu można. To reguluje pitch bendem. I znowu tylko jedna strona i tylko EQ. Oczywiście te wszystkie pętle i te wszystkie rytmy, które tutaj są, są synchronizowane z tempem projektu. W związku z czym, jeżeli ustawimy sobie tempo na inne, no to oczywiście to się wszystko dostosuje i będzie zgodne z tempem, jaki tu mamy. Mamy jakieś blachy różne, akustyczne. Aha, tu jest tylko jeden, nie, tu jest tylko kilka klawiszy w ogóle dostępne w oktawie dwukreślnej. Tylko jedna blacha i różne rzeczy na tej blasze. Sound and reverb, druga strona parametrów to EQ, no i tyle. Cymbals, czyli talerze różne. Różne talerze. To różne efekty specjalne na talerzach orkiestrowych. Różnych. I parametry. Na pierwszej stronie sound and reverb, na drugiej oczywiście EQ. Znowu mamy różnego rodzaju. Różnego rodzaju talerze i rytmy jakby na tych talerzach grane.

perkusjonalia orkiestrowe, różne, najróżniejsze triangle, talerze, gongi i tak dalej. Tego jest, jak widać, dość sporo. Kolejny akustyczny zestaw. Tu mamy same brzmienia typu kick, czyli stopa. 4, 5, 6. Lindrum, bardzo znana maszyna w latach 80. perkusyjna. Kolejne różnego rodzaju zestawy. Kolejny zestaw akustyczny, znowu mogę załadować.

No taki dość nawet ten zestaw. I znowu tylko EQ. Jeżeli chodzi o parametry. O, znowu czasy dzieciństwa. I znowu mogę sobie zagrać własne historie na tych bębnach. Werble i tego jest kilka. Kilka zestawów werbli, więc tego jest dość dużo. Tamtamy, tylko nie te tamtamy bębny, tylko tamtamy talerze. Tego jest dość dużo. No właśnie, mamy znany przebój. I możemy robić kolejny remake, kolejny cover. I oczywiście można po swojemu grać sobie na tym. Tyle jeżeli chodzi o bębny. Następna kategoria flut, czyli flety. Przy czym flety, no zarówno... mniej lub bardziej ludowe. I parametry do zmiany. Inst vol. A solo jest on albo off, czyli znowu solo on, solo off. Polifonia albo nie. Sound, no to wiemy. Rel noise, czyli no dźwięk zwolnienia klawisza. Dobrze, że w ogóle jest. No i reverb, czyli pogłos, albo dużo, albo wcale i różne pośrednie stany. Flet standardowy, orkiestrowy. I parametry. Na pierwszej stronie reverb, sound i ta skala, czyli można, żeby grać w konkretnej tonacji. I tyle. Jedna strona parametrów.

No właśnie, jak słychać, głównie flety ludowe, ewentualnie orkiestrowe, tu raczej nie ma za dużo brzmień syntetycznych. Gitar. Dość sztuczny, no ale jednak akordy na gitarze, przy czym uderzać się chce i mam cały rytm. Cis,

jest na całej prawie klawiaturze. Aha, nie na całej, ponieważ od pewnego momentu zaczyna się oktawa, w której zmieniam. Zmieniam wzór tego rytmu bicia, jak to zwał, tak zwał. Tego z kilka. Tego jest dość sporo. Pierwsza strona Controls and FX. To już było. A nie. Mode jest on albo off. Jak jest on, to nie gra w ogóle z jakiegoś powodu. Ha,

albo off, puszczam klawisz, przestaje grać. Delay, FX, czyli albo mam echo jeszcze, time, stereo. I jeszcze. To nie wiem, co to jest. Jest jeszcze jakiś jeden parametr, który mi się nie zgłasza w żaden sposób. Mamy gitarę teoretycznie elektryczną. No powiedzmy taka sobie. Znowu Ctrl Send FX. I mam solo. Position. Style. Basic albo Mute albo Harmonix.

kilka artykulacji. Pick up off. Aha! Mogę tu teoretycznie wybierać, to podejrzewam troszeczkę podobny efekt jak sound, czyli rodzaj teoretycznie pick-upu. Comp, czyli kompresja, albo tak, albo nie. Wow. Dist przez ter. Reverb kabinet, czyli znowu pogłos, mogę wyłączyć. Mogę wyłączyć. Gdzie to jest? Kabinet, czyli głośnik, piec, po prostu symulację pieca. Wyłączyłem i mam czystą gitarę. Czystą gitarę elektryczną, taką po prostu nagraną bezpośrednio. A jeżeli

A jest, a brzmienie oryginalne było no, takie już dość mocno sprocesowane. Więc Kontakt też ma tutaj teoretycznie jakieś symulacje pieców gitarowych i różnych takich. To znowu gitara z Mellotrona. Jakaś teoretycznie nylonowa. No i już. Następna kategoria Mallet Instruments. Czyli różne instrumenty perkusyjne o określonej wysokości dźwięku. I tu mamy pierwsza strona Sound and Reverb, druga EQ znowu. Gongi, skoro ma to być określone, więc podejrzewam. To ciekawe, tam, aha, ponieważ w tamtych perkusjonalnych był tam-tams, tu są gongs, czyli no, gongi jakby trochę mniejsze tam-tamy, bardziej określone wysokości dźwięku. Kalimba, marimba, music box, czyli teoretycznie pozytywka. Casio, stare, małe gongi. Sporo tych gongów. Można sobie na nich grać. Steel drum. Tak. Inst and reverb, czyli instrument and reverb. I znowu instrument ma solo, sound. No i potem mamy już chord. Style jakiś jeszcze jest. A, albo dump normal, albo nieco skrócony taki, stłumiony.

normal i dump. Okej. Okay. Tune gongs, czyli gongi, na których można grać. I to jest najniższy gong. Ksylofon. Tyle. Następna kategoria percussions. All percussions. To już było w drums. Czasami się powtarzają Asian drums, czyli azjatyckie perkusjonalia. Sound and River, pierwsza strona, druga strona EQ, no, standard. Bongosy i znowu bongosy, lewa część klawiatury, to są pojedyncze brzmienia, a potem mamy rytmy. Rzecz ciekawa, mogę sobie wcisnąć kilka klawiszy od rytmów. Teoretycznie gra mi ileś ludzi, tylko że ileś ludzi w tym samym miejscu, co jest dziwne. Różnego rodzaju chimes, dzwonki, takie rzeczy. Kongas, cymbals to... Znowu djembe. I znowu mogę albo grać poszczególne takie króciuteńkie frazy, albo w ogóle pojedyncze brzmienia, albo całe i tak dalej. Coś takiego. Full percussion, czyli no to chyba też było w tamtym. Różnego rodzaju perkusjonalia orkiestrowe. Też jakieś ludowe. Nie wiem z jakiego rejonu. Nazwa brzmi troszeczkę japońsko, ale nie wiem. To się nazywa krobo... Krobotobobakidi, czy jakoś tak. Percussion 1. Różne perkusjonalia, bardziej chyba do elektronicznej muzyki. Chociaż ja wiem. No raczej tak. Percussion 2. Znowu to samo. SFX1. Różnego rodzaju rzeczywiście efekty specjalne. I rytmy na tych FX-ach. Tego dość sporo. SFX2, to samo, SFX3, Shakers 1, 2, Tabla, Taikos, tamburyny różne i drugie i trzecie, Timpani Tremolo jest jako na osobnym, potem Timpani Hits i Timpani Rolls jako osobne brzmienie. Dzwony rurowe. Chociaż nie wiem, czy to nie są płytowe jakieś dzwony czy coś, bo ja znam inne trochę typowe. Różne perkusjonalia, woodblocks i tyle. Następną kategorią to są fortepiany elektroniczne albo nie. August Forster Grant.
Co my tu mamy? Scale, Chord, Reverb, Sound, to wszystko znamy. Druga strona EQ i tyle. Celesta. Druga. Klawinet. Różne klawinety. Kolejny fortepian. Jakieś elektroniczne. O, DX7 teoretycznie. To jest piano z Mellotrona znowu, z tego starego samplera. Okej, tyle. Plucked strings, czyli harfa. Kilka instrumentów ludowych. I tyle w zasadzie. Reed Instruments, czyli saksofony i różne. I znowu, część to są instrumenty takie bardziej pod pop i nowe gatunki. I znowu parametry. Control and Performance, Reverb, Cabinet, EQ, to jest druga strona. Performance chyba nie widziałem. Co my tu mamy? Solo. Wiadomo. Key noise. Czyli, no tak, czyli... key noise, no, czyli... Wciskane... Release. Dźwięki dzwonienia klawisza. No i resztę znamy. Harmonize, o, czyli skala i granie akordami. Saksofon barytonowy, klarnet basowy, fagot. Fagot kombi, czyli pewnie różne artykulacje. Klarnet. To samo. Kontrafagot. Duduk. Rożek angielski. Obój. Znowu z Mellotrona. Obój. Sekcja saksofonowa. Tak to mniej więcej wygląda. Sound effects. A to jest śmieszne. W latach 80. zdaje się w Stanach była jakaś taka zabawka, czy seria zabawek, która miała wbudowany syntezator mowy. I to były jakieś takie zabawki trochę edukacyjne, jakimś smoku drupim. I am your magic wand reader. Tak, to jest pierwszy, to jest klawisz C wielkie, potem CIS. Kolejny klawisz. Do you know the story? Find the missing words. Look again. Comes a dragon. Out terrific, that's correct. The apple. Droopy. You're right. Tastes very good. Aha, tak, to są różne wypowiedzi z tej zabawki. Następny... Two peaches taste better. Jest. I teraz mamy taki preset, który się nazywa Droopy the Dragon. I to jest cała historyjka rozłożona na klawisze. To jest C wielkie, CIS. D. S. Once there was an egg. It was a big egg. The egg was very big. It was blue and pretty. It was not a chicken's egg. Nie wiem, ja tej zabawki nie pamiętam, ale mogę być troszeczkę za młody, żeby pamiętać. W każdym razie, no to jest taka cała historyjka, ona się tam rozwija, że ten smok się wykluł z tego jajka, że tam coś se zjadł i się trochę powiększył, że tam jakiegoś przyjaciela szukał, coś tam jeszcze. No tam różne takie, różne ciekawe rzeczy. Pitch bendem można tutaj zabawkę troszeczkę także wyczerpać. Tak, i... parametry mamy. Filter na pierwszej stronie,
Potem Instant Envelope, to widzieliśmy. Voicing Chord, czyli można grać akordami na tym czymś, nie wiem po co. Rotator and Cabinet, można przez wirujący głośnik to przepuścić. Phaser. No i już. Czyli to samo to w syntezatorach. Noise, no jakiś taki elektroniczny szum. Kto miał małe Casio, ten może pamięta. Tak, i tu też, tak jak w tym Casio oryginalnym, jest kilka... No, spodzielone jakby dwie strefy. No.

No, czyli tu mamy głównie stamplowane różnego rodzaju zabawki dla dzieci elektroniczne, a nie, nie wiem, efekty, nie wiem, pociągów czy czegoś. No. Mam jeszcze synth, lead.

Następnie mamy synth MISC, czyli no różne syntezatorowate. Mamy jakiś arpeggiator, który też można sobie dostosować do tempa projektu. I tu jest dość dużo tych brzmień akurat w tej kategorii.

Tak się przedstawia ta kategoria. No tu po prostu trzeba na tym pewnie zacząć grać. I pady, czyli brzmienia raczej do jakichś akompaniamentów, czegoś. No, takie wypełnienia. Tego już jest mniej troszkę niż w tej poprzedniej kategorii.

I tyle. Mam jeszcze wokal. Mamy chór podzielony na różne głosy. Tu są akurat alty. Co tu mamy? Scale, chord and reverb, czyli to, co już było. Na drugą. A i tylko jedna strona, tylko tyle. Tu mamy różne samogłoski. I ostatnie z altów, czyli alto vowel, czyli wszystkie teoretycznie, wszystkie te spółgłoski można tu jakoś wybierać. Nie do końca wiem. Nie wiem, jak się dokładnie wybierało. Kiedyś, zdaje się, wybierało się pitch, wybierało się modulation parametrem, teraz jakoś nie. I mamy basy, znowu to samo. No to nie, tu mamy cały chór. Czyli na niskich dźwiękach mamy basy, tenory. I dochodzimy aż do sopranów. I po całej klawiaturze ten chór jest rozłożony. Mamy różne też samogłoski. O, i tu zaczynają też się chóry, które... O właśnie, tutaj są te samogłoski, które się przenikają kółkiem modulacji. Jeżeli mam je w jedną stronę, mam A albo E. I tak dalej. I tu mamy kilka takich. Na przykład A. Niech się to załaduje. A, E, I, O, U. Im dalej tym kółkiem kręcę, tym ta spółgłoska jest coraz bardziej inna. Trochę to dziwnie brzmi, ale no możliwe, że da się to jakoś wykorzystać. No i zaczynamy około wokalne brzmienia. Tu też mamy z Mellotrona kilka brzmień. Mamy sobrany z tego chóru.

0: tyle, jeżeli chodzi o kategorię wokale i tyle, jeżeli chodzi o brzmienia z Kontakta. To w zasadzie wszystko, co Kontakt ma nam do zaoferowania. No czy wszystko, to i tak jest, myślę, dość sporo. Pamiętajmy, że to jest tylko taka biblioteka, która ma pokazać troszeczkę możliwości tego samplera, troszeczkę no takim czymś na zasadzie, dobrze, kupiłem sampler, no to fajnie by było mimo wszystko mieć jakiś zestaw brzmień, żeby od razu można było na tym grać. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o Kontakt. Spróbuję w następnych odcinkach podcasta na temat Complete znowu zaprezentować kilka instrumentów, które w tym pakiecie występują, bo to oczywiście nie wszystko. Complete to jeszcze no parę ładnych instrumentów, a tymczasem nic mi innego nie pozostaje, jak zachęcić Państwa do słuchania również innych odcinków tego podcastu. No i do usłyszenia. Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 16 i rzeczywiście minęła godzina 16, jesteśmy o czasie, jesteśmy na żywo i jesteśmy w 200. odcinku programu RTV i zaczynamy nietypowo.
3: Tak, i pierwszy raz witamy się z Wami w takim stylu, ale to nie dlatego, że wraz z 200. wydaniem nastąpił koniec pieśni poświęconych mediom, radiu, telewizji i że starczyło nam ich tylko na 200 wydań i że już więcej nie będzie. Ale cała rzecz polega na tym, że no nie ma pieśni na tyle godnej, która mogłaby nam towarzyszyć przy tej okazji. Ona po prostu nie istnieje, bo nie ma dźwięków, które byłyby w stanie ukoić ból, jaki jest w naszej duszy. Myślę, że nie tylko w naszej, mimo tego, że okazja bardzo miła, bardzo sympatyczna.
2: Świąteczna, radosna.
3: Po pierwsze świąteczna, po drugie nie w każdym wydaniu ma się do czynienia z czymś takim jak zmiana kodu na dwójkę z przodu, a my właśnie kod dzisiaj zmieniamy, rozpoczynając wydanie numer 200.
2: Tak, i w tym wydaniu numer 200 witają Was stali prowadzący. Tu się nic nie zmienia i tu się nic nie zmieni.
3: Nigdy czego
2: nie można powiedzieć o innych mediach, w których się zmieniło i to bardzo dużo i jeszcze na pewno będzie się zmieniać i będziemy mieli zdecydowanie o czym mówić. Prowadzący witają Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
3: I Michał Dziwisz. Dzisiejsze wydanie bardzo szczególne, już mogliście się właśnie zorientować w związku z tym, że nie rozpoczęliśmy od akcentu muzycznego. Wynika to z tego powodu, o którym powiedziałam, bo rzeczywiście ból w naszych sercach jest już od dwóch przeszło tygodni, kiedy to jeszcze próbowaliśmy ratować się poezją o tej, która wielkie uczyniła pustki w naszych domach, ale teraz pustki są już takie duże, no że nie ma tego po prostu czym załatać. Po drugie natomiast tych informacji na dzisiejsze wydanie jest tak wiele, no że postanowiliśmy właśnie, że oszczędzimy sobie poświęcania kilku pierwszych minut na akcent muzyczny, bowiem będzie to wydanie naprawdę, naprawdę obszerne. Na początku zajmiemy się tym, o czym myślę, że słyszeliście, jeżeli nie żyjecie pod kamieniem.
2: I co mieliście okazję z pewnością zauważyć w waszych telewizorach, bo coś tam...
3: No chyba, że nie włączaliście tam w ogóle tych rzeczy, ale tak, może jeżeli należycie do tej grupy, która przez 8 lat nie włączała, to może jednak to się zmieniło w ostatnim czasie, bo chcieliście zobaczyć, co tam takiego się wydarzyło. Ale w tej, można powiedzieć, pierwszej części naszego programu pojawią się też inne wątki niezwiązane z tym czasem, który teraz przed nami. Natomiast druga część, no to już będzie właśnie ta, w której gdzieś tutaj w międzyczasie będziemy jakieś bombki na choince zawieszać i lepić ostatnie pierogi. Jeżeli Wam towarzyszymy w takich świątecznych czynnościach, to nam jest tym bardziej miło. Możecie pisać, w czym Wam towarzyszymy, bo jesteśmy na żywo i może w ferworze tych wszystkich informacji znajdziemy chwilę, żeby przeczytać od Was to i owo na antenie. No i w związku z tym, że tych informacji sporo, no to jeżeli włączyliście sobie nas do robienia tego w tle, no to...
2: To nie jedną świąteczną potrawę zdążycie przygotować.
3: Tak, tak, tak. Będziecie już mieli po prostu wszystko tutaj gotowe.
2: A my nic.
3: Już... No, gdzieś tutaj w międzyczasie w przerwach muzycznych coś może jednak spróbujemy, żeby się wyrobić z tym wszystkim. Także no, nie jest łatwo, ale czas szczególny z wielu względów, tak jak powiedzieliśmy, gdyby to się inaczej w czasie rozłożyło, to pewnie zrobilibyśmy z tego nawet dwa wydania.
2: No ale jest jak kiedy jest,
3: jutro święta, więc nie było innej możliwości. Proszę na nas nie krzyczeć, że za długo. No to chyba dobrze, no nie codziennie się zdarzają rzeczywiście takie okazje, takie wydarzenia, takie jubileusze i święta i w ogóle wszystko naraz.
2: I teraz się po prostu wydało, kto jest najwierniejszym słuchaczem RTV. Wydało się, że jest to po prostu Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz.
3: Mimo tego, że jest to program nadawany w języku polskim, a nie języku naszych zachodnich sąsiadów, to oni widocznie jednak tutaj zaglądają. Cieszymy się, że zaglądacie i wy. I że chcecie posłuchać tego, co tutaj dla was przygotowaliśmy, no to chyba możemy przystąpić do prezentacji tych informacji, co? Bo to rzeczywiście
2: tak, chyba już co. Dokładnie.
3: Z naszej strony możemy powiedzieć, że przede wszystkim skupimy się tutaj na takiej medialnej stronie tej rzeczywistości. Powstrzymując się od ocen w pewnych sferach, o czym chyba sobie jeszcze powiemy, bo wiemy wszystko o radiu i telewizji, ale są takie obszary, które się tutaj łączą z radiem i telewizją, o nich nie wiemy wszystkiego.
2: Na przykład nie znamy się na prawach spółek handlowych i innych. Bo teraz wszyscy są ekspertami od tego, oczywiście. No my nie.
3: Więc jeżeli oczekujecie, że tutaj usłyszycie jakąś opinię, dobrze czy niedobrze zrobiono, że akurat tak przebiegła ta procedura, to skorzystamy z takiego prawa, z którego rzadko ludzie korzystają, żeby nie mieć takiego ostrego, jednoznacznego stanowiska, jak sądzę. Natomiast to, co możemy skomentować, to co się działo na antenach, to w jakiś sposób ocenić subiektywnie. My jesteśmy po prostu słuchaczami, a nie panem Wiesławem Godzicem, specjalistą od mediów, który też się w tym TVP w ostatnich dniach wypowiadał. Więc tak to będzie z naszej perspektywy wyglądało i też odnotujemy wszystko to, co się wydarzyło, wszystko. Tyle, ile nam się tutaj udało zebrać tych informacji. Jeżeli pominęliśmy jakieś wątki, to wybaczcie, jest tego po prostu ogrom cały.
2: Sytuacja jest dynamiczna.
3: Bardzo dynamiczna. Więc jeżeli tutaj nie zaskoczymy was żadną nową informacją, bo śledziliście to wszystko na bieżąco, no to wybaczcie, mam nadzieję, że nie będziecie szczególnie rozczarowani, ale trzeba to odnotować choćby dla potomnych. A odnotować trzeba to, co działo się już od wtorku. Taki sobie niewinny dzień, chociaż no średnio niewinny, bo posiedzenie Sejmu wtedy miało miejsce, a więc w ostatnim czasie wydarzenie cieszące się sporą popularnością. No i na tym wtorkowym posiedzeniu, na tej wtorkowej jego części Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Od razu też mówimy, że my się tutaj nie będziemy zajmować tym, co w Polskiej Agencji Prasowej, bo my mówimy o radiu i telewizji,
2: a nie o prasie.
3: Nasza nazwa, a tam też się dzieją rzeczy cały czas.
2: Tak. Dwóch prezesów.
3: To zostawmy na razie, okej? Bo już w ogóle nie wykopiemy się z tego. Projekt wniosła we wtorek rano grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL-u, a więc tej większości koalicji, teraz pan Kłaczek by się pokłócił, czy 15 października, czy 13 grudnia. Jak to się ostatnio kłócił podej z europosłem Kochutem. No i sama ta uchwała to nie jest coś wiążącego, bo uchwała to nie jest ustawa, więc to był bardziej taki symbol tego, co się miało za chwilę wydarzyć.
2: Ale symbol i sygnał.
3: Tak, ale już właśnie ten symbol stał się sygnałem, który odczytali ci, którzy poczuli się zagrożeni tą sytuacją. I około 22 w TVP Info zaczął się program specjalny, w całości poświęcony przyjętej sejmowej uchwale. Dodam tylko tyle, że no bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim portalom medialnym, które opisały te wszystkie wątki. Bazowaliśmy tutaj na relacjach wirtualnych mediów, portalu A Mediach Info i jakoś postaraliśmy się to zebrać wszystko, tak więc pozwolimy sobie czasami ich cytować, bo no nie sposób też było śledzić to wszystko na bieżąco. Ludzie czasami chodzą do pracy, więc te momenty takie najbardziej charakterystyczne przynajmniej mnie umknęły. No ale wtorek wieczór to był taki moment, kiedy można było to śledzić. Rozpoczął się ten program specjalny. W TVP Info zmieniono tło paska informacyjnego i logo stacji na czarny, więc tak jakby po prostu była jakaś żałoba, bo to w takich momentach się praktykuje tego typu zmiany, więc oni już rozpoczęli taką żałobę po sobie samych. Co więcej, sygnał TVP Info równolegle nadawała we wtorkowy wieczór telewizji Godzina Jedynka, gdzie przerwano z tej okazji nadawanie zaplanowanego w ramówce filmu fabularnego. Nie przerwano natomiast emisji napisów do tego filmu i one tam sobie szły dalej. Ale w TVP1 był rzeczywiście ten sam program, który emitowała stacja TVP Info. No i wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości po godzinie 22 można było zobaczyć w okolicy siedziby TVP przy ulicy Woronicza. Ryszard Terlecki bodajże przyszedł z wuwuzelą. Panią Joannę Lichocką można było zobaczyć w reżyserce. I ludzie bardzo się dziwili temu, ale no co w tym takiego, no przyszła sobie kobieta, no kiedyś była dziennikarką, może po prostu chciała odwiedzić starych znajomych i się ładnie do nich uśmiechnąć.
2: Ja wiesz co, ja się spotkałem z takim komentarzem gdzieś tam na forum Radio Polski z kolei, które też śledziłem a propos tej wizyty w reżyserce, że ponoć, tu mówię ponoć, bo nie byłem w TVP i nie wiem jak to tam rzeczywiście wygląda, ale bywa tak, że do studia emisyjnego przechodzi się przez reżyserkę.
3: No okej, okay, nie było nas tam, nie będziemy w takim razie tego analizować, no ale stało się to zdarzenie kolejnym powodem do wielu komentarzy.
2: Tak, dlatego właśnie też sygnalizuję, że takie komentarze się pojawiły.
3: Tak. Podobnie jako powodem do wielu komentarzy stała się wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który przekazał dziennikarzom, że politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób tam i będą tam po prostu siedzieć w noc i w dzień. I chyba Kaczyński tam był do 6 rano, ponoć dziwne, że nie poszedł spać, ale on o różnych dziwnych godzinach chodzi spać, o czym powiemy później, jeżeli nie zapomnimy. Dlatego chyba potem rano go nie było widać na posiedzeniu Sejmu. No i tak wyglądał wtorek. Już się liczyliśmy z tym, że zmiany się dokonają za chwilę. Były takie zapowiedzi, że już coś w czwartek, a może i w środę. No i środowy poranek. To był ten moment, kiedy pojawiła się informacja, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów mediów publicznych, czyli ich władzę, pana Matyszkowicza, panią Agnieszkę Kamińską. Michale, wiem, że ty teraz byś przedstawił swoją wersję wiersza o tym, kto ci uczynił wielkie pustki w domu twoim. No ale pomyśl, że ja też kiedyś byłam w podobnej sytuacji, kiedy mi zabrano prezesa Jacka. No i taka wieść gruchnęła właśnie rano, że oni już we władzach nie są. No i ja sobie wyszłam do pracy, bo akurat po godzinie 11 w środę wychodzę. Proszę na mnie nie krzyczeć, że nie pracuję od rana, no ale tak akurat to czasami jest. No i sobie wyszłam. I kiedy dotarłam do pracy, jeszcze miałam moment, żeby zajrzeć do sociali, zobaczyć, co się tam dzieje, to się nagle okazało, że w tym momencie, kiedy nie było mnie w domu, po prostu wydarzyło się wszystko.
2: Bodajże godzina zero okazała się być godziną 11:18.
3: Tak, ponieważ godzina 11:18 to był ten kluczowy moment, to my może w tym momencie, żeby jeszcze lepiej to udokumentować dla potomnych, wysłuchamy pewnego fragmentu, pewnego pliku dźwiękowego. Co ty na to?
2: Proszę bardzo.
4: Jest zachowanie części środowiska dziennikarskiego z mediów komercyjnych, które zachowuje się gorzej, przynajmniej do wczoraj zachowywało się gorzej niż minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił tak zwanym, no postanowił naganem wprowadzić własny porządek do mediów, choć nie ma...
2: No właśnie.
3: I już.
2: I już.
3: Czyli podsumowując, został przerwany ten wspólny program, który jednocześnie był nadawany w Jedynce i w TVP Info. Pojawiła się tutaj przerwa reklamowa, którą mogli właśnie zobaczyć widzowie obu tych stacji. No i tutaj są właśnie takie informacje odnośnie tego, takie przypuszczenia, pogłoski. Jak to się wydarzyło, jak to się dokonało, że TVP Info wzięło i zniknęło, przełączając się właśnie na tę przerwę reklamową i na to, o czym powiemy później. Otóż według informacji Wirtualnej Polski do zmian doszło dzięki współpracy nowych władz z Agencją Ochrony. Ponadto jeden z dyrektorów odpowiedzialnych za technologię miał dopuścić nowy zarząd do emisji. Pozdrawiamy pana serdecznie i wysyłamy dużo uśmiechów. Następnie wyemitowano serial Korona Królów. Jagiellonowie, on się właśnie stał tutaj takim wyznacznikiem tych zmian. Tak więc TVP Info, żeby to wybrzmiało, TVP Info, ten ich przekaz, co oni tam sobie rzeźbili i mówili, jaki to straszny zamach na nich się stał, TVP Info zniknęło. Jednocześnie z anteny zdjęto program trzeci, to co było w telewizyjnej trójce, bo podobno obawiano się, że oni tam wrzucą ewentualnie te treści, które miałyby być w TVP Info. I jego emisję zastąpiono z kolei telewizyjną dwójką, tym samym nie nadano programów lokalnych. Natomiast tutaj ciekawostka o TVP 3 jest taka, że redakcje pracowały w środę normalnie, reporterzy przygotowywali materiały, a prezenterzy prowadzili programy. Pomyślicie, że do lustra oni to robili, no coś w tym guście, tak bo jakby. Były one emitowane tylko w czymś takim, w takiej wewnętrznej sieci kablowej TVP, coś takiego widocznie istnieje. Natomiast niektóre oddziały TVP 3, czyli opolski, łódzki i rzeszowski na przykład, udostępniały później materiały, które wtedy zostały stworzone w mediach społecznościowych i do tak zwanej puszki, my też tak mówimy w takim radiowym żargonie, jeżeli na przykład nasz program jest nagrywany, nie jest na żywo, tak jak dzisiaj, to mówimy, że on idzie z puszki. I oni właśnie do takiej puszki emitowali też ogólnopolską część pasma TVP3.
2: Ja nawet myślę, że oni na samym początku, to jeżeli to tak właśnie jest zrobione, jeżeli oni tworzą sobie ten program lokalnie, on jest gdzieś prawdopodobnie wysyłany do jakiegoś centrum dystrybucyjnego, gdzie jest już faktycznie przesyłany do nadajników, skąd jest przesyłany do nadajników, to oni na samym początku to nawet mogli nie mieć świadomości, no tak. Że coś się wydarzyło. No co, no u tak. Nas wszystko działa. Nadajemy program, mamy podgląd, że on się wysyła. No ale się okazało, że on się wysyła tylko do pewnego punktu, a potem już dalej nie. I widzowie nie mają możliwości oglądania tego programu.
3: Natomiast wróćmy do TVP Info, którego nie ma. Natomiast w ciągu dnia okazało się, że istnieją, można powiedzieć, że takie jakby trzy wersje tego, co tam jest nadawane w tym miejscu. Bo zależnie od tego, skąd czerpiecie sygnał telewizji, to mogliście się zetknąć albo z emisją jedynki na antenie TVP Info, jeżeli oglądaliście to w TVP VOD. Mogliście się zetknąć z emisją TVP Polonia na antenie TVP Info, jeżeli korzystacie z platform cyfrowych i sieci kablowych. Natomiast chyba w tej ekipie nowej zarządzającej znalazł się jakiś fan serialu Rancho. Ciekawe, czemu akurat jego. Przecież istnieje tyle produkcji Klan, mogliście tam puszczać, ale w każdym razie puszczali puszczali właśnie Rancho w przekazie, w serwisach streamingowych takich jak Polsat Box Go i też w naziemnej telewizji cyfrowej.
2: Z tą emisją na satelitę jako Telewizja Polonia, to prawdopodobnie tu chodzi o kwestie związane z licencjami. Różnego rodzaju.
3: Tak, bo tam jakieś kwestie tych tureckich seriali, czegoś tam. I dlatego jakoś tak to musiano podzielić, więc to też myślę, że jest takie interesujące dla, no powiedzmy to wprost, medialnych świrów, takich, których już interesują detale. No i też z tej perspektywy myślę, że istotne było to, co się wydarzyło o 12 i 15, no bo okej, można sobie retransmitować tę jedynkę czy tam inne Rancho, no ale o 12 się powinny pojawić wiadomości i o 15 też. Otóż no nie stało się nic takiego, nie wyemitowano wydań wiadomości TVP1. Podobnie się stało z Teleekspresem o 17, a tam potem były relacje pani Marty Piaseckiej, że ona była gotowa, żeby prowadzić ten Teleekspres.
2: Tak, relacja była na TikToku, zdaje się.
3: Tak. Aha. Zamiast tych programów w TVP1 można było oglądać przez 10 minut tak zwany bufor TVP1, czyli po prostu planszę taką, wiecie.
2: Z muzyczką. Ona,
3: z muzyczką, z jakimiś tam informacjami, że to TVP1, czyli coś takiego, wiecie, zapasowego, roboczego właśnie, nie? Jak im się coś wywali, to coś takiego mogło emitować. I podobnie było o godzinie 18, kiedy w TVP2 miano nadać panoramę. Ona się też nie pojawiła. Natomiast my już tak się przesunęliśmy na godzinę 18, bo mówiliśmy sobie, co się działo w ciągu dnia, kiedy się miały pojawić te serwisy informacyjne, które się nie pojawiły. Natomiast wróćmy do godzin wcześniejszych, do tego, co się wydarzyło po godzinie 12.
2: Bo to nie do końca prawda, że wiadomości się nie odbyły.
3: No właśnie, był ten bufor, ale potem się miało coś wydarzyć. Potem wszyscy rolnicy tego kraju chcieli sobie obejrzeć agrobiznes. I nie będziemy wam opisywać, co tutaj się wydarzyło, ponieważ również nam o tym powie zawartość pliku dźwiękowego. W rolach głównych osoba prowadząca agrobiznes oraz trwający wciąż na barykadzie pracownik TVP, pracownik wiadomości Adrian Borecki, który walczył do końca.
5: W pierwszym przypadku dofinansowanie przysługuje na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstw, w drugim na zmianę profilu produkcji.
6: Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać Agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12.00. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media.
2: No właśnie.
3: No i taki zasapany był chłopak i tak na nic to wszystko, bo go ścieli.
2: Bo go ścieli dość szybko. To znaczy prawdopodobnie to wyglądało tak, że ktoś w innym miejscu miał możliwość przełączenia tej emisji. Że jakby studio agrobiznesu dostało tak zwany wjazd na antenę, natomiast gdzieś tam jeszcze w międzyczasie ktoś po prostu no, współpracował z panem Adrianem i mógł go tam wpuścić, bo to raczej nie brzmiało tak, jakby on tam do tego studia wszedł. On chyba nadawał z innego miejsca, tak mi się wydaje.
3: Tego nie wiem. Natomiast nie tylko on trwał na barykadzie, bo Samuel Pereira też trwał na barykadzie z tym telefonem.
2: Oj, tak.
3: Otóż o godzinie 14 pracownicy TVP Info z Placu Powstańców, bo przypomnijmy, że to nie jest tak, że wszystkie treści emitowane w TVP powstają na Woronicza, bo telewizyjna agencja informacyjna, czyli wiadomości i te wszystkie rzeczy, to powstaje na Placu Powstańców Warszawy. I właśnie pracownicy stamtąd, ci wiecie, z tej wspaniałej poprzedniej rzetelnej ekipy, wznowili emisję na YouTube za pośrednictwem oficjalnego konta w serwisie. Transmisję nadawał ze swojego telefonu Samuel Pereira, takich bohaterów potrzebujemy. On, przypomnijmy, że jest szefem, był szefem portalu TVP Info.
2: On twierdzi co innego, że
3: no,
2: jest.
3: No, o tym za chwilę, tak. Skierował po prostu obiektyw na ekran nadający przekaz kanału informacyjnego, natomiast po kilkunastu minutach transmisję ściągnięto z YouTube'a. I koniec. No i zresztą ile ten jego telefon by tam wytrzymał, no nie wiem.
2: No wiesz, jakby
3: chyba, że miał tam jakby, gniazdko.
2: Tak, wszystko. Jakby się gdzieś tam podłączył, to mógłby, tak, to mógłby nadawać i nadawać.
3: Tak, tak, no ale niektórzy tak szydzili, że to pewnie Samuelowi się telefon rozładował.
2: Tak.
3: Natomiast właśnie przeszliśmy sobie przez to, co było w ciągu dnia i czekaliśmy już na to, co się wydarzy o godzinie 19.30. Pojawiła się taka informacja, że jeszcze nie będzie wtedy serwisu informacyjnego, ale pojawiały się w mediach społecznościowych takie polecajki, żeby włączać. No i my włączyliśmy, wtedy już o 19.30 nie pojawił się bufor, a pojawiło się pewne nagranie dla tych, którzy nie wiedzą i nie rozpoznają tego głosu, który za chwilę usłyszycie. Powiemy, że usłyszycie tutaj pana Marka Czyża, którego można było niegdyś usłyszeć wcześniej w Telewizji Polskiej, konkretniej do sierpnia 2016 roku, potem między innymi Radio Z, inne tam media obywatelskie i tak dalej.
2: Halo Radio, tak.
3: Halo Radio, a teraz w takiej ważnej roli, no to posłuchajmy w takim razie, co powiedział pan Mark.
7: Dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają Państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą Państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję Państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra wiadomości będą Państwu prezentowały fotografię świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam Państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy chcę Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam.
2: No właśnie.
3: I co ty sądzisz o zawartości tego komunikatu?
2: Wiesz co, przede wszystkim kwestia dźwięku. On jest...
3: No wiemy, no ale tak, on no jest, to nie on jest, jest dziwny. Dlatego, że pan Marek jest leniwy i cała ekipa jest leniwa, nie, tylko tam... no, każdy orze jak może i w tej sytuacji, kiedy nie mają jeszcze dostępu do całej infrastruktury, no to muszą sobie jakoś radzić. Tutaj i prawdopodobnie sobie
2: telefonem pewnie albo jakiś rejestrator był w użyciu.
3: Zostały wykorzystane pomieszczenia, które normalnie są jakimś takim studiem zapasowym, to TVP Sport, ale to też nie jest takie wszystko pewne i wynika z jakichś tam pogłosek, więc no... Jakoś trzeba było, to też wizualnie, on tam, wiecie, nie miał jeszcze takiego makijażu profesjonalnego, jak się ma, będąc w telewizji. Dźwięk właśnie z tutaj jakimiś, wiecie, szumami, innymi takimi rzeczami. Ale jak oceniasz samo to, co sobie przygotował do powiedzenia?
2: Znaczy, wiesz co, powiem tak, najpierw taki disclaimer. Ja się naprawdę bardzo zastanawiam, jak ja bym w ogóle postępował, będąc na miejscu pana Marka, bo to się łatwo mówi, ale w tym momencie, no nie bójmy się tego określenia, masz przed sobą rolę, która przejdzie do historii mediów.
3: Tak.
2: To po prostu to, w jaki sposób i co powiesz, to będzie ci zapamiętane i będzie na pewno niejednokrotnie w przyszłości przypominane.
3: No. Tak jak ten słynny cytat z pierwszych wiadomości Reszczyńskiego, że wiadomości tam będą dobre lub złe i tam tak, będą takie
2: tak,
3: rzeczy, nie?
2: Tak, tak. Więc no, starasz się wymyśleć coś, co rzeczywiście będzie ciekawe. Czy się udało? W mojej opinii tu zdecydowanie za dużo metafor.
3: Tak, ja bym też odpuściła.
2: Tak, tak, obrazy.
3: Ludzie będą robić teraz barszcz. Tak. Co ty masz do zupy, człowieku?
2: Dokładnie.
3: W sensie rozumiem, o co chodzi, ale fajnie było, żeby to był taki
2: komunikat. Taki komunikat bardziej wprost. Tak,
3: wprost,
2: tak,
3: nie?
2: Tak.
3: Też się z takimi opiniami spotkałam. Proszę na nas nie krzyczeć, bo to nie jest tak, że jak my krytykujemy, to ohoho, czyli woleliście to, co było wcześniej. Zresztą nie krytykujemy, bo to za duże też słowo, tylko może wolelibyśmy, żeby to było ciut inaczej, co nie znaczy, że to było źle, tak? Tak samo zresztą w kontekście, bo później zapomnę sądzę o tym powiedzieć, właśnie tych wszystkich prawnych wątków, których my tutaj nie analizujemy, bo nie wracamy do tego w ogóle, jak to się wydarzyło, że PiS w taki, a nie inny sposób przejął media publiczne, bo tutaj musielibyśmy mówić właśnie o tak zwanej małej ustawie medialnej, o Radzie Mediów Narodowych, dużo, dużo rzeczy, by nawet próbowaliśmy wczoraj znaleźć jakąś taką w pigułce informację na ten temat, ale nawet i ta pigułka, gdybyśmy tutaj dla was odczytali, to chyba wszyscy byśmy się pogubili.
2: Dokładnie.
3: Także
2: więc...
3: w to nie wchodzimy i nie analizujemy tego, jak to zrobił pan Sienkiewicz, a jak mógłby. I są takie informacje specjalistów w dziedzinie prawa, specjalistów, których nie można, którym można zarzucić jakiejś sympatii do władzy tej poprzedniej, że no w zasadzie to być może można było to zrobić podobnie szybko, ale jakoś tak lepiej z punktu widzenia prawa, chociaż może nie tak szybko, wiecie, jak teraz. I już w takim razie się pojawiają informacje, że tak, wy tak mówicie, a to pisowcy z was, kryptopisowcy, woleliście tamtą propagandę, więc no dajmy sobie też prawo do posiadania jakichś opinii własnych. Prawda?
2: Tak, bo teraz jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że kto nie z nami, ten przeciwko nam, no a to, no to zdecydowanie nie o to chodzi, bo chyba wszyscy, mimo tego, tak w ogóle ja sobie myślę, że chyba warto też coś tam jednak tutaj powiedzieć, że to, że, bo być może ktoś tak nas słucha od jakiegoś czasu, i słyszy, że gdzieś tam powiedzmy rozpaczamy za Danutą Cholecką, za prezesem Jackiem, tak. Natomiast czy to oznacza, że nam się podobało to, co działo się w mediach publicznych? No nie.
3: Sami sobie znajdźcie odpowiedź. Ja, mi bardzo na przykład. Jak Michałowi nie, to niech za siebie gada. W każdym razie myślę, że jeszcze być może wrócimy do tego właśnie w jakimś podsumowaniu, do tego wątku, który zaczęliśmy, bo tak jak mówimy, unikamy gdzieś tam my tych naszych jednoznacznych ocen, ale one się pojawiają i pojawiają się różne. Wróćmy natomiast do tego właśnie środowego wieczoru, bo też taka ciekawostka z medialnej perspektywy jest taka, że po tym komunikacie pana Czyża, po reklamach, poszedł sobie serwis sportowy, on poszedł sobie normalnie, bo jego produkcja odbywa się na Woronicza, a nie tam w telewizyjnej agencji informacyjnej, a po tym wszystkim nadano odcinek Ojca Mateusza. Nie było pogody, nie dowiedzieliście się, czy będzie wiało, czy padało, poszedł sobie Ojciec Mateusz, chyba nawet premierowy odcinek. Więc to też ciekawe.
2: No tak, bo to była przygotowana już po prostu, podejrzewam, jakaś tam playlista i z niej te wszystkie elementy zostały odtworzone i tyle.
3: Ale na barykadach walka trwa.
2: Tak.
3: I jednocześnie o 19.30 nadano specjalne wydanie wiadomości z Placu Powstańców Warszawy. Natomiast ugościła te wiadomości Telewizja Republika, która w ogóle, Michał jakimś psychofanem się stał, która w od już początku tej całej sytuacji stała się takim miejscem gościnnym i zaczęła przyjmować te wszystkie postaci znane z TVP i relacjonowała na bieżąco to, co się tam działo. Jeżeli chodzi o te specjalne wiadomości, to można było usłyszeć o planach redakcji na główne wydanie, czyli co oni tam chcieli zrobić, ale im nie dano, i opinie pracowników o zaistniałej sytuacji, a więc pojawili na przykład Michał Adamczyk, Michał Rachoń, Marcin Tulicki, Adrian Borecki, Krzysztof Nowina-Konopka, czyli największe słodziaki. Natomiast nie było wielu reporterów, co mogłoby sugerować, że ci, którzy wyszli, nie mogą już się dostać do budynku telewizyjnej agencji informacyjnej, bo ich karty zostały zdezaktywowane i to był też wątek, który się często pojawiał. Tak, powiedziałam to wprost. Michał po prostu jakoś zalepia ten swój ból, jaki pojawił się w jego sercu, do którego się nie przyznaje mimo wszystko. Zalepia oglądaniem Telewizji Republika i rozumiem, że jest ci lepiej.
2: Wiesz co, powiem tak. W Telewizji Republika absolutnie, jeżeli ktoś tęskni za tym, co było w TVP Info, i to jeszcze mam wrażenie, że przez obecną sytuację podniesione do jakiejś potęgi, to po prostu włączcie sobie Telewizję Republika, ewentualnie jak będą na przykład tam przerwy na reklamę, równie dobrze możecie włączyć sobie drugą, równie zacną telewizję, mianowicie w Polsce. Obie w tym momencie mają absolutnie otwarty przekaz, jest w internecie, tam po prostu, tam no, jest jazda już absolutnie bez trzymanki, słyszymy o pełzającym zamachu stanu, pełzającym stanie wojennym i różne inne ciekawe rzeczy się pojawiają, więc jeżeli interesuje was taki folklor, to myślę, że rzeczywiście warto tam zajrzeć. Natomiast co do w ogóle tego programu informacyjnego, o którym wspomniałaś, to on był informacyjny tak naprawdę tylko z nazwy, bo on się po prostu, to było zwykłe takie łączenie z tymi byłymi, chociaż na tamten czas jeszcze chyba aktualnymi pracownikami TVP Info, z tego właśnie studia z Placu Powstańców. To absolutnie w ogóle było wszystko widać, że robione bardzo na szybko, bo oni nie mieli odsłuchu, tylko odsłuch miała tam chyba jedna osoba. Wszystko było robione jednym mikrofonem, który sobie przekazywali i absolutnie nie można tu mówić o jakimś programie, który miałby nawet jakieś chociaż tylko ramy programu informacyjnego, no bo to nie był serwis informacyjny, tylko oni sobie po prostu rozmawiali, tak? I to było w zasadzie tyle i tak to wyglądało, ale była mowa o tym, no, że to są teraz wiadomości. I ja wcale nie jestem pewien, akurat tego nie weryfikowałem, ale też gdzieś tam się pojawiały takie informacje, że ten program również miał się pojawiać na antenie telewizji Trwam.
3: A to być może, bo też czytałam, że warto do telewizji Trwam zaglądać, ale na to aż jeszcze nie byłam gotowa.
2: Także słuchajcie, Republika w Polsce, Trwam, to są te miejsca, gdzie...
3: Jakoś sobie poradzimy, no co nam pozostało. Natomiast są tacy, którzy wciąż nas bronią i tej medialnej rzetelności i prawa przed tym bezprawiem i reżimem Donalda Tuska. Są to na szczęście politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy brali udział w obronie mediów publicznych, prowadzili rotacyjne dyżury w gmachu przy ulicy Woronicza 17 w ramach interwencji poselskiej. Byli na miejscu, gdy nowa ekipa przejmowała władzę i wtedy też została poturbowana posłanka Joanna Borowiak, która miała uszkodzoną rękę. No przykro nam bardzo z tego powodu. W sumie też nie wiem, jak to się tam do końca wydarzyło. Chyba uraz, no jest, ale to też nie jest tak, że ona, wiecie, już teraz będzie unieruchomiona po prostu przez pół roku. No a przynajmniej oni teraz mają męczennicę, co by tutaj dużo mówić.
2: Tak, z ręką na temblaku potem pojawiła się w Sejmie.
3: Tak było. I tak wyglądała środa. Wyczekiwaliśmy czwartku, bo wiedzieliśmy, że wtedy ma się pojawić to, co tam ten reżim Tuska nam szykuje na 19.30, ale zanim to jeszcze sobie można było trochę osłodzić ten czas i ten ból, ponieważ Telewizja Republika dalej tutaj swoje gościnne bramy otwierała i otwiera, bo właśnie od czwartku zaczęło się to, że program Michała Rachonia pod wspaniałym tytułem Jedziemy! Dotychczas obecny w TVP Info jest nadawany w Telewizji Republika, ma nieco zmienioną nazwę Jedziemy. Michał Rachoń, no bo to chyba chodzi o, wiecie, względy prawne, a Rachoń, ale o co wam chodzi? Przecież Michał Rachoń to moje imię i nazwisko i tak sobie dopisałem i mogę. Natomiast jeszcze wypowiedział się nasz ulubiony Tomasz Sakiewicz w tej sprawie z Telewizji Republika, zarządzający nią, i mówi, że ten program zostanie tam tak długo, jak długo reżim Tuska będzie okupował TVP.
2: A pracownicy Telewizji Republika już się boją o swoje etaty. To taka tylko ciekawostka na marginesie. Zdaje się, Onet wczoraj o tym pisał. No, że po prostu obecni pracownicy Republiki, którzy do tej pory mogli liczyć na to, że Tomasz Sakiewicz, no, jak będą pieniądze, to im je w końcu wypłaci. Sam zresztą przyznał, że z tymi pieniędzmi to bywało różnie w tym programie informacyjnym, więc to absolutnie nie jest żadne pomówienie. On sam się do tego przyznał. Natomiast no, obecnie okazuje się, że jak zaczęły się pojawiać prawdziwe gwiazdy pokroju Michała Rachonia, to nagle część osób dotychczas pracujących w Republice została odsunięta od tej pracy, nie pojawiają się na dyżurach, no i sami nie bardzo wiedzą, co będzie z nimi w przyszłości, czy przypadkiem nie zostaną wymienieni na lepsze i bardziej rozpoznawalne modele za większą kasę.
3: No tam została odpalona jakaś właśnie zrzutka dla tych pracowników, dawnych pracowników TVP. I teraz oni się cieszą strasznie, że w ogóle oglądalność im podskoczyła i też o tym...
2: O ileś tam tysięcy procent, Sakiewicz, tak?
3: Tak, no to ja się nie dziwię. No, też muszę się chyba przerzucić, słuchaj. Tak właśnie wynika z tej mojej analizy. Chociaż na Jedziemy to się nie przerzucę, bo to jakby okropne dla mnie pasmo, to tak jest, bo to jest około godziny 7:00, właśnie w podobnym paśmie program jest nadawany, co był w TVP.
2: Ale możesz sobie potem wszystko nadrobić z YouTube'a, naprawdę.
3: Z przyjemnością.
2: No.
3: Natomiast my nie na to czekaliśmy w czwartek, mimo wszystko. Tylko na to, co się wydarzy wieczorem. A wieczorem, powiedzmy to wprost, wiadomo,

0: wcześniej i te plotki się potwierdziły. I tutaj chyba również możemy wesprzeć się plikiem dźwiękowym, abyście się dowiedzieli, co to jest za serwis i jak on się zaczyna, bo to myślę, że też jest tutaj elementem kluczowym.
1: Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych.

0: To jest 19.30, najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować.
1: No i zaczęli informować.
2: Dodam tylko tyle, że w gronie tych informujących, a więc przygotowujących materiały znaleźli się Marcin Antosiewicz, Mateusz Lachowski, Dorota Bawołek, też Blanka Dżugaj, więc osoby, które można znać z różnych mediów, ale tak jak w przypadku pana Antosiewicza, mające w części niegdyś związki z Telewizją Polską. Tak więc 19.30 to jest nowa nazwa serwisu informacyjnego. Dobra, niedobra?
1: Mogąca rodzić problemy i te problemy pojawią się już jutro, ale o tym później.
2: O tym później, tak. Powiem wam tylko tyle. Tusk znowu oszukuje Polaków, nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: O tym dowiecie się z Telewizji Republika, na pewno.
2: Tak. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, co absolutnie nikogo nie obchodzi, to kwestia oprawy dźwiękowej serwisów, która mi się nie podoba, bo jest taka, wiecie, nijaka. Ja to jestem, wiecie, stara, lubię jak jest jakaś melodyjka, którą można zanucić i zapamiętać, nawet w oprawie serwisu informacyjnego. Od razu mi się przypomina ta oprawa, która jeszcze była za czasów rządów Platformy, którą stworzył Piotr Rubik. To przecież dało się, wiesz, zanucić, była normalna melodyjka. Tutaj jakieś plum, plum, plum. I tak samo jest w oprawie pogody, w oprawie sportu. Okej, wszystko rozumiem, że wszystko na szybko, ale chyba jakoś można było coś tu wymyślić lepiej. Ale dobrze wiem, nikogo to nie interesuje. Wizualnie to wciąż jest takie, wiecie, robione na szybko, co też widać, no ale jakoś oni sobie muszą radzić, bo nie mają jeszcze dostępu do tego budynku na Placu Powstańców, on jeszcze nie został odbity, jak to zostało określone. Nie mają dostępu też do archiwaliów licznych Telewizji Polskiej, więc no muszą jakoś szyć z tego, co po prostu im się udaje uzyskać na bieżąco. No i co powiesz o zawartości tego serwisu na podstawie dwóch wydań, które mogliśmy już obejrzeć przedwczoraj i wczoraj?
1: No powiem tyle, że w końcu zaczął być to rzeczywiście program informacyjny, bo rzeczywiście te informacje zaczęły się tam pojawiać, no opinie z różnych stron, są cytowani zarówno, jeżeli mamy jakieś wątki polityczne, to wypowiedzi polityków obecnej opcji rządzącej, jak i również opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
2: Ale Konfederacja się pojawiła.
1: Nawet Konfederacja się pojawiła, tak. Natomiast i to jest bez wątpienia na plus. Niektórzy zarzucają temu programowi, że jest zbyt spokojny. Ja akurat do tych osób się nie zaliczam, dlatego że ja nie mam takiej potrzeby i nie czuję absolutnie żadnej potrzeby, żeby było to kopią faktów, gdzie rzeczywiście no, jest inny sposób prowadzenia, on jest bardziej dynamiczny, ale czy naprawdę trzeba, czy wszyscy muszą? Nie. Nie uważam. Dokładnie. Nie uważam tak i powiem szczerze, naprawdę nie ogląda mi się tego programu źle, ale są elementy, które mnie irytują, a właściwie najbardziej irytuje mnie jeden element i po prostu to można by sobie naprawdę darować i o ile byłem w stanie zrozumieć to za pierwszym razem, o tyle jak będą to wrzucać za każdym odcinkiem tego programu.
2: No będą, bo już
1: tak, przekonaliśmy się o tym dokładnie wczoraj i prawdopodobnie dziś tak będzie. No to jest coś, co mnie denerwuje i powoduje to, że ja się po prostu czuję trochę traktowany jak no, jakiś taki

0: taki człowiek, któremu no niespełna rozumu, tak? Któremu trzeba wytłumaczyć, co on właściwie teraz będzie oglądał i co to tak naprawdę jest i że teraz będziemy was uczyć i pokazywać, bo musimy wam objaśnić, bo wy nie wiecie, czym jest program informacyjny. Naprawdę... No,
1: w pierwszym wydaniu jeszcze tak. Okej, bo rozumiem jakieś takie nawiązanie. Niektórzy mówią, że to też trolling w kierunku właśnie poprzedniej władzy, bo tam niektórzy z tamtej telewizji lubili się powoływać na Wikipedię, to i oni się powołali.
0: Tak.
1: Ale myślałam, że oni tak za pierwszym razem, natomiast to wydaje się, że będzie stałym elementem czołówki. Nie kupuję też tego, wydaje mi się to niepotrzebnym elementem. Natomiast sama zawartość serwisu idzie to w dobrą stronę. Tak. Oczywiście można by mieć zarzuty, bo właśnie na przykład w kontekście opisanych w materiale zmian w Telewizji Polskiej, no niektórzy mówią, ok, powinny się pojawić też głosy ze strony niepisowskiej, które mówią, że działania pana Sienkiewicza są trochę dyskusyjne pod kątem prawnym. No bo, tak jak powiedziałam, mówią tak również prawnicy, niekoniecznie popierający tę pisowską stronę. No a tego na przykład nie było, no nie?
0: Dokładnie.
1: W kontekście budżetu, czy jakichś tam innych rzeczy, że też się nie mówi może o wszystkim. No idealnie na pewno nie jest, ale i też oczywiście wiemy, że poprzeczka nie jest zawieszona super wysoko w kontekście jakiejś bezstronności i rzetelności.
0: Była
1: ale
0: zawieszona bardzo nisko
1: ale,
0: nawet.
1: Tak, ona na ziemi leżała, ale idzie w dobrą stronę.
0: Tak, tak. I naprawdę...
1: I
0: no,
1: się rozwijają.
0: Dokładnie. Teraz można rzeczywiście włączyć sobie ten program informacyjny, program 19.30 albo jak niektórzy mówią, jak to jest, i 9.30, tak?
1: A dlaczego skądś to widzieć? Ja nie rozumiem
0: tego. Nie wiem, bo wiesz co, może to wizualnie tak wygląda,
1: no tak,
0: może ta jedynka...
1: No wygląda, ale to sensu nie ma, więc...
0: No też nie wiem, ale...
1: 19.30.
0: Tak, oni sami mówią o 19.30 i naprawdę ten program można włączyć, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, co działo się na świecie i w naszym kraju.
1: Tam jest tak. Dobra proporcja tak. Opisu wydarzeń ze świata do wydarzeń z Polski, bo w serwisach telewizji polskiej poprzednich to tego było mało. W ogóle wiemy, że
0: ale wiesz
1: polskie
0: co,
1: media
0: no
1: kleją
0: właśnie,
1: pod tym kątem.
0: Tak, właśnie w faktach mi też szczerze mówiąc tego brakowało.
1: Tak, za mało. Kiedyś już o tym dyskutowaliśmy, bo pamiętam to, a tutaj już w tym pierwszym wydaniu było tego sporo, naprawdę, więc to się chwali, no bo przecież nie kończy się to wszystko, co najważniejsze dla świata za naszymi granicami, serio.
0: Dokładnie. Jedyne co, to jak oglądałem wczorajsze wydanie 19.30, to ja bym miał jeszcze zastrzeżenia co do lidów. Być może, jeżeli ktoś na przykład...
1: Wytłumacz państwu, lidy, jak
0: ten początek,
1: zaczyna się serwis
0: tak.
1: informacyjny, to mamy te takie zapowiedzi.
0: Typu, zapowiedzi. Te zapowiedzi.
1: Rząd przyjął, i powinien być, wiecie, rząd przyjął nowy budżet, coś tam. A oni mu dają takie lidy, które po prostu nic nie mówią.
0: Dokładnie. Być może są one ilustrowane i jeżeli ktoś widzi, to wyłuska z tego więcej. Bo tam są jeszcze jakieś dodatkowo setki, więc może to jakoś wygląda faktycznie ciekawiej. Natomiast moim zdaniem tak konstrukcyjnie, gdyby to szło po prostu z samym takim przekazem słownym, to one absolutnie nic w większości mi nie mówiły, a jeżeli ktoś włącza ten program, to bardzo często też jest tak, że on oczekuje takiego podsumowania dnia. Na zasadzie, no ja chcę się dowiedzieć, co tam się działo, bo na przykład nie śledziłem tego wszystkiego, bo nie mam na to czasu, pracuję, włączam sobie wieczorem telewizor, dobra, powiedzcie mi, co się wydarzyło, żyło i jaki to będzie miało być może na mnie jakiś tam wpływ w przyszłości. No to jeżeli o te zapowiedzi chodzi, to na razie wygląda to słabo. Natomiast ja daję kredyt zaufania, bo podejrzewam, że to jednak będzie szło w dobrą stronę. Przecież zresztą, to też warto powiedzieć, to wczoraj o tym pisał portal o mediach info bodajże, że program 19.30 nie jest produkowany w studiu na Woronicza. On jest
1: tak,
0: produkowany...
1: Tak, znaczy o ile ten pierwszy komunikat tak. Pana Czyża, to rzeczywiście powstał w tych studiach TVP Sport. I się mówiło, że kolejne wydania, że już wydania 19 i 30 powstają tam też. Ale właśnie się okazuje, że nie, bo one w ogóle powstają na zewnątrz, w studiach należących do grupy ZPR Media, które powstały na potrzeby na przykład tego serwisu Nowej TV, jak on jeszcze był. Potem Platforma na przykład to wynajmowała, jak nagrywała te swoje wspaniałe spoty reklamowe stylizowane na telewizję Kidawa TV, czy ktoś jeszcze pamięta Kidawa TV, na zawsze w naszych sercach. Ale tam potem jakieś seriale powstawały na wspólne przyjaciółki, coś tam, więc oni właśnie tam to robią. Zresztą chyba Telewizja Polska też kiedyś tam coś realizowała, jak kanał TVP World powstawał zupełnie, nie mieli wystarczającej liczby swoich pomieszczeń. Także to też jest w ramach takiej ciekawostki. Czy coś jeszcze o serwisie, czy możemy przejść do tych, co walczą na barykadach?
0: Myślę, że możemy przejść. Ja tylko tak jeszcze dodam, że to, że oni produkują ten serwis informacyjny na zewnątrz, no to też pokazuje, jaka w ogóle jest sytuacja w tym momencie w TVP i tak powiem szczerze, zupełnie od siebie, ja nie zazdroszczę w tym momencie nikomu pracy tam, bo o ile, co zresztą można było się dowiedzieć i o czym można było gdzieś tam też przeczytać, atmosfera już wcześniej nie była za zdrowa, to teraz podejrzewam, że może być tam naprawdę ciężko i najzwyczajniej w świecie wielu osobom, no najzwyczajniej w świecie nie można teraz do końca ufać, więc sytuacja na pewno nie jest fajna.
1: Natomiast właśnie wróćmy do tych dotychczasowych pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Oni dostali informację o zaprzestaniu wykonywania obowiązków służbowych i o tym, że mają się oddać do dyspozycji nowych władz. Dotychczasowi szefowie agencji rozesłali pisma do pracowników, w których apelowali, aby nie poddawać się woli nowych władz TVP. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk oraz jego zastępcy Samuel Pereira i Marcin Tulicki. Jednak należy o nich już mówić w czasie przeszłym, chociaż oni tak o sobie nie mówią, o czym zaraz. Ponieważ generalnie zostali odwołani przez nowego prezesa TVP. O tym, kto tym nowym prezesem jest i kto tam na tych stanowiskach się znalazł i o personaliach, powiemy sobie później. Tych wątków jest dużo i nie da się wszystkich poruszyć naraz. Pracowników poinformowano o mianowaniu nowej dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W mailu przekazanym pracownikom Telewizji Polskiej w czwartek po południu pełniący obowiązki dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych TVP podkreślił, że po odwołaniu Michała Adamczyka, Samuela Pereira i Marcina Tulickiego nie mają prawa do wydawania komukolwiek z pracowników lub współpracowników TVP jakichkolwiek poleceń. Natomiast zwrócił się też ten pan o udzielenie nowemu kierownictwu TAI wszelkiego wsparcia potrzebnego w sprawnej realizacji obowiązków. Ponadto przypomniał, że przygotowanie treści w czasie, który powinien zostać poświęcony na realizację obowiązków wobec TVP lub z wykorzystaniem infrastruktury TVP i udostępnianie jej mediom konkurencyjnym wobec TVP, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub być podstawą do podjęcia przez TVP kroków dyscyplinarnych i innych działań przewidzianych przepisami prawa. Czyli po polsku... Zastanówcie się, czy chcecie robić ten program w tej republice, bo tak w sumie to można jeszcze zastanowić, czy to jest rzeczywiście takie do końca lega artis, no nie? Bo wiecie, oni teraz robią program w tej republice, a tak naprawdę wykorzystują właśnie infrastrukturę Telewizji Polskiej. No i co?
0: Pytanie tylko, jakie mogą być konsekwencje oprócz tego, że ich zwolnią, co i tak już się w zasadzie... można powiedzieć, wydarzyło.
1: Pociągną do jakiejś odpowiedzialności.
0: Być może.
1: Jeżeli będą chcieli. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, oni trwają, oni się nie dadzą tak łatwo i pan Adamczyk i pan Pereira nie uznają swojego odwołania i nadal pracują w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W czwartek jeszcze byli normalnie na Placu Powstańców. Aktywny jest też wciąż profil TVP Info na platformie X, dawniej Twitter, na którym publikowano m.in. czarną planszę z białym napisem "Tu miał być twój ulubiony program" i logo TVP Info i w ogóle różne inne dziwne rzeczy publikowali. Na przykład, że ktoś tam z Niemiec wypowiedział się krytycznie o sytuacji związanej z TVP i publikują rzeczy właśnie w innych jakichś obcych językach, to teraz Niemcy w ogóle was obchodzą, co oni mają do powiedzenia i publikujecie jakieś rzeczy po angielsku, więc to jest trochę zabawne, także ten profil TVP Info w mediach społecznościowych nie został odbity, pewnie pewnie to jest tak, że pan Samuel Pereira założył sobie ten profil, on na jakiegoś swojego maila niekorporacyjnego, czyli wiecie, tam samuel.pereira@, nie wiem,
0: gmail.com.
1: Tam, mamy grzeby tylko. No i nic z tym nie zrobimy, no nie, z tym profilem, dopóki się swojego nie założy.
0: Trzeba do Ilona napisać, ale to długa ścieżka.
1: Natomiast został odzyskany profil TVP3. I tam już się pojawiły takie informacje, że koniec TVPiS. Także to już jest po stronie tych nowych władz. No, ale tam na TVP Info Samuel, który dalej pracuje, dalej walczy.
0: Dalej na barykadzie.
1: Natomiast on sobie może chcieć. Sytuacja bowiem jest taka, że mamy nowe władze, nowe personalia, nowe osoby na antenie i teraz o nich słów kilka. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został Tomasz Sygut. Czyli od dzisiaj rozumiem, że musimy mówić imperium prezesa Tomasza.
0: Tomasza, tak.
1: Dziwne to. No nie będzie on w moim sercu jakoś. No wiecie, kto był. Potem ten Mateusz, no jakoś to przeżyłam. A teraz to już marność nad marnościami, wszystko marność. Ten pan Sygut w latach 2015-2016 był szefem telewizyjnej agencji informacyjnej. Po południu w środę w firmie pojawili się także pan Grzegorz Sajur. O nim mówiliśmy 2 tygodnie temu w naszym poprzednim wydaniu w kontekście plotek, że jest tutaj przymierzany, żeby się tą telewizją polską zająć. No i doświadczenie tutaj ma jak najbardziej, bo do 2016 roku był wieloletnim wydawcą wiadomości, a w ostatnich latach związanych choćby z Radiem 357, tam przygotowujący swój cykl. I on będzie nowym szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Pojawił się też Paweł Płuska, to z kolei transfer z Faktów TVN-u, bo był ich reporterem i Telewizja Polska bardzo lubiła pokazywać materiały z jego udziałem. Konkretnie te materiały, w których ten jeden materiał, w którym on popisywał się swoimi umiejętnościami parodystycznymi, bo się okazuje, że on świetnie udawał głos papieża Jana Pawła II. No głos już wiecie, papieża takiego starszego i schorowanego. Tak wiem, zaraz powiecie, nie wypada się śmiać z ludzi chorych, aż z papieża w ogóle, ale no serio, nikt nigdy. I no istnieją takie rzeczy, a jemu naprawdę udawało się to robić dobrze.
0: A RMF w latach 90. też miał taki dżingiel, tak?
1: Tak, muzyka którą kochacie. Takim głosem i bardzo bliskim brzmieniowo, jeżeli chodzi o głos papieża. Także Telewizja Polska pokazywała to parę razy już od kilku lat, że takie są rzeczy w tym TVN-ie, się śmieją z papieża. I teraz ten właśnie, co szydził z papieża, przyszedł tutaj zarządzać. I on ma pokierować programem, który zastępuje wiadomości, czyli serwisem 19.30. Warto też powiedzieć, że wiele innych mediów zgodziło się na odejścia dziennikarzy bez zachowania zakazu konkurencji i okresu wypowiedzenia, aby ułatwić zmiany w TVP. Tutaj już możecie trochę znać nasze poglądy, że wszelkie umowy śmieciowe to jest coś, co my krytykujemy zawsze, ale zaletą tego, że ludzie czasami są zatrudniani na takich właśnie umowach, jest to, że mogli szybko dokonać zmiany miejsca swojej pracy. I tak właśnie się okazało, że w Polsacie tak jest, że ludzie się zatrudnia na takich jakichś umowach
0: albo
1: czasowych.
0: Albo na B2B może też.
1: Tak, no pewnie też coś takiego ma miejsce. I w związku z tym oni tutaj mogą myk-myk się pojawić w TVP. I tak właśnie do nowej TVP trafiają m.in. Małgorzata Nowicka-Awtowicz, Piotr Jędrzejek, Bartosz Cebeńko, Wioletta Wramba, Milena Bobrowska i uwaga, Jarosław Kret. To już się mówiło we wtorek, że on odchodzi z Polsatu, gdzie prezentował Pogodę. No i ja tak już myślałam, że to idzie w tę stronę, no ale rzeczywiście w nią idzie, że on trafia z Polsat News i Wydarzeń 24 do TVP, a te pozostałe osoby, które wcześniej wymieniłam, to są reporterzy przede wszystkim, czy też prowadzący serwisów informacyjnych, którzy z Polsatem byli związani. Teraz taka duża ekipa opuszcza właśnie Polsat, przechodzi do TVP, no ale nie tylko z Polsatu ci ludzie się rekrutują, bo też Tomasz Marzec, do niedawna związany z Najwyższą Izbą Kontroli, wcześniej z TVN24, Joanna Dunikowska-Paś, wcześniej TVN24 i to właśnie ją dzisiaj zobaczymy w roli prowadzącej serwisu 19.30. Mam nadzieję, że tej godziny my się tutaj wyrobimy z naszym programem i że zobaczymy, jak sobie poradzi, ponieważ te dwa pierwsze wydania 19.30 prowadził pan Marek Czyż, więc tutaj taka właśnie nowość. Natomiast to nie jest koniec, jeżeli chodzi o gospodarzy tego głównego serwisu informacyjnego, bowiem propozycję poprowadzenia go otrzymał pan Zbigniew Łuczyński. Możecie to nazwisko znać, bo przez ostatnie lata związany był ze stacją TVN. Natomiast warto wspomnieć o tym, że swoją karierę rozpoczynał w Telewizji Polskiej. Zaraz po studiach wygrał konkurs na prezentera w TVP Kraków i został głównym prowadzącym programu informacyjnego Kronika. Przygotował także materiały na antenę ogólnopolską, natomiast w latach 2006-2023 Zbigniew Łuczyński był gospodarzem magazynu interwencyjnego Uwaga, i to właśnie stamtąd możecie go znać. Jak nawet nie kojarzycie nazwiska, no to myślę, że głos i twarz, jeżeli widzicie, są wam znane. No takie twarze tego programu to Ryszard Cebula, no i właśnie pan Łuczyński, więc to o nim mowa. Natomiast z programem rozstał się za porozumieniem stron. My o tym mówiliśmy, że Uwaga tam zmieniała znacząco swoją ekipę prowadzących. Tak więc, no jeszcze nie wiemy, kiedy pana Zbigniewa zobaczymy na ekranie. To nie koniec wątków personalnych, bo w piątek rano pojawiła się informacja, że z RMF FM żegna się Roch Kowalski. Ja już też przypuszczałam, co się święci. I rzeczywiście to się święci, że wieczorem potwierdzono, iż przechodzi on do TVP, natomiast nie ma tam on należeć do tej ekipy, która będzie tworzyła serwis 19.30, natomiast ma tutaj kreować nową odsłonę kanału informacyjnego. No właśnie, trudno nam jeszcze powiedzieć, jak ten kanał się będzie nazywał, prawda? To o tym od razu możemy powiedzieć, że tutaj też pogłoski są różne.
0: Że może być zmiana.
1: Że konieczny byłby rebranding, aby odbudować zaufanie do kanału. Pojawiał się pomysł, żeby to się nazywało TVP24, błagam, nie róbcie tego.
0: No nie.
1: Skojarzenie jest bardzo oczywiste. Ludziom się będzie myliło, wszyscy będą szydzić, więc to głupi pomysł jest. Tak, mam nadzieję, że nie pójdą tą drogą. Nie wiem, jaka inna nazwa byłaby dobra, no bo nie możecie tego nazwać TVP News, no bo to TVP, no to nie po polsku. Zresztą z Polsat News się z kolei może mylić. Także nie wiem, czy jest jakaś droga w tym kierunku i chyba dotychczas, do tego momentu nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, bo się pojawiają różne informacje.
0: Ja się wcale nie zdziwię, jak zamiast TVP Info pojawi się Info TVP.
1: A właśnie, to wcale nie byłoby takie nielogiczne. O tym, kiedy ten program ma w ogóle w tej nowej odsłonie się pojawić, powiemy sobie, myślę, że za moment. O panu Rochu jeszcze słowo, że on dołączył do redakcji RMF FM w lipcu 2021 roku, natomiast od roku 2013 był związany z TOK FM, gdzie pełnił funkcję reportera sejmowego oraz prowadził audycje polityczne. Co do takich zmian personalnych jeszcze, to wyobraź sobie, że pojawiła się taka zmiana w TVP Sport, bo nowym dyrektorem tej stacji będzie Jakub Kwiatkowski, który do niedawna był rzecznikiem PZPN. Na czele stacji zastąpi on Krzysztofa Zielińskiego. I tutaj rzeczywiście spotkałam się z takim głosem przenikniętym wątpliwością na portalu X, że no okej, rozumiem, że można było robić te zmiany tak szybko w tych innych stacjach, chociaż rzeczywiście no tutaj się nie odbyła żadna procedura konkursowa, no nie, tylko takich po prostu wyznaczono. Ale czy naprawdę w TVP Sport trzeba było zmianę robić tak już teraz, od ręki, i naprawdę nie można było zrobić tej procedury konkursowej, żeby nikt im nie mógł niczego zarzucić?
0: No właśnie.
1: No to można chyba było. Nie, to aż tak.
0: Aż tak nie trzeba było. Tak. Sport jest raczej daleki od polityki.
1: No tam na ogół tak.
0: Na ogół.
1: Natomiast w serwisie 19.30 poinformowano wczoraj, że do komentowania sportu powraca Dariusz Szpakowski. Bo w ostatnich latach coś tam się dziwnego wydarzyło, że on zniknął, został jakoś tak odsunięty. Przy okazji którychś tam mistrzostw coś takiego miało miejsce. To nie koniec zapowiedzi, bo z wiadomości, którą do pracowników wczoraj wysłał bodajże pan Tomasz Sygut, czyli nowy prezes Imperium. Dziwne to. Nowy prezes Imperium. Nie rozumiem. Z tej wiadomości, której treść jakoś oczywiście, jak to zwykle często bywa, wyciekła do mediów, wynika, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, bowiem ma się dokonać wielki powrót pana, którego pytano już w ostatnim czasie, czy chciałby wrócić do TVP. On powiedział, że chętnie by tutaj brał udział w odbudowie tego wszystkiego. Mam na myśli Macieja Orłosia, który miałby zostać prowadzącym Teleekspresu konkretnie ma poprowadzić pierwsze wydanie tego programu po powrocie, jak on już wróci wreszcie. Z kolei do Panoramy ma wrócić związany przez nią przez lata Jarosław Kulczycki. No, Panoramy też wciąż nie mamy. Jak wróci, to będzie. Tak jak powiedziałam, nie mamy kanału informacyjnego, nie mamy TVP Info, czy jak to się tam będzie nazywało, i plotki głoszą, że między świętami a Nowym Rokiem może właśnie ruszyć nowa odsłona tego kanału, więc może tak być, że w naszym wydaniu sylwestrowym będziemy tutaj mieli o czym mówić. No i to są chyba te najistotniejsze wątki, jeżeli chodzi o telewizję polską. A więc podsumowując to, bo to myślę, że musimy powiedzieć, czy uważamy, że dobrą drogą poszedł pan Bartłomiej Sienkiewicz? Nie wiemy.
0: Nie wiemy.
1: Wykorzystujemy swoje prawo do nieposiadania zdania, ponieważ nie znamy się na prawie, w ogóle żadnym prawie, a na prawach dotyczących spółek tym bardziej się nie znamy. Czy można było lepiej? Poczytajcie sobie opinie prawników i możecie wyciągnąć tutaj jakieś własne wnioski, co rekomendujemy zawsze. Natomiast pamiętajcie, że to, że ktoś krytykuje, to nie znaczy, że jest...